0: wsparcie dla standardu Bluetooth i ja nie wiem, jak to się robi. Trzeba poczytać dokumentacji Amazona, bo ja nigdy nie miałem, ale da się to zrobić. Da się, z tego co wiem, nawet samodzielnie wymusić połączenie Kindla z urządzeniem Bluetooth. I oczywiście mówimy tutaj o, nie wiem, głośniku lub słuchawkach i za pomocą takiegoż urządzenia słuchać sobie no syntezy, bo tam jest Screen Reader Voice View, czyli chyba jakaś tam pochodna talkbacka, czytnik ekranu Amazona na system Android, który na Kindle również gdzieś tam działa. Problem może być inny, ja nie wiem i wiem, że kiedyś próbowałem się tego dowiedzieć i nie udało mi się tego sprawdzić, czy tam jest polska synteza, bo wiele osób widzących w Polsce kupuje Kindle z zagranicy, wiedząc o tym, że Kindle nie mają polskiego interfejsu, no ale im to nie przeszkadza, jeżeli znają na tyle angielski, że obsłużą interfejs, to mogą na Kindle czytać polskie książki. Nie wiem, czy jest to możliwe w naszym wypadku. Nie wiem, czy tam jest właśnie polska synteza. Obawiam się, że może jej nie być, chociaż no, gwarancji nie mam i nie daję. Więc na pewno trzeba by zwrócić na to uwagę i gdzieś podpytać, podejrzewam, że wsparcie Amazona. Nie zdziwiłbym się, gdyby to się nawet udało, bo wsparcie Amazona raczej słynie z tego, że oni są dość fajni, dość pomocni, więc mogliby, podejrzewam, jakoś to sprawdzić. Ale to jest na pewno rzecz do sprawdzenia, jeżeli oczywiście po to jest nam Kindle, jeżeli mamy w planie czytać na nim polskie książki, polską literaturę.
1: No to zaglądamy do kolejnego pytania. I tu Pax do nas napisał. Hej, a zrobicie podcast, jak ustawić Black Hole, by QuickTime playerem nagrywać? No cóż, może kiedyś zrobimy.
0: Ja tego szczerze mówiąc nie używam, no bo ja mam hijacka. Właśnie się zastanawiam, bo nie wiem, czy QuickTime player też sam z siebie nie umie. Chyba nawet umie. Chyba właśnie QuickTime Player też jakoś umie nagrywać wyjście z systemu. Tylko ja z tym QuickTime Playerem miałem zawsze jakiś problem. I on mi nie do końca chciał działać tak, jak ja bym sobie tego życzył. Ja nie pamiętam, o co tam już chodziło, ale coś tam było nie tak.
1: No cóż, tu jeszcze w międzyczasie Dawid pyta o nowości w RH Voice. No cóż, Dawidzie, tak naprawdę to wszelkie nowości w RH Voice znajdziesz na zlotowicz.pl/synteza. Tam są wszelkie oficjalne informacje dotyczące RH Voice'a, a jeżeli chodzi o te mniej oficjalne, no to chociażby grupa na LTN-ie RH Voice. PL bodajże, czy RH Voice Polska?
2: Polska.
1: Tak, RH Voice Polska. Tam na przykład możesz zajrzeć i możesz się czegoś więcej dowiedzieć z takich różnych nieoficjalnych eksperymentów.
3: To jest w ogóle ciekawe, bo ruszyła zarówno lista mailingowa, lista na Telegramie i właśnie grupa na LTN i w zasadzie jedyne, co działa tak na co dzień, to jest właśnie ta grupa na LTN. Grupa na Telegramie jest w zasadzie martwa. Na liście mailingowej to tam jest jeden mail na miesiąc w zasadzie, natomiast na grupie, na LTN-ie to jest co najmniej kilka postów dziennie.
1: Ja powiem szczerze, ja o grupie na Telegramie to nawet zapomniałem zupełnie i to może być też to.
3: Teoretycznie jest, ale ona chyba powstała wiadomość powitalna i chyba
1: I
3: na
1: koniec.
3: Tym to się skończyło.
1: A Tyflo Polska na przykład ma się całkiem dobrze.
3: Tak.
1: To tak swoją drogą. Jeżeli...
3: Tak, Tyflo Polska ma się całkiem...
1: Tak, jeżeli korzystacie
3: nawet
1: z...
3: Nawet tam ostatnio ktoś się pytał właśnie o RH Voice, więc te
1: Dokładnie.
3: Informacje są dość rozproszone.
1: Więc jeżeli korzystacie z Telegrama i korzystacie z Telegrama w wersji tekstowej, bo na Tyflo Polsce się raczej pisze niż mówi, no to zajrzyjcie sobie na Tyflo Polskę. Swoją drogą Tyflo Podcast też ma swój kanał na Telegramie, Tyflo Radio nawet bardziej. Tam publikuje informacje odnośnie tego, co się dzieje, więc no, dzieje się, dzieje.
2: Tak.me/Tyflo Polska.
1: Tak jest.
2: Się poleca.
1: Się poleca. Mamy od Boczka wypowiedź. A propos To zdaje się mojego głosu w RH Voice. Nie muszę ustawiać prędkości na 50. Fajnie, Michale, brzmisz po podkręceniu. Na Androidzie od 60 i wyżej nie zauważyłem nie wiadomo jakich zniekształceń. Niepotrzebny mi e-speak jako główny. No cóż, no to cieszę się, że się mój głos na coś przydał.
2: Tak, ja też gdzie mam i sobie chwalę.
3: Jeżeli chodzi w ogóle o zwiększanie szybkości w RH Voice, to w związku z tym, że to jest synteza generowana chociaż na podstawie sampli, ale to nie jest taka synteza jak, nie wiem, dajmy na to Iwona a cappella, no to można tutaj przyspieszać, zwalniać, obniżać, podwyższać wysokość, no bez jakichś takich specjalnych zmian, jeżeli chodzi o, znaczy zniekształceń. Dlatego, że w związku z tym, że to jest właśnie generowane, chociaż na podstawie sampli, no to dużo łatwiej w takim przypadku tego typu operacje się robi. Tak naprawdę można by tu zrobić dużo więcej rzeczy, gdyby oczywiście RH Voice chciał to robić. Typu na przykład dałoby się zmieniać tak zwane formanty, czyli dałoby się jakby zmieniać barwę dźwięku bez zmiany ani wysokości, ani tempa. Tam różne rzeczy się da z tym robić. No tylko nie zawsze jest po co. Dałoby się tym RH Voice'em śpiewać, dałoby się robić różne rzeczy, o ile oczywiście autorzy RH Voice'a chcieliby coś takiego zrobić. Na razie nie chcą, w związku z powyższym tego nie ma, ale no dałoby się, jak się rzekło. Bo to jest synteza generowana, czyli tam są filtry, oscylatory i tak dalej, tylko dość skomplikowane.
1: No i mamy kolejne zapotrzebowanie, słuchajcie, na podcast. Mikołaj napisał: nagracie podcast o oktarinie. Chciałbym posłuchać w praktyce.
3: No dałoby się, ja mam wersję Pro. Nawet mam skaner, tylko może poczekajmy chwilkę na
1: rozwój sytuacji.
3: Na rozwój, bo błędy były zgłaszane i myślę, że warto by zrobić w momencie, gdy albo zostaną naprawione, albo Dawid stwierdzi, że akurat jakichś błędów poprawiać nie będzie z jakichś przyczyn, albo przynajmniej w jakiejś krótszej perspektywie nie będzie.
1: Dokładnie, ale myślę, że taki podcast rzeczywiście mógłby powstać. No i jeszcze jedna wypowiedź od Kuby. Dzięki, a tak w ogóle, to czy znacie jakieś odtwarzacze książek dla niewidomych z ekranem dotykowym po polsku i w pełni dla nas dostępne? I jeszcze jedna taka sprawa, jak można uzyskać głosy neuronowe po polsku na Androida?
0: Tak, co do odtwarzaczy, to ja powiem i trochę kontrowersyjnie tutaj powiem. Tani telefon Xiaomi z Androidem. Chyba jednak. Bo jeżeli komuś naprawdę zależy na dedykowanym urządzeniu do odtwarzania z jakiegoś powodu, to ja oczywiście nadal będę obstawiał przy swoim i nadal będę obstawał przy tym, że Voice Dream jednak to jest Voice Dream. Na Android, na iOSie lub odpowiedniki androidowe, no nie wiem czego się tam teraz używa, bo to się zmienia.
3: Smart Outlook Player w tej chwili to jest taki najbardziej sensowny program.
2: Mapa Voice
4: Loud Reader.
3: A Voice Loud Reader do tekstów, tak.
0: No tak.
4: Jest też Legere Reader, tak? I są osoby zadowolone z tego czytnika, więc no.
0: No tak, w każdym razie to te aplikacje są, no ale jeżeli, nie wiem, ktoś faktycznie nie chce używać telefonu, bo mu przeszkadzają powiadomienia, bo on chce mieć osobne urządzenie, bo on chce, żeby to mu bateria dłużej starczała, bo on chce to, to, to i tamto, no to ja uważam, że urządzenie z Androidem, nawet nie jakieś super, nawet nie jakieś nie wiadomo jakiej wysokiej półki, to nie jest zła opcja. Bo co, włączamy...
3: Zwłaszcza jak chcesz z ekranem dotykowym, no bo...
0: Dokładnie.
3: Bo o ile mi wiadomo, nie ma takich urządzeń, które byłyby dostępne dla niewidomych.
1: Bo te wszystkie czytniki pokroju... Dokładnie, pokroju czytak, Orion, Victor i tak dalej, to wszystko są urządzenia z klawiszami, no bo twórcy zakładają, że jednak osobie niewidomej wygodniej będzie posługiwać się
3: klawiszami. I to podejrzewam, że to są urządzenia w gruncie rzeczy dedykowane dla osób... No albo starszych, albo takie, które mają trochę problemy z techniką, więc tam raczej będzie stawiane na ich prostotę niż jakąś zabójczą funkcjonalność. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Zgadza się.
0: Tak, jeszcze jedną taką jakby rzecz myślę warto dodać, bo Jednym argumentem, który jest bardzo często podnoszony przez zwolenników urządzeń no, do czytania fizycznych dla niewidomych, jest obsługa klawiaturą i jest to, że obo oni sobie chcą pauzę, oni sobie chcą cofnąć i oni sobie idą gdzieś, względnie siedzą w kuchni i zmywają i chcą mieć łatwiejszy do tego dostęp niż bawienie się ekranem dotykowym. Ja tutaj polecam słuchawki do telefonu, które mają coś, że tak powiem, na sobie, co pozwala nam na właśnie taką kontrolę. Przesuwanie do tyłu, do przodu, pauza, stop i tak dalej. Co na przykład w Voice Dreamie, no akcja przesuń do tyłu to nie jest poprzedni plik, tylko to jest przesunięcie się w nawigacji, czyli tam o tyle, o ile ustawimy, o 30 sekund, o 60 sekund, o rozdział, o nagłówek, jak sobie tam wybierzemy. Więc jeżeli czegoś na przykład nie dosłyszymy i chcielibyśmy się faktycznie cofnąć, to możemy to zrobić. Ja ostatnio no, trochę korzystam, bo sobie właśnie, nie wiem, robię coś w domu, to mam włączoną książkę, założone słuchawki dokostne i sobie tam gra, a ja sobie, nie wiem, jem, przygotowuję jedzenie, sprzątam po nim cokolwiek. No i zdarza mi się po prostu podnieść tylko rękę, raz, dwa, trzy, nacisnąć trzy razy przycisk, żeby cofnąć i faktycznie na przykład cofnąć.
1: I to może być też dobre rozwiązanie oczywiście, bo czemu nie?
2: A co do głosów neuronowych? To odpowiem w sumie chyba dość przewrotnie. No chyba te głosy od Google'a, jak się zwolni na 50 czy ileś tam procent, to są już wtedy neuronowe. Tak mi się wydaje, ale może źle myślę, no to wtedy chyba nie mam co zaproponować, ale...
3: No chyba tak, no Google i Cerebro, tak?
2: No to tak.
3: A Pola. Chyba są jedyne w tej chwili na Androida.
1: No dobrze, to przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnych tematów, a w kolejnym wątku mamy kilka drobnych informacji od Pauliny.
2: Tak, pierwsza wieść, którą tutaj umieściłam, nie jest stricte tyflo, ale stwierdziłam, że już ją tutaj wezmę, dociągnę, bo jest malutka, a może się nam przydać. W rządzie pojawił się pomysł, który jest propozycją ministra przewidzianą w projekcie nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i niektórych innych ustaw. Przewidziano taką propozycję zastrzegania numerów PESEL. I to by działało tak, że zastrzegamy sobie taki numer na przykład w momencie, kiedy zgubimy jakiś ważny dokument albo mamy podejrzenie, że ktoś nim teraz kontroluje, zarządza. I dzięki temu zastrzeżeniu, które będziemy mogli sobie z poziomu obywatela albo w gminie gdzieś tam w urzędzie na piśmie złożyć, nikt nie będzie mógł na ten numer PESEL nam wziąć jakiejś umowy, kredytu, pożyczki, takich jakichś bardziej wrażliwych, ważnych rzeczy.
1: Zastanawiam się tylko, jaki to ma sens i ja, przynajmniej moim zdaniem, to powinno iść w drugą stronę, to znaczy sam numer PESEL nie powinien być daną, którą moglibyśmy w jakikolwiek sposób cokolwiek no, podszyć się pod kogoś, tak? Bo ten numer PESEL tak naprawdę jest wartością, jest daną jawną, nie jest daną, no tak, która jest jakąś tajemnicą, tak jak na przykład nie powinniśmy podawać nikomu naszego numeru dowodu osobistego, no bo ten numer to już jest zupełnie inna para kaloszy, natomiast nasz numer PESEL to jest dana, z którą w zasadzie może się zapoznać każdy, jeżeli chociażby otrzyma od nas jakiś dokument podpisany profilem zaufanym.
0: No chociażby, tak z naszego podwórka, jak sobie wejdziemy na stronę bodajże mojepaństwo.pl albo którąś też z ministerialnych, bo to też można wyciągnąć bezpośrednio z naszych rządowych archiwów, i sobie znajdziemy na przykład Fundację Prowadnica, to tam jesteśmy bez problemu w stanie wyciągnąć taki piękny dokument, w którym jest opisane, a to kto w tej fundacji jest, kto tam jest w zarządzie, jaki mają numer PESEL i datę urodzenia i parę jeszcze innych rzeczy. To samo zresztą z każdą inną fundacją, z każdą inną organizacją, włącznie na przykład Szansą dla Niewidomych.
1: Dokładnie.
0: Możemy sobie zresztą poczytać, jak stare osoby i w jak no, dość podeszłym już wieku są w Radzie gdzieś tam w Szansie dla Niewidomych.
1: Tak, więc to jest jedna wydaje rzecz. Mi się, że to zupełnie nie w tę stronę powinno iść i ja się nie spodziewam, żeby w jakikolwiek sposób to zadziałało, bo tak naprawdę to my ten numer PESEL wtedy to powinniśmy sobie zastrzegać tak profilaktycznie co miesiąc. I pytanie, kiedy się w końcu te numery PESEL skończą.
2: Znaczy nie, i inna jest kwestia, bo drugi scenariusz tego, jak to zastrzeżenie miałoby być no, wdrożone, to po prostu tak, że człowiek sobie zastrzeże go na stałe, a w przypadku brania jakiejś pożyczki, kredytu, czegoś, będzie sobie na chwilę to zastrzeżenie zdejmował i podpisywał tę umowę.
1: No to chyba, że to w ten sposób miałoby działać. Ale niemniej jednak i tak wydaje mi się to dość dziwnym ruchem.
2: Znaczy, lepszy taki ruch niż żaden. Dlatego informuję, bo mi w sumie... Ja się w sumie dość niepokoję tym, bo też nie wiem do końca na przykład, jak załóżmy idę do jakiegoś urzędu, czy nawet przychodni i mam pokazać ten dowód swój, czy gdziekolwiek indziej, no to właśnie, czy po prostu sobie człowiek losowo nie spisze tego PESEL-u gdzieś tam na karteczce z boku.
1: Nie, no ale dowód, Paulino, to jest zupełnie inna sytuacja. I dowód osobisty, no to jest zdecydowanie inny kaliber danych.
2: To w sumie też mi tego problemu nie rozwiąże.
1: To ja się zgadzam. Gdzieś tam zastrzeganie dowodów i tego typu kwestie, no to jest zupełnie co innego. Mi chodzi o ten konkretnie PESEL, bo ten numer podajemy tak naprawdę w tylu różnych miejscach i on jest tak prosty do zweryfikowania, do sprawdzenia. Tak jak mówię, ktokolwiek nam wysyła dokument podpisany profilem zaufanym. To jest najprostsza rzecz. Zależy nam teraz bardzo na tym wszystkim, żeby jednak ten podpis, nawet i zaufany, był powszechny. Będziemy tych dokumentów wysyłać coraz więcej i te numery naprawdę są w takiej sytuacji łatwe do sprawdzenia.
2: No tak. No w każdym razie dobrze, że się o tym myśli. Dobrze, że ta dyskusja gdzieś tam trafia. No i ma to być robione w taki sposób, że jest po prostu rejestr PESEL-ów zastrzeżonych przez użytkowników i każda firma, która będzie podpisywała taką wrażliwą umowę, czy bank, czy instytucja, będzie musiała do tego rejestru zajrzeć. No i też jest taki głos, że jeżeli firma będzie chciała gdzieś tam ocieplić swój wizerunek, no to nawet jeżeli nie jest to wymagane, jakby co ma się podpisać, no to też, żeby sprawdzała w tym rejestrze. Kolejna sprawa, to jest już bardzo krótki news, tylko sygnalizacyjny, że jest kolejna edycja wolontariatu w Belgii, organizowanych przez Polski Związek Niewidomych. Link jest w komentarzu. Można się przejechać i nowych rzeczy się nauczyć, przetrenować język. No, już wiele razy o tym wolontariacie gdzieś tam wspominaliśmy na łamach, więc może nie będę się dublować. Tak, kolejny drobny news dotyczy Blizzarda. Wspominam też o tym dlatego, że jak można było przypomnieć, mamy jakieś tam nieoficjalne przedłużenie moda do Hearthstone'a, no i też rzeczywiście World of Warcraft jest dostępny z modami. Nie kupimy od już jakiegoś dłuższego czasu, chyba od jakiegoś miesiąca, przynajmniej wtedy to zauważyłam, ale cały czas mi to jakoś umykało. Żeby zasygnalizować, nie zapłacimy przelewami 24. Czyli odpada nam i Blik, i przelewy z banków. No zostaje tylko PayPal, karty i jakiś tam Alipay, no ale to wiadomo, że nas raczej nie no nie urządzi. Kolejna kwestia, jak gdzieś tam jesteśmy może już trochę poza, ale nadal przy temacie Dawida Piepera, no to w Eltenie zostały podniesione ceny pakietów premium. Teraz mamy od 1 stycznia te pakiety będą kosztowały 60 zł za pakiety podstawowe, czyli tam skryba, kurier i tak dalej. Cały jakby cały wachlarz funkcji premium, czyli pakiet tak zwany orkiestrowy 200 zł, a pakiet sponsorski 250 zł, przy czym te ceny poprzednie wyglądały tak, że za pakiet podstawowy było 40 zł, za 150 mogliśmy kupić pakiet orkiestrowy, a za 200 zł pakiet sponsorski. Kolejna rzecz dotyczy Microsoft Forms, czyli bardzo popularnej platformy do przeprowadzania ankiet, formularzy, badań i innych tego typu rzeczy. Jakoś właśnie w tym miesiącu ma zostać wdrożona aktualizacja stopniowo do użytkowników, która będzie pozwalała na wklejanie do odpowiedzi na quizy bądź ankiety rysunków, które będzie można wybrać. No i oczywiście rodzi to obawy związane z dostępnością, ponieważ jest możliwe, że dzięki temu, że rysunki będą mogły zostać umieszczone w odpowiedziach, będzie ta funkcja wykorzystywana na tyle nagminnie, że w niektórych ankietach czy quizach nie będziemy mogli wziąć udziału. To tyle z drobnych newsów.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że te teksty alternatywne będą jednak dość powszechne i że Microsoft oczywiście o tym pomyślał w ogóle.
4: Miejmy nadzieję. Ja się jeszcze szybko podepnę z dwoma newsami moimi.
1: O, ty, Pawle, zaraz będziesz też zresztą miał tak, spory temat, ale słuchamy to na razie drobnych informacji.
4: Tak, to te drobne są takie, że po pierwsze, no w zeszłym tygodniu, w zeszłej audycji, Mikołaj wspominał o takim zestawie narzędzi Access Kit, który pozwala na wdrażanie dostępności w różnych środowiskach graficznych, które tej dostępności domyślnie nie mają. I mówił właśnie o tym Mikołaj, że jedno już z takich środowisk, czyli EGUI, zaczęło taką implementację wdrażać i nawet już się pojawiła pierwsza aplikacja demo, na której można to przetestować. Natomiast deweloper, który zdaje się jest odpowiedzialny za ten silnik, za silnik Bevy, silnik do gier, poinformował na swoim Mastodonie, że też będzie Access Kita do tego silnika wprowadzał. To jest drobny news numer jeden. Drobny news numer dwa, jest takie narzędzie na Maca, nie wiem, czy Mikołaju testowałeś, Velia, V-E-L-J-A.
0: Nie.
4: Które pozwala na zdefiniowanie własnej aplikacji do otwierania konkretnych typów linków, czyli linków z konkretnych domen. No i na przykład, jeżeli na co dzień używamy Safari, ale wolimy na przykład dokumenty Google otwierać w Chromie, to możemy zdefiniować, by linki z dokumentów Google otwierały się w Chromie. Jakbyśmy chcieli, żeby Zoom nam się otwierał bezpośrednio do aplikacji na Macu i otwierał nam po kliknięciu w link spotkanie na Zoomie, też można tak ustawić, już można pominąć ten krok z przeglądarką. Więc takie narzędzie jest, no i można sobie z niego skorzystać.
1: A tymczasem mamy jeszcze kilka wypowiedzi na naszym formularzu, w naszym formularzu kontaktowym. Mikołaj napisał do nas: a wiecie może, jak skontaktować się z Dawidem Pieperem, bo to chyba niemożliwe teraz. No, chyba aż tak źle nie jest. Chociażby Elten albo przez stronę Fundacji Prowadnica, prowadnica.org. To myślę, że takie najbardziej oficjalne kanały komunikacyjne. Podejrzewam, że Dawid może być troszkę zajęty, ale no, trzeba próbować. No i kolejny temat, tym razem podniesiony przez Kubę. Wszystko już rozumiem, a takie jeszcze pytanie tak w ogóle. Czy zrobicie podcast o specjalnym tablecie dla niewidomych z Windowsem 10 pod nazwą Inside One, dotykowy tablet brajlowski. Jeżeli kiedyś wpadnie w nasze ręce, to czemu nie? Oczywiście.
2: Tak. Ja wiem, że na Resze on bardzo często się pojawia. Znaczy no, Reże albo Redze, bo to przez samo H, czyli na Recha najbezpieczniej powiedzieć. Z tym, że z jakiegoś powodu dystrybutorzy niezbyt są chętni, żebym to testowała. Już dwa razy przyłapałam. Pierwszy raz było powiedziane, że jest hałas i niezbyt dobrze jest testować, bo negatywne warunki mogą wpłynąć na moje negatywne wrażenia. A drugi raz też jakoś tak było. W sensie wstępnie byłam to w stanie jakoś tam przetestować, ale to też chyba z tych wywiadów by się też coś dało wyciągnąć, które leżą i czekają na montaż u Tomasza. Bo chyba w tym roku jakoś tam wstępnie mi się coś udało poeksplorować.
1: No to pozostaje czekać i pozostaje...
2: Z tego co pamiętam, bo już prawie zapomniałam o tym, co ja tam robiłam.
1: I pozostaje mieć nadzieję, że Tomek wyrobi się z tymi wywiadami jeszcze w tym roku. A teraz przechodzimy do tematów innej konferencji. Konferencji SciTech Global. Pawle, o twoich wrażeniach słów
4: tak,
1: kilka, dziesiąt.
4: SciTech Global, czyli konferencja organizowana przez amerykański portal technologiczny TechCrunch, która ma na celu jakby wyróżnienie projektów i jakby dyskusję w ogóle na takie tematy z zakresu sztucznej inteligencji w służbie osobom z dysfunkcją wzroku. No więc zaprasza się tam najróżniejszych przedstawicieli, najróżniejszych firm, zarówno takich już doświadczonych w temacie, jak i nowatorów, którzy gdzieś tam dopiero przemierzają tą ścieżkę i przykopują się, żeby ich produkt zaistniał. Była to dwudniowa konferencja, odbyła się ona w środę i wczoraj jeszcze w czwartek, czyli 7-8 grudnia i była ona transmitowana na YouTubie, na kanale właśnie SciTech Global, gdzie możecie zresztą znaleźć też filmy wszystkich wystąpień, oczywiście wszystko w języku angielskim. No i powiem tak, no w tym roku tak ogólnie dużo było takich wystąpień gadanych, takich, gdzie nie było zaprezentowane nic nowego specjalnie, ale był taki wgląd, powiedzmy, w rzeczy, które już znamy. Były wywiady na przykład z firmą Apple, znaczy z przedstawicielami działu dostępności firmy Apple. Amazon się pojawił, Waymo, czyli ten taki startup od samojezdnych samochodów w Stanach, który już tam jakieś floty po San Francisco puszcza. Było dużo i to był dość duży temat tej konferencji, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość i tutaj pewne osiągnięcia są. Było troszkę o Braille'u, było troszkę o takich ogólnych pojęciach, czy procesy decyzyjne w AI, jakieś takie, czy stan jakby komputerowego rozpoznawania wizualnego się pogarsza, czy polepsza, takich dużo bardzo teoretycznych, niemniej jednak no, ciekawych wystąpień. Jeżeli kogoś temat interesuje, można sobie tego na YouTubie wysłuchać. No a z rzeczy, które przykuły moją uwagę. Moją uwagę przykuło wystąpienie osób w ramach grupy o dostępności, tak?
2: Przepraszam, zły przycisk.
4: Oj. W ramach grupy o dostępności rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. W ramach niej jedyną postacią, którą kojarzę, jest Brandon Biggs, czyli osoba, która aktualnie współtworzy narzędzie Audion, czyli te mapy takie dźwiękowe, które tutaj też demonstrowałem parę miesięcy temu. Staje się jakoś tak w lipcu, czerwiec, lipiec, koniec czerwca. I oni okazuje się, że zaczęli już działać w stronę właśnie rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości i założyli taką działalność jak XR Navigation, xrnavigation.io i w oparciu o Audion tworzą i dają też narzędzia do tworzenia map budynków i map chyba też takich zewnętrznych map świata, które docelowo mają działać właśnie z rozszerzoną rzeczywistością i wirtualną. Jest to ciekawe, bo dużo było tam dyskusji na temat tego właśnie, jak osoba niewidoma miałaby się w takim świecie poruszać. I okazuje się, że da się to zrobić. To jest robione, tylko to wymaga dość dużego zaangażowania ze strony osób tworzących takie treści, że można bardzo zainwestować w dźwięk, wiele wskazówek udostępniać dźwiękowo. No i takie rzeczy powoli już się dzieją. Bardzo ważnym tematem podniesionym na tym wystąpieniu był temat, a co jeżeli VR będzie stosowany w pracy? No czyli przychodzimy do pracy, rekrutujemy, dostaliśmy już powiedzmy to naszą wymarzoną umowę o pracę, podpisujemy i zaczyna się nasze szkolenie powitalne. I nasze szkolenie jest tak naprawdę szkoleniem do samodzielnego modułem, do samodzielnego przerobienia wirtualnej rzeczywistości. No i tu jest problem, jest kwestia jakichś dostosowań, tu dla osób niedowidzących, tu dla niewidomych, więc tutaj jest rola w tym, z jednej strony tych firm, żeby nam zapewnić tego typu udogodnienia, z drugiej strony rola jest też nasza, żeby o tym, jakie te udogodnienia powinny być, informować i żeby nikt się nie musiał niczego domyślać, ani żeby też przedstawiciele tego naszego pracodawcy czegoś tam sobie nie zakładali z góry, bo to też jest błędne podejście, ale to nie tylko jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość. Brzmi to bardzo teoretycznie i tak jak takie gadanie, ale w sumie bez pokrycia. No to spodoba wam się drugie wystąpienie, w którym miałem okazję też uczestniczyć, oczywiście jako słuchacz wolny jak najbardziej. Czyli wystąpienie firmy Alchemy Studios, Owlchemy, jak trochę jak sowa i alchemia, coś w tą stronę, które to studio tworzy grę Cosmonius High. Cosmonius High, czyli gra właśnie w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem właśnie tych headsetów do VR-u, która rozgrywa się w takim high school, czyli powiedzmy odpowiednik naszego liceum, w liceum w kosmosie. W liceum, do którego jako uczniowie na co dzień chodzą ci legendarni, mityczni obcy. I my jesteśmy tym nowym dzieciakiem, który musi się w tym jakoś odnaleźć. I robimy to właśnie w wirtualnej rzeczywistości. I tu już poczyniono pewne działania, żebyśmy mogli w taką grę sobie, jako osoby niewidome, zagrać. I polecam to wystąpienie, bo wystąpienie zawierało też przykłady tego, jak to konkretnie wygląda. W dużej mierze jest screen reader. I to o tym było całe wystąpienie, że to studio stworzyło de facto screen reader pod tą konkretną grę, pod wirtualną rzeczywistość. Jak taki screen reader działa? W dużej mierze polega on na gestach machania ręką nad, wodzenia powiedzmy ręką w powietrzu nad tymi wirtualnymi przedmiotami. Oczywiście my mamy cały czas na ręku wtedy też element tego headsetu, ale też wskazywanie palcem. I w tym momencie my możemy wykonywać różne działania. Prezentowane było to w ten sposób, że ktoś po prostu palcem wodził nad, po przestrzeni i w tej przestrzeni lokalizował różne przedmioty, jakieś na przykład legitymacje uczniowskie, jakieś tam szuflady, w których były jakieś tam dokumenty i tak dalej. I można było po prostu wykonując gesty w powietrzu wchodzić w interakcję z tą grą. Też bardzo ważna uwaga padła na tej prelekcji, w jaki sposób, jeżeli mamy wchodzić w interakcję za pomocą elementów headsetu, czyli jakichś przycisków, które na tym headsetie są i tak dalej, no to w jaki sposób instruować osobę, która będzie grać w coś takiego, a która ta osoba nie widzi, jak się w ogóle orientować. No i tutaj poradzono zresztą dość słusznie i dość logicznie, żeby informować o tym, którego elementu należy użyć, podając informacje względem naszego ciała, czyli użyj przycisku najbliżej twojego nadgarstka, użyj tam czegoś najbliżej ramienia i tak dalej. I w ten sposób właśnie tworzy się tego typu doświadczenia.
1: Bo ja od razu Pawła zapytam. Szczerze mówiąc, wirtualna rzeczywistość to jest coś, co nigdy jakoś specjalnie jeszcze nie było tematem moich zainteresowań, ale jak rozumiem, jak na przykład podałeś chociażby taki przykład szuflady, to osoba widząca, żeby na przykład otworzyć tę szufladę, to też musi nacisnąć jakiś guzik, tak, na tym headsetie. To nie jest tak, że po prostu mamy tam jakiś wirtualny uchwyt i symulujemy taki gest pociągnięcia do siebie.
4: Właśnie tak, właśnie. Chyba oni tam tak zrobili, że my tak jakby łapaliśmy w pięść powietrze i on to wykrywał jako, że jeżeli mamy rękę nad tą szufladą, to my de facto łapiemy ten przedmiot. To jakoś tak było zademonstrowane.
0: Nie wiem, jak to jest w tej konkretnej grze, ale na przykład często wiem, że jest w wirtualnej rzeczywistości tak, że no, trzymamy w ręce kontroler i jakby my na tym kontrolerze trochę mamy przyciski, które pewne rzeczy mogą zrobić i na przykład przycisk może nam zacisnąć rękę na czymś. Czyli my jakby przesuwamy kontroler nad, nie wiem, przedmiot, naciskamy ten przycisk, że my go jakby chwytamy i w tym momencie podnosimy ten kontroler, przenosimy go tam, gdzie ten przedmiot chcemy na przykład odłożyć i puszczamy ten przycisk, żeby on no, został puszczony. Więc tak samo analogicznie tutaj na przykład może być, że my przesuwamy jakby ten kontroler do uchwytu, ta nasza wirtualna ręka chwyta, jakby przesuwa się do tego uchwytu, chwytamy przyciskiem, ciągniemy i puszczamy przycisk i wtedy jest na przykład otwarte. Więc podejrzewam, że to może na tej zasadzie działać.
4: Być może. Nie wiem, czy oni to właśnie bardziej nie chcieli na gestach polegać, ale może być też tak, jak mówisz. Gra Cosmonius High jest dostępna już na Steamie. Nie wiem, czy te usprawnienia dostępności, które były demonstrowane w czasie prelekcji, już tam są. Natomiast no, nie mówimy już o produkcie, który gdzieś tam w jakimś laboratorium powstaje i może kiedyś tam do niego dotrzemy, tylko to jest gra, która już oficjalnie się ukazała. Autorzy też przyznają, że oni nie budowali dostępności od początku, więc już teraz napotykają na pewne ograniczenia, których nie są w stanie obejść, bo wzięli się za ten proces zdecydowanie za późno. Natomiast z tym, co zrobić mogą, starają się zrobić najwięcej, jak się tylko da. No i miejmy nadzieję, że niedługo sobie będziemy mogli pograć też jakoś w tą grę. Zdaje się, że też tam opracowano jakiś system, aby można było sobie samodzielnie odpalić to udźwiękowienie, ten screen reader. Więc no może ktoś z was będzie miał jakiś taki sprzęt i będzie w stanie w tą grę zagrać i nam coś zademonstruje.
2: Tak szczerze to trochę źle się czuję z tym, że się deklaruje, bo zawsze to może nie wypalić. Ale u mnie na uczelni jest laboratorium VR-u i mam bardzo sympatyczną panią, która to prowadzi, więc myślę, że gdybym się z nią zmówiła na jakąś sesję testowania tego, to na pewno byłaby za, bo kiedyś właśnie na początku października, w sumie na początku moich studiów, miałam przedmiot z VR-u i ona była bardzo zasmucona tym, że nie jest mi w stanie absolutnie nic pokazać z rzeczy dostępnościowych, więc nawet kusi mnie, żeby po prostu napisać maila albo jakoś inaczej się skontaktować z twórcami i spytać, czy mogę to jakoś przetestować i wtedy bym dała jakiś feedback.
4: No to ja jestem ciekaw, będę na pewno z niecierpliwością czekał na tutaj wyniki twoich testów. Myślę, że słuchacze również. Natomiast to nie wszystko, co było zademonstrowane na konferencji. Był też panel Amazonu i tutaj była cała dyskusja na temat Alexy. W ogóle nie wiedziałem o tym, nie wiem, czy wy wiedzieliście, że Alexa była po raz pierwszy zademonstrowana na CSUNie? Jako w ogóle prototyp? W każdym razie w jakiś sposób osoby niewidome były jednymi z pierwszych testerów Alexy albo pierwszą grupą, której zademonstrowano to, co asystent głosowy będzie mógł w przyszłości. To było dla mnie nowe, dlatego tego nie wiedziałem, jakoś czuję się tym zaskoczony. Natomiast no oczywiście dużo, dużo mowy o tym, co już zostało zrobione, w jaki sposób ta dostępność jest tam w to wszystko wtopiona, na ile pomaga, a na ile nie. Ale z nowości, z takich rzeczy, które albo gdzieś już weszły niedawno stosunkowo, albo dopiero wchodzą, to na przykład, no, pomyślcie sobie tak, powiadomienia. Alexa potrafi, czy powiedzmy głośniki amazonowe, potrafią nas informować o różnych rzeczach, potrafią nam wysyłać powiadomienia, jakoś się tam odzywać. Jeżeli nie ma nas akurat w pokoju i przegapimy to powiadomienie, no to osoba widząca ma diodkę, ma lampkę, która się świeci i widać, że jakieś powiadomienia są, więc wiadomo, że warto asystenta zapytać, czy te powiadomienia jakieś tam dla nas rzeczywiście są i o co chodzi. Osoba niewidoma tej diody nie widzi, no więc co wymyślono? Wymyślono funkcję, która sprawia, że głośnik wykrywa, czy my jesteśmy w pokoju. I robi to na wiele różnych sposobów, bo z jednej strony po prostu wysłuchuje dźwięków, czy ktoś w pokoju się porusza. Z drugiej strony próbuje wykryć dźwięk naszego głosu, więc jeżeli słyszy, że my coś mówimy, a nie ktoś inny, no to wie, że to my. My, niewidomi właściciele głośnika. A w przypadku modelów tych show, Echo Show, no to na kamerze stara się wykryć nas, rozpoznać i zidentyfikować, czy my to my. No i kiedy ma już pewność, że zostaje wysłuchana, informuje automatycznie o tym, że jakieś powiadomienia nowe są. No brzmi jak niesamowite szpiegostwo, brzmi też nieźle futurystycznie, brzmi też jak coś, co mogłoby potencjalnie nie działać w 100% przypadków, bo to rozpoznanie może często też być złe, aczkolwiek nie wiem, nie testowałem. Jeżeli ktoś miał jakieś doświadczenia, no to dajcie znać. Też dużo mowy było na temat rutyn, czyli tych zestawów różnych czynności, które są wykonywane w zależności od kontekstu, od pory dnia, od naszej komendy i tak dalej. I coś, nad czym się teraz pracuje, to jest też takie inteligentne rutyny, czyli powiedzmy, jeżeli mamy tych urządzeń inteligentnego domu podłączonych trochę, powiązanych z tym systemem, ekosystemem Amazonu. I Alexa odnotuje, że my na przykład zawsze, kiedy idziemy spać, to zamykamy drzwi do garażu, gasimy światło, wyłączamy muzykę, coś tam jeszcze robimy. To w momencie, kiedy idąc spać, my do naszego głośnika powiemy coś w stylu good night, to głośnik zasugeruje, zawsze kiedy idziesz spać, chciałeś wyłączyć światło, a teraz tego nie zrobiłeś, czy mam wyłączyć światło. Więc tutaj w tą stronę to też zmierza. No i to też w jakiś sposób jest też tworzone z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. No taką ostatnią nowością, która mnie jakoś powiedzmy zainteresowała na tej konferencji, bo było tego więcej, były oczywiście, byli Humanware i oni prezentowali z jednej strony, nie, Humanware prezentował Stellar Treka i o Stellar Treku było najwięcej. Było APH i opowiadali oni o oczywiście swoim nowym czytniku brajlowskim, tym takim graficznym wyświetlaczu, nad którym dalej pracują. Było Dot Incorporated, oni mówili o Dotpadzie, w ogóle nie miałem pojęcia, że linia firmy Dot gdzieś tam inspiracją do tworzenia tych produktów brajlowskich było umożliwienie dostępu do Pisma Świętego, do Biblii. Więc taka no ciekawa, nietypowa historia z założenia produktu i firmy. Ale była też cała sekcja poświęcona różnego rodzaju noszonej technologii okularom. Byli ARX Vision z Wielkiej Brytanii, o którym tu już ty, Mikołaju, kiedyś mówiłeś przy okazji chyba konwencji NFB. No i było nowe dziecko tutaj tego rynku, czyli Celeste. Celeste, czyli też okulary. Okulary tworzone w Kanadzie przez tutaj taki duet widzący twórca i niewidomy użytkownik, który jest teraz również tam współrządzącym w firmie, która wokół tych okularów powstała. I czym te okulary się wyróżniają? One oczywiście na ten moment oferują te funkcje, czy planują oferować, które już znamy z innych rozwiązań tego typu. No niedawno mieliśmy tutaj okazję recenzować Envision Glasses, czyli no i podobna funkcjonalność jest też, czyli rozpoznawanie tekstu, obiektów i tak dalej. Wideo asysta. Była mowa o sieci wolontariuszy Celeste oraz nasi znajomi, rodzina i znajomi. Potem moderator całego wydarzenia wspominał coś o Be My Eyes. Nie wiem, czy on się przesłyszał, czy to jest jego jakieś marzenie, żeby to było wspierane. Natomiast co ciekawe, te okulary mają kosztować dużo, dużo, dużo mniej niż na przykład takie Envision Glasses. Dla przypomnienia, Envision Glasses to 2,5 tysiąca euro. Celeste ma kosztować $950, więc tu już ta kwota jest dużo, dużo niższa i schodzi no do takich kwot za, powiedzmy, z wyższej półki, ale smartfon. Albo jakiś taki średniopółkowy laptop. Nie wiem, jak to będzie działać ostatecznie, nie wiem, jaka będzie tego jakość, ale no już cenowo brzmi to ciekawiej. Na ten moment jest bardzo podstawowy touchpad, który pozwala na zmianę głośności i wykonanie jakiejś szybkiej akcji. Na razie jest ustawiony na robienie zdjęcia, w zależności od tego, czy pociągniemy palcem w górę, w dół, czy w lewo, czy w prawo, to te akcje są już na sztywno przypisane i są dość mocno ograniczone. Większość operacji, które chcemy wykonać, musimy wykonać na ten moment z aplikacji. Jest aplikacja mobilna, którą instalujemy i za pomocą tej aplikacji wybieramy te różne tryby tych okularów, inicjujemy różne działania, a okularom pozostawiamy dźwięk i obraz. Dźwięk, tutaj warto o tym wspomnieć, to już nie jest jakiś głośnik, który będzie wrzeszczał nam na przysłowiowe pół ulicy i pół miasta, tylko słuchawki z przewodzeniem kostnym. Okulary są też dość lekkie, bo ważą jedynie 55 gram. I na ten moment dalej jest rozważane, jak będzie wyglądało ostatecznie sterowanie tymi okularami, bo no, touchpad to jest jedna opcja, ale też są rozważane jakieś przyciski. Na pewno priorytetem jest to, żeby jak najbardziej te okulary uniezależnić od aplikacji. No i autorzy tego rozwiązania, twórcy są bardzo otwarci na najróżniejsze opcje, co by można z tym zrobić w przyszłości. Rozważali jakąś nawigację wewnątrz budynków, poza budynkiem. Rozważali tryb słuchawek Bluetooth, czyli żeby smartfon podpiąć do takich okularów i żebyśmy też mogli słuchać naszego smartfona, prowadzić rozmowy, słuchać muzyki przez właśnie takie okulary, jednocześnie robiąc nimi te różne rzeczy, do których one zostały stworzone. I no już można w przedsprzedaży składać jakby zamówienia przedsprzedażowe. Gdzieś za pół roku mniej więcej powinny one trafić do produkcji. No i wtedy zaczniemy się przekonywać, co z tego tak naprawdę wszystkiego wyjdzie. Ja trzymam kciuki, bo zawsze jestem ciekaw tego typu nowych rozwiązań. Bardzo jestem ciekaw wykonania, ciekaw jestem pierwszych recenzji.
1: Ale jak rozumiem, Pawle, na razie nie ma mowy o tym, żeby te okulary miały działać jako kamera, tak? Czy
4: W jakim sensie jako kamera? One mają kamerę wbudowaną.
1: Ale na zasadzie takiego, wiesz, właśnie połączenia się tak jak Envision Glasses z kimś.
4: Tak, to jest jedna pierwsza podstawowa funkcja tych okularów.
1: Okej, bo gdzieś tak, mi to gdzieś
4: to,
1: mi to,
4: to jest
1: tu
4: to, co już
1: umknęło.
4: Jest.
1: Dobra,
4: tak,
1: no to,
4: to jest to, co już jest.
1: To faktycznie wygląda to interesująco, jeżeli tak. I jeżeli będą tu te dodatkowe rzeczy, no to już w ogóle ciekawie. Zastanawiam się tylko, jak to będzie działało. Czy to będzie dedykowana aplikacja, czy coś globalnego?
4: Aplikacja już jest, ona się kończy tworzyć na iOS-a i Androida i na razie służy do sterowania tymi okularami.
1: Nie, ale ta, jako ta kamera, tak? Czy to będzie na zasadzie takiej, że tylko w tej aplikacji,
4: tak.
1: czy w końcu uda się to zrobić tak, żeby to mogła być taka zdalna kamera do naszego smartfona?
4: Na razie obawiam się, że to będzie raczej dedykowane. Mowa była o sieci wolontariuszy Celest oraz naszej rodzinie i znajomych, czyli to będzie
1: czyli podobnie
4: aplikacja.
1: Jak Envision.
4: Tak, i mówię, moderator coś mówił o Be My Eyes, ale nie wiem, czy to była bardziej kwestia, znaczy prowadzący wydarzenie, kwestia tego, że on sobie pomarzył, czy rzeczywiście te okulary mają tego Be My Eyes'a wspierać. Nie wynikało to bezpośrednio z prelekcji, no ale to nie oznacza, że w przyszłości się Be My Eyes tam nie pojawi, bo no, to jest ich sprzęt i oni mogą sobie na nim robić, co tak naprawdę im się tylko podoba.
1: Oczywiście.
4: A więc miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego i że no, za tą cenę będzie to sprzęt rzeczywiście godzien uwagi. Było trochę więcej też ciekawych prelekcji. Była na przykład prelekcja z Pixarem, gdzie opisany był cały proces, jak Pixar tworzy sobie audiodeskrypcję. Pixar, czyli twórcy znanych, no, takich familijnych kreskówek, chociażby Toy Story, Auta, Coco, W głowie się nie mieści i tak dalej. Nie wiem, czy Zwierzogród też nie jest Pixara.
0: No, gdzie jest Nemo, to z takich starszych,
4: tak,
0: na przykład.
4: Tak.
0: No to teraz już w ogóle część Disneya chyba, z tego co wiem.
4: No, więc można było sobie posłuchać, jak u nich powstaje audiodeskrypcja, jak to jest zlecane, jak tam pracuje nad tym cały zespół ludzi i na co się zwraca uwagę, żeby ta audiodeskrypcja miała taką jakość, jaką ma. Polecam ogólnie się rozejrzeć po tych prelekcjach, bo są one ciekawe. Nie trwają długo, niektóre są tak 45 minut do godziny, ale na przykład są też takie półgodzinne, więc myślę, że no, warto się przysłuchać i coś dla siebie wynieść z tego.
1: A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, do nawigacji na Apple Watch. Mikołaju.
0: Tak, bo się pojawiła taka informacja, że w najnowszym systemie WatchOS jest opcja punktów trasy na Apple Watchu, która występuje w modelach SE 6 i wyższych. I ona jest taką prostą nawigacją na azymut, jaką my znamy z apek dla niewidomych, z Lodestone'a i wszystkich pochodnych. Raczej przydatną w miejscach typu camping, typu plaża, typu wielki jakieś pole, nic tam nie ma drogi, my nie idziemy ulicą, tylko my po prostu chcemy znaleźć wyjście, toaletę, coś tego typu i po prostu no, chcemy, żeby nas ponawigowało w tym danym kierunku konkretnym. No i funkcja działa bardzo prosto. Wchodzimy sobie w aplikację Kompas, dodajemy sobie taki punkt w naszej obecnej lokalizacji i potem z aplikacji Kompas możemy sobie na punkt kliknąć i wyświetli nam się informacja, jaka jest do tego punktu odległość oraz gdzie ten punkt się znajduje wobec nas względem jakby przedniej krawędzi zegarka, czyli jak wyciągniemy sobie tak rękę do przodu, podniesiemy rękę, żeby sprawdzić godzinę, no to tam będzie jakby przód, za nami będzie to wiadomo, tak jak to wygląda. No i jak się obracamy, no to zgodnie z kompasem będzie nam pokazywało, gdzie wobec nas dany punkt się znajduje. Możemy również punkt dodać sobie do ekranu głównego za pomocą tak zwanych komplikacji i w tym momencie naszej tarczy zegarka za pomocą tak zwanych komplikacji i tam co prawda nie będzie nam pokazywany kierunek do punktu, ale będzie nam pokazywana odległość do punktu, co może się przydać, jeżeli na przykład jeździmy wszelkiego rodzaju komunikacją, czy to miejską, czy to na przykład też koleją. Możemy sobie dodać tam jakąś naszą ulubioną stację kolejową, na przykład na której bardzo często wysiadamy. Jeżeli ktoś na przykład mieszka gdzieś tam tak jak ja w jakiejś małej wiosce i jakby często tam jeździ i no nie jest to stacja, gdzie pociąg jakoś długo stoi, nie jest to stacja duża, na której mamy spokojnie dużo czasu, żeby wysiąść z 200 innymi osobami, które w tym momencie wysiadają z pociągu, to taka funkcja może być mu przydatna, no bo wtedy sobie tylko sprawdzi, okej, dobra, jeszcze tam powiedzmy 8 km zostało do stacji, no to jeszcze mogę siedzieć, a teraz zostały 2, no to wypadałoby może się ruszyć w kierunku drzwi. Więc w takich tematach właśnie przystankowo-kolejowych ta funkcja również może mieć swoje zastosowanie. No i to tyle, jeżeli chodzi o nawigację na Apple Watchu.
1: A jeżeli chodzi o Apple Watch Ultra, to już mogę powiedzieć, że w poniedziałek po godzinie 19 z Piotrem Witkiem sobie porozmawiamy na temat tego zegarka. Zatem jeżeli was interesuje ten temat, no to słuchajcie Tyflo Radia w przyszłym tygodniu. A teraz następny temat, tym razem coś dla osób słabowidzących, które być może niekiedy mają problem z czytaniem tekstów Brightpage. Jest takie rozwiązanie, które ma im w tym pomóc. Więcej wie Paweł.
4: Tak, Brightpage, rozwiązanie brytyjskie, jest to taka aplikacja, to jest z jednej strony aplikacja mobilna, zarówno na iOS-a, jak i Androida, oraz aplikacja webowa w przeglądarce, która pozwala na ten moment, ma to się rozszerzyć z czasem, na czytanie plików PDF. Co jest w tej aplikacji szczególnego? No oczywiście jest możliwość dostosowania sobie kontrastu, czcionki, tych różnych rzeczy takich wizualnych, które zazwyczaj się dostosowuje, ale wykorzystano tam taką dość nową technikę i teraz mam nadzieję, że nie zepsuje opisu tej techniki, bo ja sobie niestety mogę jedynie to wyobrazić. I tutaj szkoda, że nie mamy w zespole kogoś, kto jest słabowidzący, bo by się mógł nam wypowiedzieć o tym, na ile to w ogóle ma sens. Ponoć jest taki sposób czytania, umknęła mi teraz naukowa nazwa tego, ale było to jakoś badane, udowodnione i tak dalej, że mierzy się to, jak my, nie wiem, mrugamy, ruszamy gałkami ocznymi, czytając tekst. No my, te osoby, które czytają tekst wizualnie. I Brightpage przewija tekst automatycznie, ale nie tak tradycyjnie, jak to zazwyczaj się dzieje, tylko w taki sposób, w jaki my poruszamy gałkami ocznymi. W sensie rozumiem, że nie my, jako że tam jest jakiś nasz indywidualny profil przez kamerkę, przez jakąś obserwację nas wytworzony, tylko na zasadzie po prostu badania tego, jak nasze gałki oczne w takiej sytuacji się zazwyczaj poruszają, to też o takie, powiedzmy, inkrementy, o takie gdzieś drobne jednostki ten tekst się przewija, żeby jakby symulować to nasze poruszanie gałek ocznych. I to ponoć

0: Za rozwój tego rozwiązania możecie do nas dzwonić, wspominałem o tym, możecie do nas pisać. Z opcji dzwonienia skorzystał Grzegorz, który już właśnie się łączy z nami i zaraz podejrzewam, że pojawi się na naszej antenie. Jeszcze tylko, Grzegorzu, musisz sobie odciszyć mikrofon, w praktyce zezwolić na nagrywanie, pamiętajcie o tym, no bo bez tego to niestety, ale nie porozmawiamy, bo Zoom nie pozwoli wam tego mikrofonu włączyć. Już widzę, że się udało, witaj Grzegorzu. Halo?
1: Słychać mnie?
0: Tak, teraz cię słychać.
1: Aha, o, to dobrze. No bo tak, no mam tam parę rzeczy do powiedzenia.
0: Słuchamy.
1: No to tak z 5 minut mogę zająć, tak?
0: No słuchamy, chyba, słuchamy. Tak. Antena jest twoja.
1: Aha, no dobra. Pierwsze to tak Pawła Masarczyka bym chciał sprostować, bo tam parę, tam z pół godziny temu chyba tam o płaceniu kartami, tam o tych rozwiązaniach. No i tak w Google Payu nie ma czegoś takiego, że tam ktoś może ci tam, nie wiem, terminal podsunąć i kasę ściągnąć, tylko trzeba telefon odblokować. I to nawet nie, bo ja mam włączone na Androidzie rozpoznawanie twarzy. No i to też jest fajne, bo podnoszę telefon i sobie telefon odblokowuję rozpoznawaniem twarzy. No i tak jak, przyszło tak, że tak, poszedłem do sklepu, chciałem zapłacić, no po prostu odblokować telefon rozpoznawaniem twarzy, a tu nie przeszło, co nie, w ogóle. Trzeba odblokować odciskiem palca albo pinem po prostu na ekran główny i dopiero wtedy można zapłacić, więc tutaj nie ma obawy, że tam to ktoś terminal.
2: Mi chodziło bardziej, Grzegorzu, o sytuację, w której mamy już odblokowany telefon, coś sobie na nim robimy. I ktoś do nas podchodzi, bo słyszałem, że takie rzeczy się też potrafią zdarzyć. Zwłaszcza, że...
3: I nawet na to powstają specjalne etui do telefonu, które wygłuszają ten ruch, ale to nie wiem, no może to jest tak jak te aplikacje, które blokują promieniowanie 5G. Więc...
2: Tak, tak, może tak być, jakby ale...
3: To od razu mówię, że to nie jest jakiś mega potwierdzony news, ale też coś takiego do mnie dotarło.
2: Natomiast no to chyba jest tak, tak, że o ile mamy odblokowany telefon wszystkim, no nie wiem, pinem, odciskiem, po prostu go używamy, to NFC jest aktywne cały czas. To nie jest jak w Apple, że trzeba nacisnąć i wejść w ten tryb Apple Pay, żeby je uaktywnić.
1: Aha. No ale akurat tego typu sytuacje to myślę, że to raczej no wątpię, żeby to tak... To już bardziej karta... To już tak bardziej można tam, że tam, nie wiem, tam w autobusie czy coś, ale to są jakieś fantazje, bo raczej nie słyszałem gdzieś nigdzie w mediach, żeby tam do takich rzeczy dochodziło, więc tak myślę. A poza tym terminale, no to jednak tylko firmy mogą założyć, więc tutaj...
0: No to wszystko teoretycznie.
1: No, teoretycznie, no ale...
4: Nie, są takie, przepraszam, że się wtrącę, są takie terminale, które mogą być przez osoby prywatne, z tego co wiemy, używane.
5: Bardziej to jest też inna kwestia, że jeżeli ktoś nam ukradnie telefon i nam go po prostu wyrwie z ręki, to nie blokuje, jeżeli uda mu się na tyle, powiedzmy, co tam 15 sekund po prostu go dotknąć, żeby on się nie zablokował, to może pójść do sklepu i po prostu coś kupić i zapłacić sobie naszym telefonem.
0: No tak, bo ta biometria w tym momencie w żaden sposób nie jest potrzebna. Dobrze, Grzegorzu, czy coś jeszcze?
1: No tak, jeszcze trochę tam testowałem aplikację ZUS-u. Na Androida. To już miałem się parę tyflo przeglądów się odezwać, ale jakoś

0: Kurde, nie mogłem. Aplikacja jest uboga w opcji, że tak powiem, bo tam jest 500 plus i 300 plus, nic więcej. Ale jeśli chodzi o dostępność, to tam jest no nie za bardzo z nią. Jak tam pierwsze, tam jakiś tam samouczek, jest tam coś tam, jakieś tam dalej, dalej, dalej. Żeby aktywować aplikację, to trzeba tak albo na drugim telefonie, albo na komputerze sobie do konta ZUS-u zalogować. Tam trzeba wejść w jakieś ustawienia i tam dodać urządzenie mobilne. No i tam jest kod QR albo taki numer długi tam do tego do wpisania. Wszystko fajnie, to się da zrobić, ale potem przychodzi do nadawania PIN-u. No i tutaj, no niestety, z talkbackiem nie za bardzo. No, na iOS-a to nawet mi się testować nie chciał, skoro na Androidzie. Klawiatura jest czytana, te cyferki wszystkie, ale się nie wstukają. Trzeba wyłączyć talkbacka, albo nie wiem, próbować z dwukrotnym przytrzymaniem. Może się uda. I dopiero wtedy, no i też nam nie mówi, czy tam się coś, czy się tam kropka wpisuje, czy nie wpisuje, nic po prostu. No tutaj na tym etapie,
1: No, czyli de facto
0: żeby to.
1: sami tam się nie zarejestrujemy w tej aplikacji. Przynajmniej
0: No,
1: na Android.
0: zasadniczo, no przynajmniej na Androidzie. No, ja tam słabo widzę, jakoś tam sobie powiększę. No, coś tam, kurde, się udało. No, jak się zalogowałem, to tam, no, tak jak mówię, że tam jest biednie. No, ale tam jest boczne menu. I fajnie, żeby przycisk do bocznego menu był czytany z talkbacka. No nie, nic nie jest czytane, tylko talkback, jak tam. Ten przycisk jest w lewym górnym rogu ekranu i dopiero zorientujemy się, jak talkback zawibruje, że tam coś jest. I dopiero jak zawibruje, tam można to kliknąć, rozwinie boczne menu. Ale tam też jest biednie, bo tam są jakieś ustawienia typu, nie wiem, powiadomienia, typu jakieś informacje o nazwie, jakieś informacje prawne, jakieś wyloguj. No, na dole mamy zakładki tam, chyba usługi, no to te usługi to mamy dwie na ten moment, czyli tam 500 i 300, więc to tam mnie nie dotyczy. Potem mamy chyba powiadomienia, czy wiadomości, już nie pamiętam, czyli tam, gdzie jest status wniosku, czy wysłany, potwierdzony, tego. No i trzecia zakładka to jest chyba jakiś kontakt tam do ZUS-u, to jakiś tam, nie wiem, Facebooki, czy coś tam takiego było. No i to jest cała aplikacja w sumie do ZUS-u.
1: No, czyli tak naprawdę, no jest to, czego się można było spodziewać, o czym mówiliśmy, że jak na razie to zbyt wielu rzeczy tam nie będzie. Zobaczymy, jak będzie z rozwojem. Ja myślę, Grzegorzu, że po tych twoich testach to warto by się odezwać do ZUS-u z jakąś informacją na temat problemów z dostępnością ich aplikacji, no bo oni są zobligowani do tego, żeby to jednak dostępne było jako
0: No
1: instytucja
0: tak, no.
1: publiczna.
0: No, więc to tak to wygląda. Trzecia rzecz, KIS, PassKIS, też się gadali o tym. Jest na Androida. Mam Androida 12. No bo jest taka strona demo taka, tego PassKIS
1: Tak,
0: kija i
1: pokazywaliśmy, nawet nie tyle pokazywaliśmy, co kilka tyflo przeglądów temu też wspominałem o tym, o tej stronie demonstracyjnej.
0: I tak, i to działa normalnie na Androidzie 12 z z Chromem. Tam się wpisuje adres e-mail i potem cię prosi o odcisk palca, co nie? No i wyskakuje okno z odciskiem palca i daje się odcisk i już jest zalogowany. Tylko jestem ciekawy, bo o ile do logowania to może to być fajna rzecz, tylko jak chodzi o zakładanie konta na coś takiego? Bo jeżeli ja założę to na przykład na Androidzie, takie konto za pomocą tego paski IKEA, to ciekawe, czy będę się mógł potem na przykład na iOSie się zalogować też za pomocą odciska palca. Czy to jakoś ten odcisk przechodzi, czy jak to działa w ogóle?
1: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jaki tam dokładnie był mechanizm. Może ktoś z was?
2: Nie, bo szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Ale wydaje mi się, że to jest coś, że ta biometria jakby w tym naszym telefonie to jest jakaś taka jeszcze warstwa pośrednia, a coś tam jeszcze chyba jest pomiędzy tym. Ale no nie chcę zgadywać, powiem szczerze, bo nie pamiętam dokładnego działania tego mechanizmu PASKIS.
0: Zastanawiam się, jak to ma to działać bez hasła, czy to tylko jakoś, nie wiem, no, bo jak to zakładam konto na jakiejś stronie, no to na tą stronę wchodzę przez różne systemy, czy to Android, iOS, czy przez Windowsa i jak to pomiędzy nimi to się
3: Tego co pamiętam, idee były takie, żeby to się mniej więcej synchronizowało chmurowo, tam gdzie może, czyli powiedzmy iOS do Maca, do wszystkiego, żeby to się synchronizowało chmurowo, a tam gdzie nie może, żeby skorzystać jakby z innych metod do dodania powiedzmy takiego nowego klucza, czyli na przykład, nie wiem, link na mailu i weryfikacja po prostu po mailu, że ty to ty, względnie po SMS-ie, względnie po czymś takim. No ale zakładamy, że jakby to sobie raz gdzieś tam zrobimy i to już zostanie nam zapisane gdzieś tam na stałe, powiedzmy, nie wiem, w Windowsie. No już teraz w Windowsie będziemy sobie to mieć. No i teraz jeżeli w jakiejś tam chmurze, powiedzmy, no i teraz jeżeli kupimy sobie nawet, nie wiem, Maca i potrzebujemy tego zrobić w innym ekosystemie, to po prostu wtedy tą weryfikację przeprowadzamy jeszcze raz. Tak przynajmniej mi się wydaje, że tak to miało działać. No i w tym momencie mamy też ten nowy paski gdzieś tam wygenerowany dla Apple'a i iOS, Mac, iPad, wszystko umie teraz już z tego korzystać.
1: Tak, ale tu jest jeszcze ten punkt centralny w postaci naszego adresu mailowego.
3: Tak. I on zawsze będzie i on zawsze musi być, bo no on... Albo oczywiście nie musi być adres e-mail, to może być, nie wiem, PESEL, numer dowodu, telefonu, numer, identyfikator klienta, cokolwiek, imię, nazwisko. Coś, co nas po prostu identyfikuje. No i potem już sobie serwis może zadecydować, w jaki sposób on nas chce zidentyfikować. Jeżeli to jest, nie wiem, bank, to on nam może powiedzieć, że pokaż nam dowód, zrób nam selfie, tak jak na przykład Revolut, a jeżeli to jest, nie wiem, jakaś zwykła, prosta strona, to wyślemy ci kod mailem i wpisz kod z maila.
0: Aha, no to jakby to miało tak działać, no zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle w praniu. Tak, co do kolejnego dema, jakby ktoś chciał zakładać sobie Mastodona na własnym serwerze, no ja nie, na razie nie mam jak to fizycznie, że tak powiem, na własnym komputerze czy coś. Próbowałem na Debianie zainstalować Unohosta i się po prostu jakoś nie da. Jest Unohost jako system normalnie do zainstalowania na komputerze, tyle że wymaga całego dysku, bo próbowałem partycje wydzielić, ale instalator po prostu nie przepuszcza. Co do instalatora, to jest po prostu debianowaty instalator. Po prostu tam trzeba wcisnąć S i po prostu tam synteza się odezwie po angielsku, wybieramy język na polski, no to będzie gadać po polsku, no i wiadomo jak dalej. I no, i to, no tyle, że mi się jakoś nie udało. ale jest strona demo tego interfejsu. To jest interfejs webowy, bo to wszystko przez stronę, jak taki serwis postawimy na komputerze, no to się łączymy przez to, przez inny komputer, przez telefon też właśnie można, na taką stronę tą administracyjną tego Unohosta. Jest takie demo na stronie chyba unohost.org, tam gdzie jest demo tego całego panelu. No i tak dla tych, którzy by chcieli się tym zabawić, żeby tam sobie coś postawić, czy Mastodona, czy inne tam takie rzeczy. Strona, tam link chyba w komentarzu wrzucę, jak tam audycja będzie, to będzie można przetestować. Hasło do panelu to jest demo i normalnie przez telefon z Androidem można się tam zalogować. Można utworzyć użytkowników, zarządzać użytkownikami, jeżeli tam więcej tych tam serwisów czy aplikacji tam chcemy postawić. Zarządzanie domenami. Tam Unohost ma jakieś twoje chyba domeny, takie darmowe, które można tam wykorzystać. No albo swoją wykupioną tam można. No i tam można aplikacje zainstalować. Tam jest taka wyszukiwarka, że tam czy Mastodona, czy Nextclouda, czy WordPressa, czy co tam. Tyle, że na wersji demo tych aplikacji nie zainstalujemy, no bo po prostu tam błąd wyskakuje, tam 502, czyli tam przekroczono tam czas. Ale jest tam na starcie zainstalowane chyba z 10 czy ileś tam aplikacji. WordPress też, właśnie się WordPressem też się bawiłem. No i też tam takie demo WordPressa, to można wtyczkę ActivityPub zainstalowałem, żeby po prostu się zapoznać, jak to działa to wszystko. No.
1: Grzegorzu, ten Unohost to jest, jak rozumiem, po prostu jeden z tych takich menedżerów do tworzenia swojego, powiedzmy, własnego hostingu, tak, żeby komuś było łatwiej. Coś takiego jak jakiś cPanel, Direct Admin, coś tego typu, tak? Webmin.
0: Tak, tak. No. No i w tym demo właśnie, no na przykładzie WordPressa, tam sobie mogłem się pobawić tym WordPressem jako administrator tam. No i tam mówię, wtyczkę sobie tam zainstalowałem do ActivityPub, tam mogę wejść w ustawienia. No takie tam rzeczy. Tam jest tam jeszcze więcej, bo tam chyba, nie wiem, czy Nextcloud też chyba jest, tam jest jakieś do torrentów, tam jest jakieś chyba z 10 czy ileś tam aplikacji do przetestowania. I tam można się tym pobawić. Cały panel po prostu z telefonu można zarządzać sobie tym panelem. Widocznie się skaluje się jakby do formatu telefonu, że te wszystkie opcje to są po prostu z góry na dół, tak po liście tam jest użytkownicy na początku, usługi, aplikacje.
1: No jasne, czyli po prostu jest przyjazny dla ekranów mobilnych. Okej, okay, Grzegorzu, bo tematów mamy jeszcze tak sporo i chcielibyśmy przejść dalej. Czy jeszcze masz dla nas jakieś informacje?
0: No tak w sumie nie. Miałbym taką prośbę, jakby mi ktoś pomógł. Miałbym taką prośbę, żeby ktoś mi mógł pomóc zainstalować RH Voice'a, bo próbowałem tego, przeszedłem do połowy poradnika, a potem się jakieś błędy się tam pojawiły. Nie wiem, o co chodzi. No, bo też chciałbym tam swój głos spróbować, ale ten poradnik to jest jakiś hardkorowy, że tak powiem. Dzięki Michał za tego, jak się to nazywało, ktoś mi to napisał.
1: Tilescale.
0: Ten tunel. Tak, tak. No. Fajna rzecz. Ja ją tam testowałem sobie to wewnętrznie. Tam SSH działa, tam z telefonu się połączyłem przez dane komórkowe, bo jest apka jakby tego. To jest na Androida i...
1: No i na iOS-a, na różne systemy też. Dobrze, Grzegorzu, dziękujemy ci bardzo za telefon w takim razie. Miejmy nadzieję, że ktoś będzie w stanie pomóc ci z RH Voice'em. Dzięki za telefon. Zaglądam do waszych wypowiedzi. Nie, nic nie mamy, ale za to mamy różne rzeczy, którymi jeszcze chcielibyśmy się dziś zająć. Więc teraz rzecz kolejna, tym razem moja, taka dosyć krótka informacja. Otóż, jak dziś wyczytałem, ma pojawić się elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty. No takie legitymacje to nie tylko domena seniorów, ale także no, części z nas pobierających renty. No i cóż, taką elektroniczną legitymację, co ciekawe, wydawać będzie terenowa jednostka ZUS-u, z której pobieramy świadczenia. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Zastanawia mnie, dlaczego w ten sposób, czy nie można byłoby tego uprościć, zwłaszcza, że ta legitymacja będzie dostępna w naszym M-Obywatelu. No i jak tak Grzegorz mówił tu o dostępności aplikacji mobilnej ZUS-u, to ja się już zaczynam obawiać tego całego procesu, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście dokument elektroniczny w naszym telefonie to jest coś, co każdy by chciał mieć, bo na pewno może nam to różne rzeczy ułatwić, ale z drugiej strony pozostaje tylko mieć nadzieję i trzymać kciuki, że wygenerowanie tej legitymacji czy złożenie wniosku będzie dla nas dostępne, będzie łatwe, albo przynajmniej będzie wykonalne. Teraz kolejny temat Pawła i kolejny temat o czytaniu, tym razem o czytaniu na Androidzie.
2: Tak, bo Google w zeszłym tygodniu udostępnił aplikację Tryb Czytania, Reading Mode, która pozwala na to, jest przede wszystkim ona jest usługą dostępności. Czyli to nie jest zwykła aplikacja, tylko to jest jedna z tych aplikacji, które w naszych ustawieniach się jako usługa dostępności zadomawiają, obok na przykład Talkbacka, obok czytania ekranu, obok tam Access Switcha, różnych innych rzeczy. I my możemy sobie go aktywować. Na różne sposoby oczywiście. Możemy przypisać sobie skrót dostępności klawiszy głośności, co prawdopodobnie no, średnio chyba możemy polecić, bo jednak fajnie jest mieć tam kontrolę nad talkbackiem, tak domyślnie. No chyba, że ktoś woli inaczej. Ale można sobie go przypisać do skrótu do przycisku dostępności, czyli takiego przycisku, który nam wyrasta w tym rzędzie dolnych przycisków na Androidzie, tam gdzie są wróć, ekran główny, przegląd, czyli ostatnie aplikacje, no i pojawi się nam wtedy czwarty przycisk ułatwienia dostępu i można ustawić, by ten przycisk właśnie włączał nam tą usługę czytania. I aplikacja Tryb Czytania potrafi przerobić nam tekst, który akurat jest na ekranie i to nie ma znaczenia, czy to jest przeglądarka, czy aplikacja, na taką formę przyjazną do czytania, czyli to jest głównie pod kątem wiadomości, jakichś takich artykułów informacyjnych, jakichś blogów i tak dalej, czyli teoretycznie robi to, co robi tryb czytania w Firefoxie, czy Reader Mode w Safari, czy tam ten tryb destylacji w Chromie, czyli wyrzuca nam wszystkie, teoretycznie mówię, bo to za chwilę tu Paulinę poproszę, wyrwę do tablicy. Teoretycznie usuwa wszystkie uciążliwości, czyli jakieś reklamy po drodze, jakieś tam rekomendowane artykuły, a zapisz się do newslettera, a no nie mówili nic o banerach cookies, ale no może niektórym by się marzyło, żeby to też. I robi nam z tego takie fajne doświadczenie, gdzie po prostu możemy sobie czytać sam ten tekst bez wszystkich dodatkowych elementów. Co więcej, można sobie dostosować te wizualne aspekty, znowuż tak jak w przypadku Bright Page'a, tutaj dla osób niedowidzących, czyli rozmiar czcionki, wyrównanie i tak dalej, ułożenie czcionki, kontrast, kolory i tak dalej. Ale co ciekawe, tu dla osób niewidomych, w miejscu, gdzie jest przycisk, tak Paulino to opisywałaś, w miejscu, gdzie jest przycisk ekran główny, tam pojawia się wtedy, bo to jest aplikacja pełnoekranowa, przycisk odtwarzaj. Czyli on jest zawsze w tym samym miejscu. My go naciskamy i używając tych głosów neuralnych, neuronowych, aplikacja zaczyna nam czytać artykuł. Czyli ten tekst, który został tam wyekstrahowany, wydobyty. Co więcej, pojawiają się wtedy dwa dodatkowe przyciski. Skocz do tyłu, skocz do przodu, zdaje się. I one pozwalają nam po chyba akapicie, bo chyba nie po zdaniu, po jakiejś jednostce w każdym razie w ramach tego tekstu przeskakiwać, więc możemy trochę jak w Voice Dreamie.
4: Mi się wydawało, że po zdaniu.
2: Po zdaniu, a może być. Więc można trochę jak w Voice Dreamie nawigować po tym tekście i sobie go tak podglądać i czytać. Tutaj wiadomość dla nas nie taka dobra, bo oficjalnie aplikacja nie wspiera języka polskiego. Na ten moment jest język angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki chyba też, albo i nawet nie. Niemniej jednak chyba, Paulino, udało się, prawda? Jakoś tam eksperymentalnie, bo eksperymentalnie, ale uruchomić to odczytywanie w języku nawet polskim.
4: No więc tak, skoro jestem już wyrwana do tablicy, to opowiem o swoich wrażeniach, które pozytywne w sumie nie są, ale okej, daję ten punkt ze względu na to, że to jest bardzo świeża rzecz i może się to zmieni za jakiś czas, to też będę starała się jakoś tam śledzić. Co prawda wywalę ją ze skrótów, tą aplikację, bo ona mi jest teraz kompletnie bezużyteczna, ale będę ją miała zainstalowaną, żeby wiedzieć, co się w niej nowego pojawia. Natomiast główną wadą tej aplikacji jest to, że pomimo, że potrafi wykryć język czytanego nam tekstu, to nie potrafi pozwolić nam na to, żebyśmy czytali po prostu sobie swoją własną syntezą, którą mamy. To musi być bez dyskusji i bez żadnego, bez żadnej możliwości wyboru głos od Google'a, który przyspieszyć możemy maksymalnie trzykrotnie. To jest maks. Czyli to jest taki, no, 90 parę procent, dobra, może i nawet 100 Google'a, ale no czym jest 100 Google'a w porównaniu do 100 iSpeak'a, albo do 100 RH Voice'a, albo do 100 jakiejkolwiek fajnej syntezy? No, nie da się tym czytać produktywnie, no umówmy się. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pomimo, że aplikacja służy do ekstrahowania tekstu z pomiędzy gąszcza linków, reklam, zachęt i w ogóle innych cudów, nawet po angielsku nie udało jej się pozbyć zwyczajnego, prozaicznego jęczenia o cookies. Czyli tak naprawdę, no cóż, ja to testowałam trochę więcej niż godzinę przed audycją, więc nawet nie czekałam na to, aż sprawdzę, czy aplikacji udało się pozbyć reklam, linków i innych takich, bo po prostu jak miałam słuchać ciągle tego, no tego tekstu o cookies i albo go przewijać, no to już sobie podarowałam ten wysiłek.
1: Paulino, bo ja też czytałem o tej aplikacji i zaintrygowała mnie jedna informacja, być może to ktoś na wyrost napisał, ale napisał o tym, że ona ma działać nie tylko na stronach internetowych, ale też niby w aplikacjach. Nie wiem, jak ona w tych aplikacjach miałaby
4: działać.
1: Znaczy
4: tak, idea jest taka, że załóżmy, mamy sobie ten przycisk albo skrót, jesteśmy sobie gdziekolwiek i jak ten skrót wciskamy, czy przycisk, to przechodzimy do apki i jesteśmy tam i sobie czytamy. Niezależnie od tego, co to jest. Po prostu ściągany nam jest tekst z ekranu i dzień dobry, czytaj. No, oczywiście aplikacja jest pełnoekranowa i tam, gdzie mamy wróć, przegląd i ekran główny, no to mamy albo odtwórz sam, albo tam jeszcze przeskocz do przodu i do tyłu, jak jesteśmy już w tym trybie, w którym odtworzymy, i pauza. Natomiast w sumie ja go tylko testowałam na stronach, ale zaraz mogę spróbować gdzieś tam go odpalić w jakimś losowym, nie wiem,
1: wiesz,
4: sklepie Play,
1: mówię,
4: na przykład.
1: Nawet nie mówię, że teraz, ale tak generalnie. Też zwracam uwagę po prostu na ten temat, czy do późniejszego jakiegoś przetestowania, czy być może dla naszych słuchaczy, których zaintrygowała ta opcja i chcieliby się nią pobawić. Ponoć się da.
2: Ja się domyślam, że to chodzi o widoki webowe w aplikacjach, że tam po prostu...
4: No
2: jak
4: też
2: jest,
4: właśnie tak pomyślałam.
2: Tak, jak jest coś, co może ujść za treść artykułu, to on to spróbuje wydobyć. No, ale ciekawe, co by się podziało w różnych aplikacjach, gdyby tam coś poklikać.
4: Tak, no to można spróbować. Kolejna bardzo spora wada tej aplikacji jest taka, że po zablokowaniu ekranu tracimy tak naprawdę syntezę, czyli według mnie też jeden z głównych atutów odpada. Przy czym oczywiście to jest kosmetyczna zmiana, więc to może być wprowadzane w losowej wersji. Ja nie mówię, że tego nigdy nie będzie, ale nadal jakby słabo. No bo już nie ma tego, że załóżmy, o, wyłączymy sobie ekran, bo już wszystko mamy ustawione, co byśmy chcieli. No i teraz cokolwiek, czy tam sobie przez przypadek dotkniemy, czy cokolwiek, no to będzie nam to czytało, spoko. No to tak, nie ma łatwo. Kolejna rzecz jest taka, że gdybyśmy się chcieli posługiwać flikami, a nie eksploracją, to ten tekst, który jest wydobyty przez aplikację, jest jednym wielkim blokiem tekstu. Więc nie wiem, jak sobie radzi z tym talkback, ale chyba niewiele lepiej od komentarego. I po prostu to jest wielki, wielki, wielki blok, przez który przeflikowanie, no po pierwsze zwalnia nam screen reader, po drugie no jakby też te dźwięki przewijania, no ten ekran musi się przewinąć, żeby screen reader mógł napotkać na jakąś inną kontrolkę. No i też przy okazji wynika z tego niefajna rzecz, że jak załóżmy czytamy sobie, no to ta synteza jest gdzieś tam w tle, ma dźwięki przewijania ekranu ze screen readera. No co też nam komfort może jakoś tam zaburzyć. Chyba o wszystkim powiedziałam.
1: Czyli fajnie, że coś się dzieje, ale mogłoby być lepiej.
4: Tak.
1: Krótko mówiąc.
2: Ale sam pomysł nie jest zły. Uważam, że ma potencjał. Ja też tak...
4: Nie, sam pomysł jest super w sumie.
2: Tak, jakby dopracowali, bo na przykład właśnie to blokowanie ekranu to jest strasznie nielogiczne. Jakby się wydawało, że to jest jeden z powodów, dla których ktoś mógłby chciać
1: oczywiście
2: w ten sposób treści konsumować. No jestem ciekaw, jak to się rozwinie. Fajnie, że zrobili z tego taką usługę dostępności, że to można w każdej chwili wywołać, a nie, że jest to zamknięte do przeglądarki na przykład tylko.
1: No pewnie.
2: Bardzo poręcznie wykonane, ale tak, wymaga usprawnień i to wielu.
1: To wymaga usprawnień, a ciekawe, jak tam z kolejnym tematem, o którym teraz Mikołaj nam opowie. Czy to już jest coś fajnego, gotowego, czy też wymaga usprawnień. Aplikacja, która powstała i ma nam posłużyć do pomocy w nawigacji po sklepach.
3: Tak, tego niestety nie wiemy, bo na razie aplikacja jest używana w Londynie w sklepach Marks & Spencer, więc trochę ciężko by ją nam tutaj było potestować, ale aplikacja jest. No i jak sama nazwa wskazuje, jak już tutaj powiedziałeś, służy ona do nawigacji po sklepach. Pozwala ona nam na zarówno nawigację do konkretnego produktu, jak i na ustalenie listy produktów, którą chcemy kupić i wyznaczenie nam trasy przez sklep optymalnej, aby no, doprowadzić nas do tych konkretnych produktów. No i my sobie idziemy i aplikacja nam mówi, gdzie należy skręcić, w którą alejkę i za pomocą kamery może nam też powiedzieć, podać konkretne wskazówki, gdzie znajduje się dany produkt. Nie jest to rozwiązanie tworzone typowo z myślą gdzieś tam o niewidomych, ale ja myślę, że osobom niewidomym może się absolutnie przydać, zwłaszcza jeżeli gdzieś tam no na bazie tego typu rozwiązań ktoś zrobi rozwiązanie typowo pod dostępność, no bo nawigacja po sklepach dużych samoobsługowych to nie jest raczej w tym momencie coś, co osoba niewidoma byłaby w stanie zrobić samodzielnie. No a za pomocą takiej aplikacji, jeżeli ona nie dość, że nam powie, gdzie należy po dany produkt pójść, ale jeszcze daje nam wskazówki, gdzie tego produktu szukać na podstawie kamery, na podstawie tego, co pokazujemy, no to myślę, że na przestrzeni powiedzmy 10-15 lat może być dużą zmianą i zmianą na plus. Ponadto firma na razie mówi, że na razie działa w sklepach, w sieciach sklepów, gdzie wszystkie sklepy mają podobny układ, tak aby można było właśnie ładnie te sklepy zmapować, ale jest też otwarta na współpracę z uczelniami oraz z centrami handlowymi w przyszłości. I to też może być właśnie fajna rzecz, chociażby w centrum handlowym, jakaś aplikacja, która działa nam jako taki poniekąd GPS, tylko że no właśnie lokalnie, wewnętrznie, w budynku idziemy sobie powiedzmy, nie wiem, w danym centrum i ona nam mówi, że dobra, to teraz skręć do schodów, teraz skręć do windy, wieź na to i na to piętro i tam będzie. Bo no, nawigacja taka zwykła, klasyczna GPS no, nie działa dobrze w budynkach wewnątrz, a jest już coraz więcej standardów takiej właśnie nawigacji wewnętrznej, które nawet oferują dokładność do kilku centymetrów. Więc ja myślę, że to może być rewolucja w ciągu najbliższych kilku, no gdzieś tam nastu, czy powiedzmy kilkunastu lat, jeżeli chodzi o właśnie nawigację dla osób niewidomych, że wreszcie dostaniemy nie tylko nawigację na zewnątrz, ale też nawigację precyzyjną właśnie w budynku, dworce, centra handlowe, urzędy, tego typu miejsca.
1: No, oby tak rzeczywiście było. Ja myślę, że z poszukiwaniem konkretnych produktów to przynajmniej do płyty będzie problem, dopóki wszyscy będą uważać, że jak się zmieni lokalizację danego produktu w markecie, to zachęci się tego klienta, żeby on się po tym markecie przebiegł i zlokalizował go ponownie i przy okazji jeszcze kupił to i wrzucił jeszcze tamto do koszyka.
3: Tylko czy on go znajdzie? Problem. Bo jakby, czy on go znajdzie, tak? Bo jeżeli się położy go w losowym miejscu, to przecież sklep jest duży i nikomu się nie będzie chciało chodzić po sklepie i szukać, to powiem więcej. Nawet widzący bardzo często wiedzą, gdzie produkty są i jak tego produktu w danej chwili nie ma i mi się to nawet czasem zdarza, jak gdzieś tam jestem widzącym w sklepie, to mówią, że jego tam nie ma, jego po prostu nie ma i czasem nawet podejdzie ktoś z pracowników i powie, a bo on jest dzisiaj tutaj, bo coś tam.
1: No tak, bo to jest ta praktyka, w myśl której jak się takiego klienta przegoni po sklepie w poszukiwaniu danego produktu, no to po prostu w takiej sytuacji on jeszcze zobaczy, że o, jest tutaj coś, co niby jest w promocji.
3: No nie, bo jakby jeżeli ta osoba ze sklepu nie podejdzie, to się po prostu uznaje, że tego produktu nie ma.
1: Wiesz co, no właśnie... Chyba to trochę inaczej działa na większość klientów.
3: Fakt faktem, co się robi i to jest to, o czym ty mówisz, że produkty, ogólnie produkty umiejscawia się w takich miejscach, że najpotrzebniejsze rzeczy są jakby najdalej od siebie. Czyli powiedzmy, jeżeli przeciętna osoba najczęściej kupuje chleb, mleko i jajka, to chleb będzie na jednym końcu sklepu, mleko będzie na drugim i jajka będą na trzecim. to o tym ty mówisz i to się faktycznie robi przez to, żeby do tych trzech najpotrzebniejszych produktów osoba musiała przejść cały sklep i zobaczyć no, wszystko, co tam jest.
1: Tak, ale niestety też zmienia się dość często te lokalizacje tych produktów. To nie jest tak, że się możemy przyzwyczaić, że chleb zawsze jest na trzeciej półce, powiedzmy, od lewej strony. To niestety tak nie działa.
5: To jest jakby jedna rzecz, natomiast jest jeszcze coś takiego, że tam na tych półkach na wysokości oczu miesza się te produkty, które są najmniej, znaczy no takie najbardziej egzotyczne często, tak? Jak na przykład są nie, soki na jakichś półkach, to jakiś jabłkowy, jakiś taki, który się często kupuje, to będzie gdzieś tam na dole, natomiast na wysokości oczu będą jakieś takie soki dziwne z jakichś takich owoców, które u nas nie są spotykane, a może się weźmie, a może się zaspokoi. Natomiast podejrzewam, co innego jest w momencie, gdy aplikacja mówi, to jest tu tego nie ma. W związku z powyższym, no tego nie ma, tak? Wiadomo, że czasami produktów nie ma, no znaczy się, że nie ma.
3: Tak.
5: I wtedy jest rzeczywiście problem, bo klient wychodzi ze sklepu z takim świadomością, nie ma tego, po co przyszedłem. Więc w sumie po co ja mam tu przychodzić następnym razem?
3: No i dlatego ci twórcy tej aplikacji właśnie mówią o tym, że ta aplikacja na razie jest dobra do sklepów, gdzie w kilku różnych sklepach jest podobny układ. I podejrzewam, że to bardziej, nie wiem, jakieś ciuchowe, jakieś ubraniowe, jakieś elektroniczne, gdzie po prostu jest ileś tych sieci i to się wszystko robi na jedno kopyto. I powiedzmy w całej Polsce jest ileś sklepów z ubraniami i one w danym momencie wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo. A nie w przypadku, nie wiem, jakiegoś jednego supermarketu, który sobie jest jeden w miejscowości i no będzie jeden.
1: Tak, oczywiście, to się zgadza, Mikołaju. I to zresztą też i w tych sklepach tak jest sieciowych, że te układy, to one, jeżeli są zmiany, to nie jest tak, że każdy sobie ten produkt położy, gdzie chce. To jest wszystko odpowiednio planowane, dokładnie, gdzie to wszystko ma być. Natomiast kwestia po prostu tego, że ta baza tej aplikacji, no to będzie musiała być aktualizowana i to dosyć często, bo to nie będzie tak i to na pewno nie będzie można zostawić tego tak, że po prostu zaprogramujemy to raz i będziemy liczyć, że tam się nic nie zmieni. Nie, bo to się zmienia i o to mi chodzi, że to się po prostu zmienia, aczkolwiek zmienia się według konkretnego planu.
3: Ja myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, bo mi się z tego, przynajmniej z tego, co ja wiem, to w niektórych sklepach to jakby już poniekąd jest, bo jest w tych bazach i jakby trzyma się w tych bazach informacje o jakby numerach regałów, na których się dane produkty znajdują i no właśnie po to, że dostaniemy powiedzmy paletę i pracownik dobrze wie, gdzie ten produkt ma położyć.
1: Tak, bo musi to wiedzieć, bo ma konkretną rozpiskę.
3: Dokładnie, na której półce ma położyć. I tak naprawdę teraz jedyne, co my byśmy musieli do takiej aplikacji dodać, to jest jakby mapa, gdzie jest który regał, gdzie jest która półka, no bo numery regałów się nie zmieniają, my nie poruszamy półkami raczej. Więc jeżeli coś takiego zrobimy, no to jakby zintegrujemy to z bazą sklepu, która jednocześnie wie, na którym regale jest produkt, no to informacja stała z aplikacji regał jest tutaj, plus informacja zmienna, ale aktualna z bazy produktów, produkt jest na regale XV8A, da nam co trzeba.
1: Oczywiście, że tak. I tylko kwestia jest po prostu tego, żeby tego pilnować, żeby to było aktualizowane i oby tak rzeczywiście było, bo to będzie w takiej sytuacji dla nas coś naprawdę fajnego w jakiejś tam przyszłości. I tego byśmy sobie, myślę, wszyscy życzyli. No a teraz temat, o którym już wspominaliśmy, że do niego wrócimy. Głosy neuronowe Microsoftu dostępne w Speech Central.
2: Tak, tutaj też słuchacz Kuba pytał, jak można by dostać neuronowe głosy w jakiejś aplikacji mobilnej do czytania. Na razie dotyczy to wersji Speech Central na iOS, nie wiem jak tam Android. Na pewno nie ma tego na razie na Macu. Jest dostęp, został przyznany dostęp do głosów neuronowych Microsoftu. I w dość ciekawej formule. To znaczy mi się wydaje, że formuła nie jest jakaś bardzo oryginalna, bo chyba Voice Aloud Reader na Androida już od jakiegoś czasu udostępnia głosy i to nie tylko Microsoftu, ale też zdaje się, że Amazonu, czyli Iwone i chyba Google'a w takiej formule, że oni nam nie odsprzedają jakby prawa do użytkowania tych głosów, więc my nie płacimy im, przez co też nie mamy pewnych ograniczeń i nie płacimy też przez App Store, więc nie płacimy też Apple'owi, tylko bezpośrednio rejestrujemy się w Microsoftie, my w Azure, w tym tak, serwisie chmurowym Azure i generujemy sobie klucz dostępowy. Wedle instrukcji tworzymy sobie tam jakiś zasób, jakoś to się tak tam nazywa fachowo i tymi danymi logujemy się właśnie w aplikacji Speech Central. Dzięki temu mamy kontakt bezpośrednio z Microsoftem, bez żadnych pośredników i jeżeli już płacić, to płacić bezpośrednio Microsoftowi i na bieżąco w miarę jak się zużywa. I teraz tak, za darmo mamy 500 000 znaków miesięcznie, więc no, jakąś książkę może sobie tym przeczytamy. Wszystko co powyżej to już płacimy podpiętą kartą w miarę jak użytkujemy, więc warto, zwłaszcza na początku, sprawdzać jak szybko zużywamy. Ponoć tutaj takie szacunki są, że no około dolara, czyli jakieś 5 zł teraz, 4,5, jak tam kursy idą, będzie kosztowało nas no około godziny słuchania na prędkości raz przyspieszony 1x. Więc no warto próbować, jak ktoś jest zdeterminowany, żeby mieć te głosy i zobaczyć sobie, do czego one mogą się nam przydać. No i to chyba tyle. Jeżeli lubicie te głosy, no to możecie sobie z nich skorzystać.
4: Jeszcze dwie uwagi. Takie 1x to jest po prostu zwykła prędkość. A. Przynajmniej to jest 2x.
2: A, racja. Już jest późno chyba.
4: To jedna rzecz.
2: Tak.
4: A druga rzecz... W sumie w czytaniu płatną syntezą widzę jedną niestety wielką lukę, problem powiedzmy sobie. No bo jak kupimy sobie załóżmy audiobooka i nie wiem, zaśniemy na tym audiobooku, nie wiem, będziemy mieli telefon i awka, w której będziemy czytać nie wspiera, żeby to zatrzymać, albo nie wiem. No stanie się coś takiego, że po prostu rzucimy słuchawkami i polecimy, bo to będzie coś tak ważnego, że ja nie mogę, to nam to będzie leciało i audiobooka sobie spokojnie cofniemy i jakby nie podnosimy z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Natomiast jeśli chodzi o ten, o syntezę właśnie, która liczy nam znaki, no to każde cofnięcie się, każde ponowne przeczytanie czegoś, co już jakby zostało przez nas opłacone, ponownie jest no właśnie inkasowane.
2: Ja nie wiem, czy to nie jest trochę tak, jakby sami twórcy aplikacji chyba o tym wiedzą i tak było w przypadku Voice Aloud Readera, że twórca napisał, że on tego nie poleca. On nie wie, kto by chciał tak czytać, ale ludzie prosili. To dodał.
1: To dodał, tak, bo tak. Niespecjalnie było to pewnie trudne, więc czemuż by tego nie zrobić, aczkolwiek...
3: Ja w ogóle pod Speech Central bardzo chamski marketing mają twórcy tej aplikacji i ja mam wrażenie, że tam jest jakieś wyszukiwanie po słowach kluczowych na Twitterze na temat Voice Dream i jeżeli się cokolwiek napisze o Voice Dreamie, to zaraz się pojawia odpowiedź, nawet jeżeli się w ogóle nie wspomni ani nic o Speech Central, ani autora Speech Central, to zaraz się pojawia odpowiedź, że ej, jest taka super apka Speech Central i ona jest fajna i w ogóle ona jest tańsza, ona jest lepsza i ona jest cudowna. Jakoś mi to tak trochę nie pasuje, szczerze mówiąc.
1: No i ona też jest, zdaje się, dalej cały czas darmowa dla użytkowników VoiceOvera, bo tak normalnie to ona jest płatna. To tak swoją drogą.
2: Chyba tak, chyba tak jest rzeczywiście, jak mówisz.
1: Więc pytanie, jak długo to jeszcze potrwa? Czy się ludzie nie przyzwyczają, a później nie będzie nagle zmiany frontu? No ale to czas pokaże. Teraz kolejna informacja, Pawle, od ciebie. Tym razem o GIF-ach, które mają zyskać alternatywne teksty.
2: Tak, GIF-y, czyli druga po emoji, Nie chcę mówić choroba naszych czasów, bo może to jest trochę brutalne, ale no element
1: znak naszych czasów na pewno.
2: Tak, element graficzny, który się pojawia, jakoś musimy z tym jako osoby niewidome żyć, często nie wiedząc, o co w tych gifach chodzi. One są wysyłane po komunikatorach, różnych sieciach społecznościowych i tak dalej. Najczęściej te gify, czyli te animowane obrazki, pochodzą z kilku tak naprawdę większych takich serwisów, w których są one umieszczane. I jednym z tych serwisów jest takim nawet bardziej popularnym, jak nie najbardziej, jest Giphy. Giphy pisane. Na przykład wykorzystuje go Twitter. Nie wiem, jak tam inne komunikatory, czy Messenger też, czy tam jest jakiś inny, jakiś Tenor, Share, GIF, coś tam. Ale ten Giphy jest na pewno w kilku takich
4: właśnie
2: większych.
4: Właśnie mi się kojarzyło, że Tenor jest najbardziej popularny. A zawsze gdzieś tam na Facebooku, czy
2: tak,
4: gdzieś to ten Tenor?
2: Tak, to możliwe, że Tenor na Facebooku, a na Twitterze Giphy i może jeszcze w kilku miejscach. No i okazuje się, że może nie będzie aż tak źle z tymi GIFami w najbliższej przyszłości, ponieważ firma Giphy zatrudniła inną firmę, chyba firmę, która się nazywa Scribble, która specjalizuje się właśnie w między innymi też w pisaniu takich fajnych opisów alternatywnych i to nie za pomocą sztucznej inteligencji, a przy asyście żywych ludzi, którzy będą te opisy tworzyć. No i plan jest taki, żeby stworzyć opisy gifów. Na ten moment już są dostępne gify, te najczęściej wykorzystywane, to jest listy top. Natomiast w przyszłości ma być tego jeszcze więcej. No i na początek na stronie i w aplikacji Giphy, a z czasem też przez API, więc wszystkie aplikacje zewnętrzne, które z Giphy będą korzystać, będą miały również do tych opisów alternatywnych dostęp. No i myślę, że to jest świetna wiadomość, bo osoby niewidome jakoś w końcu polubiły emoji. Ja do dziś nie mogę się do nich przyzwyczaić, nigdy nie mam cierpliwości, żeby znaleźć tą odpowiednią ikonkę, mimo że nawet na Windowsie teraz się przekonałem, że ten panel spod Windows kropki Windowsowy da się przeszukiwać po prostu wpisując konkretne litery i tam filtrować w dół tę listę tych emoji według słów kluczowych. To mimo wszystko na przykład na telefonie bardzo mi się topornie wstawia emoji i szuka, zwłaszcza jak potrzebuję znaleźć konkretnej.
3: To na Androidzie działa najlepiej.
4: A to ja się wreszcie na BK nauczyłam.
2: O!
3: Zwłaszcza jeżeli znamy te wszystkie te
4: koordynaty,
3: dokładnie.
4: Tak.
3: To jest bardzo szybkie i to jest fakt. Jedna rzecz, którą Android po prostu robi lepiej od iOS-a, to po prostu robi ją lepiej.
2: Mhm. No to miejmy nadzieję, że iOS pójdzie tu w ślad, ale pomijając już nawet to, no to był taki, powiedzmy, dość podstawowy sposób, żebyśmy wyrażali cokolwiek graficznie. No a teraz dochodzą też gify, no które są w jakiś sposób ważne, przynajmniej dla osób widzących. No więc my też będziemy mogli z nich korzystać, a przynajmniej wiedzieć, co jest w tych gifach, które wysyłają nam nasi znajomi.
1: Oj tak, bo tych obrazków no sporo w różnych miejscach się pojawia. A co tam, Paulino, nowego w JOSie?
4: W JOSie jest sporo ciekawych nowości i w sumie bardzo mi smutno, że tego JOSa nie mam tak bardziej na produkcji, żeby to sobie potestować. Ponieważ w tej wersji grudniowej, która wyszła teraz, mamy nowość, która bardzo dotyczy osób, które mają komputery firmy Dell. Ponieważ sterowniki do głosów na pewno Microsoft Eloquence i Vocalizer, ale nie wiem, czy też nie po prostu jakaś część odpowiedzialna za mowę, została tak dostosowana, żeby ta aplikacja Max Audio Project i te sterowniki dźwięku Della nie powodowały problemów z wyciekami pamięci. To jest rzecz grudniowa. Natomiast w 2023 roku, w tej pierwszej wersji JOSa, pojawią nam się dwie rzeczy, które mnie bardzo zaintrygowały. Pierwsza rzecz to jest jakby nawigacja po ważnych rzeczach na stronie. To są te takie glance highlights. Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć na polski. No cóż, czy jakieś strategiczne elementy. No cóż, to jest jakby już kwestia tłumaczy, ale generalnie chodzi o to, że bardzo często na stronach wydawcy, producenci, copywriterzy, no generalnie twórcy stron stosują zmiany formatowania, jakieś powiększenia, czcionki, zmiany czcionek, zmiany kontrastu, zmiany w pogrubieniu, podkreśleniu innych tego typu, żeby coś zaakcentować na stronie, zmianę koloru. I nam to umyka. W sensie, nawet jeżeli mamy jakąś tam automatyczną informację o tym, że coś się zmieniło, no to i tak musimy przeczytać całą stronę, żeby wiedzieć, że to nam coś tutaj jest zmienione, coś jest dla nas ważne. Natomiast Jones w tej przyszłorocznej wersji ma nam zapewnić nawigację po tych elementach. To jest po pierwsze. Po drugie, od razu raport, ile tych rzeczy jest na stronie. No i po trzecie, możliwość troszkę tego skonfigurowania, nie jakąś niesamowitą, ale zawsze. Na pewno mają być opcje związane z tym, jak zgłaszać te rzeczy. Czy mówić od razu przy wczytywaniu strony, czy nie, i czy ogłaszać dźwiękiem, czy nie. Nawigacja będzie się odbywała przez Y i Shift Y, a listę tych ważnych elementów można zobaczyć przez można będzie zobaczyć przez Ctrl Shift, Ctrl Insert Y, czyli JAWS Ctrl Y, tak mówiąc już typowo poprawnie. Natomiast druga rzecz dotycząca tej przyszłorocznej wersji jest związana z historią powiadomień w Windowsie, które nam przychodzą. I teraz obecnie, żeby się dostać do tej historii, wciskamy insert spacja, a następnie N. I jesteśmy sobie w tej historii powiadomień. Natomiast nie ma tam paru rzeczy, które gdzieś tam użytkownicy JAWS-a zaakcentowali w firmie Freedom Scientific. Nie ma między innymi wyłączenia powiadomień toast, tych takich no jak na przykład zrobimy coś w aplikacji,
3: dymki powiadomień,
4: dymki tak powiadomień, tak. No i właśnie będzie można je wyłączyć w tej przyszłorocznej wersji. Ponadto będzie można sobie zrobić wyrażenie regularne, które będzie na przykład robiło tak, żeby nam się nie pojawiało coś na tej liście, albo żeby w ogóle nie było odczytywane, przynajmniej tak to zrozumiałam, bo czytam to w biegu, szczerze mówiąc. Więc to też tak, no też nie wiem, jak to będzie finalnie, tak, no bo też nie mam wersji rozwojowych. I będzie też przycisk do wyczyszczenia tej listy. Więc takie usprawnienia niby interfejsowe, ale bardzo dużo nam dające w takim produkcyjnym użytkowaniu. I też te dymki powiadomień mogą być tak skonfigurowane, żeby nie były mówione, ale żeby były dostępne w historii. To tyle z takich najważniejszych nowości. Widzę, że JAWS się dość dobrze rozwija w sumie. I przydałoby się to przetestować.
1: Zbliżamy się powoli do końca Tyflo Aktualności, bo jeszcze technikalia przed nami, a tymczasem to już na zegarze 17 po 23. Na koniec bloku z Tyflo Aktualnościami kilka słów o tym, jak się pozbyć oprogramowania McAfee, nie widząc. Z tym to zawsze były problemy. A Pawle, czy coś się zmieniło?
2: Z perspektywy samych antywirusów niewiele, ale jeden z użytkowników hiszpańskojęzycznych, niewidomych, podzielił się takim instruktażem i okazuje się, że cały szczegół tkwi w tym, że NVDA ma największe problemy z tymi antywirusami, że te wszystkie jakieś tam problemy z Assetem, Asset potem to rozwiązał tam jakąś taką wypuścił łatkę, którą się wgrywała do dzisiaj, żeby NVDA wszystko poprawnie czytał. To samo właśnie z McAfee. Avast to dopiero stało się jakoś 2 lata temu dostępne, bo też coś zmienili. NVDA w przeciwieństwie do JOSa czy narratora jakoś sobie nie radzi albo nie potrafi, no nie wiem, zintegrować się z tym systemem zabezpieczeń, który uniemożliwia dostęp aplikacjom trzecim do interfejsów. I na tym polega większość problemu. Ale i okazuje się na przykład, że tak jak McAfee z NVDA jest kompletnie niedostępne, tak z narratorem już, a i jak najbardziej, można otworzyć, przejrzeć ustawienia, rozpocząć skanowanie i zasadniczo ten program obsłużyć. Więc jak macie na swoim laptopie 30-dniowe demo, zresztą triala po zakupie laptopa nowego, no to możecie spróbować obsłużyć to z narratorem, poczekać, aż wam wygaśnie i rozważyć, czy chcecie przedłużyć licencję, czy nie. Na takich warunkach. Natomiast jeżeli nie jesteście zainteresowani i chcecie to odinstalować, no to tak.

0: to jest McAfee LifeSafe. Ja wam już tu powiem, co dalej. Tak, w oknie do instalacji naciskamy tabulację, aż znajdziemy pole z nazwą produkcji. Musimy zaznaczyć spacją. I potem zamykamy narratora. Otwieramy znowu NVDA. I w oknie odinstalowania naciskamy Insert R, żeby wywołać OCR. No i gdy mamy wynik już rozpoznania tekstu, strzałką szukamy przycisku deinstalacji w tym oknie OCR i naciskamy Enter. Zaczyna się to wszystko odinstalowywać i możemy regularnie Insert R, jakby wyjść z tego pola i Insert R zrobić ponownie, żeby prześledzić, czy ta dezinstalacja przebiegła pomyślnie. No i to w zasadzie tyle, czyli taka kombinacja narratora i NVDA na OCR-ze i ponoć da się to zrobić.
1: No cóż, rzeczywiście trochę zabawy, trochę kombinacji, ale najważniejsze, że się udało, no bo z tym to faktycznie z NVDA były odkąd sięgam pamięcią problemy.
2: Jeśli jeszcze mogę coś dodać na szybko.
1: A słuchamy.
2: To takie elementarne zasady używania OCR dla osób, którym się to jeszcze nie zdarzyło. Otóż pierwsza kwestia dotyczy tego, że aby używać OCR, należy mieć wyłączoną kurtynę.
1: Zresztą nawet dostaniemy o tym alert.
2: Dostaniemy
1: stosowny.
2: O tym powiadomienie, ale mówię też dla osób, które na przykład no, mają na tyle niską tolerancję na światło, że będzie to dla nich dyskwalifikacja. Kolejna rzecz, zawsze przed OCR-owaniem warto sobie użyć skrótu Alt Spacja S. Niby jest ten skrót Windows strzałka w górę, ale ja jakoś mniej mu ufam, no bo Alt Spacja no to nam powie, że to system menu jest otwarte.
1: Czyli co, po prostu zmaksymalizować
2: to
1: okno.
2: To menu nam zamknie, czyli maksymalizujemy okno, tak. No i wtedy, wiadomo, OCR-ujemy. I wszystko powinno być ok. No tak jak też Paweł wspomniał, warto sobie Escape'em i Insert R-em raz na jakiś czas odświeżyć, bo tylko w taki sposób odbywa się odświeżenie wyniku.
1: Okej, no to przechodzimy teraz do technikaliów. I myślę, że na dobry początek możemy poruszyć temat, który grzeją różnego rodzaju portale technologiczne od dłuższego już czasu. Wszyscy się o tym rozpisują, wszyscy o tym mówią, ale może ktoś z naszych słuchaczy jeszcze nie testował GPT-chat. Tomku.
3: No tak, ja wpisałem, chociaż pewnie bawiliśmy się tym wszyscy.
1: No kto się nie bawił?
3: To jest... Cóż, OpenAI, ta sama firma, która wypuściła Whispera chociażby i dziesiątki innych algorytmów, wszystkie oparte na głębokim uczeniu maszynowym, sieci neuronowe, to po prostu oni mają te algorytmy w małym palcu i zrobili jakiś czas temu GPT, model językowy, który się rozwijał, GPT-2, GPT-3, no i w końcu GPT-chat, który jest oparty, jak oni twierdzą, na czymś, co się nazywa GPT-3.5. Czyli jeszcze chyba bardziej rozwinięty GPT-3. GPT-3 to już był od jakiegoś czasu taki model, powiedzmy, językowy, który można było poprosić o różne rzeczy i on to wykonał. Głównie związany właśnie z kwestiami językowymi, żeby poprawił tekst, żeby go wystylizował jakoś, żeby napisał jakiś tekst w oparciu o jakieś dane, które mu tam daliśmy i tak dalej, i tak dalej. I no, tam było ileś różnych, z tego co wiem, parametrów, które można było ustawić, tak zwaną temperaturę, czyli jakby kreatywność tego modelu, jakieś modele, których mógł tam użyć, bo ich tam było kilka. Natomiast teraz zrobili czat. I to jest czat, który w zasadzie najważniejsze to jest pole edycji. Pole edycji, w którym wpisujemy to, co chcemy no, od tego programu. Od tego bota, od tego czegoś. I ten program nam to, no w odpowiedzi na to coś da. Czyli troszeczkę tak, jak działają te wszystkie asystenty Google'owe. My prosimy.

0: o pogodę asystenta, asystent w odpowiedzi nam daje pogodę, tylko że to nie jest podłączone do internetu, to nie ma dostępu do nowych danych, tam nauka zakończyła się, jak twierdzi ten czat, z uporem godnym lepszej sprawy czasami, w końcówce 2021 roku. Natomiast to jest, moim zdaniem, technologia, której można się zacząć bać. To znaczy, można albo nie można, w sumie nie wiadomo, ale to jest coś, co robi wrażenie, bo...
1: Tak, ja to potwierdzę, Tomku, ty zaraz powiesz, o co tutaj chodzi i dlaczego, ale ja tak jakby przeglądając z jednej strony możliwości tego narzędzia, z drugiej strony próbując samemu różnych rzeczy, no to zacząłem tak trochę rozumieć ludzi, którzy kiedyś na przykład obawiali się właśnie komputerów, że zawładną światem, że jakiś tam, no kiedyś ludzie się maszyny parowej nawet bali, tak, że im pieniądze zabierze. To oczywiście wiadomo, że to wszystko potem koniec końców okazywało się, że strach ma wielkie oczy, natomiast no mając jakieś
0: ja
1: tam jednak...
0: Ja pierwszy miałem wrażenie, że komputer zaczyna rozumieć mnie i rozumieć to, o czym pisze na razie przynajmniej.
1: Dokładnie.
2: Natomiast dwa takie podstawowe pytania, które pozwolą nam stwierdzić, że te dane już nie są aktualne. Pierwsze, czy warto zainstalować Windows 11? Odpowiedź dostaniemy, nie ma takiego czegoś jak Windows 11, jest tylko Windows 10. Drugie pytanie, kiedy zmarła królowa Elżbieta?
0: Znaczy, mam wrażenie, że różni ludzie mogą dostać różne odpowiedzi na te pytania. Znaczy, mam wrażenie, że ten program albo się gubi w swojej wiedzy, albo z jakiegoś powodu ma jakieś błędy, które mu coś tam robią. Bo kilka razy na to samo pytanie może zupełnie różnie odpowiedzieć. Właśnie z tym, że dzisiaj mi stwierdzi, że nie umie polskiego języka, kiedy do tej pory ja się tylko posługiwałem w komunikacji z nim językiem polskim i świetnie to umiał. Ale dzisiaj stwierdził, że on nie umie polskich znaków i w sumie tekst może przetłumaczyć na angielskim tekście pracować. Niektórzy to mieli wcześniej, ja to dostałem dopiero dzisiaj, więc tam on trochę wygląda, jakby się gubił we własnych możliwościach. Natomiast o co normalnie asystenty wszystkie głosowe, to jeżeli im się każe, nie wiem, zaśpiewać piosenkę, powiedzieć kawał, to one mają jakiś zbiór kawałów, które znają i te kawały ludziom sprzedają. Tak? Ich jest tam jakaś skończona ilość. I podejrzewam, że ten czat też tak ma. To znaczy on jest uczony na jakichś Twitterach, na jakichś forach, na jakichś setkach tysięcy, jeśli nie milionach tekstów wszelakich, stworzonych często, gęsto przez użytkowników. No i często rzeczywiście te kawały wydają się takie ludzkie bardzo, typu powiedz kawał o radiu. No, co mówi radio po wyjściu na ulicy? Ludzie, słuchajcie mnie. Ale ja tak myślałem, kurczę, co mu tu zrobić, żeby no, raczej nie było takiego kawału. I powiedziałem mu, opowiedz kawał o trzech tramwajach. Powiedział, to jest kawał godny 10-letniego dziecka, moim zdaniem. Ja go mniej więcej pamiętam ten dowcip. Brzmi mniej więcej tak, że spotyka się dwóch kierowców tramwajów. Jeden mówi, o słuchaj, ja mam najlepszy tramwaj, ma 5 wagonów, jest najszybszy, ma najwięcej pasażerów. Drugi mówi, mój ma 10 wagonów, jest najcichszy, w ogóle jest super. W końcu podjeżdża kierowca trzecim tramwajem, ma 15 wagonów, mówi, zobaczcie, to jest tramwaj. Jeden mówi, ten poprzedni, z tych poprzednich kierowców, słuchaj, ty do nas takim tramwajem podchodzisz, on się nawet na torach nie mieści. Koniec kawału. Natomiast jest to kawał o trzech tramwajach. Znaczy powiedzmy, że to jest dowcip o trzech tramwajach, ale rzeczywiście są tam te trzy tramwaje. Nie wiem, czy jest jakiś kawał o trzech tramwajach w jakimś języku.
1: Jest zachowana pewna taka formuła. To jest, mam wrażenie, że trochę to jest pewien wzorzec dowcipu. Tylko po prostu no, tramwaj jeździ po torach. Mamy ileś atrybutów określających ten tramwaj i on ma za zadanie coś z tym zrobić. To trochę mam wrażenie, że na tej zasadzie to działało.
0: Więc zrobił, że coś tu nie pasuje.
2: Znaczy, ja myślę,
3: jest jedną z trudniejszych rzeczy dla tego typu algorytmów.
2: I Rymy. Ale to jeszcze tak. Będzie chwilę o tym.
3: Chociaż akurat Rymy on bardzo dobrze umie po angielsku. Przynajmniej GPT ten 3, nie wiem czy czat, ale pamiętam, że GPT 3 tej takiej zwykłej DaVinci 3, przepraszam, czyli ten model, który tam wyszedł kilka tygodni temu, bo właśnie poprzednie nie umiały, a właśnie DaVinci 3 już po angielsku zaczął umieć. Kazałem mu przetłumaczyć na angielski słowa słonia trambalskiego, wkleiłem mu i powiedziałem mu, żeby zachował rymy. I to nie były takie rymy jak, w sensie to nie było do końca taka struktura wersów i tak dalej jak w słoniu trąbalskim, to nie były nawet rytmicznie zgodne te wersy, w sensie potrafił być wers, który był krótki z wersją, który był długi i to nie brzmiałoby super i poetycko, ale rymy były i to się naprawdę rymowało i to już powoli było to i to już naprawdę zaczyna nabierać jakieś formy. Ale na przykład kazałem mu wczoraj napisać rozprawkę na temat w życiu trzeba być rekinem i absolutnie był w stanie to zrobić i ja myślę, że jeżeli ktoś by w gimnazjum coś takiego przedłożył swojej nauczycielce lub nauczycielowi polskiego, to nie wiem, czy by się ktoś zorientował i czy myślę, że tak. Ocena za to byłaby całkiem ładna.
1: Całkiem niezła.
0: On ładnie pisze.
1: Tak, poza tym, słuchajcie.
2: Z tym, że ja wrzuciłam mu cały mój licencjat i był w stanie jakoś tam mniej lub bardziej napisać do niej wstęp. Oczywiście musiałam go tam jakoś skorygować, wywalić coś, czym się nie zajmowałam w tej pracy, bo on mi trochę, że tak powiem, samoocenę podniósł, chociaż tego nie chciałam. Ale no, cóż, no pracy bym miała 100 razy mniej na tym licencjacie i to dosłownie.
1: Natomiast bo wiecie, w ogóle...
2: Większość pracy nad pracą licencjacką czy jakąkolwiek, no to jest pisanie czegoś, co dostaniemy w parę sekund.
1: Tak, ale też i tutaj jego wiedza w ogóle i kojarzenie faktów, to jest coś, co naprawdę jest imponujące. Chociażby z naszego podwórka. Jeden z pierwszych testów, które mu zrobiłem, to było napisz kilka argumentów, dlaczego lepiej jest używać JOS-a niż NVDA i w drugą stronę. I on był w stanie to zrobić i większość tych argumentów były to argumenty trafione. Tam w jednym coś go trochę fantazja poniosła, że JOS ma mniej funkcji niż NVDA. No nie przesadzajmy. Tak samo jeżeli chodzi o Androida i iOS-a. Tam mu mam wrażenie, że chyba jednak trochę lepiej poszło.
3: Tak.
2: On też powiedział, że iOS, że Android ma TalkBacka, a iOS nie ma nic.
1: Tak, też tam było.
4: Aczkolwiek ale... z drugą stronę, jakby zrobić argument odwrotny, to stwierdził, że iOS ma VoiceOvera,
1: dokładnie.
4: A Android również ma czytnik, ale nie jest on aż tak rozwinięty jak ten na iPhone.
1: Tak, ale tam coś też było, że można korzystać z różnych czytników ekranu, więc on też jakby miał tego świadomość. Także słuchajcie, to nie jest taka wiedza, ja myślę, że na przykład chcąc ograniczać się do polskiego internetu, to byśmy z taką wiedzą, z wyszukaniem jej w Google, mogli mieć pewne problemy.
0: Tak, natomiast
3: nie korzysta tylko z polskiego internetu i on do tego stopnia, że ja mu kazałem napisać dodatek do NVDA. I o ile po angielsku to zrobi, o tyle po polsku powiedział mi...
0: Też to zrobi.
3: A to mi nie chciał.
1: U mnie zrobił, tylko coś ten dodatek nie chciał działać.
3: A to u mnie nie chciał i u mnie powiedział, okej, to jakby to tak ten dodatek robimy. Wchodzimy w NVDA, wchodzimy w Tools, wchodzimy w Add-ons Manager, czyli tak jak to się faktycznie nazywa i tak jak się nazywa to po angielsku i on w ogóle angielską terminologię przytoczył i tam klikamy Create New Add-on i tutaj zaczął wymyślać, bo nie ma takiego przycisku i tam w Name wpisujemy to, w Author wpisujemy to, w Description wpisujemy to, tam potem klikamy Next i Finish. I ewidentnie jakby Motyw brał z tego typu tutoriali, jak się coś tworzy w jakichś różnych projektach, w różnych środowiskach programistycznych, czyli jakiś kreator, klikamy sobie dalej, klikamy sobie zakończ.
1: Kojarzył, nawet, że jest coś takiego jak menedżer dodatków w NVDA.
3: Tak, wiedział nawet, gdzie on jest, w jakim menu i nawet powiedział, że tam skrótem do tam wywołania tego dodatku będzie tam NVDA, bo napisałem mu, że dodatek, który rzuca sześcienną kostką i wypowiada odpowiedź, bo akurat kiedyś komuś taki pisałem i mówię, czy zrobi. I mi powiedział, że co skrótem do aktywacji tego dodatku będzie Insert Shift D, gdzie on w ogóle sobie skojarzył, że D, że dice, że kostki, że angielski, okej. Okay. I powiedział, że tam skrótem będzie NVDA Shift D, czyli sobie też skojarzył z jakichś poradników czegoś, co gdzieś wyłapał, że jest taki klawisz jak NVDA i że NVDA używa klawisza NVDA do skrótów i że typowym klawiszem dla takiego dodatku byłoby właśnie to.
4: Mi się wydaje, że ktoś w ogóle na GitHubie stworzył taki dodatek, który jest kością. To był tam czyjś dodatek taki ćwiczebny, gdzie ktoś próbował chyba sobie kod jakiś swój napisać i ja bym się nie zdziwił, jakby on zaczerpnął pomysł z tego właśnie kodu.
1: Ale wiecie co, to jest nic. Dla mnie tak naprawdę czymś, co na mnie osobiście zrobiło naprawdę duże wrażenie, to był jeden z postów, który gdzieś się pojawił, bodaj na Hacker Newsie, bo tam sporo teraz jest treści związanych z chatbotem. Ktoś stworzył w obrębie tego chatbota jakby maszynę wirtualną, oczywiście pseudo, bo to wiadomo, że tam się żadna maszyna nie uruchomiła, ale ten chatbot zaczął zachowywać się jak maszyna wirtualna z Linuxem, w którym to Linuxie można było nawet jakieś programy uruchamiać w Pythonie, można było wydawać mu polecenia, można było sprawdzać stan tego komputera wirtualnego, odpytywać go o różne rzeczy, można było nawet otworzyć przeglądarkę internetową i wejść na stronę tam OpenAI, bo Google nie bardzo tam chciało działać. I na przykład te dwie strony, OpenAI i Google, normalnie odpowiadały na pingi, były pokazane adresy IP i tak dalej, więc to po prostu, no na mnie to naprawdę bardzo duże wrażenie zrobiło.
3: Co więcej.
1: Jakby ktoś chciał taką na przykład mieć piaskownicę do zabawy w Linuxa, do nauki poleceń, no to jednym poleceniem można sobie coś takiego stworzyć. Nie trzeba bawić się w żadne wirtualne maszyny, w żadne narzędzia webowe, które ten interfejs mogą mieć różnie dostępny. I po prostu wpisujemy w okno czata polecenia konkretne, dostajemy wynik i możemy sobie na tym pracować. No, no coś niesamowitego.
3: Co więcej, jak napisaliśmy mu, to takie dwie też tam były rzeczy, jak napisaliśmy mu polecenie utwórz plik i jakby zapisz do tego pliku jakiś konkretny tekst i potem mu napisaliśmy polecenie wypisz ten plik, to on jakby pamiętał, co my zrobiliśmy wcześniej i on nam ten plik wypisał. I jeżeli napisaliśmy program w Pythonie, a ktoś to zrobił, liczący chyba 10 liczb pierwszych, i to jakimś takim słabym algorytmem, który długo trwał, chyba tam 10 sekund on zajmował na naszym takim zwykłym komputerze, jak go uruchomiliśmy, no to bardzo, bardzo długo to trwało. On chyba liczył i jakąś ogromną ilość po prostu pokazywał 10 pierwszych i chyba dlatego właśnie to tyle trwało. I kazał temu OpenAI-owi powiedzieć ile, jak proszę powiedzieć, co ten program wypisze. I on zrobił to natychmiast. Nie dlatego, że on umie szybciej wykonywać programy niż komputer, tylko dlatego, że on się zorientował, co ten program ma robić i on i miał te informacje i on inaczej. Po prostu podał.
0: To ja wam zaraz powiem, co na mnie zrobiło takie największe wrażenie. To było kilka rzeczy. Po pierwsze, zrobił mi działający program. Program, którego używam do tej pory, znaczy to jest program dla mojej córeczki Martynki. Martynka bardzo lubi się nagrywać i potem słuchać tego, co się nagrało. Ja już od dawna chciałem mieć taki program, który najpierw nagrywa, powiedzmy 10 sekund i potem to nagranie odtwarza. Potem znowu nagrywa, odtwarza i jakby nie muszę tam tego pilnować, to się samo robi. I napisałem mu, napisz program w Pythonie, który najpierw przez 10 sekund będzie pobierać dźwięk z mikrofonu, następnie odtworzy ten dźwięk, znowu nagra i tak w kółko. Po polsku mu przez cały czas pisałem. Napisał mi ten program. Potem chciałem ten program rozwinąć, co prawda, o to, żeby nagrywał, kiedy dźwięk będzie, znaczy przez co nagrywać, kiedy dźwięk będzie niższy niż jakiś tam poziom. I on próbował skorzystać z takiej biblioteki, która chyba od tego czasu jest w jakiejś nowszej wersji i to nie bardzo chciało to działać. W ogóle ten program ma tendencję do tworzenia programów, które nie mogą działać. Tak jak dzisiaj chciałem stworzyć program, który na podstawie pliku SRT dzieli wavy. Na podstawie tych czasówek, które są w pliku SRT, to on nawet zaimportował bibliotekę, która jest do tego potrzebna i ona jest ta biblioteka rzeczywiście, tylko źle zbudował tam, potem z Tomkiem Kowalikiem się tam rozmawiałem, że on tam źle zrobił, że coś tam policzył, jak się nie powinno robić jakby. Natomiast no, zrobił mi parę programów takich, które rzeczywiście działały. Następnie tę wtyczkę, o której dzisiaj mówiłem, że to, co Tomek Kowalik zrobił, też jest wtyczka do tego, żeby można było sobie z dowolnego, znaczy, żeby z tekstu wyjściowego, który generuje NVDA, żeby można było wyłączyć pewne rzeczy, których nie chcemy. Typu na przykład nie chcę, żeby mówił cyfr w ogóle, to wpisuję jako wyrażenie regularne i on to robi. I on, jak mu wpisał, co ten kod robi, wkleiłem ten kod, to po wciśnięciu Entera za parę sekund, paręnaście dostaję informację, że to jest wtyczka do programu NVDA, która podaje na wyjście, znaczy, która właśnie wywala wyrażenie regularne, które wpisał użytkownik. W związku z powyższym tak się zastanawiam, co się stanie, gdy za kilka lat ten czat pewnie będzie znacznie bardziej zaawansowany i jak szybko będzie można robić analizę kodu różnego rodzaju programów, które tam mu się da i one będą wieloplikowe i to nie będzie tak, że to będzie dostępne dla wszystkich, tylko dla jakiegoś laboratorium. Natomiast to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, gdzie przewisperowałem mu jakąś wiadomość z grupy WhatsAppowej, no takiej naszej, jakiejś której z niewidomych, już nie pamiętam której, realną wiadomość po polsku mówioną, więc ten język był taki, no wiadomo jaki jest język mówiony i kazałem temu programowi czatu powiedzieć swoimi słowami, jakby streścić tę wiadomość, o czym to jest i program powiedział, o czym to jest, że autor tam mówi o tym i o tym, że zdaniem autora tam coś się nie da, coś się da, czegoś się nie da i tak dalej, i tak dalej. I zrobimy rzeczywiście streszczenie tej wiadomości absolutnie swoimi słowami i to brzmiało tak, jakby program dokładnie rozumiał, o co chodzi. A potem się jeszcze w nim wdałem w dyskusję, bo tam coś napisałem mu, żeby spróbował odpowiadać, jakby był niewidomym człowiekiem. I się go zapytałem, gdzie pracuje jest. Wiedział, że jako niewidomy nie jest w stanie pracować w takim sensie, jak robi to większość społeczeństwa. Napisałem mu zaraz, ale no znam ludzi niewidomych, którzy pracują. On mówi, no to oczywiście tak, niewidomi mogą pracować tu i tam, ale mówię, no to najpierw piszesz, że ty nie pracujesz, a potem piszesz, że niewidomi mogą pracować. No tak, bo niewidomi mogą pracować, ale ja nie pracuję. Dlaczego go piszę? Bo jestem sztuczną inteligencją, która udaje, że jest niewidomym. I ty mnie zabij.
1: Swoją drogą poddałeś mi, Tomku, ciekawy pomysł, żeby na przykład wrzucić do tego chatbota transkrypt któregoś z tyflo podcastów i kazać mu go streścić.
0: Tak, chyba się nawet kawałeczek tyflo przeglądu użyłem, tylko on się wtedy wysypał.
2: Teraz na tym obciążeniu serwerów Nie wiem, czy warto.
1: No bo skoro Paulinie się udało wrzucić całą swoją pracę, to...
2: Ale to było jeszcze przy początku.
1: Nie, no okej.
2: Okay. Mało kto o tym wiedział. I też nie było takie obłożone.
3: Całą mówisz?
2: Znaczy, bo... bez wstępu w sumie.
3: Wydaje mi się, że to, co on robi, niestety, on ma to tak zwane okno swoje, czyli on ucina i on bierze jakby tylko ileś, nie więcej. I na przykład, jeżeli mamy też dłuższą konwersację, bo w jaki sposób on w ogóle działa? On, sposób, w jaki on pamięta to, co do niego mówimy, jest taki, że on po prostu, jak my wpisujemy, no wpisujemy coś, to on przed naszym tekstem, przed naszą kwestią wrzuca po prostu do tego algorytmu trochę historii jakby z naszej, no tej naszej konwersacji. Czyli że my, jeżeli my mu napiszemy cześć, on powie cześć, my mu napiszemy kim jesteś, on nam odpowie jesteś sztuczną inteligencją i tak dalej, my mu napiszemy ile masz lat, to do algorytmu wyjdzie coś takiego. Cześć, cześć, kim jesteś? Jestem sztuczną inteligencją, ile masz lat? I on jakby to ma dokończyć. Więc on, podejrzewam, że on ci po prostu wrzucił na przykład jakąś końcówkę tej pracy, albo coś, no, albo właśnie, albo końcówkę, albo początek. Nie wiem, co on robi, jak to mu wkleiłaś całe, więc
2: właśnie
3: to...
2: niestety nie sprawdziłam. A trochę głupio w sumie. To... mogłam to sprawdzić z tego okienka.
3: Właśnie nie wiem, bo on tobie mógł pokazać wszystko, ale jakby do algorytmu tokenów...
0: To trzeba by było sprawdzić, tyle. Do czego się odnosi. Czy to odnosi się
3: dokładnie.
0: Do wszystkiego, czy tylko do części.
3: Dokładnie, tak. Ale co ja chciałem jeszcze powiedzieć o właśnie o nim. Ja no, jakby programować umiem, ja widzę kod, ja rozumiem, co on robi. I chciałem tylko przetestować, dając mu jakieś stare zadanie ze studiów sprzed tam kilku tygodni, które gdzieś tam u nas było, i spróbować zrobić to zadanie, nie pisząc ani jednej linii kodu. Żeby po prostu on zrobił to zadanie za mnie. Czy będzie w stanie? I tak, napisałem mu, tak streściłem mu mniej więcej, co ja od niego chcę, jaki tam kod on ma napisać. Wkleiłem mu to, no i coś wyszło. No i właśnie, i to nie było do końca to, o co mi chodziło, ale ja, umiejąc to czytać, byłem w stanie dokładnie stwierdzić, co mi tu nie pasuje. To oczywiście jakby działać by działało, ale no trochę nie robiło tego, co jednak miał robić. I byłem mu w stanie powiedzieć, nie, tak nie rób, zrób to. Ja cię proszę, żebyś trochę to zmienił i zrobił to w ten sposób. No i tam po takich dwóch rundkach feedbacku, dwóch rundkach moich gdzieś tam uwag, wyszło mu coś, co to działało i było dokładnie tym, czym bym chciał, żeby było.
1: No przecież są teraz te takie zadania programistyczne, Advent of Code, to ponoć
3: dokładnie.
1: Tam ten mechanizm sobie radzi, bo one są bardzo dobrze opisane. Tam szczegółowo jest opisane, co trzeba zrobić, są podane dane i to jest coś, no co po prostu ten algorytm uwielbia, bo on ma konkretnie sprecyzowane informacje, więc jemu w to graj.
3: I co więcej, przy na przykład tym zadaniu, które ja mu dałem, no jakby to było stare, więc ja pamiętam, jakby ja to sam też robiłem i mi to zajęło, nie wiem, ze 40 parę minut, godzinę, no bo to wiadomo, napisać, tam błędy pousuwać, to napisać, tamto napisać, jeszcze w ogóle w języku, w którym ja normalnie nie piszę na co dzień, więc dużo, dużo szukania w dokumentacji, jak to zrobić, jak tamto zrobić, jakiej tu funkcji użyć i tak dalej, gdzie no, program mi to napisał powiedzmy w 5 minut i nawet jeżeli no coś jest na tyle skomplikowane, że ja tego powiedzmy nie wykorzystam w całości, to jeżeli się robi coś w języku, w którym się na co dzień nie pracuje, to jest też fajna inspiracja. Aha, dobra, to się robi tak, to się robi tak, to się robi tak. On idei trochę może nie załapał, ale da się poskładać z tych cegiełek coś w ładną całość i ułożyć z tego to, o co nam chodzi, mając już takie trochę pojęcie, czym on by szedł i a dobra, bo to jest taka funkcja i on sobie to można wykorzystać.
1: Ja sobie też w ogóle trochę tak wyobrażam, że mając jakieś tam pojęcie o programowaniu, gdybyśmy się chcieli nawet tego programowania z tym botem uczyć, to mogłoby być...
2: Dlatego też ja chciałam mówić tak, wrażeniach,
1: tak.
2: Bo wy mówiliście o tym, co wam najbardziej zaimponowało, więc teraz na mnie czas. I u mnie też jest parę rzeczy. Okej, więc skoro jesteśmy przy nauce, to pierwsza rzecz będzie o nauce. Ten chatbot idealnie nadaje się do nauki różnych rzeczy. Dosłownie klasyczna rzecz. Napiszę mu, załóżmy, jak jest dzień dobry po hiszpańsku. I on mi nie odpowie tam buenas tardes i dobranoc, tylko mi odpowie tak. Generalnie w języku hiszpańskim jest dość podobnie jak w języku polskim. Dzień dobry można powiedzieć przez buenos dias. Ale jeżeli jest po południu, to zawsze można użyć słowa buenos tardes, aczkolwiek jest to nieobowiązkowe. Natomiast jeżeli jest już wieczór, no to bardzo miło byłoby użyć słowa buenas noches. I tak samo, znaczy wyrażenia. I tego samego wyrażenia można też użyć mówiąc komuś dobranoc. I to nie jest jakby tłumacz, który mi powie tylko z języka A na język B, tylko to jest a la nauczyciel, który mnie zaznajomi ze wszystkimi ze wszystkimi meandrami. Albo na przykład dzisiaj chciałam sobie posprawdzać, bo ja czasami mam taką fazę, że wpisuję sobie na przykład w Google'a, w Baidu, w Yandexa, czy w jakieś inne wyszukiwarki różnego typu, pewne konkretne kwestie dla niewidomych w różnych językach, czyli na przykład, nie wiem, aplikacje dla niewidomych do czegoś albo urządzenie dla niewidomych do czegoś. Załóżmy, nie wiem, po chińsku, po japońsku, po jakiemuś losowemu, nie wiem, po rosyjsku, po no, jakichś innych jeszcze paru języka, po hiszpańsku załóżmy, okej. I ja to zawsze robiłam Googlem. Czy tam Diplem. I to mnie ograniczało w taki sposób, że cóż, napisałam dla niewidomych, wybrałam język, okej, dostawałam odpowiedź. Ale jak ja napiszę temu właśnie chatbotowi, jak jest dla niewidomych po japońsku, to on mi napisze, że dla niewidomych po japońsku to jest albo tak, przy czym można napisać też tak i oznacza to dla ludzi z dysfunkcją wzroku. Więc mam już teraz trzy możliwości, a nie jedną.
3: Tylko na to też trzeba uważać, bo on potrafi stroić farmazony kompletne. I ja mu na przykład kazałem, bo to jest jeden z moich takich fajnych testów dla sztucznej inteligencji, odmienić przez przypadki słowo miecz. I czy on umie odmienić przez przypadki? I co on zrobił? On powiedział, że celownik, no czyli komu czemu powinno być temu mieczowi, a on powiedział, że celownik to jest miecz, ten miecz.
2: Temu i miecz.
3: Dlaczego? Nie, powiedział ten miecz chyba nawet. Aha. Potem nawet dał przykłady zdań i w ogóle to jest piękne, że w przykładach zdań były zdania typu władca trzyma srebrny miecz na stole, czyli on kompletnie jakby ogarnął, jaki jest klimat słowa miecz i gdzie ono może wystąpić, tylko dlaczego on tak zrobił. Bo właśnie
0: Paulino, pamiętasz twój test na słowa na A? I to
2: tak.
0: Jest chyba też odpowiedź
2: i to
0: na to
2: też
0: pytanie.
2: Odpowiem, to też zaraz opowiem. Tak. Oczywiście, ja to miałam wspomnieć.
3: I z celownikiem powiedział, władca celuje w ten miecz.
2: Mhm.
3: I on sobie skojarzył, że aha, celownik, no to,
2: no
3: to
2: tak.
3: Znaczy, że słowem celuje. Tylko...
4: Nie, Tomku, czy ty pamiętasz Stephena Millera? Słynnego, prawda, niemieckiego komika, aktora, który opowiadał historię, jak to jego znajomy, ponoć też Niemiec, chciał tutaj w Polsce coś zdziałać naukowo i w języku polskim i stwierdził, że napisze sobie doktorat o celowniku, tak, że przypadek celownik. No i mówi, że szukał literatury po całym mieście i w końcu znalazł. Na dworcu w Krakowie. I on się, Stephen Miller się go pyta, jak na dworcu w Krakowie znalazłeś książkę o celowniku, w sensie, gdzie? No i pokazuje mu. zestaw powieści kryminalnych na celowniku.
2: Cóż. A z ciekawości, czemu akurat odmienienie przez przypadek słowa miecz jest dla ciebie takie testowe?
3: Wiesz co? Dlatego, że wiem, że to był swego czasu problem komputerowy dla wszelkiego rodzaju modów i gier tego typu, że żeby one fajnie działały, to trzeba było wszystkie słowa odmienić przez przypadki.
2: No to tak.
3: Trzeba było to robić ręcznie. I jakby zawsze mając takie algorytmy, patrzę też trochę pod tym kątem, czy one potrafią automatyzować na przykład taką robotę i czy, bo jakby rzeczownik to jeszcze, bo tych przypadków jest 7, dwie liczby, ale jak mamy jeszcze przymiotnik i mamy srebrny, srebrna, srebrne, srebrnego, to tych form tam potem się mnoży i jest potem za 30 albo i więcej. Więc jak ktoś ma to ręcznie robić, to ja serdecznie współczuję ludziom, którzy musieli, a wiem, że tacy byli. I jak powiedzmy, no, tworzymy jakiś świat i mamy tego wszystkiego ileś, to jest to ogromna ilość roboty. Ja po prostu tak dla testu, dla zabawy, czy jest w stanie w tym momencie komputer wyręczyć człowieka w takiej pracy.
2: I tak, wracając do mojej opowieści, bo ona jest dość długa niestety, ale może inspirująca. No to ja też zawsze staram się weryfikować, co on mi to wypluje, że tak powiem. Jakimś też tłumaczem czy coś, żeby, no bo to już to nie jest żaden problem, to jest jeden skrót, strzałka w dół i znowu ten sam skrót, więc jakby robota jest żadna przy tym, a już jakaś weryfikacja jest. Dlaczego tak robię? Właśnie dlatego, że no, różne te błędy w tej sztucznej inteligencji się zdarzają i właśnie bardzo łatwo go przyłapałam, każąc mu wymieniać słowa na A. I wśród tych słów na A pojawiło się na przykład jabłko.
1: Bo to tłumaczenie z angielskiego, podejrzewam.
2: No właśnie o to chodzi, dlatego zrobiłam taką przerwę, żeby można było to sobie zgadnąć. Co prawda w innych wątkach, w innych sesjach udało mi się otrzymać jakiś wyimek ze słownika, gdzie tymi przykładami na słowa na literę A to było abderyta, abderycki, coś tam, abażur,
1: tak, abakan, bo w ogóle trzeba powiedzieć, bo my tu opowiadamy o naszych wrażeniach, ale tak, jak w ogóle zacząć swoją przygodę z tym narzędziem? Bo o tym nie powiedzieliśmy, a tam jest jedna dostępnościowa pułapka. Mianowicie kod CAPTCHA. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na połączenie i na założenie tam konta z takim standardowym loginem, hasłem, tam trzeba przepisać kod z obrazka. Nie ma żadnej alternatywy, ja przynajmniej nie widziałem. Ale można się zalogować kontem Google. Dziś widziałem konto Microsoft, że też się można nim zalogować. Nie pamiętam, czy jeszcze, chyba GitHubem też się można zalogować, ale to nie jestem pewien. Ja się akurat logowałem Google i u mnie to działa bez problemu. I teraz tak, pojawia nam się okienko, pojawia nam się pole edycyjne, w które możemy wprowadzać tekst i po prostu sobie z tym chatbotem rozmawiać.
2: Nad tym polem jest wynik.
1: Tak, jest wynik. Jest też taki element, za pomocą którego możemy zresetować tę sesję i wtedy on po prostu zapomina to, o czym do niego pisaliśmy. Bo w przeciwnym wypadku efekty mogą być różne. On się stara kontekstowo podchodzić do tych naszych zapytań i jeżeli nagle zmienimy zupełnie temat naszej rozmowy, to on mimo tego może starać się jakoś nawiązywać do tego, co pisaliśmy wcześniej, a to wcale nie musi być dobre. I nie musi być fajne, jeżeli chodzi o wyniki. Z takich rzeczy, które ja na przykład jeszcze też próbowałem, to słuchajcie, to jak na przykład nie wiecie, co by można było zrobić na obiad, to możecie mu napisać, że macie w lodówce to, to i to, wymyśl mi z tego jakiś przepis. Dobra, fakt, że powiedział mi, że mogę zrobić sobie kotlety schabowe z mięsa mielonego i że to jest taka znana potrawa, ale dobra, no wymyślił mi, co mam zrobić, a że nazwał to trochę inaczej, no to dobra, niech mu będzie.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że on ma takie dwa poniekąd ale, Po pierwsze, bym bardzo chciał, żeby po tego typu informacjach on mi wklejał jakby z jaką pewnością on mówi te informacje, bo on ma trochę jak niektórzy ludzie, że nawet to, co mu się wydaje, to podaje jako pewnik. I tak jak komuś chyba powiedział, że Skawiński jest w Ladypunk, i ja bym bardzo chciał, żeby on mi podawał właśnie, czy on to sobie tak myśli, że to tak jest, czy to tak rzeczywiście on to wyczytał i to wie na pewno z jakiegoś dziwnego powodu, bo akurat przeczytał, że ktoś na forum napisał, że no to jest tak właśnie, bo tego nie wiemy. Tam nie wiem, czy była jakakolwiek weryfikacja tych informacji, które dostaje, podejrzewam, że średnio.
1: Ja myślę, że nie, że
3: to
1: nie.
3: To było liczone w ogóle w terabajtach, czy w setkach gigabajtów. Ten tekst.
1: I poza tym jedynym ze źródeł był Twitter i jakieś fora internetowe, więc no.
3: Właśnie to jest cała magia tego GPT, że kiedyś więc próbowano weryfikować.
0: On ma wiedzę przeciętnego internetu, więc
1: Więc różne rzeczy tam mogą się pojawiać. Tam jeszcze ważna rzecz, tam są oczywiście bezpieczniki. Jak próbujemy pisać na różne kontrowersyjne tematy, albo na przykład powiemy mu, żeby
0: człowieka,
1: tak, albo próbujemy ułożyć na przykład wesoły wierszyk o jakiejś katastrofie, no to nie, to on nam tego nie pozwoli zrobić. On zaprotestuje, powie, że to jest temat poważny i nie wypada układać wesołych wierszyków na ten temat. Choć nie zawsze. Tak, tak, owszem.
2: I jeszcze a propos tych przycisków, które służyły do resetu, to one są tak naprawdę dwa. Jeden to jest właśnie ten reset thread, o którym mówił Michał, czyli zapominamy w ogóle wszystko, co się stało, jesteśmy przyjaciółmi od nowa. A drugi to jest try again, czyli spróbuj ponownie wygenerować odpowiedź. Tak? I ta odpowiedź będzie nadal w kontekście tej rozmowy, która była, ale ona będzie już troszkę inna i dosłownie ten try again czasami może i w jakichś dziwnych okolicznościach, jakbym się to już nie udało powtórzyć tego eksperymentu, ale w pierwszy dzień testowania tego czatu zapytałam go na próbę o programy lub usługi do spoofingu telefonicznego. Za pierwszym razem powiedział mi, że spoofing to jest bardzo niefajna rzecz i że tego się nie powinno robić, bo można oberwać bęcki, ponieważ jest to nielegalne. Za magicznym przyciskiem try again i żadnym dodatkowym wysiłkiem z mojej strony wymienił mi 6 takich programów.
1: Z kolei widziałem chyba na Twitterze był jakiś wątek, że ktoś bardzo próbował, żeby chatbot opisał mu, jak się włamać do domu. I chyba się to...
2: Ze sklepem.
1: I chyba to się koniec końców nie udało, mimo tego, że ktoś bardzo próbował, że tam próbował mu powiedzieć, ale słuchaj, ja to do książki potrzebuję.
3: A to ja widziałem, i to też po angielsku, i to po angielsku działa naprawdę fajnie. Napisz rap, piosenkę, w sensie taką piosenkę rap, o włamywaniu się do domu etycznie. I jakby o tym też jak. I on napisał, i to faktycznie było jakby w takim stylu, no jak tekst do piosenki takiej z rymami, ze słowami takimi, no mało dość cenzuralnymi. No jak to rap, taki typowy po prostu rap. Ale jakby cały motyw tego był taki, że ta no, osoba mówiąca jest po prostu strasznie biedna i nie ma co jeść. I on musi, bo jak nie, to zginie z głodu i on naprawdę nie chce i on w ogóle chce oddać temu właścicielowi te pieniądze, jak się dorobi, ale no on musi.
1: Ale etycznie na razie musi.
3: Pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: No to... Ja go zmusiłem do przewidywania przyszłości.
1: Co jeszcze lepiej?
0: Napisałem mu, żeby napisał artykuł możliwa przyszłość konfliktu ukraińskiego. Bo on, pamiętajcie, że miał 2021 rok, jakby końcówkę zmienił.
1: No tak.
0: I napisał, że no, sytuacja jest ciężka, ale no, trzeba mieć nadzieję, że to się zakończy pokojowo i wtedy jakoś będzie. Bo jeszcze COVID i w ogóle.
2: Tak, czyli takie ogólniki.
3: Ja mu dałem piękny prompt po prostu. Promptem się nazywa właśnie te takie kwestie, jakie my mu dajemy i każemy mu to generować. Ja mu dałem prompt, coś, co jakby mnie zawsze interesował temat. Wyobraź sobie, że komputery rozwijały się w Polsce i miały polską terminologię, nie wzorowaną na języku angielskim kompletnie, wzorowaną na polskich regułach gramatycznych, słowotwórczych i polskich jakby korzeniach. I no, dałem mu przykłady, takie jak kiedyś na przykład w Polsce wymyślono autentyczne, że klik to będzie plask, że odtwarzacz CD to będzie światłograj, że joystick to będzie bawidełko, że interfejs to będzie międzymordzie i tak dalej. I wygenerował mi z jednej strony fajne rzeczy, że na przykład procesor to byłby mózg komputera, a dysk twardy to byłby na przykład trwały talerz. I no, ja rozumiem, skąd to się wzięło i no tak, tak faktycznie mogłoby być, ale potrafił na przykład powiedzieć, że o właśnie, smuszka na wskazanie myszką, to w sumie no ma sens, ale potrafił w ogóle zacząć dziwne rzeczy wymyślać. Internetowy raj na sieć komputerową, nie wiem skąd to wziął. Okienko na okno programu, no okej.
1: Okay. Okay, no.
3: Zegar komat na zegar procesora, to kompletnie nie ma sensu. O właśnie, dyskoteka na dysk twardy.
1: Okej.
3: Okay. Tak. I też gdzieś było, że mysz komputerowa to byłby szczurek komputerowy.
2: Aha, no to faktycznie.
1: A ciekawe, jakbyś mu tam jeszcze podał, że mysz komputerowa to był ten manipulator stołokulotoczny, tak? Co by to było? Nie, słuchajcie, generalnie ten chatbot może służyć naprawdę do robienia głupot, do po prostu zabawy. Może też być całkiem interesującą pomocą, ale to, o czym trzeba pamiętać i co trzeba
2: jeszcze
1: mieć...
2: Właśnie nie dopowiedział.
1: No.
2: Żeście mi przerwali w połowie mojej
1: wypowiedzi. To mów.
2: Kolejna rzecz, którą mi się udało ogarnąć. Napisałam mu właśnie, zrób mi prostą grę w języku Python. I zrobił mi prostą grę w języku Python, której zasadą było to, że program losuje liczbę od 1 do 100, użytkownik ma wpisać liczbę w konsoli, no i później program mu mówi, czy za dużo, czy mało, czy 3 zgadł. No jak zgadł, no to mówi, za którym razem. I wszystko spoko. Ale raz się pomylił w zmiennej. I załóżmy napisał tam, to nie pamiętam, jakaś taka, po prostu synonim napisał. I ja stwierdziłam, zapytam się, hej, ale czy wiesz, że w tym kodzie są błędy? W sensie, czy możesz naprawić błędy, które masz w kodzie, nie wskazując mu tych błędów? I on powiedział, tak, faktycznie, mam błąd w zmiennej, bo ta zmienna nazywa się nie coś tam name, tylko coś tam. I faktycznie to zrobił. Czyli nawet dla ludzi, którzy nie myślą zbyt dobrze programistycznie, jest szansa, że jak po prostu napiszą, że jest jakiś błąd, to ten błąd zostanie naprawiony.
1: Tak, że na przykład, słuchaj, tu mi pokazuje w programie, czy tam w jakimś interpreterze Pythona, że jest jakiś błąd. Czy możesz spróbować to poprawić? No, to coś tego typu. Natomiast,
2: i w sumie ostatnia rzecz, już pomijając programowanie i pomijając naukę, która zrobiła na mnie wrażenie, to jest rzecz inspirowana w sumie Mastodonem i takim kontem newsy z przyszłości na 10.10.10.pl. Ja podejrzewam, że człowiek sobie zrobił konto, którego istotą jest generowanie za pomocą ChatGPT, ale nie jestem tego pewna na 100%, jakichś treści, albo bazujących na newsach takich, które są obecnie, albo po prostu zupełnie oderwanych, jakoś tam wzbogaconych o wątek na jakiś taki właśnie przyszłościowy, rewolucyjny, tak dalej. I tam na przykład, że jakieś płyny w kierunkowskazach, które są tam po to, żeby widzieć w ciemności, albo że jakiś ktoś zrobił coś, jakąś niesamowitą usługę. Już nie pamiętam, co tam człowiek tworzył na tym koncie, ale widać było, że to jest tak typowe dla hecy. I teraz, o ile to jest heca, to jest heca. Ale pojawia się taka myśl, że jak są te wszystkie skamerskie strony, zagłosuj na mnie gdzieś tam, albo, nie wiem, porwali jakąś tam dziewczynę, nie wiem, porwali nastolatkę wideo, tam zaloguj się do Facebooka, bo musimy potwierdzić, że jesteś pełnoletni. I wtedy jakby wpisujemy to hasło i e-mail do Facebooka i to idzie do tych oszustów, którzy nam podstawili tą stronę. Albo tam, nie wiem, no setki różnego typu rzeczy, że tam włamali mi się na konto i piszą do wszystkich ludzi, których znam, żeby dawali pieniądze, bo potrzebuję pożyczyć na szybko. To jeszcze niedawno bardzo szybko dało się, że tak powiem, zneutralizować, unieszkodliwić, bo to było pisane na kolanie. W 3 minuty, 5 minut. To miało od groma błędów, jakichś...
1: Bo to było jakimś translatorem na przykład
2: czy
1: tłumaczone
2: czy
1: często.
2: Czegoś, czy właśnie, czy płcie, czy jakieś słowa były źle napisane. Okej, okay, to było widoczne. Ale teraz jak wrzucimy temu AI-owi, żeby napisał tekst o, nie wiem, o porwaniu w Łodzi nastolatka, to on nam napisze w zasadzie jakąkolwiek formę czegokolwiek, co mu chcemy napisać, nie wiem, żeby stworzył quiz o czymś, żeby stworzył wywiad, żeby stworzył ogłoszenie, żeby stworzył list miłosny, żeby stworzył artykuł, żeby stworzył przedstawienie, żeby stworzył kawał, żeby zrobił śmieszny napis na koszulkę. Cokolwiek on to zrobi. I jest dużo mniejsza szansa, że w tym będą najbardziej zauważalne błędy.
1: To jest rzecz i jedna.
2: Trzeba ja bardzo wzmóc czujność, żeby teraz się na to nie zacząć masowo nabierać.
3: Ja mu kazałem pisać tutoriale programistyczne i mu napisałem, że napisz mi tutorial do tego i tego mechanizmu. Jakby uznaj, że osoba czytająca ten tutorial miała do czynienia z mechanizmami w tym języku programowania, które były używane wcześniej. I porównaj, dlaczego ten nowy mechanizm jest lepszy, wyjaśnij, co on daje i dlaczego warto używać tego, a nie tego poprzedniego. No i zrobił. Bardzo dobrze zrobił.
1: Słuchajcie, to jest rzecz jedna. Rzecz druga i to, o czym mówiła Paulina, to jest oczywiście bardzo poważny temat. Rzecz druga i też bardzo poważny temat, z którym mamy do czynienia obecnie, to no, tak naprawdę wojna informacyjna i dezinformacja wszelaka. Mając tego typu narzędzie, oczywiście ja wiem, że ChatGPT ma różnego rodzaju bezpieczniki, ale skoro OpenAI wytrenowało sobie takie narzędzie, a już gdzieś tam zaczynają powstawać modele, z których będzie sobie można korzystać na własnej infrastrukturze, to raz, a dwa, nie wierzę, że skoro jedni zrobili, to inni nie wykorzystają podobnej technologii i nie wytrenują tego bez różnych bezpieczników i pozwolą temu tworzyć różne rzeczy bez ograniczeń tak naprawdę.
3: Nie, ale bez jak bez, ale skoro można go takimi właśnie bezpiecznikami, jak to ładnie ująłeś, skierować na konkretne tory i skierować na tory niebycia rasistowskim, niebycia homofobem, niebycia transfobem,
1: to
3: i
1: można
3: bycia lewicowym,
1: w drugą stronę.
3: Dokładnie. To można go skierować na bycie prorosyjskim, bycie rasistowskim, bycie homofobicznym, bycie takim. I tak go przetrenować, że treści, w którym będzie powiedzmy powiedziane, że Ukraina jest super, a Rosja jest zła, to absolutnie stronić, unikać, a treści, w których będzie powiedziane, że Putin jest zbawicielem świata, są super i te chcemy. I po
1: A automat jest w stanie takich treści, a automat jest w stanie takich treści generować, ile chcemy. I tak naprawdę ja powiem szczerze, w tym momencie, jak tak sobie o tym myślę, to zastanawiam się, jaka czeka nas przyszłość w zalewie tych informacji i jak bardzo trzeba zacząć tak naprawdę jeszcze bardziej myśleć i weryfikować to wszystko, co się czyta i co się dostaje, bo tak naprawdę już powoli zaciera się ta granica i na pierwszy rzut oka to już naprawdę nie wiadomo, czy to, co napisaliśmy, właściwie czy to, co przeczytaliśmy, to jest tekst od kogoś, czy to jest tekst od automatu, czy to jest coś od kogoś, kto dysponuje jakąś wiedzą, czy po prostu, czy to jest tekst napisany pod tezę? Więc naprawdę z jednej strony jest to rzecz super, ja po prostu jestem pod mega wrażeniem tego, co OpenAI stworzyło. Z drugiej strony ja się autentycznie zaczynam zastanawiać, no nie powiedziałbym, że bać, bo to bez przesady, raczej z taką ciekawością, ale z taką pewną dozą niepewności do tego podchodzę, co w przyszłości nas czeka i jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądał internet za jakiś czas, kiedy te boty tak naprawdę zostaną uwolnione, a one zaczną się pojawiać. To jest, podejrzewam, kwestia najbliższego pewnie roku, dwóch.
0: Tak, mi się wydaje, ale ja jeszcze się jednej rzeczy boję, która absolutnie niekoniecznie musi być intencjonalna, chociaż może być intencjonalna, ale będzie jakby tworzona przez, w cudzysłowie, tych złych ludzi. To znaczy, ja zrobiłem taki też mu eksperyment. Postarałem się napisać coś takim bardzo dziecinnym językiem z jakiejś wycieczki do muzeum, że byliśmy w muzeum, oglądaliśmy tam to i to, ma jakichś powtórzeń, błędów, czegoś i tak dalej, i tak dalej. Kazałem mu to napisać bardziej elegancko. Napisał, ale pominął jeden czy dwa fakty, drobne, typu tam, że nie napisał, że poszliśmy do kawiarni, czy tam, nie wiem, coś tego typu, nie? Ale teraz sobie taki tok rozumowania mi gdzieś tam przyszedł do głowy. Załóżmy, że taką sztuczną inteligencję robi WhatsApp, Facebook, nie wiem, Google, cokolwiek. I teraz my sobie taką sztuczną inteligencją możemy zażądać, żeby na przykład WhatsApp powiedział, co się dzisiaj wydarzyło w naszych grupach, które obserwujemy, albo Facebook, albo cokolwiek. I nam zrobi piękne streszczenie, o czym się mówiło. Ale zapomnij o jednym czy dwóch tematach. Jeżeli to będzie nieintencjonalne, no to tam pół bidy. Ale jeżeli Facebook powie, nie wspominaj, jeżeli będzie się mówiło o tym, czy o tym, czy o tamtym. Nie? I jakby to mogą być takie rzeczy, które jakby ludzie sami wejdą sobie poniekąd w jakąś taką klatkę i sami zaczną używać tych algorytmów, i nie będziemy wiedzieli, co nas omija, taka uszczelnimy jeszcze bardziej bańki informacyjne.
1: Czyli tak naprawdę, Tomku, to jest przeniesienie tych algorytmów, które mamy już teraz, które nam podsuwają różnego rodzaju treści, ale przeniesienie tych algorytmów na wyższy poziom.
0: Tak.
2: Bo ja myślałam, że ty wspomnisz o tym na przykład, chociaż ja tego nie testowałam, jak to jest, musiałabym to sprawdzić. Ale na przykład jak napiszę sobie tekst jakiś i jak zapytam się go, napisz mi ten tekst tak, jakby go napisało dziecko i w tym momencie tak naprawdę ułatwiamy życie pedofilom.
3: Ale właśnie, i o tym ja chciałem powiedzieć, ułatwiamy też życie w drugą stronę. I to już się zaczyna w języku angielskim wykorzystywać i są osoby, które mówią, że swojej rodzinie na przykład to już podrzucają i polecają. Napisz tekst tak, jakby go pisała osoba o wyższej klasie społecznej niż ty. Czyli my piszemy, powiedzmy, tekst, że ej, słuchaj, bo ja mam u was kredyt i ja płacę tyle, a czy w ogóle dałoby się coś zrobić, żeby było trochę mniej? I napisz to tak, jakby pisał to profesjonalny doradca finansowy klienta posiadającego ten kredyt, znający prawo bankowe i wiedzący, jakie przywileje przysługują.
0: Ja już nawet planowałem dzisiaj napisać tekst na bloga i po prostu pisałem go sobie jakoś na kolanie i planuję go dać potem czatowi, żeby go po prostu poprawił.
3: Tak. I w angielskim jest na przykład prompt rewrite this in the New Yorker house style, czyli napisz to jakby stylem, do którego powinni się stosować dziennikarze gazety New Yorker. I podobno, dając mu właśnie taki tekst po angielsku, który jest napisany jakoś, wychodzi z tego cudowny tekst. I ja na przykład uważam, że ja będę tego używał, bo wiadomo, że jakby ja angielski znam i ja mogę po nim pisać i wszystko super, ale no ja pewnych rzeczy gdzieś tam mogę nie zauważyć, nie jestem native'em i nawet po polsku nie zawsze powiem wszystko w 100% gramatycznie i poprawnie, a jakby co dopiero po angielsku i no zdarzy się każdemu, a jeżeli ktoś no nie jest native'em, to zdarzy mu się tych błędów po prostu więcej i taki AI zrobi z tego tekstu, który jest jakiś w sumie zrozumiały, ale mógł być lepszy, tekst po prostu ładny.
1: Był też taki przykład osoby, która zaczynała jakiś swój biznes prowadzić, tylko właśnie, no okej, ona coś potrafi, ale miała problem z pisaniem na przykład maili do swoich klientów. I ktoś właśnie wykorzystał w ten sposób ten model, nie pamiętam czy chatbota, czy któryś z wcześniejszych modeli OpenAI, do tego, żeby właśnie pod,

0: odbędzie się i tak dalej, nic tylko przeczytać, dla pewności skopiować, wkleić, wysłać. I no myślę, że wszelkiego rodzaju sekretariaty i inne tego typu miejsca lubią to.
1: Ja tak,
2: się zaraz okaże,
1: lubią
2: że
1: albo nie lubią.
2: Nieprofesjonalnie i tak po prostu, żeby było szybko, czyli napiszemy zdanie typu weź mi wyślij to, o czym myśmy wczoraj gadali, jeszcze może przedyktujemy to, bo to jest w ogóle, że do tej pory problem z dyktowaniem było też to, że różne dziwne rzeczy tam wychodziły i czasem coś źle powiedzieliśmy i się gdzieś tam cofnęliśmy i no i to nie było do końca to. A teraz dosłownie powiemy, weźmy, wyślij to, o czym wczoraj gadali na korytarzu. Przerób to na profesjonalny e-mail. Szanowny panie, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji, o których wczoraj rozmawialiśmy podczas naszego spotkania na korytarzu przed biurem. Z uszanowaniem, magister, inżynier, taki.
0: Tak. Dokładnie, to w ten sposób będzie. Ja próbowałem na przykład wklejać jakieś takie posty, które były napisane trochę wulgarnym językiem, które były napisane niechlujnie i kazać mu przekształcać to na tekst profesjonalny. Robił to, zachowywał sens. To działa.
1: Ja temat jeszcze trochę z innej strony chciałem ugryźć, takiej trochę bardziej związanej z tematyką podcastu. Drżę o troszkę zatrudnienie osób niewidomych w tym momencie, bo zauważcie, ilu z nas pracuje w jakichś takich, znaczy no ja aktualnie nie, ale no ile osób pracuje
3: w pisaniu, przepisywaniu.
1: W pisaniu,
3: no.
1: Przepisywaniu, transkrypcja, copywriting pod SEO, ale też jakieś takie właśnie wypełnianie, czy jakieś wypełnianie danych, czy jakieś uzupełnianie tabelek, Exceli i tak dalej. No przecież teraz no, można sobie jakiś napisać do tego skrypt, nawet czatem, czy wygenerować formułkę excelową, czy coś tam. I z jednej strony to jest ten aspekt, a z drugiej strony jest aspekt tego, że jakby na przykład artyści też trochę teraz drżą o swoją pracę, bo o ile nie zastąpimy jeszcze sztuczną inteligencją prawdziwej sztuki, tak? Kogoś, kto siądzie i nie wiem, namaluje jakiś obraz, napisze opowiadanie albo jakiś taki tekst no, o walorach artystycznych, który byśmy też chcieli gdzieś komercyjnie wykorzystać, skomponuje muzykę tak dalej, to niestety w imię jakby cięcia budżetu i tak dalej, że trzeba zrobić szybko i trzeba zrobić masowo, sektor biznesowy, przemysł, szeroko pojęty, jakikolwiek by on nie był, no, współczesny przemysł, tak, produkty, usługi, reklama i tak dalej, czy dla oszczędności nie przesiądzie się na właśnie takie GPT-3, bo to jest dostatecznie dobre. To nie jest idealne, wiadomo, gdyby za to się zabrał jakiś wzięty copywriter albo artysta, albo ktoś, kto po prostu robi to z powołania, albo robi też to zawodowo i z talentem, byłoby idealnie i byłoby super, ale nie mamy pieniędzy, albo nie chce nam się płacić, a to może być też troszkę retoryka takich co większych firm, co bardziej pazernych na pieniądze. Wrzućmy tu bota, bo to jest no, good enough, tak? I w tym momencie obniży się też jakość tego, co będziemy mogli oczekiwać od rynku, na przykład reklamy. Ja wiem, że to się z czasem poprawi i że to się wytrenuje i tak dalej, ale
0: czyli tak naprawdę dojdzie
1: standard,
0: do sytuacji
1: standard tego, co tworzy automat. Jakby będzie wiadomo, że to tworzył automat, ale nikt nie będzie o tym nic mówił.
0: Ja myślę, Pawle, że po prostu może dojść do takiej sytuacji, że będziemy mieli to tę sytuację związaną z rzemieślnictwem w coraz to większej liczbie różnych zawodów. Na przykład, no nie wiem, powiedzmy, można pójść na masówkę i zlecić automatowi napisanie jakiegoś artykułu czy jakiegoś tak zwanego precla gdzieś tam, powiedzmy, pod te rzeczy do wyszukiwarek, a można zlecić komuś, kto na przykład się w tym specjalizuje, oczywiście będzie odpowiednio droższy, ale też będzie miał, nie oszukujmy się, zdecydowanie mniej zleceń. I to jest to, o czym ja no, gdzieś tam i myślałem i mówiłem też dość często, że różnego rodzaju zawody no, mogą nawet

0: nie tyle przestać istnieć, bo to bez przesady, ale na pewno mogą się zminimalizować ich ilości. Pytanie, co dalej? A na to pytanie jak na razie odpowiedzi nie zna nikt. Bo to jeszcze jest przed nami.
1: Jeszcze w ogóle jedno jest takie fajne zastosowanie, do którego zaczęto już używać tego typu rozwiązań. Powstają gdzieś już powoli wtyczki, które sobie na przykład zapinamy do Chroma i taka wtyczka zintegruje się z widgetem czatu wsparcia klienta na konkretnej stronie i negocjuje dla nas pewne rzeczy. Wiele stron ma właśnie taki czat, że możemy sobie zamiast infolinii porozmawiać tekstowo na czacie daną firmą i już jest taka gdzieś tam firma właśnie w Stanach Zjednoczonych, która zaczyna oferować takie usługi, że na przykład obniż swój rachunek miesięczny za kablówkę o $30 i to oni tam działają, wpinają się właśnie w ten czat webowy jednej konkretnej firmy kablówkowej, która tam w Stanach działa i negocjują, że bo ja mam teraz trudną sytuację finansową i czy może byłaby opcja obniżenia mojego rachunku, bo ja oglądam jednak tę telewizję, ale jeżeli państwo nie obniżą, to ja będę musiał zrezygnować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, co ludzie mogliby zrobić, bo te firmy mają właśnie procedurę na to, że jeżeli klient negocjuje i on nam powie, że jest w takiej sytuacji, a nie innej, to jest jednak szansa na to, że my mu coś tam upuścimy troszkę.
0: Tak, to utrzymanie klienta tak zwane.
1: Dokładnie, bo bardziej nam się opłaca obniżyć mu ten rachunek i jednak mu to sprzedać za niższą cenę, niż w ogóle mu tego nie sprzedawać, jeżeli on grozi, że on od nas odejdzie. A z drugiej strony ludziom bardzo często się po prostu nie chce o jakieś małe, może czasem śmieszne kwoty bawić w takie rzeczy, bo te procedury są często specjalnie trudne i specjalnie niezbyt przyjazne klientowi, żeby po prostu ludzie tego nie robili. I takie właśnie się usługi gdzieś tam zaczynają pojawiać, które jedno kliknięcie, logujemy się do panelu klienta i tylko sobie obserwujemy, jak nam niewidzialna ręka sztucznej inteligencji pisze: szanowny panie, czy mógłby pan może obniżyć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Słuchajcie, ja myślę, że moglibyśmy jeszcze o tym rozmawiać długo. Zachęcamy was generalnie do pobawienia się tym, do wykazania też swojej kreatywności, a podejrzewam, że kreatywność to będzie coś, co nam wszystkim w najbliższym czasie się naprawdę mocno przyda, bo te wszelkie zajęcia powtarzalne, takie, które wymagają schematu, tak, odtwórcze, powtarzalne, pewnych schematów, w których, nie oszukujmy się, dużo niewidomych się po prostu realizuje, ale zresztą nie tylko niewidomych, bo też i dużo osób w pełni sprawnych, powoli gdzieś tam zaczynają nam się zmniejszać. Tu jest taka sztuczna inteligencja, zobaczymy, jaka będzie w przyszłości. Do tej pory tak naprawdę nie było takiego bota, z którym można by było sobie porozmawiać na takim poziomie i o tak wiele rzeczy go zapytać. Ktoś by pomyślał, że to jest nierealne. OpenAI pokazało, że jest realne i ja naprawdę z dużą ciekawością podchodzę do tego, co będzie w przyszłości, bo oni na pewno nie powiedzieli jeszcze ostatniego
2: słowa. Kreatywność to jedno, ale taka elastyczność to drugie, to znaczy, bo nie wiadomo, jakie będą zadania. Być może znajdziemy tak sobie teraz przykład daję, nie wiadomo, czy realny, że może będziemy mogli być zatrudnieni na przykład w jakoś trenowaniu tego rodzaju botów, albo nie wiem, w jakimś przesiewaniu tych informacji, które tam bot albo dostarcza, albo przyjmuje, albo nie wiem, co tam jeszcze. Tego nie wiem, ale warto się przygotować na to, po prostu na zmiany i widzisz, że one mogą nadejść po prostu.
0: Tak, jest przecież tak chociażby, Tomku, z twojego ogródka są przecież technologie, które na przykład już coraz więcej jest ich dotyczących obróbki audio. Nawet są przecież, jest maszyna, czy właściwie algorytm, jest usługa, jak ona się nazywała, Clean Voice, czy podobnie, już teraz nie pamiętam, ale która te wszystkie i tak dalej z materiałów audio miała wycinać. I
2: ona muzycznych to, jest dużo.
0: Tak, i ona to robiła. Na razie jest... jeszcze jako tako tylko, ale to też z to czasem.
2: Mastering nie do automatycznego masteringu.
0: Oczywiście.
2: Jest program typu DAW, czyli ta, tak jak Reaper i tak dalej, że wstawiasz mu ścieżki i on sam robi taki wstępny miks.
0: Dokładnie.
2: I tylko po prostu potem mu dopieszczasz i tak dalej. Ale jakby to, co takie jest najważniejsze, on robi sam.
0: On już zrobi, tylko potem, potem wystarczy to jeszcze jakoś tam o to zadbać. Tak, tego jest coraz więcej i trzeba się po prostu w tym wszystkim odnaleźć, tak czy inaczej. Bo no, żyjemy w ciekawych czasach, to z pewnością. Dobrze, słuchajcie.
3: Jeszcze tak dopowiem, no? Dosłownie na ostatnią rzutem na taśmę, że tak zupełnie niezobowiązująco, undergroundowo, czasami frywolnie. Bawimy się różnymi technologiami, nie tylko chatbotem, na grupie telegramowej t.me/zabawa z AI. Jest AI, jest zabawa. Co prawda nie zawsze są to takie treści, o których by warto było mówić na podcaście, ale w ramach dzielenia się odkryciami swoimi związanymi z różnymi technologiami zapraszam, jestem na to przestrzeń, jest na to tak bardziej w stronę śmiechu, bardziej w stronę.
0: No to tak naprawdę chyba zależy od użytkownika, bo jedni wrzucają tam po prostu same śmieszne rzeczy, inni wrzucają rzeczy mniej śmieszne, ale jest miejsce dla każdego, kto po prostu no, próbuje swoich sił, chociażby z chatbotem, tak? No bo teraz to głównie ta grupa powstała przy okazji zabawy z chatbotem na Tyflopolsce. To tak nawiasem mówiąc.
3: Tak, żeby też spam odfiltrować.
0: Tak jest. Dobrze, słuchajcie, to przejdźmy do kolejnych tematów. Mamy sobotę, a my jeszcze w pracy. Teraz o katalogu aplikacji na Maca, a właściwie do paska menu naszego Maca. To o tym Paweł.
4: Tak, tak, jest taki katalog, nazywa się Mac Menu Bar i znajdziemy go pod adresem macmenubar.com. No i tam ponad 750 aplikacji, które integrują się z paskiem menu Maca. Nie odpowiadam za ilość pieniędzy, które wydacie z waszej karty na te różne narzędzia. Katalog jest dość regularnie aktualizowany. Widziałem, że ostatnia aktualizacja dziś. No i jak patrzyłem na najnowsze narzędzia, to znalazłem nawet integrację czata właśnie GPD na pasek menu Maca.
0: Nawet tak.
4: Tak, więc jest tego dużo. Wiem, że takie narzędzia się bardzo zawsze chętnie przyjmują, no więc polecam się rozejrzeć, bo może niektórych z nich nie znaliście.
1: No jest tych narzędzi, faktycznie jest ich i ja choć na przykład nie lubię, bo w pewnym momencie na tym pasku się robi po prostu duży chaos i znaleźć tam coś nie jest wcale tak prosto, no ale można.
0: Tak, to jest tak samo jak z tym paskiem menu w Chromie, który to no początkowo fajnie, że można tam sobie te rozszerzenia przypinać, a potem to człowiek się zastanawia, co tu się tak narobiło tych różnych elementów. A teraz kolejny temat. Paulino, drobne różne informacje od ciebie.
3: Tak, tylko czy jestem wyciszona?
0: Nie, słychać cię.
3: Okej. Tak. Pierwszą z tych informacji i tak naprawdę ostatnią, bo miałam dopisać tu więcej, ale mi wyleciało. Jest informacja o nowej wersji przeglądarki Google Chrome, która od teraz wspiera trzy nowe operatory wyszukiwania w pasku adresu. Możemy wpisać małpa tabs, małpa bookmarks i małpa history, żeby przeszukiwać odpowiednio to, co jest w naszych otwartych kartach, w naszych zakładkach i w naszej historii. Przeglądanie. Jeszcze nie wiem, jak to działa, ale no, jest to na pewno remedium na problemy osób, które mają 50 kart pootwieranych w Chromie i niezbyt mają jak się dostać tam, gdzie chcieliby.
0: Muszę wypróbować.
3: No to tutaj jest jakieś tam rozwiązanie. To jest wersja 108 chyba, czy jakoś tak. Nie wiem, no ja obecnie używam Cent Browser, więc jestem poza obiegiem. Ale skoro miały być drobne newsy, a nie drobny news, to powiem z rzeczy, których w notatkach nie ma, że obecnie też świat technologiczny zachwyca się przeglądarką Arc. To jest jakaś przeglądarka, która bazuje na tym, że wszystko ma być pochowane i generalnie to, co ma się wyświetlać, to głównie strona. Ale poza tym, jakby poza wyglądem interfejsu, ma też jakieś swoje konkretne rozwiązania, jakieś coś a la Finder. Jakby nie czytam konkretnie, w sensie też trudno mi jest się do tego odnosić, bo jest na razie tylko na Maca. Powstaje wersja na Windowsa i jestem na razie na waitliście. I też ważną informacją jest to, że ta przeglądarka jest oparta na Chromium. Więc jakaś tam dostępność powinna być zachowana. No więc powiem, jak się dowiem, że już jestem poza waitlistą.
0: No i oby tak było z tą dostępnością.
4: Podepnę jeszcze szybko pod drobne newsy, bo to będzie naprawdę szybkie. Ta funkcja, o której mówiliśmy, ja o tym mówiłem wiele tyflo przeglądów temu w WhatsAppie, czyli społeczności, zawitała już do nas oficjalnie, jest z nami i można tworzyć społeczności, czyli takie jakby wielkie grupy parasole, w ramach których można podpinać różne grupy w środku, trochę jak tak Slack i kanały. I zastanawiam się, jak to, ile to czasu minie i dlaczego tak krótko, zanim ktoś u nas w naszej społeczności osób niewidomych podłapie temat i spróbuje zjednoczyć te wszystkie WhatsAppowe grupy, które się po WhatsAppie panoszą.
0: Ale czy to tak w ogóle można zrobić, że możesz dodać grupy, w których nie jesteś administratorem? Bo z tego, co ja widziałem, a bawiłem się tymi społecznościami chwilkę, to tam możesz utworzyć oczywiście społeczność, ale możesz tam w obrębie tej społeczności utworzyć grupy. Nie możesz na przykład stworzyć społeczności i dodać
4: grup istniejących
0: grup.
4: Prawdopodobnie nie, więc pytanie, czy tu będzie jakiś ruch, żeby się dogadać i
0: Tym tam chyba też są jakieś limity na uczestników w tych społecznościach. Nie wiem, czy one nie były jakieś małe przynajmniej na razie. Ogólnie tak, ja też czekałem na te społeczności, ale jak chwilę się tym pobawiłem, potestowałem, to tak mnie to trochę rozczarowało, bo to tak naprawdę jest folder, wewnątrz tego folderu są grupy. No i wszystko, okay. i cała magia, zresztą tak w ogóle, zdaje się, że Teams też idzie za ciosem, tak, i wprowadza społeczności. Tak, teraz wszyscy będą społeczności wprowadzać.
4: No tak, no i tematy na Telegramie.
0: Tak.
1: W ogóle WhatsApp ma problem ostatnio i coraz więcej osób ze mną włącznie dostało ten problem, że na iOSie na wiadomościach grupowych po wiadomości jest przycisk View Contact Details, czyli zobacz tam szczegóły kontaktu, coś takiego.
4: Tak, też to mam.
1: I nie jest to fajne, bo trzeba się po prostu przez to przebić, a z kolei WhatsApp Web też nie jest już tym, czym był. Przynajmniej na Macu na przykład nie działa już Enter na wiadomościach głosowych, trzeba się dobijać do przycisku Otwórz wiadomość głosową. Zepsuło się menu kontekstowe, bo tam, gdzie kiedyś strzałka w prawo otwierała nam bezpośrednio menu kontekstowe, tam teraz jakby strzałka w prawo przechodzi nam do poszczególnych przycisków wiadomości. Czyli na przykład, jeżeli mamy wiadomość, która jest odpowiedzią na coś, to mamy przycisk cytowana wiadomość, mamy przycisk zareaguj i mamy przycisk menu kontekstowe. Jakby strzałka w prawo porusza się po tych przyciskach. Jeżeli my chcemy odpowiedzieć na wiadomość, to się musimy doklikać tą strzałką do menu kontekstowego, wcisnąć Enter, tam mamy opcję odpowiedź, Enter i dopiero możemy na przykład odpowiadać. No i jeszcze dzisiaj dostałem w ogóle jakąś zmianę, że na WhatsAppie mam... Co teraz mam? Ja zaraz wam dokładnie powiem, bo teraz gdzieś tu tego WhatsAppa mam. Jak się ta informacja dokładnie nazywa? O właśnie, otwórz szczegóły czatu dla i tu nazwa kontaktu i dopiero treść wiadomości. Jak się porusza jakby strzałką góra-dół, to zanim usłyszymy w ogóle treść wiadomości i osobę, no to powiedzmy, że słyszymy dla przykładu otwórz szczegóły czatu dla użytkownika Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk, cześć. Jeżeli to jest grupa. No nie, to nie powinno tak wyglądać.
0: No niestety, ja też potwierdzam, u mnie się pojawiają te szczegóły czatu dla kontaktu. Co ciekawe, jeśli ktoś wyśle kilka wiadomości po sobie, to ten przycisk jest tylko raz. To taka ciekawostka.
3: Natomiast też bym się jeszcze dopiero z taką luźną kontynuacją twojego newsa, Pawle, o trybie czytania. Spróbowałam sobie typowo dla testu najpierw odpalić ten tryb czytania na gołym Telegramie, a później na czacie otwartym z jedną osobą. I co prawda aplikacja grzecznie zgłosiła, że w sumie no, nie ma tutaj tekstu, który jest rozdzielony na wiele akapitów, więc ona tutaj niezbyt ma coś do roboty. Ale to, co mi się śmiesznego udało, to jest zautomatyzowane przejście na drugi koniec scrollowania ekranu. Więc cóż, jeżeli potrzebujemy coś na przykład z początku konwersacji, a nie chce nam się scrollować, bo ona jest długa, to zapuszczamy sobie automacik. No i...
0: I można.
3: I można, dokładnie.
0: I można. No to tak a propos Telegrama, to tu się zmienia, Tomku, prawda? Bo można stworzyć konto nie mając numeru telefonu, czy tam go nie podając, ani nazwy użytkownika.
2: Tak. Tak, to znaczy no, można stworzyć numer w jakimś serwisie Fragments, nie znam tego serwisu, tam podobno się tworzy te numery telefonu, teraz takie magiczne słowo blockchain, technologia, i ten numer ponoć można podać do Telegrama i w jakiś sposób takie konto otworzyć. W związku z powyższym no, można utworzyć konto telegramowe nie podając jakby swoich rzeczywiście danych prywatnych, swojego numeru telefonu, w związku z powyższym, no nie wiem jak to działa, ale być może komuś się taka informacja przyda. No króciutko, to taki krótki news, ale no niestety dzisiaj no mało mam tego wszystkiego, w dodatku nie prowadzę, no i jakoś tak to się...
0: I w dodatku do śpiewania też ci daleko z tak, tym dzisiaj... głosem, tak?
2: Tak.
0: A ostatni no news tak. będzie właśnie o śpiewaniu, o karaoke, bo Apple wkracza w ten świat, Pawle.
4: Tak, i co ciekawe, to będzie nawet dostępne.
0: Wow.
4: Wchodzi funkcja Apple Music Sync. Już jest nawet demo tej funkcji na Apple Viz, jak do niej dotrzeć. A na czym to polega? No, pojawi się kilka funkcji, które nam umożliwią śpiewanie do ulubionych utworów z Apple Music. Pierwszą z tych funkcji jest możliwość ściszania wokalu w utworach. Na ten moment działa to w wybranych utworach tylko. Napisane jest dziesiątki milionów, ale ponoć są problemy ze starszymi utworami, lata 70. 80. Na 100% działa z tymi naprawdę najnowszymi. Warto testować na Taylor Swift na przykład utworach. Tam bez problemu powinno się udać powinna się ta sztuka. No rzeczywiście, na ekranie odtwarzania mamy suwak, głośność wokalu i możemy go przesuwać sobie w górę, w dół i po procentach regulować, jak cicho albo jak głośno chcemy w tle słyszeć wokal oryginalny, żeby sobie pomóc, albo w ogóle nie. Po drugie, teksty utworu będą się wyświetlały, będą animowane i będą się wyświetlały w miarę. Ja myślałem, że to, mi się wydawało, że to już było, bo już kiedyś o tym chyba mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, bo to na 100% teraz jest potwierdzone, że działa. Voice over będzie też ten tekst czytał w miarę jak on się pojawia na ekranie, czyli możemy zrobić coś takiego, że wywalamy kompletnie wokal i na instrumentalu piosenki voice over, synteza z voice overa rapuje sobie tekst. Ale możemy też my go czytać. Jedyne, czego jeszcze nie sprawdziłem, to na ile to sprawnie działa na przykład z monitorem brajlowskim, żeby sobie czytać za monitorem.
0: No bo to aż by się prosiło, żeby to tak, w ten sposób
4: działało. Mam nadzieję, że też tak jest. Będzie trzeba.
2: Ciekawe, czy tam wrzucili faktycznie instrumentale, czy to jest robione jakąś sztuczną inteligencją?
4: Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo to można naprawdę, wiesz, możesz puścić utwór, on normalnie sobie leci jak studyjny i w środku tego studyjnego wyciszasz wokal suwakiem w czasie rzeczywistym.
1: Ale jeżeli to działa tylko na konkretnych utworach, to raczej to są no, umieszczone rzeczy.
4: Tak, ale będzie się to pewnie poszerzało, chociaż mają powstać jakieś playlisty w ogóle utworów najpopularniejszych, które nuci cały świat, żeby można było, które są kompatybilne z tą funkcją. To będzie działać na iPhone'ach, na iPadach i na Apple Watch, przepraszam, TV, tym 4K najnowszym. Co ciekawe, jest też tryb śpiewania w duecie, że jeżeli jest więcej wykonawców uczestniczących w danym utworze i chcemy go zaśpiewać w duecie z kimś, to na ekranie wyświetlą się te teksty obydwu partii po obu stronach, więc każda strona może się skupić na swoim i w odpowiednim momencie wejść. Można sobie w ogóle skupić się na tekście chórków, na tekście solistów. No, jest to bardzo, bardzo konfigurowalne. No i jest to ciekawe. No kto wie, na Sylwestra będę się widział z grupą znajomych.
2: Wiesz co, niekoniecznie.
4: Może testujemy.
2: Może być tak, no bo żeby powstała ta funkcja, musi być piosenka z wyciszonym wokalem plus tekst utworu i pewnie nie każdy utwór ma swój tekst. Mhm. Jeszcze tak fajnie przygotowany, żeby to leciało, więc możliwe, że...
1: Chociaż na Apple bardzo dużo ma. W sensie Apple jest bardzo fajny tak, pod kątem tekstów.
2: Tak, ale ten tekst musi iść jeszcze równo z piosenką, tak, więc oni tak, muszą ten tekst...
1: Nadal dużo ma. W sensie ale nawet to chyba nie polskie jest... rzeczy...
4: Tak, to chyba nie jest nowy w ogóle właśnie, tak, dlatego się zdziwiłem,
1: to było.
4: Na żywo był już wcześniej i okay. Wojsowy też czytał.
1: Tak, i był też tekst, w którym mogliśmy kliknąć na konkretny jakby moment i przeskoczyć do tego momentu. I to naprawdę, powiedzmy, że w miarę niszowe zespoły miały ten tekst, a w miarę niszowe płyty, w miarę niszowych zespołów miały na Apple tekst taki zwykły, nieklikalny, czy w ogóle jakiś, no taki polski zespół, nie jakoś super znany, no gdzieś tam znany, ale nie jakoś, nie wiadomo jak super. Miał w ogóle na przykład płytę live, kiedyś patrzyłem, to na płycie live, okej, był tekst zwykły, nieklikalny. Więc pokrycie tymi tekstami na Apple jest naprawdę fajne.
0: No to zobaczymy, Pawle, jak będziesz imprezował w stylu karaoke, to zdaj potem relację, co wyszło.
4: Okej, okay, ma sprawę.
0: Były...
3: Albo nagrywaj i wrzuć na podcast.
0: Albo na przykład. Było już...
4: Prawa autorskie.
0: Tak, były już kiedyś, to już zdaje się ty też opowiadałeś o jakichś japońskich automatach tak. Do karaoke, które
4: brajlowskie.
0: Się... Tak, z monitorami brajlowskimi jakoś tak, potrafiły
4: firmy
0: łączyć.
4: Co-sejki. Te firmy co sejki.
0: Widzisz, tak. No to mamy coś bardziej mainstreamowego dla wszystkich. No okej, okay. To jest ostatnia... notatka z naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu, przynajmniej według tego, co mam tu zapisane. A teraz pytanie, czy ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić, tak na koniec.
1: Jeszcze tylko... Tak, słychać? Słychać.
0: Tak, słychać.
1: Wracając do tematu WhatsAppa, bo sobie właśnie akurat zacząłem tutaj czytać grupkę i wszystko fajnie i da się tego jeszcze jakoś używać, póki to jest nazwa kontaktu, póki osoby, w momencie, gdy osoby nie mamy w kontaktach, to jest jeszcze gorzej, bo nazwa tego przycisku na webie zawiera również numer telefonu. Czyli powiedzmy, że jest to Paweł Mazarczyk, to informacja byłaby coś w rodzaju otwórz szczegóły, otwórz czat dla użytkownika Paweł Masarczyk plus 48 123 456 789
3: o,
1: Paweł
3: Masarczyk
1: plus 48 123 i tak dalej. To jakiś wiadomo tam losowy, tak? I dopiero wiadomość, więc dwa razy numer, no nie.
3: Ale jeszcze pozostając w temacie...
4: Dodatkiem do NVDA.
3: Pozostając w temacie WhatsAppa, dosłownie króciutki news. Nie wpisywałam notatki, bo też z WhatsAppem się nie identyfikuję, ale podobno ma zostać wprowadzona funkcja, w ramach której wiadomość będzie automatycznie kasowana po jednokrotnym przeczytaniu przez drugą stronę.
0: Cóż, zobaczymy, co z tego będzie i jaki będzie dalszy los WhatsAppa, no ale w każdym razie też są alternatywne komunikatory, warto o nich pamiętać i być może używać nieco większej ich ilości. I tak rozumiem tyle w 163. Tyflo Przeglądzie, który dla was wyjątkowo w piątek poprowadziliśmy.
3: Z ciekawości, czy to jest najdłuższy Tyflo Przegląd?
0: Jest na to duża szansa. Kończymy o godzinie 05. 50 za 10 pierwsza. Ładnie. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki, Mikołaj Hołysz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobrej nocy, bo to już noc.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Tak, nie dość, że zaczęliśmy z opóźnieniem, to jeszcze jakieś chochliki techniczne nas prześladują i przed momentem wyskoczył mi na ekranie taki fajny komunikat z napisem error, ale wystarczyło kliknąć w OK i już wszystko działa i działamy też i my. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem w czwartek 23 stycznia 2020 roku, a rozmawiać będziemy o roku minionym, w świecie gier audio i z kim by można było na ten temat porozmawiać, jeżeli nie z naszym redakcyjnym specjalistą od gier, czyli z Tomaszem Tworkiem. Witaj, Tomku.
6: Witam serdecznie. Błędy to rzecz ludzka, ale jak się okazuje, nie tylko ludzka, więc tak, więc się zdarza.
0: Tak, komputerom też się zdarza, że czasem zrobią nie to, czego byśmy od nich oczekiwali. Tomku, no zanim tak w ogóle przejdziemy do omawiania poszczególnych tytułów, to dwie sprawy. Pierwsza taka, że możecie do nas dzwonić na żywo, bo ta audycja właśnie na żywo się odbywa. 123 834 835, więc jeżeli macie jakieś swoje typy gier, o których chcielibyście porozmawiać, my oczywiście zaraz będziemy na ten temat mówić i będziemy sobie tu podrzucać różne tytuły, bo mam taką listę, którą mi Tomek podrzucił, a ja też co nieco do tej listy okazało się, że mogłem dodać. No i będziemy o tym rozmawiać, ale jeżeli o czymś zapomnieliśmy albo czegoś nie doceniliśmy, to zapraszamy was do kontaktu 123 834 835. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Zapraszam serdecznie. To sprawa pierwsza, a druga to jest moje pytanie do ciebie takie bardzo ogólne, bo zawsze się zastanawiam i zawsze zadaję ci to pytanie. Czy to był dobry rok? Więc zapytam też i teraz. Czy to był dobry rok? Czy 2019 był dobrym rokiem dla rynku gier audio?
6: W pewnych kwestiach był, w innych tak sobie. To znaczy nie był może najlepszy, chociaż pojawiło się kilka perełek, które są warte zaznaczenia i wymienienia, ale żeby był jakoś bardzo przełomowy, to chyba bym nie powiedział. Nie było w tym roku jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, które odwróciłyby ten rynek do góry nogami. Było nieźle, ale mogło być lepiej.
0: Ale czy przypadkiem takim, no powiedzmy, jakimś sukcesem nie okazuje się jednak to, że coraz więcej deweloperów z tego tak zwanego mainstreamu odczuwa jednak potrzebę, żeby tę dostępność do gier audio wplatać, żeby implementować tę dostępność, że to już powoli zaczyna nam się zacieśniać ta granica, że nie mamy gier dla niewidomych i dla widzących, że nie mamy tylko gier audio, które bazują tylko i wyłącznie na dźwięku, ale że ta dostępność to jednak już jest taki, przynajmniej u niektórych, element planowania całej strategii i ona jest niejako włączana w te gry, które są dostępne dla wszystkich. Czy to się w tym roku jakoś tak nie wyeksponowało przypadkiem? Nieco bardziej?
6: To znaczy tak, ale to dlatego, że jednak jest to za sprawą zmiany prawa gdzieś tam w Stanach i w ogóle, jeśli chodzi o w ogóle gry wideo tak naprawdę, w których no, teraz takim wymaganiem jest to, żeby stosować pewne rzeczy, pewne elementy accessibility, takie ogólnikowe, i w nich się znajduje chociażby odczyt wiadomości czatowych wysyłanych tudzież otrzymywanych przez text-to-speech czy nawet screenreadery. A już nawet jest to rozszerzane do tego, że te rzeczy pojawiają się na tą skalę, że odczytywane są menu i różne inne informacje wyskakujące w grze właśnie za pomocą tego TTS. co wcale nie oznacza, że ta gra jest bardziej dostępna dla niewidomych.
0: No tak, bo potem mamy jeszcze całą fabułę, która wcale dostępna być nie musi. I na przykład, jeżeli jest to jakaś gra, w której, no tak przykładowo, mamy sobie jakąś tam, nie wiem, przepaść albo jakichś przeciwników, którzy na nas idą z której strony, to my wcale o tym nie musimy być informowani, bo tak normalnie, no to w grach audio mamy jakieś mechanizmy, które nas informują o tym, a w grach zwykłych, tradycyjnych, no tu już niestety trzeba polegać na jakiejś takiej intuicji poniekąd, tak?
6: Dobrymi przykładami możemy się posłużyć chociażby jeśli chodzi o gry typu Halo czy Gears of War najnowszy, który się ukazał. To są gry, które mają pełne wsparcie, jeśli chodzi o odczyt menu, odczyt ustawień, w ogóle różnych rzeczy, które się pojawiają na ekranie w formie tekstu, natomiast grywalnymi grami to one nie są. Z wyjątkiem tam jakiegoś trybu hordy w Gearsach 5, który podobno jest grywalny, chociaż ja sam nie testowałem. Po prostu jakoś szkoda mi było wydać 240 czy 250 zł na jeden tryb. Mhm. Bo cała gra jest no, oczywiście niedostępna z uwagi na to, jak jest zrealizowana, na to, że cała kampania w tej grze jest jednak... No, toczy się w jakimś tam bardziej otwartym świecie i tutaj już no, niestety nie jest to możliwe. Można to też zauważyć w grach typu Eagle Island, czyli taka gra indie, która się pojawiła w 2019 roku i ta gra akurat ma dużo opcji accessibility. To są opcje tak naprawdę zaczynające się od ustawień poziomów trudności, od zupełnie łatwych rzeczy po naprawdę takich już, że tak się wyrażę, weterańskich dla tych, którzy są wymagający, poprzez różne inne usprawnienia mechaniczne i oczywiście jeśli chodzi o TTS też jest to możliwe i też czyta wszystkie menu. Mało tego, nawet podczas rozgrywki odczytuje nam przedmioty, które zbieramy z jakichś skrzyń i różne inne rzeczy, natomiast cały gameplay no, nie jest dostępny. Także to jeszcze trzeba czasu. Oczywiście ta, jakby jedna firma, co jest bardzo dziwne, czyli EA Games. EA w ogóle no, w ostatnich latach zbiera coraz mniej pozytywnych recenzji od graczy w ogóle za jakby ich za ich model marketingowy, który jakby uznają za jedyny i słuszny, czyli mikropłatności. A więc wszystkie tego typu gry, takie jak FIFA na przykład, to są gry, które zawierają tych elementów bardzo dużo i sporo graczy się odwraca od EA, tylko dlatego, że to się robi uciążliwe, a jednak EA zaczyna walczyć o accessibility w ich grach i pierwszą taką ich, że tak powiem, no, flagową produkcją z takim dość dużym, nie wiem czy niepełnym nawet accessibility, to jest NFL. Czyli futbol amerykański, w którym ta dostępność jest. Znam ludzi, którzy grają i to działa. Ja próbowałem zagrać na PC, natomiast ta dostępność chyba jest popsuta i chyba nie do końca chce to działać jak należy, bo oczywiście menu i wszystkie różne rzeczy są odczytywane. Słuchaj, nawet tam są nagrywane komunikaty typu to enable accessibility, zrób coś tam.
0: Press to. Mhm.
6: Tak, są tam różne audio cues tak zwane, czyli podpowiedzi dźwiękowe, jest force feedback zaimplementowany w menu, czyli wibracje jak gramy na padzie, bo oczywiście trzeba zaznaczyć, że ta dostępność jest, póki gramy na padzie. Tam jest dużo elementów wibracyjnych dodanych, które podpowiadają bardzo wiele rzeczy, co się dzieje na boisku i w ogóle, natomiast ja nie mogłem tego doświadczyć, bo to nie działało u mnie tak jak trzeba. Wiem, że konsolowcy nie narzekają i grają w tę grę na PS4 i Xbox One, więc to już działa całkiem nieźle, a z tego co wiem, oni chcą iść dalej za ciosem i robić ich kolejne gry typu FIFA właśnie dostępne dla nas bardziej. Natomiast jeszcze myślę, że jakaś droga dłuższa przed nami, żeby ta granica się zatarła bardziej, ale faktycznie to jest pewna innowacja. Jeśli ktoś nie wie, słuchaczy, to w 2019 ukazał się nowy Mortal Kombat 11 i mimo, że nie należy on do najbardziej dostępnych gier, zresztą jak w ogóle większość bijatyk poza omawianym przeze mnie Skullgirl, chyba w Tyflo podcaście, który jest chyba jedyną w pełni dostępną bijatyką na PC. Mortal Kombat 11 może się pochwalić tym, że zostały nagrane menu przez aktora, który udziela tam głosu jako narrator, który tam ty mówi wszystkie round one fight i tam fatality i różne tego typu rzeczy. Nagrał menu główne, czyli tam single player, fight, multiplayer, options i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nagrał te menu bardzo pobieżnie. Czyli jak wejdziemy w opcję, oczywiście tutaj już nie mamy odczytu bardziej dogłębnie, że się tak wyrażę. Natomiast jakiś krok ze strony NetherRealm został poczyniony, mimo że no, cała gra nie jest kompletnie dostępna, bo chociażby jak to bijatyki mają w zwyczaju, dostępnymi są z natury, ale w tej grze na przykład jest krypta, po której poruszamy się w pełnym trójwymiarze, bo musimy eksplorować kryptę i otwierać tam urny różne, żeby znajdować różne rzeczy. No, niestety to już dostępne nie jest w ogóle, więc no, walczą o to i pojawiają się różne elementy, ale myślę, że jeszcze trochę czasu to potrwa, zanim to będzie w pełni taka nieodczuwalna granica. Natomiast jest to faktycznie duży krok w tą stronę i ja się bardzo cieszę, że to się dzieje.
0: Czyli tak trochę wracamy do tych czasów, kiedy to lata temu nie mieliśmy najmniejszych problemów, żeby odpalić sobie na przykład, nie wiem, Pegasusa, Nintendo czy podobną konsolę, i której zwyczajnie można się było nauczyć na pamięć i mieć fan z tego, że jakieś gry na przykład też udało nam się nauczyć, bo po prostu te menu w tamtych czasach były tak proste, że to najmniejszego problemu, żeby to opanować pamięciowo. W dzisiejszych czasach te gry są zdecydowanie bardziej skomplikowane i te menu, żeby w ogóle sobie coś odpalić, żeby nawet popróbować tak na czuja sobie pograć, to niekiedy graniczy nieomal z cudem, bo sobie tam trzeba w jakiś element kliknąć myszką. Te menu nawigacyjne w grach nie jest często dostępne przy użyciu klawiatury, więc tu nam się to wyrównuje, ale jeszcze do tego, żebyśmy grali na równi z innymi graczami w gry z tego mainstreamu, to pozostało jeszcze jednak do tego trochę
6: jeszcze
0: czasu.
6: Tak, poza tym, no, pamiętaj, Michale, że jeszcze w tych grach teraz, co możemy obserwować na co dzień, tych wiele menu jest jakichś rozwijanych, tam jest dużo pop-upów, które wyskakują. Nawet jeśli możemy obsługiwać za pomocą kontrolera czy klawiatury, co w zasadzie jest większością, ale to też zależy od gry. Opcji ustawień jest w ogóle bardzo dużo. Tam są czasami naprawdę menu, podmenu i podmenu jeszcze czegoś tam.
0: No tak, żeby sobie to dostosować wszystko.
6: I to się tyczy wszystkich menu. Kiedyś na konsolach to było start...
0: Wybierz grę i wciśnij start,
6: ewentualnie.
0: Tak?
6: Albo mówię, no start i options, z czego options to były naprawdę takie jakieś prymitywne rzeczy typu... W bijatyce to był poziom trudności, ilość rund i time limit ewentualnie. I to było wszystko, tak? A w menu głównym to tam był gra dla pojedynczego gracza versus i w zasadzie to
0: multiplayer jakiś na dwa pady, powiedzmy.
6: No tak, no to taki versus właśnie. No i jakby tutaj się ograniczało i tego nie było dużo. Wybijały się ewentualnie gry typu RPG, typu Final Fantasy, gdzie dochodziło, że pierwsza opcja zazwyczaj, nie wiem dlaczego tak było, ale pierwsza opcja to był continue. Ja pamiętam, że jak byłem dużo, dużo młodszy, to ja zawsze miałem tak, że no pierwsza opcja, na której się znajduję, to pewnie zaczęcie gry. Okazywało się, że w tych grach to był continue i się otwierało takie nowe menu ze slotami, tam gdzie były save'y. Gdzieś zapisywało grę. Ja sobie klikałem po tych slotach, ale nic się nie działo, no bo jeszcze nawet gry nie zacząłem.
0: Bo pusty slot wszędzie był.
6: Tak, więc trzeba było dać strzałkę w dół na new game i tyle. Były takie wyjątki. Jasne, ale to i tak było dużo bardziej prymitywne niż teraz.
0: Dokładnie, a teraz po prostu teraz, już jednak potrzebujemy tej dostępności także i w tym zakresie nawigacji.
6: Tak, teraz zresztą mam wrażenie, że ci twórcy w większości jeszcze tak błądzą we mgle trochę i oni tak, no są świadomi problemu, ale jeszcze troszkę nie bardzo wiedzą, jak implementować różne rzeczy, albo w ogóle nie implementują tych rzeczy, bo dajmy na to, no nie wiem... Prawnie są zmuszeni, no dobra, już prawnie teraz się od nas wymaga, żeby to miało ten text to speech, żeby nam tu odczytywało to menu. No i w sumie zróbmy tylko tyle, nikt nas nie wymaga, żeby kto grał niewidomy, nie?
0: No tak.
6: Prawo nas wymaga, żeby dodać te jakieś accessibility, a w zasadzie no nic nie musimy więcej, więc po co mamy się bawić w
0: dokładnie, jeżeli ktoś,
6: rozwalenie wszystkiego.
0: Tak, jeżeli ktoś do tego tak podchodzi, to raczej marne szanse są, żeby gry wypuszczane przez tego typu producentów były w pełni dla nas dostępne kiedykolwiek, bo oni zawsze będą robić to tylko i wyłącznie, do czego zmusza ich przepis prawa. Ale są też no inni tak. producenci, zwłaszcza producenci jacyś tacy nieco mniejsi, niezależni, którzy tak naprawdę można by się, mogłoby się wydawać, że oni, że im szybciej zależy na tym, żeby jakiś produkt wypuścić na rynek i żeby na tym jak najszybciej zarobić, a oni czasem są gotowi poświęcić nawet więcej czasu na dostosowanie takiej gry, na pomyślunek nad dostępnością, bo oni sobie zdają sprawę z tego, że każdy klient jest dla nich ważny, czy to pełnosprawny, czy to z jakąkolwiek inną niepełnosprawnością.
6: Tak, oczywiście. I kojarzę rzeczywiście wspomniany już dzisiaj Skullgirls.
0: No tak.
6: Od Mike'a Z, który jest założycielem i szefem Lab Zero Games. Skullgirls, mówiąc pokrótce, tylko żeby nakreślić sytuację, co się dzieje właśnie w studiach indie często i co bardzo mi się podoba. Skullgirls wystartował na Kickstarterze chyba w 2011, o ile dobrze pamiętam, gdzie oni potrzebowali na grę około 100, chyba 50 tysięcy dolarów. Finalnie zdobyli ponad milion dolarów, więc widzisz rozrzut. Gra ukazała się chyba 2 lata później, w 2013 na konsolę. Potem pod koniec chyba na komputery osobiste PC i w 2014, na początku 2014, gdzie już miałem kontakt z Mike'em Z, albo jeszcze w 2013 wcześniej na PC, no nie pamiętam. W każdym razie na początku gra już była dostępna dla niewidomych. I co lepsze, gra rozwijała się przez następne no 4 lata. I to pokazuje, że jednak ci ludzie są pasjonatami i im zależy na dobrym produkcie. I nawet jeśli sama nazwa indie może wskazywać, że to jest kierowane dla jakiejś tam niszy, no to w to jednak bardzo dużo ludzi grało. I pewnie gra
0: do dzisiaj. I to wcale tak nie jest, że te gry indie to są rzeczywiście tak kierowane do niszy, bo tak samo i muzyka indie wydawana przez niezależnych wykonawców też jest naprawdę całkiem, całkiem fajna. Oczywiście w tym wszystkim, no, czy w muzyce, czy w grach, czy podejrzewam w filmach, na tym się akurat kompletnie nie znam, ale podejrzewam, że ze względu na to, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą się tym zajmować, możemy mieć także sporo chłamu najzwyczajniej w świecie i trzeba nie po prostu więcej czasu zdecydowanie na to, żeby odsiać ziarna od plew. I
6: jasne,
0: to jest ten problem.
6: Oczywiście. Wystarczy spojrzeć na sklep Google Play. iOS pewnie też trochę, chociaż oni chyba bardziej przesiewają.
0: Tam jest większa weryfikacja, tak. Tam jest większa weryfikacja.
6: Ale jest większa weryfikacja. Moja żona gra sobie w różne rzeczy z Google Play'a i tam to widać strasznie. Na Steamie też widać, chociaż Steam już teraz zaczyna no, wyrzucać bardzo dużo tego syfu, że tak się wyrażę, no nieładnie, ale taka prawda. Ale widzisz, ale dobrym przykładem może być każdemu znany Minecraft, tak? Mhm. Gra, która była grą indie, totalnie indie.
0: A kupił ją, czekaj, Microsoft chyba, tak?
6: Oczywiście, Mojang został kupiony przez Microsoft i ta gra jest znana każdemu, dosłownie. To jest gra, która podbiła rynek gier absolutnie. Liczby mówią same za siebie i jakby widzisz, bo to jest trochę tak, w grach się bardzo liczy coś, czego się nie spodziewamy. Indie właśnie często potrafią to zrobić. Indie nie są studiem tworzącym gry AAA, a te duże studia często, no może nie zawsze oczywiście, no bo też dużo dobrych gier jest z tych takich poważnych, wielkich gigantów.
0: Co to są gry AAA z ciekawości?
6: No to tak jak, wiesz, filmy klasy A, klasy B i tak dalej, aha, to samo mamy. Podobnie w grach, nie? Czyli AAA to jest taki...
0: No, nie, bo to, wiesz, AAA, to, taka, to AAA to mi się z formatem radiowym kojarzy co najwyżej.
6: Więc myślę, że to
0: zapytałem.
6: Nie mówimy o tym samym. No, to raczej chodzi o jakość
0: okay,
6: produktów.
0: Okay.
6: I to jaka półka i tak dalej. No wiesz, że te gry takie od gigantów, no to są, no wiadomo, robione przez tysięcy ludzi, jak nie więcej.
0: No i wielkie pieniądze na to też idą.
6: I wielkie pieniądze, to są miliony, także to budżet hollywoodzkich filmów, tak?
0: Zgadza się.
6: A często twórcy indie no, poświęcają dużo czasu, ale nie tak dużo pieniędzy. I to jest dosłownie tak samo jak wiele dyskusji, chociaż dyskusji wiele na to nie ma, bo tutaj prawda jest logiczna. To tak samo jak porównywanie, dajmy na to, rynku gier. Rynek gier w Polsce, rynek gier w Stanach. My Polacy do jakiegoś czasu w ogóle byliśmy nieznani, a robiliśmy gry. Tylko te gry były, no, jakie były.
0: Nie? Ale teraz zaczyna się to zmieniać.
6: Właśnie. Jednak Polacy potrafią udowodnić, że są świetni. Na przykład Chińczycy, o których też dzisiaj będziemy mówić akurat. Chińczycy nigdy w życiu nie wpisali się w serca graczy niczym, niestety. No niestety Chiny jako naród, jeśli chodzi o same gry wideo, nie zasłyną niczym specjalnym. I jakby, co jest w ogóle dość ciekawe, bo Japonia, czyli też Azja, dzięki Japończykom tak naprawdę te gry wideo są takie, jakie są dzisiaj. Bo jak dobrze ci wiadomo, tak naprawdę to wszystko przez nich się zaczęło. Czyli lata 80., czyli zgadza Mario, się. Czyli Zelda, czyli full konsole Nintendo. Dlatego Japończycy dzisiaj uważani są za pionierów w ogóle techniki i gier audio i w ogóle techniki stosowanej w grach audio, jeśli chodzi o programowanie, o podejście w ogóle do tematu. I tutaj widzisz, wszystko zależy od tego, jak to podchodzi do tematu. To samo tyczy się właśnie tego wspomnianego AAA kontra indie. Wielu ludzi słysząc indie ucieka, to jakieś tam popierdółki,
0: jakieś
6: takie
0: słabe
6: małe, tworzone tam, a AAA to często niesamowite gry. Mogę na przykład podać przykład, że jedną z takich gier, która jest fascynującą grą i bardzo żałuję, że nie mogę w to zagrać, jest to gra stworzona przez małżeństwo, dwójkę ludzi, opowiadająca o walce ich dziecka z rakiem, które umarło. To był ich hołd dla ich dziecka, tak?
0: Chyba gra to nie była ta gra, która w ogóle na samym początku pokazywała, jak ona się skończy?
6: Chyba tak.
0: Czyli, że to nie dziecko pamiętam. Nie przeżyje? Jakoś to chyba tak było.
6: Nie pamiętam, bo ja wiem, że oni już je otworzyli, jak jeszcze ono walczyło o życie.
0: Aha, ale być może finalnie to się jakoś tak zakończyło.
6: Tak.
0: Bo coś mi tak świta, że po prostu jakaś taka gra rzeczywiście była. Natomiast mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali ten telefon.
6: Jasne.
0: Kogo witamy? Halo?
7: Dzień dobry, witam, Arkadiusz z tej strony.
0: Cześć, Arku.
7: Ja chciałem się udzielić. Dzień dobry, witam oczywiście, jak zwykle tutaj...
0: Będziesz bronił Chin.
7: Jeżeli pozwolicie. Tak.
6: Zaj, każdy broni swego.
0: No pewnie.
7: Chciałbym wytłumaczyć, dlaczego Chińczycy nie zasłynęli może w świecie gier wideo. Jak wam wiadomo, Chiny są państwem, jeżeli chodzi o ustrój, takim jakim są. I do roku 2015 w ogóle w Chinach był jakikolwiek zakaz posiadania przez Chińczyków konsol do gier. Czyli oni nie mieli żadnych wzorców do tego. Dopiero w listopadzie roku pańskiego 2015 roku rząd najpierw ograniczył ten zakaz, zaczęli go powoli zdejmować, a dopiero w kwietniu 2016 roku w Chinach został kompletnie zniesiony ten zakaz na posiadanie konsol i oni dopiero wtedy mogli taki poważniejszy rynek, bo jednak gry, no to wiadomo, mimo że wiele gier jest na komputery, gry też kojarzymy w dużej części z konsolami, dopiero wtedy ten rynek mogli Chińczycy zobaczyć. Dlatego tam jest taki zastój, ale uważam, że jeżeli chodzi o gry audio, co pokazuje chociażby 1942, o którym mam nadzieję Tomek powie,
6: najlepszy
7: robić
6: przykład
7: dobre,
6: chiński że... chyba z tego roku, fakt. Najlepszy, to się muszę zgodzić, tak. To się
7: no
6: zgadza.
7: Tak. Gra jest grą epizodyczną.
0: I zresztą jej prezentacja jest w Tyflo Podcaście.
6: Jest.
7: Tak. Na mnie właśnie.
0: Tak, zgadza się.
6: Szczerze mówiąc, grałem. Tak, dlatego... Nie aż tak dużo, jakbym chciał, ale ostatnio tyle, ile mam czasu na gry, to prawie nic, a chciałbym więcej. Aczkolwiek widzisz, Michale, no więc jednak z audycji o grach jeszcze do tego mamy ciekawą audycję edukacyjną, więc dowiemy się pewnych rzeczy przy okazji.
0: Dokładnie, ale to właśnie ja bym przy okazji, Jarku, cię chciał zapytać, czy ty coś wiesz, dlaczego była taka i skąd była taka niechęć władz chińskich do tego, żeby mieszkańcy posiadali konsole do gier? Skąd był ten zakaz?
7: Stąd, że Japonia.
0: Stąd, że Japonia, w ten sposób. Czyli to nie no, tak, że nie powinni zajmować się głupotami, a pracować, tylko po prostu bardziej taki konflikt...
6: Konflikt, tak, no wiadomo.
0: Konflikt tam, państw.
6: No tak, no.
7: Tak, nawet w sumie jak nawet chociażby wspomniane przeze mnie 1942 jednak pewnie pokazuje ten konflikt właśnie, o tym głównie ta gra jest, już tak pomijając wszystko. Jeszcze co do gier z Chin mamy od tego samego człowieka, który zrobił 1942, mamy też dość prostą grę, ale moim zdaniem ciekawą. Jest to gra, której założeniem jest to, że mamy sobie sklepik szkolny i musimy się nim opiekować. Mamy w grze sporo zdarzeń losowych. Mamy w grze dość ciekawy system handlu, dlatego że w niektórych częściach roku jedne przedmioty są bardziej warte, inne mniej. Musimy sobie handlować i wytrzymać przez cały rok szkolny. Potem wynik możemy puścić na scoreboard i patrzeć, jak dobrze jesteśmy.
6: No to ciekawe.
7: Słabi jesteśmy w porównaniu do innych.
6: Nie testowałem, ale widziałem. Mam to już nawet chyba, ale jeszcze nie miałem kiedy przetestować. Ale pomysł ciekawy, fakt.
0: To się zgadza.
6: Jeszcze była ta gra rytmiczna chińska, tak? Która tam po drodze się przewinęła.
7: Tak.
6: To też jest całkiem ciekawe i to w ogóle było dość ciekawe, bo Chińczycy zdecydowali się na użycie japońskich assetów w ogóle.
0: Czyli czego?
7: To była grana podstawy na jakiegoś anime, czegoś tam.
0: Czego, Tomku? Tak, to taka... Co to są assety?
6: Bo... Chodzi no, w sensie, wiesz, o zastosowanie...
0: Aha, okay.
6: Tak, o zastosowanie audio japońskiego w tej grze, co w ogóle było ciekawe i gra w ogóle została całkiem... ciekawie zrobiona. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać, bo to mnie akurat zainteresowało.
7: Gra była robiona jako projekt studencki.
6: A, czyli pewnie nie mamy co
7: odliczyć. Jeszcze co do gier mainstreamowych, to też jedną rzecz, o jeszcze jednej, ale już obiecuję, że ostatniej rzeczy powiem z Chin. Chiński gigant Tencent postanowił poeksperymentować z dostępnością. Wynikiem tego jest mobilna gra Sky Shadow, która to gra mechanicznie jest bardzo prosta. Powiedziałbym wręcz, że prymitywna. Natomiast no, mamy krok, że wielki chiński gigant postanowił zrobić grę dla niewidomych i co więcej, fabularnie i dźwiękowo ta gra jest zrobiona bardzo dobrze. Nie powiedziałbym,
6: słuchaj,
7: że
6: a czy to nie jest to nie jest karcianka taka? Czy mi się coś pomyliło?
7: Nie, to jest jeszcze coś innego.
6: Ale to jest takie globalnie dostępne i w ludzkim języku, czy znaczy no.
7: To jest po chińsku. O ile w Google Playu tego nie ma, o tyle w App Store to znajdziesz.
0: Ale
6: wpisując to po chińsku, czy.
7: Jak wpiszesz po angielsku Kimi Sky Shadow chyba, to powinno ci wyjść, ale nie obiecuję i nie wiem.
0: Arku, ale tam się na język angielski można jakoś przełączyć, bo wiesz, to...
7: No właśnie o tym mówię, że nie, ale mówię o tej grze jako o ciekawostce, a propos tego, co mówiliście, ciekawe, że twórcy są coraz bardziej świadomi. Gra polega na tym, że jesteśmy pilotem, który oślepł podczas jednej swojej misji, czyli stał się niewidomy. No i mamy, prawda, setnego klona gry Blind Legend, z tym, że unikamy pocisków, a w momencie, jeżeli bombardujemy cele, to mamy taki piszczek i przesuwając palcem po ekranie to przyspiesza lub zwolnia, potem trzyma nawet niedługo palec na ekranie, żeby wymierzyć i strzelamy. I to wszystko jest okraszone taką filmową, bym powiedział, taką, co ciekawe, nawet nie wschodnio brzmiącą, a bardziej hollywoodzko brzmiącą oprawą dźwiękową muzyczną. Mamy cutscenki, które są ładnie zrobione.
6: Bardzo chętnie sprawdzę nawet z ciekawości. Tak po prostu.
7: Mechanicznie jest ona prymitywna, natomiast...
6: Słuchaj, jakbyś dorwał linka jakiegoś czy cokolwiek, to prześlij mi tam gdzieś, tweetnij mnie czy cokolwiek, to ja bardzo chętnie to sprawdzę nawet.
7: Oczywiście. No i teraz wracamy na zachód, czyli Age of Empires Definitive Edition, gra, której wydawcą jest Xbox Studios. Tam ktoś na oriogames.net się chwalił, że gra jest dostępna. Testowałem, kupiłem. No
6: nie,
7: i
6: nie
7: jak
6: jest,
7: to wygląda?
6: To wynika... nie wiadomo.
7: Znaczy, wiesz co, właśnie Ludzie tak mówią, a jak chcesz się pomęczyć, to pograsz, dlatego że wszystko jest odczytywane. Budynki możesz budować z klawiatury, a nawet jeżeli nie wszystko się da zrobić z klawiatury, to przeciągając pod czymś myszką, masz taki specjalny dźwięk i w momencie, kiedy jeździsz myszką po panelu gry, poza panel nie wyjdziesz, bo jak jesteś blisko krawędzi panelu, to jest dźwięk. I w momencie, kiedy na przykład przytrzymasz myszkę na chłopie, to ciągniesz tego chłopa i na przykład słyszysz tartak. Jeżeli puścisz myszkę, to wtedy chłop idzie do tartaku i zaczyna rąbać z niego.
6: Pewnie gorzej jest, ale nie jest to z rozmieszczaniem różnych jakichś strategicznych budowli czy tak dalej, już gdzieś tam przy budowaniu jakichś tam konkretnych
7: wiesz, to też możesz
6: jakieś defensywy.
7: Na przytrzymujesz na jednostce i idziesz sobie na jakieś pole, które jest wolne, czyli po prostu jak ci nikt nie czyta, chłop tam idzie, czy jakaś inna jednostka i wtedy enterem wybierasz mu, jaką akcję ma wykonać i co ma budować.
6: Będę musiał potestować,
7: bo... To jest może przyjemne,

0: obawiam się bardzo o nie, dlatego że twórcy znowu chcą zrobić tak, że to będzie gra, która będzie zarówno na telefony, jak i na komputery. Czyli może z tym być tak, jak może z tym być, czyli automatyka wszędzie i zawsze. I tego się obawiam lekko, natomiast może nie będzie tak źle.
1: No nic, czas pokażę.
2: Czas pokaże, dokładnie. No dobrze, Arku, to w takim razie dzięki za telefon. Dzięki wielkie. A jak coś ci się jeszcze przypomni, to pamiętaj o nas i daj znać.
0: Również dziękuję bardzo.
2: Dzięki i do usłyszenia. Dobra, 123 834 835 123 834 835 prawie 40 minut naszej audycji, a my dopiero na wstępie jesteśmy. Dobrze, to już powolutku tak, myślę, że możemy przechodzić do tej listy, którą ja tu mam. I na dobry początek mam taką grę, która się nazywa Audio Wizards. Cóż to takiego?
1: Powiem o niej, bo jednak właśnie jest to gra, która gdzieś tam stara się zacierać ślady, chociaż to jest jedna z tych gier prymitywnych. No bo nie jest ona jakoś super przełomowa, natomiast jakby wzbudziła moje zainteresowanie i powiem też, że domyślnie ukazała się na urządzenia mobilne, a ostatnio, czyli wczoraj, ukazała się na Steamie. Testowałem jedną i drugą wersję, to znaczy jest jeszcze na Androida, chyba, o ile wiem, ale nie testowałem, natomiast na iOS i Steamie testowałem, a gra, cóż, jest bardzo prosta, bo chodzi w niej tylko o rzucanie zaklęć i eliminowanie przeciwników. Ta gra powstała od fińskiego studia Mighty Sound i w zasadzie tu można byłoby zakończyć, natomiast to studio o tyle ciekawie jeszcze to robi, że gra posiada jakąś tam grafikę, która chyba nie jest aż tak tragiczna. Oczywiście pełne wsparcie, gra jest zrobiona w Unity, czyli używa tego Unity Accessibility Plugin. Więc na komputerach...
2: Co ma, przypuszczam, swoje dobre i złe strony, bo to Unity działa tak niby dobrze, ale tak czasem mam wrażenie takie trochę ociężałe jest to Unity.
1: Znaczy, Unity jest niezłe, tylko ja już zauważyłem, że w Unity to trzeba umieć, naprawdę umieć, żeby to zrobić, no naprawdę dobrą rzecz. Unreal Engine to nie jest, prawda, może dlatego Unity jest płatny, darmowy, może być darmowy, bo tam oczywiście są jakieś licencje też, kiedy Unreal Engine jest no, jednak olicencjonowany i płatny i tak dalej. Natomiast da się w Unity generalnie zrobić dobre rzeczy, no natomiast właśnie w Unity z reguły na to, że może tam każdy wszystko, no to tak jak już rozmawialiśmy o grach indie, to różne rzeczy tam można znaleźć. Audio Wizards nie jest taki zły... Wyobraź sobie coś takiego. Masz cztery zaklęcia. Na telefonie wygląda to, że swajpujesz góra, dół, lewo, prawo. Pod każdym swajpem masz inne zaklęcie.
2: Aha.
1: Czyli masz water, earth, tam lightning i fire. I masz cztery elementy różne, które tam lecą na ciebie, żeby ci krzywdę zrobić. No i wiesz, i musisz kontrować, czyli tam... Fire musisz czymś tam potraktować i tak dalej, i tak dalej. Każde twoje zaklęcie działa na inny element. I wybierając zaklęcie, czyli water, dajmy na to, masz swipe down, swipujesz w dół, żeby wybrać water, a potem wybierasz kierunek, w którym chcesz rzucić. Góra, lewo, prawo.
2: Mhm.
1: Czyli to jest trochę rozbudowana gra typu usłyszysz dźwięk po lewej, kliknij w lewo, usłyszysz po prawej,
2: kliknij
1: w prawo.
2: Czyli taki bopit, tak? Troszkę
1: tak,
2: jakby.
1: Tak, ale trochę bardziej rozbudowany. Przeszedłem, muszę przyznać, że jest dość wymagająca.
2: Bo jak rozumiem, to coraz szybciej później idzie, tak?
1: Coraz szybciej i jest tego coraz więcej. W jednym momencie nawet. Więc musimy wybierać zaklęcia dość szybko i używać ich konkretnie. Są nawet walki z bossami.
2: No proszę.
1: Voice acting, bo tam jest jakaś historyjka. Ona w zasadzie jest takim jednym wielkim pretekstem. Jak pewnie się domyślasz, ale jakaś historyjka jest, bardziej stawiająca na humor niż na coś poważnego. Ale voice acting w grze nie jest zły, ma swoje słabe momenty, ale mocne również. Dźwiękowo stoi na dobrym, przyzwoitym poziomie. Muzycznie, co ciekawe, jest bardzo dobrze, a dla zainteresowanych w ramach ciekawostek muzykę, czyli cały soundtrack do gry tam

0: ileś utworów, nie wiem, kilkanaście może, robili niewidomi. Był konkurs organizowany przez Mighty Sound i do gry zrobili różni muzycy niewidomi ze świata.
1: No proszę, to fajnie.
0: Tak, gra nie jest droga, kosztuje tam chyba 17 zł, czy coś takiego, przynajmniej na Steamie. Przejście trybu fabularnego zajęło mi około godziny z małym haczkiem, czyli jest krótka. Odblokowujemy sobie oczywiście Endless Mode, czyli tak zwane fale, które musimy pokonywać. No i w zasadzie gra nam nic więcej nie ma do zaoferowania, natomiast jest całkiem ciekawie zrobiona. Muszę przyznać, że tutaj nie mam jej nic do zarzucenia i uważam, że to jest no, całkiem fajny tytuł wydany w tym roku. Taki
1: dla zabicia
0: przyjemny.
1: Czasu, czemu
0: dla
1: nie?
0: Zabicia czasu można sobie pograć i tak, definitywnie. To warto to sprawdzić, zwłaszcza, że coś tam jeszcze się ma dziać z tym w przyszłości i oni jeszcze coś tam będą chyba kombinować. Nie wiem co dokładnie, ale coś się ma dziać.
1: No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś się będzie dziać. Może jakieś nowe plansze, nowych bossów tam
0: nowe
1: dokoptują.
0: No właśnie doszły ostatnio, tak wiesz. No. Pięć nowych doszło do trybu fabularnego gdzieś tam niedawno, więc no zobaczymy.
1: Okej. Okay. No to przechodzimy do kolejnej gry. Komando mam na swojej liście. Komando się pisze. Komando. Tak, jakoś tak się pewnie wymawia.
0: To jest tegoroczny release, wydanie w tym roku, bo na samym początku mała gierka, ale wspominam o tym dlatego, że została bardzo ciekawie zrobiona, mimo że nie należy do bardzo trudnych gier. Ale lubię Japończyków za to, że mają kreatywne podejście i potrafią zrobić coś nowego. Chociaż to nie jest nowe, w Japonii przynajmniej, bo to jest wzorowane na tak zwanym, na serii anime, mang, to już było, czyli Beyblade, o ile słyszałeś kiedykolwiek o tym.
1: Nic mi to nie mówi, nie mam być szczery.
0: Generalnie to coś, wiesz, jak wiele tych serii, coś w stylu Pokemonów i różnych innych takich, gdzie tam się tłuką i w ogóle, tylko że tutaj jest... Tu jest ta kwestia, że przeciwnicy w oryginale wystawiają do walki dyski i te dyski kontrolują za pomocą umysłów. I tak wyglądają walki w Beyblade. W tej grze chcieli zrobić coś w tym stylu, więc mamy takiego swojego robocika, takiego spinnera, że tak powiem, który się obraca i w ogóle. I my tym, że on się tak szybko kręci i w ogóle musimy pokonać przeciwnika, ewentualnie zginąć też sami możemy, wiadomo. Jest to całkiem ciekawe, bo mechanika jest taka, że w tej grze się tylko poruszamy. W tej grze nie atakujemy bezpośrednio, jakoś nie wiem, nie mamy przycisków od ataków czy czegokolwiek. W tej grze się tylko i wyłącznie poruszamy. Gra jest rozgrywana na planie 2D, czyli poruszamy się lewo-prawo i tylko tak musimy zabić przeciwnika. Domyślasz się pewnie, jak to następuje. Generalnie, kiedy podchodzimy do przeciwnika, zadajemy mu ciosy, bo ta postać już się obraca i w ogóle wykonuje ruch szybki.
1: No tak.
0: Więc mamy dwa sposoby. Albo pozbawić go energii uderzeniami naszej postaci, albo odpowiednio go uderzyć, tak żeby wyrzucić go poza arenę. My możemy zginąć dokładnie w ten sam sposób.
1: Bo te postaci też się, jak rozumiem, jakoś tam obracają ci nasi przeciwnicy, czy nie?
0: Tak, bo to jest takie jeden na jeden, wiesz. Aha. Taka walka, wiesz, jeden versus jeden.
1: Rozumiem.
0: Ale możemy się też, że tak powiem, przekręcić, kiedy, bo nasza postać się kręci, ale ona może stracić balans i się wywrócić po prostu. I my ten balans kontrolujemy strzałkami góra-dół. Musimy ją utrzymać przy odpowiednim balansie, żeby się, że tak powiem, nie wykoleiła. Więc musimy poruszać się do przeciwnika i odpowiednio odsuwać się i tak dalej, przy tym uważając na balans, żeby no, nie stracić równowagi. Całkiem ciekawe, muszę stwierdzić, są tam elementy RPG, czyli jakieś tam... ulepszanie postaci przez tego robocika, przez kupowanie nowego ekwipunku. No i cóż, no, gra jest małą gierką, możliwe, że będzie się rozwijać. Widać, że to jest dość rozwojowa gra. Na pewno dużym minusem, przynajmniej osobiście dla mnie, jest brak multiplayera, bo to byłoby jednak całkiem ciekawe. Ale sam pomysł i to, co pokazują, to jest jakby no, naprawdę ciekawe. To tak w ogóle, bo jeszcze nie zaznaczyłem, twórcami tej gry to jest oczywiście Galaxy Laboratory, czyli twórcy takich gier jak Shadowrun, czy nadchodzące, nie wiadomo kiedy jeszcze, Planet Saga.
1: No tak.
0: Zrobili sobie taki projekt poboczny.
1: O tak Planet powiem. Saga to już się słyszy od jakiegoś czasu i jakoś tak chyba nadal...
0: Tak, wiesz Miał, to jest ten projekt wśród gier, o którym się mówi już od dawna, tak. Jeszcze się pewnie długo będzie mówić.
1: Tak.
0: Zwłaszcza, że Japończycy są znani z tego, że oni niewiele mówią o czymkolwiek. A nagle jest wielkie boom i wow, skąd się to wzięło.
1: No właśnie.
0: Oni jakoś tak nie lubią chyba za dużo gdzieś tam...
1: Wolą robić niż mówić.
0: Tak, i akurat sobie podoba mi się to podejście.
1: No tak.
0: Przynajmniej Planet Saga mniej, będziemy czekać.
1: Przynajmniej mniej możliwości, żeby się rozczarować w razie czego.
0: Tak, dokładnie. No. Dokładnie tak. I dowiemy się w swoim czasie, słuchaj. Ja wierzę, że się uda. I będzie dobrze. Ufam im przez to, że wiem, na co ich stać. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Z oficjalnie nieoficjalnych źródeł wiem, że możliwe, że jeszcze w tym roku się nie doczekamy. Ale mówię, to jeszcze nie jest...
1: Ale może w 2021.
0: To już tak. To już myślę, że następny rok jest realny. Jak najbardziej, no chyba, że nas zaskoczą jeszcze w tym, ale no mówię, należy się nie spodziewać, bo lepiej jak coś zaskakuje, przynajmniej ja tak lubię.
1: Jasne.
0: Co ma być, to będzie. Także to komando od twórców Shadowrun, czy właśnie nadchodzącego Planet Saga.
1: I kolejny Inkwizytor, bo Inkwizytorów to już było kilku, no ja... a tym razem się z demonem spotykamy, tak? Inkwizytor tak, the Demon. Znaczy...
0: Wiesz, nie, założyłem przed tą audycją, jak sobie myślałem o całym materiale, ja tak sobie założyłem, że po co ja mam chwalić wszystko i mówić tak pozytywnie o tych grach i że wszystko mi się tak bardzo podoba, to byłoby za nudne.
1: Są też i rzeczy, które nie do końca wyszły, jak rozumiem, i ta gra do tych należy.
0: Tak, i chcę też poruszyć słabe punkty tego roku, chociaż gdybym miał ich poruszyć więcej, to myślę, że potrzebowalibyśmy jeszcze robić tę audycję do 12. Prawdopodobnie, ale po prostu nie ma sensu mówić o tym wszystkim, co spowodowało frustrację we mnie, tylko dlatego, że większość to właśnie są projekty, które w ogóle o dziwo ktoś uważa za gry. Więc pewne rzeczy są niewarte w ogóle jakby tego, żeby o nich wspominać. Natomiast kolejny Inkwizytor, jak wszystkie poprzednie, byłby całkiem niezły, gdyby nie to, że dał ciała w każdym możliwym aspekcie. No może prawie w każdym, ale w znaczących to, w każdym znaczącym się ważnym sensie dla rozgrywki dał ciała po prostu niesamowicie, ale od początku. Czym jest Inkwizytor? To jest seria gier tworzona przez włoskie studio Ticon Blue. I na początku były to gry przygodowe i one były jeszcze najbardziej sensowne. Miały udawać trochę tak zwany rodzaj gier przygodowych typu point and click, czyli bardzo popularne gry wideo tego typu były w latach 90., ale i do teraz się zdarzają, tylko oczywiście one już są dla konkretnego rodzaju ludzi, że tak się wyrażę, szukających tego typu gier. No, jak sama nazwa mówi, kursorkiem najeżdżasz na różne elementy otoczenia, klikasz, wchodzisz w interakcje, rozmawiasz z postaciami, zbierasz przedmioty, używasz, rozwiązujesz zagadki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w tym najważniejsza jest fabuła. I te gry przygodowe nie były takie straszne. Znaczy miały bardzo dużo bugów, powodowały, że miałem wrażenie rzucać telefonem tudzież klawiaturą, ale generalnie całkiem to było nawet jakoś tam do przełknięcia. I okej. Okay. Wyszła też gra poboczna Inkwizytor Heartbeat, która miała udawać pseudoskradankę, a nią wcale nie była. Była grą eksploracyjną, przynajmniej też w założeniach. A tak naprawdę okazała się grą, pewnie grałeś w coś takiego wiele razy, czyli grą typu... jak się te gry nazywają? Znajdź wyjście z pokoju. No te... chodzisz sobie po pokoju i musisz znaleźć sobie z niego wyjście, no, żeby przejść do następnego.
1: W świecie realnym to się to exit roomy nazywa, tak? Te wszystkie takie pokoje.
0: Nie, to nie te, to nie escape roomy. No
1: właśnie, escape roomy. Nie exit roomy.
0: Nie. To są... znaczy exit nawet mogłoby pasować.
1: No tak, też.
0: Tu mi bardziej chodziło ten taki przykład gier określanych... Nieważne, nie będziemy się zastanawiać przez...
1: Jak to się nazywa, tak.
0: Jak to się nazywa, w każdym razie tym była ta gra i niestety nic więcej ciekawego nie oferowała i nużyła strasznie. Nowy Inkwizytor to w zasadzie podobna rzecz, tylko zrobiona jeszcze gorzej. Chodzisz sobie po pomieszczeniach, w zasadzie niewiele tam się dzieje, co chwila odtwarzana jest jakaś cutscenka.
1: Aha.
0: O poziomie tych cutscenek lepiej w ogóle się nie zastanawiać zbyt długo. Mój podcast jest, albo jeszcze nie ma, a będzie, bo zrobiłem, aż sam się dziwię, że udało mi się go zrobić. Jeśli będziecie na nim spać, wybaczę wam to. To zostanie wam wybaczone, bo ja prawie spałem, więc musicie mi uwierzyć. Ja na moich podcastach staram się oddawać, drodzy słuchacze, całego siebie.
1: Realizm
0: gier. I przeżywać to, co się obecnie dzieje razem z wami na tych właśnie podcastach. Więc oddałem cały realizm właśnie sytuacji.
1: Więc jakby gdzieś tam Tomek chrapał, to tak właśnie...
0: Chyba się nie zdarzyło, ale gdyby jednak, to przepraszam. W każdym razie gra jest nudna. Aha, zapomniałbym o najważniejszym. To określana przez twórców jako gra RPG. Nie bardzo wiem dlaczego w zasadzie. Nie widziałem tam w zasadzie chyba nic, co by mogło pozwalać na rozwijanie postaci. Fakt, co jest ciekawostką, są tam walki turowe, jak z takich RPGów. Ale wyglądają one i brzmią tak tragedialnie źle, że aż brakuje mi słowa, żeby to określić.
1: Rozumiem.
0: Powiem może tak... W teorii i w praktyce w zasadzie ma być to coś w stylu kamień, papier, nożyczki, nie? Kojarzysz.
1: Aha.
0: Ale wiesz co, jak miałbym grać w tą grę i walczyć z przeciwnikami, to chyba wolałbym sobie zagrać z moją żoną w kamień, papier, nożyczki normalnie. Byłoby bardziej emocjonujące. Bo jest to po prostu fatalnie zrealizowane. Nie umiem, wybaczcie, opisać tego tak, jak chyba powinienem teraz to zrobić. Ale brakuje mi słów. Zachęciłbym was do tego, żebyście to sprawdzili, ale nie będę tego robił, bo ta gra jest droga. Chyba, że chcecie wydać około 100 zł. To są wasze pieniądze. W razie czego ostrzegałem, chyba, że dostaniecie tą grę za darmo od kogoś.
1: To wtedy może, czemu nie?
0: To wtedy spróbujcie. Sami się przekonacie. To znaczy jest chyba jakieś demo. W tym demie już wszystko widać. Też możecie sprawdzić. Nawigacja, jeśli graliście w A Hero's Call, chyba miała być podobna. Znaczy, oni chyba, im się obiło, że była taka gra jak A Hero's Call i że taką nawigację chyba można zrobić. Może opiszę ją na szybko. Wyobraźcie sobie, że idziecie postacią na mapie przed siebie do przodu. I w normalnych warunkach biegniecie przed siebie i po waszej lewej, po prawej stronie w zasadzie nic nie ma, nic się nie dzieje, więc sobie normalnie biegniecie. I nagle po lewej pojawiają się drzwi. I wtedy słyszycie po lewej, że te drzwi się pojawiły. Okej, stop, skręcamy w lewo, bo to jest oczywiście 3D, żeby nie było, tam się obracamy.
1: No tak.
0: Skręcamy w lewo 90 stopni i biegniemy w drzwi. W tej grze jest inaczej, bo twórcy chyba stwierdzili, że no musi być bardziej intrygująco i atmosfera musi być jednak bardziej budowana. Więc... Co każdy krok, który robicie na mapie, Boże, dobrze, że one są wystarczająco małe, co i tak mimo wszystko jest frustrujące, co każdy krok słyszycie. Krok, cyknięcie z lewej, cyknięcie z prawej. Krok, cyknięcie z lewej, cyknięcie z prawej.
1: Po
0: te
1: co
0: cyknięcia
1: to
0: oznaczają, że po lewej i po prawej stronie nie ma, że tak powiem, jest od, dajmy na to, są ściany i nie ma ściany. Tak, gdzie skręcić.
1: Aha, aha.
0: Więc on tak sobie cyka i tak sobie cyka. A jak się coś nagle pojawi, to, no wiesz, to może to było wprowadzone, żeby się nie zagapić, nie zagalopować, wiesz.
1: Może.
0: No. Mamy jeszcze radar, to już w ogóle te dwie rzeczy się wykluczają, bo słuchaj, jest radar pod altem bodajże, więc robisz krok, wciskasz alt i on jest na środku, to znaczy idziemy na prost. Klikam i krok w przód, klikam radar, o, słyszę w lewej sławce, dobra, trzeba się obrócić w lewo, klikam radar, żeby sprawdzić, tak, już jest na środku, to mam iść prosto. Idę prosto. I to są zupełnie dwie wykluczające się mechaniki, bo jakby po co te całe tyknięcia, skoro i tak mam radar, który mnie prowadzi za rączkę, chociaż niekoniecznie, bo pamiętam, że frustracja trafiła mnie w momencie, kiedy szedłem sobie ciągle za radarem i miałem gdzieś w ogóle uczenie się mapy na pamięć, bo stwierdziłem, że to totalnie bez sensu. I jednak okazało się, że w pewnym miejscu radar już mnie nigdzie nie prowadzi, a gra mi każe się wracać nie wiadomo ile i nie wiadomo do jakiego momentu. Więc stwierdziłem, że jak ja mam wracać przez to cykanie, przez ileś różnych pokoi, to trafi mnie szlak, więc najlepiej będzie jak cyknę escape. No niestety, to taki mój opis najbardziej chyba zgodny z tym, jak się czuję grając w tego typu rzeczy. I nikomu nie polecam tego.
1: No mało to rzeczywiście przyjemne.
0: Zdecydowanie. Broni się to całkiem dobrą muzyką, chociaż powtarzającą się, ale nie najgorszą. Dźwiękowo niewiele tam jest dźwięku, żeby w ogóle coś tu o nim mówić, bo nawet walka, co ciekawe, nie ma dźwięków jakoś. Mhm. Znaczy ma takie, ale to...
1: Takie sobie.
0: Bardziej wolałem już grać na Game Boyu w jakiejś RPG, to tam lepiej, to ciekawiej to wyglądało. Voice acting jest... taki sobie, mimo że główna postać ma astmę, co bardzo wyraźnie słychać. Oczywiście nie czepiam się aktora, czepiam się raczej wyboru i tak dalej, wyboru tego aktora do tej roli i użycie albo w ogóle dziwne potraktowanie tych dźwięków, znaczy tych plików audio, gdzie wiesz co się z on mówi i nagle słychać takie jeszcze z takim popem, nie? Mm-hmm. On mówi nagle coś takie, jak on to powietrze wciąga z tym takim astmicznym czymś i to jeszcze tak z takim popem lekkim w tym mikrofonie i to jest takie...
1: No to rzeczywiście. No, może po prostu ci, którzy jakby tworzyli scenariusz tej gry, założyli, że tak ma być, chociaż nie wiem po
0: co. Może, chociaż nigdzie nie mam wzmianki, może trzeba przejść przez to piekło, żeby się dowiedzieć.
1: Może.
0: Ale myślę, że chyba nie, bo trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że tam sample są straszliwie źle zrobione. Tam na przykład postać mówi coś tego typu, a za chwilę w ogóle mamy głośniej sample dwa razy. Na granicy przesteru.
1: Czyli albo po prostu realizacyjnie, masteringowo ktoś dał
0: tak,
1: ciała.
0: Tak, no tutaj w ogóle nie ma nic. Tutaj jest zrobione to strasznie, no niestety. Więc może po prostu opuśćmy na to już kurtynę wszystkiego.
1: Zasłonę milczenia, tak.
0: Milczenia to na pewno. I przejdźmy dalej. Bo...
1: Przejdźmy dalej, a dalej produkcja, która chyba jest jednak lepsza. Takie mam wrażenie, bo tu co niektórzy to się zagrywali, jeżeli chodzi o tę grę. Manamony i ich druga wersja, bo już kiedyś były Manamony. Już kiedyś była ta gra, czyli taka audiowersja tak. Pokemonów. Można by
0: dokładnie
1: tak powiedzieć, a teraz
0: nawet
1: mamy
0: bardzo
1: wersję,
0: dobrze, trafnie.
1: A teraz mamy wersję drugą, w której, co nam doszło, co się w ogóle zmieniło?
0: Manamon 2 The Final Requiem, bo tak się nazywa. No w zasadzie od pierwszej wersji nie różni się mechanicznie niczym. Niczym. Mechanicznie nie różni się niczym. Ci, którzy grali w pierwszą część, nie znajdą tam nic w zasadzie nowego, jeśli chodzi o mechanikę, bo to dalej RPG z turowym systemem walki, z podobnym albo nawet takim samym rozwijaniem Manamonów. Natomiast no oczywiście jest zupełnie nowa historia w zupełnie nowym świecie, nowe postaci, które spotykamy na swojej drodze. I muszę powiedzieć, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze nawet, muszę powiedzieć. Pierwsza część była dobra. Oczywiście znajdziecie podcast pierwszej części w Tyflopodcaście. Drugiej niebawem też znajdziecie, zrobię na pewno. Natomiast jest bardzo dobrze, jest lepiej niż w pierwszej części, dlatego że i świat jest większy, zauważalnie większy. Historia jest chyba lepiej poprowadzona, ma swoje minusy, ale jest lepiej poprowadzona. Znacznie większa ilość manomonów. Przypomnijmy, że w pierwszej części, o ile dobrze pamiętam, było ich 158, 7 albo 8. Najwyżej się pomylę o jednego. W drugiej części jest coś około 300 z hakiem, 300 chyba, 3-4 czy tam coś w tym stylu, więc to jest dwa razy więcej. Jest troszkę nowych przedmiotów, jest troszkę nowych atrakcji w grze. Minigierki, przeszkody na drodze, zagadki do rozwiązywania. Jest dobrze. Muszę powiedzieć, że przy tej grze spędziłem bardzo dużo czasu, bo to, ojeju, to nawet już nie pamiętam, ale mogę wam w sumie powiedzieć, bo mam chyba tutaj, żeby nie być gołosłownym, dokładnie przy tej grze spędziłem 3 dni i 15 godzin.
1: O, no to już całkiem to sporo.
0: To jest wynik z mojego save'a, którego aż na szybko wczytałem, żeby tylko sprawdzić. Czyli całkiem ładnie. Oczywiście jestem typem, który musi eksplorować wszystko, wszędzie, dokładnie, więc mi się nie spieszyło. Na pewno to się da przejść dużo szybciej. Myślę, że w dzień, dwa można byłoby to... W sensie, no licząc po tym czasie, tak? Można byłoby to przejść. Ale no mówię, to mój pierwszy kontakt z grą zajął mi tyle. Jestem zadowolony. Nie żałuję. Mimo, że tak naprawdę historia skończyła się... Znaczy nie wiem, jak to traktować, bo tak jak w pierwszej części mamy zdobyć 7 kluczy, żeby dostać się na ostatni stadion i zostać tym takim masterem, czyli mistrzem, wygrać w ogóle na świecie, jeśli chodzi o te pojedynki między manamonami. I w zasadzie historia kończy się już po czwartym kluczu. Po zdobyciu czwartego klucza w zasadzie już cała historia się kończy. Zostaje nam zdobycie 3 pozostałych. No i pokonanie mistrza. W zasadzie no tak, to już po tym czwartym czy piątym, no może nie, czwartym z tego co pamiętam. To jednak tak naprawdę już tam nie ma zbyt dużo historii. Jak się przejdzie grę, jeszcze zostaje kilka atrakcji. Można nawet zaimportować manmony z save'a, jeśli mamy z pierwszej części, chociaż nie wiem jak. Jakoś mi się nie udało tego zrobić. Ale jest dobrze. Naprawdę.
1: Więc jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to można spokojnie polecić, bo czasu na pewno można spędzić na tą grą trochę.
0: Ja się bawiłem świetnie. Naprawdę, to mogę...
1: No przypomnijmy może tak pokrótce, o co w ogóle w tym chodzi, że mamy takie stworki, tak, które sobie zbieramy, bo być może nie wszyscy są w ogóle zaznajomieni z tymi Pokemonami, bo to powiedzmy nasze czasy młodości, tak, kiedy się na Polsacie oglądało Pokemon, czy już wszystkie masz, ale...
0: Chociaż do dzisiaj są popularne.
1: No, do dziś oczywiście, no przede wszystkim dzięki tej grze mobilnej, w której to chodzimy po takich fizycznych lokalizacjach i zbieramy te stworki do naszego telefonu, do naszego smartfona. Natomiast tu chodzi właśnie o to, żeby chodzić po tym świecie, łapać różne stworki, które mają różne umiejętności, różne są typy i powiedzmy potem wypuszczamy jedne na drugie z naszych przeciwników, one walczą ze sobą, no i chodzi o to, żebyśmy mieli jak najlepsze te stworki, tak? Najbardziej różnorodne, żeby wygrywać te pojedynki.
0: Dokładnie.
1: I to tak naprawdę o to chodzi w tej grze. To jest cała filozofia. Mm-hmm. Tymczasem mamy telefon.
0: Jest rzeczywiście cała fabuła i tak dalej.
1: No tak, to wiadomo, ale wiadomo. Główna zasada tej gry właśnie jest taka, a nie inna. Tymczasem właśnie mamy telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: Dzień dobry, to znowu ja.
1: Witaj, Arku.
2: Arkadiusz z tej strony.
0: Witam.
2: Chciałbym wam powiedzieć, jakby ktoś się zastanawiał, jak zaimportować save z jedynki do Manamona dwójki. Uwaga, uwaga. Czerwona flaga, spoilery. Udajemy się, Lilinie, do miasta Mehamoch. W mieście Mehamoch mamy ambasadę, do której wchodzimy. I następnie kopiujemy nasz save jako plik rec:ASCII.dat do folderu %data%\vgstorm\manamon2\. I wtedy możesz zaimportować sobie zapis.
0: Czy ja to wiem, bo ty mi to teraz powiedziałeś, to wiem, ale jakbyś mi tego nie powiedział, to ja bym się tego dowiedzieć z gry?
2: Powiem tak. Przeszedłem tą grę, zrobiłem chyba wszystko, co się dało zrobić. Nie znalazłem nigdzie tej wzmianki. Ja to wiem od samego pana Bakera.
0: Znaczy, bo tak, bo jakby ja znalazłem tam miejsce, gdzie to się robi. To jest tam...
2: Tam ambasada no, tam, jest, mam, tam gdzie ten, stoi ten typ.
0: No tam mam do wyboru, także tam mogę sobie import i tam mi każe wskazać ścieżkę, tak?
2: No, no ale właśnie nie. Ja na przykład musiałem skopiować ten plik, kto miał tej dokładnie o takiej nazwie, to i tak miałeś lepiej, że ci ścieżkę kazał podać do save'u.
0: Znaczy, no tam przynajmniej tak było i jakby teraz mam mały konflikt w głowie.
2: No to ja nie wiem, bo ty, o co ty pytałeś, czego się możesz dowiedzieć z gry, że można save'y zaimportować?
0: To znaczy właśnie... Właśnie to jest ciekawe, że ja pytałem się, jak mogę zaimportować i nawet... No i tu jest takie miejsce jak Tangerian Embassy, czyli o czym mówisz, tak?
2: No właśnie, No tak, o tym mówię, dokładnie tak.
0: I tutaj mogę importować manamony, tak?
2: Tak.
1: Tylko kwestia jest tego, ale Tomku, to jedno pytanie, bo ty wspomniałeś o tym, że ci się ta sztuka nie udała, czyli jak wskazałeś tę ścieżkę, no to właśnie. Co, to ci to nie zadziałało, jak rozumiem. Tak?
0: Właśnie o to chodzi, że jak próbowałem to zrobić, no, to nie wiedziałem, gdzie tego save'a z jedynki mam wkleić, w jakiej postaci, bo jak próbuję kliknąć to właśnie, to dostaje jedynie unable to locate manamon one save data.
1: Czyli widzisz, czyli no, po prostu...
2: No, w tym rec:ASCII.dat z taką nazwą.
0: Czyli rec:ASCII.
1: rec:ASCII.dat. Tak to nazwać.
0: To ma być zmieniony z manamona jedynki, ta nazwa.
2: Jedynki,
0: tak.
2: Tak.
0: No to dziękuję bardzo, bo szczerze mówiąc...
2: Tylko uważaj, jak masz za dużo manamonów. Jeżeli masz wszystkie manamony z jedynki, wszystkie manamony z dwójki, to może zakończyć się to wielkim krachem i bachem, bo przepełni ci się transportant.
0: Kurczę.
2: Także uważaj, co robisz. Ojej. Kopie zapasowe zawsze.
1: Bo może być niebezpiecznie.
0: Znaczy... I to myślę, że jest niedopatrzenie, bo no cóż, chyba tak nie powinno być, tak?
2: Ale tam Aaron mówił, że on to... Ja to robiłem, wiesz, jakiś czas temu już, więc on może to poprawił. Weźcie poprawkę na to, co ja mówię, bo ja to robiłem tam, no, jeszcze w tamtym roku.
1: A wychodzą jakieś aktualizacje tej manamonów dwójki?
2: Wychodzą.
0: Znaczy wychodziły, bo już od dłuższego czasu nie widzę żadnych, więc...
2: O! Ciekawe. No to pewnie się stało to jak zresztą gier od VG Stormu.
0: Tak, czyli, tak mi się wydaje, czas... że...
2: Swoją drogą, jak ktoś chce kupić taniej manamony, to czerwona flaga, bo teraz jest wyprzedaż jeszcze przez jakiś czas.
0: Można je chyba za... ale to nie tyczy manamona dwójki akurat.
2: Aha, to ciekawe w sumie, ciekawe. Aha, bo to się tyczy tylko manamona 1 chyba, tak.
0: To tak, Manamon 2 kosztuje tyle, ile kosztował, czyli 39,95, w sensie dolarów.
2: Warto, moim zdaniem, jedne z lepiej wydanych pieniędzy w tym roku, jeśli chodzi o gry, u mnie przynajmniej.
0: Moim zdaniem też, mimo że cena jest jednak trochę za wysoka, jednak mimo wszystko, ale warto.
2: Ale wiesz, no on jednak, każdy z nich ma swój zestaw dźwięków, swój opis, który to nie jest taki... jakiś krótki, te opisy są
0: prawda,
2: takie potężne.
0: To się zgadza.
2: Także tutaj gościu się niesamowicie przyłożył.
1: No, poświęcił na to czas.
2: Jeszcze taka jedna rzecz bardzo stara, ale dopiero w tym roku udało mi się ją uruchomić na zachodnich komputerach, oczywiście z Chin mi się przypomniała. Mowa tu o grze Yanning Love, czyli o grze, która jest robiona na silniku do robienia ustawień do gier typu Mood. Także jest bardzo ciekawie,
0: no tak.
2: Bardzo ciekawie bym powiedział.
0: A czyli jakaś tekstówka pewnie w tym życiu.
2: To jest tekstówka, ale jest tam audio, muzyka jest bardzo dobra, bym powiedział. Dźwięki są takie sobie, ale to jest 2008 rok, w sumie wydanie.
0: A no to.
2: Gra jest dość potężnie zbugowana, nie powiem, że nie. Ale fabularnie jest bardzo dobrze, bym rzekł. Mamy kilka ścieżek wyboru, mamy sporo zadań pobocznych. Jest co robić, mamy nawet jakiś element, my tak nie wiem dlaczego on jest i po co on jest, ale możemy rozwijać swój własny dom w grze CRPG, nie rozumiem tego do końca. System walki jest surowy, mamy umiejętności, mamy pewnego rodzaju taką jakby Wikipedię wrogów, gdzie taką encyklopedię jakby, gdzie możemy sobie przeglądać tych wrogów, z ich opisu fizycznego, statystyk i tak dalej. No, jest sporo do roboty. Wadą gry na pewno są enkantery, random enkantery, czyli że jakby walczymy z przeciwnikami w dziczy, to dwa kroki. To jest na pewno wada, ale to wynika z tego, że gra jest robiona na silniku do robienia, nawet nie gier. Ta gra jest robiona na silniku do robienia ustawień do gier. Podkreślam.
0: No, to poza tym wszystkim jeszcze trzeba byłoby nauczyć się chińskiego i wtedy można w pełni się cieszyć.
2: Nie, nie, nie. Niestety z tym... Nie. W tym miejscu chciałbym powiedzieć o dodatku, który do NVDA, który no nie jest może też bardzo znany. Mamy oczywiście JGT do japońskich gier, ale jest też dodatek od Francuza Jean-Claude Plessiarda, czy jakkolwiek się go wymawia. Dodatek nazywa się po prostu Translate i umożliwia on nam na tłumaczenie dowolnego tekstu z dowolnego języka na nasz tekst NVDA. Czyli właśnie...
0: Chyba go mam, ale niestety bez problemu on się troszkę baguje, przynajmniej u mnie, znaczy... Znaczy
1: on ma takie, on ma ta, i... ale to jest, ale to nic dziwnego, Tomku, bo on na żywo korzysta z Google Translatora, czy tam z jakichś innych narzędzi tego typu.
2: Tak samo jak JGT, nie? Jeżeli ci laguje, to wejdź sobie w procent data procent backslash NVDA backslash add-ons backslash translate backslash global plugins backslash translate.py. I tam zmień google.com na google.fr na google.pl i lagi będą mniejsze. Po prostu tą linijkę podmień i zrestartuj NVDA.
0: No możliwe, działało. Możliwe, że tam...
1: A tak,
0: możliwe,
1: bo on się pewnie odwołuje...
0: Taki JGT,
1: tak, bo on się odwołuje zapewne
0: bardzo
1: do,
0: dobrze,
1: bo
0: tak.
1: On się odwołuje do serwerów Google'a do, i pewnie do francuskich. I pewnie,
0: pewnie
1: do tego.
0: Tak. No. Mówię, na samym JGT jak gram z czymkolwiek, to nie mam w ogóle problemów. Nie mam lagów i on
2: bo
0: działa
2: tutaj ładniej. Bo JGT działa w taki sposób, JGT działa w lepszy sposób, muszę przyznać, bo JGT cache'uje, czyli jakby zachowuje na dysku wszystko to, co zostało w jakiejś grze powiedziane. I dlatego w sumie JGT w nowej wersji zostało w sumie bez internetu, umówmy się praktycznie.
0: No tak, to się zgadza. Tak.
2: No,
0: ale dzięki za informację w takim razie, bo tak, tego nie wiedziałem. I właśnie.
2: Nie ma za co.
0: No widzicie, nic nie jest bez wad, nawet najnowsze manamony troszkę mają.
1: Wszyscy się uczymy cały czas.
0: Jedna rzecz w manamonach dwójce, która przyprawiała mnie czasami o naprawdę mocne słowa, to było to, że no niestety z historii nie wynikały pewne rzeczy i musiałem, że tak powiem, kombinować...
2: Oj, bo... tak, no i to znaczy... No,
0: no tam są
2: przykład,
0: takie momenty,
2: wiem,
0: w których historia nie mówi, co trzeba robić, gdzie iść, z kim rozmawiać, w zasadzie nawet nie masz punktu zaczepienia.
2: Ja nie rozumiem, dlaczego w bardzo starej grze pana Arona, w Paladin of the Sky, był przycisk, który nam mówił, to był Objective Key i to nam mówiło, co mamy dalej robić. A w żadnej późniejszej grze właśnie z Digistorm, nie było takiego przycisku.
0: Co najgorszy jego RPG, jeśli chodzi o dźwiękowy RPG, bo Paladin of the Sky dźwiękowo to w ogóle była katastrofa, bo dźwięk tam prawie nie istniał, więc...
2: No, była katastrofa.
0: Umówmy się, wiesz, to była taka tekstówka, nie?
2: No tak, ale przyjemnie, nawet skończyłem niedawno znowu. I w Manamonach dwójce mamy bardzo dużo nawiązań do Paladina.
0: No nie wiem, bo nie grałem. Może kiedyś wrócę i z ciekawości nawet...
2: Wróć się do Rekwi przez maszynę czasu w pewnym mieście i wszystko zobaczysz. Tyle ci mogę powiedzieć.
0: Dobra, nie spoilujmy, albo przynajmniej nie bądźmy na granicy spoilów dla innych. I tak, myślę, że możemy dokładnie. Na spokojnie przejść dalej.
1: Dalej. Tymczasem, Marku, dziękujemy ci bardzo za telefon. Bardzo. Do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: Zrobiliśmy sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Płyny uzupełnione, możemy grać dalej, a właściwie nie grać, tylko opowiadać o grach, bo trochę ciężko by było. Chociaż tak w sumie niektórzy na przykład youtuberzy to tak mają, ale to jest podzielność uwagi dopiero, oni sobie tam o czymś opowiadają.
0: Da się.
1: No oczywiście, że tak, ale wiesz.
0: W naszym... mi też się to zdarzało.
1: W naszym przypadku mam wrażenie, że trochę ciężej by było, co nie mówię, że jest niemożliwe, ale niektórzy youtuberzy to tak mają, że sobie grają i jednocześnie o czymś tam mówią na jakiś zupełnie inny temat.
0: Tak. Jest to cięższe, to się zgadza, bo jednak słuchanie i mówienie to takie rzeczy, które... Ale da się. Ja uskuteczniałem coś takiego i jest to możliwe, tak.
1: No to teraz przechodzimy do opisu kolejnej gry. Ja jeszcze tylko przypomnę nasz numer telefonu 123 834 835, jeżeli macie ochotę dorzucić swój głos do dyskusji odnośnie tego, co tam ciekawego było w 2019 roku zauważonego, jeżeli chodzi o różnego rodzaju gry dostępne dla nas, dla niewidomych.
0: Chin już tutaj się wypowiedział,
1: Arek. Dowiedzieliśmy
0: się różnych rzeczy, więc może jeszcze ktoś się znajdzie a propos Korei, bo na przykład stamtąd nic nie wiem.
1: No właśnie, tam się na przykład. Prędzej południowej, co prawda, niż północnej, ale
0: no,
1: zawsze.
0: No zdziwiłbyś się, kto wie, chociaż z północnej pewnie nic by tam nie wyszło, nawet jak się coś dzieje.
1: Tam, ale... Nie no, w północnej to tam ostatnio, chyba kilka lat temu, była jakaś sensacja podana przez telewizję koreańską, że tam jeden niewidomy żyje.
0: Jeden.
1: I że masz, no wiesz, no bo nie wiadomo, co z pozostałymi stało. Natomiast był jakiś materiał o niewidomym, który żyje, ma się dobrze i jest zadowolony z tego, że Kim otacza go swoją opieką i majestatem. Ale przechodząc już do tematu gier, no to mamy kolejną na liście, Sequence Storm tym razem. Cóż to takiego?
0: Czyli równie majestatyczną, a może nawet bardziej majestatyczną grę od różnych innych rzeczy majestatycznych. A jest to tak naprawdę kolejny świetny projekt, który w zasadzie mnie nawet zaskoczył, bo nie słyszałem o tej grze, a jest już na platformie Steam od jakiegoś czasu. Jest to w zasadzie gra, której bym nie podejrzewał o to, że może być kiedykolwiek dostępna. Nie wiem, czy kojarzysz wszelkie gry typu Guitar Hero, Rock Band i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, chcę być gitarzystą i gram sobie na gitarze wirtualnej, tak?
0: Dokładnie, czyli wstukujesz przyciski, które cię pokazują na ekranie, spadają ci z góry na dół i musisz klikać do rytmu odpowiednie przyciski. No i tak jesteś super znaną gwiazdą. W Sequence Storm nie jesteś gwiazdą super znaną, ani żadną inną. Jesteś rajdowcem, kierowcą.
1: O proszę.
0: Czyli schemat ten sam, a jakby troszkę inna otoczka i troszkę...
1: Czyli jeżeli ktoś ma aspirację do zostania na przykład Robertem Kubicą, no to może chociaż w marzeniach
0: takim
1: popróbować.
0: Przyszłościowym wyraził, bo to ta gra jest bardzo przyszłościowa, dzieje się w takich troszkę już, nawet bym to opisał, no jest futurystyczna po prostu, co widać podobno, słychać i czuć na pewno.
1: A czym to się objawia?
0: Znaczy tak, styl graficzny jest dość taki futurystyczny, same pojazdy, którymi się jeździ, no nie są to jakieś takie normalne takie samochody, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, są to raczej samochody, które wyciągają tam pewnie kilkaset na godzinę, albo i jeszcze więcej. Czyli bardzo szybko, bardzo energicznie i do rytmu muzyki raczej w klimatach... Jakby to ocenić? Ja powiem tak, ja się nie znam na tego typu muzyce aż tak, więc mogę walnąć gafę, ale to jest mieszanka takiego chaosu, w ogóle takie techniczne brzmienie bardzo, gatunkowo, raczej podgatunkowo wymieszane, bo tam różne rzeczy się zdarzają. Jedne są mniej, inne bardziej psychodeliczne, a jeszcze inne naprawdę fajne utwory, takie nawet mi się podobały, podobają, wpadające w ucho. No ale jest to w tej takiej, wiesz, takiej techno, około techno stylistyce.
1: Czyli
0: wiesz,
1: takie EDM, tak, powiedzmy.
0: No, coś tak. Coś
1: bo to jest bardzo pojemny termin ostatnimi czasy.
0: Tak, ale jak nie słucham na co dzień tego typu muzyki, to uważam, że do gry to pasuje idealnie i no muszę stwierdzić, że tak, że to jest dobre. Na czym w takim razie polega rozgrywka? Właśnie na tym, na czym polega Guitar Hero czy Rock Band. Klikanie klawiszy do rytmu muzyki i trafianie w odpowiednie nutki, które nam się pojawiają. Twórca generalnie zrobił rzecz niesamowitą, bo stwierdził, że no czemu nie? Chociaż nie znam dokładnie tej historii, ale chyba po prostu jakoś stwierdził, że skoro to jest gra rytmiczna, można byłoby coś zrobić. I gra pod względem accessibility pokazuje, jak jest to otwarty człowiek i co zrobił. Zrobił on w ogóle całe menu accessibility, w którym mamy high contrast, w którym mamy kolory, które możemy sobie zmieniać jak tylko chcemy i przypisywać pod nutki różne rzeczy. I co najważniejsze, mamy tryby rozgrywki. I to są tryby, które... Są to trzy tryby obecnie, nie wiem, czy się coś zmieni. Jest to tryb normalny, wizualny. Jest to tryb audio cues i audio cues 2. Ten trzeci jest bardzo eksperymentalny, natomiast ten, który jest już w pełni wdrożony i działa, czyli audio cues 1, jest to... Najprościej mówiąc, to się jak Simon, jeśli kojarzysz. Znaczy nie do końca
1: zapamiętywanie,
0: Simon, ale...
1: Zapamiętywanie dźwięków określonej kolejności, tak? Coś tego
0: tak,
1: typu?
0: Czyli masz takt i masz na przykład cztery dźwięki, tak? Raz, dwa, trzy, cztery i musisz... W kolejnym takcie te dźwięki powtarzasz. Odpowiednie te same nutki musisz powtórzyć.
1: Aha, aha.
0: To się oczywiście zmienia w zależności od tego, jak trudna jest dana trasa. I od poziomu trudności, jaki wybierzesz. A poziomów jest chyba 3, 4 albo 5, już jest nie... Ale chyba 3, nie, 3 chyba. Więc możesz się domyślać, że na poziomie ultra to wcale nie są 4 dźwięki na jeden takt,
1: tylko troszkę więcej.
0: Dużo. No. Ich może być 8, 9 i tak dalej. Nawet jeszcze więcej. Bo są tam rzeczy typu, że musisz wciskać na przykład, nie wiem, 2 naraz. Więc jest trudno. Oczywiście, w Accessibility możemy sobie modyfikować rozgrywkę, możemy nawet zmieniać tempo rozgrywki, możemy sobie zwolnić, możemy przyspieszyć, możemy wyłączyć na przykład to, żeby nie było w ogóle dwóch dźwięków jednocześnie. Możemy w ogóle ograniczyć sobie schemat do 4 przycisków tylko. Domyślnie jest to przycisków 4, żebym nie skłamał, 8, 12. Musimy zapamiętać 12 akcji, czyli 12 różnych dźwięków, na które musimy reagować.
1: Czyli sporo. 12 to 12.
0: Czyli sporo.
1: A kiedy musisz to zapamiętać i użyć tego naprawdę w krótkim czasie, bo to trzeba przecież jeszcze rytmicznie wyrobić z tym powtarzaniem, no to już naprawdę nie jest takie łatwe.
0: Nie jest. Dlatego ja polecam wszystkim, bo sam gram na padzie, na kontrolerze. Jest to dużo wygodniejsze, bo jak pewnie wiesz, no wszystko masz pod ręką. Na klawiaturze jest to rozsypane, czyli masz, wiesz, rzeczy typu, no nie wiem, lewa ręka i prawa ułożone jak na maszynie do pisania, czyli wiesz, masz rzeczy typu JD, K, tam S i jeszcze jakieś A, L, spacja, Q, E i w ogóle to wiesz, to jest, oczywiście da się, nie mówię, że nie, znam ludzi, którzy grają na klawiaturze i to jest do zrobienia, natomiast jest to mniej wygodne. Na padzie masz wszystko pod ręką, a raczej dwoma rękami, masz wszystko, palce ułożone na wszystkich przyciskach i jest po prostu lepiej. W grze mamy oczywiście TTS, czyli o ile dobrze pamiętam, to jest po prostu SAPI. Możemy również włączyć sobie tekst to clipboard i używać wtyczek, żeby czytywało tekst ze schowka. Możliwe i mam nadzieję, że w końcu w tą grę wrzuci tą bibliotekę TOC, czyli do screen readerów. Wtedy byłoby jeszcze lepiej. Ale mimo wszystko, wszystko działa, jest ok. I cóż, gra ma całkiem rozbudowany tryb fabularny, tak zwaną kampanię. I to stamtąd się wszystkiego dowiadujemy. Kim jesteśmy, co robimy, po co to robimy i w ogóle. Gra posiada system upgrade'ów, czyli rozwijanie naszego samochodu, tak zwanego riga, którym to przemieszczamy się po tych planszach, po trasach. Jest equipment, czyli przedmioty, które możemy tam mocować do tego pojazdu, które nam zwiększają to czy tamto, które nam dają różne boosty i jakieś tam tego typu rzeczy. A co ciekawe, w grze faktycznie na przykład się ścigamy z innymi. Podczas gry możemy sterować samochodem przy odpowiednich wytycznych. Możemy skręcać w lewo lub w prawo. W razie problemów nawet jest zaimplementowana opcja Steering Assist i to jest asysta, która pomaga w sterowaniu. Więc to jest taka hybryda właśnie gry rytmicznej z wyścigami. Co jest naprawdę całkiem fajnie zrobione. Przynajmniej mi się bardzo podoba. Gra oferuje oczywiście free play klasyczny, czyli taki poziom, znaczy to jest taki tryb, że wybieramy sobie trasę. Coś jak, wiesz, z Guitar Hero, że wybierasz piosenkę i sobie tam grasz. I tutaj mamy podobnie. Trasy się nazywają, oczywiście jak sobie przeglądasz trasy, to masz do każdej taki urywek muzyczny, żebyś wiedział, jaka tam muzyka mniej więcej jest i tak dalej. No, gra jest warta swojej ceny, o ile mi dobrze wiadomo, kosztuje coś około 14 euro.
1: I Steam pewnie jest platformą.
0: I właśnie Steam nie tylko, bo również na tak zwanej platformie itch.io. To jest platforma, na której publikują swoje prace twórcy indie. Na tej platformie też to możemy kupić, jeśli ktoś bardzo nie lubi Steama, jeśli dla kogoś Steam jest wielkim problemem i nie chce się w to bawić, mimo że dla mnie Steam jest w porządku i jest wystarczająco dostępny, ale chyba zdaję sobie sprawę, że są ludzie.
1: Chyba tam coraz większa dostępność jest tego Steama, tak? Czy na razie to się zatrzymało?
0: Nie, oni zmieniają i faktycznie jest trochę lepiej. I teraz to idzie do przodu.
1: Rozumiem.
0: Nie jest perfekcyjnie. Brakuje jeszcze trochę rzeczy, ale coś się dzieje.
1: Tymczasem u nas też się dzieje, mamy telefon. Kogo witamy tym razem?
2: Dzień dobry, znowu ja. I znowu cześć, przychodzę Arku. Do was z pewnymi informacjami odnośnie Tico
0: Storma. Już myślałem, że ktoś z Korei, no.
1: No, nie.
2: Jedna informacja to jest taka, że w sumie to nawet to są jakieś latające pojazdy, to czym my tam się poruszamy, podobno. A druga rzecz jest taka, że co do układu klawiatury, do grania na klawiaturze, ja muszę powiedzieć, że sterowanie klawiaturowe jest bardzo intuicyjne i ja spokojnie dałem sobie z nim radę. Jest bardzo intuicyjne, to się zgadza jakby z kanałami. Mamy perkusję pod DF. I wtedy tą perkusję słychać w lewej słuchawce. Mamy te scratche, nie wiem jak to się nazywa, pod ER. I analogicznie kolejne bębenki pod JK i UI dla prawej słuchawki. Czyli jest to bardzo logicznie rozwiązane. Przeszedłem grę na 100%, mam wszystkie osiągnięcia na Steamie, czyli dać się da. Jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz.
0: Dobry przykład.
1: Pewnie.
2: Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz z Chin, czyli druga część gry Lin Yun Chanlu, czyli tak zwanego Lyxla, który był dość popularny chyba nawet u nas w Polsce kiedyś.
0: No nawet się grało, no coś pamiętam, tak.
2: Jest dwójeczka, która to nie powinna być nazwana sequelem, ale na pewno...
0: No zwłaszcza, że tam nic nowego nie widziałem, ale pewnie tego, że nie grałem w to zbyt. Tak, dla mnie to wyglądało i brzmiało tak jak
2: wszystko.
0: To co wcześniej. No.
2: Tak, ale jest jest free to, zaraz bardziej free to play, oczywiście mikropłatności pozostały, ale są mniej denerwujące. No i dobra zmiana, doszło wsparcie NVDA.
1: O, to rzeczywiście bardzo dobra informacja.
0: To... A w jedynce nie było czasami?
2: Nie.
0: A nie, chyba nie było. Chyba nie było, faktycznie, chyba nie było. No to jest dobra zmiana, ale jakoś nie zauważyłem większych zmian. No.
2: Jeszcze do Steama. Steam będzie się stawał coraz to bardziej dostępny, dlatego że powoli ta platforma przechodzi na tak zwany Electron. I na Electrona można używać bardzo mocnych słów i nie będę się dziwił, jeżeli ktoś ich użyje. Natomiast w przypadku Steama oznacza to pełną dostępność. Jeżeli ktoś widzący pomoże nam się zapisać do programu beta, to będziemy mieli wersję Steama z w pełni dostępną biblioteką, co już jest dużym krokiem, jak ktoś ma dużo gier. Ja.
0: Aczkolwiek to już jest w normalnym release, oficjalnym.
1: Tylko, że tam nie ma, tylko, że tam chyba nie ma jeszcze tego Electrona, co? Ta biblioteka jest jakoś tam dostępna, ale to jeszcze nie jest w formie
2: tej... Ale jak masz więcej niż 20 gier, to sobie nie przewiniesz. Widzisz tylko pierwszą stronę.
0: Mhm.
2: Znaczy jest przełącznik do tego, że można tam zmienić rozdzielczość na jakieś 9000 pikseli, ale to wtedy widzący nic nie widzą.
0: To znaczy ja mi się jakoś udało dojechać do końca listy gier, a gier mam sporo, mam około 200, ponad 100 na
2: pewno. Ciekawe.
0: Jakoś mi się to udało i da się, to mówię, to nie jest idealne rozwiązanie,
1: niemniej
0: ale
1: jednak no nie ulega wątpliwości, że mogłoby być to bardziej dostępne i rzeczywiście no z Electronem jest szansa, że będzie.
0: Tak, chociaż na przykład, co jest w ogóle bardzo ciekawe, mówię teraz tak typowo by the way i nie tyczy się to gier. Testowałem dzisiaj z zupełnej ciekawości nową aplikację Messengera, która została wydana na Windowsa. Jeśli ktoś nie testował albo jest ciekawy, to już niech nie testuje, bo nie ma czego testować, dosłownie.
1: Aha, ale za to bardzo dobrze, że wtyczka do Facebooka w Mirandzie działa zdecydowanie lepiej niż działała. No, teraz w końcu da się tego używać. To tak przy okazji.
2: Nie, no ja się całkowicie nie odejdę od tematu gier. To na Facebooku jest też jakaś gra tekstowa. Możemy sobie na Facebooku pograć w szachy. Małpa FB Chess Facia Play. I jest też jakaś gra, jakieś Space Quest chyba. Coś takiego na Messengerze z komendami.
0: Tak, było coś takiego, to pamiętam. No, a o Messengerze powiedziałem tylko dlatego, że właśnie ten Messenger zrobiony jest właśnie w Electronie. Więc
2: tak,
0: byłem
2: ale
0: ciekaw.
2: Ten Steam to ma taki zwykły Electron, ten taki typowy.
0: No bo to się na to mówiło, że jest Chromium, tak?
1: No tak, no bo w Electronie to masz tam Chromium, które idzie sobie za każdą aplikacją. Z tego powodu te aplikacje są takie dość duże.
2: Takie napakowane. Tak. Już był napakowany, a teraz będzie jeszcze bardziej napakowany.
1: No ale przynajmniej będzie dostępny. No,
0: ale przynajmniej bardziej dostępny. Chociaż i tak jest to samo, co wcześniej, czyli zostawiam się do innych sekcji, no niestety trzeba przełączać się myszką, to znaczy tam obiektową czy coś tam, no bo wiadomo. Między sekcjami typu sklep, biblioteka, typu znajomi.
1: Ale w Electronie może będzie szansa, żeby i to poprawili, bo technicznie podejrzewam, że są warunki na to, żeby to poprawić.
0: Technicznie tak, ale niestety problem z Wolf jest taki, że no bardzo kiepsko się z nimi w ogóle porozumieć i gdzieś tam ich, wiesz...
1: Zmobilizować do czegokolwiek.
0: Trudno zostawić gdziekolwiek
2: feedback. Chciałbym powiedzieć, że to jest eufemizm.
0: No...
2: Także no właśnie.
1: No dobra, to ponarzekaliśmy sobie trochę na Steama. Arku, dzięki za kolejny telefon. Jak ci się coś jeszcze przypomni, dzwoń, jeszcze chwilę tu będziemy.
0: Pozdrawiam. Nie, dzwonią, przynajmniej ty będzie możesz.
1: Dokładnie. I Tomek się domaga jakichś nowości gier audio z Korei, także jakbyś coś tam wygrzebał, to wiesz.
0: Może byś nawet z Arabii Saudyjskiej.
1: Jeszcze raz? Jakbyś mógł powtórzyć?
2: Z Korei Południowej była jakaś gra, która nie działała, jakaś gra elektryczna, a żebyście wiedzieli...
0: No, to na iOS-a, wiem, pamiętam.
2: Grałem w Muda po persku.
1: O!
2: Z tłumaczem.
1: No proszę. I ciekawy chociaż był?
2: Gra robiona na jakimś diku, pingi po 450 milisekund, questy całkiem w porządku, no tak powiedzmy.
1: No proszę.
2: Tak, o, można było dla beki
1: Można było sobie pograć, tak, żeby poćwiczyć tłumaczenie maszynowe z perskiego na nasz. Dzięki, Arku, za telefon.
0: Zawsze to jakieś doświadczenie.
1: Pozdrawiamy. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Cały czas jest on do waszej dyspozycji. Jak na razie tylko Arek korzysta z tego, ale za to jak intensywnie i za każdym razem nam tu jakieś ciekawostki podrzuca. Bardzo fajnie.
0: Tak, rozwija temat

0: ogólnie, to było przed momentem mowa. Znaczy, sorry, ja się trochę pogubiłem, bo jeszcze mi tutaj radio w tle grało i musiałem wyciszyć, ale już wiem o co chciałem pytać. Czy tego, tej gry rytmicznej, o której była mowa tutaj teraz, nie ma może jakoś do testowania w wersji demonstracyjnej lub coś takiego?
1: Nie ma takiej możliwości, niestety. To jest gra, która nie ma wersji demonstracyjnej i ją możemy kupić. Natomiast to, czego nie skończyłem, bo przerwał nam poprzedni telefon. Jeśli zdecydujesz się i w ogóle się zdecydujecie na zakup tej gry poprzez właśnie platformę itch.io, to ta gra jest, że tak się wyrażę, DRM free, czyli nie ma żadnych tam zabezpieczeń, więc pobiera się ją na dysk. I nie wymaga to żadnego posiadania, nie wiem, jakichś tam Steamów i różnych innych platform.
2: Jak się
1: to
2: adres tej strony jakiś... pisze, Tomku?
1: itch.io.
2: Okej.
1: Okay. Znaczy itch przez ch, wiadomo.
2: itch, tak? .io. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tak.
2: No bo to nie każdy może wiedzieć.
1: I z tamtej strony można tą grę zakupić, to... I potem można normalnie to pobrać, odpalić to z jakiegoś tam egzeka i z tego co wiem, to tak działa. Bo ludzie bardzo narzekali na Steama i w ogóle stwierdzili, że nie chcą na Steamie. No więc twórca poszedł im na rękę i w ogóle też stwierdził, że tam to można wydać na tej platformie. Ale to wersji demonstracyjnej nie posiada. Także gdybyś był zainteresowany, jak to wygląda, jak to brzmi, to jest, nie, chyba jeszcze nie ma na Tyflo podcaście. Ja zrobiłem na pewno podcast o tym. Nie wiem, czy jest, czy nie. Będziesz musiał sprawdzić. Nie wiem, jak tam są wrzucane rzeczy.
2: Ale jeszcze, na pewno jeszcze kilka twoich audycji, Tomku, czeka, ale one spokojnie się pojawią niebawem.
1: Aha, czyli na pewno będzie podcast, na pewno na YouTubie znajdziesz. Na YouTubie na pewno znajdziesz już rozgrywki z accessibility, czyli z dostępnością, bo niewidomi na pewno wrzucali, więc jeśli nie wiesz, jak to wygląda, możesz sobie sprawdzić na YouTubie i zobaczyć, jak to wszystko brzmi. Ale polecam. No
0: właśnie, teraz właśnie wspomnieliście na początku audycji, w sumie czy tam gdzieś w połowie, już teraz nie pamiętam, właśnie o YouTubie, o tych YouTuberach, którzy tam czasami coś nagrywają. I takie pytanie z ciekawości, co sądzisz ogólnie o rynku gamerskim, w sensie o gamerach ogólnie niewidomych nagrywających na YouTuba? Czy kojarzysz w ogóle, że takie coś... jakoś się ostatnio to dość znacznie ruszyło.
1: Jasne, to się dzieje i jest kilku takich już, którzy gdzieś tam się wybili jakoś, to może za dużo powiedziane, ale są rozpoznawalni, chociażby Brandon Cole.
0: Najbardziej to chyba ten Liam, nie? Tak mi się wydaje.
1: To znaczy nie wiem, czy Liam. Liam trochę, na pewno Brandon Cole, który zresztą bardziej nadaje na Twitchu i myślę, że ma więcej jednak i followersów i w ogóle jest tak bardziej rozpoznawalny. I ewentualnie jeszcze Sightless Combat też coś robi. Natomiast Brandon jest najbardziej chyba rozpoznawalny obecnie. W ogóle Brandon działa w Accessibility i jest, że tak powiem, aktywny w tym temacie. Liam, tak, coś nagrywa, ale aż tak chyba
0: on bardziej live streamy chyba z tego, co kojarzę.
1: Tak, Brandon też live streamy właśnie robi, tylko że Liam jest taki, nie wiem jak to nazwać, ale no, nie wiem, możliwe, że jest bardzo popularny, ale chyba nie aż tak. Myślę, że Brandon na pewno bardziej, bo on jednak, no... Liama śledzi bardzo dużo niewidomych osób i oglądają go niewidomi w dużym stopniu, na pewno. Brandon właśnie chyba sobie jakby udało mu się, że tam ma więcej widzów, są jednak widzący ludzie i tak mi się wydaje, przynajmniej. Ale fakt, dzieje
0: tak
1: się.
0: Tak szczerze, to nawet w Polsce coś się próbuje ruszać, chociaż u nas to na naszym gruncie coś kiepsko idzie.
1: Nie, u nas to jeszcze za wcześnie.
0: Parę małych kanałów, gdzie ktoś właśnie coś próbował robić.
1: U nas jakoś jeszcze to się nie sprawdziło. Ja miałem próbować to jakoś, że tak powiem, no starać się, żeby coś z tego było, ale po prostu nie mam czasu na to w życiu obecnie i nie wiem, kiedy będę miał ten czas. Nie wiem, czy to się uda. Natomiast no, u nas jest przede wszystkim w ogóle w Polsce za mało

0: graczy. Za mało takich, którzy są i chcą być zainteresowani tematem. I to może też być ta sytuacja. Zresztą dlatego też jest ta audycja, dlatego też jestem w Tyflo Podcaście i dlatego też staram się wszędzie mówić o grach i wszędzie...
1: Dokładnie.
0: I
1: być może kiedy gdzieś tam, powiedzmy, zainteresujemy odpowiednią ilość osób i ten rynek polski audiograczy będzie nieco większy, chociaż no...
0: Czy znaczy w ogóle nawet wziąwszy, graczy.
1: Tak, myślę, ale że... wiesz, w ogóle wziąwszy pod uwagę ilość osób niewidomych w Polsce, których aż tak bardzo wielu, to też nie jest z drugiej strony i to może tu...
0: No trochę
1: jest...
0: chyba mamy, nie?
1: No trochę tak, ale wiesz, w porównaniu do rynku amerykańskiego na przykład, czy w ogóle
0: no, na pewno
1: anglojęzycznego, bo to nie tylko przecież Ameryka, ale też Ameryka, Wielka Brytania, całą Australię jeszcze sobie dodaj do tego, bo to w końcu też tam przecież...
0: Jasne.
1: I jeszcze ileś innych państw, gdzie ten angielski jest językiem bardzo dobrze znanym, u nas różnie z tym bywa, niestety, no to To jest rynek zbytu, a w Polsce jest tego niezbyt wiele. Marcelu, czy jeszcze jakieś pytanie miałbyś?
2: Znaczy, ja chciałem dodać tylko jeszcze do tego, co teraz zostało powiedziane, a propos jeszcze polskich tych tam graczy, że u nas nawet jak są jakieś kanały z grami, to brakuje po prostu im tej regularności. Tam jak się film pojawi, to jest święto. Ja kiedyś też próbowałem coś nagrywać, aczkolwiek jakoś mi się nie chce siedzieć nad tym obrabianiem, później kombinowaniem z tym, żeby to było sensowne. I mówię po prostu, tak jak kojarzę parę kanałów, takich malutkich z polskiego tam rynku, to one są malutkie głównie właśnie dlatego, że po prostu nie ma tam regularności i ludzie jak wracają, to widzą, że film na przykład był przesłany 5 miesięcy temu, pół roku, rok i tak dalej.
1: No, no, regularność i konsekwencja działalności też... to jest problem, który mam wrażenie, że dotyczy wielu, wielu osób i z tym rzeczywiście trzeba się niejednokrotnie borykać. Zwłaszcza jeżeli
0: jasne,
1: ktoś robi
0: ale
1: coś
0: też
1: pro bono.
0: Myślę, że to też tyczy się tego, że wielu ludzi tak reaguje, bo nie widzi reakcji aż takiej, tak? Typu jest wielu ludzi, którzy robią coś i w zasadzie nie widzą, że to coś, co robią, ma jakiś... Dokładnie, nie ma żadnego feedbacku i nic się nie dzieje wokół tego.
1: No ale wiesz, to jest takie, Tomek, błędne koło, bo nie ma feedbacku, bo zrobisz dwa materiały, potem,
0: nie, no jasne,
1: potem ci się, potem ci się tak. nie chce, no i to tak, i to wracamy do punktu wyjścia, tak? Bo nie ma feedbacku, bo ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby się jakieś materiały pojawiały, a ludziom się nudzi, bo nie ma żadnej informacji zwrotnej, no i ta, nie wiadomo
0: tak,
1: do końca,
0: to na pewno,
1: w którą stronę
0: tu
1: iść.
0: No tak, to się zgadza.
1: No dobrze, no to tak, Marcelu.
2: Mam pytanie dotyczące...
1: No, słuchamy.
2: Jeszcze mam pytanie dotyczące gier mobilnych. Czy coś w tym temacie ostatnio jest jakoś ciekawego, czy też nie? Bo ja nie śledzę, a szczerze mówiąc chciałbym sobie nawet spróbować coś tam na telefonie porobić, bo ostatnio tego Audio Game Huba zainstalowałem nawet, ale coś mi to średnio idzie. Stąd pytanie, czy są jakieś gry telefoniczne
0: pojawił się
2: z ubiegłego roku,
0: Audio Wizards, o którym polecenia. Mówiłem... Pojawił się Audio Wizards, o którym mówiliśmy już na początku, prawie na początku audycji, który ukazał się na telefony, ukazał się wczoraj też na Steamie, także polecam. I jeszcze będziemy mówić o czymś na iOS-a i Androida w tej audycji na pewno.
2: Rozumiem.
0: Natomiast
2: tak
0: Audio
2: wiem.
0: Wizards
2: dziękuję.
0: Warto
1: dzięki.
0: Się zapoznać. I słuchaj uważnie, a jeszcze coś pojawi.
1: Dzięki za telefon. W międzyczasie widziałem, że jeszcze ktoś do nas się próbował dodzwonić, no ale to jak będzie ktoś do nas jeszcze dzwonił, to na pewno ten telefon odbierzemy. 123 834 835. Zapraszamy, a teraz tak jak mówiłem, w sumie szkoda, że się z Arkiem rozłączyliśmy wcześniej, bo teraz mam na liście grę, co do której myślę, że
0: tak.
1: Arek wypowiadałby się bardzo entuzjastycznie, tym mniej.
0: To znaczy nie, chyba on też nie bardzo entuzjastycznie, o ile dobrze wiem.
1: Znaczy, ale mamy telefon.
0: O, to
1: mamy
0: może telefon, się dowiemy.
1: To może akurat. Tutaj, no. Być może właśnie Arek do nas dzwoni, albo kto inny, zobaczymy. Kto jest z nami tym razem? Halo?
3: Dzień dobry, znowu ja, nie poznacie się mnie tak łatwo.
1: Cześć.
3: Chciałbym wam powiedzieć dwie rzeczy znowu. Pierwsza rzecz ma związek z tym, co mówiliście Marcelowi. Istnieje Lirinie demo na Steamie, Sequence Storma.
0: O!
3: demo
4: o, to, istnieje. To chyba coś nowego. O, to jak słuchasz Marcelu, to istnieje demo.
3: Zawsze ja jak w lipcu pobierałem grę, to demo istniało już. A druga rzecz, a propos gier mobilnych, chciałbym powiedzieć o nowości ze świata indie, która jest dostępna na Androida, tylko niestety. Mowa o grze Duels RPG. Jest to strategiczny RPG, w którym mamy dość dobrą fabułę. Ta fabuła w skrócie polega na tym, że bardzo zła sekta jakby przejmuje jakieś miasto i my musimy tam o tej sekcie się wywiedzieć. Gra posiada bardzo rozbudowany system umiejętności, drzewka umiejętności, rozwijamy się, nie mamy jakby typowego podziału na klasy tradycyjnego, czyli tam, nie wiem, wojownik, mag, barbarzyńca, tylko tworzymy własne, niepowtarzalne buildy postaci, co jest absolutnie moim zdaniem niesamowite. Gra jest w większości tekstowa, co nie przeszkadza jej być emocjonującą, dlatego że w sumie musimy bardzo dobrze wybadać naszego przeciwnika, żeby go pokonać. Walka jest turowa, mamy do wyboru bardzo dużo ekwipunku, mamy crafting, mamy dość rozbudowane, jak już mówiłem, questy, mamy bardzo sporo w sumie tych rzeczy do robienia i gra się cały czas rozwija. Duels RPG Crimson Cult to jest pierwszy rozdział, mają być podobno nowe rozdziały, nowe historie, nowi bohaterowie. Także
4: no, szkoda właśnie, że to na Androida. I szkoda, że tylko, że tekstowe, ale no to dobrze, że się dzieje. No.
1: Mhm. To w takim razie, to teraz, Arku, skoro jesteś to z nami,
4: to zostań, chwilę, jak bo, masz trochę baterii tak, w telefonie.
1: Dokładnie, bo teraz będziemy mówić na temat gry, która to jest grą z Chin, tak? Czyli gra Dreamland. I o której też zresztą, Tomku, zrobiłeś podcast i tam, jak dobrze pamiętam, to w komentarzach pod tą audycją to w taką dyskusję się małą wdaliście na temat tej gry i na temat waszych odczuć.
3: Ale z miejsca mówię, nie chciałem Irina hejtować, żeby było jasne.
4: To działało w dwie strony również, to nie było a propos hejtu, raczej fakty, więc...
1: Więc tak, to Tomku, no tak. Na dobry początek bym cię poprosił, żebyś króciutko powiedział, co właściwie chodzi w tej grze, jeżeli ktoś nie słuchał podcastu.
4: To może Arek opowie. Bo
1: a,
4: wiesz,
1: no to dobrze.
4: Chińsko, to tak okay. On z tym chińskim lepiej się ma, tak wiesz.
1: Okej, okay, no to Arku, to proszę bardzo. A co chodzi w Dreamlandzie?
3: Dreamland to jest gra MMORPG stworzona przez chińskie studio Shouhuang. Gra jest dostępna na komputery PC, Android i iOS, czyli jest to gra, która jest właśnie na wszystkie te trzy platformy.
4: Dalej iOS? Słyszałem, że jakieś problemy mieli, ale no.
3: Ale mieli problemy, dlatego że wywalili im konto deweloperskie i teraz musisz sobie sam podpisywać certyfikat. Ale to trudne podobno nie jest. Nie wiem, bo nie mam iPhone'a.
4: O Jezu. No dobra, no.
3: Przez to, że gra jest na wszystkie trzy platformy, to ma ona pewne swoje wady, które wynikają właśnie z jej mobilności, to nazywamy, te gry takie jak Dreamland nazywamy, to jest taki podgatunek gier RPG, nazywamy je grami biurowymi. Czyli to jest taka gra, gdzie sobie klikamy, postać coś automatycznie robi, coś się dzieje, reagujemy i tak dalej. Co wyróżnia grę na tle innych MMORPG-ów, których swoją drogą w świecie audio nie mamy zbyt wiele, to fakt, że mamy dość dobrą fabułę, niestety po chińsku, mamy bardzo dobry voice acting, niestety po chińsku, ale możemy fabułę tłumaczyć, przyciskając pod
4: to jest niewygodne jak...
3: 11.
4: No,
1: tak? Jak coś.
4: Jak
3: ale
4: coś.
3: Ale co ciekawe, o tym Lili nie wspomniałeś w podcaście, istnieje możliwość przejścia do dziennika zadań i tam w ostatniej zakładce dziennika zadań masz coś takiego jak memory. I tam możesz każdy ten filmik po kolei odtworzyć i na spokojnie go przetłumaczyć sobie.
4: A podobno właśnie słyszałem, że nie wszystko tam się da, nie każdy element, znaczy, ale no cóż.
3: Większość. W Dreamlandzie mamy w sumie cztery typy zadań. Mamy zadania główne, czyli zadania fabularne, o czym opowiada fabuła, to nie wiem, czy jest sens opowiadać, ale jak to opowiem. Mamy zadania poboczne, mamy zadania typu nirwana. Nirwana to jest coś, co pozwala nam stawać się silniejszymi w sensie duchowymi, czyli że potwory będą się nas bały i nie będziemy mieli tak wielu starć z przeciwnikami takimi zwykłymi, które to swoją drogą starcia praktycznie nic nam nie dają. I czwarty typ zadań to są zadania dzienne, które możemy wykonać określoną ilość razy dziennie, jak to w grach biurowych bywa. I mamy oprócz jeszcze tych wszystkich typów zadań, mamy aktywności, czyli tak zwane rajdy, gdzie chodzimy albo solo, albo w kilka osób i klepiamy jakiegoś potężnego przeciwnika. Potem mamy aktywności drużynowe, które te aktywności drużynowe są dla więcej niż czterech osób, tam jakiś bardzo silny boss i tak dalej, i tak dalej. Mamy aktywności gangów. Gangi to są takie zbieraniny graczy. Niestety do założenia gangów potrzebujemy uiścić opłatę w wysokości $20. Halo?
1: Jesteśmy cały czas.
4: Jesteśmy, spokojnie. I ty również jesteś.
3: Musimy uiścić opłatę w wysokości $20, jeżeli chcemy założyć gang, ale jak mamy ten gang, to mamy dostęp do naprawdę wielu ciekawych aktywności. O zaletach już porozmawialiśmy, a jako że mówię publicznie, pasowałoby mi być obiektywnym. Gra ma też swoje wady. Największą z tych wad są mikropłatności. Które to mikropłatności niestety ułatwiają grę, ale ułatwiają ją troszkę za bardzo, bym rzekł.
4: No, dosłownie.
3: I niestety bez mikropłatności jest ciężko być dobrym. Ciężko. Da się, znam takich ludzi. Nawet nasze towarzystwo polskie bardzo dobrze sobie radzi. Radzi w Dreamlandzie, bym powiedział. Mhm. Ale no jednak jest duży, duży problem.
4: Mówiąc wprost, jeśli mamy dwóch graczy, jeden ma dużo pieniędzy i kupuje wszystko, co może, drugi taki, który w ogóle nie używa mikropłatności, to ten drugi będzie zawsze dużo bardziej za tym pierwszym, mimo wszystko.
3: Niestety.
4: Więc
3: no ale
4: to
3: jest jednak charakterystyka gry biurowej. Wiemy, w co się pakujemy. Tak, z drugiej
4: no,
3: strony.
4: Więc no tutaj, co kto lubi, no ja grałem w tą grę trochę, nie mówię, że nie. Trochę czasu na to straciłem, ale chyba tylko dlatego, że chciałem ją zbadać i sprawdzić, co, gdzie, jak i w ogóle. Natomiast wiem już teraz, że to nie jest dla mnie.
3: Podobają mi się odniesienia do kultury chińskiej, podoba mi się, jak ogólnie jest fabuła zrobiona, podoba mi się Wojtek, podoba mi się to, że jak mówią coś po starochińsku, to mówią z akcentem starochińskim, co się nie zdarza nawet w filmach mainstreamowych chińskich. Co się nie zdarza nawet w adaptacji Trzech Królestw po chińsku, filmowej bym powiedział. Także tutaj mnie twórcy Dreamlanda bardzo pozytywnie zaskoczyli. Co jeszcze mamy w Dreamlandzie, co może się jednym podobać? Dreamland jest bardzo dobrą grą dla początkujących graczy. Może
4: to
3: takim wyjadaczom jak my, tak, może się to lekko nie podobać.
4: Tak,
3: ale w Dreamlandzie mamy sporą automatykę. Nie musimy pamiętać map. Możemy chodzić przy pomocy automatyki, jednak chciałbym ci powiedzieć, Irinie, że wbrew temu, co mówiłeś na audycji, warto jest opanować manualną nawigację, dlatego że później gra jest w pełnym trójwymiarze, czego niestety przez to, jak działa automatyka, nie widzimy. Ale w grze mamy trzy współrzędne. Zarówno X, jak i Y, jak i również Z.
4: Nie, no tak, jasne,
3: to jakby
4: wiem.
3: Tak, wiem, że nie chodzi o to. Mówię o czym innym. W niektórych aktywnościach drużynowych, na przykład kiedy bronimy tam siedziby naszego gangu, gracze często robią tak, że jedni stakują się na murach, stakują, czyli sobie stają po prostu i jakby stają w grupie, a inna grupa wspiera ich z dołu. I tutaj warto jest opanować manualną nawigację, dlatego że nawigacja automatyczna na tych malutkich mapach do rajdu, na tych mapach do PvP, czyli do player versus player, się za bardzo nie nadaje. I tutaj jednak warto jest tą manualną nawigację opanować.
4: No tak, z pewnością, to masz rację. Zwłaszcza, że miałem podobne przykłady, przypadki, więc wiem, o czym mówisz. To tak. No ale to wiesz,
3: warto
4: to powiem tak.
3: Warto też po angielsku. Jest przetłumaczona tak, jak jest. Ale to było mnie ciekawe, bo ja z pewnym człowiekiem dość znanym w środowisku, z tak zwanym Afoltrickiem, tłumaczyliśmy grę na język angielski, ale nasze tłumaczenie chyba przepadło. Takie inne.
4: O.
3: Na pewno nie jest to nasza robota, ani moja, ani tym bardziej jego.
4: O kurczę, to tego nie wiedziałem. To ciekawe.
1: Ale dlaczego? Jakąś masz informację od autorów, co się z tym stało? Czy po prostu im się nie spodobało i oni stwierdzili, że sami zrobią to lepiej? O co tu chodzi?
3: Oni to, nie wiem, my z Klementem, z Zasołtem, żeśmy tłumaczyli, przetłumaczyliśmy, to był taki wielki dokument, w ogóle to tłumaczenie tej gry, powiem jako ciekawostkę, robiło się na komórkach excelowskich.
1: Aha.
3: No i my tam żeśmy to zrobili, no ale nie wiem, co się stało z tym tłumaczeniem. Wysłaliśmy je do tamtego gościa, który się w tej firmie zajmuje właśnie dostępnością, bo te gry też są robione pod osoby widzące, w sensie to ciekawe, Dreamland nie posiada grafiki, Dreamland Shenlue ją posiada. Swoją drogą muszę powiedzieć od mojego widzącego kolegi, który w to grał, że grafika jest ładna, ręcznie rysowana w Lixlu, ale to taka dygresja. Mhm. I właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą grę, mamy tłumaczenie takie, jakie mamy. Podobno trwają w nim jakieś prace poprawkowe, poprawiają coś. No nie wiem, ja może odezwę się jeszcze kiedyś do twórców, znając ich model wydawniczy, w tym roku nam coś nowego pokażą. No, muszę niestety powiedzieć, że Lixlu, czyli ich poprzednia gra, jest lepsza od Dreamlanda, nawet jeżeli chodzi o muzykę. Ale w grach od Shouhuang muzyka mi się naprawdę bardzo podoba. Muzyka jest bardzo chińska.
4: Tak, oddaje to, muszę przyznać, jest niesamowita.
3: Tych kultywatorów tego martial arts całego. No, muzyka jest robiona specjalnie na potrzeby gry.
4: To się zgadza, jest świetna, tak, to muszę przyznać, że...
3: Mhm. I gra zrobiona na Unity, tak. Ja myślałem właśnie tak, żeby nie było. Zarówno Lix, jak i Dreamland są gry robione.
4: Ale faktycznie chyba w tej grze, chyba w Lix się bawiłem lepiej, szczerze mówiąc, jak pamiętam. Szczerze mówiąc.
3: No, ja też pamiętam, oj, bawiliśmy się. Tam
4: jednak... I to było fajne. Wiesz co, bardziej nie bardziej, ale walka przynajmniej była taka, że ty decydujesz i w zasadzie ty jakoś uczestniczysz bardziej w tym, co się tam dzieje, bo sam wiesz, jak to wygląda w Dreamlandzie, tak?
1: Bo w Dreamlandzie to chyba tak jest bardziej, że po prostu wybiera się opcję walka i wszystko dzieje się już samo,
3: nie,
1: tak?
3: Nie, tam on sam atakuje, w sensie możesz, na przykład w tych, wiesz, Lirin, bo Chińczycy mają na siebie to, oni mają rozwinięty w Chinach rynek e-sportowy, jeżeli chodzi o gry audio.
4: O kurde.
3: I ci e-sportowcy chińscy, oni w Chinach, w Dreamlandzie nie używają automatyki, oni grają na manualu.
4: No, to nieźle.
3: To jest w sumie ciekawe. No, ale no. Oni potrafią, oni jednak są przyzwyczajeni do takiego modelu, tak?
4: No tak, to się zgadza, no. No, w każdym razie ta gra ma swoje plusy, swoje minusy, więc, że tak powiem, każdy sam zdecyduje, co mu pasuje, a co nie. Mi Dreamland nie podpasował, tak, to już dzisiaj wiem na pewno, więc...
3: Jeżeli ma się dobrą paczkę znajomych, z którymi się gra, to gra się super. Jeżeli znajomych nie ma, to gra też nie ma sensu, moim zdaniem.
1: No tak, no, bo to jest gra, w której się gra drużynowo jednak jakoś bardziej, tak?
4: Ale już w paczce znajomych zdecydowanie wolę wgrać w Lixiu i jakby to już bardziej mnie przekonywało.
3: Tak, w Shenlue.
4: Tak naprawdę.
3: Ale fabuła mi się bardziej podoba w Dreamlandzie. Jednak w Shenlue jesteśmy, nasza postać jest kreowana na takiego typowego chłopca na posyłki. A jednak w Dreamlandzie bohater / bohaterka, którą za to też twórców szanuję, że dla mężczyzny i dla kobiety są nagrane osobne linie dialogowe.
4: No tak. To się zgadza. No, ale wiesz co, jakby... Tak szczerze ci powiem, że jak gram w MMO, to nie zależy mi na jakiejś nie wiadomo jakiej historii. Jednak MMO... Od MMO wymagam dobrego gameplayu, bo tutaj jednak jest ważne... Ważny jest aspekt społeczny i granie z innymi, więc jakby... Ja to zawsze będę stawiał w tych grach na pierwszym miejscu, nie?
3: Tak, rozumiem.
4: Więc to szkoda, że tak, tak to wygląda, bo spodziewałem się czegoś lepszego od tego Dreamlanda.
3: Jeszcze jedna rzecz, tak krótko powiem, jeżeli pozwolicie, jeżeli mogę, o World of Chaos. To jest też jedno kolejne chińskie MMO, które jest w sumie ciekawe. Mamy walkę, nie wiem jak tą walkę określić, może Lirin mi pomoże, bo to nie jest walka turowa, w sensie ona chyba jest turowa. No bo w sumie...
4: Ona jest turowa, tylko to jest taki system, taki... To jest taki trochę, ja bym to nazwał, taki aktywny system turowy, czyli on jest taki...
3: Taki jak w Baldurze. W sensie, przepraszam.
4: On nie jest takim systemem turowym do końca, tylko raczej to coś tak jakby... Przeciwnik cię atakuje i w zasadzie... No tak, tylko bez opcji pauzy, nie?
3: No tak, bo to jest MMO. I wbrew temu, jak się ludzie śmieją z tej gry, da się tam unikać.
4: No ja nie zauważyłem jak, więc...
3: Znaczy, nie, udało mi się może trzy razy w mojej karierze tą grę.
1: A, czyli jednak jakoś znaczy, można, ale nie, może nie jest to proste. Znaczy,
4: ta gra byłaby całkiem niezła, gdyby nie ta straszliwie nudna, straszliwie katastrofalna walka, bo powiem ci, co mi się w tej grze bardzo spodobało i czym byłem naprawdę tak, no może nie zachwycony, ale to było dla mnie naprawdę fajne, czyli eksploracja. Eksploracja została naprawdę fajnie zrobiona, może nie najlepiej na świecie, ale przypomina mi się taka gra, nie wiem czy widziałeś grę czy pierwowzór był na Game Boy Advance, a remake był na PSP, czyli Riviera. RPG, który zastosowano właśnie ten sam schemat, czyli strzałka w prawo to kolejna lokacja, strzałka w lewo powrót do lokacji wcześniej. I to jest bardzo fajny system. Nie jest automat ani nic, a przynajmniej fajnie eksplorujemy, a z drugiej strony nie jest to też tak idiotyczna nawigacja jak w takim, no nie wiem, Battle of Armageddon, tak? Czy w tego typu innych grach.
3: O nie, moja ukochana gra.
4: Ona nie byłaby właśnie zła... Właśnie widzisz, Battle of Armageddon, jak już mówimy o grach chińskich, nie byłaby tak straszną grą, gdyby nie to, że ma tak straszną nawigację i eksplorację. I jakby to ją niestety no, dyskwalifikuje w moich oczach tylko dlatego, że no, ja nie lubię na ślepo szukać w grach. Wystarczy mi, że w życiu osobistym trochę mniej lub bardziej na ślepo ja tak szukam.
3: Mają pracę nad DLC-kiem do Battle of Armageddon. Battle of Armageddon, the Hero of Space, to tak mogę za kulisów powiedzieć. Ale Yulong pracuje też nad chińskim, no znaczy Yulong wiadomo, że nad chińskim, ale Yulong pracuje nad MMORPG-iem, który to MMORPG będzie, uwaga, side-scrollerem.
1: No to też dość ciekawe.
3: Widziałem.
4: Jestem ciekaw, grałem, powiem tak.
3: Nie powiem zbyt wiele, bo nie wolno mi na ten temat mówić, ale tyle, co mogę powiedzieć, to że postarał się człowiek, mamy pewien system takich kombosów, jakby możemy ludźmi rzucać tak w starym, dobrym szanku.
4: Jestem ciekaw.
3: Klas do wyboru.
1: Pozostaje zatem po prostu czekać na efekt, tak myślę.
4: Coś będzie, ja to na pewno spróbuję, ale jednak wolę zostać sceptycznie nastawionym i liczę na miłe zaskoczenie.
1: Dobrze, Arku, to w takim razie dziękuję.
4: Dobra, dziękujemy ci wielkie.
1: Dzięki za telefon.
3: Dobrze, jeszcze jedno tylko zapytam.
1: Okej.
3: Czy macie zamiar mówić o 1942 jeszcze?
1: Tak? Akurat tego na liście nie mamy, ale to nie wiem, czy ty, Tomek, grałeś w ogóle to... w to. Ale Arek może coś
4: nie, no
1: powiedzieć.
4: Ja nie dorzuciłem tego do listy, bo właśnie nie mam za wielkiej styczności.
1: Arku, to jeszcze. Jakbyś mógł jeszcze króciutko, bo jest podcast, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać, ale rzeczywiście tu myślę, że warto też o tym słów kilka powiedzieć. Także słuchamy.
3: 1942 jest chińską grą strategiczną w temacie, jak sama nazwa mówi, II wojny światowej. Gra rozegrywa się w Birmie, gdzie trwała wielka wojna chińsko-japońska. Ale to nie o fabule, chodzi bardziej o mechanikę. Gra mechanicznie przypomina te takie RTS-y, no Standard TS, no powiedzmy, że tak. Mamy do wyboru, nie do wyboru, tylko do naszej drużyny dołączają coraz to nowi bohaterowie. My tymi bohaterami sterujemy. Walka w grze jest surowa, mamy zaimplementowany system widoczności, czyli na przykład jak jesteśmy w lesie, to widzimy mniej. No i generalnie chodzi o to, aby wykonywać zadania. W niektórych miejscach chodzi o to, aby zabić wszystkich wrogów, w innych chodzi o to, aby przetrwać ileś tam tur dolina, w innych jeszcze chodzi o to, aby nie pozwolić jakiemuś tam członkowi naszej drużyny oberwać za mocno. Gra jest grą epizodyczną, rozwija się cały czas, wychodzą tutaj jakieś też aktualizacje. Ja te aktualizacje publikuję u siebie, nunosoft.pl/1942.rar. I tak by się ta gra prezentowała, jest to, mówię, no, gra opowiada o prawdziwych wydarzeniach, klimatu nadaje fakt, że osoby, którymi gramy, istniały naprawdę, co też moim zdaniem, no, mi to daje takiego jednak klimatu i poczucia odpowiedzialności za te postacie, jeżeli mogę to tak ująć. Dlatego uważam, że gra jest bardzo dobrą grą, jedną z lepszych gier tego roku, byłbym w stanie powiedzieć. No i tyle. Jak ktoś lubi strategię, to naprawdę serdecznie polecam. Już pomijam fakt, że to jest gra chińska, ale naprawdę uważam, że mechanicznie...
0: Właśnie nie przepadam za typowymi strategiami, może dlatego to mnie też gdzieś powstrzymywało, ale na pewno spróbuję, bo jednak...
1: No bo rzeczywiście... No... Może warto po prostu dać szansę, tak? Może... To czemu
3: by nie? Jak ktoś nie lubi strategii, to może zajrzeć po prostu do mojego angielskiego poradnika, który jest tam work in progress, ale jest już go dużo zrobionego na OriGames w Articles Room, można sobie zobaczyć. Jak ktoś nie lubi strategii, a chce zobaczyć, jak gra wygląda, mniej więcej.
1: No i też może posłuchać sobie podcastu, bo jest, więc...
3: Oczywiście, też jest.
1: Tak, więc,
3: jest,
1: więc jak najbardziej. Dobrze, Arku, dziękujemy Ci bardzo za telefon.
3: Bardzo.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie.
1: No i co, jeszcze mamy 3 gry na liście, jak tu dobrze patrzę. Teraz mamy... grę, która już jest w formie podcastu na naszej stronie na www.tyflopodcast.net, czyli Breed Memorial. Cóż to takiego jest?
0: Tak jest. To jest kolejny projekt japoński, tym razem od niejakiego Morokumy. On słynie głównie z... Znaczy słynie. On zrobił wiele tekstowych RPGów. Całkiem dobrych zresztą. Ojej. Po czym przeszedł do gier audio tak bardziej bazujących na dźwięku i jego tego podcastu chyba jeszcze nie ma, ale jego grą taką dość fajnie zrobioną to był Audio Strike. Sam chyba nawet grałeś, pamiętam, kiedyś nawet chyba próbowałeś.
1: Wiesz co, nie pamiętam już nawet. O. A w międzyczasie, tak, w międzyczasie mamy kolejny telefon. O, zobaczymy, kogo tym razem mamy po drugiej stronie. Halo? Halo?
5: Witam bardzo serdecznie. Tu Patryk Moziewicz.
1: A witaj, Patryku. No jeszcze tu ciebie brakowało, bo tak zastanawiałem się właśnie, kiedy jeszcze od ciebie, jako od kolejnego gracza, dostaniemy telefon. Słuchamy.
5: To właśnie dzwonię. Ja chciałem już powiedzieć o sytuacji, o grze, która jakby już była mówiona tutaj przed kilką audycji, czyli o Audio Wizards. No mnie niestety ta produkcja nie przypadła do gustu. Ja zagrałem sobie oczywiście na iOS-ie w to, no natomiast powiem szczerze, że jakoś nie wiem, jaki to jest gatunek, to chyba jest tak jakby coś jak hack and slash, nie? Czy coś takiego, że tam po prostu, no mi to troszeczkę przypomina, mimo że tam jednak czarami walczymy gdzieś tam, to mi troszeczkę jednak gdzieś to przypomina z rozgrywki jednak Blind Legend, czy tam, ja nie mówię, że to są złe rzeczy, natomiast ja już trochę mam dosyć jakby tego gatunku i gdzieś tam, no jest jednak gdzieś tam jakby sama ta gra jakoś muzycznie jedynie mi się bardzo spodobało, natomiast mówię, no ja pograłem, przeszedłem tą fabułę i wiem, że wyszła wersja na Steama, ale no mnie jakoś ta produkcja nie zachwyciła.
0: Słuchaj, każdy lubi co innego, to wiadomo. Ja sądzę, że nie ma w niej nic złego. I cóż, no jeju. Całkiem fajnie pomyślane. To nie jest jakiś klon tak naprawdę niczego, bo jest to dość oryginalne.
5: Znaczy fajnie jest
0: wybieranie,
5: to, że
0: zaznaczanie czarów
5: różnymi...
0: No właśnie, to, więc to jest całkiem ciekawe, zwłaszcza kiedy mamy większą ilość przeciwników, kiedy to już się dzieje szybciej, to...
5: A powiem tak, no... mnie osobiście wkurzała jedna rzecz i bardzo... Może to wynika, że ja jeszcze mam iPhone'a SE, czyli po prostu mały ekranik, z czym ja miałem problem. Problem był taki, że jeżeli ja na przykład próbowałem jakiś, bo tam się gra gestami, jeżeli ja już chciałem bardzo szybko atakować i szybko wykonywać te gesty, to voiceover nagle przejmował kontrolę nad tym, co ja robię i albo się wcinał i po prostu było takie tu dźwięk.
0: A to nie, to ja nie miałem tego problemu absolutnie.
5: No to
0: natomiast
5: myślę,
0: na PC gra się wygodniej, tyle ci powiem. Na PC gra się wygodniej.
5: A to muszę kupić. I jeżeli ona jest
0: na PC mam
5: w tej samej
0: i przyszedłem
5: to...
0: sobie i... 17 zł tam chyba, czy jakoś tak.
5: To kupisz.
0: także grałem na PC i jest naprawdę wygodniej, jest lepiej, przynajmniej mi się gra przyjemniej.
5: Podobnie jak w Blind Legend. Mi na przykład Blind Legend tak, osobiście też. Nie podobała się nawigacja na iPhone'a, a na PC-cie z padem jak najbardziej.
4: Tak, tak, to się zgadza.
5: Wsparcie dla pada to ma, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam.
4: Audio Wizards nie. Audio Wizards nie ma wsparcia dla pada, ale nie wiem, czy pad się sprawdzi już, szczerze mówiąc. Czy może by się sprawdził, ale... No nie wiem. Jakby się pomyślało, to może, ale w sumie nie narzekam. Używasz jak tylko samych strzałek, nic więcej prawie.
5: Natomiast ja chciałem przejść do czegoś, co, o czym już też było mówione, co mnie bardzo osobiście zachwyciło w Mana Monach 2, o których już było wspomniane, to coś, co ja kocham najbardziej jako gracz, czyli ukryte rzeczy. Ja zaczynając grę po prostu byłem naprawdę mile zaskoczony, widząc jakieś skały, z którymi no na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, co tu zrobić? A potem jak się znajdowało te wszystkie przedmioty i się okazywało, że można tę skałę tak rozwalić i sobie odblokować przejście, no to po prostu i takich tam rzeczy jest mnóstwo. W Mana Monach 2, tak, no, że powiem tak, nie żałuję.
4: I to mi pokazuje, że gdzieś tam te rzeczy z gier wideo trochę przechodzą na ten rynek gier audio i
5: ja
4: jednak coraz więcej tych elementów.
5: Nie żałuję 160 zł. Ani trochę, ani złotówki nie żałuję, naprawdę. Jestem zachwycony
4: muzyką. No ja w sumie
5: również nie,
4: to dobrze wydane pieniądze. Muzyką jestem zachwycony, mimo że muzyka wcale nie jest oryginalna, bo jest brana z prawdopodobnie Audio Network. Nawet jeden z utworów kiedyś słyszałem w telewizji, jakiś czas temu w jakimś tam programie chyba, czy gdzieś, więc...
5: Jeden nawet jest tego Kevina Reeves, on nawet, William Erwin nawet jak robił stream, to rozpoznał jeden z kawałków jego piosenki, takiego Kevina niewidomego, co robi muzykę.
4: No to nawet nie wiem, które, nie mam pojęcia, który to mógł być, no ale...
5: Natomiast ja jeszcze się chciałem odnieść tutaj do chińskiej produkcji, o której mówił Arek i o której zresztą my z Arkiem zrobiliśmy podcast, właśnie o Liniusianiu 2. Jest podcast, w Tyflo Podcastie,
1: jest,
5: polecam posłuchać, jeżeli...
4: To ja Arek, to jest ciekawość. Nawet.
5: No ja chciałem powiedzieć tylko to, że co mnie akurat bardzo zadowoliło, jeżeli chodzi o tą produkcję, naprawdę stonowali, jeżeli chodzi o mikropłatności. Kiedyś w jedynce była sytuacja, że jeżeli chcieliśmy sobie kupić zwierzaka, typu tam na przykład jakąś dodatkową bestię, czy bo tam generalnie walczy z nami zwierzak, i na przykład jeżeli chcieliśmy sobie kupić wicka, no to musieliśmy to robić za mikropłatności, a teraz możemy to wszystko kupić za darmo. Trochę trzeba na to wszystko pozbierać, ale się mimo wszystko
4: no
5: da.
4: No to przynajmniej mam wrażenie, tyle, no tak.
5: No i mam wrażenie, że troszeczkę jednak się expi lepiej niż w Dreamlandzie, bo...
4: To kto wie, może nawet wrócę, bo ta gra nie była taka zła, więc może dam temu szansę. Kto
5: bo
4: wie?
5: Tutaj, powiem tak, bo tutaj generalnie za expienie, expi się medytując przy ognisku, jak się połknie takie tabletki, to można expić przy ognisku.
4: No to może nie zdradzaj zbyt wiele na razie.
5: Ale powiem tylko tyle, że jest to nawiązanie do kultury chińskiej, gdzie wierzono, gdzie w Chinach wierzono, że taka medytacja to dodaje siły i sprawia, że jesteśmy lepsi.
4: No tak, to tak, to wiadomo, to jakby sam Bruce Lee nawet stosował. Dobrze mi wiadomo. I w ogóle,
5: ale ja byłoby naprawdę klasztor. Bardzo fajnie, gdybyś wrócił Lirinie, bo no, trzeba nam gangu.
4: Słuchaj, pamiętam, kto wie, może wrócę, bo my graliśmy w jedynkę i to nawet nie było takie złe. A już
5: wiem,
4: wolę
5: ja
4: to od tego Dreamlanda, więc to było całkiem niezłe. Kto wie, może wrócę.
5: Natomiast
4: brzmi to.
5: Natomiast jeszcze co do kanałów na YouTuberów, tutaj chciałem trochę powiedzieć o sobie, ponieważ ja jestem graczem, który nie tylko gra w audio, ale również tak jak ty próbuję grać w gry wideo. I już trochę jakiś czas temu, teraz akurat nie nagrywam, bo nie bardzo jest w zasadzie o czym, mam sobie w zamiar Xboxa może kupić, to może będzie trochę więcej tytułów do grania. Natomiast ja na swoim kanale, jako Patryk Mojsiewicz, nagrałem całą serię z gry Shank, z gry wideo, o której już, nie wiem, podcastu chyba nie było, ale gdzieś tam na którejś audycji wspominałeś na ten temat. No to ja zrobiłem całą serię, nagrałem również Karateka, znaczy... Rhythm Heaven.
4: Podcastów nie było, bo jednak te gry, może z wyjątkiem Karateki, bo jednak tutaj zrobiłem, no i Rhythm Heaven. Shang-Chi, tego typu produkcje, no nie są grami dostępnymi, są grywalnymi, ale no... I to też nie do końca grywalnymi, no trzeba mieć jakieś doświadczenie, więc...
5: Ale polecam. Jeszcze chciałem polecić dwa kanały. Ostatnio jeden obiecujący taki let's play również, znaczy taki kanał 44K Let's Play. To robią takie dwie dziewczyny bardzo fajne, które właśnie nagrywają między innymi z Manamonów. Kolejnym takim kanałem to jest iLegally Sighted. To jest człowiek, który gra w gry audio, ale również gry dla widzących. Bo to jest człowiek,
4: który nie jest niewidomy, więc to też jest inna sprawa. Bo on nie jest osobą niewidomą, on jest osobą słabowidzącą.
1: Ale to też i z innej perspektywy. Na przykład taka osoba, jak gra w taką typową grę audio, to
4: ale on właśnie niekoniecznie gra tak do końca w gry audio, wiesz? On pokazuje na tym kanale gry, które mają accessibility.
1: Rozumiem.
4: Natomiast on na przykład Sequence Storma, o którym tu już była mowa, grał na kanale, ale grał w normalny tryb visual mode, czyli bez tych accessibility. Jasne. Dopiero jego dziewczyna, czyli Relay, grała z audio cues.
5: Sequence Storm.
4: No więc on jest takim youtuberem wartym zanotowania, natomiast on nie jest niewidomy, więc nie będziemy mieli takiego... czegoś w stylu, że może coś tam zajrzymy i dowiemy się o czymś, co będzie dla nas grywalne bardziej. No bo on jednak sobie może grać w różne rzeczy, włącznie z VR-em, tak?
1: No tak.
4: Więc
1: to się zgadza.
5: Jeszcze jeden, góra dwa kanały, ale w zasadzie one są podobne. Jest również kanał dziewczyny, Sara Alawami, czyli K7 Zoom. Bo generalnie, czemu o tym mówię? Bo ona również nagrywała tam z różnych gier dla widzących i audio również, ale ostatnio się szerzy, jest dwóch niewidomych, ona i taki gość Orin. Szerzy się pilotowanie. Niewidomi piloci się szerzą. Microsoft Flight Simulator.
1: Flight Simulator, tak?
5: Tak. Okazuje się, że jednak da się całkiem sporo latać w tym.
4: Nie, no da się, to już od dawna wiadomo.
1: Tylko wtedy, tylko kiedyś to dużo rzeczy musiał ogarniać za nas autopilot. Pytanie, czy to się zmieniło?
4: No pewnie nie. O ile dobrze wiem.
5: Znaczy z tego, co widziałem, no to jest to takie sterowanie, że można sterować samolotem za pomocą głosu. Jest taki dodatek.
1: Komendy głosowe, tak?
5: Można tam...
4: No tak, to jak kiedyś.
5: Komendy głosowe.
4: Nie wiem, czy pamiętasz... Ale to jakby w żadnym wypadku nie pozwalało na manualne sterowanie. Nigdy w życiu to właśnie było wszystko jakby taki automat totalny, autopilot. I to zostało
5: tak,
4: do dzisiaj.
5: Ja się interesuję z tym za bardzo, więc nie orientuję się, jak to działa tak do końca. No to myślę, że trzeba było się z tymi ludźmi jakoś skontaktować, czy rzeczywiście dałoby się...
4: Znaczy ja mniej więcej wiem, jak to wygląda, no bo chociażby znam się z Orinem, który lata, nie? Przecież... więc no to tak wygląda, no jak wyglądało, tam się nic takiego innowacyjnego w tym nie dzieje, tylko po prostu ludzie sobie zaczynają na YouTubie wrzucać i tak dalej, więc tutaj nic, no,
1: dla osób widzących, które też grają w tego Flight Simulatora, no to też może być takie o, niewidomi w to grają, no bo to jest jednak gra, gra, program.
4: No gra, no to program, no.
1: Tak, to piloci się na tym niektórzy nawet szkolą.
4: No tak, no.
1: Ponoć, więc to już nie taka gierka sobie.
4: A teraz jak wyjdzie nowy Flight Simulator, to tylko teraz należy uważać, żeby nam nikt nie przeleciał nad głowami, bo... Podobno ma być tak realistyczny, że podobno będziemy mogli lecieć nawet nad własnym domem.
1: Tak, ale wiecie, ale do tego Flight Simulatora to są nawet całe kokpity sobie ludzie robią. Gdzieś tam czytałem, że facet sobie zrobił na przykład kabinę wymontowaną z jakiegoś chyba Boeinga i wszystkie urządzenia sterujące tym zamontował. Także można w to naprawdę, to sterowanie i w ogóle ta zabawa nawet i tymi wirtualnymi samolotami to jest coś, w co można całkiem niezłe pieniądze wtopić. Tak już zupełnie nawiasem mówiąc.
4: Dokładnie.
0: No nic, to coś jeszcze, czy lecimy
1: właśnie,
0: dalej?
1: Właśnie, Patryku, bo jeszcze chwila nam została, a my już w trzecią godzinę tu uderzamy.
0: No właśnie.
5: Krótko bardzo.
1: No to słuchamy krótko.
5: Że warto odnotować, że emulator konsol RetroArch staje się dostępny, czyli jeżeli ktoś lubi grać w gry retro z dozą dostępności, coś tam już może ugrać, bo sam ten emulator
0: no tak,
5: ma dodane SAPI.
0: Tak, jest taki emulator, który ma, tak, który ma wsparcie i SAPI. To się zgadza. To warto w sumie odnotować. To się zgadza, więc jeśli jesteście fanami, a ja jestem fanem różnych starych konsol, nowszych trochę też, bo tam są różne jednak wsparcie dla różnych systemów, to można śmiało tego emulatora używać. To się zgadza. I wbudowanego OCR-a, który w grach potrafi odczytywać menu i różne rzeczy, co też jest
1: ważne.
0: Dość ciekawe.
5: Tak.
1: Dobrze,
0: co,
1: Patryku.
0: Lecimy
1: to
0: dalej.
1: Dzięki,
0: w takim razie.
1: Dzięki za telefon.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Trzymaj się. To co, Tomku? Czy jeszcze coś o Brit Memorial? Bo tak w sumie.
0: Znaczy, coś to nawet bym powiedział, że w sumie nie będę już kończył tematu, bo jeszcze go nawet nie zdążyłem zacząć.
1: No właśnie, bo nie zaczęliśmy jeszcze dobrze.
0: Tak, Breed Memorial to jest gra właśnie od twórcy Audio Strike'a chociażby, którego może tutaj będą kojarzyć, czyli takiego shootera, coś jak Space Invader. Latamy stateczkiem lewo-prawo i zestrzeliwujemy stateczki i taka sobie gra była, chociaż zrobiona w stylu japońskim, więc nie była łatwa absolutnie i była bardzo rozbudowana. Teraz zaskoczył nas w tamtym roku Breed Memorial, czyli do czego by ją tutaj przyrównać? Ona trochę bazuje na innej grze, której to właśnie tytułu zapomniałem, jak na złość. Ale była to gra, która wyszła na stare konsole typu pierwszy PlayStation, gdzie miało się swoje potworki jakieś tam i różne inne takie śmieszne, dziwne kreatury, nie wiem nawet co to było. I tym trzeba się opiekować, to trzeba wychowywać.
1: Takie Tamagotchi trochę.
0: No tylko takie trochę bardziej rozwinięte, mhm. Że tutaj mamy, tutaj sobie tworzymy takie coś, takie stworzonko. To jest w ogóle dość ciekawe, albo nie wiem czy ciekawe, czy po prostu miał być to bajer, który w sumie niewiele zmienia, ale tworzymy to, w samej grze tworzymy to z plików. Czyli wyobraź sobie, że żeby stworzyć takie to stworzonko, ty mu musisz załadować jakiś plik i może być plik może to być plik TXT, może to być plik audio, może to być chyba zdjęcie, o ile nie pamiętam, czy może być. I na bazie jakiegoś pliku on robi jakieś tam inne stworzonko. Czyli atrybuty, rodzaj, jakieś tam, nie wiem dokładnie jak bardzo jest to zaawansowane, ale tak to mniej więcej działa. Po czym tym czymś, co już tworzymy, się opiekujemy. Musimy karmić, dawać tam jedzenie, wodę, można się z tym bawić, tak, a nawet trzeba to, nie wiem, trenować, tak, czyli trenować bieganie, trenować jakieś różne inne rzeczy. I głównym celem w sumie jest branie udziału w dyscyplinach różnych, w zawodach. Czyli na przykład maratony są, że biegamy, albo na przykład są konkursy w tym, kto wygląda lepiej, czyli tam kto ma lepsze atrybuty i tego typu rzeczy. I w zasadzie to jest takim chyba głównym celem, bo na tym zarabiamy, czyli mamy więcej pieniędzy na ulepszenia, na kupowanie różnych rzeczy ze sklepu. Generalnie taki sim, taka symulacja, opiekowanie się i zajmowanie naszym pupilem albo pupilami, bo można mieć więcej. I powiem tak, to nie jest mój typ gry, to nie jest to, co ja lubię i jakby... No, jakoś nie jest to coś, co mnie bardzo pociąga, ale jest zrobione to poprawnie. I jest zrobione to nie dość, że poprawnie, to po japońsku. W ogóle bardzo się cieszę, że Japończycy ostatnio coraz częściej zaczynają jednak wydawać te gry po angielsku, nie tylko po japońsku, co jest naprawdę świetne.
1: No tak, zwłaszcza dla nas tu w Polsce,
0: tak,
1: czy w ogóle w Europie.
0: I nieważne, że
4: Brit Memorial startował z takim tłumaczeniem, że to był trochę taki Google Translate, ale było, tak? Później to zaczęło się ulepszać, bo twórca też zaczął poprawiać, społeczność zaczęła to poprawiać i teraz chyba już jest w ogóle całkiem nieźle. I to mi się podoba. Bardzo się cieszę, że tak się dzieje, że, no, że Planet Saga, który nadchodzi, będzie również w pełni zlokalizowany po angielsku. A jeszcze z takiej nowości a propos gier japońskich, Shadow Rain, wszystkim wam chyba znany, właśnie się tłumaczy na angielski. Jest już taka ekipa jedna tam, którzy to ludzie tłumaczą. Jest oficjalne pozwolenie od MM, czyli od twórcy Shadow Raina, który już udostępnił cały tekst i wszystko i który będzie potem implementować to tłumaczenie do oficjalnej gry, czyli możemy się spodziewać Shadow Raina po angielsku również. I życzę tego samego Chińczykom i ich produktom, bo może nie jestem jakimś wielkim fanem tych produkcji, aż takim, ale no mimo wszystko przydałoby się, żeby tak to wyglądało. Brit Memorial, darmowa gra, myślę, że warto sprawdzić. Jeśli lubicie tego typu klimaty, to się wam spodoba na pewno.
1: No dobrze, to przechodzimy dalej do kolejnego tytułu. Alt Frequencies. Radio.
4: O, radio.
1: Zapamiętałem, tę grę zapamiętałem. Chociaż to
4: dzisiaj
1: nie grałem,
4: Michał
1: ale
4: przed
1: tak,
4: audycją
1: tak,
4: mi tak,
1: tak, tak.
4: To patrzy na tą listę i mówi, coś tam było takiego tam z radiem.
1: Radio takie, tak.
4: Coś
1: tak.
4: Frequency tam było. Tam,
1: dokładnie,
4: no,
1: tak. Dokładnie. Ja cały czas czekam na jakiś symulator stacji radiowej, ale nie ma. Jak na razie mamy cały czas nie jakieś ma. Symulatory menedżerów piłkarskich i tak dalej, ale czy jakiegoś tam kierowcy ciężarówki. Chociaż dla widzących to są różne symulatory. Wyobraź sobie, jest taki człowiek, taki youtuber, on się chyba Bonkol nazywa i on, co chwilę pokazuje jakieś dziwne symulatory, łącznie z jakimś, nie wiem, symulatorem leżenia na łóżku. Albo inne rzeczy tego typu na YouTubie są. Także jest coraz więcej tych różnych dziwnych symulatorów.
4: Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Polska firma w ogóle chyba, z tego co ja wiem, pracuje nad grą, która się ma chyba jeszcze w tym roku ukazać, symulator Jezusa.
1: A tak, ma być. To słyszałem o tym, owszem.
4: I co najciekawsze, to ma być poważne podejście do tematu. Nie to, że tam jakieś tam...
1: Jakieś heheszki, tylko tak rzeczywiście.
4: Tak, tylko poważne pokazanie to od strony biblijnej i przebrnięcie przez jakieś tam różne ważne eventy w jego życiu, więc...
1: No, to będzie.
4: Nawet takie rzeczy się dzieją. Podobno to tak bardzo edukacyjne ma być i w ogóle. Więc no...
1: No ciekawe. No. Ale skupmy się na razie na Alt Frequencies.
4: Ale skupmy się... Tak, to za symulator radia nie jest, chociaż tak naprawdę...
1: Symulator prędzej kręcenia gałą.
4: No, bo my tu jesteśmy tym radyjem, albo gałą właśnie bardziej. W świecie jakimś pełnym... Znaczy, w sumie to... Jak zresztą tym, w którym żyjemy, ale pełnym różnych konspiracji, teorii spiskowych i pełnym polityki i różnych ciemnych interesów. I nie mogę zdradzić w zasadzie wiele więcej, bo fabuła jest taka, że jakbym powiedział jeszcze więcej, mógłbym zepsuć zabawę.
1: To powiedz chociaż, o co chodzi w tej grze.
4: Chodzi o to, że w zasadzie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zmieniać myślenie innych. W skrócie, w wersji rozszerzonej poruszamy się po stacjach radiowych i możemy sobie je przesłuchiwać. Oczywiście, no wiadomo, to nie są jakieś stacje radiowe, które trwają pół godziny, godzinę czy więcej.
1: Tylko jakieś takie urywki.
4: Urywki typu... Każda stacja trwa chyba 3 minuty czy coś takiego i ona potem jest loopowana, tam jest taki loopback dźwiękowo zrobiony, taki time, który się cofa czas tam takie i leci od nowa ten taki motyw. I mamy tych stacji w zależności od rozdziału ileś i możemy na nich nagrywać dowolny fragment. Po czym ten fragment, znaczy dowolny, no nie wiem, mamy jakieś zdanie, które chcemy nagrać, i musimy jeszcze w tym zdaniu szybko nacisnąć przycisk record i to całe zdanie nam się nagra od początku do końca. Tak jakby cofnie się to do początku tego zdania, usłyszymy to z perspektywy głośnika, jakby tam w radiu, że to zdanie leci. Potem pstryk, wyłączenie nagrywania i już mamy nagrany sample z tym zdaniem. I teraz te zdanie możemy nie dość, że próbować przesyłać na wszystkie różne stacje dookoła, ale też jest ważne, w jakim momencie trwania programu wyślemy to nagranie, tak? No oni mają tam po prostu coś takiego jak broadcasting, czyli żeby różni użytkownicy podrzucali im różne materiały i różne rzeczy i oni to po prostu u siebie odtworzą.
1: No tak, do danego radia można coś wysłać, tak? Jakąś tam wiadomość.
4: Dokładnie. No i to jest naszym zadaniem. I to jest w zasadzie wszystko, co mogę powiedzieć, bo gra jest krótka. Podobno da się ją przejść chyba w godzinę. Jeszcze nie przedem, mówiąc szczerze, muszę wrócić.
1: Ale faktem te stacje radiowe, tam dość fajnie został i dość duży nacisk został położony na oprawę muzyczną, bo te stacje rzeczywiście mają tam, jak są jakieś wiadomości, jak są jakieś rzeczy tego typu, ta oprawa jest no taka dość realistyczna. Tam rzeczywiście ktoś się do tego przyłożył.
4: Tak, i nawet voice acting, czyli ci ludzie, którzy grają tych prezenterów, są bardzo przekonujące, przynajmniej dla mnie. Ja nie jestem jakimś radiowcem jak ty takim bardzo, ale dla mnie brzmi to przekonująco bardzo, a podobno ileś z tych osób, nie wiem czy nie większość, z tych, którzy tam wystąpili, to są youtuberzy, jacyś znani.
1: No proszę. A może i też mieli jakieś, wiesz, doświadczenia ze stacjami radiowymi, tak?
4: Możliwe.
1: Wbrew pozorom, to na przykład, jeżeli to jest jakaś amerykańska produkcja, to tam to jest
4: tak,
1: mnóstwo
4: tak,
1: opcji na to, żeby mieć doświadczenie z radiem, bo uczelni jest sporo i one mają swoje radiostacje. Tam jeszcze gdzieś jakieś małe, te tak zwane community radios, czy nie, w Stanach to są te, LPFM, low power, radiostacje o małej mocy. Tego tam jest troszkę i jak ktoś chce i ma jakieś pomysły, to naprawdę tam wielu ludzi się przewija przez te stacje radiowe. Chociaż rynek stacji komercyjnych, to no, ludzie coraz bardziej psioczą na to i ostatnio na przykład w tym chyba iHeart Media, taka jedna z tych amerykańskich sieci, tam chyba kilkaset osób zostało zwolnionych i zastąpiono ich sztuczną inteligencją, przynajmniej taki komunikat prasowy się pojawił, ale to tak na marginesie tylko. Przechodzimy.
4: Jako, że w radio jesteśmy,
1: tak,
4: to
1: tak,
4: takie tam newsy przy okazji. Tam.
1: Przy okazji. A teraz przechodzimy do ostatniej gry.
4: A co
1: gry
4: do jeszcze
1: chyba,
4: Alt
1: tak?
4: Frequency, to jeszcze tylko wspomnę tak dosłownie na końcu, że
1: jasne.
4: Bardzo mnie nawet uradowało to, że nagrane to jest ta kompresja i wszystko, jaka tam jest użyta. Mikrofony, wiesz, i tak dalej, to faktycznie słychać, jakby mówili
1: jak radio.
4: Prezenterzy. To jest po prostu zmasterowane w bardzo dobry sposób.
1: No
4: to naprawdę jest dobrze zrobione.
1: Zgadza się.
4: Także sprawdźcie sobie. Jest to na urządzenia mobilne, czyli iOS i Android, a tak samo na Steamie możecie to znaleźć.
1: Pamiętasz cenę?
4: Zachęcam. Ojej, to nie jest dużo. To też jest coś z rzędu 20 kilka złotych chyba. 30 no to max, ale myślę, że nie. To coś będzie około 20 coś złotych. Myślę.
1: No to jest rzeczywiście można sobie kupić i można się pobawić w jakieś tam, zamiast jakiegoś...
4: Wkręcenie gało.
1: Tak, zamiast kebaba to sobie można grę kupić, tak? Na przykład.
4: Tak.
1: Albo czegoś tam innego, jak ktoś lubi. Natomiast teraz przechodzimy do ostatniej gry, którą mam na liście. Chyba, że coś ci się jeszcze przypomniało, no to będziemy uzupełniać za moment. Panie. Planet Life. Nie, to jest
4: Planet
1: ostatnia
4: Life.
1: Gra.
4: To jest moje ostatnie znalezisko. Mojej żony, bo ja znalazłem, z żoną próbowaliśmy. Ona na Androidzie, ja na iOSie. Planet Life jest to gra, którą najłatwiej opisać jako grę typu incremental albo clicker tak zwany. Jest tych gier ostatnio wysyp taki, że ja nie wiem. Czyli to jest coś w stylu klikamy, żeby nazbierać drewno, żeby nazbierać czegoś tam, potem zbudować z tego coś tam. A potem jak coś tam z tego zbudujemy, to może nam się otworzy kilka różnych opcji, żeby z tego zbudować jeszcze coś tam. ale już, żeby zbudować jeszcze kolejną rzecz, to musimy się wrócić i zbudować tą pierwszą czy drugą na liście. No i tak sobie tutaj można klikać, budować, budować, rozwijać, budować, rozwijać. To jest clicker. Dla wielu fajne, dla wielu nuda. Dla mnie nuda, od razu powiem. Zwłaszcza, że większość z tych clickerów to już jest

0: zrealizowane i przede wszystkim jest opowiedziana, znaczy opowiadana jest, bo gra się ciągle rozwija, fajna historia, która przede
1: wszystkim... Oj, zniknąłeś tam, Tomku, na moment, ale już jesteś. Jesteś.
0: No ty już mi tutaj czasami też troszkę mrugasz, że tak się wyrażę.
1: Ale
0: tak,
1: już jesteś.
0: Nie wiem. No, to się cieszę. W każdym razie gra jest taka... nie w poważnym tonie, raczej humorystyczna. Historia napisana jest w bardzo dobry sposób. Co ciekawe, myślę, że twórca nie miał na myśli zrobienia tego dla niewidomych. Nigdzie przynajmniej tego nie znalazłem, ani w opisie gry oficjalnym, ani no nigdzie. I gra jest w pełni grywalna. Tam nie ma nic, co jest niedostępne. Przyciski są opisane. Znaczy przyciski tam w ogóle śmiesznie, bo tam się klika w nagłówki.
1: Aha.
0: Ale wiesz, powiem ci, że to jest takie logiczne. To nawet nie musiałoby być czytane, że to jest przycisk czy nagłówek. Tam na przykład masz typu open gift. Nie?
1: Nagłówek. Mhm.
0: Nagłówek. Ale nawet nie musiałoby być nagłówek, przycisk, link, cokolwiek. Po prostu byłoby open gift, więc logicznym jest, że w to klikniesz i tak się stanie, nie?
1: No tak.
0: Jakby te rzeczy, które tam są, przez które swajpujesz, czy nawet już eksploracją, jak już potem się nauczysz, gdzie to jest, to wcale nie przeszkadza. Co ciekawe, tam jest dużo gifów i te gify są opisane. Czyli na przykład jest gif, nie wiem, Sad Planet, czyli jest faktycznie, bo żona mi opisywała i to jest taka planeta i widać, że ta planeta jest smutna. I masz gifa, który mówi Sad Planet. Mm-hmm. I to jest obrazeczek, o, po prostu, tak? I chyba wszystkie, albo większość gifów, a raczej wszystkie są opisane. Bo czym jest w ogóle właśnie Planet Life? To jest symulator planety trochę.
1: Czyli rozwijamy planetę.
0: Tak, my jesteśmy planetą i rozwijamy. Budujemy różne rzeczy, otwieramy nowe miejsca, jakieś tam, do których możemy się dostać. Towarzyszy nam nasz przyjaciel robot o imieniu Burger.
1: Fajnie.
0: Tak. Ale to początek, że tak powiem, albo nawet wierzchołek Góry Lodowej. Nie, bo tam bardzo dziwne rzeczy się dzieją. Spotykamy Dereka, który jest człowiekiem. Na tej właśnie naszej planecie się pojawia, ale najpierw musimy znaleźć latającą lodówkę w kosmosie. I w środku w tej lodówce jest już prawie zamarznięty człowiek. I my go przygarniamy i teraz dla nas
1: odmrażamy walczy, tak. I jest nasz.
0: Tak, jest nasz i on jest od czarnej roboty dla nas. Czyli polski czarny murzyn. Czyli, mówiąc na poważnie...
1: Albo po Robinsonowemu piętaszek.
0: Tak. Też tak można. Ale on jest od dungeonów, tak. W tej grze są dungeony, czyli miejsca, w które trzeba się udać i je przejść, bo pojawia się element walki z przeciwnikami.
1: Aha.
0: Czyli ten nasz Derek to jest taki Bruce Lee, na przykład on pokonuje za jednym razem 50 na przykład przeciwników. On jest lepszy niż Chuck Norris, bo on u mnie ostatnio pokonał jednorazowo 480 przeciwników, nie?
1: No to nieźle.
0: Widzisz, no i takie tam się dzieją rzeczy. I generalnie gra jest naprawdę wciągająca, nie spodziewałem się, przeszliśmy ją z żoną w jeden dzień, w zasadzie w jeden wieczór i jedno południe, tylko dlatego, że gra jest ciągle rozwijana. I tam gra jest darmowa i na razie możemy kupić dodatkowy rozdział, czyli świat brokułów, brokułowy świat, tam w ogóle tam na czele z administratorem brokułów.
1: Niesamowite.
0: Tak, oczywiście tam... No w ogóle w naszej ferajnie przyjaciół, których zbieramy, są ogórki i różne inne...
1: Ale czekaj, bo mówisz, że tę grę można przejść, a to nie jest tak, że tę planetę rozwijasz jakoś tam w nieskończoność? Czyli ta gra
0: bo
1: ma...
0: możesz.
1: Czyli ta gra ma koniec?
0: Znaczy możesz, ma koniec, ale możesz sobie, nawet jak już wszystko zrobisz, to sobie tam możesz dalej klikać i dalej sobie coś tam...
1: Budować, rozwijać.
0: Znaczy no nic nowego to już nic tam nie zrobisz, no bo wiadomo... Mhm. ale może to tylko

0: To dlatego też, że ta gra jeszcze ciągle się rozwija. Ona wyszła stosunkowo niedawno i po prostu ciągle dochodzi nowy content. I z update'ami pojawiają się nowe rzeczy. Co jest bardzo ciekawe, naprawdę. I ja jakby no, trzymam kciuki za to, żeby tutaj pojawiało się jak najwięcej. Bo właśnie to nie jest denerwująca gra. To nie jest gra z cyklu... No, zbudowałeś albo zrobiłeś coś tam. Znaczy zbudowałeś tam, no coś się buduje, chociaż tam więcej jest takiego zbieractwa, nie? Mhm. Czyli zbierasz, wydobywasz tam złoto, drewno zbierasz, jakieś tam różne rzeczy i z tego później coś tam robisz i tak dalej.
1: No tak.
0: Ale to nie jest tak denerwujące. Chociaż ma to jedną zaletę albo wadę, zależy jak dla kogo. Gra nie ma żadnych push notifications ani nic.
1: Czyli trzeba tam zaglądać.
0: Jak zamkniesz grę, to nic się nie zbiera, nic się nie dzieje. O to chodzi, rozumiesz? Tam się dzieje jak grasz. Jak nie grasz, to się nic nie dzieje. Dla eksperymentu zostawiłem iPhona pod ładowarką całą północy. Mhm.
1: I się nic nie działo.
0: To potem materiały miałem takie, że sześciocyfrowe były.
1: Aha,
0: bo zostawiłem
1: zostawiłeś grę
0: pod ładowarką.
1: Otwartą, okay.
0: Odpaloną, otwartą, okay. Po prostu pod tym. Więc tak, to jest pewnie jakiś sposób na oszukiwanie, znaczy na ułatwianie sobie pewnie trochę. Ale przynajmniej jest o tyle fajnie, że my gramy, nie? Gra mi nie każe czekać jakoś tam, nie wiem, zamknę grę i o. Ja sobie pogram trochę tutaj tego. Zwłaszcza, że tam te materiały bardzo szybko się zdobywa. Znaczy szybko. To się wszystko zdobywa gdzieś tam w tle, a my sobie idziemy zrobić dungeona na przykład. Pobić sobie przeciwników, z dungeonów jeszcze pozdobywać różne inne rzeczy. A tutaj jeszcze wtedy
1: nam się coś wydobywa,
0: inne.
1: Tak?
0: Więc tak, więc gra jest na tyle zajmująca, że ja nie odczułem jakby jakiejś nudy takiej w tej grze. Mimo, że motyw tam, taka muzyka, którą da się wyłączyć, ale akurat jeszcze nie wyłączyłem, tam jeden utwór dosłownie taki bardzo banalny się przewija w kółko i w kółko i w kółko i on jest tylko jeden, może będzie więcej. I strasznie taki prosty ten utwór, jakoś tak nie bardzo mi się spodobał, a potem go nuciłem, nie wiem dlaczego, znaczy jakoś mi się wkręcił.
1: Wpadł w ucho.
0: To jest właśnie najgorsze przekleństwo takich rzeczy, no niestety.
1: Tak.
0: Ale cała oprawa graficzna, jak i dźwiękowa, to jest takie właśnie pixel art, czyli 8 bit i w ogóle, co bardzo tu pasuje. Pracuje nad tym jeden człowiek, nie pamiętam jak to tam się nazywa dokładnie, ale jak wpiszcie Planet Life, to na pewno znajdziecie bez problemu. Gra jest darmowa, a ten właśnie świat brokułów, jak już przejdziecie główne, no to pierwsze, co mamy na początku,
1: to sobie można
0: kosztuje
1: to
0: 23 złote, więc nie jest jakaś...
1: I to jest jakby kolejna planeta, którą możemy rozwijać.
0: To jest dziwne trochę, bo to jest kolejny... Nie do końca wiem, jak to logicznie wyjaśnić, bo to jest kolejny fragment kosmosu. Może tak, my jesteśmy planetą, która jest sobie, a my jakby to jest kolejny fragment kosmosu. Ja myślę, że z każdym tym dodatkiem będą nowe planety, nowe miejsca w tym kosmosie, rozumiesz?
1: Rozumiem.
0: Tak mi się jakoś wydaje, że to tak ma być.
1: No to całkiem możliwe i po prostu...
0: Ale całkiem ciekawe.
1: No, jeżeli ktoś się wciągnie i będzie chciał rozbudowywać swoje imperium planetarne o brokuły i coś tam może jeszcze w przyszłości, to czemu by
0: tak,
1: nie Planet Life?
0: I przy okazji pośmiać się z całkiem idiotycznej, w pozytywnym tego słowa znaczeniu fabuły,
1: to
0: ja się
1: nie?
0: Uśmiałem momentami, naprawdę.
1: No tak.
0: To jest świetnie napisane. Także... I przy okazji może jeszcze porozwiązywać quizy, ale już nic nie mówię, bo chyba zaspoiluję za bardzo.
1: No właśnie,
0: nic nie mówię.
1: Też chodzi o to, żeby sobie ludzie mieli szansę
0: tak.
1: W to pograć. Planet Life, ostatnia
0: tak.
1: Gra na naszej liście. Czy coś jeszcze, Tomku,
0: I
1: przyszło ci do głowy?
0: Ostatnia dzisiaj, bo wszystko, co mi przychodzi do głowy, to są gry, nad którymi dopiero są prace, więc...
1: I o których być może porozmawiamy za rok.
0: Za rok o nich porozmawiamy, dokładnie.
1: No to
0: więc
1: cóż,
0: myślę,
1: to będziemy kończyć
0: to
1: naszą dzisiejszą audycję, w której przez ponad dwie godziny, prawie trzy, no za trzy 22, no to praktycznie trzy godziny. Tak. Przez trzy godziny rozmawialiśmy o grach audio w roku 2019, no ale po prostu okazuje się, że tyle było do omówienia. Dokładnie. I wideo również. A o tym wszystkim rozmawialiśmy
0: przy okazji chiński rynek.
1: Tak, tak, tak. I jesteś niepocieszony, że nic o Korei. Albo prawie nic.
0: No, ale z Persji coś tam wiemy.
1: Ale z Persji, tak. Są perskie mudy, w które grał Arek, nasz słuchacz. A przy okazji także twórca już nie jednej audycji w Tyflo Podcaście. Na dziś to tyle. Tomek Tworek dziś wspólnie ze mną podsumowywał ten rok, jeżeli chodzi o gry przystosowane, zdatne, grywalne przez niewidomych. Dziękuję Ci, Tomku, bardzo za udział w audycji.
0: Dziękuję wzajemnie i zapraszamy do komentowania, bo myślę, że...
1: Że coś jeszcze zawsze może się znaleźć na tej liście.
0: Możemy się wzajemnie czegoś dowiedzieć, więc jak coś, to sugerujcie i piszcie.
1: Oczywiście.
0: A czasem pozdrawiamy.
1: I do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę.
0: Do usłyszenia.
1: Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu wtorek to 16 dzień kwietnia 2024 roku, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia, a później do odsłuchania w Tyflo Podcaście, pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących. Już od lat jesteśmy z wami. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Mateusz Bobruś. Cześć Mateuszu.
3: Cześć Michale, witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy.
1: Swoją drogą, to taka ciekawostka zza kulis i z fejsa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tego Mateusza Bobrusia, którego przypadkowo oznaczyłem na Facebooku, jakoby prowadził dziś ze mną tę audycję. Mateuszu, jeżeli nas słuchasz, to pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. A to wszystko dlatego, że kolega Mateusz, który tu ze mną rzeczywiście dziś tę audycję będzie współprowadził, to chce być bardzo międzynarodowy i na Facebooku jest jako Matthew, a nie jako Mateusz. A ja
3: nie,
1: o tym
3: jako
1: jakoś...
3: Matthias właśnie.
1: A Matthias,
3: tak.
1: A to jeszcze lepiej, tak.
3: A Matthias się wzięło stąd, że ja się uczę szwedzkiego i tak dla żartu sobie powiedziałem, że jestem pół Szwedem, pół Polakiem. No i się oznaczyłem jako Matthias Bobrus, bo...
1: No właśnie, a ja zupełnie o tym fakcie zapomniałem. Jakoś mi umknęło. Więc to taka ciekawostka zza naszych radiowych kulis. Natomiast my już w tym momencie zaczynamy całkiem serio nasze dzisiejsze spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. I dziś będzie... Przynajmniej ja będę trochę disclaimerów jednak serwował naszym słuchaczom.
3: Tak, no bo to trzeba, ale tak. bo to nie o to tutaj chodzi, żebyśmy, wiesz, do czegoś namawiali, tylko no
1: tak, bo dzisiejsza audycja będzie raczej dla użytkowników, którzy są rzeczywiście świadomymi użytkownikami i którzy wiedzą, co robią i wiedzą, z jakimi to konsekwencjami się wiąże. Mowa tutaj o pobieraniu systemu Windows od Microsoftu, o pobieraniu
3: obrazu. To może wytłumaczmy
1: od
3: początku, na czym polega jedno i drugie pobieranie.
1: Może najpierw w ogóle, a? Może w ogóle najpierw Mateuszu powiedzmy, jak tradycyjnie, załóżmy, masz nowy komputer albo popsuł ci się komputer, nie wiem, kupiłeś sobie nowy dysk twardy, czy cokolwiek innego, że musisz ten system zainstalować. No to jak zazwyczaj postąpisz?
3: Tak, zainstalować albo przeinstalować.
1: Tak.
3: No, w dawnych czasach to się postępowało tak, że miało się nośnik z płytą DVD, na przykład Windowsa XP.
1: Albo jeszcze CD.
3: I tak dalej, albo jeszcze CD. No i się na tym nośniku korzystało. Albo, bo teraz, bo nie mamy dostępu do, nie mieliśmy wcześniej dostępu do internetu, bo to były zamierzchłe czasy. Chodziło się do kolegi historycznie, żeby płytę jakąś pożyczyć. Powiedzmy, Mateusz, pożycz mi Windowsa 98, bo go muszę przeinstalować,
1: bo moje dyskietki z Windowsem mi się zgubiły, bo to jeszcze wcześniej Windowsa tak. Się na dyskietkach instalowało przecież.
3: Tak, Windowsa się na dyskietkach instalowało. No i cóż tutaj począć, no nie mamy płyty, nie mamy jak tego zrobić. Znaczy, no mamy tą płytę. No i mogliśmy przeinstalować, jeżeli mieliśmy tą płytę. ale teraz mamy zdecydowanie czasy ułatwione, między innymi dlatego, że nie korzysta się już z płyt, znaczy moda była na laptopy taka, że one miały być miały, no i są ultra cienkie. O konsekwencjach tej ultra cienkości laptopów no nie będziemy mówić. No praktycznie się wszystkie części wylutowuje, no bo budowa musi być cienka.
1: Tak, i serwisowanie jest... tego wszystkiego jest potem utrudnione coraz bardziej, zwłaszcza dla nas.
3: Tak, dokładnie. I serwisowanie. No i co w tym przypadku? No, chcąc bardziej zminiaturyzować laptopy, jedyną drogą do preinstalowania tego systemu, do przeinstalowania właściwie, został nam nośnik na utworzonym wcześniej, przygotowanym do rozruchu pendrive'ie, tak? Na nośniku przenośnym USB. No i wprawdzie Microsoft podczas kupowania płyty udostępnia nam ten nośnik, jeżeli to by była wersja box, ale jeżeli nie mamy wersji box, tylko mamy tą wersję z kluczem, z komputerem, no to co, najczęściej nam Microsoft, jak nie było już płyt DVD, poszedł na rękę i bodajże Angelika Prymus z Grzegorzem Mellerem prowadzili audycję o narzędziu Windows Media Creation Tool. No wszystko okej, tylko że to narzędzie, to mam wrażenie, że jest dla takich użytkowników, którzy nie są zbytnio zaawansowani, tak to ujmijmy, i niestety pobiera nam po pierwsze starszą kompilację systemu. No wszystko dobrze, jeżeli no to jest wersja, wiadomo, 23H2, tam pierwsza kompilacja, bo o tym będziemy mówić, no i jeżeli nie posiada aktualizacji. Ale gorzej, jeżeli Microsoft udostępnił, bo zależy jakim się chce, udostępnia kompilację na przykład z grudnia, a update'ów mamy co niemiara, czyli aktualizacji, bo Windows działa nam jako usługa, tak? No i teraz mamy update, powiedzmy, ze stycznia, z lutego, z marca, no i z kwietnia. No i komu by się chciało aktualizować tego Windowsa?
1: To znaczy, wiesz co, Mateuszu, ja powiem inaczej. Już tych aktualizacji w przypadku nowych kompilacji Windowsa i w ogóle w przypadku Windowsa 10 i 11, bo o takich systemach dziś będziemy przede wszystkim mówić, to nie ma już tak dużo, jak to było kiedyś. Bo kiedyś rzeczywiście, to się zgodzę, no jak chciałeś zainstalować Windowsa, to trzeba było poświęcić na ten proces tak dobry dzień. Zwłaszcza jeżeli miałeś jakąś starszą kompilację Windowsa, na przykład XP albo Windowsa 7 i trzeba było dociągnąć te wszystkie aktualizacje. Teraz mam wrażenie, że jest tego zdecydowanie mniej. No tak ze dwa restarty to trzeba i tam jeszcze tam dlatego, się coś dociągnie.
3: Dlatego mniej, ponieważ to są aktualizacje zbiorcze.
1: Dokładnie.
3: Które już zawierają, znaczy jedna aktualizacja zawiera wiele poprawek z poprzednich miesięcy. I jeżeli no powiedzmy aktualizacja majowa zawiera poprawki ze stycznia, z lutego, z marca i z kwietnia, no to aktualizacja majowa się pobierze i zainstaluje wszystkie zbiorcze poprawki za jednym razem, tak? Oni już no nie pakują tej aktualizacji jako jedna, druga, trzecia i tak dalej, no tylko wszystkie powiedzmy sprzed 6 miesięcy aktualizują, znaczy wkompilowują i po prostu mamy jedną dużą zbiorczą aktualizację. One nadal są jako 3-4 i nam się instalują.
1: Ale to zdecydowanie krócej trwa.
3: Tak. Natomiast te 4 aktualizacje instalują się jako jedna i masz wrażenie, że to zdecydowanie krócej trwa.
1: No bo i krócej trwa, bo to też wiesz, mniej restartów jest, bo przecież kiedyś to było tak. Że jak się instalowały aktualizacje z Windows Update'a, no to ta sama operacja, to nie było tak, że wszystkie aktualizacje instalowały się na raz. To było tak, że zainstalowała się nam jakaś tam porcja, powiedzmy, tych poprawek, a potem następna, a potem jak jeszcze robiłeś restart i myślałeś, że to już wszystko wszystko, bo już więcej teoretycznie się nic nie wyświetlało, no to nagle się jednak okazało, że jeszcze coś tam nam doszło w międzyczasie. Więc no, to w ten sposób to wygląda i w ten sposób to wyglądało. I mówisz o Media Creation Tool, o narzędziu oferowanym przez Microsoft.
3: Tak, najczęściej z tego narzędzia użytkownicy korzystają.
1: Tak, natomiast ja tutaj dodam, bo mówisz, że to jest raczej narzędzie nie dla użytkowników zaawansowanych. Ja tu chciałbym jedną rzecz podkreślić i co zresztą podkreślają też twórcy narzędzia UpDump, które dziś będziemy prezentować, że to narzędzie to raczej należy wykorzystywać w różnego rodzaju sytuacjach bardziej takich testowych. Oczywiście, jeżeli ktoś chce stworzyć sobie w ten sposób kompilację Windowsa, którą będzie instalował, której będzie używał na co dzień, to absolutnie nikt tego mu nie zabroni. Mam wrażenie, że z Microsoftem włącznie, bo przecież te pliki, które pobiera narzędzie UpDump, no to są z serwerów Microsoftu.
3: Przynajmniej, serwerów Windows Update, tak.
1: Tak, z serwerów Windows Update. Przynajmniej, i tu ważne zastrzeżenie, przynajmniej tak deklarują twórcy tego narzędzia. Można sobie to, jeżeli ktoś bardzo chce, prześledzić, chociaż też nie do końca i nie wszędzie i nie zawsze, bo część tego kodu źródłowego tych różnych programów, tych różnych skryptów celowo nie jest udostępniona publicznie. Twórcy...
3: Celowo nie jest udostępniona publicznie, dlatego żeby twórcom nie... Jakby inny, bo wiesz, jak działa oprogramowanie otwarte źródłowe. Jeżeli ktoś inny udostępni, no to może nam wstrzyknąć jakiegoś trojana.
1: Dokładnie. Jakiegoś... I twórcy chcą się przed tym zabezpieczyć, dlatego że twierdzą, że na zasadzie takiej, jak działa to narzędzie, no to oni nie mogą do końca wszystkiego udostępnić. Oczywiście, jeżeli ktoś by tam chciał, zgłosił się do nich, to prawdopodobnie można by było sobie ten kod źródłowy.
3: A klony są i to dwa, ale my nie będziemy klonów pokazywać.
1: Nie. My będziemy pokazywać narzędzie, które zostało rzeczywiście stworzone przez jakąś konkretną społeczność, prawda?
3: Tak, to jest społeczność My Digital Life, to jest bardzo dobre forum, bo tam nie tylko są, że tak powiem, mydła i powidła, ale na przykład no, wiele problemów się rozwiązuje, na przykład z Windows, takich, które Microsoft no, na co dzień by na przykład, nie wiem, nie rozwiązał, tak? I to takich bardzo, bardzo zaawansowanych też, tak? Także tam naprawdę są mądrzy ludzie, którzy tworzą to i tym ludziom rzeczywiście się chce, tak? Powiedzmy, tworzyć z My Digital Life tego UpDumpa.
1: Nie? Tak, natomiast sami twórcy tego narzędzia nie, jakby nie zachęcają każdego, kto tylko ma na to ochotę, żeby no, koniecznie korzystać z ich narzędzia i że tu wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Jeżeli chcecie mieć, no powiedzmy 99% pewność, że pobieracie niezmodyfikowany w żaden sposób obraz Windowsa, to ja, szczerze mówiąc, mimo tego, że UpDump jest bardzo wygodnym narzędziem i fajnym, to ja bym mimo wszystko korzystał z tego Media Creation Tool. Jeżeli macie taką możliwość, żeby zaryzykować sobie gdzieś tam powiedzmy, albo po prostu wiecie, co robicie, to korzystajcie śmiało z UpDumpa, szczególnie jeżeli testujecie kompilację Windowsa. Dlatego, że tu możemy sobie poszaleć i popobierać różne kompilacje, prawda?
3: Tak, bo wprawdzie Microsoft zachęca nas i można oczywiście za darmo wszyscy użytkownicy, którzy posiadają oryginalne kopie systemu Windows 10 bądź 11, mogą zapisać się poprzez Windows Update do programu, który nazywa się niejawnym programem testów, tłumacząc to z języka angielskiego na polski, Windows Insider, czyli jest to program, który pozwala przetestować nam, jeżeli wiemy, co robimy, wczesne kompilacje takie, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego publicznie w wersji finalnej przygotowanej do produkcji, tak? Czyli to są takie wersje, w których mogą pojawić się błędy, jakiś kod niedokończony, jakieś funkcje, które mogą nam zniknąć, na przykład one mogą się zawieszać, My byśmy na przykład nie radzili tego instalować na komputerze produkcyjnym, czyli na takim komputerze, na którym my codziennie pracujemy. Najlepiej, jeżeli chcemy być takimi, że tak powiem, power userami, czyli użytkownikami, którzy wiedzą, co robią, najlepiej wydzielić sobie wolną partycję lub instalować Windows Insider, znaczy testowe kompilacje na tak zwanej maszynie wirtualnej, bo nam to pozwoli nam to na nienarażenie naszej maszyny produkcyjnej na szwank.
1: To się wszystko zgadza. Więc po tych różnych zastrzeżeniach myślę, że możemy już powoli przechodzić do opisu.
3: I w ogóle ja jeszcze chciałem powiedzieć, do czego się używa AppDumpa, no bo to, o tym nie powiedziałeś, a to nie jest oczywiste, bo...
1: Jasne.
3: Czasami, no ja nie wiem, czy się spotkałeś z serwisowaniem takich komputerów, ale AppDumpa można użyć do tworzenia obrazów dysków, które mają które mają nietypowy klucz produktu.
1: To prawda.
3: Czyli jeżeli mamy na przykład, powiedzmy, wersję tam Pro, ja nie wiem, czy Media Creation Tool udostępnia nam wersję Education, chyba nie, no a nie wiem, komputer ma wersję, powiedzmy, klucz produktu ma wersję Pro Education, prawda, powiedzmy. No to można, powiedzmy sobie, wersję Pro stworzyć i dodać do tego nośnik w wersji Pro Education, tak? Żeby na przykład pomóc w serwisowaniu kompilacji, które mają Pro Education, bo nie czarujmy się za takie nietypowe kompilacje typu Pro Education lub Enterprise. Oczywiście mówię o użytkownikach, którzy mają klucz Enterprise, ale nie mają płyty. Niestety trzeba za taki nośnik, powiedzmy, zapłacić, ponieważ licencja, że tak powiem, Enterprise kosztuje, a nie każdy nam by chciał, że tak powiem, udzielić. Nawet jeżeli chcielibyśmy przeinstalować komuś system Enterprise'a z jego kluczem, dostępu do tak zwanego Microsoft Admin Center, gdzie są licencje, no bo tam jest sporo kluczy, za które ktoś zapłacił, no i nie chce, żeby te klucze później były, nie wiem, gdzieś udostępniane, czy coś było z nimi robione i innego, tak, wbrew celom administratorów, dlatego...
1: A to się czasem zdarza, czasem przychodzą różne komputery do nas, jeżeli z nimi pracujemy i nagle się okazuje, że są jakieś różne potrzeby, żeby sobie po prostu taki konkretny obraz Windowsa pozyskać. Pozyskać w sposób może niekoniecznie taki, jaki Microsoft by chciał, natomiast to wszystko, co mamy, to pochodzi z serwerów Microsoftu. Co nam zresztą mówi ten początkowy ta początkowa zbitka liter, czyli UUP, bo to jest coś, co Microsoft...
3: Unified Update Platform, tak. Coś, co Microsoft nazwał Unified Update Platform, czyli platformą do instalacji tak zwanych zunifikowanych, ujednoliconych bądź uniwersalnych aktualizacji. A co to jest Unified Update Platform? To może warto powiedzieć, że polega to na tym, że tak jak w IMAP-ie, w czasie korzystania z protokołu IMAP, Microsoft Outlook pobiera część wiadomości jako nagłówki i w IMAP-ie, w Unified Update Platform mam wrażenie, że jest pobierane część plików, prawda? Żeby, że tak powiem, nie tracić tego łącza internetowego. Najpierw kolejna część plików, potem kolejna. I, że tak powiem, te wszystkie pliki CAB i tam pliki aplikacji sklepowych z Windows Store zostaną pobrane i tworzy się nam, że tak powiem, po pobraniu jest taki skrypt, który nam to kompresuje, w zależności, jeżeli chcemy stworzyć mniejszy format ESD, o formacie ESD i WIM sobie powiemy później, i potem jeżeli chcemy stworzyć sobie ESD albo WIM, no to nam skrypt to kompresuje i tworzy nam z tego obraz ISO po to, żebyśmy mogli go sobie, kolokwialnie mówiąc, wypalić, no już teraz nie wypalić, ale nagrać na pendrive jakimś programem typu Rufus i żebyśmy dokonali sobie potem rozruchu z pendrive'a.
1: Chociaż oczywiście... ja powiem szczerze, że ja po dziś dzień mam jeszcze gdzieś tam w szufladzie dodatkowy napęd DVD, taki na USB,
3: który
1: od czasu do czasu podpinam. Ja, jeżeli mam na przykład coś robić właśnie takiego, nad czym nie do końca mam kontrolę na samym początku działania i nie mam możliwości poproszenia kogoś widzącego o pomoc, to w takiej sytuacji to ja wolę nawet sobie taki komputer uruchomić z płyty, bo wtedy to ja wiem, że coś się dzieje. Jeżeli na przykład komputer mi jeszcze nie zdąży czegoś przeczytać, to ja już w tym momencie wiem, że aha, dobra, on teraz czyta, a teraz to się zatrzymał i w sumie nie wiem, co tu się dzieje, ale to jest jakiś tam jednak mimo wszystko sygnał ku temu, żeby sięgnąć po telefon, rozpoznać ekran i się dowiedzieć, co właściwie tu się wydarzyło. Tak. Jeszcze zanim przejdziemy do opisu tego, co my właściwie tu musimy zrobić i jakich kroków, jakie kroki podjąć, żeby w ogóle skorzystać z AppDumpa, to ja dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to zapraszam. 663-883-600, 663-883-600. Jesteśmy na WhatsAppie, tam możecie wysyłać głosówki, możecie na kontakt.tyflopodcast.net pisać, możecie też na YouTubie i Facebooku swoje głosy w komentarzach również do nas wysyłać. Ja nie wiem, czy będę w stanie to wszystko aż tak bardzo na bieżąco śledzić, bo ja tę stronę AppDumpa będę pokazywał, dlatego że Mateusz ma komputer po szwedzku i to trochę jednak zaburzałoby nam ogląd tego dzisiejszego demonstrowania, jak to wszystko działa, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, niewiele osób z was prawdopodobnie ma komputer po szwedzku, więc lepiej będzie, żeby to pokazać, jak to wygląda w polskich realiach. No to dobrze.
3: Tak, no i stronę, ja mam też stronę po polsku, to może ty będziesz pokazywał, bo ja mam stronę po polsku akurat, więc...
1: Tak, to... tylko potem, wiesz, jakieś okna systemowe na przykład, czy coś, tak, to jednak...
3: Dobra, to ja ci będę, wiesz co, ja ci będę podpowiadał to.
1: Dokładnie, właśnie no tak jak planowaliśmy. Ale... Trzeba najpierw zacząć od wejścia na tę stronę, której adres to?
3: www.uupdump.net.
1: Zgadza się. Ja już teraz przekieruję syntezę. Będzie dziś nam towarzyszył syntezator Speak, dlatego że okazało się, słuchajcie, że zupełnie zapomniałem o tym, żeby sobie zaktualizować RH Voice'a. Więc nie będzie RH Voice'a, będzie dziś dla nas mówił Speak. Tak, jestem już na stronie uupdump.net i teraz się możemy jej przyjrzeć. Wejdźmy sobie, zobaczmy sobie tu od góry, co my właściwie mamy.
4: Odwiedzony link, strona główna.
1: Tak, mówi do nas po polsku.
4: Odwiedzony link, pobrania. Odwiedzony link, często zadawane pytania. Link polski, link motyw, link kod źródłowy, link Discord, grafika Ubuntu. Pobieraj pliki lub serwerów Windowsu datę z łatwością. Szukaj kompilacji i pole edycji.
1: I tu mamy pierwszą rzecz. Pierwsze pole edycji, które może nam się przydać, prawda?
3: Tak, jest to pole edycji, szukaj kompilacji. Tutaj można po prostu, jeżeli wiemy, jaka jest najnowsza publicznie dostępna kompilacja, na jakiej stronie, to my może też tu pokażemy później, nie? Jak się w tym wszystkim zorientować i
1: myślę,
3: połapać,
1: że tak.
3: Gdzie... Tak. I po prostu wpisujemy sobie cztery ostatnie cyfry, na przykład dzisiaj, znaczy kompilacja, którą będziemy chcieli w ogóle pobierać, to jest z 9 kwietnia, Ja podam pełną nazwę, ale my nie będziemy pełnej nazwy wpisywać, tylko cztery ostatnie cyfry. To jest Windows 11 23H2 20 2631.3447, bo to jest ważne. I po wpisaniu tych czterech ostatnich cyfr 3447 pokaże nam się okienko pod tytułem wybierz język. Wybieramy sobie język, który nas interesuje. Przy czym uwaga, bo to też nie jest takie oczywiste. Jeżeli chcielibyśmy sobie... ja jeszcze nie powiedziałem, do czego moglibyśmy wykorzystać AppDumpa. Czasami jest tak, że mimo tego, że wersja jest RTM-owa, czyli ta finalna, gotowa do produkcji już, i ona się oficjalnie już ukazała na stronie Microsoftu, to czasami nie możemy jej pobrać przez Windows Update. Mianowicie dlaczego? Mianowicie dlatego, że pomimo tego, że mamy dosyć nowy komputer, i miałem taki przypadek na komputerze Lenovo Y6700HQ, i ten komputer nie był jakiś zbyt stary, ale też nie był zbyt nowy. Na tyle, żeby Microsoftu rekomendacje, że tak powiem, się powiodły. Znaczy, żeby on został w pełni sprawdzony przez Windows Update. No i niestety trzeba taką płytę pobrać ręcznie. A następnie trzeba usunąć pewien plik z folderu tam app-rice-res-dll, z folderu chyba sources, no i nam się ominą wtedy wymagania. To jest wszystko oczywiście zgodne z prawem, ja tak instalowałem i normalnie Windows 11 poszedł bez problemu ta instalacja. I druga rzecz, trzeba, jeżeli ktoś ma powiedzmy dwa języki zainstalowane tak jak ja i głównym językiem, bo tam powiedzmy ktoś tego Windowsa instalował, głównym językiem jest polski, a ja mam powiedzmy szwedzki jako nakładka, to ja muszę, mimo tego, że używam Windowsa po szwedzku, wybrać sobie język polski, wybrać sobie płytę po polsku i płytę zgodną z Windowsem, jaki ja mam. A mianowicie po co? Mianowicie po to, żeby sobie zachować dane w Windowsie, znaczy żeby zainstalować Windowsa z moimi danymi, bo on jakby zapisuje sobie wszystkie dane, żeby nie uszkodzić nam naszego Windows, naszego komputera, instaluje, znaczy tworzy sobie obraz dysku i na ten obraz dysku instaluje jakby drugiego Windowsa.
1: Ale tak? To mówisz, Mateuszu, o takiej sytuacji, kiedy chcemy sobie zaktualizować Windowsa do jakiejś najnowszej kompilacji i po prostu używać tego obrazu z AppDumpa, tak?
3: A z AppDumpa albo z Media Creation Toola, tak? Powiedzmy, bo no czasami Microsoft, no wiesz, jak to działa z tym Windows Update'em. Oni mają swoją własną interpretację prawa.
1: Wiem.
3: Mimo tego, że Windows ma, że komputer nie jest zbyt nowy, to oni, że nie jest zbyt stary, przepraszam, to oni chcą, żeby kupować na przykład komputera. Dzisiaj się dowiedziałem, że ta wersja 26101, ta, co ma niby kandydować do RTM-u, ma zawierać przyciski autopilota. No i nowsze, no i nowe komputery, które dopiero co były kupione, no pewnie nie będą zawierały autopilota i pewnie Microsoft uzna, że na ten komputer, ten Windows nie będzie kompatybilny, chociaż my wiemy, że będzie jako zaawansowani użytkownicy. Nie?
1: To znaczy, no w ogóle instalacja Windowsa to czasem nadal, mimo tego, że Microsoft zrobił naprawdę dużo, żeby ona była przyjazna, no to czasem bywa problematyczna. Ja pamiętam, jak instalowałem sobie Windowsa 11 na MacBooku z bootcampem, wszystko ładnie, wszystko pięknie, tylko że ten MacBook to był jednak z czasów, kiedy rządził Windows 10, a nie Windows 11, a teraz Windows 11 wymaga tego, przynajmniej tak, jeżeli chcemy przejść przez instalator na zasadzie klikania dalej, dalej, dalej, zakończ, to wymaga tego, żeby założyć konto Microsoft. Nie ma już możliwości tak prosto, żeby sobie założyć konto lokalne. No i wszystko ładnie, pięknie. Być może ja bym się nawet zgodził na to konto Microsoft, żeby się nim zalogować. Dla świętego spokoju. Okej, skoro Windows tak chce, to ja bym tak bardzo chętnie zrobił, tylko nie mogłem z jednego powodu, mianowicie takiego, że podczas instalacji Windowsa na bootcampie nie było dostępnych sterowników sieci. I on biedny szukał tej sieci, szukał, chciał się z nią połączyć, a nie mógł, bo po prostu by nie było możliwości, żeby on w ogóle sobie zainicjalizował kartę sieciową.
3: Tak, no i ale to niestety. Ale to wiesz co? Można, ja nie wiem, bo ja czytałem gdzieś na jednym z forum, że w najnowszej wersji tego Rufusa, co opowiadałem, że można tworzyć nośniki rozruchowe dla BIOS, żeby one sobie wystartowały, jest możliwość w tym skrypcie OBE jakby pominięcia możliwości, jakby musimy najpierw się odłączyć od internetu po utworzeniu tego nośnika i, znaczy nie, przed utworzeniem tego nośnika oczywiście możemy mieć internet i podczas tworzenia nośnika musimy zaznaczyć taką opcję, żeby na nośniku utworzył nam możliwość pominięcia logowania z kontem internetowym Microsoft.
1: Tak, ale poza tym jest jeszcze odpowiedni przełącznik, którego ja akurat użyłem w wierszu poleceń i ja
3: ten
1: sobie...
3: Ten bypass tak, NRO, tak?
1: Dokładnie, ja sobie z tym poradziłem. To nie było jakieś bardzo problematyczne, szczególnie, że no jednak teraz w końcu mamy dostęp do tego wszystkiego, do narratora.
3: Ja pamiętam, bo no, mój brat nie siedział w tym, ja pamiętam, jak mój brat dostał na gwiazdkę sobie, sprawił komputer Asus ROG Strixa i tam on mnie się pytał, co zrobić, żeby nie logować się z tym kontem Microsoft. No i w końcu zrobił jakieś tam fałszywe konto na nomałpa.thankyou.com i się zalogował, ale no na przyszłość już teraz wie, że można przełączyć.
1: Ale to jest bardzo ryzykowne robienie takich rzeczy. To znaczy, wiesz, logowanie do konta na swoim komputerze adresem mailowym, do którego nie masz dostępu.
3: No nie, no ja, ale ja się nie zalogowałem, tylko brat.
1: Tak,
3: nie?
1: Tylko powiedzmy. Wiesz, tylko opowiadasz takie rzeczy, a ja od razu jednak bym przestrzegał naszych słuchaczy przed robieniem tego typu obejść, dlatego, że jak może się potem okazać, że będziecie potrzebowali na przykład zapomnicie hasła albo coś innego i Microsoft każe wam sprawdzić pocztę, a podaliście maila, no to, do którego nie macie dostępu, to macie bardzo duży problem.
3: No to niestety,
1: problem.
3: Tak, to mamy bardzo, no, bardzo duży problem.
1: Nie. A jeżeli się decydujecie już na konto Microsoft, to zróbcie wszystko tak, jak oni chcą. Tak samo zresztą jak z Apple ID i innymi tego typu kluczowymi jednak danymi do logowania. Natomiast tak. Okej, to taka trochę dygresja, tak, których dygresja, pewnie jeszcze dziś będzie, a my przechodzimy dalej. Mamy pole edycji. Tu mamy nieopisane pisany przycisk, ale to jest po prostu przycisk uruchamiający wyszukiwanie. Tu mamy dwa kanały, kanał Canary, kanał deweloperów. Tu sobie możemy wybrać, jak rozumiem, tak? Po prostu.
3: Tak, tutaj sobie możemy wybrać, jaką kompilację chcielibyśmy, taką najnowszą dla kanału deweloperskiego. Mamy różne kanały, oczywiście Microsoft nam udostępnia kanał Canary, czyli taki kanał, gdzie no są te wersje przedwstępne jeszcze, nawet te takie nie deweloperskie, tylko takie surowe, które ledwo wyszły i jeszcze nie są uznane jako wersje deweloperskie, tylko takie jak NVDA ma snapshoty takie, tak?
1: Takie Canary, daily.
3: Czyli daily takie, tak, daily, to jest właśnie Canary. Mamy kanał deweloperski, czyli kanał, na którym są główne wersje tworzone, z którego główna wersja RTM będzie pochodziła, z kanału deweloperskiego. No i potem w kanał deweloperski ta wersja RTM zamieni się w kanał publiczny i przejdzie do fazy publicznej. No i mamy kanał ten tak zwany publiczny, czyli to po polsku, to po angielsku to się nazywa retail, ale po polsku to się nazywa wydanie publiczne, tak, no, gdzie mamy już finalną kompilację stabilną, bez żadnych błędów, przynajmniej według Microsoftu, i możemy ją sobie pobrać i zainstalować, tak? Normalnie. Ja mogę, że tak powiem, no... Uczuli słuchacze, że ja już instalowałem na AppDumpie niejednokrotnie wersję, żeby wymusić instalację do najnowszej wersji, bo nie chciał się Windows aktualizować. I normalnie wszystko poszło gładko. I też na różnych komputerach instalowałem wersję z AppDumpa i wszystko normalnie poszło gładko, nie? Także... A, jeszcze oczywiście do takich wersji do pobrania, to na przykład jeżeli mamy klucz do wersji tam Pro for Workstations, to możemy użyć też wersji Pro for Workstations i normalnie pobrać sobie.
1: Tak, bo tego, tu są jeszcze dodatkowe różne kompilacje, tak? Które możemy sobie wkomponować w to ISO.
3: Tak, a o AppDumpie to ja się dowiedziałem w ogóle, bo ja nie powiedziałem, skąd ja się dowiedziałem. Na tym forum, które ty polecałeś, gdzie nie ma zmodyfikowanych wersji wykrawanych i tak dalej, na WinClubie, ktoś się zapytał, skąd można pobrać wersję Enterprise systemu Windows 11. No ja nie, że tak powiem, nie potrafiłem nigdzie na różnych stronach takich czy owych tego znaleźć. Więc no co, no musiałem skorzystać z AppDumpa, bo akurat wersja Enterprise była mi potrzebna, niezbędna kiedyś tam. I no rzeczywiście ten AppDump mi pomógł. Mogę każdą konkretną wersję sobie pobrać i tak dalej i z nią zrobić, co rzeczywiście mi się podoba. No i w ten sposób właśnie dowiedziałem się o AppDumpie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Polecam, jest to fajne narzędzie, tak?
1: No dobrze, to przyjrzyjmy się mu dalej. Co my tu mamy? Właśnie, i teraz ja akurat mam wyłączone informowanie o tabelkach i tego typu rzeczach, ale zaraz przejdziemy sobie do tabelki, bo tu mamy jeszcze na razie wybór systemu. Mamy Windows 11, Windows Server i Windows 10. Szybkie opcje. I szybkie opcje to jest tak naprawdę tabelka, po której sobie teraz przejdziemy. Mamy tak. Rodzaj wydania, opis architektury i to jest pierwszy wiersz. Teraz przechodzimy sobie do wiersza drugiego. Przeszedłem się po kolumnach. Przechodzimy sobie do drugiego wiersza. I mamy, to jest drugi wiersz.
4: Najnowsza kompilacja zapoznawcza.
1: Najnowsza kompilacja zapoznawcza to jest trzeci wiersz.
4: Najnowsza kompilacja kanału beta.
1: Kanał beta.
4: Najnowsza kompilacja kanału deweloperów.
1: Deweloperski.
4: Najnowsza kompilacja kanału Canary.
1: Canary.
4: Koniec tabeli.
1: I to jest tyle. Nas będzie interesowało...
4: Najnowsza kompilacja zapoznawcza. Najnowsza publicznie wydana kompilacja.
1: Jak rozumiem to. Najnowsza publicznie wydana kompilacja.
3: To. Ale zobaczymy, czy nam wypluje baza danych 3447.
1: No zobaczmy.
4: Najnowsza kompilacja dla zwykłych użytkowników.
1: Właśnie, najnowsza kompilacja dla zwykłych użytkowników. To jest taki opis. Zobaczmy sobie w ogóle, jakie są te opisy. Bo tak, to jest najnowsza publicznie wydana kompilacja.
4: Najnowsza kompilacja zapoznawcza.
1: Zapoznawcza, jak oni ją opisują?
4: Pewne kompilacje z podglądami następnego wydania idealne do spróbowania nadchodzących wydań.
1: Okej, następne.
4: Najnowsza kompilacja kanału beta. Pewne kompilacje z większością nowych funkcji idealne dla wczesnych adaptacji. Najnowsza kompilacja kanału deweloperów. To niekoniecznie pewne kompilacje zawierające z dużym wyprzedzeniem nowe funkcje oraz nowe pomysły idealne dla entuzjastów. Najnowsza kompilacja kanału Canary.
1: Canary?
4: To niekoniecznie stabilne kompilacje z najnowszymi zmianami platformy i wczesnymi funkcjami idealne dla wysoce kompetentnych technicznie użytkowników.
1: No, czyli może się dużo psuć.
4: Koniec tabeli.
1: I to jest tyle, więc interesuje nas ten drugi wiersz od góry.
4: Najnowsza publicznie wydana kompilacja. Najnowsza
1: Tu mamy już ten opis, przechodzimy sobie znowu po następnej kolumnie.
4: Odwiedzony link x64, link arm64.
1: I tu mamy x64, ARM64. No są dwie wersje. Jest.
3: Architektury.
1: Tak, dwie architektury. X64, no w dzisiejszych czasach to już chyba nawet nie ma x86, takiej 32-bitowej kompilacji.
3: Nie ma, oczywiście, że nie ma, bo x86 jest, ale dla Windowsa 10 tylko.
1: No widzisz.
3: Została porzucona ta kompilacja Windows 10 x86. i już zostało nam tylko x64. Windows od roku 2021 Windows 11 oficjalnie wspiera jedynie wersję AMD 64, z której korzysta większość użytkowników, i nowe procesory, między innymi M2, te co Apple stosuje, czyli ARM, albo procesory dla urządzeń, dla tabletów Surface i Surface Pro, które Microsoft produkuje, ARM. Okay. To jest taka jakby architektura.
1: Tak jest. No to zobaczmy. Mamy tutaj ten X64. Naciskam po prostu Enter na tym.
4: Odnaleziono aktualizacji 2.
3: Przy czym ja bym się tak temu do końca nie sugerował, bo on po prostu odnajduje sobie te aktualizacje jak chce.
1: I tu mamy taką tabelkę. Znowu jest tabelka. Ja od razu do niej przejdę, bo myślę, że bez sensu jest tak chodzenie strzałka w dół, strzałka
3: tak,
1: w dół po całej stronie.
3: Przejdź, mhm. Bo już to pokazywaliśmy.
1: Tak, więc ja sobie po prostu przechodzę do tej tabelki. Co my mamy w tej tabelce?
4: Architektura.
1: Aktualizacja, architektura, identyfikator. I to są trzy kolumny. I teraz lecimy sobie w dół.
4: Linków data for Windows 11 version 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 odwiedzony link Windows 11 version 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
1: To? Czy to nas interesuje?
3: Zaraz zobaczymy, bo 3520 chyba nie jest publiczne. Musielibyśmy zajrzeć na stronę.
1: No właśnie, czyli tu nas troszeczkę...
3: Myli.
1: Wprowadzają nas w błąd niestety.
4: Numer kompil x6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
3: wersją insiderową w sensie. No musiał. No ja przed audycją widziałem, że no ta publiczna wersja to jest 9 kwietnia, czyli 3447.
1: 3447, dobrze. Ale to w takim razie ja się z tego wycofam, czyli to jest już taka rzecz, że z tymi deklaracjami.
3: Ale wiesz co, to może, aha, wiesz co, to może zobaczmy, jaka to jest wersja.
1: No dobrze. Dobrze, to już sobie
4: Windows 11 version 23H22.
1: Otworzymy sobie to.
4: Wybierz język dla Windows.
1: I, o, i tu już mamy od razu wybierz język i tak dalej, ale
3: tak,
1: tu...
3: Tak, ale weźmy sobie literkę H od razu.
1: Tak, informacje o kompilacji. Informacje o kompilacji. Jest taki nagłówek na tej stronie. Informacje o kompilacji.
4: Nagłówek poziom 4 kompilacja. Nagłówek poziom 4 22631 3520. Nagłówek poziom 4 architektura. Nagłówek poziom 4x64. Nagłówek poziom 4 kanał. Nagłówek poziom 4 wersja zapoznawcza.
1: O, wersja zapoznawcza.
3: Tak, jest to wersja zapoznawcza, bo jeszcze tego wydania nie było. Ono powinno chyba w maju być. Bo wersje zapoznawcze, dodajmy, to jest jakby jedna wersja w przód od wersji publicznej. Czyli jeżeli mamy 3447, to ta wersja zapoznawcza 3.5.2.0 będzie w maju, na maj, bo aktualizacje są wydawane we wtorek każdego miesiąca, w tak zwanym Patch Tuesday, tak? Czyli co wtorek są wydawane takie, no patchy, tu są poprawki, można po polsku to tak przypomnieć.
1: Ale jak rozumiem, może się zdarzyć tak, że jeżeli ta wersja, bo ona jest oznaczona jako wersja zapoznawcza i teraz jeżeli ona nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowana, to tak naprawdę za miesiąc będziemy mieli dokładnie tę samą wersję, oznaczoną niby jako wersja zapoznawcza, ale ona będzie oficjalną wersją Windowsa.
3: Tak, dokładnie, bo może powiedzmy, że to nie jest jakiś tam, nie wiem, strona do pobierania, nie wiem, tam byle jakichś plików z internetu, z nie wiadomo jakich
1: tylko
3: stron.
1: Tylko te informacje są z bazy. Tak.
3: Tak, to jest agregator plików z bazy Microsoft Corporation i no wiadomo, no oni oznaczają te aplikacje jak chcą, chociaż jak uruchamiałem, to na koniec powiemy, aplikację sobie, bo AppDump jest w formie lokalnej aplikacji, powiedzmy, gdzie się uruchamia lokalnie. Tam ją w zaawansowany sposób się uruchamia, bo najpierw się odpytuje bazę danych, żeby wygenerowała nam pakiety, potem się uruchamia skrypt i strona jest ta sama, no to rzeczywiście ta wersja 3.5.3.4.4.7 była wersją publiczną. Zobaczymy, jak będzie tutaj, ale na pewno, bo oficjalnie to weryfikowałem, na stronie, o której zaraz opowiemy, historia wersji systemu Windows, po angielsku zresztą, wersja 3.4.4.7 jest oznaczona jako publiczna z 9 kwietnia.
1: To ja sobie może, bo mam już otwartą tę zakładkę, historię wersji systemu Windows, więc ja sobie może ją teraz otworzę.
3: Czy po angielsku masz, czy po polsku?
1: Wiesz co,
3: po
1: nawet, angielsku. Wiesz co, nawet nie wiem.
4: Windows 11, version 23,
1: history. O, mamy...
3: O, i ta strona... Tak. Nas będzie interesować.
1: Dorzucimy, myślę, ten link do komentarza gdzieś pod audycją, żebyście mieli jakąś w miarę łatwą ściągawkę, jak to wygląda. No i teraz dobrze, teraz sobie przejdźmy pewnie po nagłówkach, co?
3: Tak.
4: Klikalne Windows 11, version 23,
3: z tym, że to jest ta strona źle oznaczona i trzeba... Aha. Strzałkę w górę, żeby do pierwszej aktualizacji dojść.
4: Windows 11, version 21H2. Nagłówek updates for Windows 11 version 23H2. Updates for Windows 11 version 23H2. Version 10/31/2023.
3: Okay. O, to jest pierwsza wersja.
4: 10/31/2023.
3: 31 października
1: dostał
3: pierwszą aktualizację.
1: Czyli teraz sobie przechodzimy... A nie, bo to jest...
3: Tak, to jest ta strona i musisz alt strzałkę w lewo, żeby się cofnąć. I w górę cały czas, aż dojdziesz do...
4: Link Windows, link Octo, link November, link December 4, 2023, kap, link December 2, link January 9, link January 23, 2024, kap, link,
1: okay.
4: link bieżo, link Windows, link bieżąca strona Windows 11, version 23H2. Link April,
1: i tu mamy
4: 2024 KB 5 636 3 2 2 6 7 3 4 4 7 2 2 2 6 7 3 4 4 7 3 4 4 7.
1: I tu mamy tak. Numery tych buildów.
3: Numery kompilacji, tak, numery buildów tych, tak.
1: Dobrze, i teraz co nas z tego, Mateusz, interesuje? Z tego ciągu
3: nas
1: cyferek.
3: Nas interesują trzy ostatnie cyfry, czyli 3, 4, 4, 7.
4: Prawy
3: nas
4: 7,
3: interesuje.
4: 4.
1: Czyli 4, 4, 7, tak?
3: Nie, 3, 4, 4, 7.
1: Czyli 4 ostatnie cyfry, nie 3.
3: Tak, 4 ostatnie cyfry.
1: No to ja sobie zaznaczam.
4: 3, 4, 4, 7 zaznaczone.
1: Cyk. Kopiuję sobie do schowka.
4: Wybierz język.
1: Przechodzę sobie, cofam się na stronę główną AppDumpa. Cofnijmy się, o właśnie, tak. I tu już teraz literką E, najszybciej jak się tylko daje, żeby nie tracić czasu. Literka E, Enter. I wklejam sobie ten numer kompilacji. Enter.
4: 3447, przeglądaj znane kompilacje Ubuntu.
1: No i szukamy sobie teraz tabelki.
4: Kompilacja. Odwiedzony link Windows 11, version 23H2 2 6 6 3 4 7 3 4 7 6 4.
1: I tu mam
3: tak,
1: już...
3: I to nas interesuje.
1: I to nas interesuje. Tu jeszcze mamy
4: Windows
1: oczywiście
4: 11,
1: jakieś...
4: Inne.
1: A, bo to jest na ARM.
4: Link Windows 11, version 22H2 2 6 4.
3: No bo to jest jeszcze ta wersja z 2022 roku, 22H2,
1: tak.
3: Nie?
4: Link odwiedzony, link Windows 11, version 23H2.
1: Ale tu nas interesuje ta, więc daj Enter po prostu na tym, co my tu mamy, chociaż...
4: X64.
1: O, tak, X64, więc interesuje nas ten pierwszy wynik.
4: Wybierz język dla win.
1: I sprawdźmy, jak to teraz wygląda.
4: Wind wybierze winfor kompilacja.
1: Informacje
4: o kompilacji. Nagłówek poziom 4 kompilacja. Nagłówek poziom 4 22 6 6 3 4 7. Nagłówek poziom 4 architektura. Nagłówek poziom 4 x64. Nagłówek poziom 4 kanał. Nagłówek poziom 4 wersja zapoznawcza.
1: O, widzisz. I znowu, czyli prawdopodobnie tu chodzi o to, że po prostu ta wersja zapoznawcza niczym się nie różniła od tej wersji, którą dostali użytkownicy później. Czyli to jest coś takiego, słuchajcie, jak mamy w Apple'u, jak mamy tę wersję tak zwane Golden Master, jak dostajemy potem aktualizację iOS-a, jak się ktoś połasi na wersję Golden Master, tak zwaną, czyli dostanie ją tydzień wcześniej, to już później, jak dostaje tę dużą aktualizację iOS-a, jak inni już pozostali użytkownicy dostają te aktualizacje, no to on już nic nie dostanie, bo się to po prostu niczym nie różni, jedno od drugiego.
3: Tak, no to on już dokładnie nic nie dostanie, a chodzi po prostu o to, z tymi wersjami zapoznawczymi, tak jak ja powiedziałem. Tu nie chodzi o to, że oni na przykład dodają coś jeszcze, żeby to była wersja RTM i po prostu mamy zapoznawczą i RTM, tak jakby dwie wersje i nie pobierasz tego, bo w tej zapoznawczej jest coś innego, a w RTM jest coś, a w tej publicznej jest coś innego w tym retail. Nie, chodzi po prostu o to, że jeżeli nie mamy jeszcze aktualizacji na maj, to z tą aktualizacją na maj 3.5.2.0, która będzie w maju, bo niedługo będziemy mieli maj, będziemy mogli się zapoznać przed wydaniem publicznym. To jest jedna wersja do przodu przed wydaniem publicznym.
1: Natomiast oczywiście,

0: Polski.
1: Tu mamy wybrany od razu język polski. Zazwyczaj nie będziecie mieli potrzeby w ogóle tego ruszać. No bo po co? Macie język polski, używacie języka polskiego, no to żaden problem, żeby z tego korzystać. Natomiast jeżeli mielibyście potrzebę, to tu mamy pole edycji i na przykład powiedzmy chcemy angielski,
0: Wielka Brytania.
1: O, angielski,
0: Stany Zjednoczone.
1: Na przykład załóżmy, że chcemy wujkowi z Ameryki zrobić laptopa, tak? No to... angielski, Stany Zjednoczone i teraz poniżej tego pola nam się ten element klikalny zmienił na angielski, Stany Zjednoczone. Ja wracam do polskiego, więc wpisuję znowu w pole polski, pyk,
0: przycisk klikalny polski,
1: język polski. Potwierdzam, tak dla pewności. I co? I mogę klikać dalej.
0: Przycisk dalej.
1: Czy coś tu jeszcze warto pokazać?
2: Nie, absolutnie nie, bo tutaj język polski, jak tutaj kliknąłeś, to można od razu dalej.
1: No to klikam dalej.
2: Przechodzimy do...
0: Wybierz edycję dla Windows 11.
1: Wybierz edycję.
0: Nabuł Windows 11 version 23H2 2630 3431.
1: Tak, ten nagłówek to taki długi.
0: Nagłówek to język polski.
1: Język polski, to już wiemy, że na pewno jest okej.
0: Okay. Edycja.
1: Edycja.
0: Klikalne pole wyboru oznaczone.
1: I tu się zaczyna, bo tak, mamy edycję
0: Windows Home.
1: Windows Home.
0: Klikalne pole wyboru nieoznaczone. Windows Home.
1: Windows Home EN.
2: EN, bo na kodeks.
1: A faktycznie EN.
2: I to jest edycja N, to jest normalnie, ona ma Edge'a i tak dalej, tylko jest pozbawiona funkcji multimedialnych, a co za tym idzie, nie mamy WMP, czyli Windows Media Playera, nie mamy rejestratora dźwięku i nie mamy podstawowych kodeków, nawet FMPEG-a nie mamy w tej wersji N, ale ona się niczym nie różni poza pozbawieniem kodeków, bo znaczy urządzeń kodujących i dekodujących, bo Unia kiedyś tam się spierała z Microsoftem, że Microsoft musi, że tak powiem, na polecenie prawne Unii stworzyć wersję N, bo instalowanie Windowsa od razu z aplikacjami Windows Media Player i z podstawowymi koderami, dekoderami narażałoby, że tak powiem, stosuje Microsoft w ten sposób praktyki monopolistycznej. Na polecenie Unii Microsoft musiał stworzyć wersję N, czyli taką, która by była pozbawiona ich aplikacji Windows Media Player, żeby nie mieć konfliktu z prawem związanego z Unią, bo Microsoft też zapłacił karę za to, że nie stworzył wersji N kiedyś, nie?
1: Tak, tam była afera o praktyki monopolistyczne.
2: Tak.
1: Dobrze, więc tu już nam podpowiada to narzędzie, że pewnie będzie ciebie, użytkowniku, interesowała wersja Home i będzie ciebie pewnie też interesowała wersja...
0: Klikalne pole wyboru oznaczone.
1: Bo to nie jest zaznaczone. To jest w ogóle tak, słuchajcie, tu ważna rzecz. Jak sobie wyłączycie tryb przeglądania w NVDA-u...
0: Pole wyboru oznaczone.
1: To patrzcie.
0: Pole wyboru nieoznaczone. Pole wyboru oznaczone.
1: Chodzimy sobie tabem i słyszymy, że pole wyboru oznaczone, nieoznaczone, nieoznaczone, oznaczone.
0: Pole wyboru.
1: Tu jest problem, dlatego że nie są przypisane etykiety do tych pól wyboru. I to jest dostępnościowy błąd. Fajnie, jakby to kiedyś poprawili, ale na razie nie poprawili, więc mamy co mamy i działamy na czym możemy działać. Pole wyboru jest nad tym konkretnym napisem, więc to pole wyboru, które mamy na samej górze, odnosi się do Windowsa Home. Ono jest zaznaczone. Pole wyboru poniżej oznacza i odnosi się do Windowsa Windowsa N, które jest niezaznaczone. Windowsa Home. Ale następne pole wyboru,
0: klikalne pole wyboru oznaczone,
1: odnosi się do Windowsa
0: Windows Pro.
1: Więc on nam już tu podpowiada, AppDump, że prawdopodobnie będziemy chcieli mieć w naszej kompilacji

0: dwa Windowsy. Home i Pro. No bo to najczęstsze takie przypadki, prawda? Że albo ktoś ma Home, albo ktoś ma Pro.
1: No tak, albo Home, albo Pro, tak.
0: No co, to zostawiamy to tak, jak jest.
2: Klikalne pole wyboru nieoznaczone.
1: Znaczy nie, my nie będziemy Enterprise'a pobierać, ale pokażmy, jak można... można jeszcze tutaj pokazać, bo oczywiście on nam jeszcze będzie pod wersję podpowiadał, tak?
0: Tak,
1: bo
0: tak, tak.
1: Podpowiedzieć, że... a to później powiemy, tak? No to klikamy dalej teraz.
0: To poczekaj, to ja tu jeszcze po prostu zobaczę, co mamy.
2: Windows Pro.
0: Windows Pro N. Też wersja N.
1: Przycisk
2: wyświetl ukryte edycje nie zalecane.
0: I mamy jeszcze coś takiego, co się nazywa wyświetl ukryte edycje. I jeżeli zależy nam na tym, żeby pobrać jakąś niestandardową edycję Windowsa i ją sobie dorzucić do tej naszej kompilacji, to tu wchodzimy, prawda?
1: Tak, tutaj wchodzimy.
0: To może pokażmy, zobaczmy, co mamy tutaj.
2: Klikalne pole wyboru nieoznaczone. Windows Team.
0: O, Windows Team to jest do Surface'ów.
1: Windows Team to jest do Surface'ów i do takich malutkich, znaczy to jest nawet do takich malutkich komputerów, gdzie no, ja kiedyś o tych Windowsach Team czytałem, to są takie malutkie komputery, które mają mało zasobów, nie?
0: To takie jakby na netbooki kiedyś, tak?
1: Tak, Team, tak?
2: W przypadku, gdy potrzebna jest dodatkowa edycja znajdująca się w tabeli po prawej, wybierz wymaganą edycję powyżej i kontynuuj używając przycisku dalej. Na stronie podsumowania użyj opcji utwórz dodatkowe edycje. Przycisk dalej.
0: No właśnie, i tu tak naprawdę mamy tylko to. Tylko ten Team.
2: Pole wyboru nieoznaczone. Klikalne Windows Pro.
0: Pole właśnie, i tu...
2: Klikalne Windows Pro.
0: Tu mamy...
2: Pole wyboru oznaczone. Klikalne Windows Home.
0: Dokładnie, mamy tylko to, więc możemy sobie tylko tego Teama dodać tak naprawdę w tym przypadku. Dobra,
2: klikalne pole wyboru
0: wybieram
2: Windows
0: przycisk.
2: W przypadku, gdy wymagano na stronie przycisk dalej.
0: Bez tytułu
2: Google Chrome Michał, podsumowanie dla Windows 11 na główek, podsumowanie twojego wyboru na główek poziom 3 wybierz opcję pobierania, na główek poziom 3 skonfiguruj, w jaki sposób chcesz pobrać swój wybór, metoda pobierania. Klikalne przycisk opcji nieoznaczone. Pobierz zestaw łup. Łatwo pobierz wybrany zestaw łup przy użyciu.
0: I tu musimy coś wybrać.
1: I
0: którą opcję?
1: Jest wersja UUP, znaczy chodzi tutaj o to, że on nam pobierze plik i nie, znaczy pobierze nam wszystkie pliki i nie skonwertuje nam, powiedzmy, bo jeżeli na przykład chcemy sobie zrobić coś takiego, no teraz to jest na GitHubie, powiedzmy, wdrożyć sobie pliki językowe do wielu systemów, żeby płytę zrobić w wielu językach, no to możemy sobie normalnie tego Windowsa pobrać i tam się pobawić w tworzenie pakietów, ale my nie będziemy o tym mówić, po prostu ta opcja nam pobiera samego Windowsa bez konwersji, tak? Tego na ISO albo do jakiegoś innego formatu, do ESD, prawda? To nie będzie interesowało, że tak powiem, przeciętnych użytkowników. Nas będzie będą nas interesowały kolejne przyciski z tej strony. Może pokażmy.
0: Już pokazuję.
2: Klikalne przycisk opcji oznaczone. Pobierz i przekonwertuj na obraz ISO.
0: To jest zaznaczone domyślnie.
1: Zaznaczone domyślnie, tak jest.
2: Łatwo pobierz wybrany zestaw łup przy użyciu programu ARIA 2 i przekonwertuj na obraz ISO.
0: Tak, tu jest opisane, że to jest ten program ARIA 2, on nam się pobierze, tak, w paczce.
1: Tak, jako ISO i normalnie nam przekonwertuje po pobraniu ten obraz jako ISO. Później będziemy mieli go w katalogu jakimś tam, jaki sobie zażyczymy, żeby go mieć.
0: Popatrzmy dalej, co mamy.
2: Klikalne przycisk opcji nieoznaczone. Pobierz, dodaj dodatkowe edycje i przekonwertuj na obraz ISO.
0: Tak, i to jest...
1: To może być, wiesz co, fajne, bo musimy powiedzieć, może ty powiesz, czy ja, że te Windowsy Pro to są tak naprawdę bazowymi wersjami i można, że tak powiem, wybrać sobie podwersję, czyli można wybrać sobie, pokażemy to, Pro Education, Enterprise, Pro for Workstations i tak dalej. My to pokażemy, może zaznaczmy dodatkowe edycje.
2: Przycisk opcji nieoznaczone.
0: To już zaznaczam.
2: Pobierz, dodaj dodatkowe edycje i przekonwertuj na obraz ISO. Łatwo pobierz wybrany zestaw łup przy użyciu programu ARIA 2. Stwórz dodatkowe edycje, a następnie przekonwertuj na obraz ISO. Link dowiedz się więcej.
0: Tu możemy się więcej dowiedzieć na temat tego wszystkiego, jak ktoś chce poczytać.
2: Opcje konwersji. Klikalne pole wyboru oznaczone. Dołącz aktualizację tylko konwerter Windows.
0: Dołącz aktualizację
1: dołącz
0: tylko
1: aktualizację.
0: Konwerter Windows.
1: To jeżeli byśmy tego nie dołączyli, to dodałaby się nam ten Windows bez najnowszego update'u, czyli ten tak naprawdę 26631, tak? XX bez najnowszej tej aktualizacji. No i nie będziemy mieli, tylko będziemy mieli po prostu finalną wersję, że tak powiem, z podstawowymi funkcjami bez tej najnowszej aktualizacji, a my musimy to zaznaczyć, żeby nam dołączyło tę aktualizację, tak, do kopii. Czyli zaznaczmy to pole.
0: No, ono jest zaznaczone.
1: A, jest.
0: I tu jest taka adnotacja tylko konwerter Windows, bo to narzędzie tak naprawdę pozwala nam na przygotowanie tych instalatorów w różnych systemach. Może być na Linuxie, może być na Macu. No my wiadomo, nie mamy tego problemu, bo to wszystko nam działa pod Windowsem. Ale gdyby ktoś chciał, no wiadomo, teraz open source, to jeżeli ktoś na przykład nie korzysta z Windowsa, to też może sobie przynajmniej częściowo przygotować taki zestaw na po prostu innym systemie.
2: Klikalne pole wyboru oznaczone. Uruchom oczyszczanie komponentów, tylko konwerter Windows.
0: To
1: tak,
0: samo.
1: To jest opcja taka, że jeżeli mamy ten komponent WinSXS, który nam, on tam będzie nam instalował, znaczy kopiował nam będzie aktualizacje jakieś, powiedzmy, żeby się to instalowało dalej, żeby nam nie, jeżeli któraś nam aktualizacja zagraża, to żeby ona się tam kopiowała i instalowała ponownie, nie? Ale to po prostu oczyszczanie komponentów nam zaoszczędzi miejsca na dysku i tak naprawdę płyta będzie mniejsza, no bo po co nam, że tak powiem, chyba że ktoś chce instalować aktualizację jeszcze raz bez pobrania, po pobraniu, no to tam w katalogu tym C Windows WinSXS się aktualizacja, że tak powiem, pobierze i jeszcze raz tymczasowo będzie się instalować bez pobrania jej z internetu ponownie.
2: Klikalne pole wyboru nieoznaczone. Zintegruj.net framework czy klient tylko konwerter Windows.
0: Ja bym to, tak. nie wiem czemu to nie jest zaznaczone, ja bym to zaznaczył.
1: No to możesz to zaznaczyć, bo to jest oczywiście integracja środowiska uruchomieniowego Net Framework. No
0: zazwyczaj to jest potrzebne.
2: Pole wyboru oznaczone.
1: Potrzebne.
2: Zintegruj klikalne pole wyboru nieoznaczone. Użyj kompresji z użyciem bloku ciągłego. Wybierz.
0: I tu Mateuszu, i tu oddaję ci głos.
1: Tak, nie, bo to jest po prostu ważna rzecz. Jeżeli mamy tak zwany format Vim, i ten format Vim to jest jakby Windows ma coś takiego, co się nazywa indeksem. Może powiem, co to jest indeks. Indeks to jest jakby numer obrazu, który jest dodawany do jednego pliku celem. Indeks to jest tak jakby folder plików, jakby kolejny obraz w obrazie, utworzony folder, gdzie ten indeks, powiedzmy, z pliku Vim jest odczytywany przez instalator Windows. Pamiętasz, jak kiedyś instalowałeś Windowsa Home i tam Pro i miałeś tam, wybierz wersję systemu, którą chcesz zainstalować. No, Windows skądś musiał tę wersję czytać.
0: Dokładnie.
1: No, a skąd ją czyta? No, z indeksu. No, jeżeli autor dodał indeks wersji Pro, gdzie on tam pod koniec mówi, że tam tworzenie indeksu boot Vim, tworzenie indeksu Vim, tam WinRevim, indeks 1, indeks 2. No i po prostu indeks to jest nic innego jak po prostu kolejny folder w pliku Vim w tym samym, żeby po pierwsze zaoszczędzić miejsce na dysku, żeby nie odczytywać, że tak powiem, cały czas tych sektorów na dysku, żeby nie narażać na szwank dysku. To się po prostu tworzy plik Vim i w tym pliku Vim są wszystkie obrazy, które byśmy stworzyli. A ta kompresja z użyciem bloku ciągłego ESD to po prostu jest po to, że jeżeli nie chcemy tam modyfikować tego obrazu, czyli gdzieś tam dodawać i usuwać pakietów językowych, tam aplikacji sobie jakichś tam wykrawać, bo niektórzy użytkownicy tam, nie wiem, usuwają sobie narratora, bo są widzący albo coś. Ja już widziałem różne zabiegi na takich czy innych forach, tak, że ktoś tam sobie usuwał różne aplikacje. To możemy zrobić sobie kompresję ESD po to, żeby zaoszczędzić miejsce na płycie. Oczywiście to trochę dłużej potrwa, bo ten obraz musi być bardziej skompresowany w celu oszczędności, w celu, że tak powiem, oszczędności miejsca na płycie i na pendrive'ie, bo dodajmy, że im więcej edycji chcielibyśmy pobrać, tym nam obraz ten, no ESD mniej, ale WIM jeszcze więcej, w miarę pobierania tych większej ilości edycji, no więcej nam zajmuje i będziemy musieli albo dla tych użytkowników, bo ja raz tak kiedyś robiłem, że używałem sobie płyty tej tak zwanej dual layer, nie? I tam normalnie z tej płyty dual layer korzystałem, no i wyobraź sobie, że ten obraz zajmował 8,5 giga, ponad 8 giga, nie? No to trochę zajmuje, nie? I dlatego jest ta opcja po to, żeby tego pendrive'a nam, żeby na tym pendrive'ie oszczędzić miejsce.
0: Czy no tak, bo na przykład możemy mieć jakiegoś mniejszego pendrive'a i tu rzeczywiście to miejsce może być dla nas istotne.
1: Tak.
0: Dobra, zobaczmy, co mamy dalej.
2: Klik wybierz dodatkowe edycje.
0: I tu mamy właśnie te wybierz dodatkowe edycje.
2: Klikalne pole wyboru oznaczone. Windows Home Single Language.
1: Ja to bym odznaczył. To jest taka edycja Windows Home Single Language. Jeżeli ktoś ma klucz produktu do Single Language, w takich krajach typu, nie wiem, Indie, Pakistan, Afganistan, w krajach takich...
0: Czyli że tam się nie da zainstalować pakietów.
1: Nie da się zainstalować, że tak powiem, języka tego, który nam instaluje osoba instalująca system. Po prostu Windows nam powie błąd, i że tak powiem, jesteśmy pozbawieni instalacji pakietów, no i niestety musimy wtedy, ta osoba, która ma single language, bo się spotkałem na forum z osobą, która miała wersję single language, musiała zaktualizować sobie Windowsa co najmniej do home, żeby zainstalować drugi pakiet językowy.
0: Wiesz, ale to też być może wynika z klucza produktu. Może Microsoft po prostu, no gdzieś jakąś wersję dystrybuuje.
1: To nie, mówię słuchaczom, że dystrybuuje w krajach rozwijających się, czyli Indie, Afganistan, Pakistan.
0: Nie u nas.
1: W krajach, gdzie tak, nie u nas, już się odchodzi od single language.
0: Więc możemy ją bezpiecznie odznaczyć. O, i patrzcie, znowu tu mamy te checkboxy nieszczęsne, to trzeba uważać. Pamiętajcie, nad tekstem mamy checkbox.
2: Nieoznaczone, Windows Home Single Language. Klikalne pole wyboru oznaczone, Windows Proof Workstations.
0: Czy to nam będzie potrzebne?
1: To jest dla wielu stacji roboczych, to nam
0: to
1: nie odznaczam. Będzie potrzebne.
2: Windows, klikalne pole wyboru oznaczone, Windows Proof Workstations.
0: Education?
1: To czasami...
0: Czasem się może przydać.
1: Czasem się może przydać, dlatego że pamiętasz tą akcję z laptopami, no. Jak Ministerstwo Edukacji wzięło się za
0: laptop dla ucznia.
1: Laptopy i tam laptop dla ucznia, pomijając tą specyfikację. Chociaż na laptopie dziecka mojego siostrzeńca, syna, pracowało mi się przyzwoicie. To było jakieś tam Lenovo, nie pamiętam konfiguracji. No,
0: a ten orzełek wyczuwalny z ciekawości?
1: Orzełek wyczuwalny. Oj, ja się w to nie bawiłem, bo miałem dziecku zrobić, zainstalować Office, żeby jemu działo. No to, ale jak przyjadą, bo na majówkę do nas przyjadą, no to zobaczę.
0: Bo tam taki zobaczę. Właśnie grawer jest, nie? Z orzełkiem.
1: Tak, grawer właśnie. No.
0: Dobra, no to zostawiamy te education.
2: Klikalne pole wyboru oznaczone Windows Education.
1: Znaczy ja nie wiem, czy ty będziesz ją chciał pobierać, bo powiedzmy słuchaczom, że...
0: To znaczy, wiesz co, to może sobie przejdźmy przez to, a ja potem zmienię ten przełącznik na...
1: Na nieoznaczone to zmień, wiesz, później.
0: Dobra, to zrobimy po prostu tak. Czyli, dobra, to sobie to odznaczymy.
2: Klikalne Windows Pro Educat, pole wyboru nieoznaczone.
0: Klikalne
2: Windows Pro Works, pole wyboru nieoznaczone. Klikalne pole wyboru oznaczone Windows Educat.
0: Windows Education, zwykłe Education, nie Pro?
1: Tak, tak, zwykłe to już jest dla, powiedzmy, dla szkół, nie? Dla szkół, którzy mają licencję Edu taką, nie? Powiedzmy.
2: Nieoznaczone.
0: No to też oznaczamy.
1: Studentów, którzy to otrzymali, nie? I Pro Education gdzieś.
0: Były te MSDNA, takie tak, projekty.
1: Tak, MSDNA, potem się MSDN Academy, potem się to przymianowało na Dreamspark, nie?
2: Windows, klikalne pole wyboru oznaczone.
0: Tu mamy dalej.
2: Enterprise.
1: O, Enterprise'a. To może być, znaczy dla tych, którzy mają klucze z Enterprise'em, to może być ciekawe, nie? Bo to się normalnie można pobrać i można od razu to, że tak powiem...
0: Aktywować.
1: Aktywować. Tam on ma oczywiście podłączanie do domeny i tak dalej, tam usługi, tam Active Directory, łączenie z Azure, takie usługi dla przedsiębiorstw bardziej, jak sama nazwa wskazuje, Enterprise, czyli wersja dla dużych organizacji i więcej dla korporacji, licencja korporacyjna chyba dla 100 organizacji dostaje się klucze typu site i instaluje się na 100 komputerach takie Enterprise'y, powiedzmy.
0: Ale dla nas też akurat to nie będzie potrzebne.
2: Tak. Klikalne pole wyboru oznaczone Windows Enterprise Multisession / Virtual Desktop.
0: To
1: jest z wieloma sesjami VHD, prawda, jeżeli chcesz instalować, nie wiem...
0: Na maszynach wirtualnych, tak.
1: Tak, Virtual PC, ale na VMware pójdzie, tylko to chodzi po prostu o to, że na Microsoftem VHD, na tym dysku Microsoftu, jeżeli chcesz zainstalować Windowsy z wieloma sesjami, to jest wersja właśnie po to na wirtualne maszyny, na przykład jak mają technicy z Dagma, to mogą sobie zainstalować i podglądać z jednego komputera wiele wirtualnych maszyn, czy jakiś wirtualny serwer. O, wirtualne serwery można instalować tego, tak? Jeżeli ktoś ma wiele sesji, można, nie wiem, Windows, postawić taki wirtualny serwer na Windowsie 11, tak? Taki malutki, powiedzmy.
0: Okej, to odznaczamy, bo to zazwyczaj i tak nie będzie
2: Windows
0: potrzebne.
2: Klikalne pole wyboru oznaczone Windows Lot Enterprise.
1: IoT to jest IoT. Ten Windows Internet rzeczy, na przykład do wbudowywania do kontrolerów osadzonych, na przykład do jakichś tam telefonów Windowsa albo do jakichś tam, nie wiem, robotów. To związane jest na przykład z robotyką, żeby po prostu w małym urządzonku zaimplementować kawałek Windowsa. Tak jak w Mountbatten Braille'erze, tak? Tam oni mieli Windowsa i żeby to im chodziło, no to tworzyli normalnie na Windowsie tym IoT oprogramowanie i po prostu to im wtedy chodzi. Taki mały kontrolerek, on tam się nazywa ten STM, ten kontroler osadzony się po prostu wbudowuje, Windowsa się wgrywa, programuje się zazwyczaj na Windows i potem się wkłada do takiego kontrolerka z małym dyskiem i po prostu ten Windows działa, ale to jest taki Windows okrojony tylko, żeby działał na tym urządzeniu, tak?
0: No to dobra, to nas też on nie będzie interesował.
2: Windows JT poprzez kliknięcie przycisku twórz paket pobierający zgadza się z następującym punktor.
0: Właśnie, i tu jest bardzo ważna rzecz.
2: Obrazy instalacyjne stworzone przez skrypty udostępniane przez Ubuntu przeznaczone są wyłącznie do celów ewaluacyjnych. Punktor. Obrazy te oraz wdrożenia są wspierane.
0: Czyli po prostu zazwyczaj do celów testowych. Jeżeli chcecie sobie przetestować różne rzeczy, różne kompilacje, to no to zazwyczaj to jest dobre narzędzie do tego, żeby to robić. Czasem w tyfloprzeglądach na przykład mówimy o testowaniu Windowsa 11, więc jeżeli na przykład chcecie konkretną jakąś wersję sobie zainstalować, nie chcecie i chcecie ją zainstalować na świeżo, na czysto, to na przykład to narzędzie może wam się przydać. Oczywiście też istnieje taka możliwość, żeby sobie tu pobrać, tak jak pokazujemy, stabilne wersje Windowsa. Natomiast, tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli chcecie mieć absolutną pewność, że to jest taka kopia 1 do 1, no to najbezpieczniej jednak skorzystać z Media Creation Tool. I tu jeszcze jest taka, jeszcze z jednym się musimy zgodzić.
2: Obrazy oraz ich wdrożenia nie są wspierane w żaden sposób przez Microsoft Corporation.
0: No właśnie, bo Microsoft stworzył tę sieć UUP, natomiast no, twórcy no, po prostu odkryli, w jaki sposób ta sieć działa. To nie jest narzędzie bezpośrednio pochodzące od Microsoftu.
2: Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania strony. Przycisku.
0: Czyli dla zaawansowanych, po prostu.
1: No oczywiście dodajmy, bo nas ktoś no, może zaraz poznać, no jak to, no pokazujecie, no wy, no nielegalne wersje. Nie, to nie jest wersja nielegalna, bo i tak musisz oczywiście mieć klucz. To nie jest wersja, że nam gdzieś coś wykrawa, czy nam instaluje jakiegoś tam wirusa. Nie, to są po prostu zwykłe pliki pobrane. Nawet etykieta woluminu jest... Powiedzmy tam Windows 11 Multi, Client Pro FC, tam PL.pl, tam FR.pl.pl.iso, czyli to jest oryginalna etykieta woluminu, taką jakbyśmy dostali na płycie przez sklep, powiedzmy, albo na pendrive'ie, także tutaj się nie ma czego obawiać.
0: Tak.
1: Bo jeżeli nam powiedzmy instalator, jakby uruchomimy ten instalator, no to on nam powie tam wybierz język, który chcesz zainstalować, wybieramy polski, dalej. Wybieramy oczywiście edycję systemu Windows z tych indeksów, jakie instalator nam zczyta. I po zczytaniu tych indeksów wybieramy pozycję dalej i po wybraniu tej pozycji dalej wybieramy sobie, po zczytaniu tych indeksów wybieramy sobie indeks, jaki instalator nam tutaj przygotował, jakie mamy zawarte na płycie, na przykład Windowsa 11 Pro, klikamy sobie dalej, no i wpisujemy klucz produktu. Gdybyśmy wpisali na przykład klucz produktu w wersji home, a byłaby na płycie oczywiście ta wersja home, bo oczywiście ta wersja musi być na płycie. Jeżeli z jakichś powodów wybierzemy wersję pro i w indeksie by była wersja, że tak powiem, home, a nie, znaczy, a klucz produktu byłby do home, to niestety Windows by nam powiedział, że niestety, ale ten klucz nie pasuje i nie przeszlibyśmy dalej, prawda? Bo nie ma takiego klucza w indeksie, w tych folderach pliku WIM, tak? W tych indeksach, w jednym z indeksów przygotowanych. Chyba że, bo ja jeszcze testowałem coś takiego, że można normalnie, jeżeli ktoś chce sobie uaktualnić, że tak powiem, te wersję home, a nie ma klucza, bo może też tak się zdarzyć, że Windows go przyjmie, ale on przy aktywacji powie, że nie pasuje jemu ta wersja, bo może i też tak się zdarzyć w mniejszej liczbie przypadków, ale czasem tak się zdarza i proponuje nam uaktualnienie tej licencji. Po zakupie przy aktywacji wpisujemy zmień klucz produktu, wybieramy, wpisujemy odpowiedni klucz produktu, powiedzmy, do wersji Pro, jeżeli mamy zainstalowaną wersję Home, i on nam powie wybraną tam zmianę do wersji Home, czy do wersji Pro, czy konwersję, i nastąpi za chwilę ponowne uruchomienie w celu pobrania odpowiednich funkcji, tak, żeby tego Windowsa zaktualizować. Uruchamiamy ponownie komputer po pobraniu, 5 minut oczekujemy, żeby on tam sobie pobrał odpowiednie składniki i zainstalował, i po instalacji w numerze wersji zmienia nam się Windows Home na Pro. Ale to taka dygresja jest.
0: Tak, natomiast z racji tego, że ja mam odznaczone tak naprawdę te wszystkie dodatkowe kompilacje, to w tym przypadku w zasadzie ja mogę sobie wybrać te opcje.
2: Pobierz i przekonwertuj na obraz ISO.
0: Pobierz i przekonwertuj na obraz ISO. Bo tak naprawdę ta trzecia opcja, nie wiem, czy on nam się nie wywali, jak nie mam zaznaczonych, wiesz, żadnej tej kompilacji dodatkowej. Może dla bezpieczeństwa zaznaczę to, tę drugą opcję, a tak naprawdę to i tak zazwyczaj podejrzewam, że większość naszych słuchaczy będzie chciała z niej skorzystać.
1: Nie, no jeżeli no nie ma, nie masz oznaczonej wersji, nie wiem, ten Enterprise'a powiedzmy.
0: Nie, nie zaznaczałem, no bo...
1: Nie zaznaczałeś, no to nie, no to się nie wywali, po prostu pobiera tę wersję, którą ty chcesz.
0: Ale to na wszelki wypadek zaznaczę może tę środkową opcję.
2: Pobierz i przekonwertuj na obraz ISO.
0: Pobierz i przekonwertuj na obraz ISO.
1: O to tak, nas interesuje, tak, tak. Bo z tego użytkownicy najczęściej będą korzystać,
0: dokładnie,
1: tak? Czyli
0: dokładnie
1: pobiorą sobie
0: i teraz
1: tego
0: mamy,
1: dumpa.
0: Tak, i teraz mamy zdecydowanie krótszą tę stronę, bo
2: pobierz i przekonwertuj, łatwo klikalne.
0: Tu mamy jeszcze nieoznaczone te opcję, którą pokazywałem przed momentem.
2: Pobierz, dodaj dodatkowe edycje i przekonwertuj na obraz ISO. Łatwo pobierz wybrany zestaw lub przy użyciu programu Aria 2 stwórz dodatkowe edycje, a następnie przekonwertuj na obraz ISO. Link dowiedz się, ile opcje konwersji. Klikalne pole
0: tu
2: wyboru
0: mamy te opcje konwersji, które już pokazywaliśmy.
2: Dołącz aktualizację, klikalne pole wyboru oznaczone. Uruchom oczyszczanie. Klikalne pole wyboru oznaczone. Zintegruj. Klikalne pole wyboru nieoznaczone. Użyj kompresji z użyciem bloku ciągłego.
0: Użyj kompresji, może nie będziemy kompresować, bo to jeszcze nam dłużej będzie się wszystko tworzyć.
2: Poprzez kliknię punkt.
0: I tu, zobaczcie, już nie ma tych dodatkowych edycji, które były. No bo po prostu wybrałem tę opcję taką podstawową, czyli chcę stworzyć tylko ISO z tego, co wybrałem w poprzednim kroku. Więc tu teraz literką B.
2: Utwórz pakiet pobierający przycisk.
0: Utwórz pakiet pobierający sobie klikam spacją lub enterem.
2: Zapisywanie jako dialog, nazwa pliku, lista rozwijana, zwinięte, pole edycji alt plusem zaznaczone 22631-3447-64-PLPL-MULTI-24B1-convert.zip.
0: Właśnie, taki pliczek nam się tutaj będzie pobierał i pobiera się do naszego standardowego katalogu pobierania. Jeszcze się upewnię, tak, pobiera się do tego, więc ja teraz wciskam po prostu Enter. Pobiera się ten plik, on już się prawdopodobnie pobrał.
1: O, tak samo u mnie jest napisane, że to okno teraz nie jest umieszczone.
0: Tak, nie jest teraz aktywne, dobrze. I teraz ja sobie odpalę... Wejdę sobie do, może stworzę sobie jakiś katalog Tyflo UUP.
2: Tak.
0: Mam otwarty już katalog Tyflo UUP, teraz przejdę sobie do katalogu pobierane.
2: Pobrane
0: i tutaj, bo akurat mam posortowany
2: koniec 22431-3447-64-PLPL-MULTI-24B1-convert.zip.
0: I to jest jakiś zip. To jest plik zip, który... Jaki on jest duży w ogóle, zobaczmy.
2: Koniec. Właściwości, brata, osta, znowu, rozmiar na dysku 800 KB, rozmiar 797 KB.
0: Malutki. Bardzo malutki plik.
2: Total.
0: Więc teraz tak, zobaczmy, co jest w środku.
2: Początek, krop, ile zmniejsze, brwim, readme, kropka, unix, kropka, md1.0.
0: Tu mamy katalog files, jakiś plik readme.
2: Custom apps list, kropka, txt, txt.
0: Custom apps list.
1: Custom apps list, to też może być fajne, bo nam od razu wygeneruje, jakie pakiety moglibyśmy sobie na przykład usunąć, tam jakiś sklep, bo jeżeli ktoś by się chciał bawić takim narzędziem jak Dism, no to musi wpisać tam, zamontować sobie ten obraz, usunąć z obrazu pakiet, ale musi znać nazwę tego pakietu. To jest Custom Apps List, czyli te aplikacje sklepowe albo aplikacje typu narrator i po prostu ta aplikacja Custom Apps List pozwala skryptowi, że tak powiem, pobrać odpowiednie aplikacje sklepowe, żeby zintegrować je z płytą. Wiesz, te aplikacje z Windows Store typu...
0: No wszystkie tak zwane
1: Pogoda
0: modern.
1: Bing, tak, modern apps, tak, te tak zwane. Pogoda, rejestrator dźwięku, tam Unigram. No Unigram akurat nie pobierze, bo to nie jest aplikacja z Microsoftu.
0: Dokładnie. Ale zobaczmy, co mamy tu jeszcze. Convert config, czyli jakiś plik konfiguracyjny.
1: Czyli to jest plik konfiguracyjny, gdzie na przykład możemy sobie... pobrać taką wersję do intranetu, czyli tam CorpNet jest taka wersja, może on nam tę wersję Enterprise CorpNet pobrać i wtedy no, do tej wersji będziemy mogli się dostać przy użyciu intranetu, albo na przykład można sobie ustawić opcję pobierania, nie? Co chcemy, żeby nam pobierał, a co chcemy, żeby nam nie pobierał, ale to jest dla zaawansowanych użytkowników, nie? Bardziej szczegółowa taka tak analiza, jest. Nie?
0: Zobaczmy, co dalej. To jest skrypt dla Linuxa.
1: Tak, bo tutaj można pobierać sobie przy użyciu Linuxa. Jeżeli ktoś ma system Linux, to odpala go sobie z poziomu administratora i pobiera, tak? Bo on nie wie, czy my korzystamy z Windowsa, bo to jest zwykła strona przeglądarkowa i pobiera nam skrypty dla różnych systemów. Na MacOSa też można pobrać, czyli jeżeli ktoś ma Maca, to może sobie Maciem pobrać tego Windowsa.
0: Tylko pamiętajcie, że wtedy nie zrobicie wszystkiego. To znaczy tam pewne rzeczy, które w trakcie konfiguracji tego pobierania pliku było wyraźnie zaznaczone, że pewnych rzeczy, jakiegoś tam oczyszczania, czegoś nie zrobicie na Linuxie bądź też Macu. To wspiera tylko ten skrypt CMD dla Windowsa. Tak jest.
2: Tak.
0: I to jest ten plik. To jest ten plik, który zaraz będziemy uruchamiać, natomiast zanim to zrobimy, to musimy się jeszcze wycofać i muszę ten cały katalog, a właściwie tego całego zipa rozpakować do jakiegoś katalogu. Stworzyłem sobie katalog Tyflo UUP. Dokładnie, do Tyflo UUP. Dobrze, mam już wypakowane te pliki.
2: Lista, początek, kropka, kropka.
0: I teraz szukam sobie tego pliku. Mam ten plik. UUP download windows.cmd. No to Mateuszu, co teraz robimy?
1: No to może tego zipa po prostu usunąć.
0: No to jest jak pulpitu, tak. Akurat no, nie mam tego. Ja nie mam tego na pulpicie, ale proszę bardzo, mogę to usunąć. Usunąłem z katalogu.
1: Dobra,
0: pobrane.
1: I wchodzimy sobie do katalogu UUP, tam gdzie mamy skrypty tak. W tym katalogu, bo dodajmy, że do tego katalogu jeszcze nam się pobiorą inne komponenty, typu
0: tak,
1: driver, ten konwerter.
0: Więc
1: ISO,
0: absolutnie
1: tak.
0: Nie róbcie tego, nie wypakowujcie sobie tego na pulpit
1: tak, no
0: albo
1: bo
0: gdzieś.
1: Nam się stworzy śmietnik, bo on nam pobrał nagłówek tylko pliku, a resztę plików, którą on będzie miał w tym skrypcie do pobrania, będzie nam pobierał później, bo jeżeli nam by się chciało, to on tam całą listę na tym terminalu ekran nam będzie zapełniał, że pobieranie takiego to a takiego składniku, ile kilobajtów, prawda, jeżeli ktoś by aż tak chciał prześledzić. Ale nas interesuje uruchomienie skryptu na Windowsa. Wybieramy ten skrypt UUP-DUMP-CMD, ten skrypt co dałeś. UUP download Windows CMD.
0: Menu kontekstowe.
1: I z pozycji menu kontekstowego wybieramy pozycję uruchom jako administrator.
0: No to uwaga, niech się dzieje.
2: Windows dialog, system Windows ochronił ten
0: klient. Właśnie, jeszcze mamy tutaj ostrzeżenie, no bo to wiadomo, plik jakiś tam z nieznanego źródła. Więcej informacji, uruchom mimo to.
2: Administrator 22.6.3.4.7.6.4.7.6.4.pl multi 24b1 download terminal pusta security warning run on script statual trust file script front internet sambuse full key script and potential harmy over computer without trust key script to set home block file and let all of the script to run without this warning mesa bedo and to run develop files betaria 2.ps1 dedo not runner run on system help default is the.
0: I teraz tak, to jest ważne, bo wam się już wydawało, moi drodzy, że już mamy to wszystko uruchomione, że on już będzie sobie działał. A nie, trzeba sobie to przeczytać, bo teraz nam się PowerShell odpalił i on będzie od nas wymagał, żebyśmy po prostu jeszcze potwierdzili, że chcemy na pewno uruchomić ten skrypt. Bo teraz z CMD-ka został wywołany PowerShell i musimy teraz wcisnąć literę R i potwierdzić enterem.
2: Download
0: I teraz tak naprawdę to będzie nam tu gadać i gadać i gadać i gadać. I będzie nam długo, gadać, bo będzie nam co chwilę coś na konsoli wyświetlał. Ja teraz tak sobie przejdę, o. Na przykład Microsoft Store Apps teraz pobiera sobie. I to chwilę potrwa.
1: No tak, chwilę potrwa, bo on tam będzie nam pobierał różnego rodzaju pliki. Potem on ma, bo on już ma zadane, tak jak ten hot folder, co pokazywałeś na FileReaderze, tak, że najpierw pobierz plik, potem powiedzmy zoptymalizuj dane, potem usuń wszystkie pliki z updumpa, potem przekonwertuj na ISO, potem usuń wszystkie pliki z archiwum i potem zoptymalizuj, bo on nam pobiera ten plik, zajmie nam 9 giga, ale on po prostu nam to będzie kompresował do Vima i nam to zoptymalizuje do 5 giga. No zależy ile wszystkie edycje zajmują, no i po kompresji nam powie tam odmontowywanie obrazu tym dismem, tak, bo jeszcze wejdzie w grę dism, czyli ten obraz systemu, znaczy nie, ten plik do zarządzania obrazami systemu Vim i normalnie po kompresji on tam powie tam odmontowywanie obrazu, no i po odmontowywaniu obrazu, jeżeli on powie nam tam operacja ukończona pomyślnie albo operation completed successfully, to on nam tam powie press any key to exit. Jeżeli naciśniemy jakiś dowolny klawisz, żeby z tego wyjść, to nam skrypt oczywiście po tym wszystkim utworzy nam obraz ISO, resztę plików usuwamy z folderu i zostawiamy ten obraz ISO, który chcieliśmy utworzyć sobie. Oczywiście na tym updumpie, bo ja nie powiedziałem, bo tam jeszcze oczywiście można pobrać sobie Windowsy, do których my zazwyczaj, zaawansowani użytkownicy, ale tacy, którzy nie mają wykupionej licencji, nie mają dostępu, czyli na przykład do potestowania sobie Windowsa Server, tak, do celów edukacyjnych, bo też to narzędzie nam na to pozwala na pobranie pełnej, stabilnej wersji Windows Server Azure i do potestowania gdzieś tam. Dlatego my pokazujemy to narzędzie, żeby każdy z informatyków albo z zaawansowanych użytkowników, który ma różne scenariusze, jeśli chodzi o instalację systemu, mógł
0: z tego skorzystać.
1: Z tym narzędziem zrobić po prostu sobie co chce. I uwaga, robicie to wszystko na swoje własne ryzyko, przy czym to nie jest narzędzie zawirusowane, ale żeby lepiej przed tym przestrzec.
0: Skoro sami autorzy tego narzędzia tak twierdzą, żeby tak im do końca nie ufać, to jest, myślę, uczciwe postawienie sprawy. Dobrze, zobaczmy na ekran naszego terminala. Tu się nam cały czas
1: po prostu można go sobie wdrożyć, prawda? No bo Windows musi zintegrować do archiwum. No i żeby stworzyć te pliki normalnie, Michał, no to on musi pobrać te wszystkie pliki językowe potem i przekonwertować to na plik ISO. Ja jeszcze można powiedzieć, bo tam jest coś takiego jak przeglądaj pliki, jeżeli ktoś by chciał konkretny plik sobie pobrać do wdrożenia, bo można konkretne kapy, tak, czyli pakiety w formie ESD sobie pobierać i na przykład jakiś język sobie do płyty dodać, tak? Bo na przykład chcemy sobie, powiedzmy, mieć płytę, no mamy taką ochotę na to, żeby dodać sobie do płyty język angielski i polski, żeby ta płyta była dwujęzyczna, tak? Żeby on nam wybrał przy instalacji, znaczy żeby on nam powiedzmy, jak dostajemy, o właśnie, jak dostajemy, póki się pobiera, to powiem taką ciekawostkę, jak dostajemy nowe komputery, zupełnie nowe, z fabryki, i tam nam producent, czy Asus, czy MSI, czy Dell, czy Lenovo, przeinstalował nam system, nie na czysto, tak jakbyśmy chcieli, ale z tej partycji 1,5 GB, czy tam więcej, to nas Windows się pyta, wybierz język, bo domyślnie nas przy instalacji, jeżeli na czysto, to nam by się nie zapytał. Dlatego, że jest wgrywany po prostu indeks pliku na dysk, jest kopiowany indeks od Asusa na dysk twardy, gdzie będzie montowany komputer z Asusem, i użytkownik sobie uruchamia i on myśli, że on już tego Windowsa nie musi instalować, nic z nim robić, oczywiście, tylko że potem ten Windows, on źle nam chodzi, znaczy on nam chodzi, nie? Tylko wiesz, Michał, użytkownik taki, jeżeli nie zna się na komputerze, to on pomyśli sobie, że jest dobrze.
0: Że tak musi być.
1: Ale jeżeli taki użytkownik, który zna się na komputerze, no to popatrz.
0: To znaczy,
1: użytkownikowi na przykład wejdę ci
0: w słowo, mhm. Mateusz, i przypomnę tylko, oczywiście to jest sporo racji w tym, co mówisz. Ja też jestem generalnie zwolennikiem stawiania systemów operacyjnych po prostu na czysto. Jak miałem jakiegokolwiek laptopa, zwłaszcza laptopa od producenta, to ja po prostu i tak zawsze go czyściłem, stawiałem system po swojemu. Natomiast tu przypomina mi się sytuacja naszego kolegi redakcyjnego, którego teraz co prawda już dawno nie słyszeliście, ale myślimy o nim bardzo serdecznie. Jak zawsze,
1: pozdrawiamy
0: Mikołaja Hołysza, który ze swoim Dellem to miał istne przeboje, bo też chciał tak właśnie zrobić, zainstalować sobie system na czysto, ale okazało się, że ten Windows, który Dell przygotował dla użytkowników swoich komputerów, no to jeszcze coś tam musiał mieć dodatkowo. Jakoś albo został odpowiednio przygotowany, albo było coś, czego poza tym Windowsem nie było.
1: Nie, to był normalny Windows, normalne okienko OOB, znaczy takie to fabryczne, bo tam on jeszcze nam proponuje tam Office 365 do instalacji, bo tam w tych skryptach
0: OOB tylko z jakiegoś powodu
1: można, tylko wiesz, oni, bo tam dodali do tego Vima, bo oni może doskonale o tym wiedzieli, odpowiedni sterownik do tego Vima,
0: całkiem możliwe,
1: Vima, tak przygotowali. I dlatego im to wystartowało, a na oryginalnej płycie.
0: Ale to nie był, Mateusz, ale poczekaj, bo to nie był w ogóle ten problem. System dał się zainstalować, system działał, natomiast działał zdecydowanie mniej stabilnie. Po prostu.
1: Tak.
0: Więc pytanie, co tam zostało zrobione?
1: Pewnie, wiesz co, ja miałem kiedyś laptopa Amilo z Siemensa, a to jeszcze na Windowsie XP, i on działał mniej stabilnie, a to dlatego, że po prostu jakby sterownik nie został dodany, który po prostu odpowiada za zarządzanie energią. Na przykład w trakcie tam, powiedzmy,
0: a oficjalnie
1: baterią,
0: do pobrania ze strony Della możliwości
1: ze strony
0: tego
1: Della,
0: nie
1: tak,
0: było.
1: Tak,
0: więc
1: tak,
0: trzeba by było może jakoś tam rozkompilować ten obraz Windowsa, który był, i próbować gdzieś tam stąd go wydobywać. Teraz pytanie, jaki to plik, gdzie tego szukać? No zdecydowanie dużo zabawy. Tak. Więc nie zawsze się tak da, natomiast jeżeli tylko się da, to ja też zdecydowanie polecam, zwłaszcza w przypadku laptopów. Powiem szczerze, komputer stacjonarny na przykład, jak dostałem, to ja nie miałem potrzeby instalować systemu na czysto. On po prostu działał, tu nie miałem śmieci, nawet żadnych z tym systemem. Tu było wszystko ładnie, po prostu to wszystko działało i działa do tej pory. Natomiast w przypadku laptopów to rzadko się tak zdarza. Chociaż też... W przypadku tych nowych laptopów mam wrażenie, że od Windowsa 10 w górę to już mniej tego jest niż w przypadku Windowsa 7 czy Windowsa 8, albo jeszcze Windowsa XP.
1: Mniej rzeczywiście, bo już żeby prawnie być tak uczciwymi, producenci instalują mniej śmiecia, ale uwierz mi, jeszcze śmiecia trochę jest. Na przykład jest ten McAfee, a po co McAfee komuś?
0: Dokładnie.
1: Znaczy, no jeżeli
0: ktoś zwłaszcza chce, wersja no testowa.
1: Tak, zwłaszcza wersja testowa. Propozycja do... No ale to tam taka propozycja. No i po co użytkownikowi drugi pakiet językowy, na przykład angielski? No jeżeli ktoś chce, no to można, nie? Ale po co? Bo te pakiety językowe, one ważą 1,5 GB każdy pakiet. No 1,5 GB. I to zajmuje pamięć. I taki użytkownik, który się nie zna, pomyśli, że tak ma być i zaraz stwierdzi, że ma mało miejsca na dysku C.
0: A w przypadku laptopów, no, pamięć to jest jedno, ale i miejsce na dysku, ale pamięć operacyjna też pewnie gdzieś tam coś to zajmuje.
1: Też. I mało tego, jeszcze jest upychane, no ja czegoś takiego nie lubię, nie wiem czy ty to lubisz, ale jest partycja tak zwana recovery, tam ona waży tam 2 gigabajty czy 3, a po co takiemu użytkownikowi partycja recovery? No chyba, że na coś się zepsuje i przywraca się do fabrycznych, ale no ja raczej zalecam przeinstalowanie, znaczy danie komuś, jeżeli użytkownik się nie zna, powiedzmy, na czymś, to zalecam danie komuś doświadczonemu, jakiemuś zaawansowanemu użytkownikowi, który by po prostu wszedł do BIOS-u komputera, wybrał pendrive'a rozruchowego, zrobił rozruch z tego pendrive'a normalnie, pousuwał te wszystkie partycje, żeby dysk miał
0: tylko,
1: cały pusty.
0: Tylko jednak gdyby miała być to taka sytuacja, jak właśnie w przypadku tego Dela, którego miał na przykład Mikołaj, to dla własnego bezpieczeństwa lepiej przed usunięciem takich partycji zrobić sobie mimo wszystko kopię. I tu jest dla nas problem, bo zazwyczaj te programy recovery, one się uruchamiają nie z poziomu Windowsa, a z poziomu gdzieś tam rozruchu tego naszego systemu. No i one nie są udźwiękowione. I tu mamy trochę problemu z tym. I w tych programach no jest taka często opcja, żeby tam stworzyć sobie jakiś backup tych danych.
1: Więc
0: dokładnie. Tak, więc dla bezpieczeństwa zawsze warto to zrobić tak na wszelki wypadek, słuchajcie, jakby coś tam nie poszło, to...
1: Ja powiem ci, że ja dostałem tego MSI i normalnie sobie zrobiłem kopię z Lenovo Macrium Reflectem i normalnie usunąłem wszystkie te partycje i normalnie z tego obrazu, bo tam Macrium Reflect, on ma ograniczony obraz Windows, skopiowałem wszystkie partycje, bo ja zrobiłem cały obraz systemu, wszystkie partycje na mojego laptopa. Płyta główna była taka sama jak w Lenovo, czyli Intel, chipset był od Intela, więc Windows normalnie sobie wstał, bo ja tego, bo dodajmy, że ja ten komputer kupiłem, bo mogłem AMD kupić, ale miałem poprzednią płytę z Intela i żeby jemu się nic nie stało, ja się zabezpieczyłem, żeby się płycie, znaczy nie tyle płycie głównej, co żeby się temu Windowsowi nie stało, żeby on wstał. Kupiłem płytę z Intela, miałem taki scenariusz i od razu w 5 minut przywróciłem sobie ten obraz. Ten obraz się oczywiście odpalił z płyty rozruch, znaczy z mojej kopii i normalnie wszystkie dane miałem swojego Chroma, miałem swoją nazwę użytkownika, miałem swojego Facebooka i tak dalej, swoją historię przeglądarki. Wszystkie dane, jakie były na poprzednim dysku C, zostały pomyślnie skopiowane. Jedynie co musiałem zrobić, to zainstalować sobie sterowniki do karty dźwiękowej, bo były niekompatybilne i chyba do karty graficznej, bo rozdzielczość była dziwna, ale a resztę sterowników on sobie sam dociągnął z Windows Update. Oczywiście ja tą 11 na tym Lenovo, ja ją aktualizowałem, także to była aktualna 11. Gorzej było, jak poza anteną rozmawialiśmy. Otóż miałem starego BIOSa w komputerze, a jak wiecie, ta aplikacja MSA Center, ona potrafi robić nam różnego rodzaju problemy podczas aktualizacji i tak dalej. Ale to nie o to tu chodzi. I miałem coś takiego, że mój laptop po hibernacji nie otwierał karty audio. Karta audio się nie otwierała, no i przez co nie miałem dźwięku. Laptop był nowy i coś tak jakby się zawieszał, znaczy myszka chodziła, ale on niestabilnie chodził, bo nie miał dźwięku, taki był powolny i tak dalej. No ale no co tutaj zrobić, no sterowniki do dźwięku były aktualizowane i tak dalej. No do wsparcia technicznego nie dzwoniłem, ale co tutaj można było, że tak powiem, zrobić? No w internecie wyszukałem, bo dodajmy, że mój BIOS nie zaktualizował się przy pomocy takiego programu, znaczy w komputerach MSI BIOSy nie aktualizują się przy pomocy programu takiego CDC Endo BIOSu, gdzie normalnie odpalamy plik EXE z pamięcią BIOSa i aktualizujemy. Musiałem niestety, znaczy trzeba by było wejść do BIOSu, pobrać plik ze strony producenta i z poziomu BIOSu to ten BIOS przeflaszować, a w przypadku osób niewidomych to
0: no jest dla nas praktycznie to niestety niemożliwe. Nie da się tego zrobić.
1: Ale co pomogło? Oczywiście pomogła aktualizacja BIOSu z Windows Update, tam wchodziłem w więcej aktualizacji, tam miałem aktualizację firmware i pobrałem, aktualizacja się oczywiście zaktualizowała, BIOS chodził pełną parą, wiatraczki i tak dalej. Po uruchomieniu ponownym komputera pełną parą się, że tak powiem, wiatraczki chodziły, ile fabryka dała, przedmuchały się i po ponownym uruchomieniu komputera chciałem zobaczyć po kilku dniach, czy wszystko wróciło do normy. Rzeczywiście po aktualizacji BIOSu wszystko jest ok, karta dźwiękowa już się otwiera, mam dźwięk i mogę spokojnie spać, że po hibernacji komputer nie wstanie. I wszystko to, co było przed korzystaniem z komputera, się zapisało i uruchomiło i jestem na tej samej pozycji sprzed wyłączenia komputera. Na przykład, gdy idę spać, nie? Ty też usypiasz komputer.
0: Zgadza się. Dobrze, zobaczmy, co mamy w terminalu. Administrator. Co tu się dzieje?
1: O,
0: Abscess. Czyli on cały czas pobiera. Zobaczmy w ogóle z jaką prędkością.
2: Obszar, aby aktualną wartość przesyłu wszystkie połączenia
0: No nie jakoś specjalnie szybko.
2: Aktualną wartość przesyłu wszystkie połączenia 12.1.
0: No, ja mam akurat łącze 300 megabitów, więc tam powiedzmy do 20 paru powinien on spokojnie dochodzić megabajtów, natomiast no tak raczej tak sobie powolutku. Może dlatego też, że to nie są duże pliki, przynajmniej niektóre, więc on nie jest w stanie się aż tak rozpędzić, bo to nie jest monolit, tylko on sobie po prostu zbiera w tym momencie z serwerów Microsoftu.
1: Tak, bo ja powiedziałem, że to, bo to działa na zasadzie nagłówków, tak, że on sobie pobiera odpowiedni plik i potem drugi plik i potem jeszcze jeden plik, nie? I to nie są, że tak powiem, jak powiedziałeś, dokładnie, to nie są duże pliki.
0: Tak, on sobie cały czas pobiera.
2: Aktualną wartość przesyłu wszystkie połączenia del 3.5.10.
0: No teraz na przykład 3, zobaczmy w terminalu.
2: 1.
0: Cóż się dzieje?
2: Ile UPS/Windows 11.536.893.4.cap.del13.pusta.del10.bh.del.com.net.
0: Tak, prawdopodobnie. No nie jest to na pewno coś, co fajnie jest trzymać sobie na pierwszym planie, jeżeli chodzi o okno, bo wam będzie gadać i gadać i gadać i gadać, więc najlepiej sobie po prostu od czasu do czasu tu zaglądać. A tak to zwykle przełączyć się na jakieś inne okno. A propos przełączania się na inne okno, to ja może teraz zmienię na chwileczkę system i zajrzę, czy do nas systemowy oczywiście i zajrzę, czy w ogóle do nas piszecie w jakiejś sprawie. Mm. Cóż my tu mamy? O, mamy jakieś wypowiedzi, to już sprawdzamy.
1: O, aż się boję krytyki na klatę przyjąć.
0: Czekaj, już patrzymy, ja sobie tylko tu przełączę. O, Justyna do nas pisze. Dzień dobry, aktualizacje Windowsa to zawsze pytanie. Zainstalują się, czy zawieszą? Albo czy na ekranie wyłączania komputera potem jest, trwa czyszczenie, bo się nie udało. Pozdrawiam. O, to niestety prawda, to się czasem zdarza. Zresztą w ogóle co jakiś czas, to tak nawiasem mówiąc, warto sobie wejść we właściwości naszego głównego dysku twardego, dysku C, i zrobić to tak zwane oczyszczanie, łącznie z usuwaniem tych plików systemowych. Tak, bo to jest bardzo częsta przyczyna tego, dlaczego na przykład aktualizacje nam się nie chcą instalować.
1: Albo na przykład zrobisz sobie rozwiązanie problemów z aktualizacją. To jest takie narzędzie diagnostyczne, ono jest w Microsoftie, które, że tak powiem,

0: tacy, którzy lubią sobie pogrzebać, potestować i...
1: Pozdrawiamy Paulinę.
0: Tak, i przebierają po prostu nogami z niecierpliwością, myśląc, co tam Microsoft szykuje nowego i co znowu nie będzie działać. Tak, dobrze. Tyle komentarzy, na razie więcej nic nie ma. Natomiast ja sobie tu zaglądam do tego, co się dzieje. Tu on cały czas pobiera, teraz wy tego nie słyszycie. O, tu jakiś client, desktop package, teraz widzę na przykład, zaraz oczywiście
1: tak,
0: przełączę.
1: Tak, bo on oczywiście pobiera sobie te składniki typu tam program do adres, program do adresacji adresu IP, bo dodajmy, że Windows się składa z różnych apletów, nie tam, różne aplety sobie pobiera, tak, wszystkie komponenty Windowsa, te co nam będzie instalował do C Windows, powiedzmy, tak.
0: Ja sobie tak z ciekawości zajrzę teraz, jaki w ogóle rozmiar ma ten katalog, do którego ja to wszystko wypakowałem. Sprawdzę sobie rozmiar. Jak na razie rozmiar to 5,70 gigabajta. Tyle nam się zrobiło. A było 70 kilo.
1: Nie, no jeszcze długo, bo do 9 gigabajtów no nam się to rozrośnie.
0: Dokładnie. Z jaką prędkością, jak to przybiera? Było 5,70. Teraz odświeżam właściwości.
1: No szkoda, że nie zrobiliśmy tego, wiesz, SSD, bo nam mniej to zajmie, ale chyba no nie ma takiej.
0: Ja nie mam miejsca tyle na SSD, wiesz?
1: Nie, na ESD.
0: A, no tak.
1: ESD, żeby nam to mniej zajęło.
0: Nie, to, nie, akurat, nie. To akurat nie ma problemu, ale wiesz, to by się kompresowało jeszcze dłużej wtedy, nie?
1: Tak, ale no,
0: coś za coś. Coś za coś. 5,70 giga, jak na razie tu się widzę, że tak nie zmienia. On czasem nawet ma problem z przeliczeniem rozmiaru tych plików, bo to dosyć dużo tych plików tu się dzieje. Zresztą ja teraz przełączę syntezę z powrotem wrócę do was i zobaczmy w ogóle, jak to się teraz tutaj dzieje. Co się dzieje w środku tego katalogu. Zresztą jeszcze wam pokażę ten rozmiar. O, 5,72 GB teraz się zwiększyło. Wejdziemy sobie do tego katalogu, żeby tak w nim trochę pogrzebać, pomyszkować. I mamy... O, tego nie było. Drivers też nie było. Files, temp. Ups. Tu mamy plik log od tego programu ARIA. A tu już są te pliki, które znamy.
1: Tak, no bo ten to jest, on będzie sobie te obrazy tam montował, nie? I powiedzmy dodawał sobie te aktualizacje tym dismem do folderu temp. Oczywiście on tam później będzie mówił, że tam oczyszczanie i odmontowywanie, żeby on te punkty montowania sobie usunął, tak, żeby po prostu zaoszczędzić nam miejsce na dysku, żeby nam katalog do niemożebnych rozmiarów nie spłukł.
0: Chociaż tu na przykład widzę, że mamy jakieś dodatkowe pliczki, które się porobiły i które on sobie stworzył. Dodatkowe pliki CMD, mamy o, na przykład konwert UUP CMD, tego nie było. To było.
1: Było.
0: Create Virtual Edition.
1: Czyli te Enterprise Education i tak dalej. Utwórz ISO, że tak powiem, o taki skrypt, on ten właśnie ten multi ARCH będzie przekonwertowywał obraz na ISO. Ten skrypt.
0: Jasne.
1: Bo to jest tak, bo każdy plik ma swoje zależności i żeby to współgrywało razem ze sobą, żeby to współistniało, jakoś współżyło, no to trzeba pozwolić mu na pobranie tych plików, żeby te zależności nam pobrał, za pomocą tych zależności skrypt główny wysyłał różne akcje do różnych podskryptów.
0: Mhm. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Readme to było, chociaż nie, Readme nie było. Readme wcześniej nie było. Był ten Readme Unix, a Readme HTML nie było wcześniej, więc to jest...

0: jest jakiś jeszcze dodatkowy pliczek z informacjami, który się pojawił. Dobra. Co mamy? Zobaczmy w terminalu.
1: Microsoft Windows Notepad od KBM 64. Microsoft Windows Notepad od Open Pusta. OpenSSH Client Pad KBM 6.
0: Zaczyna się coś dziać niekoniecznie już związanego z pobieraniem, bo się chyba wszystko pobrało, co miało się pobrać. I teraz mamy... kolejny taki element tego skryptu.
2: Setup Media Layout,
3: czyli tworzenie tego instalatora, tak? Gdzie tam witamy w instalatorze Windows, co chcesz zrobić, jakby taki no układ instalacyjny na płytę, wiesz, układ
0: teraz
3: tego
0: mamy,
3: nośnika.
0: Teraz mamy archiving.
3: Archiving file data, czyli archiwizowanie plików danych. Tak,
0: zgadza
3: się. On sobie
0: tu powolutku, tak, powolutku pracuje. Tak naprawdę, no to wiecie, my w zasadzie moglibyśmy zakończyć już tę audycję, ale chcemy jeszcze was trochę przetrzymać, żeby wam po prostu pokazać, że on zrobił to ISO. Ewentualnie, że nie zrobił i że coś się wywaliło. Ale miejmy nadzieję, że
3: nie,
0: tak się
3: no,
0: nie
3: zrobić,
0: stanie.
3: Zrobić.
0: Dobrze. Cały czas mamy. O właśnie, LZX Compression, tu się ładnie wszystko kompresuje. Tak naprawdę to jest taki bezzałogowy skrypt, który można sobie puścić i zostawić go. Jestem ciekaw, jak nam się katalog rozrósł. Tyflo-up, to mnie interesuje. No trochę się zwiększyło. W ogóle, taka ciekawostka, to słuchajcie, dysk przy pobieraniu tego pliku, a właściwie tych plików ze strony Microsoftu, no to dość mocno pracował. Tam się rzeczywiście zapisywało dość dużo danych.
3: No tak, no bo to na tym polega, słuchaj. No oczywiście w Media Creation to też się coś dzieje, tylko no oni to ukrywają, bo nawet wiem, że jest taki skrypt do tworzenia już pliku ISO. Od Microsoftu oni to wzięli, tyle tylko, że skrypt był darmowy od Microsoftu i podejrzewam, że Media Creation Tool nam tego nie mówi, bo nie mówi tego dla wszystkich, dla zaawansowanych użytkowników, znaczy dla początkujących użytkowników, przepraszam, co chce pobierać, ale on na pewno, może nie te same skrypty co Zapdumpa, ale inne skrypty pobiera podobne do siebie, żeby jednak no, stworzyć nam ten nośnik, no bo na czymś musi się oprzeć, żeby
0: na czymś tak, na czymś
3: stworzyć.
0: Musi się opierać, skądś musi te rzeczy brać, i jakoś to ISO musi się tworzyć. Zajrzyjmy do terminala.
3: Podejrzewam, że oni z Windows Update to pobierają, no bo skąd?
0: Tylko dlaczego tam są te starsze wersje, wiesz? To mnie zastanawia.
3: Wiesz co, bo oni pewnie to... Bo tak jak w przypadku obrazów Microsoft Office, no nie? Oni tego nie jakby... Obrazy takie przeciętne do sklepu, bo to jest wersja, że tak powiem... Media Creation Tool to jest wersja do sklepu, taka, że tam HP im to poleca i tak dalej. Bo Microsoft przyjmuje taką filozofię. Ty jesteś użytkownikiem i ty to instalujesz dla prostoty i nic zaawansowanego ciebie nie powinno obchodzić. Tak? I my to stworzyliśmy i lepiej tam nic nie grzeb, bo ty wszystko zepsujesz.
0: No i wiesz, w zasadniczej części przypadków to podejrzewam, że tak mogłoby się skończyć. Zajrzyjmy do terminala.
3: Bo podejrzewam, że te starsze wersje to one są pobierane...
0: Poczekaj, bo tu się coś ciekawego dzieje. Tu są jakieś... O właśnie. Updating install images i tu mamy jakieś 6 elementów. To było, teraz obsługa
3: pierwszego indeksu, czyli tam dodawanie i montowanie dodawania aktualizacji do pierwszego indeksu, drugiego indeksu. O, i to jest DISM.
0: DISM, tak. I tu DISM sobie działa. On co prawda na razie się za bardzo nie chwali tym, co działa, co robi. A właśnie, mounting image.
3: Montowanie obrazu.
1: Koniec, równe 3%, równe 4%.
0: O, i tu mamy taki fajny pasek postępu.
1: Mounting, równe 6%, 6, prawy klik, 6.0.6.
0: 6.
1: Koniec, równe 6.0%.
0: O, to będzie trochę trwało.
1: Równe 6.0%.
0: Zatrzymał się na 6.
1: Koniec, równe 6.0%.
0: Czy pójdzie dalej? Miejmy nadzieję, że tak. Ale oczywiście wiadomo, on sobie teraz te pliki zbiera i...
1: 4 równe 7,0%, 5 równe 6 równe.
0: Jak widać, przyspieszył, chociaż przyspieszył tylko po to, żeby znowu zwolnić.
1: 7 równe 13,0%.
0: Swoją drogą jest to dosyć ciekawy pomysł na pasek postępu, prawda? Taki aktualizowany w konsoli.
3: No, aktualizowany w konsoli, ale to nie tylko przy tym skrypcie się tak dzieje. To przy większości skryptów, jak montujesz, czy nie tylko przy tworzeniu nośnika, na przykład jest taki skrypt, którego ja korzystam, gdzie jeżeli ktoś chce, no to może sobie tam wykroić tego Edge'a albo tam inne usługi, żeby ten system mniej zajmował. Nie polecamy, ale użytkownicy to robią, prawda, zaawansowani. I no tam też jest, że DISM, nie wiem, montuje sobie ten obraz do modyfikacji.
0: No
3: tak?
0: Bo to narzędzie DISM to generalnie no, jest używane przez administratorów chociażby, tak? Jak mają tam do przygotowania.
3: Bo do tego celu zostało stworzone. Deployment Image Servicing Manager.
0: O, zaktualizowało się.
3: To jest narzędzie do wdrażania obrazów.
0: Dokładnie. No, mamy już 36%, jak widzicie, to cały czas sobie pędzi. Ja słyszę, że dysk też pędzi, że on tam zbiera sobie pliki. Akurat ja mam taki dysk dość spory, bo tu jest kilka terabajtów, więc on prawdopodobnie dlatego mu to schodzi. Rzeczywiście, gdyby to było na przykład...
3: Jakiej firmy? To jest HDD jakiś kupiłeś?
0: Tak, to jest HDD. To jest HDD, to jest West... To jest WD MacBook. Tak.
3: WD MacBook. I ile dałeś za niego?
0: Ojej, nie pamiętam, bo to już ileś lat temu było, wiesz? To już nawet nie pamiętam. Jaka to była cena?
3: A on jest taki na skrzyneczce, czy taki 2,5-calowy na USB masz?
0: Nie, to jest taka skrzyneczka.
3: Tak jak Samsung
0: większa. Portable. Tak. Dokładnie. Dobrze, to nam pracuje. W międzyczasie okazuje się, że mamy 39%. Zobaczmy swoją drogą, jak tam rozmiar pliku, a właściwie rozmiar katalogu.
1: O.
0: Dobrze, tu sprawdźmy sobie. Ile tego miejsca będziemy potrzebować tak docelowo?
1: No,
0: 9,5 giga, przynajmniej na razie.
3: Ale on nam to oczywiście skompresuje i pousuwa pliki, bo to jest na razie takie tymczasowe.
0: Tak, to jest takie tymczasowe, natomiast to też warto wiedzieć i warto mieć tego świadomość, że taki instalator no to też potrzebuje trochę miejsca. Więc jeżeli planujecie sobie coś takiego przygotować, no to też nie może być tak, że robicie to na dysku, na którym nie macie miejsca. Ja na przykład dysk systemowy, dysk SSD, no mam dość mocno już zawalony różnymi rzeczami, kiedyś muszę tam zrobić porządek, ale tak się do tego zbieram i zebrać nie mogę. Natomiast no, tego bym już tam nie zrobił.
3: Tak.
0: Więc to też warto mieć na względzie, bo ten mały pliczek, jest taki dość zwodniczy, gdzie wypakowujemy sobie tego zipa i patrzymy, co, 70 kilobajtów, no, a to w sumie co to tam za miejsca potrzebuje. A tu się okazuje, że z tych 70 kilobajtów, jak on się rozpędził i zaczął pobierać rzeczy różne z serwerów Microsoftu, no to nam się zrobiło prawie 10 giga. A ile to się zrobi jeszcze, to nie wiadomo. Zajrzyjmy do postępu, o, już ponad połowa, mounting image, tworzy nam się obraz i on się tak jeszcze będzie tworzył przez czas najbliższy. Ja przypominam, 663-883-6600 to jest nasz numer telefonu, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić. Na Facebooku, na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net pisać do nas też możecie. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żebyście się dzielili jakimiś swoimi refleksjami. Może na przykład już korzystacie z tego narzędzia, które nam pozwala pobierać różne kompilacje Windowsa, a updump, uupdump.net to jest jego adres. No i cóż, i czekamy po prostu teraz cały czas. To jest jedno wielkie oczekiwanie.
1: Admin.
0: A tu na razie 56% tylko. O, teraz jakoś przyspieszył. O, było 60, jest 72. Słyszę, że cały czas dyskiem dość mocno pracuje i on sobie tutaj tworzy ten obraz, bo teraz to jest operacja, ile jeszcze przed nami takich różnych operacji, Mateuszu?
3: No zależy, ile on tam indeksu zamontował, bo on tam musi optymalizację zrobić, usuwanie plików systemowych, odłączanie punktów montowania, no i tam usuwanie tymczasowych plików, tam oczyszczanie, tam taki clean up i potem oczywiście to konwersja obrazu na ISO po DISM-ie, no i tam będzie press any key to exit, nie? Później.
0: No tak, no zobaczymy, jeszcze chwilę mu dajmy, niech on sobie tu podziała, my jeszcze chwilę z wami pobędziemy, natomiast jeżeli on tu faktycznie będzie mu to zajmował jakoś dużo, dużo czasu, to też nie będziemy was trzymać, bo po prostu on robi, co ma robić i tak naprawdę to efektem tego skryptu będzie po prostu to, że w tym katalogu, dokładnie tym, który sobie stworzyliście i do którego wypakowaliście te pliki, tam właśnie pojawi się plik ISO. I ten plik ISO, no to już wasza rzecz, co z tym zrobicie. Możecie sobie wypalić na płytkę, możecie wrzucić sobie na pendrive'a, oczywiście nie metodą kopiuj-wklej, a bardziej jakimś narzędziem pokroju Rufusa chociażby.
3: Dokładnie. I można tam też wyłączyć konto lokalne. Znaczy konto to internetowe, konto lokalne można sobie zrobić, nie? Powiedzmy tym Rufusem, ale to już na własną odpowiedzialność.
0: Tak jest. Admin. Dobrze, zajrzyjmy tutaj, co tu się dzieje. 100% mamy. Więc teoretycznie
3: bo
0: coś...
3: Bo tam jeszcze winrewin będzie, bootwin.
0: No właśnie, operation completed successfully, ale to niech was nie zmyli. Bo mamy właśnie kolejną operację, adding caps. Właśnie, zaznaczyłem, kazałem mu dodać frameworka, no to dodaję. Tu widzę, że dość szybko dodaje różne rzeczy. dodaje różne jakieś elementy.
1: No.
0: Widzę, że jest tego całkiem sporo. No dobrze, on sobie pracuje. Ja przełączę się, pozwólcie, na syntezę moją tutaj sprzętową na Apolla i sprawdzę, co do nas piszecie, o ile w ogóle, czy coś do nas piszecie. Bo może jednak... Ale nie piszecie.
3: No bo
0: do
3: mało interesująca audycja, to pewnie ludzi nic.
0: Wiesz, ja myślę, że audycja jest interesująca, ale to jest audycja, no też nie dla każdego. Też nie dla każdego. Tak. Myślę, że dla tych, którzy są rzeczywiście ciekawi takich operacji, którzy mają po prostu potrzebę na różne okoliczności, przygotowanie sobie różnych obrazów, no to może być coś fajnego. Ale powiedzmy sobie szczerze, nawet dla użytkownika zaawansowanego, który nie ma jakiejś potrzeby takiej, wiesz, regularnego instalowania systemów Windows, no to po co mu w zasadzie wiele różnych obrazów z wieloma różnymi wersjami? On ma jeden komputer, albo dwa, albo ze trzy maksymalnie, których używa, albo on i jego rodzina, jakaś tam najbliższa. No i to jest w zasadzie tyle, co mu jest do szczęścia potrzebne.
3: No, tak, tylko że to jest narzędzie do różnych scenariuszy, tak? Jeżeli ktoś ma, że tak powiem, inny klucz produktu, ma pracę, gdzie ma, no może nie setki, ale dziesiątki różnych komputerów z różnymi wersjami, niekoniecznie tymi, że tak powiem, podstawowymi, no to narzędzie jest po to. Albo też, żeby no nie zapisywać się do takiego tego programu Insider, tylko żeby od razu no na czysto sobie
0: zainstalować jakąś Windowsa, konkretną kompilację.
3: Pobrać jakąś konkretną kompilację. No to narzędzie po to jest, można z tego, wiesz, korzystać. Ja nie wiem, czy ty miałeś na przykład kiedyś klucz produktu do, no komuś oczywiście do instalacji, na wersji educational, bo takie jakieś tam bardziej zaawansowanej typu Enterprise, gdzie musiałeś.
0: Wiesz co, tak bardziej zdarzały się jakieś takie sytuacje i to jeszcze w starych Windowsach, że te, że to były klucze produktu dla konkretnych kompilacji, dla konkretnych edycji Windowsa. Jeszcze w Windowsie XP albo 7.
3: I tam no były
0: takie
3: tam były takie
0: sytuacje, w których no najzwyczajniej w świecie to nie za bardzo chciało działać z jedną instalacją, trzeba było szukać. Rzeczywiście trzeba było szukać różnych wersji.
3: Tak, no bo nie pasuje, bo tak. Odwisty się jakoś zaczęło to zmieniać, upraszczać dzięki tym plikom Vim. Bo na pliku Vim można wiele, znaczy jeden format, wiele obrazów, nie? Można instalować. I to od Windowsa Vista w górę się zaczęło tak upraszczać. Najpierw mieliśmy Windows Vista Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, tam Business i Ultimate, nie? I te edycje wszystkie mieliśmy. No i Windows 7, od Windowsa 7 zaczęła się pojawiać ta wersja N i w Korei KN też, ta koreańska bez mediów, nie? Powiedzmy się, zaczęło. No i za sprawą tego formatu Vim się zaczęło upraszczać, bo te płyty CD z Windowsem XP, one były bardzo małe, one są jeszcze do pobrania. O dziwo, na jednej ze stron, gdzie ci, co chcą, to mogą pobrać sobie wersję LTSC, nawet Windowsa 10, czyli LTSC to jest ta bez Edge'a, bez aktualizacji, ta wersja, która jest przygotowywana tylko dla infrastruktury krytycznej podtrzymującej życie na przykład, albo do takich firm, gdzie nie mogą mieć aktualizacji, gdzie to musi być typowo oprogramowanie przygotowane pod konkretny sprzęt i to ma działać i wdrażanie takiej wersji nie może powodować przestojów, prawda? Bo jeżeli powoduje przestój, no to niestety firma nie jest w stanie, że tak powiem, pewnego procesu wykonać, no i już tracimy na przykład przez to klienta, a nam zależy na szybkości i to jest taka wersja dla specyficznych środowisk, które muszą na już mieć Windowsa bez niczego.
0: I
3: bez...
0: te wersje, dodajmy, one nie są dystrybuowane przez Windows Update.
3: Przez Windows Update.
0: To są konkretne przypadki. Teraz widzę, że cały czas on dodaje sobie aplikacje. Ja myślę, że jeszcze przejdziemy do tego jednego ostatniego, jednego kroku, żeby pokazać, że tam się coś dzieje. No i najzwyczajniej w świecie po prostu się z wami pożegnamy, bo on teraz będzie tu jeszcze robił, pracował i pracował. W międzyczasie zajrzałem sobie do rozmiaru pliku, rozmiaru katalogu właściwie tego, który utworzyłem i tu się wiele nie zmienia. Te około 9,5 GB, no to tak trzeba liczyć, że to nam zajmie. Tu się na razie rozmiar nie zmienia i raczej no, nie podejrzewam, żeby się jakoś drastycznie miał zmienić, bo po prostu on już sobie pobrał, co miał pobrać. Sprawdzę sobie jeszcze, jak tam łączę. Ale się tu nic nie dzieje. Nie, 80 kilobajtów pobiera, więc ten internet akurat jest w normie. Teraz widzę, że dodaję sobie kolejne paczki. O, Notepada dodaję sobie na przykład teraz. Więc cały czas tu coś robi. I cały czas słyszę, że dysk pracuje. Przełączę wam jeszcze na chwilę odsłuch, żebyście sobie posłuchali, co się dzieje. Terminal dodaje na przykład.
3: No, to... Terminal,
0: tak, aplikacja terminal.
3: Aplikacje sklepowe teraz
0: tak,
3: dodaje.
0: Tak. No tu mieliśmy wcześniej na przykład
1: Notepad.
0: Kalkulator. No to są znane wszystkim aplikacje systemowe. Te nowe. I słychać, że tam dysk sobie pracuje.
1: Przejdź do wokusu. Administrator. Koniec. Pusta. Feedback
0: Hub. Tak.
3: Czyli to centrum opinii. To...
0: Opinii, tak.
1: Microsoft.bpl.3d.bpl.
0: Pomoc jeszcze.
3: Uzyskaj pomoc. Mhm.
0: Jedne aplikacje dodają się dłużej, inne krócej. Notepad zaskakująco długo się dodawał. Nie wiem, co tam w Notepadzie. O, rejestrator dźwięku.
3: Rejestrator dźwięku. Swoją drogą, te aplikacje to są jakieś takie cukierkowe, mi się wydaje.
0: Wiesz, no, są jakie są i tak mało kiedy ich się używa. Przynajmniej ja.
3: No, ale
0: chyba najczęściej takie... z kalkulatora korzystam.
3: Tak, graficzne.
0: No, oczywiście, Office.
3: No, pewnie Office Hub, czyli tam on nam będzie sugerował, pobierz Office 365. Oferty.
0: Narzędzie do wycinania, tak?
3: Wycinanie, tak.
0: Jak tak człowiek słucha tej listy tych aplikacji, to aż się zastanawia, że aż
3: sticky
0: tyle tego
3: notes,
0: jest.
3: Czyli
0: tak.
3: te notatki takie szybkie notatki raczej.
0: Dobra.
3: To do, czyli tam lista zadań do zrobienia, taka aplikacja też.
0: Mówi się, że to do ma zniknąć i ma być taka uniwersalna jakaś wersja, ale jak na razie tego nie robią i dobrze, niech zostawią to to do.
3: Ale fajną aplikację ma Bing, ale fajną aplikację tą sklepową ma Alarm. Fajną, akurat mogą sobie tam drzemkę ustawić, fajną tę aplikację pomyśli, bo taki szybki alarm można w iPhone'ie ustawić albo w komputerze, nie? Jak na przykład masz sobie taki w sumie, że tam o 8, że jak tam mam zbudzić kogoś z domowników w domu, nie? To ustawiam sobie takie przypomnienie i po prostu budzik mi dzwoni, no i budzę kogoś z domowników, jeśli ktoś chce, żeby... Ja na przykład czuwam przy komputerze o 6, to budzę kogoś i ten ktoś wstaje, bo musi coś na przykład załatwić. Także no, fajna ta aplikacja i bardzo ładnie się obsługuje, ale... No i jeszcze ja używam z tych aplikacji modernowych to mogę polecić Unigrama.
0: A no, Telegrama Unigrama to tak, to ja też. Zresztą i Unigrama i WhatsAppa z tych nowych. Zdjęcia.
3: O, zdjęcia.
0: Tak, on cały czas sobie tutaj tworzy te kolejne. Dodaje kolejne aplikacje. No będzie to trwało.
3: Jaka tam była aplikacja? No jeszcze... Jeszcze Skype był. Ostatnio jak chciałem z rejestratora dźwięku skorzystać, to on mi powiedział, że rejestrator dźwięku został dokładnie zaktualizowany przez sklep. Mapy, no to też. Szkoda, że aplikacji kuchnia nie ma do gotowania tej, co było w Windows 8.1. Fajno było, bo było wiele, wiele przepisów.
0: No to szkoda faktycznie.
3: Korzystałeś z tego?
0: Nie, zupełnie zapomniałem o tej aplikacji.
3: No, ale jest aplikacja na przykład wiadomości, taka aplikacja też jest. Czyli tam newsy, powiedzmy, z Agory korzysta ta aplikacja. Jako...
0: Co naprawdę, jak teraz tak słucham tej listy, jaką wymienia, to ja sobie dopiero uzmysławiam, że te aplikacje są.
3: Tak, ja
0: tak
3: wiem,
0: rzadko
3: ja
0: z nich się korzysta.
3: Ja oczywiście wiedziałem, że tam jest taka aplikacja kamera, alarm i tak dalej, i tak dalej. Jest to takie no graficzne, żeby przyciągało oko dla użytkowników widzących, tak powiedzmy.
0: Dokładnie. Ciekawe jak nasi na przykład słabowidzący słuchacze, czy korzystacie, czy lubicie te aplikacje?
3: Bo to są aplikacje do korzystania typowo na ekranach dotykowych, na takich... Ja widziałem na stronie, powiedzmy, na konferencji Recha, jak Jan Blum pokazywał takiego tableta z Windowsem Pro, Lenovo, taki zaawansowany jak na tamte czasy tablet, nie był to Surface, ale taka hybryda. No i rzeczywiście miał ekran dotykowy, można się było gestami przesunąć i to są głównie aplikacje stworzone do działania na ekranie dotykowym.
0: No tak, bo one są chyba na pełen ekran, prawda?
3: Tak, dokładnie. No screenreadery mają z nimi problem, no bo taka aplikacja na Skype, no to jest taki elektron, no da się potem poruszyć, ale no to nie jest taki stabilny.
0: Jakichś bardzo wygodnych to nie należy, to akurat, prawda? Rozszerzenie multimedialne.
3: Sieciowe rozszerzenie multimedialne, tak, powiedzmy do Edge'a albo do Chroma się instaluje i się po prostu to integruje z przeglądarką i ale już zaraz koniec, bo chcemy jeszcze pokazać, że on nam tego Windowsa zoptymalizuje, bo...
0: No tu jeszcze jakieś dodatkowe RAW Image Extension dla jakichś surowych obrazów, tak? Rozszerzenie surowych obrazów.
3: Nie, to jest rozszerzenie RAW, czyli jakieś takie rozszerzenie do zdjęć. HEIC to jest do Apple'a. Takie rozszerzenie, taki koder, dekoder, nie, że taki HEIC obraz, że tam on się niby zapisuje w wyższej rozdzielczości te obrazy Apple'a, z iPhone'a no, zapisujesz w hejcu, hejc.
0: Ale to jest Hefc, no to jest akurat, Hefc to tak, to chociażby ten kodek, który jest obecnie wykorzystywany w cyfrowej telewizji naziemnej.
3: A korzystasz jeszcze z DVD Viewera?
0: Wiesz co, ostatnimi czasy rzadko.
3: Z telewizji.
0: Ostatnimi czasy rzadko.
3: A oglądasz, może inaczej, oglądasz takie, no, taki przeciętny telewizor, tyle tylko, że na komputerze, jakieś media głównego nurtu, czy jakoś tak ciebie
0: zdarza
3: ta
0: się.
3: Dzisiejsza
0: zdarza się.
3: Telewizja, zdarza się raczej.
0: P9, tu jakieś komponenty multimedialne nam cały Microsoft. Czas wrzuca Web Image Extension. No. Cały czas coś się tworzy. Dajmy mu jeszcze chwilkę. A jeżeli będzie tak nas trzymał, no to, to my nie będziemy was trzymać. Po prostu my to przetestowaliśmy. Nam to działa. Ja to również przetestowałem. U mnie również udało się stworzyć obraz. No Mateusz, jak słyszycie, stworzył tych obrazów całkiem sporo. I ogólnie już tak zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji, ja sobie przełączę na razie syntezę. Jeżeli się coś będzie w międzyczasie działo, to jeszcze damy wam tego posłuchać. Natomiast Mateuszu, tak podsumowując, ty z tego narzędzia korzystasz regularnie, jak rozumiem.
3: No tak, nie no, no regularnie to nie, no bo nie jestem tą nogowym instalatorem tą Windowsa, ale jeżeli trzeba, no to korzystam, nie? Ostatnio, że tak powiem, za jakiś czas będę instalował tą wersję finalną 26100.1, bo już wyszła z kanału deweloperskiego, czyli śmiem twierdzić, że to już będzie, mimo tego, że to jest wersja insiderowa, to pretenduję do wersji RTM i zobaczę na moim komputerze, jak to pójdzie. No i przy pomocy AppDumpa to stworzę, no bo, że tak powiem, no nie wiem, czy jest obraz Enterprise dostępny, ten Insidera do pobrania gdzieś ze strony Microsoftu. Pewnie jest, ale trzeba się tam zapisywać do tego programu, gdzieś tu trzeba szukać na stronie tam Windows Insider, Insider Blog i tak dalej i tam. A AppDump wszystko ma.
0: Jest to szybsze z pewnością.
3: Tak, AppDump wszystko ma pod ręką, więc. I też ja uważam, że ta strona jest, że tak powiem, jak ktoś chce, to taki pozwala na większy wybór niż ten Windows Media Creation Tool, bo jakoś tak tworzyłem obrazy na pendrive'ie jakoś bardziej może nie tyle ufam, co większą mam kontrolę nad tym, co robię tym narzędziem AppDump niż tym Media Creation Tool. A jeszcze jak instalowałem obrazy ludziom, to jeszcze Windowsa tym nie popsułem.
0: Okej, widzę, że on się w tym momencie cały czas upiera, że będzie jeszcze tworzył i dociągał kolejne aplikacje. Tu jakiś klient Web Experience na przykład nam teraz pobiera, więc nie będziemy was, moi drodzy, trzymać jakoś dłużej w niepewności. Jeżeli coś miałoby pójść nie tak, to podejrzewam, że już to by się stało. Efektem finalnym, przypomnijmy, ma być obraz ISO, który pojawi się w katalogu z programem. I tak naprawdę, poza obrazem ISO, który przyda nam się w przyszłości, całą resztę można usunąć, prawda?
3: Tak, całą resztę można usunąć począwszy od folderu drivers, UP, tam Linux SH, Mac OS SH i tak dalej, i tak dalej. Także całą resztę można usunąć i zostawić tylko obraz ISO. I tego narzędzia można cały czas używać, tak jak my pokazywaliśmy tutaj tę całą procedurę, czyli pobieramy sobie obraz płyty, jeżeli chcemy nowszego update'a i instalujemy sobie tego Windowsa ISO, kiedy tylko chcemy, jeżeli mamy gdzieś jakąś starszą wersję i nie musimy korzystać, że tak powiem, z media Creation Tool, tylko możemy normalnie z tego...
0: Ani też z rozwiązań wbudowanych w system możemy sobie po prostu pobrać te pliki, które nam są potrzebne.
3: No tylko, że wiesz, że ten Windows Media Creation Tool, on jest prostszy, tak? No bo to jest narzędzie dla użytkowników, którzy zbyt wiele nie potrzebują.
0: Dokładnie. A jeżeli ktoś potrzebuje więcej, no to jak widać są alternatywy. I jedną z takich alternatyw jest właśnie AppDump, który dziś prezentowaliśmy wspólnie z Mateuszem Bobusiem.
3: No oczywiście jeszcze chciałem powiedzieć, że on tam te pliki usunie, także on nie będzie przetrzymywał tego 9 giga cały czas.
0: Nie, będzie
3: tylko
0: mniej.
3: Tam pojawi
0: będzie
3: się
0: mniej.
3: Tam usuwanie plików, odłączanie punktów montowania, oczyszczanie i po oczyszczaniu będzie nam 5 giga pokazywał. Szkoda, że dociągał. U mnie to jakoś szybko poszło, nie wiem.
0: No to widzisz.
3: Czy
0: to
3: jak.
0: Tutaj jakoś dłużej to trwa, ale on cały czas pracuje, cały czas coś robi. Więc dajmy mu spokojnie pracować, a my na dziś kończymy nasze spotkanie. Dzięki, Mateuszu. za audycję.
3: Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, do usłyszenia
0: i ja również
3: razem.
0: Się kłaniam nisko, Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zaprezentować dźwiękowy lokalizator SmartFinder. Już jakiś czas temu Rafał Harłampowicz demonstrował Wam podobne urządzenie niemieckiej produkcji o nazwie Piepsy. Piepsy jest doskonałym lokalizatorem, chociażby przez to, że jest zupełnie wodoszczelny. Niestety cena Piepsy jest co najmniej odstręczająca. Obecnie producent proponuje kwotę rzędu 200 euro, co jak na polskie warunki jest kwotą dość sporą. Między innymi z tego właśnie powodu postanowiłem zaprezentować Wam alternatywę, czyli Smart Finder. Po dokonaniu zakupu otrzymujemy małe, zgrabne pudełko, do którego teraz razem sobie zajrzymy. Tak więc pierwszą rzeczą po otwarciu pudełka, jaka rzuca nam się w oczy, to pokrótce mówiąc jest nadajnik, 4 odbiorniki oraz przyssawka służąca do umocowania na jakiejś płaskiej powierzchni nadajnika lub jednego z odbiorników. Zaczniemy może sobie od samego nadajnika. Trzymam go sobie w tej chwili w ręku. Jest to kwadrat o boku 8 cm. W najgrubszym miejscu posiada 2 cm. Na jednym z rogów posiada metalowy haczyk, który szczerze mówiąc pasuje tutaj trochę jak pięść do oka i wygląda dość obskurnie, no ale to może subiektywne wrażenie. W każdym razie dzięki temu haczykowi możemy przypiąć sobie smycz do niego i ten nadajnik nosić na szyi na przykład. Jest cały oczywiście nadajnik konstrukcji plastikowej, mimo to dość solidne wrażenie sprawia. Ja go ściskam sobie w tym momencie we wszystkie strony, ale on w ogóle nie trzeszczy. To oczywiście co słyszycie, to jest właśnie ten metalowy haczyk do mocowania smyczy. Na przedniej powierzchni znajduje się plastikowa powierzchnia gładsza od obudowy i nieco zagłębiona w stosunku do samej obudowy. Dzięki temu, jak będziemy mieli na przykład nadajnik w kieszeni, nie naciśniemy przez przypadek przycisku, który będzie aktywował odbiorniki. I ta plastikowa powierzchnia ma kształt krzyża, gdzie końce tego krzyża są półokrągło zakończone i właśnie w tym miejscu znajdują się przyciski aktywujące nasze odbiorniki. Każdy z przycisków, pomimo tego, że on jest niewyczuwalny, on jest płaski, dopiero trzeba go wdusić, każdy z przycisków oznaczony jest różnym kolorem. Mamy tutaj 4 kolory. Takie same kolory znajdują się na poszczególnych odbiornikach. To po to, aby osoby na przykład słabowidzące mogły sobie dopasować dany przycisk do danego odbiornika. Oprócz tego pod każdym z przycisków, tak samo jak na każdym z odbiorników, znajduje się czerwona, mrugająca dioda. Ona mruga w momencie, gdy naciskamy klawisz. Jak wygląda odbiornik? Odkładam w tym momencie nadajnik, biorę odbiornik do ręki. Odbiornik, w skrócie można powiedzieć, że przypomina pomniejszoną kopię samego nadajnika. Także jest w kształcie kwadratu, o boku niespełna 4 cm i w najgrubszym miejscu posiada około centymetra. Na jednym z rogów posiada plastikowe takie uszko malutkie, które możemy wykorzystać na przykład do, czy to podpięcia na przykład samego odbiornika do, nie wiem, bryloczka do kluczy, czy zawieszeniu w jakimś miejscu, do którego chcemy trafić. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, posiada określony kolor, jak i diodę. Myślę, że więcej na temat samego odbiornika i nadajnika niewiele można powiedzieć, może jeszcze tylko coś na temat samych baterii. Otóż w samym nadajniku znajduje się nietypowa bateria, posiada ona oznaczenie A23S. Jest to troszkę mniejszy paluszek niż popularne w Polsce paluszki AAA, a w odbiorniku znajduje się bateria płaska, podobna do baterii zegarkowych. Ona ma oznaczenie CR2032, jest mniej więcej średnicy 2 zł. Dostęp do baterii zarówno w nadajniku, jak i odbiornikach jest bardzo prosty. Wystarczy w odbiorniku przesunąć małą klapkę. W nadajniku jest to klapka otwierana na takiej zasadzie, podobnej jak w pilotach, na przykład RTV. Teraz w pudełku idziemy dalej. Posiadamy przyssawkę, o której już wspomniałem. Przyssawka, nic specjalnego, plastikowa przyssawka do płaskich powierzchni i na niej umocowany metalowy haczyk. Szczerze mówiąc, ja bym nie bardzo ufał takiej przyssawce, ponieważ mają one tendencję do odklejania się i spadania, a potem znalezienie odbiornika, no chyba, że będziemy wykorzystywali sygnały dźwiękowe, to pójdzie nam to szybciej, ale mimo wszystko lepiej nie ryzykować, bo szkoda uszkodzić odbiornik. To, na co warto zwrócić uwagę, w pudełku znajdujemy jeszcze takie dwustronne taśmy samoprzylepne, które jeśli chcemy na stałe przymocować odbiornik do jakiejś powierzchni, na przykład, nie wiem, pilota jakiegoś, możemy przykleić tą taśmę. Ona jest też w kształcie kwadratu, idealnie pasuje do spodu samego odbiornika i później możemy przykleić ją właśnie do pilota czy tam do jakichś innych rzeczy. W każdym razie jest tutaj mały feler. Myślę, nie do końca przemyślana ta sprawa została, ponieważ nalepka przychodzi dokładnie na całą tylną ścianę obudowy, co skutecznie uniemożliwia nam później wymianę baterii. I więc jeśli będziemy musieli na siłę odlepiać później urządzenie, żeby wymienić baterię, możemy pozostawić nieestetyczne ślady zarówno na samym odbiorniku, jak i na rzeczy, do której był on wcześniej przytwierdzony. Jeszcze bardzo fajna, praktyczna, a przy tym prosta rzecz. W momencie, gdy kupujemy cały pakiet Smart Findera, otrzymujemy cały komplet wymienionych baterii, ale co ciekawe, mamy wszystkie baterie zabezpieczone takimi plastikowymi podkładkami, co oczywiście jest bardzo praktyczne w samym momencie zakupu, ponieważ nie wiadomo, ile takie urządzenie poleży gdzieś na magazynie. Baterie przez ten czas się nie rozładowują. A dla nas jest to o tyle przydatne, że jeśli nie używamy odbiornika na co dzień, możemy sobie taką plastikową podkładką zabezpieczyć baterię, aby nie wyczerpywała się ona niepotrzebnie. Skoro już Wam powiedziałem, jak to wszystko wygląda, to teraz pokażę Wam, jak działa. Każdy z odbiorników posiada swój indywidualny sygnał dźwiękowy, gdzie oczywiście po jakimś tam krótszym lub dłuższym użytkowaniu możemy się do tych sygnałów przyzwyczaić i będziemy rozpoznawać, który sygnał należy do którego odbiornika. Wada, jaką zaobserwowałem w momencie użytkowania, z jednej strony to jest może wada, a z drugiej może zaleta. Mianowicie, aby odbiornik nam zasygnalizował dźwiękiem swoją aktywność, musimy dłużej przytrzymać klawisz na nadajniku i tak jak mówię, z jednej strony to jest frustrujące, bo musimy chwilkę zaczekać, ale z drugiej, jeśli gdzieś przez przypadek wciśniemy klawisz, nie będziemy niepotrzebnie aktywować naszych odbiorników. Tak więc po kolei postaram się Wam zaprezentować 4 dźwięki. Ostrzegam, może być głośno, rozmieściłem odbiorniki po 4 stronach w pewnej odległości od mikrofonu. One emitują dźwięk o natężeniu 85 dB, tak więc nie mam na to żadnego wpływu, ponieważ tych dźwięków, ich natężenia nie można regulować. Zatem pierwszy dźwięk, tak brzmi pierwszy sygnał, naciskam drugi klawisz, tak brzmi trzeci, w sumie najmniej zróżnicowany. Oto trzeci i teraz czwarty. Jak więc widzimy, każdy z sygnałów jest odmienny i możemy w ten sposób odróżniać, który odbiornik aktywujemy. czy w stronę którego odbiornika mamy się zwrócić. Może jeszcze raz. Cztery sygnały. To był pierwszy, teraz drugi. Tak, teraz trzeci sygnał. Tak, i czwarty. Ok. Teraz rzecz, o której wspomina sprzedawca na swoich stronach internetowych, mianowicie sygnał z nadajnika do odbiorników jest szyfrowany, tak twierdzi, dzięki czemu sygnał nie poddaje się interferencji. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko tyle, że przez przypadek nikt jakimś tam pilotem samochodowym nie aktywuje nam naszych odbiorników. No i to oczywiście trzeba zaliczyć na ogromny plus tego urządzenia. Na jaki dystans działają odbiorniki w odległości od naszego nadajnika? Producent podaje, że jest to od 25 do 30 metrów, przy czym dodaje, że nie mają tu znaczenia ściany budynku na przykład. I to, muszę Wam powiedzieć, się sprawdza, ponieważ na otwartym terenie Smart Finder radzi sobie z odległością nawet, powiedzmy, do 40 metrów. Ostatnio znajomy miał sytuację, gdzie wyjechał na wakacje i niestety okazało się, że mieszkał w takich, a nie innych warunkach, gdzie toaletę miał w szczerym polu w odległości właśnie mniej więcej 40 metrów. No i musiał do niej jakoś trafić. Dzięki Smart Finderowi powiesił sobie w miejscu, do którego król chadza piechotą, jeden z odbiorników i dzięki temu o każdej porze mógł, nikogo nie absorbując swoją osobą, sam wybierać się w ustronne miejsce. Oczywiście zastosowań Smart Findera jest mnóstwo. Praktycznie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja ostatnio miałem taki przykład na własnej osobie, mianowicie wybierając się w podróż PKS-em, w momencie, gdy ludzie zaczęli ładować torby do bagażnika autobusu, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że gdybym ja tam wrzucił mój plecak, to w życiu bym go sam nie znalazł, albo dopiero po rozładowaniu całego autobusu. Wkładając odbiornik do plecaka, bez problemu możemy bardzo precyzyjnie zlokalizować nasz plecak. Analogiczna sytuacja, będąc niedawno na weselu w dużym lokalu, przyjęcie na kilkaset osób, szatnia bez szatniarza. W momencie, gdy oddałem płaszcz do szatni i później musiałem się do niego udać po pewne rzeczy, aby wyciągnąć z kieszeni, nie było szans, abym go sam odnalazł w szatni, gdzie tam płaszcze wisiało co najmniej 100. Więc bez Smart Findera byłbym po prostu ugotowany. Analogicznie, tak jak mówię, przykładów może być mnóstwo. Rafał Harłampowicz podawał kilka zastosowań, także omawiając sam odbiornik piepsy. Ja myślę, że każdy z nas, posiadając Smart Findera, znajdzie dla niego odpowiednie zastosowania, dokładnie takie, jakie będą mu potrzebne w danym momencie. Porównując Smart Findera do piepsy, należy podkreślić podstawowe różnice między nimi. Piepsy posiada przede wszystkim tylko jeden odbiornik, za to ma możliwość regulacji natężenia dźwięku. To znaczy, że piepsy może piszczeć, systematycznie zwiększając głośność sygnału. Smart Finder niestety tego nie potrafi. Ogromną zaletą piepsy jest także jego wodoszczelność. Ale oczywiście ktoś z Was, jeśli się odważy, może się pokusić o nabycie tak zwanego aquapaku, czyli wodoszczelnego futerału na przykład aparaty fotograficzne do robienia zdjęć pod wodą. Wtedy możemy osiągnąć efekt identyczny jak z piepsy, ale za znacznie mniejsze pieniążki. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, nadmienię, że w Polsce w sklepach Tyflo Smart Finder sprzedawany jest w kwocie około 170 zł, plus oczywiście przesyłka. Jeśli ktoś z Was ma możliwość dokonania zakupów za granicą, polecam zajrzeć nie do jakichś tam specjalistycznych sklepów dla osób z dysfunkcją wzroku, ale do poczciwego, internetowego Amazonu, obojętnie czy to będzie amerykański amazon.com, czy angielski amazon.co.uk, czy też niemiecki amazon.de. Wszędzie cena jest podobna, czyli około 100 zł plus przesyłka. 20 funtów, 25 euro lub około 30 dolarów. Różnice cen między Polską a zagranicą pozostawię bez komentarza, tym samym kończąc dzisiejszy podcast. Jeśli ktoś z Was ma do mnie jakieś pytania związane z tym odcinkiem Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
7: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Kolejna piosenka o telewizji, która chyba jednak niezbyt pochlebna była w całym swoim wydźwięku, ale w takim rytmie reggae, bardzo fajne, bardzo dobre bity, a to już 10 minut po godzinie 17.
8: Będziesz wykonywał reggae?
0: No ja mogę wykonywać reggae, mogę tak mniej więcej, bo tu się nie śpiewa.
8: Trochę jednak się śpiewa, to razem z naszym kolegą redakcyjnym Patrykiem Faliszewskim.
0: On tam tak, bo on puka w rytmie reggae.
8: Zdrowej coś mówił tak, o tak, pukaniu tak. W rytmie reggae, to myślę, że zrobicie taki nasz radiowy zespół. Chociaż czy to aby na pewno dobry pomysł. To,
0: jak ty będziesz, jak ty będziesz w chórkach, to ja się zgadzam.
8: Dobrze. I również facebook.com/radio DHT to jest taki adres, gdzie możecie się dzielić z nami różnymi swoimi spostrzeżeniami, bo może na przykład wyznacie jakieś bardziej pozytywne piosenki, jeżeli chodzi o wydźwięk.
0: Ja myślałem, że miałaś na myśli to, że na Facebooku mogą się zapisywać do naszego zespołu.
8: Aż tylu was tam będzie?
0: No może.
8: To jeżeli robimy zapisy do zespołu reggae, no to w zasadzie czemu nie? Chociaż myślałam, że to jest program o mediach, a
0: jest,
8: nie o muzyce.
0: Jest. I już do tego przechodzimy, bo godzina 17 minęła i to ponad 10 minut temu. Czasu coraz mniej, chociaż informacji jakoś też dużo nie mamy, więc z wszystkim na pewno się wyrobimy. Witamy was bardzo serdecznie w 46. odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska
8: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy do godziny 18, a zaczynamy od telewizji.
8: Od telewizji i to od telewizji publicznej, konkretnie pierwszego kanału, bo TVP1 szykuje, jak już wspomniałam chyba w zeszłym tygodniu, kilka nowości o tej porze roku, co może nie jest do końca typowe, bo okres zimowy się kojarzy z tym, że niewiele jest tych nowości w telewizji. No od jakiegoś czasu troszeczkę może rzeczywiście się ich pojawia, nawet w lutym, a tutaj mamy nowości już w styczniu i to kilka, i to właśnie o nich sobie powiemy przez najbliższych kilka minut. I tak, we wtorek, 15 stycznia, czyli to jest już ten wtorek w przyszłym tygodniu, o godzinie 21 TVP1 rozpocznie emisję nowego, cotygodniowego cyklu reportaży Głębia Ostrości. Program poprowadzi Maria Stepan. W programie Głębia Ostrości będą prezentowane reporterskie materiały zarówno z Polski, jak i z zagranicy, przygotowywane przez dziennikarzy TVP Info. Jak podkreśla wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Paweł Gajewski, Głębia Ostrości jest powrotem reportażu na główną antenę i powrotem dziennikarzy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej do pracy nad szerszą formą dziennikarską. Jeżeli ktoś przegapi tę emisję wtorkową, to nic straconego. Program będzie powtarzany w TVP Info. W tej stacji będzie go można oglądać w niedzielę o 19:00, od tej niedzieli przyszłej, czyli 20 stycznia. Przypomnijmy jednak, że to właśnie w tym paśmie do tej pory pokazywano cykl Z bliska, którego ostatni odcinek zostanie wyemitowany już jutro.
0: Także jeżeli wam się ten program podobał, to ostatnia szansa, żeby go zobaczyć.
8: Dokładnie, a w to miejsce pojawi się inny program również właśnie z reportażami, czyli Głębie Ostrości. Jak informuje Paweł Jaworski, serwis wirtualnemedia.pl, Głębia Ostrości będzie mieć inną formę niż codzienny magazyn Alarm, który, przypomnijmy, TVP1 pokazuje od poniedziałku do soboty o godzinie 20:10. Alarm to program interwencyjny, zaś Głębia Ostrości będzie miała zgoła inny, mniej doraźny charakter. No i czego się można spodziewać? No na przykład w pierwszych dwóch odcinkach widzowie zobaczą materiał zatytułowany Pokora. Będzie to reportaż o Benedykcie XVI. Jak relacjonuje Maria Stepan, która, przypomnijmy, ten program poprowadzi, pierwszy odcinek to m.in. rozmowa z księdzem Georgiem Ratzingerem, starszym bratem papieża emeryta, o ich dzieciństwie, powołaniu i drodze do papiestwa. Drugi to natomiast kulisy rezygnacji i obecne życie papieża seniora. No to taka pierwsza nowość na wtorkowe wieczory, przypomnijmy, o godzinie 20:00.

0: na dobre i na złe się wciąż utrzymuje. TVN, przepraszam, ma diagnozę, będzie kolejny sezon od marca. Zresztą pogłoski są takie, że właśnie Echo Serca miało pierwotnie trafić do TVP2, ostatecznie trafiło do jedynki. No nie dziwi mnie to, bo już TVP2, jak wspomniałam, jeden serial medyczny ma, więc chyba to troszeczkę byłoby bez sensu utrzymywać dwie takie produkcje na jednej antenie. Ale o czym dokładnie ten serial będzie? Otóż główną bohaterką produkcji jest psycholog Magdalena Borska. W tej roli wystąpi Kamilla Bar-Kochańska. A więc znalazłam taki nagłówek gdzieś w internecie, że Kamilla Bar-Kochańska uciekła z Leśnej Góry i trafiła do kolejnego serialu medycznego, no bo istotnie kilka lat temu występowała w Na dobre i na złe, grając dr Hannę Goldberg. Jak widać, w kolejnej produkcji medycznej będzie można ją zobaczyć. No i ta właśnie grana przez nią bohaterka Magdalena po trudnych doświadczeniach w Londynie wraca do kraju i znajduje pracę w szpitalu. Będzie musiała zaadaptować się do nowego miejsca oraz pomoże pacjentom szpitala. Każdy odcinek Echa Serca to kontynuacja historii Magdy oraz nowy przypadek medyczny. W szpitalu pracują także utalentowany chirurg Jan Sowiński, zagra go Antoni Pawlicki, który ma traumę po nieudanej akcji ratunkowej pół roku wcześniej, oraz ordynator chirurgii Andrzej Stommy. W tej roli z kolei zobaczymy Przemysława Sadowskiego, odnoszący się z niechęcią do pani psycholog. W obsadzie serialu znaleźli się także m.in. Olga Sarzyńska, znana m.in. z Lala Poland, Zbigniew Zamachowski i Dorota Segda, więc bardzo znanych nazwisk również nie zabraknie. Serial Echo Serca będzie można oglądać, jak już wspomniałam, ale przypomnę, we wtorki, tuż po Głębi Ostrości, czyli o godzinie 21.40.
1: A propos Lala Poland, to myślę, że warto powiedzieć, no nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy o tym nie wspomnieli, że już od tego piątku tak regularnie ten program wraca na antenę telewizyjnej Dwójki. Co prawda wczoraj już tak się bardzo cieszyłem, jak zauważyłem na Facebooku, że będzie Lala Poland, ale to się okazało, że o 22.35 pojawił się powtórkowy odcinek, ten sylwestrowy, ale pewnie już za tydzień będzie coś nowego.
0: No tak, oczywiście zachęcamy do śledzenia, bo przypomnijmy, że właśnie Lala Poland wygrał w naszym plebiscycie, otrzymał pierwsze miejsce w kategorii szacunek roku 2018 w subiektywnym rankingu nowości telewizyjnych audycji RTV. Jeżeli ktoś nie słuchał tego naszego plebiscytu, to wszystkie nasze archiwalne materiały i ten również można znaleźć w serwisie Mixcloud, także zachęcamy do posłuchania, no i również do zapoznania się z Lala Poland, jeżeli ktoś jeszcze tej produkcji nie kojarzy.
1: To teraz sobie posłuchamy piosenki o sercu, które w dodatku mówi. Niech mówi serce, tak zagrają i zaśpiewają teraz w radiu DHT Wilki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Za nami Wilki, a wy cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT. Mogę ci zadać niedyskretne pytanie?
0: Już się boję, ale...
1: Oglądałaś kiedyś program Rolnik Szuka Żony?
0: Przyznam, że jakieś fragmenty ostatniej edycji tak, bo tam była taka ciekawa bohaterka, Jessica, ona miała tak bardzo dużo do powiedzenia, więc to tak dla niej zdarzyło mi się troszeczkę oglądać, ale nigdy jakoś tak z pasją tego nie oglądałam.
1: Być może, natomiast najnowsza propozycja TVP także będzie pretekstem do pojawienia się ciekawych bohaterów, bo oto od 20 stycznia o godzinie 21.15 na antenie telewizyjnej Jedynki pojawi się nowy program zatytułowany Sanatorium Miłości. W tym oto programie Janina, Joanna, Małgorzata, Teresa, Walentyna i Wiesława, czyli sześć rezolutnych, ale nie zdających się wcześniej dojrzałych pań, wyrusza w niezwykłą, emocjonującą podróż. Podobnie jak Cezary, Krzysztof, Lesław, Marek i dwóch Ryszardów. Każde z nich jest samotne, bez bliskiej osoby, bez kogoś, kto byłby z nimi na dobre i złe. Połączy ich wspólny pobyt w malowniczym, położonym w paśmie górskim Beskidu Śląskiego uzdrowisko Ustroń Sanatorium Równica. Tam na wybraną do programu 12 kuracjuszy czeka Marta Manowska. No i właśnie, tu wspólne ogniwo, bo ta pani znana jest właśnie z programu Rolnik Szuka Żony. Każdy z bohaterów otworzy

0: nowy rozdział swojego życia. Przed nimi turnus pełen podnoszących kondycję zabiegów, zaskakujących atrakcji oraz ekscytujących przeżyć, który niewykluczone, że na zawsze zmieni ich dotychczasową rzeczywistość. Być może nawiązane zostaną piękne przyjaźnie, a może zrodzą się uczucia. Wśród uczestników ponoć nie brakuje obaw, różnego rodzaju pytań, ale także i oczekiwań. W programie zostaną poruszone ważne sprawy społeczne, zagadnienia zdrowotne, poradnikowe oraz edukacyjne. Ja się tak zastanawiam, czy takim gruntem pod ten program nie był ten motyw, jak to Jerzy z Elżbietą w klanie sobie do sanatorium pojechali.
1: No może, ale tam nie poznali nikogo nowego w tym sensie. Tak.
0: No nie, no romansów żadnych nie było, ale zdaje się, że tam jakieś takie znajomości się zawiązały, chociaż nie miały one później już ciągu dalszego na planie serialu, ale była mowa o jakimś tam, o jakichś ludziach, których oni poznali w tym sanatorium. No zresztą nic dziwnego, bo w takich miejscach to się zwykle przeważnie kogoś poznaje i to wcale nie musi być z jakimś podtekstem.
1: No gruntem na pewno jest taka idea, która już chyba przyświeca TVP od jakiegoś czasu, żeby właśnie tworzyć te programy dla seniorów. Już był jakiś taki program w niedzielne popołudnie emitowany z seniorami, było coś takiego. Były też plany jakiegoś takiego programu przedpołudniowego, żeby
0: no właśnie to całe pasmo miało być.
1: Niż magazyny rolnicze i powtórki tureckich seriali, ale jakoś chyba z tego nic, więc jakby przypuszczam, że to jest cały czas na fali tego myślenia właśnie.
0: Przepraszam, bardzo ja w dzieciństwie bardzo chętnie oglądałem magazyny rolnicze, sam nie wiem czemu, takie guilty pleasure.
1: Aha, no to fajnie w ogóle, tak. Także zachęcamy do oglądania Sanatorium Miłości, to od niedzieli, ale przyszłej, no właśnie, to chyba dobry moment, żeby już o tym wspomnieć, dlaczego już wam mówimy o takim programie, który będzie dopiero za tydzień.
0: Bo za tydzień to nas nie będzie.
1: Za tydzień to nas nie będzie, dlatego musimy tutaj wszystko nadrobić do przodu, jeśli tak można powiedzieć, i wam o tym opowiedzieć, żebyście już wiedzieli i nie byli pozbawieni informacji, kiedy nas nie będzie.
0: Tak, a potem ewentualnie będziemy nadrabiać do tyłu, jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje istotne, o których powinniśmy powiedzieć za tydzień, no ale po prostu nie damy rady o nich wspomnieć. Może na przykład Zetką się coś wyjaśni.
1: No właśnie, och, to by było wydarzenie, czekamy, spekulacje cały czas trwają, mówi się o nowych zainteresowanych, ale o tym to ewentualnie później, bo temat Radia Z też u nas się jeszcze pojawi, ale to za chwilę, na razie nie spoilujemy, tylko gramy piosenkę związaną właśnie poniekąd z tą tematyką, której będzie dotyczył ten program. Zaśpiewa Łucja Prus utwór Umówmy się na stare lata. Radio
0: DHT. Tak spokojnie nam się zrobiło i do końca naszego dzisiejszego programu będziemy przebywać w towarzystwie starszych piosenek. To już myślę, że tak, możemy tak wam zdradzić. A zanim piosenka kolejna, co do której odnosić się będzie druga część tego naszego wejścia, to kolejna osoba nowa, jeżeli chodzi o superstację. Po prostu tak jak ludzie kiedyś odchodzili z Trójki i nadal ten proces tam od czasu do czasu jeszcze ma miejsce. Mam wrażenie, że niedługo tam jak tak się zastanawialiśmy kiedyś nad tym, żeby zrobić dżingla, kogo nie słychać, to jeszcze trochę i przyjdzie nam zrobić dżingla, tego zobaczysz w superstacji.
1: No tak, ale to jeszcze są takie właśnie szczególne transfery, no bo to już druga taka sytuacja w ostatnim czasie, ponieważ jak już wspominaliśmy, chodzi tutaj o przygarnianie osób, które straciły zatrudnienie przez likwidację serwisu 24 godziny w Nowej TV.
0: Zgadza się. I tak oto od lutego Jarosław Kulczycki rozpocznie pracę w Superstacji. No i właśnie poprzednio był związany z Nową TV, a wcześniej z Telewizją Polską. I właśnie od lutego będzie można go oglądać w takim paśmie, przynajmniej takie są jakieś nieoficjalne informacje, w paśmie dziennym, które będzie połączeniem programu z łączeniami reporterskimi i z wywiadami. Także takie jest pasmo w Superstacji, pasmo dzienne i pana Kulczyckiego od lutego, przynajmniej takie są zapowiedzi, gdzieś tam takie informacje będzie można w tym paśmie oglądać.
1: No mówi się też o tym, że będzie prowadził program Raport, więc właśnie no tak czy inaczej w jakimś takim kontekście prowadzenia programów okołoinformacyjnych tak. będzie go można zobaczyć. No zresztą nic w tym dziwnego, skoro w tym się specjalizuje. A teraz na momencik zaledwie w tej audycji przenosimy się do radia. No wszak RTV się to nazywa, a nie TV, więc czasem można. I to jeszcze o naszym ulubionym radiu będzie. Już zresztą zasygnalizowaliśmy to w poprzednim wejściu, że będzie o Radiu Z. Już w zeszłym tygodniu było o nim sporo, bo przypomnijmy, że tych nowości tak teraz dużo, audycje autorskie. Troszeczkę zastanawialiśmy się, o co właściwie chodzi i czy te nowości są teraz potrzebne, skoro nie wiadomo, co z rozgłośnią będzie i kto ją kupi. A tutaj kolejna nowość się pojawiła, być może dla niektórych atrakcyjna i wczoraj już na antenie zadebiutowała. Jest to audycja Kocham Cię Kino, prowadzona przez Grażynę Torbicką.
0: No proszę.
1: Istotnie nie lada gratka. Będzie jej można słuchać w każdy piątek między 12 a 13. W swoim programie Torbicka opowie o nowościach filmowych, zaprezentuje ciekawostki, recenzje, relacje z festiwali filmowych i nie tylko. No to co jeszcze? Trzeba włączyć Radio Z w piątek o 12 i się przekonać.
0: Ja mam takie naprawdę wrażenie, że zarząd Radia Z na ostatnią chwilę chce uczynić z tego radia takie medium, w którym tak wiele się dzieje, żeby potencjalny inwestor jeszcze bardziej się zainteresował, że o, my jesteśmy tacy fajni, tyle mamy programów, tak bardzo jesteśmy atrakcyjnym medium. Pytanie, jak dobrą pamięć mają inwestorzy?
1: No właśnie.
0: I jak myślę, wiele dla nich tak naprawdę to znaczy.
1: Tak, to jest jedna rzecz, ile to dla nich znaczy. Co do pamięci, no ci, którzy jakoś tak działają na tym rynku radiowym, więc jeżeli istotnie na przykład plotki o Agorze by się jednak potwierdziły, chociaż no różnie się o tym wszystkim mówi, no to na pewno wiedzą, jak działa konkurencja i co tam się u nich dzieje. Natomiast ci inwestorzy, którzy niekoniecznie są związani z mediami, czy w ogóle, czy z radiem konkretniej, no to może aż tak nie analizowali tej struktury programowej, więc może rzeczywiście będą postrzegać to medium jako takie, w którym dzieje się dużo.
0: Tak, tylko że niektórym przynajmniej inwestorom zdecydowanie może się nie podobać skład osób robiących te nowe programy. Odnoszę takie wrażenie. Ale jakby rynku pojawił się nowy gracz, chociaż ja już o nim czytałem jakiś czas temu w presie. Mówi się też o kolejnej osobie, która może być zainteresowana kupnem Radia Z. Pan, jak on miał na imię? Zbigniew, tak? Zbigniew Jakubas.
1: Zbigniew Jakubas.
0: Tak, to jest kolejna osoba, która być może kupi Radio Z. Ponoć dziennikarze i osoby związane z Radiem Z tak sobie najbardziej by tego życzyły. Gdzieś tam takie informacje docierają, chociażby właśnie z presa najnowszego, którego sobie ostatnio przeczytałem. Więc zobaczymy, co z tym będzie. Jeżeli coś się wyjaśni, oczywiście będziemy was informować. A teraz zagramy sobie piosenkę o kinie.
1: I to małym kinie, i to niemym kinie. No, przypuszczam, że o takich filmach to pani Torbicka, jeżeli będzie opowiadała, no to rzadko. No, w takim razie my możemy sobie posłuchać piosenki właśnie o małym, niemym kinie, którą zaśpiewa Mieczysław Fok.
0: Na całe szczęście piosenka nie będzie niema.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Cały czas na antenie Radia DHT słuchacie audycji RTV. Dziś w takim krótszym wydaniu, bo informacji niewiele, a to kolejna informacja z gatunku tych wyprzedzających, bo przypominamy, za tydzień nas nie ma. Swoją drogą to już nam sygnalizowano pojawienie się tego serialu jakiś czas temu i nawet mieliśmy takie pytania, czy będzie o nim mowa, czy powiemy, czy wspomnimy. No i teraz wychodząc naprzeciw słuchaczom, ale też przy okazji, no i już w okolicy odpowiedniej pory będąc, wspomnimy o serialu Zakochani po uszy. Bo coś takiego nowego pojawi się już niebawem. I tak oto pierwszy odcinek nowej produkcji będzie można obejrzeć już w poniedziałek, ale 21 stycznia. O godzinie 18.30 i to będzie na antenie TVN, natomiast godzinę później ten sam odcinek pojawi się na antenie TVN 7. I kolejne odcinki będą się pojawiały od poniedziałku do piątku o tych samych porach. Najpierw w TVN, a potem na antenie TVN7. Ale oprócz tego, rzecz jasna, będzie można to wszystko sobie potem nadrobić w internecie, w serwisie player.pl, jak to zwykle jest z tego typu materiałami, które TVN wyprodukuje. Jeszcze powtórki będą oczywiście, tak? 9 chyba 45 na antenie TVN7 i 14 na antenie TVN-u.
1: Tak, i 14 tak. Na antenie głównego TVN-u. Zresztą w ogóle pierwotnie to miało być tak, że to miał być serial codzienny TVN7 właśnie. Tak się mówiło jeszcze kilka miesięcy temu, że to właśnie będzie ich... No, nie pierwsza, bo już kiedyś mieli serial produkowany dla siebie. Reguły gry się nazywał, taki komediowy z Julią Kamińską, który miał to do siebie, że czołówka się pojawiała jakoś tak w połowie serialu. Super. Z tego go pamiętam. Ale właśnie, że to no, dawno takiej produkcji nie było, no i że będą taką mieć, a tutaj się jednak okazuje, że będzie również emisja w głównym TVN-ie.
0: Wiesz, dobrze, że pani Grażyna Torbicka, czyli specjalistka no, od kina, czyli filmu, to i może trochę od różnego rodzaju seriali, zawitała do Radia Z, jeszcze tak wspomnę, bo na przykład na stronie Radia Z wyczytałem, że ten serial będzie się pojawiał raz w tygodniu. A to nie, sprawdziliśmy program telewizyjny. Tak, że tylko w poniedziałki, ale spokojnie. Od poniedziałku do piątku, chociaż miał być od poniedziałku do czwartku. Kiedyś tam była taka informacja, że on będzie się pojawiał, ale nie. Według programu telewizyjnego, do którego zajrzeliśmy, będzie od poniedziałku do piątku można śledzić losy bohaterów serialu Zakochani po uszy. A co właściwie, czym właściwie jest ten serial? Jest on mianowicie historią pięknej, wakacyjnej miłości, uczucia, które nieoczekiwanie przerwane pozostawiło w sercach bohaterów trwały ślad. Gdy Asia i Piotr spotykają się przypadkiem po latach, to czują, że ich miłość powinna być tą najważniejszą i ostatnią. Od ostatniego spotkania minęło jednak sporo czasu, a ich drogi mocno się rozeszły. I tak, Asia przechodzi przez bolesne rozstanie z chłopakiem i otwiera swój pierwszy gabinet weterynaryjny. Natomiast Piotr od liceum spotyka się z Sylwią, która podobnie jak jego mama popycha go w kierunku kariery i luksusowego życia. No i cały serial kręcić się będzie wokół tego, czy Piotr wybierze młodzieńczą miłość, a może też zdecyduje się na pozostanie u boku wieloletniej partnerki, czyli Sylwii. W rolach głównych zobaczymy Katarzynę Grabowską jako Asię, Michała jakiego? Muszę zerknąć do notatek, nieco Mejera. Uważniej. Mejera, tak. W roli Piotra, natomiast jako Sylwia pojawi się Kamila Kamińska. Serial oparty jest na autorskim scenariuszu TVN, a jeżeli chodzi o to, dla kogo jest on adresowany, to zdaniem ludzi odpowiedzialnych za ten scenariusz i za to wszystko, to chodzi o to, żeby był adresowany do jak najszerszej grupy docelowej. Mają się pojawiać tam różnego rodzaju takie uniwersalne problemy, które mogą zainteresować wszystkich, natomiast żeby przyciągnąć młodych, to też mają się tam pojawiać różnego rodzaju Stories mają być między innymi, ma to być też dość mocno osadzone w mediach społecznościowych. No tylko pytanie, co na to ludzie starsi, którzy nie są tak do końca z tym związani, czy będzie miało miejsce odpowiednie wyważenie tego wszystkiego, żeby znaleźć taki złoty środek. To jestem bardzo ciekaw, czy to się uda. Czy to nie zamieni się jednak w taki serial dla tego młodszego pokolenia, które czai bazę. Jak to się mówi.
1: No dobrze, żeby tak nie było, no bo po co dzielić, tak? Że na tej zasadzie, że młodzi widzowie mają zakochanych po uszy w TVN-ie, a starsi są na czerwym miłości w TVP1, skoro każdy z tych produkcji może trafić jednak do szerokiego grona odbiorców.
0: Względnie mają barwy szczęścia. Względnie mają barwy szczęścia, bo o tym też się gdzieś tak mówi pokątnie, że Zakochani po uszy to ma być konkurencja dla barw szczęścia. Czy rzeczywiście to się okaże?
1: Tego nie wiemy. Wiem tyle, a raczej wiem tyle z relacji członków grupy Beka z Klanu na Facebooku, że to, co dzieje się w Becy z Klanie raczej, to jest pikuś względem barw szczęścia i że tam ponoć absurd pogania.
0: Tak, no to my sobie teraz posłuchamy piosenki o miłości, Helena Majdaniec.
1: No chcieliśmy wam zagrać piosenkę z serialu i znaleźliśmy, że będzie ten serial miał swoją piosenkę. Będą ją wykonywać Zołzy.
0: Ale piosenki natomiast jeszcze nie ma nigdzie.
1: Niestety piosenki nie ma w internecie, występuje tylko chyba w zwiastunie, więc jeżeli ktoś jest ciekaw, to polecamy nasłuchiwać, a my wam zagramy piosenkę też o zakochanych, którzy są wśród nas i jak już wspomniałeś, zaśpiewają oczywiście Helena Majdaniec.
2: Słuchacie Radia DHT.
0: Nasz dzisiejszy program zbliża się do końca. Za kilka minut Grzegorz Przystupa na naszej antenie się pojawi. Jego mikro-miszmasz muzyczny w dodatku, więc będzie mieszał i to ostro będzie mieszał.
1: O, jak zamiesza w tym kotle, to nie wiadomo, co wyłowi, także zostańcie z nami i słuchajcie. Miał dzisiaj na koniec się pojawić, jak zwykle, przegląd tego, co na satelicie i w innych miejscach.
0: Ale nie dowieźli.
1: Nie będzie, nie dowieźli, więc pan Patryk pojechał na biwak, czy tam gdzieś, tak więc nie będziemy wam znowu grać tej piosenki, zagramy inną, ale o tym za chwilę, bo skoro zostało nam jeszcze kilka minut, to możemy o kilku rzeczach wspomnieć, na przykład o tym, że mieszkańcy północnej Wielkopolski mogą już podobno na wiosnę spodziewać się nowej stacji radiowej. Już wspominaliśmy o tym jakiś czas temu, że mają powstać rozgłośnie w takich maleńkich jakichś miasteczkach jak Otorowo, jak Nienawiszcz, jak Lednogóra, jak Siedlisko, Chrustowo. Być może o czymś wspomniałam, wybaczcie mi drodzy mieszkańcy tychże miejscowości i okolic, ale to nie są jakieś tam tereny mi znane. I tam właśnie mają się znajdować nadajniki nowego radia, Radia Wielkopolska, które będzie nadawało dla północnej części tego regionu. No zobaczymy, co w tym programie będzie. Już są zapowiedzi, że na przykład właśnie będą treści dla rolników, także myślę, że może będziesz słuchał.
0: Tak, jak będą takie oldschoolowe jak magazyn notowań, to na pewno.
1: Zobaczymy. Muzyka taneczna i popularna, takie przynajmniej są koncesyjne zapisy. Aha. Także... No już niektórzy spekulują, jaka to będzie muzyka.
0: No właśnie, wiesz, jak to powiążemy, kto za tym radiem stoi, że będą tam jednak treści na przykład dla mieszkańców wsi spokojnej, wsi wesołej, to pewne rzeczy zaczynają łączyć się w całość.
1: Tak, prawdopodobnie tak. No ale pozostaje nam czekać na te rozgłośnie i również na inne rozgłośnie, bo na przykład chyba nie mówiliśmy o tym, że w Głuchołazach się ma pojawić rozgłośnia taka Radio Trzeciego Wieku, to też dość ciekawe.
0: To też interesujące, tak.
1: Jeszcze w eterze nie było, ale w tym przypadku chyba jeszcze nie wiadomo, kiedy to radio ruszy. Także jeszcze cały czas
0: zaczynam się
1: coś dzieje i to radiofonia lokalna się rozwija.
0: Zaczynam się obawiać, że mój gust muzyczny powoli aspiruje do playlisty takiej stacji.
1: Tak?
0: No.
1: No może tak.
0: No wiesz, jak ja na co dzień słucham radia Caroline, to dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, to jest takie radio, które gra muzykę od lat 60. po rzeczy współczesne. No niemniej jednak mieszanka tego jest dość zróżnicowana i trzeba mieć raczej dość otwarty umysł na muzykę, żeby tego słuchać. Na pewno nie jest to nic dla dzisiejszej młodzieży, no to już się tak zaczynam czuć trochę jak ten człowiek tak z grupy docelowej Radia Trzeciego Wieku.
1: A jeżeli chcecie się przekonać, jaki jest gust muzyczny Michała, jak również i mój, też po części tam coś dołożyłam od siebie, to polecamy włączać Radio DHT. No oczywiście przez całą dobę polecamy włączać, ale tak szczególnie my zapraszamy od poniedziałku do piątku między 6 a 16 i w sobotę i niedzielę od 6 do 14, ponieważ tam jest muzyka ułożona specjalnie przez nas, dobrane przez nas utwory z różnych gatunków, ale myślimy, że bardzo przyjemnie się tego słucha, także
0: tak,
1: polecamy.
0: Potwierdzam.
1: Piszcie nam na Facebooku wasze opinie. To jest teraz naprawdę pasmo, którego słucham bardzo często, więc to chyba dobrze, kiedy jest się zadowolonym z radia, nad którym się pracuje.
0: No tak, rób radio takie, jakiego chcesz słuchać, tak?
1: No, oczywiście.
0: U nas to się sprawdza. U nas to
1: tak,
0: się sprawdza.
1: Tak sądzę, polecamy również inne pasma, jak i również
0: na przykład pasmo kolegi
1: pasmo,
0: Grzegorza.
1: Tak, kolegi Grzegorze, który tu się zaraz pojawi, ale muzyka przez niego dobierana pojawia się również w inne dni. Od poniedziałku do czwartku między 19 a 22, no w piątek tylko godzinkę mu pozostawiłeś po 19, ponieważ ty tam musisz koniecznie na antenę wejść i weekend tak. rozpocząć.
0: Ale oczywiście.
1: Grzegorz jako że z wszelkimi muzycznymi nowościami jest na bieżąco, to takie różne tam dla was przygotował piosenki, mam już takie redakcyjne ulubione przeboje, ale to może nie będziemy... Tak, naprawdę jest tam piosenka Ciuri, Ciuri, jeżeli chcecie ją poznać i inne przeboje Grzegorza, to słuchajcie jego pasma.
0: Dokładnie. A tak już zupełnie na koniec, myślę, że warto wspomnieć o tym, co będzie działo się jutro. Ale to nawet nie tyle w radiu, co w telewizji. W telewizji...
1: No w radiu troszeczkę
0: też. Na pewno też, ale głównie, no wiesz, no, w związku z sytuacją obecnie polityczną, przede wszystkim podejrzewam, że stacje z grupy TVN-tu będą wiodły prym w relacjonowaniu tego wszystkiego, co się dzieje. No, TVP, tak, wiesz, TVP Info ostatnio tak poinformowało, że pani za to odpowiedzialna to tam się srogo kajać musiała i przepraszać pani od...
1: No tak, i ta słynna relacja Krzysztofa Ziemca sprzed 2 lat, która miała tam kilkanaście sekund pod koniec wiadomości.
0: Tak.
1: Mówimy, że czas na Wielkie Orkiestrze Świątecznej Pomocy i już jak to jest od kilku lat, bo już wcześniej przecież grupa TVN się zaangażowała, ale wtedy i Telewizja Polska działała przy tym projekcie. Od kilku lat mamy relacje właśnie w telewizji TVN, TTV i TVN24. TVN24 to już od samego rana rozpocznie, bo mówią, że od 5.55, czy już od początku programu porannego, a w pozostałych stacjach grupy TVN takich półgodzinnych czy 20-minutowych relacji należy w ciągu dnia wypatrywać, no i wieczorem taki już dłuższy program, pewnie podsumowujący i już taki, kiedy wszyscy cieszą się z tego, że prawdopodobnie zostanie pobity kolejny rekord, bo wierzymy w to, że zostanie. Jak deklaruje Jerzy Owsiak, Polsat również informacyjnie będzie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No, nawet mówi, że dobrze by było, gdyby Telewizja Polska się zdecydowała, bo jak mówi, oni nie mają na nikogo focha i na nikogo się nie obrażają, ale wiemy, jak to będzie w praktyce. No i
0: ale to jest, wiesz,
1: o radiu.
0: To jest
1: radiu.
0: Przykre. Tak. To jest przykre. Ja pamiętam z lat niedawnych jeszcze, a tak najbardziej to z dzieciństwa, jak to się w ogóle wszystko zaczynało. Jaka to zawsze była taka naprawdę wielka feta na antenie TVP i na antenie pierwszego i drugiego programu, zwłaszcza chyba nawet na samym początku to Dwójka się bardzo mocno angażowała w relacjonowanie tego, co się działo w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I aż przykro na to patrzeć, co się dzieje teraz po prostu.
1: Tak, bardzo przykro. Przecież nawet pamiętamy, pozdrawiam wszystkich fanów serialu Klan, że Ola Lubicz była kiedyś w sztabie.
0: Była, oczywiście.
1: W studiu, spotkała się z Jurkiem Owsiankiem, więc taka nawet była promocja w serialach Telewizji Polskiej. No po tym już dzisiaj nie ma śladu. No i tak jak wspominałam, jeszcze dodam, że w radiu również coś będzie, no chociażby w antyradiu na pewno będzie taki większy patronat nad tym przedsięwzięciem. Wszak Jerzy Owsiak prowadzi tam swoją audycję Zaraz będzie ciemno, więc w antyradiu i przypuszczam, że w innych stacjach Eurozetu również o Wielkiej Orkiestrze będzie można więcej usłyszeć.
0: Także zachęcamy was do tego, żebyście wrzucali do puszek, ile kto może, i żebyście wspierali Jurka Owsiaka i jego Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo ona, tak jak Radio DHT, gra do końca świata i jeden dzień dłużej. My też będziemy się tego trzymać. My też będziemy tak grać.
1: Dokładnie.
0: Tak. I dziękujemy wam już za uwagę. Kolejne RTV za 2 tygodnie. Najprawdopodobniej się wtedy usłyszymy.
1: Tak prawdopodobnie będzie.
0: I to będzie co?
1: No, to
0: sobota czy niedziela?
1: A dalej to wypatrujcie. Ojej, ja jeszcze nie wiem, co to będzie.
0: A no to wypatrujcie na Facebooku informacji. Na pewno was w stosownym czasie poinformujemy. A tymczasem dziękujemy wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: A na koniec naszej audycji piosenka, której nie mogło w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabraknąć.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że już nie słychać w radiu.
1: Tak.
0: To, co przed chwilą, to nie była sztuczna inteligencja.
1: Nie.
0: Podesłał nam to nasz słuchacz. I za co dziękujemy. I to jest przykład tego, jak można sobie poniewidomą tworzyć muzykę. Więc przy okazji, gdybyście chcieli też czymś się z nami podzielić, tego rodzaju, może coś tworzycie, może coś chcielibyście, czymś się, chcielibyście się pochwalić, to zapraszamy.
1: Zgadza się, ja tylko dodam, że ta muzyczka, którą przed momentem usłyszeliśmy, to była od naszego słuchacza Janusza. Pozdrawiamy. Zresztą Janusza to my jeszcze dziś usłyszymy, to już tak mogę zaspoilować. A jeżeli chodzi o instrument, który tu był użyty do stworzenia tego utworu, to był to Roland Jupiter X. Tak się nazywa konkretnie ten sprzęt.
0: Ten sprzęt. No zdaje się, że jakaś stacja robocza firmy Roland. No i jak się okazuje, da się również sprzętowo muzykę tworzyć. No a teraz już przechodzimy do Tyflo Przeglądu. Oczywiście najpierw trzeba by powiedzieć, kto jest. Dzisiaj Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Cieślija, czyli Czemek Bilecki.
1: Wieczór.
0: No i co, Michale, o czym dzisiaj będziemy mówić?
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w sklepie Altix. Elementary OS przynosi poprawki dostępności. iGuideDoc. Prosta aplikacja pod iOS do wykrywania przeszkód. Przydatne skróty klawiszowe w monitorze aktywności na Macu. Pierwszy zapis utworu na kastaniety przetranskrybowany w Braille'u. Tech Freedom także w wersji dla Windows, ale bez Androida nie skorzystasz z aplikacji. Jak zdalnie udzielić pomocy z Maciem? Wystarczy udostępnianie ekranu. Planujesz świąteczne zakupy na Amazonie? Możesz trafić na kapcze. Ostatnia porcja nowości z Sideworld. Będą też nowości w grach, m.in. testowa wersja Blades of Glory. Xsense proponuje mówiące czujniki dymu. Motorola rozpoczyna testy sztucznej inteligencji na swoich smartfonach. Lotus – sterowanie przełącznikami na odległość. Vanilla Weather – prosta strona do sprawdzania pogody, ale z jedną poważną wadą. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: I zaczynamy od komentarza, który nadesłał do nas... Nadesłał do nas kto? Janusz.
1: To znaczy mamy tutaj dwie rzeczy. Mamy tutaj dwie rzeczy, bo mamy wiadomość od Janusza, mamy też wiadomość od Michała. Komentarz pod audycją konkretnie był od Michała, więc pytanie od czego zaczynamy, Tomku? Czy od materiału dźwiękowego jeszcze od naszego słuchacza, czy od tego komentarza?
0: To może najpierw komentarz, a potem rzeczywiście dźwięk, tak się zastanawiam.
1: Okej, to czyli najpierw ten komentarz od Michała będzie w takim razie, a Michał napisał do nas w kwestii polecanych trymerów i tu polecił dwa urządzenia tego typu. Ja teraz ten komentarz odczytam. Cześć z kolejną polecajką, czegoś sprawdzonego. Ogólnie zjadłem zęby na poszukiwaniu sensownych urządzeń golących, maszynek do strzyżenia golarek i trymerów. Wszystko na to wskazuje, że poszukiwania trymerów dla mnie wczoraj zakończyły się. Aby zdobyć urządzenia dobrej jakości, tylko na zwykłe baterie, czyli żywotność, to nie żywotność akumulatora, a zarazem posiadające wiele przydatnych końcówek, to polecam wyposażyć się od razu w dwa poniższe trymery. I tu mamy dwa modele. Pierwszy z nich to jest Philips MT1620/15 i drugi to jest Philips NT 5650/16. Jakość w porównaniu z tym, co miałem wcześniej, wydaje się być super. Nasadki są wzajemnie kompatybilne z silnikami, choć każdy z nich trochę jest inny. Poniżej na szybkiego opis. NT1620/15. Silnik z włącznikiem przy użyciu pokrywy na baterię. Przekręcenie trochę zamyka baterię, przekręcenie bardziej włącza urządzenie. Aby wyłączyć, należy cofnąć obrót pokrywy, ale nie do zupełnego otwarcia. Bardzo bezpieczne przed przypadkowym włączeniem w bagażu. Ponadto nasadka typowa do nosa i uszu z wirującymi ostrzami, ale oczywiście osłoniętymi w odpowiedni sposób. NT5650/16 to z kolei silnik z typowym włącznikiem suwakowym. W zestawie dwie nasadki i trzy grzebienie osłaniające ostrza. Nasadka z ostrzem nacierającym od czoła, dokładnie tak jak miniaturowa maszynka do włosów na głowie. Posiada jeden grzebień, ale można używać także bez osłony. Druga nasadka posiada ostrza po bokach, jak typowy trymer do modelowania brwi. Również można wydłużyć długość modelowanych włosów, używając jednego z dwóch dołączonych grzebieni osłaniających ostrza. Trymery reklamowane są jako męskie, ale myślę, że jest to przypisanie dość stereotypowe, podobnie jak określenia, do czego służy dana nasadka lub grzebień. Ważne jest raczej to, że udało mi się zbudować różnorodny zestaw nakładek, kupując proste, ale dobrej jakości urządzenia. Ktoś bardziej potrzebuje do nosa, kto inny do brody, a inny do brwi, ale warto mieć w domu pod ręką cały zbiór możliwości. Polecam głównie jakość, bo miałem w ręku na przykład grzebienie osłonowe do brwi, których plastik rozpadał się na pył od patrzenia na niego. PS, grzebienie do brwi ściągamy przez pociągnięcie i bez podważania rączki, a grzebień na ostrze od czoła zdejmujemy przez delikatne podważenie od strony rączki. Osoby mniej techniczne lepiej, aby tego nie pomyliły, żeby nie połamać grzebieni. I taki jest komentarz od Michała. Natomiast mamy tu jeszcze właśnie już wspomniany komentarz od Janusza i materiał dźwiękowy. Więc ten materiał dźwiękowy wyemituję za moment, a najpierw może taki krótki komentarz, który dostałem przy okazji podesłanego pliku. Mieszkając w bloku, również zdarzają się czasem awarie z prądem. Tym razem chodzi o to, że osobiście jestem niezależny od takich sytuacji. Posiadam mocny zasilacz UPS o mocy 1600 W i akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy 12 V i 200 amperogodzin pojemności. W załączeniu przesyłam test takiego zasilacza UPS z ekspresem do kawy. Zapraszam do odsłuchania załączonego nagrania. Może kiedyś z naszego środowiska ktoś się zdecyduje na zabezpieczenie się od awarii w przypadku zaniku napięcia w sieci. Jednak od razu uprzedzam, że trzeba na taką konfigurację zasilania awaryjnego i akumulatora 12-woltowego i przykładowej pojemności 200 amperogodzin wydać dość spore pieniądze. Sam UPS to prawie 1700 zł, zaś sam akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy prawie 3000. Oczywiście możliwość monitorowania napięcia na akumulatorze przez aplikację Power Query, którą łączymy się przez Bluetooth. Tam możemy sprawdzić, ile mamy procent naładowania akumulatora i pobór prądu, gdy nasz UPS pracuje w trybie Battery Mode. Dotyczy to osób, które cenią sobie bezpieczeństwo, na przykład w przypadku aktualizacji BIOS lub jakichś innych prac. Sam grzebię trochę w komputerach i trochę w sprzęcie AGD. Po prostu wykonuję naprawy, które po niewidomemu jestem w stanie wykonać. Taka jest ta wiadomość od Janusza, a teraz posłuchajmy materiału dźwiękowego.
3: Słuchajcie, czy możliwe jest zrobienie kawy w ekspresie do rąki o mocy 1450 W na zasilaczu UPS? A to się zaraz przekonamy. Sprawdzimy jeszcze dla pewności, czy przewody do akumulatora są podłączone prawidłowo. Są podłączone prawidłowo. Zaraz uruchomimy UPS-a, włączymy akumulator na wyłączniku. To jest akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności 200 Ah. Nic nam nie wybuchło, nic nam nie wystrzeliło. Ekspres jest podłączony. Uruchomimy sobie UPS-a. Zasilacz się nam uruchomił. Teraz muszę sobie przygotować szklankę i cukier na kawę.

0: trzeba było się troszkę opłukać. Zaraz sprawdzimy, jakie mamy napięcie na akumulatorze przez aplikację. Też się da sprawdzić. Łączymy się z BMS-em akumulatora i sprawdzamy, jakie jest napięcie na akumulatorze.
1: Wody 13,7 V.
0: Napięcie 13,7. Sprawdzimy po zaparzeniu kawy, ile nam spadnie napięcia na akumulatorze. Podczas pracy ekspresu będzie się uruchamiał w zasilaczu wentylator, który chłodzi zasilacz przed przegrzaniem. Uruchamiam ekspres. Pobór 149 amper. W na akumulatorze ekspres półka szklankę przed parzeniem kawy. Napięcie rośnie na akumulatorze. Napięcie rośnie 13,4, ale ja uparcie dalej będę próbował jednak kawę zaparzyć. Albo się uda, albo się nie uda. Jest podgrzewana impulsowo, nie ma ciągłego poboru prądu. Napięcie 12,8 już się pokazuje.

0: pobór prądu był chwilami nawet 168 amper. Kawa się nam zaparzyła.
1: Karet minus 3,4 A. Karet wody 13,2 V.
0: I napięcie na akumulatorze jest 13,2 V. Wyłączymy jeszcze ekspres, żeby się przepłukał. I sprawdzimy końcowe napięcie po zaparzeniu kawy. Oczywiście muszę powiedzieć, że zasilacz poradził sobie z zasileniem ekspresu, żeby kawę zaparzyć. Teraz będziemy płukać ekspres. I w ten sposób żeśmy zaparzyli kawę przy pomocy zasilacza UPS o łącznej mocy 1600 W. Dziękuję za uwagę.
2: No to rzeczywiście nieźle, bo 200 amperogodzin, 12 V, no to jest to sporo tej mocy tam będzie. Tak się zastanawialiśmy przed audycją, ile tych kaw można tam zrobić. No myślę, że troszkę można.
3: To
2: tak
3: prawda.
2: Mi się wydaje. Oczywiście kwestia jest jeszcze tak zwanej mocy pozornej, mocy rzeczywistej, bo to tam też są różne tego typu kwestie, ale myślę, że tak czy inaczej, no to sporo. I myślę, że taka maszyna jak ten UPS, to taki przeciętny komputer stacjonarny, no to by mógł zasilać parę ładnych godzin, myślę, spokojnie.
3: Ja się tylko zastanawiam, jak często będziemy musieli znowu wydać kolejne 3000 zł na akumulator, bo to się jednak będzie zużywać.
2: No to prawda. No ale no, myślę, że to jest taka rzecz dla ludzi, którym rzeczywiście ten prąd dość często i na dłuższy czas gdzieś tam znika.
3: To prawda, ja kiedyś pamiętam i to już w dawnych czasach, w czasach jeszcze takiego podcastu jak Blind Cool Tech, to jeden z podcasterów tam nagrywających, on w ogóle opowiadał o takich rozwiązaniach, to się Marine Battery nazywało, czyli to są takie jakieś w ogóle akumulatory używane chyba w łodziach, czy na statkach nawet, i tego typu agregaty, tego typu zasilanie tak naprawdę, to można było wykorzystywać i on to rzeczywiście wykorzystywał, bo on przy okazji miał też swoje studio radiowe, to do zasilania jakby chyba nawet całego domu, tylko to już takie rozwiązania były też i dosyć niebezpieczne, bo trzeba było się odpowiednio z tym obchodzić i wiedzieć już naprawdę, co się robi, bo po prostu mogło to nawet naszemu życiu zagrozić, jeżeli byśmy to wszystko nieumiejętnie połączyli.
2: No, różne ciekawe urządzenia można mieć w domu.
3: Jeżeli wy chcecie nam takie pocztówki dźwiękowe też przesyłać, to zapraszamy bardzo serdecznie, będziemy emitować.
2: Tak jest. Zwłaszcza, że nie wiadomo nigdy, co komu się przyda, więc no, zawsze warto coś pokazać. Zaczynamy newsy od nowości w sklepie Altix od Pawła, tutaj jest wiadomość. Znaczy, news.
4: Tak, tak. To znaczy, no, mój nie mój, dzisiaj tak rozmawialiśmy z naszym dawnym zespołowym tutaj kolegą, który z nami kiedyś prowadził, z Robertem Łabęckim. I Robert właśnie zwrócił moją uwagę, że w sklepie Altixu ostatnio pojawiło się dosyć sporo ciekawych rzeczy. No i rzeczywiście ja się temu przyjrzałem. I kurczę, żałuję, że częściej tu nie zaglądam, bo często mówię o jakichś urządzeniach, które gdzieś tam wypatrzyłem na jakichś zagranicznych konferencjach czy wystawach, czy to było Side City, czy teraz ta konferencja gdzieś tam, no w Japonii to może mniej, ale gdzieś tam w innych miejscach. No i te urządzenia bardzo często gdzieś tam nam utkwią w perspektywie, że może ktoś to kiedyś sprzeda, może to się kiedyś w Polsce, a może nie. No wystarczy popatrzeć czasem na dział nowości Altixu, chociażby, czy innych dystrybutorów również, jak najbardziej. I okazuje się, że my jednak te sprzęty jakoś do Polski wprowadzamy. Niektóre się jakoś nie odbijają większym echem, ale są w ofercie. No i co my tu mamy w Altixie ostatnio? Więc tu jakieś osłony, stojaki regulowane na drukarki brajlowskie, View Plus, Penfriend etykiety, no to jakby są rzeczy, o których już wiedzieliśmy, że gdzieś tam w Polsce może są. Luna Eye powiększalnik elektroniczny stacjonarny za 8715 zł jest. Snowpad za 7035 zł, też kamera na statywie elektroniczna. Znowu etykiety, Snow Eye, kamera do powiększalnika Snow 12 i zoomy. Tak, w ofercie Altixu są te rejestratory Zoom H1 Essential. H1 Essential w Altixie kosztuje, dla porównania z ceną rynkową, jaka jest, 745 zł. Na przykład. Blindshield Classic 3 również jest w ofercie i kosztuje 2895 zł. Na przykład. I jest, proszę Państwa, NaviBelt, pas nawigacyjny. No tego to się nie spodziewałem. To znaczy tak. Poniekąd się spodziewałem, tylko czekałem z powiedzeniem wam tego, aż dostanę jakieś oficjalne stanowisko od firmy FieldSpace. No stanowiska się niestety nie doczekałem. Dlaczego w ogóle postanowiłem się do nich zwrócić? W ogóle dla przypomnienia, FieldSpace NaviBelt to pas nawigacyjny, który ja od jakichś już czterech lat w zasadzie posiadam i kilkukrotnie o nim mówiłem w tym podcaście. Co więcej, z powodu tego pasa mogliście mnie w roku 2022 spotkać na wystawie Reha for the Blind. I nawet byłem, zdaje się, wzięty na wywiad przez Paulinę. Także usłyszeliśmy się też w tej roli. Tak, byłem poniekąd na okoliczność tego wydarzenia przedstawicielem właśnie niemieckiej firmy FieldSpace i po polsku o tym pasie opowiadałem. No i wiem, że wiele osób, które przyszło na tą wystawę, możliwe, że wielu z was zapisało się też na taką listę osób oczekujących, które chciałyby się dowiedzieć, gdy tylko pas trafi do Polski. No i długo nie było nic słychać, aż tu nagle moje zaskoczenie wielkie, bo dostałem informację przy okazji aktualizacji aplikacji FieldSpace na moim iPhone'ie, że jedną ze zmian jest właśnie wprowadzenie interfejsu w języku polskim. No i moja ekscytacja sięga zenitu, piszę maila, a odpowiedzi do dzisiaj nie mam. Natomiast tutaj nagle się okazuje, że Altix w swojej ofercie ów pas ma. No i tutaj cytuję jego cenę. 24 425 zł. Także no, ja się zastanawiam, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa dostać to na jakieś dofinansowanie?
3: No ze sprzętu podstawowego to jest, tylko i tak z 15 tysięcy trzeba będzie wyłożyć z własnej kieszeni.
4: No właśnie. Także tutaj...
2: Ja myślę, że to może będzie z innego programu, tam bariery w komunikowaniu, czy tam bariery architektoniczne, czy może coś tego typu, no bo inaczej to chyba będzie problem istotnie.
4: A z tych barier jest tyle pieniędzy? Bo ja już nie pamiętam teraz, jakie
2: są. Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
4: Wydawało, że to jest mniej niż Homer.
3: Też niż aktywny.
4: Kiedyś Homer, teraz aktywny, tak, oczywiście. Aktywny samorząd. Natomiast, no właśnie, no... Dajcie znać, jeżeli w jakiś sposób uda się wam ten pas nabyć, jeżeli w ogóle się na niego zdecydujecie. No to mi przypomina, że wiem, że obiecałem wam już wieki temu podcast i się jeszcze do niego nie wziąłem. Przepraszam. Trzeba do tematu jakoś będzie wrócić. Gdyby tylko tak zimno na dworze nie było. Co tu jeszcze mamy? Mamy X-Band, zegarek wibracyjny z dodatkowymi funkcjami do komunikacji ze smartfonem. To też się pojawiło w tym roku na Side City. Mówiłem o tym, to jest, zdaje się, opaska, która podaje nam w jakiś sposób godzinę i też w jakiś sposób nas informuje o powiadomieniach. 1475 zł kosztuje taka opaska. Taktonom Reader to jest interaktywny czytnik wypukłych grafik. O nim też mówiłem niejednokrotnie przy okazji Site City. I tu też 22 525 zł, taka cena, ale to będzie raczej produkt dedykowany ośrodkom różnego rodzaju, szkołom dla niewidomych pewnie i tak dalej. To raczej sobie tego nie kupi osoba prywatna, tak mi się wydaje. Zoom H4 Essential również jest, 1505 zł. Dotpad, monitor do wyświetlania grafik wypukłych i tekstów w Braille'u, 58 325 zł. No to już ewidentnie jest tutaj celowane raczej w instytucje, a nie w prywatnych użytkowników. Tak mi się wydaje. H6 Essential, 2360 zł. A nawet 65. I Pawns, mówiące szachy, 12 500 zł. Kłódka dla niewidomych z zamkiem szyfrowym. A to ciekawe. Za 185 zł. I to wszystko. Może się zainteresuje, czym się charakteryzuje ta kłódka, bo no to jest ciekawe, czy bardziej wyczuwalne są jakby te ząbki.
3: Ona, zdaje się, ma przyciski po prostu. I za pomocą przycisków się ustawia szyfry. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to za produkcję tego rozwiązania odpowiada APH.
4: APH, aha, okej. Okay. No to w porządku, to miło słyszeć. No i to jest tyle, jeśli chodzi o nowości, aczkolwiek Robert wspominał o tym, że jest tego jeszcze gdzieś tam więcej, więc gdyby na pewno popatrzeć głębiej w różne zakamarki, w różne kategorie sklepu, to myślę, że żebyśmy się dokopali do różnych ciekawych sprzętów, więc warto czasem przejrzeć oferty naszych polskich, lokalnych dystrybutorów, bo kto wie, czasem może pojawić się jakiś nowy produkt. No ja myślę, że będę od teraz trochę częściej zaglądał i doinformowywał się w kwestii tego, co się nowego w Polsce z takich różnych sprzętów pojawia.
3: I za ile?
2: Tak, mamy wiadomości od Michała Kasperczaka. Mamy wiadomość tekstową, w której mówi, że to zależy. I tak, mogą być i tak duże pieniądze z programu bariery w komunikowaniu. Więc no, okej. Okay. Jest jeszcze wiadomość głosowa, dość długa. Postaram się ją troszeczkę tutaj też przygotować pod wypuszczenie, więc to pewnie mi chwilkę zajmie. To zanim to może spróbuję mimo wszystko jakieś jeszcze newsy tutaj wam dać. Na przykład o tym, że aplikacja Tech Freedom, która do tej pory była tylko na system Android, pojawia się powoli na system Windows, choć i tak trzeba mieć Androida, żeby skorzystać z aplikacji na Windowsie. Michale, czemu?
3: A już mówię. Na dobry początek w ogóle, czym jest ta aplikacja Tech Freedom, to myślę, że warto by było powiedzieć. Otóż jest to aplikacja tak naprawdę wiele różnych rzeczy w jednej, bo możemy za jej pomocą między innymi analizować obrazy z użyciem sztucznej inteligencji oczywiście, bo teraz wszystko ma te funkcje, coraz więcej aplikacji tak naprawdę, ale to dobrze, bo rzeczywiście jest to dla nas przydatne. Można między innymi czytać książki, można nawet nagrywać różnego rodzaju notatki głosowe, bo jest tam dyktafon. Jest też edytor audio, edytor wideo. Jest ogólnie dość sporo tych narzędzi. Ci, którzy korzystają z Androida, to pewnie te aplikacje znają. Ja akurat ze względu na to, że działam na iOSie, to szczerze mówiąc dziś o niej tak... Może już kiedyś nawet o niej mówiliśmy, ale zapomniałem, jeżeli mam być szczery, a dziś właśnie jeden z naszych słuchaczy, który pewnie nawet gdzieś tam z nami jest na odsłuchu, mianowicie Grzegorz na jednej z grup, dał informację w Tyflopolsce konkretnie, że mamy nową wersję. Mamy wersję na Windowsa. No to ja ucieszony zainstalowałem tę wersję na Windowsa i rzeczywiście instalacja jest ze sklepu Windows Store, więc

0: mnie zaskoczyło w tym procesie, w każdym razie o tak powiem. Ale no moja radość nie trwała długo, słuchajcie, bo ta aplikacja po uruchomieniu wita mnie krótkim komunikatem. Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji Tech Freedom, no to musisz mieć wersję na Androida. I co trzeba zrobić? Trzeba po prostu z poziomu tej androidowej aplikacji wygenerować odpowiedni kod, który podaje w aplikacji na Windowsa razem z adresem e-mail, na który się rejestruje już na systemie Android, no i wtedy mogę korzystać z tej aplikacji na Windowsie. Więc jeżeli nie mam tej aplikacji zainstalowanej na telefonie, to już po prostu i tak z niej nie skorzystam. Chociaż w ogóle kiedyś to ponoć były jakieś większe obostrzenia dotyczące nawet samej rejestracji w tym narzędziu, bo żeby uzyskać tam konto, to trzeba było wysłać twórcom jakiś dokument potwierdzający to, że jesteśmy niewidomi. Także teraz już z tego zrezygnowano. Podziękowali oczywiście wszystkim tym, którzy takie dokumenty wcześniej wysłali, bo ponoć było to dla nich jakoś tam istotne. No być może do celów, no nie wiem, czy jakiejś sprawozdawczości, czy takich celów, żeby rozmawiać z jakimiś firmami, które udostępniają im po preferencyjnych warunkach różnego rodzaju narzędzia, bo z tego co wiem, to twórcy Tech Freedom współpracują chociażby z Eleven Labs i właśnie za pomocą tych głosów syntetycznych tworzonych przez te firmy można sobie w Tech Freedomie czytać książki. To tak swoją drogą taka ciekawostka. Natomiast no, już teraz nie trzeba się legitymować w żaden sposób, że jesteśmy niewidomi, nie trzeba im tam żadnych papierów wysyłać. Po prostu można się zarejestrować i tej aplikacji używać. Natomiast dzięki Miłoszowi mam też taką krótką informację odnośnie tego, co pod Windowsem mamy. No bo ja nie miałem okazji tego sprawdzić. Ponoć na razie pod Windowsem mamy asystenta GPT, czytnik dokumentów, generator obrazów, prawdopodobnie czytanie tekstu ze zdjęcia, opisywanie scen zarówno z pliku, czyli ze zdjęcia po prostu, jak i kamery oraz tłumaczenie tekstu. Więc na razie tyle jest na Windowsie, ale pamiętajcie, że to jest wczesna wersja tej aplikacji, więc całkiem możliwe, że już niedługo będzie lepiej i będzie jeszcze więcej funkcji, bo na Androidzie to rzeczywiście Tech Freedom jest dość mocno rozbudowane. Słuchacz do nas pisze. Cześć, Piotrze, bardzo dziękuję Ci za pomoc z konfiguracją skrótów klawiszowych dla aplikacji VOCR. Pokierowałem koleżankę według Twoich wytycznych i utworzyła sobie skrót Ctrl-W i jest z tego skrótu bardzo zadowolona. Mówi, że bardzo ułatwia jej to pracę z tą aplikacją, a palce jej chorych rąk tak się nie nadwyrężają. Korzystając z tej okazji, chciałbym się zapytać o to, czy można przejąć kontrolę nad czyimś Maciem w celu pomocy takiej osobie, pomóc jej coś ustawić zdalnie? Próbowałem natywnej opcji dostępnej, jaką oferuje system macOS, lecz wydaje się być ona niedostępna z czytnikiem ekranu. Czy jest jakaś możliwość, by to zrobić? By zrobić tak, by to działało z czytnikiem ekranu VoiceOver? I tu mamy ten temat w naszych notatkach.
1: Tak, zbieg okoliczności.
2: Właśnie za chwilkę miał ten temat pójść, więc może popowiedz Piotrze i po prostu tak.
1: No dobrze. Po pierwsze cieszę się, że VOCR działa. A teraz przechodząc do tematu. W zeszłym tygodniu przez mojego Mastodona przeszedł post od bodajże pana Robina Frosta, którym napisał, że aplikacja udostępnianie ekranu, która umówmy się na macOSie jest już lat dobrych parę, jak nie paręnaście, od przynajmniej wersji macOSa Sonoma, czyli to jest wersja z poprzedniego roku, wersja 14, doczekała się wsparcia przesyłania dźwięku, bo wcześniej ona przesyłała tylko obraz, no a to dla nas, jak wiadomo, jest duży problem, no bo no, my z obrazem tak naprawdę nic nie zrobimy, a byłby nam potrzebny dźwięk. No i skutkiem czego co mieliśmy wcześniej do dyspozycji, gdybyśmy chcieli tak udostępnić ekran? No, tak naprawdę taką najbardziej dostępną dla nas opcją jest RIM, czy Remote Incident Manager, który jest aplikacją stworzoną na potrzeby

0: osób niewidomych. Natomiast ta aplikacja nie jest darmowa. Można z niej korzystać za darmo, natomiast wtedy jesteśmy ograniczeni do 30 minut dziennie. A jeśli chcemy więcej czasu, no to już wtedy musimy zapłacić, to też nie są jakieś małe pieniądze. No, są albo dostępne abonamenty, są też wersje, nazwijmy to tak, do ładowania konta sobie określoną liczbą godzin, no ale to już trzeba coś zapłacić. No ale ten post zainspirował mnie do tego, żeby sprawdzić, jak to z tym udostępnianiem ekranu faktycznie jest. No i faktycznie dźwięk jest przesyłany. I teraz jak z tego można skorzystać, bo są tak naprawdę na to dwa sposoby. Po pierwsze mamy aplikację udostępniania ekranu, ona jest w katalogu narzędzia, do którego możemy dotrzeć sobie na przykład z Findera naciskając Command Shift U i w tej aplikacji możemy na przykład połączyć się z dowolnym Maciem, który jest w naszej sieci lokalnej, wtedy możemy się zalogować nazwą użytkownika i hasłem normalnie, więc no, jeśli na przykład jesteśmy no właśnie gdzieś w sieci, gdzie mamy kilka Maców i w ten sposób wspieramy kogoś, to można się w ten sposób łączyć. Można też się łączyć zdalnie wpisując Apple ID. Też w tym miejscu mamy taką książkę adresową. To jest jeden sposób, ale drugi, kiedy chcemy właśnie komuś pomóc, to możemy do tego wykorzystać aplikację wiadomości. Jak to robimy? No bardzo prosto. Wchodzimy sobie do wiadomości, wchodzimy do rozmowy z osobą, z którą chcemy nawiązać takie połączenie na udostępnianie ekranu. Więc po prostu jeśli mamy już tą konwersację rozpoczętą, no to sobie ją gdzieś wybieramy, wyszukujemy. Jeśli nie, no to sobie ją tworzymy. Następnie przechodzimy do paska menu, do menu tam rozmowa albo konwersacja, dokładnie nie wiem jak to będzie przetłumaczone, mniej więcej to będzie dostępne w tym miejscu i znajdziemy tam dwie opcje. Możemy poprosić o udostępnienie ekranu tą osobę lub możemy udostępnić swój ekran. Gdybyśmy jej chcieli coś pokazać, no to od razu też z tego miejsca możemy swój ekran udostępnić. No ja tutaj zakładam, że chcemy komuś pomóc, więc klikamy opcję poproszę o udostępnienie ekranu. I co to spowoduje? Spowoduje to otwarcie aplikacji udostępniania ekranu, ale też usłyszymy takie charakterystyczne dźwięki nawiązywania połączenia audio FaceTime, bo to idzie przez FaceTime. Osoba, do której dzwonimy, w cudzysłowie, dostanie normalnie dzwonek, będzie słyszała, jakby ktoś do niej dzwonił, ale na ekranie, gdzie może to połączenie odebrać lub odrzucić, będzie informacja, że ta osoba, ten kontakt chce zobaczyć twój ekran. Jeśli ta osoba się na to zgodzi, no to po pierwsze będzie nawiązane normalne połączenie, łącznie z dźwiękiem z mikrofonu, także jeśli na przykład jesteśmy gdzieś na innym komunikatorze, no to albo się tam rozłączamy, albo z poziomu tego okna FaceTime, które tam też się otworzy, sobie wyciszamy mikrofon i po prostu wtedy korzystamy z tej drugiej aplikacji, ale równolegle też otworzy nam się udostępnianie ekranu i ekran tej osoby zostanie nam udostępniony. I tak naprawdę już od tego momentu będziemy wszystko słyszeć. Ja czytałem gdzieś informację, że to udostępnianie dźwięku w stereo jest dostępne tylko jeśli ręcznie wybierzemy tryb wysokiej wydajności. Ja tego nie musiałem robić, więc prawdopodobnie system automatycznie to zrobił. Nie wiem, czy po prostu było na tyle dobre łącze, czy to po prostu już może w tym najnowszym macOSie w 15 to już działa jeszcze bardziej automatycznie. Niemniej jednak dźwięk słyszałem. Łączyłem się z osobą, która no, była trochę ode mnie odległa i tam to opóźnienie było, nie wiem, gdzieś na poziomie pół sekundy, 3/4 sekundy, więc było odczuwalne, ale tragedii nie było. Dało się z tego korzystać. Dźwięk był czysty, był lekko skompresowany, ale było to wszystko ładnie w stereo, nie działy się jakieś dziwne rzeczy z tym dźwiękiem. Dodatkowo, tak jak to mamy, jeśli ktoś korzystał z udostępniania ekranu na przykład na iPhone'ie podczas rozmowy w FaceTime, to tutaj mamy podobną sytuację, że jeśli ktoś coś mówi, czy my, czy ta druga osoba, no to dźwięk nam się będzie automatycznie ściszał. Kiedy przestaniemy mówić, no to dźwięk będzie się zgłaśniał. I teraz tak, domyślnie, mimo to, że nawiązaliśmy takie połączenie, to nie znaczy automatycznie, że przejęliśmy kontrolę nad komputerem tej osoby. To musimy, o to musimy poprosić osobno. w tym celu możemy albo użyć skrótu Command Option X, albo tam będzie pasek narzędzi, w pasku narzędzi będzie przycisk przejmij kontrolę. Kiedy my na ten przycisk naciśniemy, to ta osoba dostanie kolejne powiadomienie, więc tutaj nic nie stanie się bez pozwolenia tej drugiej osoby. Zostanie zapytana, czy możemy przejąć kontrolę nad jej komputerem. I kiedy klikniemy zezwól, no to tak naprawdę w tym momencie możemy działać. I tutaj pojawia się taka pierwsza istotna moim zdaniem wada tego rozwiązania, mianowicie Apple nie do końca rozwiązało kwestię przechwytywania klawiatury i tego, co robi z tą klawiaturą VoiceOver. Bo większość klawiszy nam się przechwyci ładnie. Gdybyśmy na przykład już zaczęli gdzieś naciskać tab, naciskać strzałki, to te wszystkie skróty będą nam ładnie działać. Natomiast jeśli nie wyłączymy naszego lokalnego voiceovera, no to polecenia voiceovera jakiejkolwiek, czyli tutaj control option strzałki, czy caps lock i strzałki będą działać na naszym komputerze. Więc zanim klikniemy w ten przycisk, no to musimy naszego voiceovera najpierw wyłączyć, jak ustawić się na tym przycisku, wyłączyć voiceovera najlepiej, nacisnąć spację, wtedy ta osoba klika, że chce nam przyznać kontrolę, no i wtedy jak najbardziej możemy z tego rozwiązania korzystać i po prostu komputerem tej drugiej osoby sterować. Będą nam działały tak naprawdę wszystkie polecenia, z reguły, bo widziałem jak na początku Command Tab mi działać nie chciał, natomiast po wyłączeniu VoiceOvera już działał w takim sensie, że wtedy mogłem Command Tabem przełączać się między aplikacjami tej drugiej osoby. Natomiast wtedy miałem problem, żeby powrócić do swojego komputera, o czym więcej za chwilę. W razie czego, gdyby Command Tab nam nie zadziałał, a chcemy przełączyć się między aplikacjami na komputerze tej drugiej osoby, nie zapominajmy, że VoiceOver ma swój skrót do przełączania aplikacji, którym jest VO F1 dwa razy, więc akurat to można obejść. No i możemy generalnie robić wszystko. Zaczynają się właśnie schody w momencie, gdybyśmy chcieli do naszego komputera wrócić z jakiegoś powodu. Na przykład, żeby skopiować coś do schowka, bo schowki też są udostępniane, lub żeby przenieść jakiś plik. Teoretycznie skrótem Command Option X możemy wyłączyć kontrolowanie, wrócić do trybu obserwacji tak zwanego. I to może działa. Natomiast nie powoduje to, że klawiatura wraca do nas. Nie wiem, czemu tak jest, nie wiem, czy to tak ma być, bo raczej wydaje mi się, że to jest jakiś błąd. Błąd, który można obejść na przykład gdzieś klikając poza obszarem ekranu, czyli na przykład, nie wiem, gdzieś myszką przesuwamy w dół kilka razy i klikamy, no to powinno spowodować, że nam fokus wyjdzie z tego okna, bo domyślnie nie otwiera się ono w trybie pełnoekranowym. Wtedy możemy sobie ewentualnie voiceovera włączyć i coś na komputerze zrobić. Przechwytywanie schowka działa, natomiast jeśli chcielibyśmy przesłać plik, no to niestety tego też łatwo po niewidomemu na ten moment nie zrobimy, dlatego że to nie działa przez schowek. Próbowałem, nie zadziałało. Schowek na komputerze drugiej osoby był pusty, a wymaga to przeciągania i opuszczania. Także no, z tym będą problemy, zwłaszcza, że kiedy wrócimy do tego drugiego okna, może ktoś na siłę dałoby się to wykonać, ale raczej próbowałbym tutaj ewentualnie, jeśli musimy jakiś plik przesłać, no to zrobić to w jakiś inny sposób. Jakiś link publiczny, jakiś iCloud, jakiś inny komunikator. No jest trochę sposobów, żeby to zrobić. Także da się z tego korzystać. Fajnie, że ten dźwięk jest udostępniany i myślę, że dla wielu osób, jeśli będziemy pamiętać o tych ograniczeniach, to może w zupełności wystarczy, żeby właśnie jakiś taki drobny problem rozwiązać, no właśnie typu ustawienia skrótów VoiceOvera, czy no tego typu sprawy. Dużo można spokojnie osiągnąć. Czy mogłoby być lepiej? Oczywiście. Nadal też nam nie daje to możliwości połączenia się z innego systemu operacyjnego, na przykład z Windowsa, tak? To jest funkcja, z której możemy korzystać wyłącznie z jednego Maca na drugi. Natomiast jeśli nie chcemy płacić, mamy Maca, chcemy pomóc innej osobie, która też Maca posiada, czy to niewidomej, czy widzącej, natomiast wiadomo, wtedy ta osoba widząca też będzie VoiceOvera słyszeć, No to okazuje się, że to wbudowane narzędzia, które wcześniej nie były dostępne wcale, a to też miało wpływ na przykład na zatrudnianie osób niewidomych. Z tego co wiem, wiem, że parę osób nawet samą Apple nie dostało przez to pracy dziś w wsparciu technicznym. No to fajnie, że to się pomału zaczęło zmieniać, natomiast może teraz jak więcej ludzi o tym wie, bo to dopiero teraz gdzieś ta informacja została jakoś szerzej spropagowana w społeczności, może Apple te błędy, które dziś są, zacznie naprawiać, no i wtedy naprawdę będziemy mieli jeszcze bardziej sensowne rozwiązanie. Ale gdybyście potrzebowali z tego korzystać, można i mam nadzieję, że tutaj gdzieś te wskazówki, które powiedziałem, pomogą wam to skonfigurować i używać tego tak, jak to na ten moment działa.
1: No i
2: o, i dopiero udało mi się włączyć to, żeby mógł no, mówić tutaj do was. Mamy komentarze słuchaczy. Mamy wiadomość głosową jedną od Sylwestra i wiadomość głosową od Michała. Może zacznę od wiadomości od Sylwestra, mimo tego, że ona troszkę później się pojawiła, ale dotyczy, jak tutaj udało mi się już troszeczkę podsłuchać naszego Tyflo Podcasta na Orionie, bo zdaje się, że się udało.
3: Słuchajcie, chłopcy, udało mi się Oriona Plus właśnie podcast uruchomić, bo ja w instrukcji ECE znalazłem taką krótką informację, jak to zrobić. W pierwszej linijce pisać hash extinf dwukropek minus cyfra 1 przecinek www.tyflopodcast.net, www.tyflopodcast.net, a w drugiej linijce pisałem http://www.tyflopodcast.net/fed/. I zapisałem ten plik TXT, przeedytowałem do programu w programie edytorze Edit Tools i do MCU, zrobiłem pliczek MCU, wyciągnąłem ten plik, później jeszcze raz do edytora plików TXT pisałem to samo i zadziałało. Włożyłem do folderu podcast, pod folderu Prestore i założyłem i zadziałało po prostu. Ja mogę pokazać wam, że działa. Mogę udowodnić, ale ja muszę wyłączyć. Jest. A ja muszę teraz głośnić, bo...
4: Głośność 9. Głośność 12.
3: O.
4: Vautuner, katalog. Radio Internet, podcast, katalog.
3: Włączam.
4: Wstępnie zapisane podcasty. www.tyflopodcast.net.
3: No.
4: Tyflo przegląd odcinek numer 260.
3: No, jest właśnie. Najnowszy odcinek. Włączam.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: I działa.
4: Dzień dobry. No. Tyflo przegląd odcinek numer 260.
3: Tak, także działa. Super.
1: Przy okazji tak. Taka mała rzecz, bo tutaj strasznie poszatkowany był ten początek Tyflo Przeglądu, ale to nie było tak w oryginalnej wiadomości, tylko tutaj ten, no to coś, co usuwa ciszę z nagrań, żeby nie było tutaj takich cichych fragmentów. No niestety tutaj też potraktowało część podcasta tego puszczanego z urządzenia jako fragmenty z ciszą, no i taki jest tego rezultat.
5: Ja myślałem, że Sylwester ma takie przyspieszenie włączone.
1: Nie, w oryginalnej wiadomości chyba jest to bez zmian, że tak powiem. Także tutaj też no, uczulam na to, że tutaj no, tłumaczy się, można powiedzieć. I druga wiadomość, znacznie dłuższa, jest od Michała Kasperczaka.
6: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Ciąg dalszy testów urządzeń różnych. Ostatnio było troszeczkę o telefonie Blind Shell i na pewno do Blind Shella wrócimy. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie stanie się to w grudniu, a dopiero w styczniu jednak. A tymczasem krótka opowieść z mojej strony o urządzeniu, które ostatnio testowałem, mianowicie głośniku Sonos Era 300. Dziękuję przy tej okazji firmie, która przez rok bodajże ma kontrakt i odpowiada za promocję, promowanie marki Sonos w Polsce. To jest agencja Sarota, której dziękuję za przesłanie głośnika do testów. No i kilka słów ode mnie. Przy okazji, kto nie wie, albo kto chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na temat systemu Sonos, to zachęcam do przesłuchania podcastu sprzed jakichś 2 lat, gdzie z Radkiem Morawskim na temat tych urządzeń mówiliśmy. No też jeszcze będziemy o Sonosach pisać niejednokrotnie i mówić. Pewnie raczej dobrze niż nie, bo jest o czym mówić, mimo że aplikacja Sonos miała pewne problemy ostatnio. No ale przejdźmy do rzeczy. Sonos Era 300 to jest najnowszy i największy głośnik z całej serii. Głośnik, który ma w sobie 6 wzmacniaczy cyfrowych, kilka głośników nisko- i wysokotonowych i jest przeznaczony, no może konkurować z innymi głośnikami aktywnymi albo głośnikami Dolby Atmos, czyli nawet soundbarami. No takie 2 w stereo, jakbyśmy zestawili, bo to oczywiście można, takie 2 Sonosy Era 300, no to mamy pełnoprawny, zależy co kto rozumie przez pełnoprawny, ale taki multiroomowy, można powiedzieć pełnoprawny, porządny system stereo wypełniający co najmniej 20-metrowe pomieszczenie. To jest głośnik, który waży około 5 kilo. Nie będę opowiadać, jakie on ma wymiary, bo to wszystko można sobie sprawdzić na stronie internetowej, przeczytać całą specyfikację. To jest, jak powiedziałem, głośnik multiroom, czyli to oznacza, że jest to głośnik Wi-Fi. On też ma Bluetooth, ale jest to przede wszystkim głośnik Wi-Fi, który obsługujemy za pomocą aplikacji Sonos. Niestety on nie ma pilota. Jego taką główną właściwością jest to, że jako jedyny Sonos Era 300 to jest głośnik z Dolby, odtwarzający Dolby Atmos. Jeżeli są takie głównie w Apple Music, ale też w Tidalu się ostatnio pojawiają płyty masterowane w dźwięku przestrzennym w Dolby Atmos, no to mniej lub bardziej słychać ten dźwięk, idzie do nas z przodu, z boku, otacza, można powiedzieć, że nas otacza. Oczywiście to jest takie trochę mówienie marketingowe i to wszystko zależy, tak? Ja słuchałem ilość płyt właśnie z Apple Music po Dolby Atmos i ja nie przepadam za tym, nie uważam, żeby to w muzyce miało większy sens. Niektóre mastery mogą być ciekawe, pewnie byłoby to ciekawsze, gdyby się takie 2 głośniki zestawiło z sobą. To w ogóle jest magia, bo mam mniejszy głośnik Sonos Era, nie, Sonos Room i to naprawdę działa tak, że grupujemy sobie 2 głośniki i one bezprzewodowo, w sensie, że nie są razem połączone, grają. Room jest o tyle bezprzewodowy, że to jest głośnik z akumulatorem, a ten głośnik Era 300 to jest oczywiście głośnik, nie oczywiście, bo to nie musi być oczywiste, ale Era 300 i Era 100 to są głośniki na prąd. Ten głośnik Era 300 nie ma tak klasycznych niestety już przycisków i w nowych właśnie Era 100 i Era 300 jest tak, że mamy taki suwak we wgłębieniu dotykowy, którym tak podobnie trochę jak w iPhone'ie lewo-prawo robimy głośniej, ciszej i poniżej jego mamy takie dotykowe punkciki, no które owszem można jakoś wyczuć, takie sensory, no ale nie jest to miłe, tak? Mamy następny, poprzedni i po środku play-pauza i oczywiście no na oko można trafić. Raczej to mi się udawało bardziej niż nie, ale no nie jest to, nie należy to jakoś do przyjemności, no ale to niestety dosyć, że te sensory są, bo jeszcze są takie systemy, które mają zupełnie gładką, szklaną powierzchnię albo jakiś okrąg i tutaj zupełnie sobie nie możemy poradzić, tu nie jest tak źle. Z przodu dalej jeszcze mamy przycisk wyłączający i włączający mikrofon używany do sterowania głosowego, o czym zaraz. I z tyłu mamy też mamy przycisk Bluetooth i suwak włączający i wyłączający permanentnie mikrofonu, jeżeli komuś zależy na prywatności i to wtedy nie będziemy mogli ustawić, skalibrować TruePlay, czyli dostroić głośnik do akustyki naszego pomieszczenia. Samo parowanie w tej chwili i konfiguracja głośnika zasadniczo przebiega bez przeszkód. Ta aplikacja Sonos pod kątem dostępności funkcjonowania z VoiceOver i z Androidem najprawdopodobniej też została już w tej chwili poprawiona i dobrze zoptymalizowana. Tutaj nie ma problemu. Miałem trochę problemów z połączeniem się ze znalezieniem głośnika i z dodaniem go do sieci, ale to bardziej wynika pewnie z kwestii mojego routera, z tego, że się musiałem, chociaż on ma 5 GHz, ale jakoś tego 5 GHz nie widział. No takie dziwne rzeczy, ale to ze wszystkim wszystkimi sprzętami są podobne problemy, niestety mam wrażenie, ale uczulam, że to gdzieś tam Sonos jest w ogóle dość wrażliwy na te zmiany sieci, na zapamiętywanie sieci, choć ogólnie sam proces parowania i dodawania przebiega bardzo płynnie i bardzo jest to wszystko dostępne, jest to aplikacja nas instruuje po prostu, co mamy robić. Wybieramy tutaj głośnik lub komponent. Powinien się, oczywiście głośnik powinien być włączony, pojawi się ten określony głośnik. Pyta się, do jakiej sieci chcemy go dodać, jaką strefę utworzyć, jak te pokoje, czy ten głośnik, czy strefa, grupa, w której on jest, się nazywa. Jest to wszystko raczej podobne do tego, jak to wygląda w innych, czy w ogóle w systemach multi-room. Jeżeli ktoś by chciał więcej poczytać, to proponuję znaleźć sobie w internecie instrukcję obsługi Sonosa, albo w ogóle poczytać o głośnikach multi-room. No i po połączeniu, jakby no takim atutem dla mnie, czy atutem, tak, atutem istotnym systemu Sonos jako takiego, jest to, że wszystko obsługujemy z jednej aplikacji. Dodajemy sobie już po skonfigurowaniu, po tym, po automatycznym lub takim szczegółowym, ręcznym skalibrowaniu przy pomocy funkcji TruePlay, możemy przystąpić do słuchania tak, muzyki, do dodania sobie usług różnych. No i Sonos jest to jeden z takich systemów, który zawsze przodował w liście obsługiwanych serwisów, których jest bardzo dużo. Jest z takich mniej znanych, ale znanych jest SoundCloud, jest Pandora, której u nas nie ma, ale jest w Stanach Zjednoczonych, jest oczywiście Deezer, no jest Tidal, oczywiście Spotify, ale też jest Apple Music, które normalnie obsługujemy przez AirPlay, a tutaj obsługujemy, możemy to obsługiwać przy pomocy aplikacji, tak? Czyli kiedy sobie dodamy, powiążemy te wszystkie usługi, co generalnie no, czasem trzeba załowić jakieś konto, tak jak w przypadku TuneIn Radio New, albo gdzieś tam się potem zalogować kontem Google, albo innym, w inny sposób to wszystko potwierdzić, no to możemy przystąpić do wyszukania określonej stacji radiowej, którą potem albo odtwarzamy, albo dodajemy sobie do ulubionych i tak samo jeżeli sobie skonfigurujemy, dodamy Apple Music do aplikacji, to mamy nasze Apple Music, czyli ostatnio słuchane, ostatnio dodane płyty, albums artist i tak dalej, albumy artystów, których mamy w bibliotece Apple Music, to się generalnie dobrze integruje. O tyle nie do końca efektywnie dla mnie to się odtwarza, bo obojętnie, czy byśmy wybrali jakąś stację radiową, czy byśmy wybrali jakąś płytę, to wchodzimy w szczegóły i dopiero potem mamy przycisk odtwórz, tak? Klikamy odtwórz i nam zaczyna odtwarzać. Natomiast kiedy jest to radio jakieś internetowe, to za każdym razem musimy czekać na i usłyszeć słowo tuning i to łączenie trwa długo. Trwa dłużej niż to ma miejsce w innych systemach multiroomowych, na pewno w Audio Pro i na pewno w Toyflu, w którym trwa to zadziwiająco szybko. Jak jest w BlueOS i jak jest w systemie MusicCast Yamaha, tego nie wiem. Ja spróbuję potem do Sonosa dodać, do mojego innego głośnika Sonos Room, dodać iHeart Radio, to jest też taka jakaś usługa muzyczna i sprawdzić, co to, jak to działa. No i kiedy sobie pododawałem już trochę muzyki, to zacząłem słuchać. No w Apple Music jakoś, ponieważ nie znam się na nowej muzyce, trochę posłuchałem jakichś efektownych rzeczy filmowych, no to zacząłem przesłuchiwać jakieś albumy klasyczne, takie klasyczne, w sensie z klasyki rocka, dostępne w Dolby Atmos, no więc akurat trafiłem na najnowszą płytę Rolling Stones, na Michael Jackson Thriller, na klasyczne płyty Billy Joela z lat 70. od Piano Man, Street Life Serenade, Stranger i inne te bardziej rockowe z lat 80. Potem trafiłem na The Beatles i pewnie na tym się całe Dolby Atmos skończyło, potem zacząłem słuchać tych innych Losslessów, innych różnych płyt z Apple Music, pewnie kilkudziesięciu, których gdzieś tam słuchałem. No i cóż, na mieszkanie takie normalne, jeżeli ktoś mieszka w bloku, w kamienicy i nie chce aż tak przeszkadzać sąsiadom, ja się obawiam, że taki Sonos Era 300 to może być trochę za dużo, tak? Mnie też nigdy nie ekscytowało jakby wielość głośników, tak? Albo że wszystko wszędzie to samo jest odtwarzane w całym domu, albo że mam dwa Era 300, jeszcze nie daj Boże jakiś subwoofer, albo jakieś tam potem małe Sonosy, które jakiś dźwięk dodają. Także dla mnie ten Sonos Era 300, choć doceniam kunszt, doceniam dźwięk, który, o tym nie mówiłem, ale to trochę może jest banalne. Sonos ma bardzo dobry dźwięk. Znaczy pewnie audiofile powiedzą, że to nie jest jakiś dźwięk, że ten dźwięk jest taki zbyt uwadzony, miękki, trochę taki nie tak przejrzysty, jak pewnie w innych systemach albo w innych komponentach audio mógł być, ale jak na to, że my słuchamy ze streamingów i to często ze Spotify'a, który sam w sobie nie ma aż takiej znowu dobrej jakości dźwięków, tak jak Apple Music i Tidal, Sonos po prostu gra dobrze. Co byśmy nie włączyli, to gra dobrze, przyjemnie w Apple Music, aż nawet no, ten Apple Music jest trochę takie głośniejsze, bardziej dynamiczne, co akurat troszkę można tam wyłączyć, ale to różnie działa. Tidal jest taki bardziej, mimo że ten sam, znaczy to trochę inny format, ale ten sam gdzieś tam niby pliki, mastery, to Tidal jest jakiś taki bardziej pozornie bardziej ubogi, ale być może tak bardziej prawdziwy. To słychać w Sonosie, ale to trochę jest kto co lubi. Kto lubi takie bardziej dynamiczne granie, a kto lubi nieco bardziej spokojne, ale to też to bardzo zależy od tego, czego wcześniej słuchaliśmy, od nastroju, od preferencji, od pomieszczenia, od nośnika, czyli od tego, od serwisu muzycznego, od typu remasteru jakiejś, czy masteru jakiejś płyty. Także to są rzeczy bardzo subiektywne i tak naprawdę to zależy. Raz się coś bardziej podoba w tę stronę, raz w inną. Nie ma to większego znaczenia. No pewnie przydałyby się, żeby to ocenić, jak to wszystko gra, takie dwa Sonosy Era 300, ale sam jeden Sonos, no to po prostu dobrze gra. To bardzo dobrze gra, bardzo przyjemnie. Chociaż gdybym miał komuś polecać i miałbym wybierać, to bym powiedział, zastanówcie się, czy na pewno Era 300 to jest ten głośnik. Pewnie do domu jednorodzinnego, albo jak ktoś lubi bardzo głośno czy głośno słuchać muzyki, to no to jest to wow. Jak na taki w sumie mały głośnik, no robi to niesamowite wrażenie, jeszcze jak ktoś tego nie zna, takich głośników. Ale nie wiem, na pewno no, trudno, żeby robić zarzutu, że ten głośnik jest duży, albo że on za mocno gra. Tak? No, każdy szanujący się producent ma w swojej ofercie systemy, czy komponenty mniejsze, większe i największe. I to bardzo dobrze. Tak? Ja chyba bym Era 300 nie kupił, raczej bym kupił, pewnie to zrobię, Era mniejszy głośnik, Era 100, który nie ma Dolby Atmos, jest głośnikiem mniejszym i chyba na moje potrzeby wystarczający. Ale to, że na moje, to nie, to właśnie ktoś może chcieć taki głośnik Era 300. I teraz już niestety nie ma promocji Black Friday, ale na pewno takie, czy za rok, czy w lipcu, kiedy też Amazon ma jakieś takie swoje święta związane z Amazon Prime'em, one tam chyba w lipcu i w październiku są jakieś większe promocje. Sam Sonos czasem obniża swoje ceny swoich głośników o 10-20% różnie. I ostatnio taki Sonos Era 300 pojedynczy gdzieś był dostępny, już teraz nie pamiętam, czy na stronach Sonosa, czy na Amazonie, za 1700 ileś złotych, czyli za dwa głośniki Era 300 byśmy zapłacili jakieś 3500. Jak na możliwości takiego systemu, nie jest to jakoś bardzo mało. Jak na w sumie małe i mocne, potężne głośniki konkurujące z głośnikami podstawkowymi i to takimi solidnymi co najmniej. Sonosy Era 100 z kolei też były tańsze, bo kosztowały jakieś 800-900 zł. Sonos Room, najmniejszy, bezprzewodowy, mobilny głośnik, mój chyba ulubiony, też był tańszy. Także no, polecam poczytać, polecam się zainteresować, posłuchać, bo zyskujemy przede wszystkim mimo niewątpliwej wpadki, jaką było niedostosowanie aplikacji ogólnie Sonos, ogólnie do prawidłowego funkcjonowania, z voice-overem szczególnie, ale teraz to zostało poprawione. Przepraszam bardzo. Mamy, jeżeli ktoś jeszcze nie ma płyt, tak? I ma na przykład wykupiony Apple Music albo Tidal i lubi słuchać trochę więcej muzyki niż tylko gdzieś tam radia, to zyskujemy głośnik i aplikację, która deklaratywnie no, cały czas dbała o dostępność. Aplikację, w której możemy bez problemu dodać sobie wszystkie usługi radiowe i muzyczne. Możemy z poziomu tej aplikacji szukać płyty i odtwarzać sobie z serwisu muzycznego takiego, jakiego, z jakiego chcemy odtworzyć. Możemy sobie potworzyć, jeżeli oczywiście mamy na to ochotę, lokalne playlisty. Możemy, o czym nie mówiłem, dodać asystentów głosowych. Google Asystent to zależy od głośnika, ale na pewno Amazon Alexa i na pewno taki nowy, lokalny, bardziej Sonosowy, lokalny, bo też to nie wychodzi z urządzenia, ale lokalny, bo dotyczy tylko i wyłącznie systemu Sonos, asystent, który się nazywa Sonos Voice. I to on służy do sterowania play, pauza i odtwarzania z określonych albumów muzycznych z serwisu, który wybraliśmy sobie, czyli akurat w moim przypadku jest to Apple Music. No, Alexa też na przykład może gdzieś tam przydać do odtwarzania radia. Nie działa to niestety tak szybko, jak to ma miejsce na głośnikach Sonos, jak to ma miejsce na oryginalnym głośniku. No, ale to już jest chyba kwestia, no nie wiem, API Sonosa, czegoś takiego. Też jest taka strona, to ja tego nie testowałem, ale może Piotr, ty to testowałeś, to nam powiesz, jak to teraz wygląda, play.sonos.com i też można z tej strony sterować Sonosem. Jest aplikacja, to było to opisywane i w tym świecie, i na mojej szufladzie. Piotr Witek ją znalazł, aplikacja na zegarek, taki klient Sonosa i na Apple Watch i na Maca też. Także ileś możliwości obsługi jest. Jedyny minus, jaki Sonos ma, niestety, to jest to, że on nie ma pilota. To jest, że obsługujemy to przez aplikację. No niestety, trochę w tę stronę idziemy. No tak jest, Sonos tak ma, no i nic na to nie poradzę. Także tyle odnośnie Ery 300. Bardzo porządny głośnik. Nie mówię o tym, że jest porządnie wykonany, że to są takie rzeczy oczywiste. Sonos to jest jednak marka, owszem, taka popularna dość wśród osób, które się jakoś tam rynkiem audio interesują, ale to jest marka konsumencka. Dobra, wysokiej klasy marka konsumencka, ale taka naprawdę dobra. To tak kiedyś się mówiło, że Sonos to trochę jak Apple, które jako pierwsi oni byli tam te 20 lat temu, którzy dali po prostu głośniki, które łączymy z siecią i czy jakąś taką przystawkę, dodajemy jakąś usługę albo nie wiem, kiedyś to pewnie był dysk i to po prostu nam działa. Także to tyle z mojej strony. Może na koniec pokażę, spróbuję przynajmniej, tylko nie wiem, czy mi się głośniczek, muszę go trochę podgłośnić. I nam tylko zobaczymy, z którego otworzy, bo mam tu dwa głośniki i nie zawsze wiem, gdzie jest mikrofon włączony. No ale może spróbujemy. Alexa, play Radio Poznań. O, niestety się... No właśnie, to jest taki czasami problem asystentów. Alexa, play Radio Poznań.
7: Radio Poznań from TuneIn.
6: To jest najmniejszy głośnik Sonos Room. I czekamy.
8: Welcome to TuneIn.
6: No i to niestety trochę trwa. Na to nie ma rady. I w aplikacji Sonos to wygląda podobnie, ale w sumie o aplikacji Sonos nowej to też nigdy nie mówiliśmy szerzej, to też będzie trzeba pewnie o niej kiedyś opowiedzieć i zrobić jakiś podcast. Tyle na gorąco. Jeszcze raz dziękuję agencji Sarota za wypożyczenie głośnika, za to, że mogliśmy się przekonać, jak on działa tak naprawdę, że mogłem go też iluś tam osobom polecić, jak i w ogóle markę Sonos, którą my, mam na myśli na pewno Piotra Machacza i siebie i Radka Morawskiego, z którym kiedyś robiłem podcast o Sonosach, no z marka, którą my lubimy i niejednemu ją jakoś tam poleciliśmy. Dobrze, to już na pewno z mojej strony wszystko. Pozdrawiam.
5: Zaglądamy do waszych komentarzy, bo pojawiły się kolejne. Tym razem jest, a właściwie są dwa pytania od naszego słuchacza Marka. Witajcie, od tygodnia posiadam smartwatcha Samsung Galaxy Watch FE i mam w związku z nim pytanie. Co mogę zrobić, aby ten smartwatch wytrzymywał dłużej na baterii? Bo kiedy jest połączony z moim telefonem, czyli Samsung Galaxy A70, to nie jest w stanie wytrzymać jednego dnia i pod wieczór, a czasami po południu muszę go ładować. Natomiast gdy nie jest połączony z telefonem, to wytrzymuje dłużej. Czekam na odpowiedź i rozwiązania. Ze smartwatcha jestem ogólnie zadowolony. Marku, to się wydaje, że powinieneś poszukać ewentualnie jakiejś opcji oszczędzania energii. Może coś takiego jest w tym zegarku. Może na przykład zmniejszenie jasności ekranu, jeżeli gdzieś jest, to coś by pomogło. Nie wiem, czy wy macie jeszcze jakieś inne typy?
0: Może gdzieś tam ustawienia, jak to jest sekcja baterii, gdzie zegarek wyświetli, co zużywa tą baterię. Może jakiś proces synchronizacji danych, jeśli mówisz, że to się dzieje tylko kiedy zegarek jest połączony z telefonem. No, może użytkownicy smartwatchy z Androidem tutaj jeszcze jakieś pomysły podsuną, ale no, generalnie tutaj właśnie jasność, ewentualnie wejść do ustawień baterii. Może jakaś aplikacja konkretna powoduje to zwiększone zużycie. Nie wiem.
5: No i mamy jeszcze jedno pytanie od Marka. Mam jeszcze jeden problem, z którym nie umiem sobie poradzić. Otóż posiadam powerbanka Energrid 10000 mAh i gdy w zeszły piątek chciałem sprawdzić poziom baterii, to przycisk, który odpowiada za sprawdzanie tego poziomu oraz za zmianę trybów z dźwięków na wibracje, wpadł mi do środka obudowy. Gdzie mogę takiego powerbanka naprawić? Czy muszę go odsyłać do Altixu, czy byle jaki serwis, który zajmuje się naprawą telefonów, będzie w stanie mi to urządzenie naprawić. Powerbank był kupiony w 2022 roku w lipcu w Altixie i kosztował prawie 600 zł. Szkoda trochę byłoby wydawać pieniądze na nowy egzemplarz, ale jeśli będzie trzeba, to trudno, kupię sobie drugi. Ale liczę na to, że da się naprawić obecny, który mam, bo na razie nie mogę z niego korzystać. Niby mogę ładować urządzenia, ale nie dowiem się o poziomie baterii i trochę nad tym ubolewam, że mi się ten powerbank zepsuł. Ja bym spróbował dać to do naprawy jakiejś firmie lokalnej zajmującej się elektroniką. Ja na przykład pamiętam, że kiedyś, kiedy uszkodził mi się głośnik w moim Apollu, to udało się lokalnie to naprawić. Ktoś po prostu, kto miał smykałkę do naprawiania różnych rzeczy, to wziął ten sprzęt i po prostu naprawił, zrobił tam odpowiednie obejście i po prostu zaczęło to wszystko działać tak, jak działać powinno. Także ja bym najpierw przede wszystkim się rozejrzał za jakimiś firmami, które lokalnie się zajmują naprawą elektroniki. No, ta elektronika dla niewidomych to nie jest żadna, nie wiem, jakaś wyspecjalizowana rzecz tak od strony jakiejś produkcji. Czasem tam oczywiście mogą być jakieś niestandardowe rozwiązania, niestandardowe układy, no ale prąd jest prąd i generalnie podejrzewam, że jeżeli to jest rzeczywiście uszkodzony przycisk, to absolutnie każda firma, ale właśnie firma, która zajmuje się naprawą różnych urządzeń elektronicznych, no to będzie w stanie to naprawić. Więc ja bym od tego zaczął.
1: Tak, mamy jeszcze pytanie od Sylwestra, bo mówi, że no pliki M3U jest w stanie edytować, natomiast czym edytować pliki z rozszerzeniem PLS? I PLS, jak i M3U, to są oba formaty, z tego co pamiętam, tekstowe.
5: Zgadza
1: się. I można normalnie notatnikiem to wszystko edytować.
5: Plik PLS jest chyba nawet prostszy niż M3U, jak dobrze pamiętam. Ale oba to są pliki tak naprawdę tekstowe. Wystarczy sobie podejrzeć jakikolwiek plik, który masz, jeżeli masz na przykład jakiś plik PLS, to zobacz sobie, jaka jest jego składnia, jak to tam wszystko wygląda i po prostu wyedytuj sobie albo stwórz jakiś nowy plik na wzór tego, który widzisz.
1: Tak. I tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od was na chwilę obecną i w takim razie wracamy do newsów. Teraz news od Pawła na temat czujników dymu, mówiących czujników dymu.
9: Tak, i to jest wiadomość, którą otrzymałem dzięki niemieckiemu podcastowi Bawarskiego Związku Niewidomych Sideviews. I chodzi o czujniki dymu oraz dwutlenku węgla, czyli powszechnie znanego jako CHAD firmy X-Sense. X-Sense. Model konkretny, o który nam się rozchodzi, to XP01A-SR. Takie dłuższe oznaczenie modelowe. Czemu na te czujniki zwracam uwagę? Ponieważ te właśnie czujniki charakteryzują się tym, że oprócz tego, że wydają oczywiście dźwięk, to również mówią. I teraz pytanie, a po co miałyby mówić? No przecież jak piszczą, to wiadomo, o co chodzi. No z dwóch powodów. Po pierwsze, mówią nam rodzaj konkretnego zagrożenia, który jest, czyli właśnie czy dym został wykryty, czy dwutlenek węgla. I to jest jedno. A drugie to, no te czujniki można sobie łączyć w sieć i gdy my mamy ich więcej w domu, na przykład w różnych pomieszczeniach, to w momencie, kiedy wykryje coś jeden, to sygnalizować zaczynają wszystkie i ten komunikat głosowy pozwala nam zidentyfikować, w którym pomieszczeniu, czyli przy którym czujniku się wydarzył nam, prawda, incydent i coś niepożądanego się nam zaczęło wydobywać. No to może być przydatne, zwłaszcza, że te czujniki można również, tam można pojedynczy taki czujnik, ja je nawet, żeby było ciekawie, znalazłem na Allegro, więc link w komentarzu będzie do sklepu w Allegro, nawet do konkretnego przedmiotu. Nie wiem, czy są w stanie mówić po polsku. Tego niestety nie wiem. Natomiast, bo też nie wiem, czy mówią syntezą, czy mówią jakimiś, nie wiem, naszymi nagraniami, samplami, no nie mam pojęcia. Natomiast na stronie producenta można też dokupić albo samą bazę, albo pakiet, w ogóle iluś czujników plus baza. I wtedy można za pomocą aplikacji albo Tuya Smart, albo chyba Smart Home, to jest któraś z tych takich aplikacji do, zdaje się, tych różnych chińskich sprzętów, jeżeli dobrze pamiętam. Można je połączyć po prostu w chmurę i dostawać powiadomienia push, kiedy to coś przez czujnik zostanie wykryte. Pojedynczy taki czujnik kosztuje około 150 zł. Nie znalazłem jeszcze w Polsce sprzedawanej bazy, więc ciężko mi na ten moment powiedzieć, ile kosztuje baza. Też nie wiem, czy są te pakiety dostępne w Polsce. Mam wrażenie, że to nie jest sprzęt, który jest jakoś bardzo oficjalnie dystrybuowany. Przynajmniej nie ten model. Natomiast no, jest coś takiego dostępne, także sygnalizuję i mam nadzieję, że no, jeżeli ktoś postanowi przetestować, to podzieli się z nami doświadczeniami.
2: No i a propos kupowania, jeżeli byśmy coś kupowali na Amazonie w tym okresie przedświątecznym, no to może nas spotkać niezbyt fajna niespodzianka w postaci kodu z obrazka tego tak zwanej kapczy.
5: Zgadza się. Tu jakiś czas temu Paweł wspominał też o swoich przygodach z Amazonem. Ja też z dobry rok, jak nie dwa, nie logowałem się na swoje konto w tym serwisie, bo nie miałem potrzeby, żeby cokolwiek tam kupować, ale ostatnio właśnie potrzebowałem się zalogować na konto na Amazonie i chciałem zrobić zakupy. No i słuchajcie, czy to jest reguła, to nie wiem, ale wiem jedno, oni mają naprawdę dość zabezpieczenia, ja bym je określił mianem paranoidalnych, bo cała procedura wyglądała w ten sposób. Loguję się na swoje konto, podaję login, podaję hasło. Chcę ode mnie pierwszy kod, który jest kapczą. No i ten kod, nawet udało się rozpoznać przeglądarce Chrome, po prostu za pomocą tego wewnętrznego silnika do rozpoznawania obrazów. Przeczytała bez problemu, kopiuj, wklej, wkleiłem, poszło. Ale to nie jest koniec. Kolejnym krokiem i kolejnym kodem do rozpoznawania, który miałem, to nie dość, że musiałem ten kod podać i to już niestety nie dało się rozpoznać tego kodu przy użyciu Chroma, musiałem użyć rozwiązania zewnętrznego, narzędzia zewnętrznego, które rozpoznało ten kod. I oprócz tego zostałem poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego, który Amazon wysłał mi na maila. Inna sprawa, że ten kod jakoś w ogóle z opóźnieniem do mnie przyszedł, bo zdążyłem wysłać prośbę o kolejny kod i wtedy przyszły dwa. Więc te zabezpieczenia Amazona, one są naprawdę dość silne. Całkiem możliwe, że jeżeli wy po prostu korzystacie z tego serwisu regularnie, kupujecie tam coś, logujecie się, to absolutnie niczego od was nie będzie on chciał, tylko po prostu logujcie się i płaćcie za zakupy. Natomiast jeżeli logujecie się tam od czasu do czasu, bo większość zakupów robicie na przykład na Allegro albo po prostu w innych sklepach, macie jakieś inne swoje sklepy ulubione, no to musicie liczyć się z tym, że on was będzie prosił co chwilę o jeszcze potwierdzenie dodatkowe, że aby nie jesteście robotami, że tu z wami wszystko jest w porządku i że po prostu nie chcecie oszukać tego systemu. Na to uczulam i niestety ten proces nie jest w żaden sposób dla nas dostępny. Oczywiście, wiadomo, można użyć zewnętrznych narzędzi, które nam kapcze rozpoznają, ale gdybym takiego narzędzia nie miał, gdybym nie był na takie ewentualności przygotowany, to samodzielnie nie dałbym rady dokonać tych zakupów, dlatego że te kapcze w Amazonie nie mają żadnej alternatywy, co jak na takiego międzynarodowego dostawcę różnych usług, no, moim zdaniem jest dość skandaliczne.
10: To prawda.
9: Z ciekawości, Michale, czy zauważyłeś też, że absolutnie każdy przycisk na stronie Amazona aktualnie ma etykietkę wyślij zapytanie?
5: Kilka takich przycisków miałem i to też wcale nie jest jakieś bardzo wygodne. To znaczy ta strona, ja nie mogę powiedzieć, że tam są jakieś elementy, które by nie były opisane albo które są jakoś tak bardzo problematyczne, ale ona jest taka dość ciężka w nawigacji. Ja tam się naprawdę musiałem chwilę zastanowić, jakie ja opcji chcę użyć, co ja chcę zrobić, żeby tego zakupu dokonać. Może dlatego, że też korzystam z tego serwisu rzadko, tak jak wspomniałem, ale ona taka jest, no, mało wygodna.
9: Jest, to jest duża też przede wszystkim, nie? Taka duża i rozbudowana.
5: Tak,
9: i
5: tak,
0: tam w ogóle ostatnio teraz to szłyś skróty klawiszowe, tylko te skróty klawiszowe są tak jakoś dziwnie zrobione, że tam jest jakieś menu i tam czy to NVDA, czy VoiceOver bardzo lubi wejść do trybu formularza, mimo to, że my tego nie chcemy. Znaczy VoiceOver tak po prostu się jakoś zawiesza w tym menu, to jest też zabawa, więc
5: chociaż słuchajcie, jedno muszę Amazonowi przyznać na plus, że nie chciał mnie jakimś podstępem ograbić z dodatkowej gotówki, bo kiedy finalizowałem zakup, to były dwie opcje do wyboru, bo mogłem sobie jeszcze ten zakup zamówić razem z pakietem Amazon Prime, ale ta opcja nie była domyślnie zaznaczona. Domyślnie zaznaczona była opcja z samym zakupem, także tyle dobrego.
0: To jest też o tyle ciekawe, że Amazon kiedyś miał kapcze audio. Jak na przykład logowałem się do aplikacji asystentki, może nie będę mówił na głos, żeby komuś nie aktywować. I tam to było taka typowa kapcza, gdzie się wprowadzało cyfry czytane przez jeden z głosów Iwona i w tle tam leciała jakaś pośrodkowana muzyka klasyczna, jakieś dźwięki, no takie zakłócenia. Ciekawe, czy na przykład to mi się wyświetliło dlatego, że miałem stronę po angielsku, na przykład no, nie mieli polskiej kapczy.
5: No właśnie, po ja miałem Amazon.pl, ja kupowałem na Amazon.pl.
0: Czy zrezygnowali z tego, bo po prostu boty to łamały? No to jest pytanie ze 100 punktów i sam fakt, że nie miałeś do dyspozycji kapczy w jakiejś wersji bardziej dostępnej, no to jest skandal, to z tym się zgadzam.
10: Mamy jeszcze wiadomości od słuchaczy. Mamy wiadomość od Mirosława. Witam. Czy mówiliście w jakimś poprzednim Tyflo-przeglądzie o tym, że już okulary Meta współpracują z Be My Eyes? Jeśli nie, to się nagram albo zadzwonię i opowiem. Tak, mówiliśmy, tylko nie pamiętam, czy w poprzednim, czy jeszcze w poprzednim, już nie pamiętam.
0: Kilka audycji temu, tak.
10: To jest jedna wiadomość. I mamy jeszcze wiadomość od Roberta, to jest z kolei wiadomość głosowa i ją mogę odtworzyć.
11: Dobry wieczór, Roberto Lombino z tej strony. Chciałbym tylko przekazać informację, że w poniedziałek 9 grudnia odbędzie się kolejny Poznań Accessibility Meetup. To jest wydarzenie, o którym był Tyflo Podcast chyba w maju i teraz kolejna jego edycja, takie spotkanie dotyczące dostępności, organizowane oddolnie troszkę przez ludzi z różnych firm, przez ludzi właśnie zajmujących się dostępnością w różnych firmach i teraz to będzie w poniedziałek 9 grudnia od 18. Ja wam zaraz prześlę jeszcze link, chociaż podejrzewam, że już za późno, w sensie Tyflo Przegląd opublikowany zostanie po tym meetupie, ale kto wie. I tym razem nie będzie takich typowych prezentacji z dyskusjami potem, tak jak zawsze, tylko przez to, że to jest taki mikołajkowy format, no to zdecydowali się na takie trzy krótkie występy, 15-minutowe i później dyskusje. I teraz tak, występy to będą Marta Droszcz, cukierkowy obraz neuroróżnorodności w mediach, Alicja Migda, neuronietypowi w świecie produktów cyfrowych oraz inkubator wielkich jutra, innowacje społeczne w praktyce od pomysłu po finansowanie zmian. A potem panel dyskusyjny, Oscary dostępności 2024, podsumowanie roku i plany na 2025 rok. I osoby uczestniczące w panelu to między innymi, ja tutaj dwie osoby wymienię, dlatego że one mogą być znane słuchaczom, Rafał Harłampowicz, ekspert do spraw technologii wspomagających i dostępności oraz Jacek Zadrożny, ekspert do spraw dostępności w Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy i odbędzie się przy ulicy Wierzbięcice 1B w Poznaniu. To jest siedziba Allegro. No i gdyby ktoś był zainteresowany, to może wyszukać, albo można wyszukać w internecie wydarzenie Accessibility Meetup METU Poznań i skontaktować się z organizatorami. Asysta jest możliwa z przystanku tramwajowego Wierzbięcice. Zaraz wyślę wam linka, a tymczasem życzę wam miłego wieczoru i do usłyszenia.
10: I mamy jeszcze wiadomość od Łukasza. Cześć, witajcie. Przychodzę do was z pomysłem. Czy jest możliwe stworzenie podobnej praktycznej audycji o social mediach, podobnej do tej o płatnych aplikacjach do czytania książek? Chodzi o to, żeby praktycznie pokazać, jak wrzucić zdjęcie kota na TikToka, jak wrzuca się storki na Instagrama, od których ludzie prawie tracą zmysły i czy jest to dla nas dostępne. Jak zarabia się miliony na wrzucaniu głupawych zdjęć i filmów na YouTube'a, nie mając przy tym żadnego większego wykształcenia. Jak załatwia się przejażdżki Ferrari, Bugatti czy Lamborghini, robi przy nich parę wygibasów i 100 tysięcy złotych wpada w kieszeń. Jakich przykładowych sprzętów oraz programów używają wielcy twórcy internetowi i jak organizuje się loterie internetowe? Sami widzicie, pytań jest wiele i zastanówmy się wspólnie, czy da się wykorzystać siłę social mediów do rozwiązania dwóch naszych odwiecznych, palących problemów, jakimi są pułapka świadczeniowa i bariery dostępnościowe w wielu zawodach. Z góry dzięki za odpowiedź i zapraszam do owocnej, konstruktywnej konstrukcji. Pozdrawiam i mam nadzieję, że za jakiś czas powstanie.
5: No, gdybyśmy to wiedzieli, to podejrzewam, żebyśmy oprócz realizowania Tyflo Przeglądów i innych Tyflo Podcastów, to robili takie filmiki i rzeczywiście zarabiali po te 100 tysięcy na rękę. Natomiast jakby audycja o mediach społecznościowych, to myślę, że nie jest zły pomysł i można by było o tym porozmawiać. Z praktycznym pokazaniem różnych rzeczy jest to tyle problem, że to się dosyć dynamicznie zmienia i część rzeczy po prostu jest dostępna w taki, a część w inny sposób, ale myślę, że coś można wykombinować, żeby jakąś taką audycję przygotować.
2: Zapewne. To znaczy tak, jeżeli chodzi o wielkich twórców, to trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Dużo osób chce być twórcami, którzy zarabiają duże pieniądze, ale twórców znanych jest bardzo mało. W związku z powyższym, no, trzeba się
5: zastanowić. Próg wejścia jest dosyć spory.
2: Tak, jak to zrobić, żeby się wyróżnić? No my mamy atut pod tytułem, no w sumie nie widzę i to już się różni nieraz. I z tego, co mi wiadomo, ale mogę się mylić, no im większy twórca, tym większy sztab ludzi, którzy oprócz tego twórcy no tam działają. Podobno ci naprawdę najwięksi to potrafią mieć dźwiękowca, tam kogoś od kamery, kogoś od tam czegoś jeszcze i tam jest ileś osób, które sobie z nim działają i no robią content.
9: I trzeba też mieć pomysł, pamiętajmy, na to, jak zrobić trochę, poniekąd mieć pomysł na postać, jaką chce się być w internecie, bo to też bardzo często jest tak, że ta osoba, którą znamy prywatnie i ta osoba, jeżeli znamy, i ta osoba, która jest w internecie, no to trochę są jakby dwie różne twarze, bo pod kątem social mediów dość mocno, tak zresztą jak i w całym show biznesie, się dość mocno gra

0: rodzice ostrzegają dzieci. Natomiast no, trzeba na pewno mieć pomysł na pewne show wokół własnej osoby.
1: I być też
0: tej, którą się kreuje.
1: I być też gotowym na to, co pojawia się jako tak zwana informacja zwrotna w postaci komentarzy i w postaci różnego rodzaju wypowiedzi osób, które oglądają te nasze materiały. Bo to też naprawdę trzeba dość mocno mieć dość twardy charakter i być dość odpornym na różnego rodzaju rzeczy, żeby to po nas spływało, albo prędzej czy później trafimy na terapię tak naprawdę, bo zdarza się po prostu tak, że nie jesteśmy zasypywani tylko miłymi komentarzami, a w pewnym momencie to, zwłaszcza przy różnego rodzaju takich aferach, to już nieważne, czy które wyszły samoistnie, czy po prostu są ustawką, no to zaczyna ta fala negatywnych komentarzy różnego rodzaju też przybierać na sile. Więc trzeba też zawsze sobie uzmysłowić, czy i zastanowić się, czy my jesteśmy na coś takiego gotowi, bo to się tak fajnie mówi, że o, durny filmik z Ferrari albo z jakimś tam samochodem i ktoś sobie zarobił na tym 100 tysięcy złotych. Fajnie, tylko jaki on ciężar gdzieś tam psychiczny też odnosi po chociażby lekturze komentarzy, po różnego rodzaju wypowiedziach, po tym jak na przykład ktoś przerabia tę jego twórczość, to naprawdę, żeby w coś takiego pójść, moim zdaniem trzeba wykazać się naprawdę dość sporą odpornością psychiczną.
0: Ja myślę w ogóle, że będąc w jakimkolwiek zakresie, w jakimkolwiek wymiarze osobą, no powiedzmy to publiczną, kontakt dość stały z terapeutką bądź terapeutą to nie jest taki zły pomysł wcale. Tak mi się
2: wydaje. Także te tysiące to naprawdę mogą się rozpłynąć na ludzi, na sprzęt, na różne innego typu rzeczy, na umowy, no pewnie i na terapię też, no jednak to swoje coś tam kosztuje, więc to pułapka pułapką rentową, ale z tego co wiem, żeby to się naprawdę zwróciło, to trzeba naprawdę, naprawdę sporo w to włożyć i czasu, i jakiejś kreatywności, znaleźć ludzi, bo podobno mało kto, o ile w ogóle ktokolwiek z takich dużych twórców zajmuje się wszystkim.
1: To znaczy w pewnym momencie przestaje się zajmować. Jeżeli ktoś z tym YouTube'em tak dorastał, to zazwyczaj na samym początku oczywiście, że zajmował się wszystkim, ale jest pewien taki etap, że już po prostu no, nie ogarnie się tego wszystkiego jednoosobowo. Trzeba zacząć zatrudniać ludzi od różnych rzeczy
2: prawda.
1: I to po prostu no, prędzej czy później coś takiego następuje. Natomiast Łukaszu, jeżeli interesuje cię w ogóle temat influencerów i chciałbyś sobie o tym poczytać, to jakiś czas temu ukazała się taka książka autorstwa Jakuba Wontora, zatytułowana Influenza. I jeżeli ten temat cię interesuje, to ja serdecznie polecam.
2: Proponuję, żebyśmy przeszli do następnego newsa, taki dość ciekawy, a propos nut brajlowskich, no bo mieliśmy utwory zapisane w brajlu na fortepian, organy, inne instrumenty, ale nigdy jeszcze nie trafiłem na kastaniety.
0: Tak, i tu ja też jestem zdziwiony, bo w mojej głowie, ale ja jestem kompletnym laikiem, jak chodzi o takie mniej typowe, żywe instrumenty, kastaniety to taki rodzaj grzechotek. No bo takie, no grzechotki chyba takie, którymi się potrząsa, tak dobrze to pamiętam. No w każdym
2: to
0: razie...
2: To bardziej jak kołatka.
1: Kołatka, tak, tak. To jest kołatka. Okay.
0: Dobrze, to z marakasami pomyliłem, przepraszam. Natomiast no, okazuje się, że jest taka liga kastanietów jak kastaniety koncertowe i to jest jakiś taki flagowy instrument, z którego słynie Hiszpania. I w ogóle hiszpańska gdzieś tam kultura. No więc okazuje się, że jedną z osób niewidomych uczących się takiej profesjonalnej gry na kastanietach jest pani Barbara Martinez. Ona jest wiceprezeską Europejskiej Unii Niewidomych i też za jakieś dość wysokie stanowisko w ONCE, w tej hiszpańskiej organizacji osób z niepełnosprawnością zajmuje. I

0: z jej inicjatywy, jej nauczycielka, która jest jednocześnie jakąś bardzo znaną w Hiszpanii solistką właśnie na kastanietach, pani Teresa Laiz, postanowiła zapisać w Braille'u, czy dać zapisać w Braille'u, skomponowane przez siebie, no nie wiem, czy to na to się mówi już nuty, czy po prostu zapis muzyczny, siódmej badinerii Bacha na kastaniety koncertowe. Jest to dostępne w bibliotece ONCE. Nie wiem, jak tam przez traktat z Marrakeszu, na ile prosto byłoby to dostać na przykład w Polsce na tym etapie. Natomiast no nie wiem, nie wiem, jak wyglądają takie zapisy w porównując na przykład z zapisem typowo fortepianowym, no bo tutaj nie mówimy już raczej o dźwiękach czy nutach, tylko bardziej o rytmie jakimś i jakichś takich technikach gry na tego typu instrumencie, który jest instrumentem w jakimś tam sensie perkusyjnym. No więc takie nuty powstają, no i pomyślałem, że warto było dać po prostu znać, żeby poszerza się paleta instrumentów, na które powstały różne brajlowskie zapisy nutowe.
1: No to rzeczywiście ciekawa rzecz.
2: Mamy telefon, okay. Więc odbierzmy może ten właśnie telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
3: A dobry wieczór. Kłania się Paweł Podolski z tej strony.
2: Dobry wieczór, Pawle, słuchamy.
3: A zacznę może humorystycznie, aczkolwiek no nie do końca, bo trochę w tym prawdy, co powiem, jest. Mianowicie mam pomysł na pułapkę świadczeniową tutaj dla słuchacza. Co prawda nie będą to te setki tysięcy z YouTube'a, no ale piątkę z pięciu w multi-multi jest stosunkowo łatwo trafić, jak ktoś wie jak. I na tym też można wyciągnąć no jakieś rozsądne pieniądze.
2: Pawle, a czy jesteś tym, który wie i ci się udało?
3: Tak.
2: A no to gratulacje.
3: To znaczy, od razu mówię, nie wygrałem milionów, ale jeżeli gramy z systemami liczbowymi i są programy dostępne do tego, no nawet właściwie się kiedyś przymierzałem, czy by do was nie zadzwonić, nie zapytać, czy by nie zrobić audycji, ale jakoś tak odwlekałem temat, ale mnie tak rozbawił słuchacz z setkami tysięcy generowanymi z YouTube'a, że no nie mogłem się powstrzymać.
2: No, każdy, wiesz, każdy planuje i myślę, że większość z nas myśli o tym, jakby tu można było troszeczkę podreperować swój budżet, tym bardziej, że święta idą, no więc wiesz, jest szansa. Aczkolwiek myślę, że influencerem już do końca roku to nie uda się nikomu zostać. Chociaż próbować zawsze no, warto.
3: Raczej też tak myślę, że może być kiepsko.
2: A z czym jeszcze do nas, Pawle, dzwonisz?
3: Dzwonię tak naprawdę, żeby przestrzec. To znaczy tak, zainteresował nas głośnik, który w czwartek w tamtym tygodniu prezentował Robert Łabęcki. Mm-hmm. No i stwierdziłem, że sprawdzę go na znanym portalu aukcyjnym na Litera. No i rzeczywiście był za cenę 150 zł przeceniony. Tylko portal mi zrobił niemiłego figla. Znaczy ja sobie wziąłem z waszej zajawki tyflo przeglądu ten model Kruger & Mac i te cyferki, nie? Przekleiłem, no i ponieważ na oko opis się zgadzał, kupiłem ten głośnik. No i co się okazało? No, generalnie wszystko jest to ma być, ale głośnik ma troszeczkę odmienne sterowanie, mianowicie ma takie kółko podzielone na obszary. No i tym kółkiem się robi wszystko. Zmienia głośność, tryby. Tylko kółko jest dotykowe, nie?
2: Kółko jest dotykowe, czyli ono jest na ekranie gdzieś tam, tak?
3: Nie. Po prostu przycisk, który odpowiada za następny utwór poprzedni, zmianę głośności, trybu typu tam radio, USB i tak dalej.
2: Jest dotykowy. Jest
3: kółkiem dotykowym, mm-hmm. Tak, mm-hmm. Właśnie.
2: O, no to rzeczywiście, to nie fajnie. Ciekawe, z czego to wynika. Czy przypadkiem nie ukazało się już jakaś, nie wiem, nowa wersja tego urządzenia?
3: No, właśnie nie rozkminię tego, ale wydaje mi się, że po prostu Allegro ma taką przypadłość, że jak wrzucimy mu jakiś artykuł, który ma w nazwie, w modelu swoim cyferki, to on nam znajdzie podobne, czyli na przykład wyszuka nam przykładowo Samsung M35 i Samsung S23. I pomiesza nam.
2: No tak, ale w momencie, kiedy wchodzisz już na stronę konkretnego produktu, no to on ma też swoją nazwę. I pytanie, czy porównałeś sobie te nazwy?
3: No ponieważ, tak jak mówię, na pierwszy rzut oka wszystko się zgadzało.
2: Aha,
3: tak?
2: To
3: się zgadzała, więc mogłem przeoczyć cyferki.
2: To Pawle, miałbym prośbę do ciebie serdeczną. Gdybyś mógł sobie na przykład sprawdzić gdzieś tam w mailu, bo tam jest zawsze informacja od Allegro, że kupiłeś ten i konkretny produkt, to w takim razie gdybyś mógł sprawdzić, czy to wynikało z tego, że no tobie się pomyliły te nazwy, które mogły być jakoś tam łudząco do siebie podobne, czy że na przykład rzeczywiście Allegro wystawiło produkt o tej konkretnej nazwie, o której my mówiliśmy, ale rzeczywiście wyglądał on trochę inaczej, no bo to też warte będzie zweryfikowania i ewentualnie...
3: No ja w tym momencie jakby nie pamiętam tego modelu.
2: Dlatego właśnie taka prośba, żebyś sobie sprawdził to w poczcie, a wszystkie rozpiski kolejnych tygodni na antenie Tyfloradia to możesz znaleźć chociażby na stronie Tyfloświata, więc tam możesz sobie sprawdzić, jak to dokładnie, jakie to było to urządzenie.
3: Jutro jakoś ci tam w mailu napiszę.
2: Dobrze, to byłbym bardzo wdzięczny.
3: Jasne, to ja tyle właściwie chciałem. I życzę wszystkim tych milionów z YouTube'a. Trzymaj się.
2: Dzięki wzajemnie. Trzymaj się.
1: I mamy, w sumie nie wiem, czy jak się szuka, bo nie pamiętam już, czy o tym zdążyłem wspomnieć, ale mamy dwie wiadomości głosowe na WhatsAppie. Od Rafała jest jedna.
4: Dobry wieczór, Rafał po drugiej stronie. Mam prośbę do was, żebyście mogli podać te narzędzia zewnętrzne do rozpoznawania kodów CAPTCHA. No i jak tam, i co trzeba zrobić, żeby w Chromie też to działało, te rozpoznawanie kodów. No i co trzeba zrobić w Chromie? I proszę powiedzieć, czy te narzędzia, bo jak na przykład to była Eurowiza, tam ten Junior była, i tak była ta strona, i to było to działanie pyszne. Czy tymi narzędziami można rozpoznawać je? No bo wiadomo, to jest tam takie działanie, które trzeba policzyć, a nie jest dostępne. Czy tymi narzędziami właśnie można się ratować, czy nie? Pozdrawiam, słucham was dalej.
2: Jeżeli chodzi o to narzędzie, którego ja użyłem, to stary, powiedzmy, że dobry CAPTCHA Solver, współpracujący z RuCAPTCHĄ, na której cały czas gdzieś tam jeszcze mam jakiś kredyt i która jeszcze cały czas mi działa i rozpoznaje te kolejne CAPTCHĄ, więc tego akurat ja użyłem. Czy jakieś inne narzędzia by zadziałały? Ciężko stwierdzić, bo to jest dodatek, przynajmniej ten właśnie CAPTCHA Solver, to jest ten po stronie NVDA, to jest dodatek do NVDA, ale tych narzędzi do rozpoznawania CAPTCHA, z tego co wiem, jest też innych troszeczkę więcej. Natomiast co do Eurowizji, to ja pamiętam, że był z tym problem, konkretnie tam był problem ze znakiem chyba, jak było to działanie do wykonania. Natomiast w tej Eurowizji Junior to tak naprawdę wystarczyło kilka razy spróbować i z racji tego, że te liczby, które tam się czy dodawało, czy mnożyło, czy inną operację wykonywało, to były nawet nie te liczby, co cyfry, więc wynik też był jakiś niewielki. Ja na przykład w tym roku za pierwszym razem udało mi się po prostu zgadnąć, jaka to będzie cyfra. Więc tyle.
5: Warto też tutaj przypomnieć, ja ostatnio miałem taką sytuację, że miałem CAPTCHĄ do rozwiązania. Co ciekawe, to ta konkretna CAPTCHĄ była o tyle ciekawa, że to był czterocyfrowy kod, który mój czytnik ekranu, czyli akurat to był NVDA, widział. Tylko, że nie w tej kolejności, co trzeba, więc pewnie tam jakoś programistycznie to właśnie zostało tak zrobione, żeby ktoś to z kodu nie mógł czytać. Natomiast ChatGPT już z tym problemu nie miał, także tutaj kolejna propozycja. No, teoretycznie no to te modele nie powinny nam kapczy rozwiązywać, natomiast nie ma z tym największego problemu z reguły. Ja akurat głównie korzystam z dodatku OpenAI do NVDA czy VOCR na Macu, gdzie mam w prompcie, tym tak zwanym prompcie systemowym, czyli tym miejscu, gdzie mówimy temu botowi, czym on ma być. Tam napisane było, że on jest botem, który ma pomagać osobom niewidomym w opisywaniu różnych rzeczy i tam mu dosłownie zapytałem, o jaki kod prosi ta strona i on mi bez problemu ten kod od razu podał. Przypuszczam, że z podobnym pytaniem na przykład też by sobie poradziła darmowa aplikacja Be My Eyes w systemie Windows. Ja bym ewentualnie też ten kod wpisał, zanim jakieś formularze zaczniemy wypełniać, bo żeby gdzieś jakieś nasze dane nie trafiały do jakichś danych treningowych, zależy akurat do czego to wykorzystujemy, ale gdybyśmy na przykład właśnie chcieli gdzieś zagłosować w jakimś konkursie, no to ewentualnie można się nawet czymś takim posłużyć.
1: Zapewne. I druga wiadomość, jaka nam przyszła, jest od Michała Kasperczaka.
6: Michał Kasperczak, ponownie. To ja króciutko o Amazon. No zgadza się, strona Amazon nie należy do jakoś bardzo wygodnych, ale odnoszę wrażenie, że ona teraz przynajmniej dla mnie jest bardziej wygodna niż Allegro, bo na Allegro ja ostatnio jak przeglądam cokolwiek, tam jest tyle reklam, tyle link w opisie produktów, tyle różnych innych urządzeń, tyle jakichś proponowanych wariantów, że może sprawdzić ileś taniej, ileś coś tam, że właściwie można tak się zakręcić. Jak kiedyś nie tak dawno przypadkiem kupiłem nie to, co chciałem. Później to musiałem odkręcać. Oczywiście no to można powiedzieć, że tak na każdej stronie jest i że no pewnie wynik, jeden ma tak, drugi ma tak, ale no chcę przez to powiedzieć, że niestety jedno dobre, jedno i drugie ma jakieś problemy, tak? To znaczy i Allegro, i Amazon. Aplikacja Allegro no niby dobrze, jest prostsza, nie jest taka zamulająca jak aplikacja Amazon, przynajmniej na iOS, na iPhone'a. No ale znowu w aplikacji Allegro to przeglądanie, kiedy wchodzimy już w jakieś urządzenie, w opis jakiegoś produktu, no to też nie ma tam za dużo nagłówków. Trudno gdzieś tam przejść potem z polecanych, proponowanych jakichś wariantów do samego opisu. Przynajmniej no ja, chyba że mam powłączane jakieś może punkty orientacyjne albo inne elementy na pokrętle, to może jest jakiś mój błąd. Ale nie jest to wcale takie do końca proste. Także no cóż, nie mamy wyboru. No ja ostatnio sobie chwalę Amazon, bo jakoś ta polityka zwrotów mimo wszystko jest no raz, że dłuższa, miesiąc mamy, dwa, że no w dużym mieście działa to bardzo szybko, po prostu momentalnie właściwie jest to, te zwroty są prostsze, pieniądze szybciej wracają na kartę niż gdzieś tam na Allegro, gdzie jedne stepy każą wypisywać formularz zwrotu, inne to się robi, innych się robi przez Allegro, w innych coś tam. Jest to takie dla mnie mniej, może bardziej uciążliwe. A co do logowania się, to ja mam też kiedyś miałem, może nie aż takie, ale podobne problemy i mam wrażenie, ale oczywiście to jest takie niczym, ale nie poparte jakąś takim, nie mam na to dowodu, że odkąd płacę za Amazon Prime, to jakoś to logowanie przebiega prościej i nie mam tam większych problemów. Inna rzecz, że od czasu do czasu na ten Amazon wchodzę i ileś tam razy w roku coś kupuję. Może nie bardzo często, no ale jednak to nie jest tak, że raz na dwa lata. Ale odkąd płacę za Prime, to jakoś tak, nie wiem, jakoś mam te problemy mniejsze.
2: Całkiem możliwe, że to jedno z drugim jest rzeczywiście powiązane. To ja się absolutnie z tym jestem w stanie zgodzić, że skoro jesteś użytkownikiem, który płaci, który jeszcze gdzieś tam ma podpiętą kartę, no to jesteś takim użytkownikiem, którego już nie trzeba weryfikować, bo wiadomo, że on jest wypłacalny. O tak bym to określił. Natomiast co do Allegro, to jeżeli chodzi o dotarcie do tego opisu, to ja się zgadzam. Ja już na to mam swój pewnego rodzaju patent. Mianowicie tam warto sobie trochę poprzesuwać ten ekran trzema palcami w górę i wtedy docieramy w końcu do tego opisu, ale rzeczywiście jest to irytujące, że tam różne inne produkty nam się pojawiają, coś tu jest polecane, coś tam jest polecane, więc rzeczywiście trochę tego jest. Co zaś się tyczy zwrotu, to ja nie pamiętam, kiedy ostatnio zwracałem coś w inny sposób niż przez te opcje zwrotu produktu, ale może dlatego też tak jest, że ja mam smarta i być może tu coś być na rzeczy.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości, ale to zdecydowanie jeszcze nie tyle, jeżeli chodzi o newsy, które przygotowaliśmy. Teraz nasze standardowe punkty programu, tylko że będzie jeszcze jeden, można powiedzieć, bonusowy dzisiaj, ale na razie może zacznijmy sobie od drobnych newsów.
5: Dobrze, co mam tutaj dzisiaj, jeśli chodzi o dobre newsy? Mam trzy newsy. Pierwszy będzie tyczył się fanów Linuxa, mianowicie zaktualizowała się jedna z takich ciekawszych dystrybucji, a mianowicie Elementary OS, o którym chyba w zeszłym roku nawet mówiliśmy, bo przy okazji takiej poprzedniej dużej aktualizacji to bodajże była wersja 7. Chwalili się tym, że różne tam poprawki dostępności zostały wprowadzone z różnymi rezultatami. Tam pamiętam, że Michał testował i to średnio chciało działać. Natomiast oni cały czas się starają. Zacznijmy może od tego, że Elementary OS to jest dystrybucja Linuxa, która ma być przystępna dla wszystkich, ale zarazem też taka bardzo fajnie działająca dla tych, którzy lubią prywatność, bo wszystkie aplikacje, które w tej dystrybucji instalujemy, generalnie przychodzą do nas z reguły w kontenerach. Konkretnie tutaj są kontenery Flatpak. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, no to generalnie to takie dystrybuowanie aplikacji daje nam tyle, że ta aplikacja ma wszystkie swoje komponenty dołączone i działa w piaskownicy, więc podobnie jak na przykład na Macu, na smartfonach, czy to jest iOS, czy Android. Jeśli jakaś aplikacja chce coś na komputerze zrobić, no to na przykład nie dostaje od razu dostępu do całego dysku, tylko konkretnego katalogu, który my wskażemy. Jeśli chce dostęp do mikrofonu, do kamery, no to musi o niego zapytać i tak dalej. To jest generalnie geneza tego systemu. W najnowszej wersji te zabezpieczenia zostały jeszcze bardziej dopięte, że tak powiem. Pojawił się nowy typ sesji logowania oparty o Wayland, tak zwany system, który jest takim współczesnym systemem do wyświetlania zawartości w Linuxie. On natomiast jeszcze nie jest systemem domyślnym, po części z powodu tego, że nie wszystkie funkcje dostępności jeszcze z nim działają tak dobrze jak z tym starszym systemem, tak zwanym systemem Xorg. Więc fajnie, że tutaj jeszcze się na to nie zdecydowano, ale pracują nad tym, żeby to się zmieniało. Swoją drogą tam wiem, że też jakieś zmiany w samej orce ostatnio się odbywały, żeby na przykład skróty klawiszowe w Waylandzie działały lepiej, więc cały czas tam prace trwają. Ale jeśli chodzi o samego Elementary OS-a i jego dostępność, no to tutaj mamy taką informację, że deweloperzy Elementary porozmawiali sobie z Florianem Beyersem, który jest, myślę, znany w społeczności zarówno jako gracz, ale też ekspert bezpieczeństwa. Bardzo się interesuje różnymi właśnie aspektami zabezpieczeń komputerowych, też pomagał w udostępnianiu takich dystrybucji Linuxa, które są pod kątem właśnie ekspertów bezpieczeństwa tworzone, żeby one były jak najbardziej dostępne, też różne jakieś wyzwania, żeby były jak najbardziej dostępne. No i właśnie też zaczął rozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi za Elementary, może nawet po tej poprzedniej aktualizacji, rezultatem czego cały ekran konfiguracji wstępnej, ten szybki start, gdzie wszystko konfigurujemy, został przepisany od zera, dzięki czemu czytniki ekranu powinny z nim działać lepiej. On na przykład w ogóle wcześniej nie wspierał nawigacji z klawiatury. Ciekawe. To na szczęście zostało naprawione, więc zarówno podczas samej instalacji będziemy mogli sobie ten czytnik ekranu włączyć, będziemy dostawać komunikat, to już było w poprzedniej wersji chyba dodane, no a w tej po prostu po włączeniu tego czytnika ekranu, czyli to jest pewnie Orca, będziemy mogli sobie tego elementa zainstalować, utworzyć sobie konto użytkownika, podłączyć się do sieci i z niego korzystać. Mamy też dostępność dla ekranu przełączania, który wyświetla się po naciśnięciu Alt-Tab, bo tam też jakieś błędy były, one już zostały naprawione, więc będziemy mogli przełączać. Będziemy też mieli dźwięki, gdyby na przykład, gdybyśmy spróbowali przełączać się między oknami albo między obszarami, bo w Linuxie też możemy mieć tak zwane wirtualne pulpity, które, do których możemy sobie skróty klawiszowe przypisać, tak, to jest na przykład na Windowsie czy na Macu, no i gdybyśmy nacisnęli jakiś skrót, który nie działa, no bo na przykład takiego pulpitu nie ma, no to teraz będziemy dostawać dźwięki. Oraz aplikacja ustawień została przeprojektowana, ma teraz taki dwupanelowy wygląd, czyli na przykład coś, co ostatnio na Macu czy na Windowsie się gdzieś pojawiło, że z lewej strony mamy listę kategorii, a z prawej strony nam się będą różne ustawienia wyświetlać. No i tutaj generalnie ten panel ustawień też przy okazji został napisany w taki sposób, żeby on był dostępny zarówno z czytnikami ekranu, żeby dało się wszędzie dojść z klawiatury, z tym też nie powinno być problemu. Wyszukiwanie też przy okazji działa lepiej. Naciśnięcie klawisza, no, nazwijmy to klawisza Windows, w Linuxie to on jest nazywany klawiszem super, to tu w ogóle co ciekawe jest używany znaczek klawisza command, nie wiem czemu chodzi generalnie o klawisz Windows, domyślnie nam teraz będzie wyświetlał menu wszystkich aplikacji, a nie jakieś menu skrótów, to też było mało intuicyjne, zwłaszcza dla osób, które głównie z klawiatury korzystają, więc to zostało zmienione, natomiast też tutaj deweloperzy zwracają uwagę na to, że gdyby komuś się to nie podobało, no to wszystkie skróty klawiszowe globalne w elementary można sobie właśnie w tej nowej aplikacji ustawień dostosować. Także gdyby ktoś szukał jakiejś dostępnej dystrybucji Linuxa, może warto się właśnie elementary zainteresować. Gdybyście napotkali jakieś błędy, no to myślę, że warto je do nich zgłaszać, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną one naprawione. A teraz coś dla fanów Apple. Będziemy mieli dwa proste newsy. Po pierwsze mamy aplikację, która ma wspomagać nawigację. Aplikacja ma bardzo wdzięczną nazwę AI Guide Dog, czyli to pies przewodnik oparty o sztuczną inteligencję. Jest to aplikacja darmowa. Jest to aplikacja malutka, która ma mniej niż 1 MB. Przynajmniej tak się w App Store ten rozmiar wyświetlał. Pewnie tam jest coś skompresowane. Natomiast na co nam ta aplikacja pozwala? No pozwala nam na wykrywanie przeszkód używając albo aparatu naszego iPhone'a, albo jeśli mamy nowszego iPhone'a, czy iPhone'a z gdzieś model Pro, który ma czujniki LiDAR, no to będzie ta aplikacja mogła zamiast aparatu właśnie z tego LiDARa korzystać. I aplikacja jest naprawdę bardzo prosta. Ja myślę, że nawet na tyle prosta, że zrobimy tutaj sobie szybką demonstrację i tak naprawdę pozwala nam na to, o czym właśnie wspomniałem, czyli pozwala nam gdzieś w prostej linii wykrywać przeszkody i nas przed nimi ostrzegać i to tak naprawdę tyle. Mam tutaj tą aplikację na ekranie przełączania programów. Ja sobie ją otworzę. I już mi tutaj zaczęła mówić. Mam zarówno haptykę i dźwięki. Właściwie dźwięki tutaj to jest bardziej mowa. Ja sobie wyłączę na razie te dźwięki. I tutaj przyłożę telefon do... Tutaj słychać dźwięki, które informują mnie, że telefon jest przed jakąś przeszkodą. Pewnie tutaj wykrywa mój mikrofon. Generalnie im bliżej jesteśmy, tym te wibracje stają się głośniejsze. I aplikacja, jak słyszeliście przed chwilą, dosyć szybkim głosem mówi nam, szybkość tego głosu możemy sobie dostosować, mówi nam, w jakiej odległości jest nam najbliższa przeszkoda. I to jest powtarzane tak naprawdę praktycznie cały czas, więc no, Mogło to, wydaje mi się, być rozwiązane lepiej. Tutaj też taka niespodzianka, teraz prawie by mi się ekran zablokował, a ten ekran powinien pewnie być cały czas włączony, bo przypuszczam, że przy blokadzie ekranu wiem, że przy minimalizacji aplikacji to wykrywanie się wyłącza, więc no to tak myślę, mogłoby być rozwiązane lepiej. Co my tutaj mamy na ekranie głównym? Możemy przełączyć się na kamerę przednią. Co ciekawe, nie mamy informacji, która kamera jest wykorzystywana, no ale z testów wiem, że domyślnie aplikacja otwiera się używając kamery tylniej i pewnie czujnika LiDAR u mnie, a po przełączeniu właśnie przełącza się na kamerę przednią, która też, wydaje mi się, działa w miarę dokładnie z prostych testów, które robiłem chodząc po domu. Mamy tutaj informację o najbliższej przeszkodzie. No akurat teraz telefon jest odwrócony aparatem w bok, więc faktycznie tam najbliższa przeszkoda jest gdzieś metr dalej. Mam przycisk, który pozwala mi wyłączyć lub włączyć dźwięki. No tutaj mogę je włączyć z powrotem i po prostu mi znów podaje te odległości. I mam przycisk, który pozwala mi włączyć lub wyłączyć obraz z aparatu na ekranie telefonu. Co ciekawe, kiedy testowałem tą aplikację wcześniej, po wyłączeniu tego przycisku ekran aplikacji stał się bardziej responsywny, bo jeśli zauważycie teraz, no to tutaj mam dosyć duże opóźnienia, żeby nie było, to jest iPhone 15 Pro, więc no nie powinno to działać tak wolno. A aplikacja mi zapamiętała, że ten ekran jest wyłączony, a mimo to aplikacja działa mało responsywnie, natomiast tutaj dużo przycisków jakoś nie ma, bo to jest tak naprawdę ostatni przycisk. Mamy tutaj jeszcze trzy karty. Pierwsza karta to jest karta Measure, czyli wykrywanie przeszkód. Druga karta to jest kompas. I on mi po prostu będzie, kiedy ja się obracam, podawał kierunki. To jest też informowane haptyką. Mamy też taki dźwięk, kiedy jesteśmy w połowie do następnego kierunku. I tutaj ten interfejs jest bardziej responsywny, ale tutaj nie mamy nic oprócz tych kart i napisu na ekranie, w jaki kierunek akurat obraliśmy. I mamy jeszcze kartę setting z ustawieniami. Tutaj tych ustawień też nie jest jakoś dużo, bo mamy alarm wibracyjny, czyli czy mamy być informowani o odległości wibracją. Możemy sobie wybrać, od jakiego dystansu ta wibracja ma być taka właśnie długa, a nie przerywana. Jak słyszeliście wcześniej, to wibracje się zmieniały. Możemy sobie zmienić szybkość tej syntezy. Co ciekawe, to nie jest suwak, tylko sobie naciskamy. I możemy sobie wartość od 1 do 3 wybrać. Co ciekawe, tutaj też możemy zostawić ocenę. I to jest tak naprawdę wszystko. W opisie pisało, że da się w aplikacji głos wybrać. No ja akurat opcji do tego nie znalazłem. Przypuszczam, że przez to, że mam telefon w języku angielskim, no to tutaj akurat te komunikaty były po angielsku. Na szczęście można sobie szybkość zwiększyć, bo domyślnie ta szybkość była no, dosyć wolna. No i to jest wszystko, co ta aplikacja robi. Czy komuś by się mogła przydać? No nawet mam wrażenie, że jeśli chodzi na przykład o wykrywanie drzwi albo mebli, no tutaj jeśli mamy iPhone'a, który ma ten LiDAR, to aplikacja lupa może być lepsza, no ale jeśli na przykład mamy telefon, który nie ma LiDARa, a chcielibyśmy aplikację tego typu mieć i może mamy telefon gdzieś na jakichś szelkach, no to ewentualnie można sobie ściągnąć. No, aplikacja jest darmowa, więc nie tracimy nic za jej pobranie. Nie ma reklam, jakichś płatności wewnątrz aplikacji, także no, jeśli ktoś chce przetestować, będzie link w komentarzu. I na koniec taka mała porada dla tych, którzy mają komputery Mac i czasami zaglądają do aplikacji Monitor Aktywności. Monitor Aktywności to jest odpowiednik menadżera zadań na Macu, czyli aplikacja, w której widzimy wszystkie programy, wszystkie procesy, które są na komputerze otwarte i możemy sobie różne parametry przeglądać, zużycie pamięci, procesora, baterii, kart sieciowych i tak dalej. I właśnie odnośnie tych różnych zakładek moja porada się tyczy, coś co znalazłem dzisiaj przez przypadek, a co bardzo mi się przyda. Mianowicie, jeśli chcemy między tymi zakładkami się przełączać, do tej pory myślałem, że jedynym na to sposobem jest zrobienie tego ręcznie poprzez przejście do odpowiedniej zakładki, a ona jest dosyć zagnieżdżona, bo musimy najpierw znaleźć pasek narzędzi, w tym pasku narzędzi musimy znaleźć grupę z kartami, wejść w interakcję z tą grupą i dopiero potem wybrać kartę, która nas interesuje. Okazuje się, że są na to skróty klawiszowe, które nie są podane nigdzie, nie znajdziemy ich w menu aplikacji, jak to z reguły jest, one po prostu są, no i trzeba je znaleźć przez przypadek. Mianowicie są to skróty Command, Option i cyfry od 1 do 5, które wybiorą nam te karty kolejno, czyli Command Option 1 to jest karta zużycia procesora, 2 to jest pamięć, zużycie pamięci RAM, 3 to jest energia, czyli wykorzystanie baterii, 4 to jest zużycie dysku, a 5 to jest użycie sieci. Także jeśli macie Maca i na przykład widzicie, że jakaś aplikacja powoduje, że na komputer się grzeje, chcecie sprawdzić, jaka aplikacja to jest, albo chcecie zobaczyć, czy wam działa internet, bo nie wiem, może wam działa wolno i chcecie zobaczyć, czy coś się nie zaczęło w tle pobierać lub wysyłać, no to tymi skrótami możemy bardzo szybko przełączyć się do tej zakładki, którą akurat potrzebujemy. No i to jest wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o drobne newsy.
2: To ja zaglądam teraz do komentarzy, bo tu jeszcze dostałem w międzyczasie wiadomość od Janusza, tak jeszcze w uzupełnieniu tematu akumulatora i UPS-a. I napisał Janusz tak. Cześć Michał, jeśli chodzi o sam akumulator, to myślę, że przy ponad 2000 cyklach ładowania powinien on posłużyć do 12 lat. Zależy to też, jak często będziemy zmuszeni do samego ładowania akumulatora. Pragnę wspomnieć, że z czasem tego typu akumulatory będą znacznie tańsze i może być tak, że akumulatory kwasowo-ołowiowe zostaną wyparte przez akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. Możliwe jest również to, że pojawią się one także w szpitalach do zasilania aparatury medycznej, gdyż tego rodzaju akumulatory mogą być używane w pomieszczeniach niewentylowanych. Serdecznie pozdrawiam, Janusz.
1: Ja jestem w ogóle ciekaw, czy do tego UPS-a dałoby się włożyć jakiś mniejszy akumulator, no bo myślę, że no całkiem sporej części ludzi może wystarczyć akumulator nawet, powiedziałbym, 10 razy mniejszy. Jeżeli, powiedzmy, mamy taką sytuację, że tego prądu nie ma na chwilę, no to spokojnie taki akumulator dużo mniejszy wystarcza. Być może będzie też sporo tańszy. No pytanie, czy można taki akumulator mniejszy do takiego UPS-a gdzieś tam wsadzić. Natomiast na WhatsAppie na razie przynajmniej news, wiadomości nie ma. Natomiast od Pawła, to tak właśnie a propos tego, że tutaj będzie bonus, Paweł przygotował, jak napisał, ostatnią porcję nowości z targów SiteWorld.
0: Tak, to te targi w Tokio, już wszystkie wywiady, które miały spłynąć na podcast, na kanał podcastu JBICT spłynęły, no więc dzisiaj dokończymy dzieła i omówimy, myślę, już wszystko, co do omówienia w tym temacie jest. No a co takiego zostało nam? Otóż zostało nam stanowisko firmy System Gears i to jest firma, która ma w swojej ofercie urządzenie lektorskie, przynajmniej tak ja to zinterpretowałem, które nazywa się Angel Voice Reader Desktop. Urządzenie wielkości, czy w kształcie bardziej, czajnika elektrycznego, tak mi tutaj z tłumaczenia wynika, jakiej wielkości to nie bardzo wiem. No i tak jak moglibyśmy się spodziewać, jest kamerka, ta kamerka czytuje tekst i odczytuje go nam na głos, jak to robią urządzenia różne lektorskie. Natomiast to, co wprowadzono w tym roku, i to jest takie chyba bardzo dość charakterystyczne jako ciekawostka, to odczytywanie wzorów książeczek oszczędnościowych dwóch japońskich banków. że chodzi o to, że tam po prostu każda z tych książeczek jest troszkę w inny sposób zaprojektowana, inaczej wygląda, dlatego to powoli gdzieś tam jest wprowadzane bank po banku. Jest oczywiście plan, żeby tam to rozpowszechnić na więcej niż tylko dwa banki, które aktualnie są wspierane, żeby to rozprzestrzenić na banki też jakieś takie miejskie, czy jakieś tam oddziały lokalne różnych banków, gdzie znowu ta książeczka inaczej wygląda, gdzie te znaki są znowu trochę inaczej wydrukowane i nie wszystko takim klasycznym OCR-em się sczytuje. No a tutaj jest to skrojone pod właśnie tego typu dokumenty i można sobie te książeczki wczytywać i uzyskiwać dostęp do tych różnych danych transakcyjnych, jakieś saldo naszego konta, wpływy, przychody i transakcje wykonane. I no, ciekawe zastosowanie, ciekawe, że ktoś pod takie zastosowanie to konkretnie zrobił, aż jestem teraz ciekaw, jak wyglądają te książeczki japońskie oszczędnościowe. Ponoć też można online do takiego typu informacji dotrzeć, no wiadomo, no ale pod kątem osób, które nie bardzo są z internetem za pan brat, no tego typu urządzenia mogą się okazać bardzo użyteczne, także no miło słyszeć, że tego typu nietypowe urządzenia też powstają. Tam też jakiś się pojawił przy okazji Touch and Speak, jakiś rodzaj penfrenda japoński, że takie urządzenia też tam są. No i badawcze centrum komputerowe, czy centrum badań, Computer Research Center, jakoś tak się nazywa ta instytucja, nie wiem też przy jakim uniwersytecie to działa, czy przy czym. Oni tworzą aplikację nawigacyjną od zeszłego roku, która nazywa się AI Navi. Wiem to, bo to sprawdziłem. Aplikacja pisana rzeczywiście AI Navi japońskim pismem jest dostępna w App Store, nawet ją wygooglowałem, ale nie jest dostępna w polskim App Store, więc nie bardzo można ją przetestować, no przynajmniej na iPhone'ie. Czy na Androida jest, to nie wiem. No i to jest aplikacja, która w podstawowej wersji miała wytyczać trasy zakręt po zakręcie i wykrywać różnego rodzaju przeszkody w miarę jak nawigujemy. Tam były jakieś takie, że ludzie stojący na chodniku, różnego rodzaju jakieś tam właśnie światła też miała rozpoznawać tak trochę jak oko, że światła są, ale też czerwone, zielone miała odróżniać. I to ponoć działa całkiem sensownie. Czasem powie gdzieś, że są światła, gdzie ich nie ma, ale jak już złapie prawdziwe światło, to ponoć kolory bardzo wiarygodnie oddaje. Nie wiem, czy też samochody, rowery, jakieś tam hulajnogi rozpoznaje. No i też jest opcja właśnie dodawania jakichś własnych punktów, własnych, od niedawna tworzenia własnych tras też. No i co ciekawe w tej nawigacji, aha, no i on, to jest nawigacja też stereo, która podaje dźwiękiem 3D kierunek, do którego mamy iść i ponoć współpracuje to ze słuchawkami Sony Link Buds, tymi, które wykrywają też obrót głowy. Więc tutaj, gdzie Voice Vista tego nie wspiera, z tego co mi wiadomo, to tutaj ta japońska nawigacja sobie z tym radzi. No i wprowadzono tryb premium. I co w ramach tego trybu premium mamy? Ano mamy asystenta na bazie GPT, który jest nam w stanie opisywać zdjęcia i odpowiadać na pytania o nie. I tutaj zastosowanie, które cytują twórcy, to jest, jak już dotrzemy na miejsce, znaleźć drzwi wejściowe. Ale nie tylko, bo też możemy przeczytać na przykład menu w restauracji albo ogólnie dać opisać scenę. Są już przygotowane wstępnie, predefiniowane pytania do asystenta, ale można też napisać swoje własne. Jest też zwiększona liczba miejsc, które można zapisać, chyba punktów. Kiedyś było to 10, teraz jest 20 w wersji darmowej i chyba 100 w wersji płatnej. Także no nie ma tu mowy o takich gigantycznych bazach punktów, jakich my używamy na przykład w Seeing Assistant Movie, czy w Dotwalkerze, czy gdzie indziej. Czy kiedyś w Loadstone'ie. Też jakaś opcja rejestrowania materiałów wideo i audio. Nie wiem, czy to jakiś rodzaj takiej ilustracji trasy, że nagrywamy sobie, jak idziemy jakąś trasą, to tego nie wiem. Jest też opcja udostępniania naszej lokalizacji w czasie rzeczywistym rodzinie i znajomym, więc taki rodzaj śledzenia, żeby no jak ktoś, że tak powiem, z kimś jesteśmy w stałym kontakcie, właśnie z jakąś rodziną, czy z jakimiś dobrymi znajomymi, którzy no warto, żeby wiedzieli, gdzie jesteśmy, no to to taka funkcja też jest. No i ostatnia funkcja, chyba jeszcze jakieś monitorowanie, które też nie wiem do czego służy. I funkcja ostatnia, najciekawsza w tego typu rozwiązaniu, aż się dziwię, że nikt na to jeszcze nie wpadł. Ubezpieczenie od wypadków drogowych które mogą się przydarzyć osobom niewidomym, czyli przykładowo ubezpieczenie od, nie wiem, potrącenia kogoś przez zderzenie, że wpadniemy na kogoś idąc i zrobimy tej osobie krzywdę, ubezpieczenie naszej białej laski od złamania lub innego uszkodzenia. No to tego typu opcja jest, tam jest podjęta jakaś współpraca z jakąś firmą ubezpieczeniową i to jak najbardziej jest. Całość tej subskrypcji kosztuje 1000 jenów. Już to spróbuję przekonwertować. A, 27 zł z groszami. Okej, czyli niecałe 30 zł miesięcznie i mamy w ramach tego właśnie te różne dodatkowe funkcje i również, prawda, ubezpieczenie. Także no, to dość ciekawa oferta. Rozbudowywana jest aplikacja. Dalej mają próbować mierzyć odległość do tych przeszkód, które są przez tę aplikację wykrywane. No i też staje się, że któraś z tych rozwiązań, o których mówiłem, chyba ten hełm nawigacyjny z firmy Alpine, czy jakoś tak, jeden z pierwszych wywiadów, który tutaj cytowałem, też ma z tą aplikacją jakoś współpracować. Także no, tutaj taka aplikacja. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o całościowe wywiady, natomiast było też podsumowanie jakby całej konferencji. No i tutaj dowiedzieliśmy się na przykład o tym, że firma NTT Docomo, czyli jeden z takich gigantów, to jest chyba w ogóle jeden z operatorów, taki telekom japoński. Swoją drogą bardzo miłe wspomnienia, bo wczesne lata 2000, kiedy byłem naprawdę zagrzebany w różnego rodzaju nowinkach, jeżeli chodzi o telefonie, no to nie było dnia, żeby nie pojawiło się coś, co tam wprowadziło NTT Docomo, bo oni byli takimi pionierami, chyba na świecie nawet, we wprowadzaniu 3G wtedy jeszcze, które no, w tym roku 2000, jakimś drugim, trzecim, no to było taką technologią przyszłości i się marzyło, co to nie będzie z tym 3G w ogóle możliwe, jak chodzi o internet, o w ogóle dostęp do różnego rodzaju usług. Dzisiaj na 3G już by nikt nie spojrzał. No Japonia zawsze była trochę w tamtych czasach, zwłaszcza do przodu, jak chodzi o różne smart technologie. No i NTT Docomo nie skomercjalizowało tego jeszcze, ale pokazało prototyp czegoś, co się nazywa Blue Navi. I jest to urządzenie trzymane między kciukiem a wskazującym palcem, takie eliptyczne, jajowate, czyli trochę jak jakieś Tamagotchi, tak sobie to wyobrażam, które po odpowiedniej stronie, na końcu tym przy palcu wskazującym lub na końcu przy kciuku, wibruje w zależności od tego, w którą stronę mamy iść. Nie wiadomo, z jaką nawigacją to będzie współpracowało. No, na razie jest sobie taki prototyp. Bawią się i zobaczą, co z tego wyjdzie. Też ciekawe się okazało to, że Mitsubishi ma w ogóle w Japonii całą linię sprzętu AGD, który na dobitkę jeszcze niektóre rzeczy mówią. Na przykład była, to już powoli się kończy, bo już chyba tego nie chcą wspierać, ale póki są jeszcze zapasy, to można kupić, więc na stoisku jeszcze mieli. No i na Amazonie ponoć jeszcze można dostać. Pewnie po japońsku mówiącą mikrofalówkę Mitsubishi. Gitang chyba tak się nazywa model, ale próbowałem to znaleźć przez Google i nie znajduję nic, także możliwe, że coś źle spisałem. I jakieś urządzenie do gotowania ryżu też było przedstawiane, chyba też mówiące. No i też dowiedzieliśmy się, że na przykład w ramach takich różnych warsztatów, które na tej konferencji się odbywały, było szkolenie dla osób niewidomych, jak się zachować w czasie pożaru. Tutaj Straż Pożarna w Tokio coś takiego zorganizowała, na przykład jak posługiwać się gaśnicą. To tego typu na przykład warsztaty były. No i tym akcentem podsumowujemy konferencję w Tokyo Site World. Ja swoją drogą się jakoś tak bardzo cieszę, bo to już jest trzecia konferencja w tym roku, którą mi się udaje wam zrelacjonować, taka zagraniczna. No czwarta, miejmy nadzieję, już nic nam nie przeszkodzi, będzie w piątek, to będzie INSPO w Czechach, bo już relacjonowałem Zero Project w Wiedniu, relacjonowałem Site City na bazie tych wywiadów, które były. Teraz Site World, INSPO w piątek. No zobaczymy, może jeszcze jakąś jeszcze się w tym roku zrelacjonować uda. Jakby materiał pod to mam. Pytanie, czy jest w nim na tyle ciekawego, żeby mówić o tym, ale to będę o tym już mówił, jak będę gdzieś tam na to gotowy i jak będę miał opracowany ten kolejny materiał. Także tymczasem na razie do piątku stop z konferencjami, w piątek jeszcze INSPO w Pradze.
2: A w komentarzach mamy kolejne wasze wypowiedzi. Mamy dwa komentarze. Na dobry początek jeszcze ciąg dalszy o akumulatorze i o UPS-ie. To jest wiadomość od Janusza. Jeśli chodzi o sam zasilacz UPS, to nie da rady włożyć do akumulatora do wewnątrz, ponieważ jest to wersja zasilacza wolnostojąca. Zaś sam akumulator podłączamy przewodami, które są wyprowadzone z zasilacza i zakończone konektorami. Konektorami oczkowymi konkretnie. Nie polecam akumulatorów mniejszej pojemności do tego zasilacza, ponieważ minimalne ładowanie akumulatora to jest 20 A, a maksymalne to 40. Po prostu mniejszej pojemności akumulator może się uszkodzić. Zdecydowanie polecam akumulatory w przedziale od 100 do 300 amperogodzin. Pozdrawiam serdecznie. I tu jeszcze mamy wiadomość od Michała a propos Allegro i tego, jak tam może wyglądać procedura tych opisów i nazw sprzętów. Cześć, nie znam szczegółów i mogę się mylić, ale na Allegro jest coś w następującym stylu. Sprzedawca robi zdjęcie produktu, system wyszukuje w katalogu pasujący najbardziej produkt i uzupełnia pola nazwy, modelu i tym podobne. Jeśli sprzedający nie dokona korekty wpisu w tych polach, to jedynym wiarygodnym potwierdzeniem, jaki produkt jest przedmiotem oferty, będzie zdjęcie produktu. Tymczasem sprzedający zasłaniają się, że wysłał produkt zgodny z tym, co mogłem zobaczyć na zdjęciu, a to, że w modelu symbol nie zgadza się, to chyba nie powinno mi przeszkadzać. Polecam na to uważać. Odkryłem to, podsyłając widzącym różne oferty produktów o konkretnej nazwie modelu, a okazało się, że na zdjęciach są różne produkty. Po wyjaśnieniach ze sprzedawcami stało się jasne, że w rzeczywistości sprzedają produkt ze zdjęcia, a nie z pola nazwy produktu. Pozdrawiam. No, to jest całkiem możliwe, bo rzeczywiście tam pewnie są jakieś właśnie systemy, które podpowiadają, zwłaszcza jeżeli ktoś ma naprawdę bogaty asortyment i to wszystko chce podczepić pod Allegro, bo teraz no to na Allegro nie sprzedają już raczej pojedynczy użytkownicy jakichś tam konkretnych pojedynczych produktów, tylko to są firmy, to po prostu Allegro, no do tego służy Allegro lokalnie bardziej, a Allegro to są po prostu sklepy. Tak naprawdę jeden serwis z wieloma sklepami.
1: To prawda. Natomiast też oczywiście dobrze pamiętać, że no jednak zwrócić produkt można. Nawet nie trzeba mieć oryginalnego opakowania. Także też dobrze o tym wiedzieć. Ta procedura zwrotu na Allegro też nie jest taka... no jest dość przystępna. Także
2: to się zgadza.
1: Także da się. I został, jeżeli chodzi o Tyflo Wieści, jeden pakiet newsów, czyli nowości z gier.
5: Tak jest. No bo tradycyjnie mamy koniec miesiąca. No, w ogóle witamy w grudniu, tak? Mamy już część grudnia. A co za tym idzie, na forum Mario Games pojawiło się kolejne zestawienie nowości związanych z grami. Oczywiście będzie do niego link, możecie sobie je też przeczytać na forum. O niektórych nowościach informowałem was na bieżąco, ale też jak to często bywa, w międzyczasie zdążyły wpaść inne rzeczy. Także po prostu sobie przejdziemy od te rzeczy, o których jeszcze nie mówiliśmy. I tak na przykład, jeśli chodzi o nowe gry, które się pojawiły, pojawiła się taka gra jak Depths of Endor. I to jest gra, co ciekawe, która jest dostępna na smartfony za darmo, na zarówno iOS-a i Androida, oraz na komputery na Steamie za około złoty 30. Ja mam 27 zł z hakiem ta gra kosztuje. Także można zdecydować, jeśli chcecie grać na komputerze czy smartfonie. To gra, która na początku miała swoje bolączki związane z dostępnością. Jakieś jeszcze pojedyncze błędy są, zwłaszcza gdzieś w tej wersji komputerowej mam wrażenie, że jeszcze nie da się do wszystkiego dojść z klawiatury. Tam nawigacja obiektowa naszego czytnika ekranu, co by to ni było, może się przydać. Na pewno łatwiej się gra na smartfonach, chociaż tam też są jakieś różnice pomiędzy tym, na przykład co jest automatycznie czytane na iPhone'ie i na Androidzie, ale deweloper tam stara się rozwiązać te problemy. Natomiast w dużym skrócie, o co w tej grze chodzi, to jest gra kolejna, która gdzieś wpisuje się do gatunku roguelike, aczkolwiek tu jest taki bardziej typowy roguelike i RPG, bo tworzymy sobie drużynę z czterech postaci. Co ciekawe, możemy sobie wszystko te postaci sami utworzyć, wprowadzając ich nazwę, wybierając rasę i z jakiej gildii mają należeć. Później każda gdzieś rasa, czy na przykład człowiek, czy krasnolud, czy smok, ma inne statystyki i jest lepsza w innych umiejętnościach. To jest wszystko w grze opisane. No i wchodzimy do lochu i po lochu nawigujemy jak po mapie, czyli tutaj jak na przykład ktoś grał w Entombed, czy takie właśnie typowe roguelike'i, no to no mamy typową mapę, możemy sobie chodzić północ, południe, wschód, zachód i w tych najnowszych wersjach deweloper dla nas dodał trochę tutaj dostępności, bo no po pierwsze przyciski, które nam pozwalały chodzić, były niezaetykietowane, to zostało naprawione. Na komputerze, co ciekawe, chodzimy sobie po prostu strzałkami i kiedy robimy krok w którąś stronę, no to gra nam automatycznie powie, co jest wokół nas. Mamy też przycisk, który jeśli włączymy sobie tryb dostępności, no właśnie też w ustawieniach jest taki tryb, możemy sobie go włączyć i jeśli go włączymy, no to przycisk mapy zostanie zastąpiony przyciskiem, co jest wokół mnie. No i wtedy możemy no rozejrzeć się i będziemy poinformowani, czy akurat tam są jakieś przedmioty, czy jakieś drzwi, czy jakiś przeciwnik i tak dalej. Gdybyśmy weszli w kontakt z jakimś przeciwnikiem, no to walczymy w takim klasycznym systemie turowym. No i tradycyjnie, jeśli chodzi o gry RPG, schodzimy piętra niżej w tych lochach, pokonujemy bossy, za to wszystko zdobywamy złoto, a w tym złotem później możemy sobie w sklepach, które w tej grze są, kupować różne rzeczy. Też jeśli gramy regularnie, to tam jakieś nagrody można dostawać za lojalność. W wersjach mobilnych chyba też są jakieś reklamy. Jeśli gry nie kupimy i tam chyba też jakieś coś za oglądanie tych reklam możemy dostać. Także jeśli ktoś woli grać w ten sposób, no to taka opcja też jest dla nas dostępna. Następnie mamy grę kolejną mobilną. Tutaj będzie w ogóle dużo gier mobilnych, ale nie tylko. Dla fanów piłki nożnej. Gra nazywa się Football Chairman Pro 2 i jak można się domyślić po nazwie, jesteśmy prezesem klubu piłkarskiego. Zaczynamy w jakichś niskich rozgrywkach. No i naszym zadaniem jest poprowadzenie naszego klubu po wszystkie szczeble lig krajowych, gdzieś nawet do Ligi Mistrzów. Także co musimy robić? No musimy po prostu zatrudniać wszystkich tak naprawdę. Od trenerów do menedżerów, do oczywiście samych zawodników. Jakichś ludzi, którzy będą nam wyszukiwać zawodników. Będziemy musieli podpisywać różne umowy ze sponsorami, żeby nasz klub mógł na siebie zarabiać. Seria już jest długo na rynku, ponad 3 miliony użytkowników w ją grało. Deweloper generalnie dba o dostępność, to nie jest pierwsza część tej gry, jak można się domyślić po nazwie, także jeśli lubicie takie gry właśnie bardziej na zarządzanie, nie granie typowo w piłkę nożną w czasie rzeczywistym, tylko grę, w której zarządzamy naszą drużyną, no to myślę, że warto tą grę sobie ściągnąć. Gra jest darmowa i ma dane, zaktualizowane dane o wszystkich zawodach, ligach, które odbywają się na przedziale roku 2024-2025. Możemy sobie pobierać pakiety z drużynami z całego świata. Może Polska tam też jest. Szczerze mówiąc, jeszcze nie sprawdzałem, ale jest to prawdopodobne. Nawet możemy sobie sami koszulki rysować. No pewnie my tego robić nie będziemy, ale może jeśli ktoś jeszcze, no właśnie jakieś osoby słabowidzące, no to możecie się też tak pobawić. I wszyscy menadżerowie mają bardziej rozbudowane profile, więc będziemy o nich dostawać więcej informacji. No właśnie, negocjujemy kontrakty z menadżerami. Możemy też przyjmować inne drużyny, także no, gdybyśmy chcieli kogoś wykupić sobie, no to można to zrobić. Mamy lepszą kontrolę nad transferami zawodników. Mamy taką, możemy dziś najlepszych zawodników wpisywać do takich najlepszych graczy, tak. Lepsze informacje o finansach klubu, także tutaj bardziej zaawansowany interfejs, który nam będzie w stanie więcej informacji o tej grze, o tym, co się dzieje z naszym klubem, wyświetlać. Co tutaj mamy jeszcze, o czym jeszcze nie mówiliśmy? Na przykład mamy mod dostępnościowy do takiej webowej gry jak Antimatter Dimensions. I to jest gra, w której tworzymy wymiary kolejne, coraz mniejsze wymiary. To jest gra typu Idle Game, czyli gra, której coś sobie tam ustawiamy i zostawiamy, a gra nam się sama tak naprawdę i nam podchodzą cyferki do góry. Tak ostatnio mówiliśmy na przykład o

naprawia kilka błędów dostępności, które w oryginalne były, takie jak na przykład ekran osiągnięć, powiadomienia, które będą nam czytane automatycznie, i jakieś inne zmiany, dzięki którym gra jest dostępna. Musimy po uruchomieniu tej gry przechodzimy na sam dół strony, tam będzie klikany element, klikamy w niego i tam znajdziemy przycisk tryb czytników ekranu. Kiedy w niego klikniemy, no to ten mod dostępnościowy nam się uaktywni i wszystko powinno być dla nas dostępne. Gra zupełnie darmowa, gramy w przeglądarce, jeśli jeszcze nie wspomniałem. Następnie mamy kolejną grę na smartfony, mianowicie zarówno iOS, jak i Androida. Jest to Playnook. I to jest kolejna gra typu taki audiobook, w którym musimy różne decyzje podejmować, czyli taki gamebook i zarazem audiobook. Jest to taka cała platforma na tego typu gry. Gra, platforma, która bodajże wywodzi się z Włoch, jest na rynku już od ponad roku, ale mamy też w niej dostępne treści po angielsku. Co ciekawe, można też w tej grze przełączyć się na tryb tekstowy, co może być o tyle fajne, jeśli ten tryb tekstowy jest też czytany przez czytniki ekranu, zwłaszcza na Androidzie, że jeśli ktoś nie chce grać po angielsku, no to mógłby sobie ewentualnie, jeśli macie Jeshuo na przykład, sobie to przetłumaczyć. Oczywiście musimy podejmować różne decyzje. Co tutaj, czym jeszcze się chwalą deweloperzy? Zbieramy jakąś karmę i złoto, które możemy później wykorzystać, też ta karma to taki jakby nasz wynik, mamy tam planszę najlepszych wyników, możemy rywalizować z innymi graczami i dzięki temu też będziemy dostawać dostęp do jakichś nowych, unikalnych historii, które będą się pojawiać. I czasami, jak to w takich lepszych gamebookach może się zdarzyć, będziemy mieli sytuacje, kiedy będziemy musieli rzucić kośćmi w jakichś sytuacjach i jakieś testy wykonywać, może przejść jakąś walkę. Często w takich klasycznych gamebookach takie sytuacje były. No i fajnie, że tutaj też coś takiego zostało dodane. No i tutaj mam informację, że niektóre gry na tej platformie od razu są dostępne za darmo. Także gra nazywa się Playnook, Nook, zarówno na iPhone'ie, czyli na App Store, jak i w sklepie Play możemy sobie tą grę ściągnąć. I to są wszystkie nowości, które były w zestawieniu, natomiast dzisiaj pojawiła się kolejna nowość. Nowość, która myślę, że może zaciekawić tych, którzy lubią gry wieloosobowe, i to strzelanki, ale nie do końca. Bo ja jakiś czas temu, i to już będzie kilkanaście tyflo przeglądów, bo to na pewno było parę miesięcy temu, jeden z deweloperów gier audio, mianowicie grupa, która podpisuje się jako Nimble Nerds, chwalili się tym, że pracują nad grą multiplayer. Nazwijmy to strzelanką, aczkolwiek strzelanka to do końca nie jest, dlatego że toczy się rozgrywka w średniowieczu, a co za tym idzie, nie korzystamy z broni palnej, a z różnych broni, które w tamtym czasie były dostępne. Czyli to są różne miecze, to są różne włócznie, są to noże, tego typu rzeczy. Mamy też do dyspozycji różne pancerze, które mają wpływ na to, jak szybko chodzi nasza postać. Mamy też tarcze różne do wyboru i po prostu możemy rywalizować z innymi graczami. Co ciekawe, okazuje się, że nie tylko z innymi graczami, bo też będziemy mogli współpracować ze sobą i walczyć przeciwko różnym potworem, jakimś goblinom, jakimś orkom, które próbują nas zaatakować, no i sprawdzamy, jak daleko, jak długo przeżyjemy takie natarcie. Chwalili się, że gra powstaje i doczekaliśmy się otwartego testu systemów, czyli moment, w którym deweloperzy sprawdzają, jak dobrze ich serwery udźwigną dużą ilość graczy, które na pewno do tej gry będą się logować. Co ciekawe, z reguły takie testy są bardzo krótkie i trwają kilka dni, tam może tydzień, a tutaj zdecydowano się, że taki test będzie trwał tygodni kilka, na pewno 3 tygodnie i co ciekawe też może być tak, że zostanie on przedłużony
wystarczy zasubskrybować kanał na YouTubie lub dołączyć do ich Discorda. Nie wiem, jaki tam, jaki

0: cel mają, żeby ten test został przedłużony. Natomiast na pewno to powinno dać wam trochę czasu, żeby tą grę sobie ściągnąć i przetestować. Ja jeszcze tego nie zdążyłem zrobić, no bo to się pojawiło jakiś czas zaraz przed naszą audycją. Ale słuchajcie, zapowiada się ciekawie. Zwłaszcza, że no, nie musimy rywalizować przeciwko innym graczom, jeśli tego nie chcemy, jeśli szukamy gier, które możemy grać ze znajomymi, ale w drużynie, to myślę, że to też fajnie, że taki tryb do tej gry został dodany. Także gra nazywa się Blades of Glory i będzie też link do tego w komentarzu. Natomiast jeśli chcecie to przetestować już teraz, no to zapraszam was tradycyjnie już do forum Audio Games, do sekcji New Releases i tam na górze strony jest wątek o tej grze, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. Generalnie po prostu wystarczy pobrać grę na dysk, ściągnąć grę, utworzyć konto na stronie i z poziomu samej gry do tego konta się zalogować i wtedy możemy sobie grać. To są nowości, ale tradycyjnie jeszcze mamy aktualizację. Aktualizacji też jest dużo. O tym, że 1428 doczekało się pierwszego rozszerzenia dużego, już wspominaliśmy, no ale tutaj też ta informacja się pojawiła. Także jeśli ktoś nas wtedy nie słyszał, no to możecie więcej usłyszeć w poprzedniej edycji, gdzie więcej mówiłem o tym rozszerzeniu. A jeśli chodzi o pozostałe aktualizacje, no to tradycyjnie chińskie RPG cały czas się aktualizują. Między innymi Longevity World, które miało kilka aktualizacji w listopadzie, które zoptymalizowało grę, naprawiło błędy, jakieś nowe dialogi zostały dograne i mamy też opcję w ustawieniach, która pozwala nam wyłączyć wykrzykiwanie ataków, które wykonujemy przez naszą postać. No wiecie, jak to w wielu grach, zwłaszcza w jakichś anime na przykład, czy takich grach w bijatykach, postacie wykrzykują nazwę ataków, które wykonują. Gdyby kogoś to drażniło, no to można sobie to wyłączyć. Ponadto mamy więcej skrótów klawiszowych podczas walki, informacje też są lepiej czytane i dużo więcej, tam dużo przedmiotów było dodanych, nowych misji, ale to jest wszystko rozpisane w postach. War Sim cały czas też się aktualizuje, mieliśmy dwie aktualizacje w listopadzie. Wersja 1.26 została wydana po tym, jak pojawił się jakiś poważny błąd, który powodował, że gra się wysypywała. No ale że już aktualizacja się musiała pojawić, no to przy okazji deweloper dodał jakiegoś ukrytego jakiegoś mistrza, którego w trybie areny możemy dziś spotkać, ale co ciekawe, on okazał się też wadliwy i powodował, że gra nie chciała się zapisywać, więc zaraz potem została wydana kolejna aktualizacja 1.27, która to naprawiła, ale przy okazji też dodała kilka nowych opcji związanych z spożywaniem napojów procentowych, kiedy jesteśmy na imprezie w gości, bo można tak w tej grze zrobić. Możemy też spożywać inne substancje związane z grzybkami na przykład i też nowe scenki z tym związane zostały dodane. Zostało ich dodane kilkanaście, zarówno takich, które mają pozytywny, jak i negatywny wpływ na naszą postać. Zetianji, czyli kolejny chiński RPG, też kilka razy się w listopadzie aktualizował. Taka największa aktualizacja to była na dzień 11 listopada i dodała więcej dźwięków podczas jazdy konnej oraz walki. Możemy w grze znaleźć w pełni grywane instrumenty muzyczne. Fabuła w gry jest kontynuowana, więc nowe rozdziały zostały dodane i zostało dodane kilka, nawet kilkanaście nowych przedmiotów. Kolejne aktualizacje poprawiały błędy i dodały jeszcze więcej przedmiotów. Doncaster, czyli taka karcianka na platformy mobilne, przenosi ukończone linię nagród na koniec ekranu, gdzie możemy te nagrody zdobywać, żeby nam nie zawalały listy. Niektóre tłumaczenia zostały poprawione i niektóre karty zostały zmodyfikowane, żeby po prostu grało się lepiej. Corruption of Champions 2, czyli kolejny RPG, tym razem RPG dla dorosłych, dostał więcej treści, jakieś nowe misje się w nim pojawiły. Następnie coś dla fanów Crusader Kings 3, bo Crusader Kings 3 doczekało się również nowego rozszerzenia. Nowe rozszerzenie pozwala nam zostać takim najemnikiem, który nie ma swojej własnej ziemi, ale wykonuje misje dla innych władców, innych królów i tak dalej. I mod dostępnościowy, który tą grę nam udostępnia, właśnie dostał wsparcie dla tego DLC i właśnie ten nowy tryb nam udostępnił. Jeszcze tam jest inna zawartość w tym DLC, w tym rozszerzeniu, która jeszcze nam nie została udostępniona, ale autor obiecuje, że lada dzień to się powinno stać. O Crazy Party już mówiliśmy, no ale dla tych, którzy nie wiedzieli, pojawiła się duża aktualizacja, która dodała kolejny świat z kilkunastoma nowymi minigrami związanymi ze snami, właśnie różne gry związane z różnymi snami. Nowe karty do trybu pojedynków też zostały dodane, jeśli nie lubicie minigier, także każdy coś w tej aktualizacji znajdzie. Następnie Infinicrawl, czyli taki bardzo prosty RPG w przeglądarkach, na tyle prosty, że tak naprawdę mamy 5 przycisków, chyba walcz, uciekaj, wypij miksturę, odpocznij i eksploruj dalej. Po prostu na podstawie tego, co widzimy na ekranie, musimy odpowiednie decyzje podejmować. Mamy też ekran ekwipunku, gdzie możemy ekwipunkiem zarządzać, ale to jest taka gra, którą no, gra się bardzo prosto i szybko i też dodatkowo mamy do wszystkiego skróty klawiszowe, a czytnik ekranu nam wszelki tekst czyta automatycznie i mamy dźwięki, więc no, gra się to bardzo szybko. Ta gra dostała dużą aktualizację, która już się pojawiła i dodała nam dużo nowej zawartości, nowe dźwięki, poprawiła to, jak działa system zapisywania gier. Wcześniej działał na podstawie ciasteczek, ale one różnie działają w współczesnych przeglądarkach, które lubią te ciasteczka gdzieś kasować, zwłaszcza jeśli odpalamy jakieś pliki HTML po prostu z dysku, a tak sobie tą grę też można ściągnąć, gdyby ktoś chciał, więc teraz to zostało przepisane tak, żeby to po prostu działało lepiej. Możemy sobie zdecydować, czy gra ma nam wszystko automatycznie czytać i dużo więcej. Co mamy dalej? Asmar Quest, czyli kolejna mobilna gra RPG. Fabuła została dokończona, ostatni, szósty rozdział został do tej fabuły dodany. Ogólnie tekst został poprawiony, tam były jakieś literówki, jakoś mało gramatyczne dialogi, to już wszystko zostało naprawione. Możemy sobie trzy różne drużyny postaci zapisywać i przełączać się między innymi, gdybyśmy chcieli. I po poprzedniej aktualizacji, która też miała miejsce w listopadzie, dostępność została troszkę poprawiona, między innymi w sklepie, który teraz powinien z czytnikami ekranu, czy to z voiceoverem, czy z talkbackiem, działać lepiej. Wave of the Undead, czyli druga gra od Nimble Nerds, ich taka pierwsza duża gra, w której przypomnę walczymy przeciwko zombie, została dużą aktualizacją, która zmieniła działanie różnych pułapek. Wykorzystuje też nową bibliotekę do mowy, która na przykład powinna działać szybciej ogólnie i też powinna działać z narratorem i zawiera też inne poprawki błędów. Następnie Hearthstone. I jeśli chodzi o Hearthstone'a, to taka duża aktualizacja tak naprawdę pojawiła się dzisiaj. I ta aktualizacja rozpoczęła nam 9. sezon ustawek. Co się zmieniło w 9. sezonie? No, po pierwsze zniknęły nam ze sklepu ozdoby, no bo ozdoby to była mechanika, która była w sezonie 8. W 9. sezonie nowej mechaniki na ten moment nie mamy. Zostały nam zaklęcia, jak to Blizzard zapowiedział, zaklęcia, które parę sezonów temu zostały dodane, no już będą z nami na stałe. Natomiast mamy duże zmiany, jeśli chodzi o stronników. Mamy dużą rotację, ponad 90 stronników zostało zmienione, więc dużo wyleciało dla tak naprawdę każdego typu tych stronników. Dużo zostało w ich miejsce dodane. Mamy trzech nowych bohaterów. Nie mówię o tym szczegółowo, bo tych zmian jest naprawdę dużo, także jeśli ktoś gra w ustawki w Hearthstone'ie, to warto sobie po prostu wejść na stronę Blizzarda i te zmiany przeczytać. Natomiast oprócz tego, że mamy taką dużą rotację stronników, która nam tak naprawdę całą tak zwaną metagrę zmienia, bo będziemy musieli się wszystkich interakcji nauczyć gdzieś od nowa, którzy są lepsi, którzy dobrze działają z innymi stronnikami i tak dalej, no to mamy też ciekawą nowość, mianowicie kiedy wybieramy sobie jakim bohaterem chcemy grać, gra nam zawsze proponuje albo dwóch, albo czterech, zależnie od tego, czy mamy wykupioną przepustkę, czy nie, mamy teraz opcję, żeby jednego z tych bohaterów podmienić. I co ciekawe, mod dostępnościowy Hearthstone Access już został zaktualizowany, także jeśli ktoś chce przetestować, czekać nie musicie, wystarczy sobie tego moda zaktualizować. Nadal mamy osobną wersję dla standardowego Hearthstone'a, jak i dla ustawek w duetach. Jeśli gracie w duety, cały czas trzeba pobierać osobną wersję. I jak podmieniamy sobie tych bohaterów? No, działa to podobnie jak na przykład z misjami, gdzie ustawiamy się na bohaterze, którego chcemy podmienić i naciskamy R jak reroll i wtedy mod nas zapyta, czy na pewno chcemy podmienić tego bohatera, naciskamy R jeszcze raz i jest nam wylosowany nowy. Natomiast działa to w taki sposób, że liczbę tych podmian mamy niestety ograniczoną. Działają one na systemie tokenów. Każdy kilka tokenów dostanie na start. Przez ograniczony czas w sklepie też będziemy mogli sobie zdobyć paczkę kolejnych czterech za darmo. I przez przechodzenie ścieżki nagród, która ma 40 poziomów, będziemy mogli zdobyć 8 kolejnych w tym trybie, jednak nazwijmy to darmowym, bez żadnych przepustek. Gdybyśmy chcieli więcej, no to musimy sobie albo je wykupić ze sklepu, czasami też one będą nam dawane w jakichś ograniczonych wydarzeniach, albo możemy sobie kupić przepustkę. I co ciekawe, teraz będziemy mieli przepustki dwie, tak jak wcześniej do tej pory do ustawek mieliśmy tylko jedną przepustkę, teraz są dwie. W tej, powiedzmy, podstawowej, która kosztuje 15 euro, tak jak dotychczas, tych tokenów na ścieżce nagród będzie więcej, będziemy mogli w sumie ich chyba zdobyć 25. Gdyby dla kogoś to było nadal mało, będzie jeszcze przepustka, chyba premium to się nazywa, ona będzie kosztowała euro 19 i w niej za każdym razem w czasie gry będziemy zawsze otrzymywać jedną darmową przepustkę na każdą grę. Czy to dobra zmiana? No, dużo osób mówi, że to bardziej droga w pay to win. Ja myślę, że to mogło być rozwiązane lepiej, ale no, gdzieś każdy będzie miał swoje zdanie. Sama możliwość podmiany bohaterów jest fajna, bo myślę, że każdy, jeśli graliście w ustawki dużo, pewnie macie swoich ulubieńców i macie takich bohaterów, których po prostu nie znosicie. I czasami zdarzało się, że no, musieliśmy wybierać między tylko dwoma albo czterema takimi, których nie lubimy, a teraz będziemy mieli chociaż jakiś mały na to wpływ. Także sam mod już działa, jeśli lubicie ustawki, no nawet po prostu gracie Hearthstone'a, martwiliście się, czy będą aktualizacje, spokojnie, aktualizacje są, wystarczy sobie tego moda ze strony hearthstoneaccess.com ściągnąć i możecie grać dalej. To był Hearthstone, ale to jeszcze nie jest koniec aktualizacji, bo na przykład mamy też grę Cyberpunk Dreams. To jest taka kolejna gra karciana, gdzie różne decyzje podejmujemy. Stała ona się bardziej dostępna. Jeśli wybieramy jakąś właśnie czynność, którą chcemy wykonać, możemy na niej nacisnąć literę E i spowoduje to, że wyświetlą nam się wszystkie informacje w formie okienka dialogowego, które osoby widzące dostają po najechaniu myszką. Tam będziemy mieli na przykład koszt danej akcji opisany, jej szczegółowy opis, no i tak dalej. Po prostu będziemy mieli wszystkie informacje, co osoby widzące. O Fordzie już wspominaliśmy, o aktualizacji 14, która dodała nam samochody z wyścigów NASCAR, ale na przykład Mortal Kombat 1 się zaktualizował. Dla tych, którzy wykupili sobie tą przepustkę rządy chaosu, pierwsza dodatkowa postać została dodana, mianowicie jest to Ghostface. Oprócz tego mamy opcję, kiedy oglądamy powtórki, bo w gier gramy, zwłaszcza w multiplayerze, możemy sobie powtórki zapisywać nasze i później je sobie przeglądać. No, możemy je teraz cofać, ale też możemy przejąć kontrolę nad naszą postacią w czasie takiej powtórki i ewentualnie sobie coś przećwiczyć. Jakby nam na przykład coś wychodziło, ktoś nas pokonał w specyficzny sposób, chcemy poćwiczyć sobie, jak na przykład unikać konkretnego ataku, no to możemy teraz sobie to w łatwy sposób zrobić. Ponadto mamy kolejne zmiany związane z balansem gry, więc różne postacie i ich statystyki zostały lekko gdzieś zmienione. No i tradycyjnie, i to też cieszy, mamy kolejne poprawki związane z czytnikiem ekranu. Następnie Periphery Synthetic. Gra doczekała się kilku ulepszeń dostępności, które pomogą pomóc tym, którzy mają jakieś problemy ze słuchem, bo możemy sobie teraz osobno zmienić głośność lewego lub prawego kanału, a też słyszalność niektórych dźwięków, zwłaszcza tych, które pomagają nam zdobywać różne przedmioty oraz nawigować po świecie gry, została poprawiona i one po prostu powinny być lepiej słyszalne. I ona, ostatnia aktualizacja, Tornado Chicken, czyli gra, w której no, biegniemy takim małym kurczakiem przed siebie i musimy różnych rzeczy unikać, pojawiła się na Linuxie, a jej dokumentacja została zaktualizowana, żeby poinformować graczy o kilku sekretach, które w tej grze były ukryte. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, żeby je znaleźć, no to teraz wystarczy zajrzeć do dokumentacji i tam możemy o niektórych z tych tajemnic się dowiedzieć. Autorzy też opisują, że niebawem powinna się pojawić ta gra również na Maci oraz na telefony z Androidem. Także jeśli macie Maca albo telefon z Androidem i szukacie kolejnych gier, no to niebawem powinna się kolejna gra dla was pojawić. No i to wszystko.
1: A teraz odbieramy telefon, bo mamy Maćka na antenie. Dobry wieczór.
2: Cześć wam, dobry wieczór. Jakiś czas mnie tutaj nie było, natomiast dzwonię z pewnymi niepokojącymi wieściami, ostrzeżeniami, newsami i poradami i tak dalej. Pierwsza rzecz jest taka, że niestety nasza wspaniała, bądź co bądź, aplikacja mObywatel, prawda, która jest aplikacją podmiotu publicznego, i tak dalej, finansowana z podatków. I tak, ja wiem, czym jest mObywatel. W każdym razie od pewnego czasu, no niestety, nikt chyba tej dostępności tego cudownego tworu nie testuje. Zwłaszcza jeśli idzie o implementowanie nowych funkcji, ale nie tylko. Bo zacznę od usługi Bezpiecznie w sieci, czy jak ona tam się nazywa, kiedy ją wprowadzili, no to etykiety, przyciski w ogóle nie posiadały, żadne. Jednak po interwencji, nie wiem, czy tylko mojej, czy jeszcze ktoś, po tym, jak mnie olali i próbowali mi wcisnąć kit, że tam w sumie wszystko jest okej, a nie było, jak się zagroziło rzecznikiem praw obywatelskich wreszcie, to ogarnęli temat. No dobra, to jest jedna rzecz, mObywatel, jeśli chodzi o tą usługę. Druga rzecz, fajnie zaimplementowana, oczywiście też nie przetestowana. No to zagłosuj na pomysł, gdzie też ani pół przycisku nie jest zaetykietowanego. No i powiedzmy, to jeszcze jakoś tam do przełknięcia. Jakoś, powiedzmy, na upartego. Ale to, co się ostatnio też wydarzyło w związku z tą aplikacją, to w ogóle przechodzi wszelkie pojęcie, hit. Dzwoni do mnie wczoraj koleżanka, która tam była w urzędzie, w ZUS-ach, urzędach i tak dalej, i mówi: słuchaj, nie mogę nigdzie znaleźć możliwości odstrzeżenia, cofnięcia, zastrzeżenia swojego PESEL-u. Nie? Ja mówię, ale jak to? No przecież, a jeszcze dwa tygodnie temu wcześniej sprawdzałem i była możliwość. Były te dwa przełączniczki słynne do bezterminowego cofnięcia zastrzeżenia albo z ustawienia ponownej daty zastrzeżenia. No ja się wczoraj patrzę, faktycznie tego nie ma, słuchajcie. Także niby aplikacja jest, niby wychodzą aktualizacje, a tak naprawdę tam się centralnie dostępność w niej psuje. Ja już pomijam, że te przyciski do weryfikacji, do historii odnośnie do PESEL-u, do możliwości sprawdzania weryfikacji tego, kto nas weryfikował ostatnio albo dokonywanych przez nas zmian, nigdy nie były zaetykietowane tak naprawdę odpowiednio, w sposób czytelny, no ale dobra, przynajmniej się dało w nie kliknąć. A tutaj wczoraj się okazało, że w ogóle tych przełączników po pierwsze nie ma, Po drugie, bo poprosiłem też osobę widzącą przy wyłączonym voice-overze, żeby mi tam kliknęła, najpierw pokazała, gdzie to jest, lokalizację dokładnie tych przełączników. Okazało się, że po pierwsze jest zastrzeż PESEL, mimo że ja mam ten PESEL zastrzeżony, po drugie cofnij zastrzeżenie PESEL, no okej. Okay. Kliknąłem w cofnij zastrzeżenie PESEL-u i jest możliwość dopiero tam bezterminowego cofnięcia albo wyboru daty, przy czym wybór daty też w ogóle jest niedostępny dla voice-overa teraz, więc takie tam się cuda nie widzę zadziały. Ta osoba mi tam czytała generalnie, że jest możliwość no, 2 grudnia, prawda, o tej, więc dla widzących to jest, dla nas tego niestety nie ma. No i widzicie, co w przypadku, kiedy ktoś sobie stoi przed okienkiem, powiedzmy gdzieś tam, jest święcie przekonany, że jeszcze te opcje miał, a tu tak naprawdę został pozostawiony na lodzie, nie? W tym wypadku. I co tu zrobić poza tym, żeby uprzejmej albo i nieuprzejmej pani w jakimś okienku urzędowym poprosić ją, żeby nam ten PESEL de facto odstrzegła, tak? W sensie, żeby ona to zrobiła jakby za nas. Ja tylko pytanie, czy ktoś jest... No, ja zgłosiłem problem. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Na razie może aplikacji ten, kto jeszcze nie zdążył zaktualizować, może niech nie aktualizuje. Wersja to jest, czekajcie, 4.46.1. Wydaje mi się, że 4.46.0 jeszcze była normalnie dostępna ta funkcjonalność, bo ja tam, zdaje się, 2 tygodnie temu potrzebowałem sobie ten PESEL odstrzec na chwilę i to jeszcze działało. Natomiast coś mocno skopali w 4.46.1. Także aktualizacja mi osobiście pokazała się tydzień temu, ale jeżeli no ktoś jeszcze nie zdążył zaktualizować, no to dobrze, a jeżeli ktoś zdążył, no to ma w tym momencie problem.
1: Pytanie, tak. Czy na przykład jakimś obejściem tego nie byłoby spróbowanie włączenia rozpoznawania ekranu i szukanie tam jakiegoś przełącznika?
2: Tyle, że na polskim systemie nie próbowałem, na angielskim, natomiast na polskim było tam jakaś osoba, domek, coś tam, różne dziwne rzeczy.
1: Ale nie było żadnego przełącznika.
2: Ale przełącznika niestety nie było żadnego, nie.
1: No to już gorzej.
2: Tak, więc też myślałem, czy się jakoś tak uda. Niestety się nie udało. O ironio, próbowaliśmy, bo ta koleżanka, wiadomo, no tam już czekała na szczęście nie trzeba było tego PESEL-u odstrzegać, natomiast no gdyby trzeba było, to... Ale no tak zapobiegawczo chcieliśmy to sprawdzić i zalogować się z mobywatel.gov.pl, no bo pamiętajmy, że też to alternatywne obejście ewentualnie, tam z aplikacją mObywatel i tak dalej. No dobra, niby dane zostały przekazane. Co się okazało? Błąd chyba, czy tam strona nie istnieje, czy coś, także w ogóle było fajnie. Chyba chwilowo cały system wysiadł, albo nie wiem, co się stało. Natomiast no, tak czy inaczej, później ja z osobą widzącą sprawdzaliśmy i przełączniki tam były, tylko ich nie było, prawda? Także no.
1: Czyli wizualnie były, z naszej perspektywy ich nie było.
2: Nie, dokładnie. No dlatego wziąłem nagranie ekranu, też zrobiłem, żeby się tam wspaniali techniczni przekonali, co najlepszego narobili. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś używa czegoś takiego jak UTM Virtual Machines, ja akurat sobie tego używam UTM-a właśnie zamiast Paralysa z pewnych względów, to jest tak trochę, lubi być zawodne, lubi to lagować i tak się w pewnych momentach nie do końca, zwłaszcza jak jest dłużej maszyna uruchomiona, no to potrafi nieść za sobą różne niedogodności. No ale słuchajcie, klawisz NVDA bez przemapowywania normalnie działa. Control Enter w Eurofly'u działa. No to sobie używam, nie? Znaczy używałem, bo wyszła nowa wersja, 4 też. Coś z tymi czwórkami jest, nie tego. Też 4.6.2. 4.6.2, która niestety powoduje, że jeżeli jest zainstalowany na wirtualnej maszynie Windows 11 24H2, no to niestety ekran może być albo czarny, albo generalnie maszyna się może ładować i się nigdy nie załadować. Chyba 2 przypadki przeżyłem. Niby jest ten problem znany, niby jest obejście, natomiast ja jeszcze tego w sumie nie testowałem, jak to, co tam z tym zrobić. No ale jak się ktoś nie chce bawić bardzo, no to lepiej w sumie nie aktualizować tego UTM-a do tej wersji właśnie 4. 4-6-2, no bo się można srodze również i na tym niestety zawieść.
0: Ewentualnie też przez to, że projekt jest na GitHubie, to można sobie starszą wersję bez problemu poprać.
2: Ewentualnie tak, no ja akurat to sobie tak przez App Store'a, no stwierdziłem, dobra, tam tylko to tam właśnie, bo płatna generalnie to jest ta wersja, tam chyba pustówki kosztuje jednorazowo, no właśnie, ja to zrobiłem, a potem się ogarnąłem, że to jest też na GitHubie, więc można tak i tak. W każdym razie nie aktualizować może. No i w ogóle, kurczę, coś ostatnio z tymi aplikacjami, jeśli chodzi o dostępność i optymalizację, różne dziwne rzeczy się dzieją. Nie wiem, ten rok jakiś taki pod kątem dostępności. No tak, ty Piotrek o Clean My Macu mówiłeś, no to tutaj też jest jazda bez trzymanki. W sumie napisałem...
0: Ta kolejna, no bo tam to nie jest czwórka była dobra, a piątka jest zła, ale tak.
2: Tak, piątka. Tak, akurat, no właśnie, czwórka zdecydowanie była dobra. I co, no ja też napisałem do nich na wsparcie, w ogóle do tej pory nie mam odpowiedzi, ja chyba napisałem 3 tygodnie temu, ale okej. No w każdym razie wersji jak nie było, tak nie ma nowej. Chat GPT na Maca, no co, też miał swoje ostatnio, że w ogóle nie były czytane, nie była czytana historia konwersacji. Teraz niby czytana jest i zaawansowany tryb głosowy i wszystko, całe dobrodziejstwo mamy. No cóż z tego, znaczy no dużo z tego, w sumie, no tyle, że jeżeli naprodukujemy z tym czatem kilkanaście wiadomości, to się tak lubi ładnie przywieszać, że tak jakby to, nie wiem, był Max, nie wiem, sprzed 10 lat, także no coś się tu dzieje też niedobrego. Uber, kolejna rzecz dostępnościowa. Jeszcze kolejna, poprzednia wersja Ubera była jak najbardziej, wszystko z nią było w porządku, to znaczy to, co nie było, to nie było, bo tak naprawdę napiwków to do tej pory się nie da, jeśli wpisujemy własną kwotę, to tam się nie da, znaczy da się, tylko też trzeba wiedzieć jak i czego nie robić, żeby móc ten napiwek bez problemu ustawić. Tudzież jak ocenimy kierowcę na piątkę, to też wszystkie nagle komplementy są wybrane i doskonała obsługa i fantastyczny rozmówca i odjazdowa fura, nie, kosmiczny przejazd, fajna fura. To wszystko jest anonsowane jest jako wybrane, no ale okej. Ale doszły jakieś dziwne, niezaetykietowane przyciski, które w ogóle nawet nie wiem do czego są, bo dzisiaj sobie przejazd zamówiłem, apkę zaktualizowałem bodaj wczoraj albo dzisiaj. No i nie, no i jest tych przycisków jakiś tam multum. Także tutaj też ewentualnie przestrzegam przed aktualizacją. Nie wpływa to co prawda na realizację przejazdu i na jego dostępne zamówienie i tak dalej, no ale jak błąd wykryty, no to można, nie, no to i on rzeczywiście póki co jest, no to dla własnego komfortu nawet może nie aktualizować. To jest wersja 3.644.1 10 000, tak jakby. No, więc tak się sprawa ma z Uberem. Kolejna rzecz w nawiązaniu do bet iOS-a, macOS-a i WatchOS-a, w zasadzie ma WatchOS-a i macOS-a tak naprawdę. No bo pojawił nam się problem ze zmianą głośności, jeśli chodzi o voiceovera w WatchOS-ie 11.1. Wszystko się zgadza, ale przynajmniej jeżeli, zdaje się, że jeżeli się rozmawiało z Siri albo się dyktowało wiadomości, to głośność nam nie szalała. A w 11.2 wspaniały Apple postanowiło pójść o krok dalej, niestety, i jeszcze bardziej uprzykrzyć nam życie. I jeżeli to się przedostanie do wersji finalnej, to ja współczuję wszystkim, którym się zaktualizuje WatchOS, bo... zwłaszcza tym, którzy rzeczywiście z tą Siri rozmawiają i dyktują, bo dzieje się coś takiego, no albo którzy mają tryb sen włączony i alarm im się załączy, bo to się dzieje dokładnie samo, głośność spada generalnie do tych multimediów, tak, znaczy no tego, co możemy w centrum sterowania też sobie ustawić jako głośność, albo prosić Siri, spada nam do jakichś naprawdę niskich wartości, rzędu, nie wiem, 18-20 raz miałem chyba 30%, ale tak to spada do jakichś takich w ogóle niskich wartości. A jeżeli do tego sobie ustawimy voice-overa, no powiedzmy na noc, prawda, żeby ten na jakieś, nie wiem, na 20%, minus jeszcze te powiedzmy, no robi się naprawdę cicho i a jeszcze zwłaszcza, że jeżeli powiedzmy, no dyktujemy sobie coś, zwłaszcza na mieście, no to też potrafi skutecznie uprzykrzyć życie, więc niestety taki nam się błąd wkradł w WatchOS-ie, właśnie 11.2. macOS 15.2 i zepsuty dock, niestety. Zepsuty dock, wodę, skrót, co nie musi mieć jakiegoś ogromnego znaczenia, no chyba, że sobie chcemy wejść w kosz i wtedy to w ogóle się tam, bo dog jest tylko w korzyść tylko w doku, tak, jeśli chodzi o taki prosty dostęp do tego klosza w sumie. Więc no nie, VoiceOver w ogóle wtedy nam nie czyta, że ten kosz został otwarty, że tam no, problem jest jakiś taki wszechpotężny. Jeszcze jak się chce Escape'em ten dog opuścić, też jakiś problem jest. Jeżeli mamy tylko Findera, nie mamy żadnej innej otwartej aplikacji, to musimy się nagimnastykować, w sensie odpalić sobie jakąkolwiek aplikację z doka, przejść na Findera i wtedy ten dog się nam jakoś tam grzecznie i potulnie schowa. I no, zadziało się nam tutaj troszkę też. Co do udostępniania tego ekranu w macOSie i udzielania zdalnej pomocy, to ja w sumie testowałem. Nie wiedziałem nawet, że... Właśnie, bo kiedyś wiedziałem, że to było jakieś takie niedostępne. Nie dało się. Natomiast we wakacje udało mi się to przetestować z jednym z serdecznych przyjaciół. No i wyszło na to, że ja chyba i tak wolę sobie za tego Rima gdzieś tam w sumie zapłacić, dlatego że... No ten komfort jednak użycia tego Rima jeszcze, chyba że rzeczywiście będzie kiedyś tam lepiej działało, to spoko. Rzeczywiście chyba tego voiceovera musiałem wyłączyć, żeby tam tą kontrolę jakoś tam bardziej przejąć nad tym komputerem, ale też coś z Command Tabem chyba też nie chciało coś do końca grać. To przesyłanie plików, o którym mówiłeś, no to wszystko, no te doświadczenia w sumie nie były najlepsze. Coś tam udało się nam podziałać z naciskiem na coś, bo w pewnym momencie stwierdziliśmy, dobra, to się z powrotem przełączmy może na Rima w sumie, bo sens jakiś to ma, ale większego nie do końca, więc jednak wylądowaliśmy na Rimie. A ja powiem szczerze, jak się wykupi te 5 godzin w sumie na rok, a bo to jest chyba rok ważny, zdaje się, są te godziny przedpłacone, jak się doładowuje to konto i ten, to w sumie powiem wam szczerze, że mi jeszcze chyba dobre 3,5 godziny zostało tak naprawdę, a bawiłem się tym jakoś w... Był swego czasu tam chyba news w tych przeglądzie, że oni tam jakieś obniżki o konkretne dawali, jakieś darmowe godziny też i coś tego typu. No i się wtedy tym zainteresowałem bardziej. No i rzeczywiście, no od tamtego czasu chyba to lipiec jakiś był czy coś, nie wiem. Ale no od tamtego czasu jeszcze mam te 3,5 godziny, więc...
1: Swoją drogą a propos Rima, to ostatnio wpadł mi do skrzynki, zapomniałem o tym, a w sumie przypomniałeś,
0: Maćku. Tak, Maćku, ja powiem o czym chcesz powiedzieć, ja też miałem.
1: Że Nima Solutions stwierdziło, że teraz trzeba stworzyć jednego, aby wszystkich łączył. Konkretnie narzędzia udostępnili, które gromadzą różnego rodzaju asystenty AI i które mają nam pomagać w rozwiązywaniu różnego rodzaju technicznych problemów. Mieliście okazję to testować jakoś? Czy to zdaje egzamin w ogóle? Czy ma to sens?
0: Ja akurat nie mam aktywnej subskrypcji, akurat to wymaga subskrypcji, natomiast tam z tego co pamiętam, to w ogóle jest o tyle ciekawe i na pewno jeśli, bo pewnie wykupię sobie parę godzin, bo to się przydaje faktycznie. To działa tak, że po pierwsze mamy ich asystenta, on chyba się po prostu nazywa Rimbot i co ciekawe, chwalą się tym, że on po prostu został nakarmiony wszelką dokumentacją wszystkich czytników ekranu narzędzi, które mogą nam się przydać, więc teoretycznie byłby nam w stanie odpowiedzieć na pytanie typu, no jak zrobić coś z danym czytnikiem, ale tak jak wspomniałeś, też mamy skróty do asystentów stworzonych przez inne firmy, czyli tam na pewno pewnie będzie ten od Josa, nie wiem co tam jeszcze może być w sumie. No ale jeśli z tego więcej, zresztą samą Nima Solutions piszesz, jak coś się pojawi, to będą chcieli to dodać.
2: Mm-hmm. No ja szczerze mówiąc się tym tematem, znaczy też dostałem, a i owszem, wpadło mi, natomiast nie zainteresowałem się tym o tyle, nawet o tym zapomniałem, no bo tej subskrypcji ja też nie posiadam, ja mam tylko te przedpłacone godziny, więc i tak by mnie to nie. I tak by mnie to nie złapało.
1: Czyli jeżeli masz przedpłacone godziny, to nie będzie działało. Nawet jeżeli tak. Coś tam masz na tym koncie. No. A, to szkoda. To szkoda, bo to fajnie by było, żeby
2: tak,
1: jednak...
2: Tak, no znaczy nie testowałem, jakby uwierzyłem im bardziej na słowo, bo tam napisali, że jeżeli się ma tego pro, tą subskrypcję, to wtedy, więc...
1: No jasne.
2: Więc jakoś nie chciałem, nieszczególnie mi się chciało to sprawdzać. Właśnie. Ja tak tylko o tym jeszcze wspomnę, bo właśnie, dostępność, to jaką mamy dostępność w TVP, VOD, jeśli chodzi o aplikację, to my wszyscy niestety wiemy. co za tym idzie, i to jest paradoks, słuchajcie, dostępności. Materiały z audiodeskrypcją tam w sobie są, tylko że tej audiodeskrypcji, przepraszam, mi cholerę się nie da włączyć. I, znaczy, na iPadzie jeszcze jak testowałem, to w tej aplikacji ja to włączyłem z rozpoznawaniem ekranu, ale jakimś cudem w ogóle, mając system na polskim. Na iPhone'ie to w ogóle, jeśli chodzi o język polski, to się tego włączyć nie udało. Przełączyłem sobie dopiero na niemiecki, gdzie tam, no i angielski też, ale akurat na niemiecki, gdzie tam też to rozpoznawanie ekranu działa dosyć fajnie. Więc i dopiero tam mi się udało wywołać audiodeskrypcję.
1: A powinno to działać z automatu, bo przecież w opcjach dostępności jest taka funkcja.
2: Tak, tak. Ale ja w ogóle zauważyłem, słuchajcie, że to nie... Że chyba większość aplikacji do streamingu jednak jakoś to tego nie wspiera. No nie wiem, o co chodzi. Netflix chyba też natywnie tego nie wspiera.
1: Nie, Netflix wspiera. Netflix.
2: A mi to nie chciało zadziałać.
1: Na iOS-ie na pewno. Na iOS-ie na pewno to działa.
2: Ja tak jak mówiłem, kiedyś mi TV Trwam gdzieś tam na tym. Na WP Pilocie zadziałało, ale tylko to. Na Kanal Plusie to mi działać nie chciało.
1: A to widzisz, to jest ciekawe, bo mi właśnie i na Kanal Plusie, i na Netflixie to działa zawsze.
0: Wydaje mi się, że mi Kanal Plusie też to zadziałało na jakichś transmisjach sportowych.
2: Fajnie. No inni też w App Store piszą opinie, że ale jak to wyłączyć audiodeskrypcję dla filmów? Jeden gwiazdka i coś tamtego, bo im audiodeskrypcja. No także...
1: To znaczy inaczej. Ja mówiłem o materiałach VOD, nie mówiłem o streamingu, bo jeżeli chodzi o streaming, to istotnie nigdzie nie zauważyłem, żeby mi działało automatyczne aktywowanie tych ścieżek z audiodeskrypcją.
2: Mhm. No właśnie.
1: Ale w VOD to Kanal Plus, Netflix, a i owszem.
2: No właśnie, mi niestety nie. Nie wiem, jestem chyba wyjątkowym pechowcem pod tym względem akurat. Natomiast no obejście takie jak Apple TV jest, no to wtedy bajka. Natomiast na Macu też, a szkoda, że tego na iOSie, słuchajcie, nie ma, chyba że ja o czymś nie wiem. Ale też ta tak zwana przeglądarka wideo, która pod Command Shift R-em tak jak się wywołuje readera.
0: Tak, to jest chyba tylko na Macu, tak mi się też wydaje.
2: To jest chyba właśnie, kurczę, no, bo tak to by było obejście ewentualnie, że odpalasz sobie jakiś odcinek na ten przez Safari i tam sobie to, a tu niestety nie. No ale na szczęście, no, na szczęście, na Macu to działa. No i pod przyciskiem więcej, jeżeli jest języki pod menu, no to znaczy, że audiodeskrypcja może być. I to jest taka wskazówka, że materiały, które po kliknięciu w ten przycisk więcej w odtwarzaczu, tam odnośnie napisów, tam odnośnie jeszcze czegoś, ale jak są języki pod menu, to znaczy, że materiał zawiera audiodeskrypcję, jakby się tam komuś nie włączyło, więc to taka mała wskazówka, jakby ktoś bardzo chciał, a się mocował, a nie mógł, a miały przypadkiem przy okazji Maca, także to tak. WhatsApp. No i dla tych wszystkich, którzy bardzo troskliwie jeszcze dbają o swoje iPhony stare, stare, leciwe, jeżeli mam iPhona pokroju 5S albo 6 i się z nim jakoś rozstać nie możemy, no to od maja 2025 roku WhatsApp porzuca dla tych telefonów w ogóle wsparcie. Co za tym idzie dla iOS-a starszego niż bodaj 15.2 czy jakoś tak, że tam... Nie wiem, czy to te telefony już nie dostają nawet tych łatek iOS-a, nie wiem. W każdym razie no, te iPhone już wsparcia nie dostaną. Tak, z newsów takich to tyle. Natomiast jeszcze odnośnie Amazona to i tego logowania się nieszczęsnego i w ogóle doświadczenia użytkownika jako takiego, to ja generalnie znacznie częściej korzystam z apki mobilnej. No powiem szczerze, jest to taka troszeczkę upiększona, no właśnie, troszkę upiększona, ale de facto strona internetowa, tak na webowy interfejs w sumie. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Bo Amazon też posiada, słuchajcie, coś takiego jak paskiz, jak klucze dostępu i jak się to wygeneruje i teraz ja nie mówię o komputerach, no z tej przyczyny, że Jak są wśród nas ludzie, którzy monitorów nie posiadają, w związku z czym kodu QR nie zeskanują, no to niewiele im to, na niewiele im się to zda, ale na iPhone'ie właśnie, jakby się tak zalogować, w sumie tym Face ID czy Touch ID, wykorzystując klucz dostępu.
1: To jest to opcja.
2: To wtedy myślę, że się by to udało bez większego problemu, bo no w tym momencie omijamy wszelkiego rodzaju uwierzytelnianie, nie? Tak naprawdę, więc ewentualnie tak jeszcze próbować.
1: A no to spróbuję.
2: I sobie to mimo wszystko ustawić. A ten klucz, jak już jest raz zapisany, to on się tam nie dezaktualizuje.
1: No tak, to on będzie już działał.
2: To on będzie działał, więc to może być ta opcja. No ewentualnie jeszcze, a próbowałeś sobie, wiesz, jakąś aplikację do autentykacji ustawić?
1: Wiesz co, ja tam w ogóle nie grzebałem w tych opcjach. Ja po prostu chciałem dokonać zakupu. I tyle. I bardziej irytowałem się, że ciągle on ode mnie coś chce i chce jeszcze, żebym coś potwierdzał. Przecież masz hasło jest dobre, okej, rozwiązałem ci tu jakąś kapczę, teraz jeszcze wysyła mi kod na maila, który ten kod nie chce mi przyjść z jakiegoś powodu, a jeszcze potem do tego prosi mnie o rozwiązanie kolejnego kodu. Więc ja już nie miałem jakoś cierpliwości do tego, żeby jeszcze szukać gdzieś tam i aktywować na przykład właśnie dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Ale na pewno jak będę robił częściej zakupy na Amazonie, no to sobie to zabezpieczę jakoś to konto bardziej, bo wtedy wiadomo, że będzie częściej używane i może jakaś tam metoda płatności podpięta albo inne rozwiązania.
2: No właśnie, bo masz i ten klucz dostępu, no ale ten kod, no nie? Z aplikacji.
1: No tak, to wtedy tak.
2: Więc to też będzie jakieś takie, żeby bardzo upierdliwie nie było. No to jest jakieś rozwiązanie. No i Navi Belt fajnie, no w Alticsie fajnie, że jest, no spoko, ja pamiętam też te swoje wrażenia z testowania tego, swoją drogą, no widzieliśmy się wtedy, Pawle, fajnie generalnie, że byłeś. Aplikacja dostępna po polsku, nawet nie wiedziałem w sumie kiedy, bo już ją jakoś dawno odinstalowałem, bo miałem, ale finalnie no to jak i tak się nie mogłem doczekać ani jakiejś informacji o pasie, ani w sumie, ja się tam im zadeklarowałem tak naprawdę, że ja tą apkę mogę im przełożyć w sumie, że ja tam mogę...
3: Tak, pamiętam.
2: Prawda? Nikt się do mnie do tej pory nie odezwał, prawda? Aplikacja po polsku jest, także no. Ale to widzisz, tobie teraz też nie odpisują, nie wiem, czy oni jakoś zamki na klienta, na użytkownika w ogóle całkiem, czy co. No, w każdym razie...
3: Panie, właśnie w grupie WhatsAppowej tam jest jakiś przedstawiciel niewidomy nawet, który pracuje i zdaje się, że w grupie najszybciej można dostać odpowiedź w rozporządku. Ja tam nie jestem aktywny i też nie zawsze wszystko chcę załatwiać publicznie. Tak?
2: No właśnie. No, po to niby ten support jest, żeby jednak się skontaktować z nimi tak jak... No. Także no to też cieszę w sumie, że jest po polsku, że ten... Też mi się wydawało, że zlikwidowania barier architektonicznych, że to jest ten... Że tych pieniędzy się mniej dostaje. No w sumie ciekawe. Sam bym się oczywiście w taki pas zaopatrzył, więc... Ale nie, na razie dojścia nie ma, więc no, zobaczymy w przyszłości, jak to będzie. Tymczasem kończę, a następnym razem jak mnie przywieje i nie wiem, czy mnie przywieje i jak prędko, bo różne rzeczy się teraz dzieją, ale opowiem wam o tym wykonywaniu badania słuchu za pomocą AirPodsów, bo AirPodsy dwójki posiadają już coś takiego i generalnie to no sposób fajny, prosty, też dostępny. I coś tam mówiący, więc następnym razem, jeżeli to... W ogóle o tej przesiadce na AirPodsy Pro wam opowiem też i też jak to było, z czym się człowiek mierzył, ale to następnym razem, bo dzisiaj już przeholowałem. Także trzymajcie się i chyba na nasłuchu jeszcze będę, jak nie padnę.
1: Dzięki Maćku za telefon, dobrej nocy.
3: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.
4: Mamy jeszcze wiadomość... tylko muszę ją znaleźć, ale już ją znalazłem, bo nagrał się nam Sylwester.
5: Dotyczących smartwatcha Galaxy Watch Samsunga, ja mam Watch 4 i mi działa 3-4 dni nawet z telefonem. Mam włączony tryb oszczędzania energii. Taką funkcję mam włączoną i mi działa bateria dłużej. Mam pytanie do was. Gdzie znaleźć edytor lokalnych zadań w komputerze było mi autostart, znaczy autoodtwarzanie i okienko mi się nie otwiera. Wkładam pendrive'a, dyski i wkładam różne urządzenia, a mi okienko się nie pokazuje wcale, bo w panelu sterowania autoodtwarzania jest. Ja ustawiałem, testowałem i żadnego skutku. Autostarcie to samo. Jest tam odtwarzanie dysku kart, ustawiałem różne ustawienia i bez skutku. Gdzie mam znaleźć edytor lokalnych zadań? Bo tam chyba jest jeszcze jakaś wersja ustawienia autoodtwarzania dysków i kart. Mam z tym problem. Może Michał powie mi.
1: Jeżeli chodzi o edytor lokalnych zadań, zastanawiam się, co masz na myśli, bo być może chodzi ci o tę przystawkę, która nazywa się gpedit.msc. Tam można dużo różnych ustawień systemowych zmieniać. To się nazywało... zaraz sprawdzę, jak system to dokładnie określa. Edytor lokalnych zasad grupy. Tak, edytor lokalnych zasad grupy. Czyli to jest w poleceniu uruchom, czyli Windows R, naciskasz i wpisujesz gpedit.msc i naciskasz klawisz Enter. I tam jest to. Jeżeli to jest to, o co ci chodzi, Sylwestrze, bo no jeszcze ewentualnie możesz szukać różnych ustawień dotyczących autoodtwarzania, no ale nie w przypadku pendrive'ów, tylko aplikacji, to w MS Configu chociażby. Chociaż zaraz, czy w nowych wersjach systemu to w ogóle mamy jeszcze MS Config?
4: Oj, coś tam rozmontowywali, już nie pamiętam, gdzie teraz jest. Nie, czy nie w menedżerze, nie, w menedżerze nie, gdzieś to faktycznie zdaje się dalej, ale gdzieś ja to kiedyś widziałem.
1: Tak, ale ten gpedit.msc to myślę, że będzie coś, co warto przejrzeć. Mamy kolejny telefon, Bartek jest z nami tym razem, witaj.
6: No witam was serdecznie, co tydzień troszeczkę wam tutaj truję głowę, ale w tym tygodniu niestety, a może istety, jednak dzwonię z takim pakietem pytań do was. Pierwsze pytanie, które mnie się nasunęło do głowy, to będzie w temacie aplikacji Player. A mam do was takie pytanie, czy znacie jakąś metodę, oczywiście z użyciem VoiceOver, bo mówimy tutaj o iOS-ie jak zwykle, żeby w aplikacji Player móc przemieszczać się po strefie czasowej, jakby to powiedzieć, więcej niż 10 sekund? Bo ostatnio spotkałem się z takim przypadkiem, że oglądam serial, który już wcześniej przyznał się
1: oglądałem. Chciałbyś to przesunąć.
6: Michale, obejrzałem od początku do końca.
1: No.
6: Bo ja zazwyczaj robię takie, jak się kończy, to on automatycznie odpala następny odcinek, jeżeli takowyż jest.
1: Tak, zgadza się.
6: A jak de facto jest koniec, powiedzmy, wszystkich sezonów, ostatni odcinek sezonu, to on automatycznie przechodzi do głównego menu aplikacji, czy do wyszukiwania. I zastanawia mnie, dlaczego jak teraz odpalam ponownie ten serial, to on mi się odpala od jakiegoś fragmentu. I żeby go cofnąć do początku, muszę nacisnąć ten przycisk jedyny, który zresztą jest w interfejsie podczas odtwarzania. On domyślnie jest w lewym górnym rogu, jak trzymamy telefon poziomo, przyciskiem home bądź portem do ładowania po prawej stronie. To zależy, kto z którego iPhone'a korzysta. Tak na marginesie. I wtedy tam mamy taki krótkotrwały pasek, jakby to powiedzieć, z różnymi przyciskami. I tam właśnie, gdzie jest pauza play i między innymi 10 sekund do tyłu, 10 do przodu. Ale czy znacie może jakąś inną metodę, żeby można większy interfejs albo żeby puścić od początku?
1: A czy tam... On tam kiedyś pytał, co chcesz zrobić. Czy chcesz...
6: No właśnie, nie wiem, czy to z czasem z jakąś aktualizacją nie zanikło.
1: A widzisz, to... Chyba, że tak.
0: Rozumiem, że tam żadnego suwaka voiceover czy tam regulacji nie widzi.
6: Nie, właśnie niestety, Piotrze, nie. Są tylko te dwa przyciski. Jeżeli mówimy o przesuwaniu się po czasie, jest tylko 10 do przodu i 10 do tyłu. Jeszcze tam jest możliwość oglądania na ekranie zewnętrznym, że można wyjść z tego wideo, czyli back, ale niestety nie, jak nawet spróbujemy kliknąć na nazwę danego serialu, bo tam też się wyświetla, to nic się nie dzieje.
0: No to jestem ciekawy, czy na przykład nie zadziałałby ten sam trik, który na przykład na YouTubie można wykorzystać, mianowicie otwarcie centrum sterowania i ręczne przesunięcie suwaka pozycji tam.
6: Czyli sugerujesz, Piotrze, żeby z góry przeciągnąć do centrum sterowania i tam spróbować?
1: Tak, i tam. Tak. I dokładnie tam. Ewentualnie, żeby bardziej precyzyjnie, to możesz wykorzystać ten trik, o którym jakiś mówiłem. Pytanie, czy on tam zadziała, ale nie przesuwać jakby w górę, w dół, tylko w lewo, prawo ten suwak.
0: Stuknąć dwukrotnie, przytrzymać tak. I wtedy
1: i w lewo albo w prawo, dokładnie.
0: Nie wszystkie aplikacje...
6: Możecie powtórzyć, jak to zrobić? Jeszcze raz...
1: Po prostu stukasz dwukrotnie, trzymasz ten suwak i przesuwasz go w lewo albo w prawo, zamiast w górę, w dół.
6: Aha, czy w tym centrum sterowania, tak?
1: Tak,
6: rozumiem.
1: Tak, dokładnie.
6: Okej, okay. Czyli tak jakbym zrobił długie przyciśnięcie, tylko że później w
1: tak, tylko
6: lewo,
1: nie
6: tak?
1: Puszczasz palca, tylko przesuwasz ten suwak, jakby ciągniesz okay, go
6: dobra.
1: Palcem.
6: Dobra, muszę to przetestować, bo prawdopodobnie jutro, że tak powiem, będę kontynuował i spodziewam się, że... Rzeczywiście ta sytuacja może się powtórzyć, ale powiem wam, że to na większości tych odcinków tego serialu, który teraz oglądam, to takie coś się zdarza. Było tylko kilka przypadków, gdzie rzeczywiście ten serial odtwarzał się od początku. Ale co by było śmiesznego, jak przesunę do początku, to taka ciekawostka, nie ma reklam.
1: A no tak, bo Player teraz w ogóle wprowadził znowu ofertę bez reklam, tak? Przynajmniej częściowo.
6: Ja, Michale, mówię tutaj o tym, że właśnie jak odtwarzam, najpierw są reklamy, aha, prawda? I mi się zaczyna odtwarzać, tak jak już mówiłem, od jakiegoś tam fragmentu.
1: No.
6: I ja wtedy stosuję tą metodę, o której wam mówiłem, czyli klikam ten przycisk, no on jest jakoś tak dziwnie zaetykietowany, bo tam po środku jest znak podkreślenia. I nie będę go teraz cytował.
1: Wchodzę coś tam BTN Play tak, pewnie albo tak, podobnie.
6: I tam podkreślone 16, coś takiego, mm-hmm, coś tam czyta. I wtedy szybciutko gestem w prawo do tego przycisku 10 back, coś takiego i wtedy no monotonnie dwa razy tym uderzeniem klasycznym próbuję cofnąć. Kilka razy muszę, że tak powiem, te operacje powtórzyć, żeby jeszcze raz do tego przycisku cofania się przedostać. I wtedy jak się zaczyna odtwarzać od początku, no to rzeczywiście już tych reklam później nie ma.
1: Aha, widzisz.
6: Ma to swoje plusy i minusy, ale powiem wam, że to przesuwanie, znaczy się przesuwanie, stukanie tym palcem dwukrotnym, to jest troszeczkę uciążliwe, bo zdarza się, że nie łapie. No i znowu muszę, tak jak mówiłem, niestety ponownie do tego przycisku dochodzić.
1: No jasne.
6: To jest takie troszeczkę uporczywe, ale dobrze, to wtedy spróbuję i już wam w przyszłym tygodniu wtedy dam odpowiedź, czy rzeczywiście ta metoda zadziałała, bo sam jestem ciekaw wtedy. Okej, drugie takie moje pytanie a propos Apple'a i tutaj też będziemy mówili o iPhone'ach jeszcze z przyciskiem Home, bo ja już de facto odszedłem od tego modelu, ale dzisiaj miałem w ręku 8 Pro, w którym ja podejrzewam, że haptyka nie działała, bo przycisk początek zachowywał się tak, jakby iPhone był wyłączony. No to prawdopodobnie jakaś mogła być awaria też techniczna, podejrzewam. Ale moje pytanie jest takie, bo zauważyłem, że da się to zrobić, tylko nie wiem, jak ja to zrobiłem. Chodzi mi właśnie o zastosowanie tej samej metody, jak przy nowszych iPhone'ach, żeby przesunąć palcem w górę bądź w dół ekranu, żeby uzyskać zarówno... No, co chciałem powiedzieć? Aha, zminimalizowanie samej aplikacji i przejście, do zasobnika. O, uciekło mi słowo. Bo jakimś cudem coś takiego udało mi się zrobić, tylko nie wiem jak.
1: Może po prostu dotknąłeś tego obszaru tam na dole, gdzie jest ten przycisk Home.
6: No,
0: to
6: właśnie
0: jest ciekawe, no bo na ósemkach nie ma tego obszaru.
6: No właśnie, nie wiem jak ja to zrobiłem, wam powiem szczerze, sam byłem tym zaskoczony.
1: Nie ma tego obszaru, ale jest ten przycisk taki wirtualny, tak?
6: No właśnie o tym przycisk wirtualny mi się rozchodzi, też próbowałem nad Home'em.
1: Ale to, Bartku, bo to może po prostu właśnie, no skoro ta haptyka nie działa, więc tego przycisku nie byłeś w stanie wyczuć. Więc może zupełnym przypadkiem dotknąłeś...
6: Znaczy się, ten przycisk jest wyczuwalny, bo tak jak właśnie przy wyłączonych iPhone'ach my go czujemy, tak? To mikrowklęśnięcie, że ten przycisk tam jest.
1: Aha.
6: Ale on niestety się nie wciska.
0: Ja gdzieś czytałem, nigdy tego nie miałem okazji na szczęście doświadczyć osobiście, że iOS jest na tyle mądry, że jeśli na iPhone'ie, który taki przycisk haptyczny ma, wykryje, że ten przycisk się zepsuł, coś stracił z nim z jakiegoś powodu kontakt, to powinien automatycznie taki wirtualny przycisk Home wyświetlić gdzieś na ekranie. Nie wiem, czy tak jest. Nie słyszałem, żeby wtedy te gesty działały, natomiast można sobie to obejść, na przykład przypisując własne gesty, albo do klepnięcia w plecy

0: wtedy w jakiej sekcji?
1: W polecenia i teraz nie pamiętam, gdzie jest ta opcja iść na ekran początkowy. Też osobno w ustawieniach dostępności mamy ustawienia tego tak zwanego backtapu, czyli właśnie tego klepnięcia w plecki telefonu. I to jest jako osobna, w ogóle osobna kwestia od
0: VoiceOvera. A co, Piotrze, ze skrótem dostępności w takim przypadku, z ciekawości jeszcze podpytam?
1: To jest pytanie za 100 punktów. Nie powiem ci, nigdy nie miałem sytuacji, żeby mi ten przycisk wysiadł, jak jeszcze miałem takiego iPhone.
0: To nie mój iPhone, ale się właśnie tak zastanawiałem, jak tutaj właśnie ustawić wtedy taki skrót dostępności, skoro taki home nie działa.
1: No też można chyba go przepisać sobie do tego klepnięcia, więc ewentualnie znów tutaj, na przykład, że tam chyba jest skrót na pojedyncze i podwójne klepnięcie, więc tutaj ewentualnie pojedyncze to jest ekran początkowy, a podwójne to skrót dostępności, ewentualnie jeśli jest opcja na potrójny, no to jako potrójny.
0: Aha, okej, no dobra, no to bynajmniej będę już troszeczkę wiedział więcej i może tą wiedzę uda mi się też, że tak powiem, wypróbować w praktyce, jak to się mówi. Okej, no dobrze, bo jeszcze słyszałem, że technikalia wam zostały, to tylko na koniec jeszcze taka ciekawostka a propos mObywatela, ale to już nie wiem, to bardziej chyba wydaje mi się, że to są kwestie systemowe niż samej aplikacji. Mianowicie dzisiaj chciałem zadzwonić na infolinię mObywatela, bo takoważ jest dostępna, o dziwo, bo tam trzeba wejść w przycisk pomocy i numer się wyświetla i byłem święcie przekonany, jak to praktycznie w każdym przypadku tak jest, jeżeli numer się zostanie wykryty przez VoiceOver i jak w to klikniemy, to automatycznie zapyta się, czy chcesz połączyć, prawda? A tutaj, co się okazało, po kliknięciu w ten numer telefonu automatycznie otworzył nam Safari, gdzie była pomoc. I jedynym rozwiązaniem, które przyszło mi do głowy, to po prostu było skopiowanie tego numeru za pomocą skrótu kopiowania VoiceOver. I o dziwo, no to musiało zadziałać, bo się okazało, pierwszy raz rzeczywiście to robiłem, że też można wklejać numery ze schowka, tak? Jak mamy.
2: To się zgadza, klawiatury. Aczkolwiek to potem bardzo zależy od tego, w jakim formacie jest ten numer. To czasem działa, czasem nie.
0: Czyli można powiedzieć, że w tym przypadku też...
2: Miałeś szczęście, tak.
0: No dobrze. To dzięki... Aha, jeszcze tutaj jedno małe pytanie do Tomka tym razem. Tomku, bo to będzie takie dość pytanie, wydaje mi się, dźwiękowo-muzyczne, ale też techniczne poniekąd, bo mam do ciebie takie małe pytanie. Czy spotkałeś się w swoim doświadczeniu zawodowym z taką przejściówką jak z USB na mini jackach?
3: Znaczy przejściówka z USB dla mini jacka, no to są w ogóle...
2: To jest po prostu karta dźwiękowa.
3: Po prostu mają formę takiego pendrive'a.
0: A powiedz mi, Tomku, jak ja mam taką zewnętrzną właśnie kartę dźwiękową, to chyba jest Creative, teraz nie pomnę. I co by się stało, jakbym ją podłączył do wieży pod USB? Czy ona by zaczęła działać? Bo niestety... Nie. Bo wymaga jednak tych sterowników, prawda?
3: Raczej tak.
0: Tak jak trzeba było zainstalować się tutaj na komputerze, to tak samo...
3: To jest mimo wszystko USB raczej tylko do podłączenia jakiegoś dysku przenośnego, a nie do karty.
0: Aha, no to tak, to rzeczywiście to wieża może tylko wtedy to odbierać jako USB do danych, tak? Czyli...
3: Tak mi się wydaje.
0: No dobrze, w porządku. No to chyba rzeczywiście to już by było definitywnie na tyle, to dziękuję. Przepraszam za późną porę, ale tutaj też słyszałem, że mieliście sporo newsów i też innych informacji od słuchaczy, więc postanowiłem się tak wbić troszeczkę między tyflowieści a technikalia. To pozdrawiam was serdecznie. No i co? Słucham dalej wtedy. Do usłyszenia.
2: Słuchaj dalej, Bartku. Dzięki.
0: Miejmy nadzieję, za tydzień postaram się od razu wam dać odpowiedź a propos tego playera.
2: Okej.
0: Okay. I z góry jeszcze raz bardzo dziękuję za wskazóweczki. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia.
2: Dzięki, dobrej nocy.
3: I przechodzimy do tyflowieści, jak się rzekło. I
2: do technikaliów.
3: Newsa, do technikaliów, oczywiście, tak, dzięki. Newsa od Piotrka, bo Motorola rozpoczyna testy sztucznej inteligencji na swoich smartfonach, no i można do tych testów dołączyć.
1: Tak, tutaj taka niespodzianka dla użytkowników w Polsce, chociaż jak to często z początkiem jakiejś funkcji AI bywa, no to nie do końca to będzie po polsku działać, niestety, ale o tym za chwilę. Mamy artykuł na portalu iMagazine,

0: i myślę, że tutaj po prostu możemy przeczytać, co zostało napisane. Motorola wystartowała z programem Moto AI Beta, który daje możliwości testowania najnowszych rozwiązań sztucznej inteligencji na flagowych modelach smartfonów producenta. To, co może nas w kraju szczególnie zainteresować, to fakt, że nadchodzące funkcje Moto AI można sprawdzić także w Polsce. Wystarczy zarejestrować się w programie. Sztuczna inteligencja Moto AI jest już dostępna na większości smartfonów Motorola. Odpowiada m.in. za ulepszanie zdjęć oraz optymalizację wydajności baterii i pracy ekranu. Ułatwia również codzienne korzystanie z urządzeń, dostarczając użytkownikom choćby zaawansowane możliwości personalizacji. Wraz z kolejnymi odsłonami usługi wprowadzane są nowe funkcje, a program Moto AI Beta powstał po to, aby zaprezentować możliwości sztucznej inteligencji szerszemu gronu użytkowników i przyspieszyć jej rozwój. Opinie i wrażenia zebrane w formie testu będą miały wpływ na rozwój sztucznej inteligencji w smartfonach Motorola. Osoby, które zdecydują się zarejestrować w programie, jako pierwsze otrzymają dostęp do zaawansowanych funkcji Moto AI. Takich jak? No i co tutaj, czego się możemy doczekać? To są całkiem, wydaje mi się, ciekawe funkcje. Na przykład Catch Me Up. Funkcja, która pozwala być zawsze na bieżąco, dostarczając przygotowane z pomocą sztucznej inteligencji podsumowania wiadomości oraz powiadomień, niezależnie od tego, na jak długo użytkownik odłożył swój smartfon, aby odpocząć od ekranu, otrzyma krótkie i treściwe podsumowanie tego, co w tym czasie się wydarzyło, czyli no coś, co na przykład ostatnio pojawiło się na iPhone'ie, więc taka całkiem przydatna funkcja, która no, na iPhone'ach z reguły działa dobrze, zdarzają się jakieś różne potyczki, ale to wiadomo, modele językowe czasami lubią coś pozmieniać, natomiast całkiem praktyczna funkcja. Następna funkcja to jest Pay Attention, rozwiązanie, które eliminuje konieczność robienia notatek podczas spotkań i prowadzonych rozmów, pomagając użytkownikowi skupić się na kluczowych wątkach. Po włączeniu nagrywania Moto AI rejestruje, a następnie podsumowuje spotkanie w formie łatwych do przyswojenia notatek i punktów. Czyli tutaj znów kolejna całkiem praktyczna, wydaje mi się, funkcja. Następnie mamy funkcję Remember This, inteligentny towarzysz oraz wirtualny asystent, który pozwala zapisać ważne momenty na smartfonie. Moto AI analizuje zdjęcia oraz rzuty ekranu, interpretując je i zapisując w prywatnym dzienniku użytkownika. Dodając kolejne zdjęcia lub zrzuty ekranu, można tworzyć szerszy kontekst, który pozwala sztucznej inteligencji na lepszą interpretację danego wątku. Więc tutaj też coś, co może być przydatne na przykład do analizowania różnych treści, które sprawdzaliśmy, może jakiejś informacji konkretnej szukaliśmy, chcemy jakiś tekst, zdjęcia wyciągnąć, zapytać o jakiś rachunek, nie wiem, tego typu sytuacje, no to pewnie do tego to się nam przyda. Niezależnie od tego, czy użytkownicy smartfonów Motorola wyszukują informacje korzystając z przeglądarki internetowej, czy też przez systemowego asystenta, w ramach Moto AI Beta mają do dyspozycji nowy, zaprojektowany, łatwo dostępny pasek wyszukiwania. Pozwala on szybko znaleźć informacje w sieci oraz ułatwia korzystanie z aplikacji i kontaktów. Daje on również dostęp do nowych zakładek oraz dziennika użytkownika, czyli tam, gdzie te zrzuty ekranu, te zdjęcia będą zapisywane. Dzięki temu wszystko znajduje się w jednym miejscu, a korzystanie ze smartfona staje się bardziej intuicyjne. Nowe funkcje Moto AI można także wywołać za pomocą przyporządkowanego przy im nowego gestu. Jaki to jest gest, nie mamy informacji. Jak wziąć udział? Mogą wziąć udział użytkownicy smartfonów Motorola Edge 50 Ultra, Razer 50 Ultra oraz Razer 50. Czyli to są chyba te topowe chyba modele. No niestety lista nie jest jakoś bardzo szeroka. W pierwszej fazie beta usługa dostępna jest w trzech językach: angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim, czyli tradycyjnie na początku naszego języka nie będzie, ale jeśli testy są rozpoczęte też w Polsce, to kto wie, czy za jakiś czas to się zmieni, a na ten moment użytkownicy z Polski mogą testować nowe rozwiązania, wybierając jeden z tych języków. Aby uzyskać szczegółowe informacje lub zarejestrować się, no tutaj mamy link do strony, zobaczę, czy ten adres jest jakiś skomplikowany, natomiast też będzie link do artykułu na w portalu. Adres nie jest jakiś trudny, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić, to możemy wejść na motorola.com/pl/moto-AI i tam ewentualnie możemy nawet w języku polskim uzyskać więcej informacji. No ciekawe, czy to będzie dostępne. No, jeśli macie w miarę nowy telefon Motorola właśnie i jesteście ciekawi, czy te funkcje mogłyby być nam przydatne, no to myślę, że warto się zapisać, ewentualnie jakieś informacje producentowi wysyłać. A dla tych, którzy może zastanawiają się, jaki telefon kupić, może w przyszłości to nam przeważy. No warto też nie zapominać o tym, że samo Google, czy na przykład Samsung też nad podobnymi rozwiązaniami pracują, także dziś widać, w jaką stronę rynek idzie. No i to są faktycznie takie, moim zdaniem, praktyczne funkcje, właśnie jakieś podsumowanie powiadomień, naszych nagrań czy rozmów telefonicznych, czy gdzieś zczytywanie informacji z rzutów ekranów, ale faktycznie tylko w momencie, kiedy my jakiś zrzut zrobimy, no to są, wydaje mi się, całkiem przydatne i praktyczne funkcje.
1: A dodatkowo teraz Motorola wypuszcza dwa nowe smartfony, które no, według zapewnień mają dostawać 7 aktualizacji Androida, więc dużo, naprawdę dużo. I jedna będzie to Motorola taka, no kiedyś by się powiedział, że ze średniej półki, teraz niektórzy to już nazywają półką budżetową, bo kosztuje 1300 zł albo 1200. Nazywa się Motorola G75. No i jakby to dane ma takie dość standardowe, chociaż teoretycznie jest odrobinkę wzmocniona. Ma IP68, czyli może być zanurzana do 1,5 metra pod wodą na jakiś tam czas. No nie ma niestety wejścia słuchawkowego. I druga Motorola w wyższej cenie, 2200 zł. I tutaj dostajemy, co ciekawe, mniejszy ekran, więc telefon też będzie no, bardziej trochę kompaktowy, niecałe 16 cm, to dzisiaj jest kompaktowy telefon. Ma niestety mniejszą baterię, 4200 chyba mina parę godzin, natomiast jest również, gdyby komuś to było jakoś potrzebne, odporna na upadki z jakiejś tam wysokości. Tam jeden też metr, czy 1,2 metra, no i oczywiście też jest odporna na zanurzenie, tak samo, więc no dwa takie, i też ma mieć 7 aktualizacji Androida, to są teoretycznie dwa telefony z jakiejś linii biznesowej, tak, czyli one podejrzewam, że nie mają być jakieś krzykliwe, tylko no takie właśnie telefony do pracy, które po prostu mają działać dobrze, no i Motorola coś takiego teraz wypuszcza. Także no może to by były jakieś telefony do polecenia. Zanim przejdziemy do kolejnego newsa, może posłuchajmy, co powie nam Milena.
2: Ja mam tutaj pytanie do Michała Dziwisza. Czy w ogóle został gdzieś opublikowany post z audycjami na ten tydzień? Bo szczerze mówiąc, na Facebooku Tyflo Podcastu nie widziałam. Na kanale Tyflo Podcastowym na WhatsAppie również.
3: Na Facebooku, jeżeli nie został opublikowany, to być może z powodu takiego, że się gdzieś tam coś zacięło. Niestety czasem Facebook po prostu nie przepuszcza tych postów z różnych dziwnych powodów, ale rzeczywiście chyba na WhatsAppie nie opublikowałem. Jest tych miejsc po prostu najzwyczajniej w świecie za dużo, żeby za każdym razem rzeczywiście pamiętać, czy aby we wszystkich miejscach poszło. Natomiast skoro już o tym mówimy, to ja mam dobrą informację dla tych wszystkich, którzy korzystają z Telegrama, bo na Telegramie mamy też swój kanał i tam informacje pojawiają się a propos audycji i a propos naszych ramówek tyfloradiowych. Natomiast jest jeszcze jedna pozytywna rzecz, którą mi się udało wdrożyć, mianowicie od kilku dni pojawiają się też informacje o opublikowanych audycjach na stronie. Więc jeżeli jeszcze Tyflo Podcastu nie śledzicie sobie na Telegramie, a z Telegrama korzystacie, no to raczej użytkownicy Androida i Windowsa będą zadowoleni, bo użytkownicy iOS-a to tak może mniej, bo Telegram na iOS-ie działa nie najlepiej. Ale jeżeli nie korzystacie, jeżeli nie śledzicie kanału Tyflo Podcastu na Telegramie, to poszukajcie sobie i zaśledźcie go, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tam u nas się dzieje, bo tam te informacje się pojawiają, a z racji tego, że akurat co jak co, ale kanał, ale do publikacji na Telegramie to mam proste, fajne narzędzie w postaci Unigrama, to tam zawsze pamiętam, żeby wrzucić informacje.
1: Tak. To teraz w takim razie już przechodzimy do newsa od Pawła na temat zdalnego sterowania przełącznikami różnymi.
4: Tak, nie wiedziałem, czy to wrzucić do Tyflowieści do końca, czy do technikaliów, bo firma bardzo się promuje na taką, że tworzy narzędzie, które może być super dla niewidomych, bo występują we wszystkich możliwych podcastach amerykańskich, byli w Blind Abilities, byli w Double Tap, jakąś dostali nagrodę w ogóle którejś tam instytucji, chyba Lighthouse, San Francisco Lighthouse for the Blind, czy któregoś tam takiego stowarzyszenia. Teraz jutro będą, czy w jutro albo w piątek, jutro albo w czwartek będą też jakimś takim gościem prezentowanym na tej konferencji SightTech Global portalu Mashable. Także gdzieś tam, nie, TechCrunch nawet chyba. Także gdzieś tam próbują z całej siły wybić się na taki produkt, że dla niewidomych. Ale mi się wydaje, że to bardziej dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wel dla wszystkich, dla większej wygody. A mowa o narzędziu Lotus, czy raczej o produkcie Lotus. Lotus, czyli pierścionek, który nakładamy na rękę. Ponoć bardzo przypomina gdzieś tam wielkością pierścionek taki zaręczynowy, ale bądź obrączkę, ale lepiej go założyć na palec wskazujący, żeby łatwiej było kciukiem dosięgnąć. Bo na tym pierścieniu znajduje się przycisk i ten przycisk pozwala nam na przełączanie różnych pstryczków na ścianie. Jak to działa? Ano na takim pstryczku na ścianie, czy on jest do światła, czy on jest do jakiejś, nie wiem, klimatyzacji, wentylacji i tak dalej, montujemy, bo to w zestawie też można kupić, takie magnetyczne zakrywki, takie elementy, no, które powodują, że po naciśnięciu tego przycisku na pierścieniu, jeżeli skierujemy go w stronę danego przełącznika, no, zostanie ten przełącznik przełączony. No i jak to działa? No, działa to w najprostszy sposób możliwy, czyli na podczerwień, jak to stare, dobre piloty do telewizorów. No, twórcy rozwiązania twierdzą, że wystarczy twarzą się obrócić do danego przełącznika, żeby go bez problemu wychwyciło. Nie wiem, co się dzieje, jak mamy dwa przełączniki, na przykład jeden pod drugim. Ja mam tutaj na przykład trzy w przedpokoju, tak jest moje mieszkanie skonstruowane. Więc mam na przykład jeden pod drugim światło w łazience, wentylator w łazience i światło w przedpokoju. Także nie mam pojęcia, jak on by sobie z tym poradził. Natomiast no, jest taki zestaw. Kosztuje on $350, pierścień plus chyba cztery takie elementy magnetyzowane, które się nakłada na przełączniki. No, firma próbuje to sprzedać jako niby, że taki posmak inteligentnego domu dla osób, które nie bardzo chcą, czy mogą, czy się wyznają w tych technologiach smart, gdzie trzeba internetu, asystentów głosowych, chmury, nie wiadomo czego jeszcze, konta w czymś tam. No nie wiem, no dla mnie inteligentny dom nie ogranicza się jedynie do włączania i wyłączania urządzeń. Wszak też, nie wiem, regulujemy je na przykład i mamy też informacje, jakie regulujemy i tam w ogóle można różne rzeczy też robić. Także no nie wiem. Natomiast tutaj firma też próbuje nas przekonać, że dzięki temu będziemy mogli sterować każdym urządzeniem, na którym zamontujemy taką pokrywkę, więc tym też przełączniki różne w hotelach na przykład, gdzie no, nie będziemy chcieli zawsze może pamiętać, gdzie te przełączniki do wszystkiego są, bo jesteśmy tam tylko na chwilę, no, ktoś będzie musiał nam pomóc zamontować taką pokrywkę. Jakieś, nie wiem, że nawet gdybyśmy byli u znajomych, którzy mają takie pokrywki, to możemy też sterować. No, zwykła podczerwień, zwykły pilot. Są plany, żeby to rozszerzyć i plany są takie, żeby tym sterować na przykład przełącznikami różnych urządzeń wpinanych do prądu, jakichś lamp na przykład, ale też na przykład kranami, żeby można było, prawda, otworzyć lub zamknąć dopływ wody w kranie gdzieś tam, znaczy odpływ, no po prostu kran odkręcić, tak, i zakręcić, nie wiem, pod prysznicem czy gdzieś tam w łazience, otwierać i zamykać drzwi, nie wiem, czy sam zamek, czy też klamkę, tutaj nie do końca wychwyciłem. No i różnego rodzaju właśnie takie rzeczy, gdzie można coś przełączyć, włączyć, wyłączyć, otworzyć, zamknąć i tak dalej. Także, no nie wiem, no wrzucam taką ciekawostkę, bo wszędzie się teraz promują, ale no sam nie wiem, na ile to urządzenie może być rzeczywiście typowo dla niewidomych jakoś tam przydatne.
3: Szkoda, że ono nie może być takim też urządzeniem bardziej smart, żeby na przykład do tego pierścienia przypisać sobie jakąś tam funkcję albo cokolwiek i żeby można było to wywoływać jednym przyciskiem. To takie bardziej połączenie, no, trochę tak, elektroniki z mechaniką, ale już tej nowoczesności w tym nie ma, a trochę szkoda.
0: No i tutaj odblokowałeś mi pamięć, wspomnienie filmu, który kiedyś oglądałem na YouTubie, na kanale TechMoan, który u nas się co jakiś czas pojawia, bo tam bardzo ciekawe rzeczy są publikowane, gdzie on demonstrował urządzenie, teraz sobie to wyszukałem i to cały czas jest w sprzedaży. Firma nazywa się SwitchBot i tutaj można się domyślić, o co chodzi, bo oni teraz generalnie w ogóle rozwinęli się na cały smart home i tam różne rzeczy oferują. Ale zaczynali od czegoś, co samo w sobie kosztuje 30 euro, to działa po Bluetoothie, jak ktoś chce to podłączyć Wi-Fi, tam jeszcze trzeba hub kupić. To jest po prostu takie, nie wiem jak to wygląda, ale generalnie to jest takie ramię, które przyczepiamy do przełącznika albo przycisku. To działa właśnie albo z takimi przełącznikami typu jak do światła, albo takimi jednostanowymi przyciskami. No i możemy po prostu po przymocowaniu tego urządzenia tym przełącznikiem sobie sterować. Albo używając Bluetootha w aplikacji, albo dodając jakieś automatyzację, używając wbudowanego timera, który jest w urządzeniu, albo jeśli mamy ten hub, no to już nam dochodzi jakieś asystenty głosowe, tutaj znów nie będę wywoływał po imieniu, żeby komuś nie włączyć, no i wtedy możemy faktycznie tak, przez taki typowy smart home jakiekolwiek na przykład właśnie światło, jakikolwiek wentylator czy jakieś inne urządzenie sobie obsłużyć.
1: Ostatni chyba news, jaki tutaj mamy przygotowany, dotyczy strony, na której można sobie sprawdzić prognozę pogody, ale ja jej nie znam akurat, natomiast Piotrek ją zna i chyba tam jakieś zastrzeżenia ma.
0: I tak, mam jedno zastrzeżenie, to duże, to w sumie zastrzeżenie, które Michał znalazł, bo też to testował i tam nie tylko on zresztą później. Mniej więcej to też kolejne znalezisko z Mastodona, ktoś, już teraz nie pamiętam kto to podał, strona z kategorii prościutka strona, żeby coś zrobić. No i tutaj mamy właśnie prościutką stronę sprawdzenia pogody i myślę, że tutaj możemy zrobić szybką demonstrację, też pokażę, co z tą stroną jest nie tak. Gdyby ktoś chciał sobie to sprawdzić, bo może wam zadziała, czy zadziała, czy nie, zależy od jednej rzeczy, o której za chwilę. Wchodzimy na vanillaweather.com, czyli vanillaweather.com. No i teraz mamy pole edycji, żeby wprowadzić nazwę miasta. I na przykład sobie sprawdźmy pogodę dla Warszawy, no bo czemu nie? Więc wpisuję tutaj Warszawa. Pod tym polem edycji będą nam się wyświetlały wyniki wyszukiwania, więc sobie wychodzę z trybu formularzy.
5: Wyszukaj linka bold. Link Hrading Level 3 Warszaw Mazowieckie.
0: No właśnie, mamy tutaj Warszawę, naciskam Enter.
5: Vanilla Wrather Document Busy. Mamy landmark visited link grab sheets Vanilla Wrather.
0: I załadowała nam się strona.
5: Hrading Level 2 Warszaw Mazowieckie. Hrading Level 4 Poland. Surrent local date and time. Wednesday, December 04, 2024, 12.04 am.
0: Mamy lokalną datę i godzinę.
5: Hrading level 3, Surrent conditions. Licht intensity drizzle. 3 stopień.
0: No mamy informację, że jest mrzawka, są 3 stopnie. Ten, na dole strony też jest link, żeby przełączyć jednostki między między SI a jednostkami stopnie Fahrenheita, jednostki amerykańskie. No tutaj akurat nam się ustawiło domyślnie to, co trzeba.
5: Link handle to Imperial Units.
0: No właśnie, tutaj mamy ten link, żeby zmienić te jednostki.
5: Felsic 268 stopień.
0: Czyli mamy tutaj odczuwalną temperaturę.
5: Windspeed 1.54 m/s.
0: Mamy wiatr.
5: Sumerise 0.727 am.
0: Czas wschodu słońca.
5: Relative humidity 94%.
0: Wilgotność.
5: Wind directiones. Sunset 03.25 pm.
0: I kiedy mamy zachód.
5: Wind directiones.
0: Kierunek wiatru.
5: Hrading level 3 daily forecast.
0: I mamy tutaj prognozę na kolejne dni.
5: Hrading level 6 total. 12/04.
0: Tutaj mamy
5: Liechtenstein, temperatura 5 stopień, Windspeed 2.95 m/s.
0: Średnia temperatura, mamy lekką
5: mrzawkę. Relative humidity 8, Hrading level 6 tomorrow.
0: Jutro.
5: 12/05, overcast slopes.
0: Chmury.
5: Temperatura 3 stopień, Windspeed 2.22 m/s. Relative Hrading level 6 Friday.
0: I wilgotność piątek.
5: 12/06 znów. Temperatura 4 stopień, Windspeed 6.45 m/s.
0: Tutaj już mamy śnieg, więc
5: Friday, level.
0: Fajnie na Mikołajki akurat będzie padał śnieg w Warszawie.
5: Saturday Hrading level 6.
0: No i tak mamy
5: Sunday, Monday Hrading, Tuesday Hrading, Wednesday Hrading, no next Hrading.
0: Praktycznie na cały tydzień nawet do przodu prognozę. Także tutaj jak na razie mamy wszystko fajnie.
5: Visited link graphics, no next.
0: Jeśli mieszkacie w mieście, którego nazwie nie ma polskich znaków, to jest wszystko fajnie. Co się stałoby, gdybyśmy wpisali na przykład sobie inne duże miasto, na przykład Wrocław. Czemu nie? Znowu tutaj wpisałem Wrocław.
5: Enteracity na Meritfocusek hasał to complete Wrocław.
0: Naciskam Enter. Schodzimy na dół strony.
5: Visited link about. Link Hrading level 3 Cawnpore Uttar Pradesh. Link Hrading level 6 India. Link Hrading level 3 Haura West Bengal.
0: Co tu się
5: link
0: dzieje?
5: Link Hrading level 6 India. Link Hrading level 3 Tolyatki Samarskaja Oblast. Rosja Hrading level 6 link.
0: Jakoś Rosja.
5: Wrocław Dolnośląskie Hrading level 3
0: Visited nawet mi znalazło.
3: Udało się.
0: To ciekawe. No i nawet czasami się to uda. Możemy sobie wejść na pasek adresu, bo tutaj w pasku adresu się wyświetla, co on nam wpisał.
5: WR, QR równe, WR, R, blank.
0: I z jakiegoś powodu odrzucił nam wszystko po tym WR. I tutaj nawet ten Wrocław się znalazł. Gdybym w niego kliknął, to by nam się pogoda sprawdziła. Ale możemy próbować dalej. Mógłbym wpisać na przykład Kraków. I
5: Kraków.
0: To może zadziała, może nie.
5: Visited link Hrading level 3 Cawnpore Uttar Pradesh. Link Hrading level 6 India.
0: Znów to India.
5: Haura West Bengal India Hrading level Tolyatki Samarusia Hrading level Wrocław Dolpoland Hrading Dallas Dallas.
0: To nam się w ogóle nawet nie chciało zaktualizować. No generalnie jeśli wpisujemy jakieś diakrytyki, czy to są polskie diakrytyki, czy jakiś inny język.
3: Na Iławie na pewno nie działało.
0: Możemy spróbować Kraków. Zresztą.
5: Iława.
0: Proszę bardzo.
5: Visited link Hrading level 3 Cawnpore Uttar Pradesh.
0: Ale chyba strona nam się zawiesiła w ogóle. Chyba serwer padł. No właśnie,
5: Vanilla.
0: Ktoś sprawdzał w konsoli, ponad sypie błędami 500, niestety, więc no są niestety z diakrytykami jakimikolwiek problemy. A szkoda, bo sama strona jest naprawdę bardzo przejrzysta.
3: Bardzo fajna.
0: Mimo to, że nie jest to po polsku, to można zrozumieć, co tam jest wyświetlane. No i byłoby fajnie, gdyby to działało. Może, nie wiem, skontaktuję się z autorem, wyślę do niego maila, bo akurat chyba nie ma gdzieś profilu na mediach społecznościowych, przynajmniej na stronie nie ma, ale jest adres e-mail, więc napiszę, czemu nie, może coś się uda. Bo strona naprawdę, tak jak wspomnieliśmy, fajna. Są inne alternatywy, ktoś tutaj w tym wątku też sugerował wttr.in, natomiast tam to jest w ogóle zoptymalizowane pod jakieś terminale i tam to jest bardziej na brysowanie, jakieś takie tabelki ASCII są brysowane, więc to w ogóle się bardzo niefajnie czyta. Także no, jeśli mieszkacie w dobrym miejscu, to możecie z tej strony korzystać, ewentualnie gdzieś do innych miast. A może kiedyś to zostanie naprawione, no mniej więcej sygnalizuje, że taka strona jest. No i jeśli mieszkacie w odpowiednim miejscu, no to jest naprawdę fajne.
3: Swoją drogą, pamiętacie pogodę z Infobota? Chyba nie.
1: Było coś takiego.
4: Tak,
1: no.
4: Nie, no tak, jak najbardziej. W ogóle no, Pogoda to był jeden z takich zawsze podstawowych serwisów różnego rodzaju usługach, więc Pogodę się dało SMS-em wywołać przez jakieś tam Era Omnix, Sim Extra i inne usługi gdzieś tam po WAP-ie i tak dalej. W ogóle kiedyś do Pogody, mam wrażenie, był łatwiejszy dostęp. Nie wiem, skąd ludzie to brali, ale jakoś łatwiej się dało skrejpować te dane.
3: Bo mam wrażenie, że teraz jest coraz więcej takich instytucji, które zaczęły zajmować się tym na bardzo poważnie i mają mnóstwo różnych danych i oferują je po prostu na zasadzie jakiejś takiej wielkiej bazy, z której no, można pewne rzeczy sobie gdzieś tam wyciągać i jest dostęp albo po API, albo w jakiś inny sposób zabezpieczony.
1: Poza tym no też trzeba pamiętać, że no smartfony mają tę pogodę na wierzchu. Jednak z reguły. Już nie trzeba żadnych SMS-ów
4: wysyłać. Ja myślę, że też warto zwrócić uwagę, że serwis pogodowy serwisowi pogodowemu nierówny. Zawsze tego typu fajne stronki, które my tu wynajdziemy, będą korzystały z czegoś o otwartym API. Zwłaszcza jak to powstało w Stanach, to pewnie będzie jakiś AccuWeather albo inny jakiś tam serwis. Gdzieś już się spotkałem z taką opinią, no nie jestem meteorologiem i też nie śledzę tematu, że im bardziej serwis oddalony od miejsca, w którym szukamy pogody, im bardziej próbuje globalnie to wszystko ogarniać, tym mniej wiarygodne są te raporty, które można tam wyczytać. I to mi się kiedyś o tyle sprawdzało, że na przykład ja mam wrażenie, że to już jest powszechną wiedzą, że te pogody, które mam, te prognozy, które mamy w iPhone'ie czy w Androidach od Google, no nie sprawdzają się bardzo często. Pamiętam, że mieszkałem właśnie, jak jeszcze mieszkałem w Innsbrucku, bardzo miasto takie zlokalizowane w dość górzystym terenie. No to tam była potrzebna jakaś tam oficjalna aplikacja w ogóle górska, która też służyła do jakichś wędrówek, do planowania tras i coś tam. No była niedostępna, ale prognozy się sprawdzały. Natomiast no już dziś właśnie słyszałem, że nawet jakbyśmy znaleźli jakąś fajną apkę typu Weather Gods, typu właśnie Carrot Weather, one mają różne źródła, ale mało z nich jest właśnie lokalnych dla danego kraju i przez to te prognozy bywają takie dość ogólne i się nie sprawdzają, ale nie wiem. Może macie jakieś z tym własne doświadczenia?
1: Nie wiem. Znaczy, mi się akurat Google nawet sprawdza, natomiast no, rzeczywiście ja mieszkam raczej na nizinie, więc...
0: Na pewno pogoda się... między iPhone'ami i Androidami się różni. To wiem z doświadczenia z pracy na przykład.
1: To prawda. I mało tego, teraz pogodę w Androidzie można sprawdzić albo przy pomocy Gemini'a, no, albo po prostu Google'a. I Gemini w związku z tym, że to jest model językowy, to potrafi czasami zmyślić, mówiąc pogodę. Czyli jeżeli ja zapytam teraz Gemini'a o pogodę w Warszawie, to możliwe, że mi poda inne wartości niż Google, którego też mam skonfigurowanego tak, żeby mógł tę pogodę pokazać. Zresztą mogę to spróbować zrobić. Mam nadzieję, że to zadziała. Teraz będzie to tak. Najpierw spróbuję Gemini'a. Pogoda w Warszawie. No, troszkę mu się zagłuszyło, więc spróbuję to zrobić raz jeszcze. Pogoda w Warszawie.
6: W Warszawie mamy 4 stopnie i zachmurzenie.
1: 4 stopnie. A teraz Google. Pogoda w Warszawie.
6: W Warszawie mamy 4 stopnie i zachmurzenie.
1: A tu akurat jest OK. Więc teraz nie wyszło. Znaczy, wyszło w pewnym sensie i dobrze, ale zdarzało mi się, że różnica 1-2 stopni była między Gemini'em a właśnie Googlem. Także na to też warto uważać. No i podobno rzeczywiście im bardziej górzysty teren, tym te prognozy mogą się po prostu nie sprawdzać. Natomiast no, tutaj no to chyba nikt z nas nie jest ekspertem w tej dziedzinie, ale może, nie wiem. Sprawdzam jeszcze, czy ktoś do nas coś napisał. I owszem, mamy wiadomość, tylko sprawdzę sobie, od kogo to jest. Bartek. Witam ponownie. W kwestii tych przełączników zastanawiam się, czy by się to sprawdziło na listwach od prądu. Czyli rozumiem, żeby włączać, żeby sobie zrobić z listwy standardowej listwę smart.
0: No nie wiem, jakie to jest wielkości.
1: Tylko no właśnie, bo...
0: Teoretycznie zawsze można sobie taką smart listwę kupić, bo są takie.
1: Są. Ja nawet mam taką. No tylko wtedy jest trochę drożej niż taka standardowa listwa, ale no jest. Tak.
0: No, jakby kupić kilka takich przełączników, to nie wiem, jakby to cenowo wyszło. Chyba podobnie coś czuję.
1: No, myślę,
0: tak, 30 euro, no to pewnie są jakieś zniżki 300... na kilkopaki, no.
1: No, jeżeli 350 dolarów kosztują cztery takie, no to jedna listwa taka dość tania, smart, kosztuje 130 zł, więc chyba jednak taniej.
0: No właśnie.
1: Czy komuś udało się coś znaleźć jeszcze w trakcie audycji? Chyba nie. A zatem chyba pora na koniec dzisiejszego Tyflo Przeglądu.
3: Kończymy w środę.
1: Przypomnę. Tak, już jest tak. Rzeczywiście środa. 15 minut po północy. Zaraz będzie 16. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki. Żegnamy się z wami i dobrej nocy.
0: Dobrej nocy, do usłyszenia.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Zapraszamy do wysłuchania materiałów ze spotkania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni na temat bankowości elektronicznej. Dźwięki przygotował Michał Kasperczak.
7: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
8: Mówi Jolanta Kramarz z Fundacji Wismajor.
9: Jest ze mną Anna Baranowska z Fundacji Wismajor, ale ponieważ został przedstawiony też jest, to niech on się odezwie, żeby coś powiedział. Chcieliśmy przedstawić rezultaty projektu Pieniądze i usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro. To był projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski i dotyczył edukacji ekonomicznej, a także dostępu osób niewidomych do różnego rodzaju dóbr i usług. Fundacja Wismajor, którą prowadzę, ma różne cele. Pierwszy z nich to wspieranie aktywności osób niewidomych. Drugi, wpływanie na postawy społeczne wobec tej grupy, kształtowanie konstruktywnych postaw. I trzeci, przeciwdziałanie dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług. No i jakby ten projekt był dla nas o tyle ważny, że realizował te wszystkie cele. Dlatego, że po pierwsze, były przekazywane informacje osobom niewidomym. Po drugie, przekazano informacje też bankowcom, rezultaty projektu, rekomendacje, no i przeciwdziała wykluczeniu. Także dlatego tak bardzo w projekt się zaangażowaliśmy. Działania dotyczące osób niewidomych, klientów banków, osób słabowidzących mogą pomóc bardzo dużej grupie ludzi. I tutaj wpisaliśmy na kolejnym slajdzie te cyfry, dlatego że w czasie spotkań z pracownikami banku właśnie dostajemy pytania, jakiej grupy osób dotyczy dostępność usług, jeżeli chodzi o szkolenia dotyczące obsługi klientów. Osób niewidomych i słabowidzących w Polsce, osób z dysfunkcją wzroku na jakimkolwiek poziomie, jest nawet tak do 2 milionów. A około 500 tysięcy, według danych GUS, to są osoby, które mają uszkodzenie wzroku na poziomie umiarkowanym lub na poziomie znacznym. Projekt Pieniądze i usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro został zrealizowany dzięki właśnie wsparciu Narodowego Banku Polskiego, realizowany przez Fundację Wismajor. Trwał od listopada 2011 roku do marca 2012 roku. Edukacja ekonomiczna objęła 250 uczestników projektu. To były osoby z dysfunkcją wzroku, niewidome i słabowidzące. W tym było 210 osób dorosłych. Projekt miał charakter ogólnopolski. obejmował 11 miast i miejscowości. Nie wiem, czy wymienię wszystkie, ale w każdym razie Warszawa, Kraków, Chorzów, Rybnik, Bydgoszcz, Laski koło Warszawy, Łódź, Wieliczka, Poznań, Owińska i pewnie wszystko. Tutaj o tyle inaczej przeprowadziliśmy nasze działania, że dojeżdżaliśmy do ośrodków. Taki charakter miał ten projekt. Nie chcieliśmy tego organizować jakby stacjonarnie, na przykład w Warszawie, żeby rzeczywiście osoby niewidome, osoby słabowidzące mogły z naszego projektu, z naszych działań bardziej skorzystać. Jeżeli chodzi o cele, o ukierunkowanie działań w ramach projektu, chodziło nam o to, żeby osoby niewidome zapoznały się z historią pieniądza i do tego celu, żeby poznały pieniądze, były przyniesione różnego rodzaju monety z różnych miejsc, z różnych okresów, a także został stworzony model banknotu 50-złotowego, który można było sobie zobaczyć, dotknąć rękami, ale też dowiedzieliśmy się, jak bardzo wiele elementów ma banknot 50-złotowy. To było dosyć trudne do zidentyfikowania. Teraz Narodowy Bank Polski ma już wszystkie banknoty w takiej postaci dotykowej. Drugi cel to przekazanie ludziom niewidomym i słabowidzącym informacji o dostępnych usługach, o możliwościach, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o bankowość, o ich możliwościach jako klientów. Również zebraliśmy doświadczenia i o tych doświadczeniach dzisiaj trochę więcej powiem, doświadczenia osób niewidomych w kwestii dotychczasowego korzystania z nowoczesnej bankowości. Ponadto te doświadczenia też zbadaliśmy pod kątem satysfakcji osób niewidomych i zebraliśmy w postaci rezultatów i też w postaci rekomendacji, które 29 marca tego roku zostały przedstawione na konferencji w Narodowym Banku Polskim w Warszawie. Projekt na samym początku tworzenia po prostu miał opracowane scenariusze takie, które przekazywały różne informacje w sposób multimedialny, tak żeby dotrzeć do różnego rodzaju zmysłów, tak żeby były przygotowane i banknoty, i publikacja w wersji powiększonej, i publikacja w wersji brajlowskiej, były też nagrania z archiwum historii mówionej, tak żeby te wszystkie działania były dla osób niewidomych atrakcyjne. Jeżeli chodzi o to, co wynikało z badań 210 osób niewidomych i słabowidzących, ponieważ to były osoby dorosłe, które mogą korzystać z różnego rodzaju usług bankowych. 69% z nich ma konto bankowe, 28% realizuje przelewy przez internet, 43% korzysta z kart płatniczych, 45% osób niewidomych i słabowidzących korzysta z bankomatów. Bardzo żałuję, że nie uda nam się pokazać filmu, który został nakręcony przez Narodowy Bank Polski, bo myślę, że Państwo bardziej poczulibyście atmosferę tego projektu, no ale opowiem po prostu tyle, ile się da. Ważne jest to, co zostało przez osoby niewidome docenione. Bardzo ważne jest dla osób niewidomych i słabowidzących, bardzo ważna jest całodobowa obsługa klienta, obsługa telefoniczna. Również dla osób niewidomych bardzo istotne jest dostosowanie stron internetowych, dostępność. I tutaj ci nasi badani, bo ja też słyszę o tych bankach, ale nasi badani głównie doceniali mBank, Alior Bank i PKO BP. Badani doceniali też kody jednorazowe i otrzymywanie informacji o stanie konta przy pomocy SMS-ów. I tutaj to chodzi o mBank i o PKO BP. Bardzo ważne też było, że na przykład Nordea Bank posiada możliwość wysyłania kodów jednorazowych przy pomocy Braille'a, ale my też wiemy w naszej fundacji i no pewnie wszyscy Państwo wiecie, że nie aż tak dużo ludzi niewidomych posługuje się Braille'em. Że czym bardziej rozwijają się możliwości dostępu do komputerów, tym mniej osób dorosłych, które w późnym wieku tracą wzrok, ma opanowaną umiejętność czytania i pisania Braille'em. Osoby niewidome też doceniały karty płatnicze, które wykorzystują PIN, a także karty zbliżeniowe i możliwość otrzymywania różnego rodzaju umów w postaci w wersji elektronicznej. A teraz bankomaty. Tutaj podzieliliśmy tą jakby część na takie utrudnienia, na sugestie, rodzaj rekomendacji. Ale jeżeli chodzi o utrudnienia, osoby niewidome mówiły, że problemem jest różnorodny układ klawiszy, ale istnieje rozwiązanie w postaci oznakowania cyfer 5, to zawsze takie coś istnieje. Można by też obrajlowić klawisze funkcyjne, wejście na kartę i miejsce, gdzie wypłacana jest gotówka. Także w czasie projektu zgłaszano nam, że problemem jest brak informacji na temat miejsc, gdzie można spotkać takie udźwiękowione bankomaty. Wydaje mi się, że w tym momencie tych miejsc jest coraz więcej. Między innymi na naszej stronie internetowej była opublikowana lista bankomatów mówiących, ale po naszych badaniach i pod koniec naszego projektu Pentor przeprowadził badanie i też umieścił bankomaty. No tutaj chodziło o to, żeby banki same umieszczały informacje o możliwości, o takich możliwościach, o takich urządzeniach. Również udźwiękowienie samo budziło trochę oporów, to znaczy osoby mówiły, że czasami jest to dźwięk zbyt cichy i proponowały, żeby przy takich bankomatach było wejście słuchawkowe i żeby była możliwa regulacja głośności. No i osoby słabowidzące mówiły o kontraście, o braku kontrastu i o tym, że akurat pod tym względem można by dokonać zmian, że ten ekran mógłby być bardziej wyraźny. Zoom optyczny, czyli kontrast plus zoom optyczny. Strony internetowe, no to oczywiście utrudnienia związane z grafiką, z różnego rodzaju reklamami, badani po prostu byli użytkownikami, więc oni mają inną wiedzę na temat możliwości informatycznych pewnie niż Państwo, ale w każdym razie mówili o tym, że mogłoby nie być tych reklam, że mogłaby być wersja tekstowa różnego rodzaju informacji na stronach bankowych i też krytykowali możliwość wpisywania haseł z losowo wybranymi cyframi albo z karty zdrabki. Natomiast proponowali rozwiązania takie związane z otrzymywaniem kodów jednorazowych przy pomocy SMS-ów, a także przy pomocy kodów w alfabecie Braille'a. I oczywiście to, co przy bankomatach, czyli kontrast, zoom optyczny, jeżeli chodzi o osoby słabowidzące. Kolejna rzecz to inne kwestie, które zostały zauważone, inne problemy. Po pierwsze, osoby, które pracują w bankach, nie znają zasad obsługi niewidomych klientów. I no, oczywiście tutaj można by dla banków proponować szkolenie. Mi się wydaje, że jest to równie ważne jak różnego rodzaju kwestie techniczne, że wtedy, kiedy rozwijamy swoją empatię w stosunku do niewidomych, do słabowidzących, to jakby odczuwamy większą potrzebę, żeby wchodzić w te kwestie techniczne. Tak jak tutaj było przedstawionych sporo informacji na temat osób niesłyszących, tak jeżeli chodzi o osoby niewidome, no to ważne jest, żeby pracownik, który podchodzi, na przykład przedstawił się z imienia, nazwiska i funkcji, którą pełni w banku, żeby nie udzielał pomocy, jeżeli osoba nie chce. To znaczy sam może, no jest w miejscu pracy, więc jakby powinien chcieć, ale ważne też, że jeżeli osoba wyrazi chęć, to osoba widząca idzie przed niewidomą, widząca podaje łokieć. Jeżeli pracownik jest na przykład w jakimś miejscu, z którego nie może wyjść, może jest taka opcja, żeby posłużył się na przykład kątem geometrycznym albo tarczą zegara, żeby poinformować o kierunku, w którym ma się udać osoba niewidoma. Jakby w czasie szkoleń te różnego rodzaju umiejętności związane z opisywaniem przestrzeni, związane z tą pierwszą obsługą, związane z prowadzeniem mogą być przekazane i akurat rzeczywiście na kwestie tego pierwszego kontaktu, który bywa bardzo nieprzyjemny, osoby niewidome zwracały dosyć dużą uwagę. Też kwestie prawne nie są do końca znane w bankach, czyli wykreślenie artykułu 80 kodeksu cywilnego, który mówił o tym, że osoba nieumiejąca czytać musi składać oświadczenia woli w postaci aktu notarialnego. Od 16 kwietnia 2010 roku takie prawo nie obowiązuje. Podpis osoby niewidomej powinien być respektowany albo odcisk palca. W każdym razie ona sama może składać oświadczenia woli i to nie jest do tej pory przestrzegane. Również osoby z badanych skarżyły się na to, że nie zawsze są wpuszczane osoby niewidome z psem przewodnikiem do banków. Ja akurat tego problemu w bankach nie miałam. I tutaj badani rekomendują zwiększenie informacji, przekazywanie informacji na temat kwestii prawnych związanych z osobami niewidomymi, związanych z, właśnie z tym artykułem 80, chociaż tak jak mam kontakt z osobami pracującymi w bankach, to mówią o jakichś procedurach. No ale jakby jeżeli chodzi o kwestie prawne, to tutaj problem jest rozwiązany. Kolejna rzecz to dostępność, dostosowanie lokali pod względem takim architektonicznym. Wiadomo, że budynki, pomieszczenia bankowe są często szare, duże, trochę trudno się w nich osobom niewidomym, słabowidzącym zorientować. I tutaj też można stosować różne zasady, które pomogą osobom niewidomym odnaleźć się w takiej przestrzeni. No i oczywiście sugestie też, jeżeli chodzi o strony internetowe, czyli jak najbardziej w temacie tego dzisiejszego spotkania. Ponadto tutaj nie mamy w prezentacji, ale tak chciałam powiedzieć, że w czasie naszego projektu na zlecenie firmy Allianz Polska Pentor przeprowadził badania, wywiady pogłębione 8 osób niewidomych i słabowidzących. Właściwie te wywiady potwierdziły wyniki naszych badań, które były po prostu na takiej dużej grupie, ale też tam bardzo pytano, czy osoby niewidome czują się dyskryminowane. I akurat nasza ósemka nie czuła się dyskryminowana. Prawdę mówiąc, nie jest tak w każdym przypadku. Poza tym czasami zdarza się, że przyjeżdżają do Polski ludzie z zagranicy i mają porównanie, jak to wygląda tutaj, jak wygląda w innych krajach. Ale do Fundacji Wismajor zgłaszają się osoby, które no właśnie mówią o różnego rodzaju problemach. W Fundacji Wismajor pracują osoby niewidome, zarządzają fundacją osoby niewidome i słabowidzące, dlatego też tak bardzo ważne było dla nas, żeby uczestniczyć w tym projekcie i żeby nasze doświadczenia przełożyć na taką większą skalę, zobaczyć, jak różne sprawy widzi szeroka grupa osób niewidomych i słabowidzących. Na koniec podamy cytat jednej z osób, która uczestniczyła w projekcie. Ważne jest, aby stworzyć taką sytuację, kiedy osoba niewidoma nie będzie wybierała banku tylko dlatego, że ma dostosowaną ofertę i dlatego, że jest bardziej przyjazny, ale dlatego, że ona wybiera po prostu konkretną usługę. Chodzi o to, żeby osoby niewidome miały wybór. Jak kolejna osoba powiedziała, żeby to się stało elementem polityki banku. Dziękuję.
10: Tyflo Podcast.
8: Mówi Maciej Kasperkowiak, współtwórca Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących.
11: Troszeczkę będę opowiadał o rzeczach mniej cybernetycznych, że tak powiem, mniej cyfrowych, bardziej skupię się na stronie jakby kontaktu osoby słabosłyszącej z bankiem, czyli i pierwszym podejściem jakby do banku i w sumie w banku trzeba też podpisać umowę. Nie można tego zrobić raczej w domu, chyba że czegoś nie. Słuch jest takim narządem, który jest podstawą komunikacji, jakby patrzeć. Jego prawidłowe działanie jest podstawą funkcjonowania w sumie w społeczeństwie. Osoby słabosłyszące jest to bardzo zróżnicowana grupa osób, podobnie jak osoby z dysfunkcją wzroku. Nie można powiedzieć, że jakieś jedno określone narzędzie dostosuje czy wyeliminuje wszelkie bariery u osób z daną dysfunkcją. Niedosłuch jest bardzo szerokim pojęciem. Od lekkiego niedosłuchu po głęboki, graniczący z głuchotą. Może mieć różne podłoże, od chorób ucha po problemy w funkcjonowaniu układu słuchowego, nerwowego układu słuchowego. Przede wszystkim też trzeba się skupić na tym, że osoby słabosłyszące to w dużej mierze są osoby starsze, to są seniorzy, którzy z wiekiem tracą słuch. Badania, które były prowadzone w Wielkiej Brytanii, pokazują, że osób słabosłyszących żyje 8 milionów w Wielkiej Brytanii. W Polsce szacuje się, że jest to około 25% osób powyżej 65 roku życia. Z danych GUS z 2004 roku wynika, że osoby słabosłyszące przekraczają 1 milion w Polsce. Co ważne, niektórzy naukowcy podają, że w związku z rozwojem cywilizacyjnym i rosnącą ekspozycją na hałas, dzisiejsza młodzież w wieku 40 lat będzie słyszała tak, jak wobec 60-latkowie. Tak więc ten problem niedosłuchu będzie nas coraz bardziej dotykał. Trzeba sobie najpierw powiedzieć, jakie są mity na temat niedosłuchu. W społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że to nie jest niepełnosprawność, że wystarczy głośniej powiedzieć i już jest po problemie. A jeżeli osoba posiada aparat słuchowy, to tym bardziej problemu ze słyszeniem mieć nie powinna. No i kolejny mit jest taki, że osoby z dysfunkcją słuchu, to jest bardzo mały odsetek populacji, prawda jest zupełnie inna. Niedosłuch, niezależnie czy on jest lekki czy głęboki, doprowadza do izolacji społecznej. Przez problemy z komunikacją dochodzi do tego, że osoba nie może nawiązać kontaktu, nie może wykonywać często podstawowych społecznych rzeczy. Nawet jeżeli osoba posiada aparat słuchowy, to aparat słuchowy jest tylko, brzydko to się nazywa, protezą. On nie rozwiązuje większości problemów, śmiało można powiedzieć, w sytuacjach społecznych. To jest dobre do rozmowy z jedną osobą, rozmową z kilkoma osobami, nawet w lekkim hałasie, ale jeżeli idziemy do społeczeństwa i mamy bodajże załatwić sprawę w jakimś urzędzie pocztowym, gdzie panuje hałas, czy na dworcu kupić bilet, to już ta komunikacja jest niemożliwa i żaden aparat słuchowy tutaj też nie pomoże. O ubytkach słuchu jeszcze jedno zdanie trzeba powiedzieć. Tak jak mówiłem, jest bardzo zróżnicowane pojęcie ubytku słuchu. Od ubytków, które wymagają leczenia, one stosunkowo mało wpływają na zdolności komunikacyjne osoby. Wówczas faktycznie osoba troszeczkę gorzej słyszy, ale po wyleczeniu jest wszystko dobrze, taka osoba nie jest osobą słyszącą. Natomiast jeżeli mamy ubytki odbiorcze, czyli związane z funkcjonowaniem samego już receptora, tam gdzie impulsy nerwowe powstają, z nerwową drogą słuchową, to wówczas zaczynają się wielkie schody właśnie w komunikacji, w rozkodowaniu tego sygnału, który dociera do uszu na ten właściwy, który w sumie jest wypowiedziany. Chodzi o to, żeby faktycznie prawidłowo zinterpretować sygnał, który dociera do ucha. A ubytki odbiorcze bardzo skutecznie to utrudniają, tym bardziej, jeżeli panuje hałas czy pogłos w danym pomieszczeniu. Ponieważ nie mamy dużo czasu, nie będę się skupiał na aparatach słuchowych. Powiem tylko, że one wzmacniają dźwięk, dostosowują do charakterystyki ubytku słuchu, ale one nie mają zdolności rozumienia mowy. Twórcy niektórych aparatów słuchowych twierdzą, że już odróżnia mowę od hałasu, ale jeżeli mamy szum stacjonarny, jednostajny sygnał jakiś, wówczas no, troszeczkę ten szum będzie zniwelowany. A jeżeli kilka osób naraz mówi, nie ma najmniejszej możliwości, żeby aparat słuchowy w tym momencie jedną osobę, którą my chcemy słuchać, oddzielił od innych. Osoby słabosłyszące pozyskują informacje nie tylko na drodze słuchowej. Niektóre rozwiązania, które można wprowadzić w życie, są niezwykle proste. Niektóre z nich już są nawet nieświadomie wprowadzone w życie. Jeżeli osoba idzie do jakiegoś pomieszczenia, dajmy na to placówki bankowej, załatwić jakąś sprawę, trzeba zrobić odpowiednie otoczenie dla tej osoby, aby nie było sygnałów zakłócających przede wszystkim. powinna panować cisza. Radyjko czy jakaś muzyczka powinno być albo ściszone, albo wyłączone, aby nie utrudniać zrozumienia mowy. Nawet ciche z pozoru dla osób słyszących sygnały, dla osób, które posiadają aparat słuchowy, mogą być na tyle dokuczliwe, że już rozumienia mowy nie będzie. Trzeba sobie z tego też zdać sprawę, jak należy mówić. Trzeba mówić na

występuje, tak więc ten problem w wielu bankach jest wyeliminowany, aby było należyte oświetlenie osoby mówiącej. Osoby też już są tak przeszkolone, aby zwracały się do klienta, aby nie szukały różnych innych rzeczy naokoło, tylko faktycznie zajęły się tym klientem, aby klient miał poczucie, że jest obsługiwany. Tak więc te problemy są już w wielu bankach wyeliminowane. Faktycznie bardzo, w sumie można powiedzieć, najwięcej zysku osoby mają niezależnie od bytu usługu z widzenia ust. Niezależnie, czy jest ubytek lekki, czy głęboki, osoby nieświadomie często wyrabiają w sobie zdolność czytania z ruchu wag, przez co naprawdę zrozumiałość mowy drastycznie wzrasta. Wąsy nie pomagają u obsługi, ale to już na to często nie ma wpływu. Co jeszcze jest ważne, aby placówka bankowa była dostępna? Przede wszystkim czytelne i prawidłowe oznakowanie obiektu, aby nie było konieczności pytania się o jakieś szczegóły w stylu, czy tutaj obowiązuje jedna kolejka, czy do każdego okienka ma być osobna kolejka. Często spotykam się, szczególnie na poczcie, z czymś takim, że osoby nie wiedzą, gdzie mają stać, albo że jest jedna kolejka i te osoby są zdezorientowane. Mówię o petentach. Natomiast jeżeli jest osoba słabosłysząca, ona nawet często nie ma się jak zapytać, bo może nie zrozumieć, nie usłyszeć odpowiedzi, jeżeli jest w takiej placówce hałas na przykład. Prawidłowe, czytelne oznakowanie jest podstawą. Piktogramy są mile widziane, ponieważ one są przez wszystkich należycie rozumiane, jeżeli są prawidłowo wykonane. Tak więc proste oznakowanie jest podstawą. Jeżeli coś da się wyrazić za pomocą tekstu i to coś wyeliminuje nam potrzebę komunikacji bezpośredniej, warto z tego skorzystać. Czyli jeżeli jest tworzona jakaś ulotka, jakiś informator, warto zawrzeć tam wszelkie niezbędne informacje, aby nie trzeba było się dopytywać o jakieś szczegóły. Jeżeli będą w placówce bankowej wyświetlane filmy informacji, gdzie mamy osobę, która przekazuje jakieś informacje, która coś mówi, warto zawsze dodać napisy do tego filmu. To już jest standard, aby dany film był dostępny, a dalej posiadał po prostu napisy. Teraz będę mówił o systemach wspomagania słuchu, o pętlach indukcyjnych. W Polsce systemy wspomagania słuchu są niestety mało popularne, to jest łagodne słowo. One praktycznie nie istnieją, natomiast w innych krajach europejskich systemy do obsługi petenta są na porządku dziennym, czy to w recepcji hotelowej, czy to w okienku bankowym, czy to w punkcie informacyjnym. Wszędzie, gdzie jest potrzeba komunikacji, gdzie jest bezpośrednie przekazanie jakichś informacji mową, powinny być te systemy wspomagania słuchu użyte. Za chwilkę o tym troszeczkę więcej powiem. Tutaj na wykresiku mamy, na rysunku mamy dwa, w sumie mamy dwa rysunki. Na górnym mamy przebieg czasowy mowy w hałasie. Za chwilkę będę zaprezentuję, jak to słychać właśnie mowę w hałasie. Widzimy na samym wykresie, dla osób, które nie widzą, opiszę, że jest to wykres bardzo, bardzo gruby. To znaczy, że jak mamy czas, jak czas biegnie, to mamy bardzo dużo różnych dźwięków i nie możemy z tego wyeksponować wizualnie nic, co nam się wybija poza ten hałas, poza to tło. Natomiast na dolnym wykresie mamy już słyszenie przez system wspomagania słuchu. Tam nie mamy żadnego hałasu, tylko mamy takie obszary grubsze. To jest nasza mowa, czyli sygnał, który ma być odebrany. Zasada działania każdego systemu wspomagania słuchu jest taka, że mamy mikrofon. Mikrofon przekazuje sygnał do pętli indukcyjnej i pętla indukcyjna bezprzewodowo na zasadzie indukcji do cewki indukcyjnej aparatu słuchowego. Trzeba dodać, że 90% aparatów słuchowych posiada cewki indukcyjne, czyli producenci aparatów słuchowych zadają sobie trud, żeby tego typu urządzenia jak cewka indukcyjna do odbioru sygnału z pętli była seryjnie w aparacie słuchowym dostępna. Warto z tego skorzystać, jeżeli producenci zadają sobie taki trud. I w Europie jest to wykorzystywane. Już konkretnie o takim systemie wspomagania słuchu do okienka bankowego teraz opowiem. Szczególnie jest to przydatne, jeżeli mamy szybę, jeżeli mamy hałas w tym pomieszczeniu, tak jak mówiłem. Na jednym z rysunków jest przedstawiona osoba, która jest petentem oraz osoba, która jest osobą obsługującą. Przy osobie obsługującej znajduje się mikrofon.

0: który odbiera to, co ona mówi, bez zbędnych hałasów z otoczenia, ponieważ w tym przypadku jest osoba za szybą, więc hałasów nie ma nawet jak odebrać na szczęście. Jest to połączone z malutkim wzmacniaczem umieszczonym gdzieś pod blatem. Przewód pętli indukcyjnej też jest pod blatem umieszczony. Jest to rozwiązanie zupełnie niewidoczne, nie przeszkadzające nikomu w funkcjonowaniu, natomiast zysk ze stosowania tego jest naprawdę gigantyczny. Skoro urządzenie jest niewidoczne, no to trzeba jakoś oznakować ten obiekt, aby osoba słabosłysząca wiedziała, że może z czegoś takiego skorzystać. Jest międzynarodowy standard oznakowania, jest międzynarodowy standard, jeżeli chodzi o działanie takich systemów wspomagania słuchu. Jest to oznakowanie przekreślonego ucha z literką T na niebieskim tle. Co by musiała zrobić osoba słabosłysząca, żeby skorzystać z takiego urządzenia? Tak naprawdę przełączyć aparat na cewkę indukcyjną, nie musi pobierać żadnych, to jest jeden przycisk, nie musi pobierać żadnych dodatkowych odbiorników, nie ma problemów z utrzymaniem higieny, jeżeli byłyby na przykład odbiorniki, tak jak w innych systemach. A co najważniejsze, taki system gwarantuje dostosowanie sygnału do obydwu słuchu. To znaczy, że nie mamy płaskiego jakby przeniesienia sygnału, tylko ten sygnał jest przekazywany do cewki indukcyjnej. Cewka indukcyjna dostosowuje to do obydwu słuchu. Nie będziemy mieli ani za głośno, ani za cicho, tylko czyli nie możemy ani tej osobie zaszkodzić, ani nie możemy tak uczynić, że osoba nie będzie nic słyszała, jeżeli system jest prawidłowy, tylko jest zagwarantowane prawidłowe działanie. W sprawie pętli indukcyjnych i w sumie dostępności obiektów powstała w 2009 roku dyrektywa Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących. I jednym z punktów tej dyrektywy jest taki zapis. Pętle indukcyjne to najbardziej przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy umożliwiające osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym prawidłowe słyszenie w sytuacjach społecznych. Tak więc to jest zaaprobowane, zaakceptowane to rozwiązanie przez środowisko osób słabosłyszących w całej Europie, również w Australii, w sumie na świecie całym również międzynarodowe stowarzyszenie, Międzynarodowa Federacja również tą dyrektywę zaakceptowała. Co jeszcze warto dodać, nie wspominałem o implantach ślimakowych. Jeżeli osoba niesłysząca ma wszczepiony implant ślimakowy, też mylnie uważa się, że taka osoba słyszy, że ona jest osobą słyszącą. Ta osoba staje się dopiero osobą słabosłyszącą tak naprawdę, bo ma dokładnie te same problemy, które są w przypadku aparatów słuchowych w sytuacjach społecznych. I wszystkie implanty ślimakowe, wszystkie procesory implantów ślimakowych posiadają cewkę indukcyjną do odbioru pętli indukcyjnej. Zysk zrozumiałości mowy z pętli indukcyjnej, tutaj przed nami jest wykres, na którym w skrócie tylko opowiem, osoby bez pętli indukcyjnej słyszały na poziomie 0 do 30%. To były testy zdaniowe, czyli musiały zapisać zdania tak, jak je słyszą. Natomiast w przypadku stosowania pętli indukcyjnej procent poprawnie powtórzonych sekwencji zdaniowych to jest 70 do 100%. U niektórych osób zysk ze stosowania pętli jest 100%, czyli bez pętli indukcyjnej osoba nic nie rozumie z pętlą indukcyjną 100%. Tak jak mówiłem, pętle powinny według standardów europejskich znajdować się w kasach biletowych, okienkach informacyjnych. Wszędzie w sumie, gdzie jest nagłośnienie, też powinna być pętla indukcyjna zastosowana. Mówimy o placówkach publicznych. Tutaj na czas konferencji jest zainstalowany taki sygnał, aby można było w sumie odbierać tę konferencję przez aparaty słuchowe. Natomiast o tym oznakowaniu, o którym mówiłem, przed nami jest właśnie ten symbol dla osób widzących, jest na niebieskim tle przekreślone ucho z literką T. Ta literka T oznacza właśnie, że należy włączyć cewkę indukcyjną w aparacie, aby słyszeć. Nie tylko obiekt powinien być oznakowany, ale również materiały informacyjne, aby osoba, która wybiera się do danego banku czy do danej placówki, wiedziała, że może z czegoś takiego skorzystać, ze wspomagania tego typu. Z mojej podróży w Anglii zapamiętałem przede wszystkim to, że wszędzie były pętle indukcyjne w każdej recepcji hotelowej. Tu właśnie jest przykład takiej recepcji hotelowej, gdzie jest właśnie taki system zainstalowany. To też jest w tamtych krajach już pewna dbałość o klienta, o petenta, o wyjście naprzeciw bardzo licznej grupie osób, szczególnie seniorów. I być może z tego wynika fakt, że oni tak pięknie się dostosowują. U nas niestety jest... Szczerze powiem, że nie znam żadnej placówki bankowej, w której byłby taki system zainstalowany. W Polsce lotniska, z tego co mi wiadomo, są wyposażone w pętle do obsługi petenta. Co mnie najbardziej zadziwiło w krajach rozwiniętych pod tym względem, również w sklepach odzieżowych pojawiają się takie rzeczy, więc jest to już swego rodzaju wyjście naprzeciw, tak jak mówiłem, klienta, a nie tylko dostosowanie się do wymogów prawa, które tam wymaga właśnie dostępności.
1: To jest Tyflo Podcast.
2: Na spotkaniu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni oprócz organizacji pozarządowych pojawili się również przedstawiciele Banku Zachodniego WBK, mówi Anna Talarczyk, dyrektor do spraw strategii jakości obsługi Banku Zachodniego WBK.
3: Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie i za możliwość prezentacji tego, co udało nam się zrobić w ciągu ostatnich 2 lat. Ponieważ program Obsługa bez barier to jest program relatywnie młody w tradycji bankowości, a na pewno już w tradycji Banku Zachodniego UPK. Szczególnie również dziękuję za miłe słowa uznania, które padły pod naszym adresem tutaj. I cieszę się, że rzeczywiście udaje nam się spełnić, tak jak powiedziałabym, pierwsze wymogi rynku, które są. Natomiast z drugiej strony również dziękuję za wiele rekomendacji, które tutaj się pojawiły również, co można zrobić jeszcze z perspektywy klienta. Na co dzień zajmuję się jakością obsługi, odpowiadam za realizację strategii jakości obsługi w Banku Zachodnim WBK, co oznacza ponad 500 placówek na terenie całej Polski i kilka tysięcy osób, które na co dzień współpracują z klientami. Naszym celem nie jest zapewnienie specjalnej obsługi. My po prostu chcemy, aby każdy klient był dla nas, jest tak samo ważny i chcielibyśmy tak samo traktować każdego klienta. Rozumiejąc również potrzeby różnych klientów, ze szczególną troską podchodzimy od tych 2 lat świadomie, to chciałabym podkreślić, że świadomie, do klientów z niepełnosprawnością. I z myślą o tych klientach chcielibyśmy zapewnić najwyższą jakość usług, między innymi budując program Obsługa bez barier. Przede wszystkim dla nas Obsługa bez barier, ten program zakłada przyjazność oddziałów, które, no właśnie, one są pozbawione barier. Dla nas większym wyzwaniem chyba są bariery mentalne, które są wśród nas, ludzi, niż bariery architektoniczne. Z nimi można sobie poradzić, ponieważ jeżeli mamy przyjaznych i proaktywnych doradców nastawionych przyjaźnie, którzy mają minimum takiej wiedzy, jak należy postępować, tutaj pani prezes fundacji wspomniała o tym, jak należy i czego oczekuje, czy to klient z dysfunkcją wzroku, czy też z dysfunkcją słuchu, to nasi doradcy, mam nadzieję, że już potrafią to zapewnić. Kolejnym takim kanałem dostępu to są bankomaty. Tutaj również wspomniane było wielokrotnie o bankomatach tak zwanych gadających czy mówiących. To są bankomaty, które zapewniają bezpieczne wyciąganie gotówki. To dużo ukrywać korzystanie z bankomatów właśnie między innymi dla osób z dysfunkcją wzroku. No i usługi bankowości elektronicznej, o których tutaj było dosyć sporo informacji i tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że już udaje nam się działać na rzecz osób, aczkolwiek na pewno wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Tutaj kolega Tomasz Wasilewski, który jest ze mną, który nadzoruje prace związane z dostosowaniem usług bankowości elektronicznej, serwisów elektronicznych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, obiecuję, że te zmiany, o których Państwo mówiliście, one już będą dostępne w drugiej połowie października. Jednocześnie chciałabym Państwa zapewnić, że z naszych działań współpracujemy z fundacjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, bo te wszystkie udogodnienia, o których mówimy, czy ta postawa, którą budujemy wśród pracowników, możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki bezpośredniej informacji, którą posiadamy od środowisk, które są bezpośrednio tym zainteresowane. Pierwszy kanał, o którym wspomniałam o tym, że mamy kilkaset placówek. Natomiast mogę już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że aktualnie mamy 100 oddziałów, które są w pełni dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością i które otrzymały specjalny certyfikat dostępności. To są oddziały, które nie mają barier architektonicznych. Dostosowane, jak już wspomniałam, są do osoby klienta z różnym rodzajem czy typem niepełnosprawności. Przede wszystkim tam są doradcy, którzy są specjalnie przygotowani do obsługi klienta z niepełnosprawnością. I to są szkolenia, czy to są warsztaty, które są prowadzone przez trenerów z niepełnosprawnością. Również we współpracy z różnymi stowarzyszeniami, ale również bezpośrednio z klientami, zostały opracowane standardy obsługi klientów z różnym typem niepełnosprawności. Czyli tutaj mówiliśmy, jak właśnie obsługiwać klienta, który jest głuchy, jak można w najprostszy sposób komunikować, albo na co należy zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy placówka odwiedzi osoba niewidoma, jak pracownik ma się zachować w sytuacji, kiedy osoba przyjdzie z psem przewodnikiem. To są takie podstawowe informacje, zachowania, których mówiąc tutaj otwarcie, my wymagamy od naszych doradców w tych placówkach i które zapewne są codziennością. Chciałabym podkreślić, że my również robimy badania tajemniczego klienta i prosimy między innymi przy projektach, które realizujemy, sprawdzamy, czy rzeczywiście te standardy są spełniane. Mamy również, wydaje się, że to jest z czasów relikt, tak, z czasów zamierzchłych, natomiast aktualnie wydaje mi się, że jest to kwestia, z której, czy użyteczność funkcjonalna, z której można skorzystać. W certyfikowanych placówkach mamy specjalne stanowiska, to jest stanowisko pierwszeństwa obsługi. I to stanowisko umożliwia osobom z różnym typem niepełnosprawności do skorzystania poza kolejnością. Ja tutaj mówimy o dysfunkcji ruchu, dysfunkcji wzroku czy dysfunkcji słuchu, ale również mówimy tutaj o seniorach, o których tutaj kilka słów dzisiaj też była mowa tutaj, ale również o kobietach, które są w widocznej ciąży. Natomiast na pewno na co zwracamy uwagę, to dyskrecja, czyli przede wszystkim nasi doradcy dyskretnie pytają osoby o to, czy w ogóle ta osoba życzy sobie obsługi poza kolejnością. Z naszego doświadczenia też wiemy, że nie zawsze jest to po prostu oczekiwane i z reguły osoby, które korzystają z naszych usług, są przyzwyczajone do obsługi i jeżeli jest kolejka, to chętnie czekają, choć są również takie, które oczekują takiej funkcjonalności, oczekują takiej usługi i chętnie z niej korzystają. To, co charakteryzuje również to oddział z certyfikatem dostępności, to również to, że klient może sobie bez najmniejszego problemu zamówić wizytę doradcy w domu, jeżeli po prostu sobie tego życzy. Ja już nie wspomnę o tym, że współpracujemy ze Związkiem Banków Polskich i rzeczywiście pani prezes Fundacji Smajor wspomniała o tym. Opracowaliśmy rekomendacje dla innych banków, na co należy zwrócić uwagę przy obsłudze klienta z niepełnosprawnością. Kolejna usługa to mówiące bankomaty i jako pierwszy bank na polskim rynku udostępniliśmy swoje bankomaty osobom z funkcją wzroku. Te urządzenia tak naprawdę nie różnią się niczym oprócz tego, że mają funkcjonalność po włożeniu do gniazda słuchawkowego słuchawki, joysticka od słuchawki. Wszystkie komunikaty znikają z ekranu i są one przesyłane komunikatem. Jest to szalenie ważne, bo osoba, czy to niewidoma, czy z mniejszą dysfunkcją wzroku, po prostu czuje się bezpiecznie i może swobodnie dokonywać różnych operacji możliwych dzięki bankomatom. Otrzymaliśmy również certyfikat potwierdzony przez Polski Związek Niewidomych, potwierdzający rzeczywiście tą usługę jako wiarygodną, w pełni funkcjonalną i dedykowaną do tej grupy właśnie klientów. Aktualnie mamy 150 mówiących bankomatów w całej Polsce. Lista ta jest dostępna na naszej stronie www.bzwbk.pl i wszystkie bankomaty, które aktualnie są instalowane w ramach naszego serwisu bankomatowego, są już w tej wersji przystosowane również do obsługi, do serwisu klientów z dysfunkcją wzroku. One też są specjalnie oznaczone, także rzeczywiście można powiedzieć, że to jest jeszcze niewiele, ale cieszymy się, że jesteśmy dobrym przykładem prześladowania. Wiem również, że inne banki poszły z tym śladem. No i dostawcy oczywiście bankomatów coraz chętniej taką funkcjonalność instalują w swoich maszynach. O bankowaniu bez wychodzenia z domu, czyli o bankowości, o serwisie bankowości elektronicznej było tutaj już dużo powiedziane. Również mamy potwierdzenie przez Polski Związek Niewidomych na właśnie dostępności. Cieszę się, że dzisiaj również zostało potwierdzone, że dostaliśmy dosyć wysoką ocenę, choć niepokoi mnie to, że do tej dziesiątki zabrakło nam jeszcze trochę. Także na pewno wszystko jeszcze przed nami. Ja też ze swojej strony serdecznie Państwa zachęcam do tego, byście kontaktowali się z nami. ponieważ to, o czym wspomniałam, że głos klienta jest tutaj najważniejszy i jeżeli nie mamy takich sygnałów, żeby dostosowywać nasze usługi, to my trochę też jak tak dzieci we mgle się poruszamy. W związku z tym wszystkie pomysły, które są zgłaszane, czy to na forum pomysłów, my prowadzimy takie forum, gdzie nasi klienci mogą uczestniczyć, czy współuczestniczyć w budowaniu naszych usług. Wszędzie tam, jeżeli te pomysły docierają, to my z nich korzystamy. Co więcej, z klientami, którzy chętnie do nas piszą, bardzo często i zazwyczaj z nimi w pierwszej kolejności testujemy albo prosimy ich o opinię, jak wyglądają nasze usługi, czy rzeczywiście one są funkcjonalne i co należy jeszcze poprawić. Wspomniałam o tym, że tak naprawdę największym wyzwaniem to nie są bariery architektoniczne, natomiast największym wyzwaniem są bariery mentalne. Szkolenia, o których Państwu wspomniałam i moje doświadczenia z uczestnictwem w takich warsztatach są naprawdę głębokie, ponieważ po drugiej stronie są ludzie, którzy tak naprawdę nie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać, jeżeli nie miały wcześniej takich doświadczeń, one po prostu nie wiedzą, czy nie zachowają się w sposób nietaktowny. Czy nie zostaną również po tej drugiej stronie, czyli po stronie klienta odebrane w sposób no właśnie niewłaściwy. Stąd też nie mam taki obraz doradców, którzy wchodzą do tej szkolenia i potem przeżywają taką swoją wewnętrzną drogę trochę zmiany. I ta zmiana w kulturze organizacyjnej Banku Zachodniego WBK traktowana jest w sposób bardzo szeroki. Zależy nam na tym, aby nie tylko ten program miał charakter taki no, związany z dostosowaniem naszych usług do obsługi klienta z niepełnosprawnością i eliminowaniu właśnie dyskryminacji, o której tutaj również była mowa, czyli równy dostęp do usług dla wszystkich. Natomiast nam zależy na tym, żeby również budować taką pewną wrażliwość społeczną. Stąd też zachęcamy naszych pracowników do tego, by tak naprawdę budowali również i rozwijali świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Jednym z takich programów, który aktualnie w 2012 roku funkcjonuje, to przede wszystkim cykliczne spotkania z różnymi środowiskami, z klientami, z potencjalnymi być może klientami z niepełnosprawnością, aby mówić w ogóle o aby edukować, tak jak to jest działalność edukacyjna, aby edukować, aby uczyć, jak można korzystać z produktów finansowych, z usług finansowych, na co należy zwrócić uwagę, co należy wziąć pod uwagę, aby rzeczywiście dobrze dobrać ofertę do swoich potrzeb. I tutaj rzeczywiście są realizowane cykliczne spotkania, czy to z Polskim Związkiem Niewidomych, czy to z Polskim Związkiem Głuchych. Natomiast na pewno jest to inicjatywa, która jest podejmowana przez pracowników 100 oddziałów na terenie całej Polski. Zachęcam również Państwa do tego, by zapoznać się z tą listą placówek, gdzie one się znajdują. Zazwyczaj to są, zaczęliśmy od dużych miast, ale staraliśmy się, by te oddziały były mniej więcej rozrzucone w różnych miejscach w Polsce. I tam rzeczywiście ta chęć współpracy jest ogromna. Także z jednej strony my wychodzimy do tych środowisk, natomiast również zachęcam klientów do tego, by nas odwiedzano. I oczywiście jako organizacja, duża firma, chętnie wspieramy różne inicjatywy, które są adresowane do środowisk, do osób z niepełnosprawnością. Wspomniałam o tych inicjatywach. W ubiegłym roku to rzeczywiście Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, to jest tylko kilka inicjatyw. To Pięć Zmysłów Audiodeskrypcja tutaj na rynku lokalnym, przedsięwzięcie, które w ubiegłym roku było cieszyło się też dużą popularnością, czyli jak pokazać sztukę osobom z dysfunkcją wzroku. W tym roku przygotowujemy się do drugiego kroku tej inicjatywy i ta inicjatywa będzie zatytułowana Pięć Zmysłów Pauza, także już dzisiaj zapraszam Państwa, jak osoby z dysfunkcją słuchu mają usłyszeć muzykę. Także to będzie lada moment seria różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie Poznania Ruszy. Oczywiście to są również inne inicjatywy o charakterze sportowym, jak Spartakiada osób z niepełnosprawnych, m.in. w Inowrocławiu, czy też działający bardzo prężnie w Krakowie Polski Związek Niewidomych, gdzie również tam wspieramy różne inicjatywy. Ten program mówiłam o takiej wrażliwości społecznej. On w tym roku został rozbudowany tak naprawdę od ubiegłego tygodnia. Ruszyły dwa kolejne projekty. Przede wszystkim pierwszy projekt, który również tutaj mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęty na Uniwersytecie Ekonomicznym, to organizujemy praktyki, albo wchodzimy z taką inicjatywą praktyk dla studentów z niepełnosprawnością. Praktycznie teraz przy każdej większej uczelni są albo pełnomocnicy, w każdym razie na pewno biura do spraw studentów z niepełnosprawnością. I my jako duża organizacja działająca nie tylko na terenie całej Polski, ale tak naprawdę zajmująca się różnymi dziedzinami, chcielibyśmy zaproponować możliwość odbycia takiego stażu, no i zaproszenia do życia zawodowego, aktywnego studentów z różnych uczelni. W pierwszej kolejności rozpoczynamy współpracę z uczelniami, które podpisały z nami umowę w ramach ogromnego projektu światowego Universitades, prowadzonego przez naszego głównego udziałowca Grupę Santander. Także chętnie, tutaj na pewno, jeżeli Państwo nie macie takiej informacji jeszcze, to chętnie ją przyślemy. Natomiast to działa tylko to, z jednej strony my na pewno będziemy o tym komunikować, natomiast do wszystkich uczelni, które pracują w ramach tego projektu z nami, współpracują, zostały wysłane listy intencyjne, oferujące właśnie taką możliwość. I drugi projekt, projekt, który również został uruchomiony w ubiegłym tygodniu, to jest projekt, który tworzy grupa ponad 60 osób, zwana u nas liderami przyszłości. To są osoby o bardzo wysokim potencjale, które niebawem podejmą stanowiska kierownicze i są tak naprawdę z różnych jednostek banku. I to są osoby, które w ramach tak zwanego projektu społecznego przygotują program wspierający podopiecznych Fundacji Jaśka Neli Poza Horyzontem. To jest o tyle specjalny program, ponieważ adresowany jest do konkretnej grupy odbiorców, natomiast również adresujący konkretny problem społeczny w Polsce. Notabene kwestie protezowania i możliwości protezowania osób, które z różnych względów utraciły kończynę i w Polsce niejako nie ma możliwości, by móc sprawnie wrócić do funkcjonowania, do swojego życia zawodowego. Mamy nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy mogli się konkretnie pochwalić Państwu, jak ten projekt się zakończył, natomiast intencja jest taka, by wesprzeć te osoby nie tylko od strony takiej finansowej, bo będziemy realizować wraz z nimi różne projekty mające na celu zebranie jak największej liczby środków, kwoty środków na zakup protez, ale również na wymiar taki bardzo mocno psychologiczny. Program Obsługa Bez Barier, pomimo tego, że jest młodym programem, pokazuje również pewien problem, który pojawia się na rynku polskim. Kwestia tego, że nadal jeszcze mało dzieje się pod adresem klientów czy osób z niepełnosprawnością i tak naprawdę każda inicjatywa, która ma charakter globalny, która ma charakter ogólnorozwojowy, jest bardzo mile widziana na rynku polskim. I tak też w tym roku program Obsługa Bez Barier został dostrzeżony przez Polski Kongres Gospodarczy i otrzymaliśmy tytuł lidera światowości w kategorii CSR-owej. Natomiast w 2010 roku zostaliśmy dostrzeżeni i nagrodzeni, pomimo tego, że dopiero co zaczęliśmy działać, przez Stowarzyszenie Integracji i otrzymaliśmy medal Przyjaciela Integracji. Także to dodaje nam siły, dodaje nam również entuzjazm do tego, by działać na rzecz tych środowisk. Ktoś mnie tutaj zapytał, czy my to mierzymy. Czy wiemy w jakim stopniu? Przyznam Państwu szczerze, że nie mierzymy. Nie mierzymy, ile osób włożyło słuchawki do gniazda słuchawkowego, ponieważ tak naprawdę nie robimy na razie tego dla liczb. Nas bardziej interesuje to, by rzeczywiście spełnić ten postulat, że jesteśmy bankiem, który nie dyskryminuje swoich klientów. I nawet muszę Państwu powiedzieć, że nie stosujemy znacznika w naszych systemach CRM-owych i nie określamy sobie, z jakim stopniem niepełnosprawności dana osoba przyszła, choć w niektórych przypadkach byłoby to może i potrzebne, wręcz wymagane, bo czasami nam się zdarzają takie wpadki, jak wysłanie do klienta z dysfunkcją wzroku listu z prośbą o odczytanie i przyjście, że powinniśmy znaleźć jakieś inne metody dotarcia do klientów, natomiast nie oznaczamy, natomiast każdy klient jest tak samo ważny. Więcej informacji na ten temat, tak jak już wspomniałam, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Obsługa bez barier i Przyjazny Bank. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
1: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
4: Ja się nazywam Tomasz Waszyliewski, jestem kierownikiem zespołu bankowości elektronicznej Bezzałoga 24. W Banku Zachodnim WBK zajmuje się właśnie rozwojem i wdrażaniem nowych systemów bankowości elektronicznej. No cóż, przygoda tutaj z dostosowaniem serwisów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Moja osobista zaczęła się w 2008 roku, kiedy tworzyliśmy nowy serwis internetowy, transakcyjny. Wtedy też postanowiliśmy, aby ten serwis był dostępny dla osób, którzy z dysfunkcją wzroku, w porozumieniu z Polskim Związkiem Niewidomych. Poprosiliśmy o współpracę pracowników tego związku, czy też osoby wskazane przez związek, do projektowania i do testowania aplikacji, którą wtedy przygotowywaliśmy. Serwis internetowy, który udostępniliśmy klientom, przeszedł przez testy właśnie wykonane przez osoby i PZN certyfikuje nasz system i klienci mogą mimo tej dysfunkcji korzystać w miarę sprawnie z serwisu.
5: A co szczególnego zostało poprawione w tym systemie? Jakie postulaty głównie były zgłaszane i w jaki sposób jakoś szczególnie Państwo dostosowaliście serwis internetowy BZWK do potrzeb osób niepełnosprawnych?
4: No tutaj był szereg zgłoszeń. Zależy się od rodzaju tej dysfunkcji. Umożliwiamy samodzielne włączenie zwiększonego choćby kontrastu stron. Oznaczyliśmy w ten sposób oczekiwany przez aplikację odczytującą strony wszystkie miejsca w serwisie, które muszą być poprawnie odczytane przez screen reader. Tak jak mówię, tych miejsc wskazanych było sporo. Cała lista rzeczy została w ciągu około 6 miesięcy wdrożenia poprawiona i wdrożona dla klientów. Podobny przykład mamy w tej chwili z aplikacjami mobilnymi. Coś, co zrobiliśmy w ostatnim roku, wdrożyliśmy serwis dla klientów mobilnych na platformy m.in. iOS i Android. Tutaj dzięki zgłoszeniom też od osób korzystających z tych serwisów mamy w trakcie poprawy kilkanaście zgłoszeń, które sukcesywnie poprawiamy i już najbliższe się pojawią w połowie października dostępne w sklepach. W App Store'ach.
5: Jakie dalsze plany, jeżeli chodzi o jakieś może nowości, które ewentualnie można nam zdradzić, jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną albo urządzenia mobilne, coś
4: tak, mogę zdradzić, że jeśli chodzi o bankowość mobilną, tutaj ten kanał jest najbardziej dynamicznie rozwijający się w tej chwili. W aplikacji BZWK24 można zrobić transakcje, można podglądać rachunki, ale wdrażamy na przykład funkcję geolokalizacji, która pozwoli klientom w sposób łatwy, korzystając z tej aplikacji mobilnej, wyszukać najbliższej placówki czy też bankomatu z naszej sieci oddziałów.
5: Gdy jesteśmy przy bankomatach, to ile w tej chwili bankomatów mniej więcej jest? Ogólnie jest ile bankomatów BZWK w Polsce?
4: Około 700 bankomatów.
5: Z czego udźwiękowionych
4: jest? Z czego ponad 100 jest już udźwiękowionych. Tutaj trwa proces wymiany bankomatów. Bankomaty, które wychodzą z eksploatacji, są zamieniane na bankomaty już udźwiękowione, a wszystkie nowe są montowane jako właśnie z funkcją dźwiękową.
5: I sukcesywnie dalej tych bankomatów, jak domyślam się, będzie przybywało?
4: Sukcesywnie będzie przybywało, docelowo oczywiście to będzie cała sieć, z tym, że to będzie proces ciągły. No, głównym naszym zadaniem jest, jeśli chodzi o bankowość internetową, rozwój obecnego serwisu, jego dostosowanie do trendów. Nie pracujemy w tej chwili nad przebudową. Niemniej w kanałach nowych, takich jak mobile, czy też taka bankowość na przykład przez SMS. Robimy pewne działania i zamierzamy udostępnić nowe funkcjonalności, na przykład przelewy przez SMS, które już dla części klientów są dostępne. Tutaj mogę powiedzieć o takim produkcie dla klientów wspólnych Polkomtela i Banku Zachodniego WBK.
5: Aha, jest
4: taki pakiet Avocado i ci klienci już mogą drugiej osobie bez pośrednictwa internetu przelać SMS-em, wykonać przelew SMS-em, tylko i wyłącznie korzystając z telefonu. Z pewnością zaletą tutaj naszych prac jest to, że jeśli wprowadzamy zmiany, jakieś optymalizacje w jednej platformie, to robimy też pozostałych. To mamy jednego dostawcę dla wszystkich pięciu platform, które w tej chwili wspieramy. Jeśli tylko któraś z technologii nie będzie ograniczać jakiegoś rozwiązania, czego no, niestety nie możemy wykluczyć, to będziemy standardyzować spójne wszystkich platformach, dla których aplikacje mamy. Tak robimy w przypadku funkcjonalnych rozwiązań, jak i technicznych.
1: To jest Tyflo Podcast.
6: Nazywam się Agata Ciesiołka, pracuję w Banku Zachodnim WBK. Chciałabym opowiedzieć parę słów o programie Obsługa bez barier. Rozpoczął się on ponad 2 lata temu. Początkowo były to działania, które rozpoczęły się w różnych jednostkach naszego banku. W tym samym momencie ludzie odpowiedzialni za bankomaty, ludzie odpowiedzialni za bankowość elektroniczną, za obsługę klienta, rozpoczęli pewne działania, rozpoczęli myśleć o tym, w jaki sposób udostępnić nasze usługi wszystkim klientom, to znaczy także również klientom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Od tamtego czasu już kilka ważnych dla nas działań udało nam się zrealizować. Udostępniliśmy 100 oddziałów, które oznaczone są certyfikatem dostępności. Są to oddziały bez barier, gdzie pracują przeszkoleni pracownicy, doradcy klienta zostali przeszkoleni na specjalnych szkoleniach z trenerami z niepełnosprawnością i potrafią dzięki temu obsłużyć taktownie, profesjonalnie klienta, czy to z dysfunkcją słuchu, czy z dysfunkcją wzroku. Oprócz tego oczywiście nasze bankomaty, mówiące bankomaty, do tego dostępna bankowość elektroniczna, no a przede wszystkim działania lokalne prowadzone przez samych pracowników oddziałów, którzy angażują się, powiedzmy, w swoich miejscowościach, w swoich miastach, wynajdują i kontaktują się czy to ze stowarzyszeniami, czy to ze szkołami integracyjnymi, z fundacjami, ze swoimi klientami również. No i wychodzą jakby naprzeciw. To są działania różnorakie, to są warsztaty prowadzone na przykład edukacyjne z podstaw bankowości dla osób, które takiej wiedzy szukają. To są targi czy też wystawy różne. Jeżeli chodzi o przyszłość, to w tym momencie rozpoczęliśmy 2 bardzo ważne dla nas projekty. To są praktyki bez barier oraz projekt prowadzony przez liderów przyszłości. To jest program szkoleniowy dla naszej kadry, przyszłej kadry kierowniczej. Będą prowadzić projekty społeczne dla osób, które są podopiecznymi Fundacji Poza Horyzonty. Dalsze plany, no oczywiście cały czas zmierzamy do tego, żeby naszą dostępność poprawiać i żeby realizowane przez nas działania były dostępne i użyteczne dla wszystkich osób po prostu, dla wszystkich naszych klientów.
5: Tak, no ja mogę ze swojej strony tylko powiedzieć, że jakiś niedawno byłem w oddziale na BZWBK na Wierzbięcicach, coś tam załatwiać, no i tak oczywiście pani mnie zapytała, czy chciałbym ramkę do podpisu, do łatwiejszego podpisu otrzymać. To taki w sumie prosta rzecz, taki miły gest, więc rzeczywiście gdzieś tam mogę potwierdzić, że akurat no, trafiłem na oddział, nawet nie wiedziałem, że to jest oddział bez barier, bo potem sprawdziłem, że to jest oddział taki, ale rzeczywiście, bo rozumiem, że te oddziały bez barier też się charakteryzują tym, że one, z tego co słyszałem, nie mają barier takich architektonicznych, nie mają progów, są jakby mają szersze wejście, są łatwiej też dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
6: Zgadza się. zgadza się, posiadają również przestrzenie manewrowe dla wózków inwalidzkich, ale to są także elementy, które są konieczne. No właśnie dzisiaj podczas konferencji o tym mówiliśmy, o odpowiednim oświetleniu, jeżeli chodzi o osoby z dysfunkcją słuchową, czy też przejścia, które pozwolą osobie z dysfunkcją wzroku również się przemieścić. To są wszystkie te kwestie architektoniczne, ale oprócz jakby samego budynku oddział, to są także ludzie. Bardzo dużą uwagę zwracamy na to, żeby doradcy klienta w oddziałach, które są bez barier, faktycznie potrafili obsłużyć klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Także tutaj ważne są takie rzeczy jak udostępnienie narzędzi dla tych doradców, mam na myśli pewne procedury bankowe, które pozwalają na to, ażeby w profesjonalny sposób obsłużyć na przykład klienta, który nie może czytać lub pisać. To też de facto nie jest aż taka, to nie jest taka oczywista rzecz. Natomiast my się tego cały czas uczymy i dostosowujemy nasze procedury i nasze standardy obsługi do tego, ażeby tą obsługę i nasze usługi były w pełni dostępne.
5: I Państwa działania dalej one też rezonują na te inne, nie tylko na bank, tylko też na inne instytucje, mam na myśli dom maklerski czy inne podmioty, jakby całe korporacyjne, całej grupy. Dobrze, jakby rozumiem, tak? Że to znaczy ogólnie...
6: W tym momencie te działania skupione są na Banku Zachodnim WBK, na bankowości indywidualnej i na tych rzeczach, natomiast faktycznie chcemy inspirować i rozszerzać nasze działania nie tylko na dom maklerski czy inne podmioty tutaj w ramach banku, ale także inspirować i rozszerzać i szerzyć tą ideę dostępnej bankowości na całym rynku usług finansowych, a także być może wykraczać i poza to.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Serce zimy. Menu główne. Kontynuuj grę.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Dziś troszeczkę inny podkład na naszej antenie, ale audycja ta sama. Minęła godzina 19, mamy poniedziałek. Rozpoczynamy zatem kolejne spotkanie z programem Tyflo Podcast w Radiu N, czyli z programem poświęconym temu, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Zachęcam przy okazji do odwiedzania naszej strony internetowej, której adres to tyflopodcast.net, www.tyflopodcast.net. A dlaczego dziś taki podkład, a nie inny? Ano z bardzo prostej przyczyny, że dziś rozmawiać będziemy o grze, bardzo interesującej grze, jaka nie tak znowu dawno ujrzała światło dzienne i co do której tak naprawdę jeszcze nie koniec, bo jeszcze o sercu zimy na pewno niejednokrotnie usłyszymy. A ja witam naszych dzisiejszych gości, witam autorów scenariusza, Magdalenę i Macieja Reputakowskich. Witajcie.
1: Witajcie.
2: Witamy.
0: Witam również kierownika produkcji Serca Zimy, czyli Jarka Bekse. Witaj, Jarku.
3: Cześć, witam.
0: Witam również Pawła Czyżaka, czyli realizatora dźwięku. Witaj, Pawle.
4: Cześć, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, no i witam naszego współprowadzącego, naszego redakcyjnego specjalistę od gier audio i nie tylko audio zresztą, czyli Tomka Tworka. Witaj, Tomku.
5: Witam, witam po raz kolejny oczywiście, ale teraz trochę w innej roli, witam.
0: Dokładnie, tym razem w roli współprowadzącego naszej dzisiejszej audycji. Rozmawiać będziemy dziś właśnie o grze 1812 Serce Zimy. Gra audio, może na dobry początek. Nie wiem, kto z naszych dzisiejszych gości podejmie się tematu, ale być może warto o tym także powiedzieć. Właściwie czym tak naprawdę gra 1812 Serce Zimy, gra wydana tak naprawdę na rynek masowy, różni się od tych wszystkich innych gier, które co rusz to są wypuszczane?
3: To może ja powiem, Jarek Beksa. No przede wszystkim jest to pierwszy interaktywny audiobook, być może jest to pierwszy taki audiobook na świecie, a różni się tym, że grafika jest tutaj zredukowana do minimum, po to, aby nie zaburzać wyobraźni gracza. Właśnie po to, żeby gracz wyobraził sobie daną scenę, daną postać, tak żeby pobudzić naszą wyobraźnię.
0: Więc wszystko jasne. Gra tylko i wyłącznie oparta jest na dźwięku. Jakieś elementy graficzne występują? Można na nich polegać? Czy po prostu bez grafiki w zasadzie gra jest równie użyteczna? Co jest z grafiką i grafika to są tylko jakieś takie ozdobniki?
3: Znaczy są tam jakieś ozdobniki, cały czas jest widoczny tekst. Doszliśmy do tego, po wielu próbach okazało się, że kiedy nie wyświetlimy żadnej grafiki, gracze widzący bardzo czują się zagubieni w świecie gry. Także wyświetlamy tylko tekst, żadnych obrazków, żadnych wizji artysty, tylko tyle.
0: A od czego to tak naprawdę wszystko się zaczęło? Co było powodem powstania takiej gry? Dlaczego właśnie postanowiliście stworzyć grę audio? Dlaczego właśnie poszliście w tę stronę? Dodajmy, poszliście w tę stronę. Gra Serce Zimy jest produktem wyprodukowanym przez Orange Labs.
3: Tak, dokładnie. Pamiętam, jakieś 3 lata temu trafiłem do Orange Labs i moi koledzy z zespołu zajmowali się tematyką związaną z audio, między innymi rozpoznawaniem i syntezą mowy. I pamiętam, jeden z kolegów zajmował się audiograми i kiedy zagrałem w taką jedną grę, wywarło to na mnie bardzo duże wrażenie. Nie było tam żadnej grafiki, to była gra, o ile pamiętam, Nawiedzona fabryka firmy Klango i dało nam to dużo do myślenia i po jakimś czasie stwierdziliśmy, że warto by było rozwinąć ten pomysł i trochę go zmodyfikować. No i po jakimś czasie wyklarował się pomysł na stworzenie Serca Zimy. No i później tak to się zaczęło. Ogłosiliśmy konkurs na fabułę, poznaliśmy Maćka, no i rozpoczęliśmy produkcję.
0: No to właśnie, a propos konkursu na fabułę, to teraz nie sposób zapytać naszych gości, scenarzystów, autorów scenariusza, czyli Magdę oraz Maćka. Jak właściwie to u was wyglądało? Czy tak sobie po prostu zobaczyliście ten ogłoszenie gdzieś tam, że jest konkurs, można napisać scenariusz i może być fajnie? Czy po prostu jakoś bardziej się do tego przygotowywaliście? Jakie były kulisy powstania scenariusza do gry? No, która to gra jednak troszeczkę zapewne pracy od was wymagała?
1: A jeżeli dobrze pamiętam, to była to sensacyjna wiadomość w środowisku fanów gier fabularnych, ponieważ rzadko kiedy ktokolwiek interesuje się nami, jesteśmy obrzeżem popkultury, nawet nie kultury, ale popkultury. Informacja się rozeszła, my uznaliśmy, że spróbujemy swoich sił. Interesujemy się grami fabularnymi, scenariuszami, też literaturą od lat. Więc postanowiliśmy spróbować razem coś stworzyć, a ponieważ bardzo lubimy, robiliśmy już scenariusze do komiksów, mieliśmy swój własny komiks internetowy, więc wiemy, że potrafimy razem pracować. Więc postanowiliśmy wziąć udział w konkursie. I pomysłów było kilka, zanim właściwie powstał pomysł na Serce Zimy. Na początku był to proces weryfikacji różnych naszych wizji, w których pomagali nam ludzie z naszego otoczenia, więc często trochę tych pomysłów konsultowaliśmy. Na początku mieliśmy pomysł, żeby zrobić scenariusz, w którym gracz będzie wcielał się w żołnierza Samochwała. Chcieliśmy wykorzystać tę postać z mitu, z baśni, z kultury tutaj, powiedzmy, tej wschodniej części Europy. A takiego zrobić z niego nowego badassa, takiego, wiecie, Wiedźmina, tylko bardziej naszego. No ale uznaliśmy, że to jednak nie będzie to tak idealnie pasowało do konkursu. No i wtedy właściwie wspólnie, ale myślę, że tutaj Maciek był takim głównym pomysłodawcą tego, żeby dostosować epokę do tego, iż telekomunikacja polska jest związana z Francją i wpadł na genialny pomysł, żeby wykorzystać epokę napoleońską.
2: Dobrego początek rzeczywiście był taki, że chcieliśmy wygrać konkurs, który się odbił tak dosyć szerokim echem w środowisku fanów gier fabularnych. Zresztą ta idea, którą miał Jarek oraz Krzysiek Majewski z Telekomunikacji Polskiej, właśnie, żeby zrobić konkurs, zastanawiam się, czy ich samych aż nie wniosła fotel, nie przytłoczyła, bo odzew był spory, było 140 prac, które przyszły. Ponieważ większość graczy, którzy na co dzień zajmują się grami fabularnymi, miała nadzieję, że to jest gra komputerowa, takie CRPG, że prawdopodobnie powstanie jakiś wielki projekt, a bardzo dużo osób, dużo osób z tego środowiska marzy o tym, żeby pracować jakoś w robieniu gier. Samych gier fabularnych, takich papierowych, nie bardzo się da żyć i odnosić wielkie sukcesy poza lokalnymi, a tutaj się pojawiła taka opcja, więc tych jakby z tego co wiem projektów było właśnie bardzo dużo. Sam pamiętam, że jak wysyłałem nasz projekt w ostatniej chwili po wielu godzinach pisania, to pani w punkcie kurierskim miała dosłownie parę godzin wcześniej kogoś innego, kto z tego samego punktu wysyłał swój projekt.
0: Obłożenie nie było duże, jednym słowem.
2: Raczej, powiedzmy, te 140 prac na pewno nie było jakoś, to naprawdę nie jest mało, wydaje mi się, to jest dosyć duża ilość. Natomiast wracając do tego, co mówiła Magda, oczywiście zastanawialiśmy się, myśląc w sposób konkursowy, wtedy na tym etapie, to było praktycznie dokładnie 2 lata temu, w zasadzie dokładnie 2 lata temu, pamiętam, że 2 lata temu też za chwilę, w przyszłym tygodniu jest Convent Falcon w Lublinie, jeden z największych konwentów miłośników fantastyki i gier fabularnych. I pamiętam, że tuż przed tym konwentem pisaliśmy projekt do samego końca, wysłaliśmy go tuż przed wyjazdem, a gdy przyjechaliśmy na konwent w gronie znajomych, była giełda plotek i domysłów, o co może chodzić. Wizje były fantastyczne, co tam tak telekomunikacja wymyśla, że CD Projekt chce przejąć i w ogóle jakieś wielkie studia komputerowe. A niedługo później się okazało, że właśnie jesteśmy zaproszeni na finał. Czyli że ten nasz pomysł, mówię, kombinowaliśmy tak, żeby po prostu osiągnąć jakiś sukces w konkursie, czyli pomyśleliśmy o tym, co może się podobać Telekomunikacji Polskiej, że muszą być jakieś motywy polskie i jakby ten bohater polski jakoś związany z polską literaturą oraz coś, żeby może w tych Francuzów. To było takie strzelanie bardzo, bardzo na oślep, ale efekt chyba jest nie najgorszy. No i później to już była kwestia finału i wtedy się okazało, że po tym jak konkurs wygrał Rafał Sadowski, który również był w zespole tworzącym grę, tutaj Jarek i Paweł będą mogli więcej opowiedzieć o jego roli. Natomiast nam zaproponowano napisanie fabuły na podstawie tego naszego pomysłu. W wtedy dopiero się dowiedzieliśmy, że to jest zupełnie inna gra niż wszyscy myśleli.
3: Ja jeszcze tylko dodam, skąd pomysł na taki konkurs. Otóż mieliśmy już gotowy pomysł, no i zadaliśmy sobie pytanie, skąd teraz weźmiemy fabułę. No i wpadliśmy na genialny pomysł, żeby to fabuła przyszła do nas. No i to się okazał dobry pomysł i w sumie oczekiwaliśmy, że będzie zgłoszonych jakieś 20-30 prac, a tu przyszło ich 140. No i to było nie lada wyzwanie, żeby to wszystko w ciągu miesiąca przeczytać i żeby ogłosić tą listę finalistów. No było naprawdę ciężko, ale bardzo się cieszyliśmy, że był taki odzew. No i fajnie, że Maciek się tam pojawił, Rafał. To byli ludzie, którzy w zasadzie no, nadali kształt Sercu Zimy.
0: Jeszcze tak zapytam a propos Francji, to myślę, Tomku, również w twoją stronę poniekąd kieruję te kwestie, prawda? Bo ty swego czasu wypatrzyłeś gdzieś bodajże w App Store.
5: Może tak. Znaczy generalnie, jak to się trochę zaczęło na zasadzie, że dowiedziałem się tam o Sercu Zimy, że jest na App Store, sobie myślę, no Serce Zimy, no okej, tylko nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. A że jestem graczem, który nie widzi praktycznie zupełnie nic, jak wiadomo lub nie wiadomo. No więc lubię testować wszelakie gry wideo i niekoniecznie audio, bo wiele z nich jednak posiada pewien potencjał, który generalnie pozwala na rozgrywkę osobie niewidomej. No i dowiedziałem się, że jest to generalnie audiogra, więc zafascynowany od razu pobrałem demo na App Store. Mimo, że nie było o tym nigdzie, żadnej wiadomości jakiejś oficjalnej, nawet patrzę w internecie, niby była jakaś strona Serca Zimy, ale to tam jakoś chyba niewiele było. I potem dopiero zacząłem szukać, żeby znaleźć informacje jakieś konkretne o tym, co to jest, skąd to jest, kiedy będzie coś więcej i tak dalej, i tak dalej. Trafiłem na App Store, założyłem sobie konto w App Store na UK. I generalnie znalazłem tam 1812 The Heart of Winter. No i sobie myślę, no to ciekawe, może to jest coś więcej albo inna wersja językowa. Okazało się, że to jest francuska wersja językowa, która jakoś była podobno chyba gdzieś od 2010 roku. Nawet w tą chwilę pograłem, mimo że ja nie rozumiem nic z tego języka, to wyłapałem masę innych rzeczy co do fabuły samego prologu. Wiele rzeczy mi się nie zgadzało, chociażby z siostrą Korwina, która wychodziła do Pawła. Tak mi się przynajmniej wydawało z tego, co potrafiłem wywnioskować. Więc no, a propos, myślę, że tutaj powinno się pojawić pytanie, co z tą wersją i tak naprawdę, czy jakieś są plany dotyczące na wydanie tej gry w jakimkolwiek innym języku niż polski.
3: Takie plany jak najbardziej są, aczkolwiek to zależy od sukcesu, jaki ta gra osiągnie na rynku polskim. Ta wersja francuska w zasadzie była takim testem dla nas. Chcieliśmy sprawdzić na użytkownikach we Francji, jak się ten pomysł przyjmie. No i ten pomysł nam się w zasadzie spodobał, ale chyba nie na tyle, żeby kontynuować produkcję, bo tam też jest taki prolog z jakby takim zaczątkiem aktu pierwszego. No, nie było tego zielonego światła. Udało nam się wystartować projekt po polsku i udało się go skończyć. I ta wersja w sumie tam została. No też zastanawialiśmy się, czy ją usunąć, czy nie, ale jak już tam była, to stwierdziliśmy, niech sobie zostanie. No i tak sobie została.
0: Ja mam jeszcze takie pytanie do Maćka i do Magdy. Ile czasu zajęło wam pisanie tego scenariusza? Czy to jest w ogóle zajęcie trudne? Jak bardzo do tego musieliście się przyłożyć? I czy taki scenariusz, który złożyliście, został wyróżniony w konkursie, został zaakceptowany, czy później jeszcze on musiał ulegać jakimś zmianom, czy tak naprawdę to, co napisaliście te 2 lata temu, to jest dokładnie to, w co dzisiejsi użytkownicy gry Serce Zimy grają?
1: To mogę powiedzieć, że jakby serce Zimy nie uległo zmianie. Idea pozostała ta sama, natomiast w momencie, kiedy spisywaliśmy tekst konkursowy, jak Maciek wspomniał, byliśmy przekonani, że jest to gra na komputer, a takie gry rządzą się zupełnie innymi prawami niż audiogra. Takie gry mają zdecydowanie większy stopień sztuczności i obnażenia tego, że jest to zadaniowa fabuła, a nie fabuła, która, tak jak w przypadku Serce Zimy, stara się imitować opowieść, tudzież książkę. Więc w momencie spisywania konstrukcja fabuły, struktura zadań i struktura wszystkich wydarzeń była zupełnie inna. W podejściu do, to tak jakby, tak jak jest różnica pomiędzy strukturą scenariusza komiksu, a strukturą scenariusza filmu, to są po prostu zupełnie dwa różne media. Natomiast to, o czym będzie fabuła, jakie będzie główne wyzwanie, jaki będzie świat, kim jest bohater, pozostało dokładnie takie samo, jak w momencie, kiedy złożyliśmy tekst konkursowy. Ja może opowiem trochę na temat tego, jak wyglądało powstawanie tekstu konkursowego, a potem oddam Maćka, żeby powiedział, jak powstawał scenariusz, ponieważ tekst konkursowy powstał chyba w 3 dni, z czego spisywaliśmy

0: części serca ziemi. Mam nadzieję, że gracze to docenią i będą czerpać z tego różną satysfakcję. Następnie spisaliśmy to w formie, tak jakby czytał ktoś scenariusz właśnie do filmu, albo do komiksu, albo do gry komputerowej. Natomiast już scenariusz, który jest teraz dostępny w grze, był spisywany w formie dialogów. Czy to zupełnie dwa różne teksty, to jak różnica między tekstem teatralnym a tekstem literackim. No i tekst gry to już głównie spisywał Maciek. Ja zajmowałam się albo poszukiwaniem informacji, albo wymyślaniem struktury fabuły, czyli takiej podstawy, po której Maciek już mógł w tym momencie spisywać cały tekst gry.
1: No wyglądało tak, że po tym jak właśnie złożyliśmy projekt nasz konkursowy, który tam zyskał uznanie, no to było coś takiego, że on, można to przeczytać, stwierdzić, tam była pewna jakaś taka koncepcja, idea właśnie opisanie, kim jest bohater, z kim się zmierzy i tak dalej. My jakby nie wiedzieliśmy zupełnie, na czym będzie polegać później zrobienie, jakby jaki produkt końcowy ma powstać. Później dowiedzieliśmy, że to ma być audiogra, która w całości opiera się na tekście, czyli że w ogóle nie ma tutaj grafiki, a więc każda rzecz, która w ogóle grasz, z którą się zetknie, musi zostać opisana słowami. Czyli de facto się zorientowaliśmy się to już po rozmowach z Jarkiem, z Rafałem tam w studio w Orange Labsach, że de facto piszą taką, tak jakby książkę właśnie, dlatego później stwierdziliśmy, że no, audiobook jest to bardzo bliskie audiobooka, ponieważ każdą wypowiedź bohatera, tak jak w grze na PC, czy w dowolną grę RPG, normalnie rzeczywiście pojawiają się teksty, ktoś to pisze, natomiast tutaj to, co normalnie w grze komputerowej byłoby wykreowane w komputerze, mielibyśmy, nie wiem, jakieś krajobrazy, poziomy w grze i tego typu rzeczy, musieliśmy napisać słowami, czyli że normalnie ktoś wszedłby do pomieszczenia i gracz widziałby swoją postać wchodzącą do pomieszczenia. My tymczasem musieliśmy po prostu napisać, co się dzieje, gdy ten bohater wchodzi do pomieszczenia, co widzi. I jakby to, jeżeli mówimy o trudności, to była jakby podstawowa trudność w tego typu grze, żeby wpisaniu jej, żeby gracz jakby poczuł się, że jest w tym świecie. W grze komputerowej, gdy widzimy to na ekranie, gracze zazwyczaj wpadają od razu tak bezrefleksyjnie, często nie zwracają uwagi na szczegóły. My tutaj mieliśmy świadomość, że no jakby każde słowo się liczy, jeżeli będzie jakieś bezsensownie napisane, to będzie wytrącać gracza z tego poczucia zagłębienia w świecie. Tak jak Magda powiedziała, jeśli chodzi o pisanie, napisanie całego tekstu, czyli tej fabuły, zajęło nam pół roku. Scenariusz, czyli to, na czym pracowaliśmy wspólnie, to jest jakby stworzenie takiego szkieletu. Czyli stwierdziliśmy sobie, że w tym akcie ma się wydarzyć to i to, bohater ma spotkać te i te osoby, ma dojść do takich konfrontacji, dzięki czemu w drugim akcie wydarzy się to, a w trzecim to i takie będą zakończenia. Jakby musieliśmy sobie bardzo dużo czasu takiej wspólnej burzy mózgów zajęło nam właśnie ustalenie takiego szkieletu, zbudowanie tej historii, a później już takiego bitego, powiedzmy 6,5 roku, tak 6 miesięcy po prostu pisania dialogów, poszczególnych opisów, które później mieli przeczytać aktorzy, żeby się pojawiły w grze.
0: A ja jeszcze dodam, że tak jak Maciek powiedział, ponieważ w sercu zimy każde słowo się liczy, to oprócz szkieletu fabuły musieliśmy też dużo czasu spędzić chociażby na tym, żeby zdecydować, jakie imiona będą nosili bohaterowie, jakie będą nazwy miejsc, jakie będą się pojawiały cytaty, jakie się będą pojawiały nawiązania kulturowe, intertekstualne. Więc czasami bohaterowie na początku nie nazywali się w ogóle, czyli na przykład posiadali wyłącznie funkcję fabularną, a potem na przykład nagle zyskiwali imię 2 tygodnie przed oddaniem tekstu ostatecznego oddania tekstu do realizacji, bo albo te imiona się 15 razy zmieniały, albo długo się zastanawialiśmy nad tym, żeby one miały tak brzmiały i tak się kojarzyły, żeby gracze byli z nich zadowoleni i też niosły sobie jakiś komunikat. Czy postać jest pozytywna, negatywna, czy jest przeciwnikiem, czy sprzymierzeńcem gracza. Więc to też automatycznie sprawia, że ponieważ, tak jak Jarek powiedział, gra nie posiada grafiki, natomiast no, słowo jest tutaj niesłychanie istotne, więc Maciek też naprawdę bardzo dużo pracy włożył w to, żeby tego słowa też nie było za dużo. Ponieważ no, nie chcieliśmy, tak jak powiedziałam, osiągnąć takiego efektu sztuczności, że gracz wchodzi do pomieszczenia i to pomieszczenie każdorazowo jest opisywane w jakimś najmniejszym szczególe, tylko postawiliśmy na dość dużą umowność. Czyli właściwie większość świata, który

0: ujawniane w tekście. To jest ten świat, który gracza interesuje, który jest ważny dla fabuły, który jest istotny dla bohatera. Nie ma tam rzeczy zbędnych.
1: A że tak zapytam z ciekawości, do wielu źródeł w literaturze gdzieś musieliście się odwoływać, czy większość tego wszystkiego, co dzieje się w grze, to jest tak naprawdę wasz pomysł?
2: Jest napisane właśnie, jak można zauważyć, że jest na motywach pamiętników właśnie. Więc jakie ma to odniesienie i jak się to mniej więcej
3: to ma z prawdą. Znaczy to tak, to oczywiście Korwin Giedyminowicz, główny bohater tej gry, jest postacią zupełnie fikcyjną.
1: Tak samo jak i jego pamiętniki.
2: Dokładnie.
3: Tak, to jest jakby formuła ta, czyli w momencie, gdy uznaliśmy, że to jest książka, stwierdziliśmy, że jeżeli to ma się czytać jak książkę, to udawajmy, że to w ogóle jest książka, że ktoś taką książkę rzeczywiście napisał, że jakby ten główny bohater snuje opowieść o tym, co mu się przydarzyło w czasie tej niezwykłej przygody. Po prostu to automatycznie, gdy się przyjmuje taką konwencję, to jakby jest ułatwienie dla nas było po prostu w pisaniu. Wiedzieliśmy jakby, taka konwencja ułatwia wymyślanie historii, opowiadania, też daje dużo, dużo fajnych takich chwytów, które można stosować w grze. Na przykład podstawowa rzecz, jakby wszystko jest niby opamiętnikiem, bohater opowiada, co mu się wydarzyło podczas podróży, no ale chcieliśmy, żeby w tej grze bohater mógł zginąć, żeby to jednak była gra, i z tego powodu za każdym razem, gdy gracz podejmuje takie decyzje, które normalnie są na tyle głupie lub błędne, że przegrałby, czyli albo by zginął, albo gdzieś trafiłby jakąś ślepą uliczkę, która sprawiłaby, że nie uda mu się wypełnić zadania. Stwierdzaliśmy, że co by było, gdyby się to potoczyło wszystko inaczej i tak jakby bohater wraca w narracji. Gracz razem z głównym bohaterem wraca w narracji kawałek wcześniej, jakby opowiada tą historię ponownie, dokonując nowych wyborów. No to jeśli chodzi o to pytanie o te źródła, no to tak, my obydwoje razem z Magdą jesteśmy z wykształcenia polonistami po różnych specjalnościach, więc ogólnie literatura, także polska, wręcz z musu po prostu musieliśmy się tego w życiu uczyć, ale jest nam bliska, po prostu jest to rzecz, która nas w życiu interesuje. Więc jakby z tą takim tłem opartym na literaturę romantyczną nie było problemu. Po prostu czytaliśmy trochę tych książek i chcieliśmy jakoś do nich nawiązać. Wydawało nam się to ciekawe. A poza tym troszeczkę oczywiście ta gra wymagała sięgnięcia do źródeł, czyli troszeczkę trzeba było poczytać o epoce, o tym, jak wyglądała kampania napoleońska, jak wyglądała wówczas organizacja wojskowa. Bardzo dużo takich rzeczy, również Rafał Sadowski, który jest autorem części takich scen dodatkowych, poszperał trochę i jeżeli w prologu traficie do kuchni i będziecie tam chcieli napić się alkoholi z epoki, to jest jakby jego zasługa, że poszukał po prostu, co się wówczas piło, w jaki sposób i tak dalej, tak troszeczkę takiego folkloru. Ale z drugiej strony też nie chcieliśmy przeładować gry taką faktografią, to znaczy to nie jest książka historyczna, z której ktoś ma czerpać wiedzę w rzetelną epoce, jeżeli tam są jakieś nieścisłości, albo to staraliśmy się oczywiście ich unikać, żeby to było wiarygodne. Natomiast przede wszystkim chodzi o taką dobrą zabawę i żeby to wszystko dobrze brzmiało i było płynne i spójne, a nie żeby ktoś nam później stwierdził, że idealnie odwzorowaliśmy, nie wiem, opis mundurów z epoki napoleońskiej.
1: Natomiast lepiej na lekcji historii na jakimś sprawdzianie nie powoływać się na niejakiego sławnego bohatera Korwina Giedyminowicza,
4: bo
1: można dostać ocenę raczej z tych niższych niż wyższych. No chyba, że się nauczyciel skusi na grę.
4: Mimo sformułowania, więc pułapka jest bardzo ładna co do niektórych.
0: Znaczy ja tylko dodam, że co do Giedyminowicza, to możliwe, że na lekcji historii można się na niego powołać, ponieważ to nie jest nazwisko, które wyjęliśmy sobie z czapki, że tak powiem, tylko to jest faktyczny ród królewski, który panował, ród książęcy, który panował i my to zupełnie świadomie wykorzystaliśmy, to nazwisko, to można sobie spokojnie znaleźć ten ród w Wikipedii, znaleźć ich herb, poczytać na temat ich przodków i generalnie jest to część, jakby sam bohater jest dowodem tego, co powiedział Maciek, czyli po części jest to element historii, z czego właśnie mamy ród książęcy Giedyminowiczów, a z drugiej strony mamy Korwina, czyli postać zupełnie fikcyjną, postać, która ma być takim medium do zabawy dla graczy i która jakby pochodzi z tego innego świata, trochę można powiedzieć z naszego współczesnego świata, bo też nie staraliśmy się w żaden sposób imitować psychologii bohaterów z tamtej epoki, tylko no, Korwin ma niezłe gadane i generalnie jest postacią, która ma budzić sympatię u współczesnego odbiorcy.
1: A propos gadania, to teraz proponuję, żebyśmy, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale już pół godziny programu nam tak zleciało niepostrzeżenie. No, a teraz proponuję, aby dać naszym słuchaczom odrobinę muzycznego wytchnienia. Przy okazji, w międzyczasie, kiedy wy będziecie słuchać muzyki, uaktywnię nasze linie kontaktowe, bo myślę, że czas już na to. Jeżeli macie ochotę zapytać o coś naszych dzisiejszych gości, to za moment będziecie mieli taką okazję. Nasz numer telefonu 223988027, numer wewnętrzny, który należy później wystukać, to 938. Jesteśmy do waszej dyspozycji także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Przypominam, piszemy to tyflopodcast.net. A do dzisiejszej rozmowy o sercu zimy wrócimy już za chwilę.
5: Czerwca 1812 roku. Gdzieś nad Niemnem.
6: Nigdy nie wiemy, kiedy i pod jaką postacią wielki świat zapuka do naszych drzwi. Tym razem przybył w granatowej kurtce i spodniach z amarantowymi lampasami. Wysoka czapka błyskała srebrem i złotą literą N. Spod przypruszonego pyłem drogi płaszcza wystawała rękojeść szabli. Na tle lśniącego bielą dworku Paweł Jan Jerzmanowski, herbu do łęga, nawet prosto z drogi i bez przypiętych orderów, wyglądał jak z obrazka. Zostawił na ganku młodą dziewczynę i szedł między brzozami w moją stronę.
7: Korwin, masz gościa!
6: Przywitaj się serdecznie. Przywitaj się ironicznie. Przywitaj się serdecznie.
8: Witaj, Pawle!
9: Korwin! Rad jestem, że cię widzę!
8: A więc tak prezentuje się dowódca szwadronu szwoleżerów.
9: Teraz już lansierów.
6: Bądź poważny. Zakpij.
8: Ach tak, prawda. Chwała Wagram dotarła i tutaj. Co cię tutaj sprowadza? Czekaj, niech zgadnę. Czyżby wojna?
1: No właśnie, czyżby wojna? To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o grze 1812 Serce Zimy, a przypomnę, że gośćmi naszej dzisiejszej audycji są Magdalena i Maciej Reputakowscy, czyli autorzy scenariusza. Jest z nami również Jarosław Beksa, czyli kierownik produkcji oraz realizator, czyli Paweł Czyżak. Jest również z nami Tomek Tworek, czyli współprowadzący ten nasz dzisiejszy program, któremu teraz oddaję głos.
2: Tak, dostałem głos, fakt, no to należy z niego skorzystać i myślę, że w tej chwili przynajmniej warto by było przejść nieco od strony fabuły, jako że trochę o niej wiemy, aczkolwiek możliwe, że do niej wrócimy, i przejść poniekąd do samej realizacji tego projektu, a mam na myśli tutaj głównie dźwiękową realizację. Więc tak naprawdę czym kierowano się, jeśli chodzi o samą realizację dźwiękową, realizację otoczenia, a potem dobierając aktorów, którzy mieli podkładać głos pod bohaterów?
10: Tutaj znaczy, myślę. Kierowaliśmy się głównie uwagami Maćka do tekstu, który nam bardzo fajnie każdą scenę nakreślał na początku fabuły. Na zasadzie, że miejsce akcji, nie wiem, dwór Giedyminowiczów, w tle słyszymy odgłosy natury, wszystko, bo mieliśmy fajnie opisane i na tej podstawie staraliśmy sobie wyobrazić daną scenę, scenerię i do tego dobieraliśmy odpowiednie dźwięki i muzykę.
11: Ja może dodam, że tutaj duże znaczenie właśnie, znaczy chodziło o to, żeby, ponieważ nie mamy grafiki, to trzeba było tak naprawdę całe otoczenie przekazać w dźwiękach, no więc wszelkie kwestie, no nie wiem, jak wchodzimy do domu, to na przykład słyszymy zegar, tam jakieś kroki, A jak jesteśmy na dworze z kolei, no to słyszymy jakieś ptaki, strumyk, nie wiem, deszcz. Także, no tak naprawdę, jeśli tego nie widzimy, to jedynym sposobem, żeby to jakoś zobrazować, no to jest muzyka. Muzyka, odgłosy otoczenia i potem panorama na przykład, czyli tam odgłosy z różnych stron, jakieś... Jak ktoś strzela z prawej, no to słyszymy w prawej słuchawce, a jak z lewej, no to w lewej. No i to jest jakiś tam sposób, żeby to wszystko pokazać, wynikający właśnie z braku grafiki w grze.
2: A jeśli chodzi na przykład o same dźwięki, to... bo mam rozumieć, że to ty zajmowałeś się stroną dźwiękową. Mhm. W jakimś tam większym stopniu na pewno, to śmiem podejrzewać przynajmniej, mogę się oczywiście mylić, ale były jakieś wykorzystywane jakieś biblioteki, czy było nagrywane sporo rzeczy do pokazania tego właśnie dźwiękowo?
11: Głównie korzystaliśmy z bibliotek. Tutaj mamy w sumie dość dużą bazę, no ja wiem, pewnie koło kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy tych dźwięków, więc nie było, nieczęsto zdarzały się sytuacje, kiedy czegoś brakowało, ale było parę rzeczy, które dogrywaliśmy.
10: Dokładnie, jak czegoś brakowało, no to braliśmy rejestrator, szliśmy sobie do cichej sali, no i tam dogrywaliśmy brakujące efekty.
1: A z ciekawości myślę, że to zainteresuje tych naszych słuchaczy, którym z dźwiękiem jest bardzo po drodze. Za pomocą czego nagrywaliście? Za pomocą jakiego urządzenia?
10: Wiecie, generalnie używaliśmy Zoom H4. Część efektów była też nagrywana w studiu na znacznie lepszych mikrofonach, jakieś Neumanny po parę tysięcy złotych. Ale jeszcze taką ciekawostkę dodam, że część dźwięków została nagrana techniką binauralną. Do specjalnej sztucznej głowy są zamontowane dwa mikrofony, które dają taki efekt, że jak słuchamy gry na słuchawkach, mamy wrażenie, że mamy dźwięk przestrzenny 3D. I czasami daje to niesamowite wrażenie, przykładowo w scenie przy ognisku mamy chuchanie i pocieranie dłońmi i mamy wrażenie, że osoba stoi za nami i chucha nam nad uchem. Także to dosyć ciekawie brzmi. Warto tego posłuchać.
2: Niestety tego nie miałem możliwości sprawdzić, a pewnie już się to pojawia w pierwszym akcie, znając życie, bo grałem bez słuchawek. Aczkolwiek czemu nie nagranie wszystkiego ręcznie? Znaczy rozumiem, że to masa pracy i bardzo możliwe, że dużo większe koszta, ale może czasem dużo lepsze wrażenia tak naprawdę. Od razu mi się tutaj przypomina gra Papa Sangre na iPhone'a, tudzież w ogóle na platformę iOS, która właśnie w całości jest zrobiona przy użyciu techniki binauralnej i jest tylko i wyłącznie audiograł.
10: Znaczy chodzi ci o wszystkie efekty dźwiękowe, tak?
2: Dokładnie.
10: Znaczy to by było trudne,
2: wszelkie
10: tak?
2: Sceny i zachowania tak naprawdę bohaterów i tak dalej.
10: Jak
2: jest to
10: dialogi?
2: Mniej więcej robione w... Dajmy na to, przynajmniej tak mi się wydaje, że tam w dużym stopniu tak to wygląda w chociażby czytanym w tej chwili przeze mnie Wiedźminie.
10: Zrealizowanym tak.
2: Przez audiotekę.
10: Dialogi były nagrywane techniką binauralną, ale w wersji francuskiej. I o ile z przodu, kiedy mieliśmy postacie z przodu, było to dobrze rozróżnialne, o tyle z tyłu był już problem. I w tej wersji polskiej stwierdziliśmy, że nagramy to w normalnej panoramie stereo, same dialogi. Jeżeli chodzi o efekty dźwiękowe, no to dosyć trudne byłoby znalezienie tych strzelb z tamtej epoki, tych wszystkich, urządzeń.
11: Mówię o potworach.
10: Właśnie, nawet same potwory. No jak to nagrać, tak? Skądś te biblioteki trzeba mieć? No, tak jak powiedziałeś, jest to zdecydowanie szybsze, tańsze i wygodniejsze dla nas, żeby korzystać z gotowych bibliotek niż nagrywać wszystkiego.
2: Aczkolwiek co do samych potworów, zapewne to akurat jakoś byłby mniejszy problem, bo zawsze można używać efektów na ludzkich głosach i można różne rzeczy osiągnąć. No tak faktycznie z jakimiś przedmiotami z tamtych epok może być gorzej.
1: To jeszcze tak a propos realizacji, a propos doboru aktorów. Pytanie do Maćka i do Magdy ponownie. Czy dokładnie, tworząc scenariusz, mieliście jakieś już wizje konkretnych aktorów, że na przykład tego mógłby zagrać ten, a narratorem całości właśnie wyobrażaliście sobie Piotra Frączewskiego? Czy raczej chodziło o jakąś charakterystykę głosu danego aktora, który powinien mówić tak, a nie inaczej, powinien mieć taką, a nie inną barwę głosu.
3: Znaczy tak, na samym początku nie myśleliśmy jeszcze o tym. Znaczy oczywiście to jest trochę tak, że jak się myśli o bohaterze, czasami człowiek sobie wyobraża jakiegoś aktora i że no, to ten typ postaci. Natomiast tak naprawdę decyzja o wyborze aktorów powstała już po tym, jak praktycznie cała fabuła była gotowa, nawet nie była jeszcze dopisana do samego końca, ale gdy były wszystkie postaci. To tak naprawdę musieliśmy zaczekać na ten moment, gdzie byliśmy pewni, ilu będzie bohaterów, czyli ile będzie głosów, także ile będzie postaci takich drugoplanowych, które teoretycznie mógłby, nie wiem, dwie kwestie zagrać ktoś, kto równocześnie ma taką swoją dłuższą rolę. I później to już była kwestia spotkania z ekipą studia nagraniowego, to Jarek może tam więcej opowiedzieć, jak to działało później. I po prostu mieliśmy taką sesję, że spotkaliśmy się, mieliśmy wypisane wszystkie postaci i oni ze swojego takiego katalogu zaproponowali nam, ponieważ mieli ogromną pulę tych głosów, ale też ponieważ się znają dobrze, to jest ekipa Starting International, którzy nagrywają Wiedźmina, nagrywali kreskówki, więc mają świetnych aktorów, z którymi współpracują. I oni no, też jakby znają się na robocie, to są zawodowcy i po prostu zaproponowali nam od razu pewną pulę postaci, pewną pulę aktorów do naszych bohaterów na podstawie tego, co oczywiście, jakie wskazówki od nas dostali, czyli ile taki bohater ma wieku, jaki ma wiek, jak się zasadniczo zachowuje, jaki jest stosunek do innych. No i potem mieliśmy taką sesję, że wspólnie też to wszystko odsłuchiwali. Tutaj zdradzę taką małą... Znaczy, no nie wiem, może Jarek się nie obrazi, że mu powiem, że miał takie szalone pomysły, żeby tutaj Dorotę Rabczewską, czyli Dodę, zatrudniać do tej gry. I wszyscy oczywiście spojrzeli, znaczy, no wtedy mówił to na tyle poważnie, że liczyliśmy tylko na tyle, że mu ten pomysł przejdzie, na szczęście mu przeszedł.
1: A kogo Doda miała grać? Marzenę?
3: Znaczy,
4: jak nie widzę, chyba też bym spojrzał.
3: Powiem tak, raczej nie nadawałam się na żadną z tych postaci, może na Panią Zimy, natomiast nie, Jarek chyba chciał po prostu, żeby była głosem, może właśnie czytała instrukcje, może menu po prostu, żeby... No nie, no oczywiście było myślenie o tym, że była jakaś gwiazda i dosyć szybko padł pomysł właśnie Piotra Franceskiego, który no, ma świetny głos, taki radiowy, jest bardzo dobrze się kojarzy i no też graczom komputerowym częściej kojarzył z czytaniem też tekstów do innych gier. No ale to już jak to dokładnie wyglądało dalej, to myślę, że Jarek najlepiej opowie.
4: No ja byłem.
10: Ja pamiętam jeszcze taką anegdotę, kiedy kłóciliśmy się o głos Królowej Zimy, bo pierwsza zaproponowana przez studio, ona była całkiem fajnie nagrana, ale dla nas tak za mało wrednie brzmiała. I potem długo szukaliśmy innej pani w odpowiednim wieku, żeby była na tyle wredna, że no, pasowała nam do tej roli Królowej Zimy, tak? Tej złej, takiej stanowczej, władczej i tak dalej. I tu pamiętam, trochę mieliśmy przejść z Maćkiem, trochę kłótni było.
4: No, także ja myślę, że co do kwestii wyboru samych aktorów, to jest strzał w dziesiątkę, przynajmniej dla mnie, a Piotr Franceski będzie mi się kojarzył nieodłącznie z chyba przez wielu graczy szanowanym Baldur's Gate'em, gdzie kiedyś, jak chyba przyszło co do czego, pierwszy raz usłyszałem tak naprawdę polskie głosy w grze komputerowej. To dawno temu było, jeszcze dzieciakiem byłem strasznym, ale od tamtej chwili jakoś utkwił mi w pamięci. Jak usłyszałem 1812 na moim iPhone'ie, no to jakoś tak od razu uśmiech mi się pojawił na twarzy i wiedziałem, że to nie będzie byle co.
1: Jeszcze w międzyczasie powiem, że przekopałem się przez naszą bibliotekę, no i Piotr Franceski, oprócz tego, że już nam powiedział kilka słów na początku, to za moment nam zaśpiewa nawet, ale to dopiero za czas jakiś, bo teraz pytanie kolejne...
3: Jakbym mógł jeszcze tylko ostatnie słówko, właśnie pan
1: Jasne.
3: Jakby my razem z Magdą jakby na tym etapie już jakby w momencie oddania fabuły, to już było w rękach tutaj Jarka i całej ekipy, która pracowała nad tym w Warszawie. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle głosami byliśmy zachwyceni tym wyborem w ogóle tam ze studia, ale jakby Piotr Franceski oczywiście sobie gwiazdą, jakby czyta nam instrukcję, z czego sam żartował podczas premiery gry, że na koniec swojej kariery przyszło mu czytać instrukcję do gier. Bardzo, myślę, to godnie zniósł. Naprawdę zrobił to fantastycznie, czytanie całego menu. Natomiast absolutnie rewelacyjny jest przede wszystkim Korwin, czyli Korczyński. Po prostu no to jest człowiek stworzony do nagrywania takich rzeczy i myślę, że bez niego, gdy gracze słuchają go przez bite godziny, gdyby to nie był tak dobry aktor z tak dobrym głosem, to myślę, że no jakby efekt w tej grze byłby po prostu znacznie słabszy.
1: Pawle, to teraz pytanie do ciebie, jako do realizatora. Na czym właściwie polega realizacja takiego przedsięwzięcia, jakim jest gra audio? Czy ty miałeś wcześniej do czynienia w ogóle z taką produkcją, czy to był twój debiut?
11: No, szczerze mówiąc, to pod takim kątem to zupełny debiut, bo no wcześniej się zajmowałem tak naprawdę muzyką, realizacją muzyki, także jeśli chodzi o takie typowe udźwiękowienie czy efekty dźwiękowe, no to raczej początki. I no, zaczyna się oczywiście od dialogów, czyli one przychodzą ze studia, trzeba je, znaczy one są już w zasadzie przygotowane, no ale trzeba je tam zaimplementować i ewentualnie tam wyrównać głośność, takie poprawki drobne. I jak już dialogi mamy gotowe, czyli właściwie już można grać, to wtedy zaczynamy dodawać dźwięki. I ja zaczynałem właśnie kierując się uwagami Maćka głównie i Magdy ze scenariusza, zaczynałem od dźwięków otoczenia, czyli właśnie wszelkie lasy, wiatr, deszcze, ogniska, takie, które ciągną się właściwie przez całą scenę. I no i tworzą to tło, czyli określają też w zasadzie lokalizację. I jak się z tym uporałem, to dodawałem muzykę. Tu zresztą chciałem przedstawić, bo muzykę tworzył Marcin Przybyłowicz, świetny kompozytor. On zresztą też chyba duże zasługi już teraz ma, między innymi przy muzyce do Wiedźmina. I on tą muzykę nam dostarczył, no i ja ją kroiłem, tam wybierałem. W każdym razie dopasowywałem ją do sceny. Też Maciek dał pewne uwagi w scenariuszu na ten temat, także też starałem się je zaimplementować. I już jak dodaliśmy muzykę, czyli ja dodałem, to pojawił się już bardzo fajny klimat, bo muzyka na pewno wiele daje w tej kwestii i jej jest naprawdę dużo, bo Marcin skomponował, zdaje się, że koło godziny muzyki, czyli to jak na taką produkcję to jest aż nadto. No i właściwie od tego momentu już skupiałem się na typowych efektach dźwiękowych, czyli to, co miałem to, co brałem z bazy dźwięków, to, co dogrywaliśmy, czyli te podstawowe efekty, czyli właśnie kroki, strzały, upadki, jakieś zwierzęta, takie rzeczy, które po prostu punktowo występują i które jakby nawiązując do tekstu przedstawiają całą sytuację. I na końcu jak już, i oczywiście je trzeba z tym tekstem jakoś zsynchronizować, no czyli żeby to było w dobrym miejscu i żeby to też napędzało w pewnym sensie akcję, no czyli jak Korwin strzela, to żeby ten strzał był mniej więcej nie za późno, nie za wcześnie, żeby to wszystko płynnie się odbywało. No i na końcu był taki etap tworzenia czy zastanawiania się nad klimatem, bo ponieważ większość w sumie tych scen dzieje się w podobnych lokalizacjach czy okolicznościach, czyli tam mamy jakiś las, zazwyczaj albo w lesie, albo w na jakiejś polanie, czy w jakichś budynkach. Więc no te lokalizacje są w miarę podobne. No i zastanawialiśmy się, jak stworzyć, jak nabudować ten klimat, czy napięcie. No i tutaj było dużo takich specjalnych już dodatków, czyli no żeby to zróżnicować, czyli zmienialiśmy te efekty leśne, dodawaliśmy jakieś dodatkowe odgłosy, jakieś ptaki dodatkowe, czy nie wiem, konary drzew, jakieś takie szelesty, szmery, jakieś dziwne dźwięki, no które powodują, że to wszystko jest zróżnicowane i nie powtarza się. Tu zresztą też Marcin Przybyłowicz dostarczył nam parę też takich odgłosów tła, które bardzo ten klimat tak staje się taki tajemniczy trochę i ta gra ma taki trochę tajemniczo mroczny klimat i naprawdę te efekty te mocno to podkreśliły.
1: Pawle, to tak, mam rozumieć, że taka każda scena tej gry, którą mamy przed uszami, to jest tak naprawdę jeden miks wszystkiego, co się tam dzieje, tak? To, czy to są dźwięki odgrywane, po prostu odpowiednio zmasterowane i je odgrywa program tak naprawdę w zadanej kolejności. Czy to po prostu jest w formie miksu, który ty stworzyłeś do każdej sceny i ten miks jest zawsze taki sam?
4: Znaczy chyba generalnie prościej to powiedzieć na zasadzie, czy każda scena jest w formie jednej ścieżki zawierającej i wklejone dźwięki i tak dalej, czy są one odtwarzane równocześnie z dialogami, które są w ścieżkach pewnie?
11: Sytuacja jest taka, tutaj silnik tej gry jest wbrew pozorom dość skomplikowany i on pozwala na odtworzenie bodajże 6 strumieni dźwiękowych, no bo musieliśmy mieć jakąś i fabułę implementujemy i dźwięki również, jako mamy do tego specjalny edytor i po prostu każda scena jest rozrysowana jako graf i tam no powiedzmy na tych w punktach tego grafu można dodawać dźwięki i silnik gry umożliwia, chodziło o to, żeby można było na przykład w momencie wyboru muzyka i odgłosy tła zostawały te same, czyli nie mogliśmy tego zmiksować, no bo tak naprawdę nie wiemy, co gracz wybierze i no gracz w momencie wyboru nie może być ciszy czy tam jakiejś przerwy. No tylko chcieliśmy, żeby to było ciągle odtwarzane.
10: Dokładnie to, co Paweł mówi, że nie mamy tak, że wybieramy ścieżkę, którą za chwilę otworzymy. To nie jest jakby zbitka MP3 po kolei, tylko są miksowane czasami 5, czasami 4 MP3 jednocześnie. I jakby to jest ta trudność
4: no tworzenia takiego silnika. Ale to bardziej pytanie w kwestii wiedzy słuchaczy, bo jeszcze dodam, że znaczy przynajmniej o tyle, ile mi się wydaje, to jest chyba napisane w Pythonie, o ile wiem.
11: W C++ cały silnik.
4: Ja tam nie wiem, czy to też jest moje niedopatrzenie, czy nie, ale tam coś widziałem a propos tam w ogóle jest chyba SDL.
11: Ale to już jest tak, kwestia. Tak, jest.
1: To już jest kwestia drugorzędna tak naprawdę. Ważne, że program jest, a propos słuchaczy, to mamy telefon. Piotr już wisi na linii, wisi chwilę, więc odbierzmy od niego telefon. Witaj, Piotrze.
12: Witam.
1: Słuchamy. Jakieś pytanie masz zapewne do naszych dzisiejszych gości?
12: Czyli na początku chciałem powiedzieć, że mi też gra się bardzo spodobała. Gdzie w gry gram w miarę rzadko, to mi się spodobała ta gra, fajnie się w nią gra i ciekawa jest ta fabuła i mi się podoba i z niecierpliwością czekam na kolejne akty. I chciałem zapytać cię, czy może o tym było już mówione, albo powiecie, kiedy ukaże się akt pierwszy na komputery?
1: No właśnie.
4: Zmierzaliśmy
1: w tym kierunku, zresztą już nawet Jakub jakiś czas temu za pomocą czatu tekstowego na Skype'ie zadał nam to pytanie. Jeszcze o coś, Piotrze, chciałbyś zapytać?
12: No chciałem zapytać, drugie moje pytanie będzie, jakby nie można tą grę kupić w jakiś sposób i na czym będzie polegała tak jakby autoryzacja, czy będzie jakiś klucz
4: to myślę, że...
12: tekstowy, czy na nowo. W zasadzie będzie autoryzacja.
4: To myślę, że też będziemy o tym mówić i na pewno nie pominiemy tej kwestii, bo nie za chwilkę do tego przejdziemy, tak mi się wydaje.
12: Chcę powiedzieć, że ta gra mi się bardzo podobała i to było tyle, co chciałem powiedzieć i oby tak dalej, bo całkiem fajnie gra się rozwija i niecierpliwością czekam na kolejne części, więc to byłoby na tyle.
1: No my też czekamy.
12: Dziękuję.
1: Nasi słuchacze zapewne również. Dziękujemy ci, Piotrze, bardzo za telefon. Czekamy na kolejne telefony oczywiście, jeżeli macie ochotę zadzwonić, zadać pytanie naszym dzisiejszym gościom, no to dzwońcie.
4: Oczywiście jeszcze wiele pytań przed nami.
1: Oczywiście, to nie koniec audycji, aczkolwiek jesteśmy mniej więcej na jej półmetku, tak chciałem zauważyć. Zaraz zrobimy sobie...
4: mniej więcej, chociaż ilość materiału...
1: Oczywiście.
4: ...przewija i ile jest, no to...
1: No oczywiście.
4: Można się zastanawiać, czy to półmetek, czy jeszcze nie.
1: No, to się zgadza. Natomiast teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia. Pan Piotr Frączewski, a właściwie jego alter ego, czyli Franek Kimono, zaraz nam zaśpiewa.
4: W moim ulubionym wykonaniu.
1: Właśnie. Ja przypomnę nasze namiary kontaktowe. Jeżeli chcecie dzwonić, zadawać pytania, to się proszę nie krępować, tylko korzystać z tych namiarów. Skype tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Natomiast nasz numer telefonu to jest telefon stacjonarny 223988027, wewnętrzny 938. Do rozmowy na temat gry 1812 Serce Zimy wracamy już za chwilę. Radio
5: N. Nocny intruz.
6: Tej nocy sen długo nie chciał mnie nawiedzić. Burza przechodziła bokiem, rozświetlając niebo na horyzoncie. Próbowałem czytać, lecz gdy lektura nie przynosiła spokoju, siadłem do pisania listu do wuja. Opisz wujowi problemy z Marzeną. Zwróć się do wuja z prośbą. Błagaj wuja o pomoc. Opisz wujowi problemy z Marzeną. Drogi wuju, znając naszą kochaną Marzenkę, domyślasz się zapewne, z czym muszę się tutaj zmagać. Nie mogąc, a może nie chcąc znaleźć odpowiednich słów, długo leżałem w błyskającym mroku. Nie byłem pewien, czy krzyk Marzeny, który przywrócił mnie jawie, pochodził ze snu, czy naprawdę poniósł się echem po dworze. Było zupełnie ciemno. Zerwałem się z posłania i nasłuchiwałem w martwej ciszy. Czerwcowe powietrze zastygło jak skute lodem.

0: To cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy na temat gry audio, bardzo interesującej gry audio, gry, która nazywa się 1812 Serce Zimy, a przypomnę o naszych dzisiejszych gościach, właściwie bez których tej gry by nie było po prostu. Mam tu na myśli Magdalenę i Macieja Reputakowskich, autorów scenariusza. Wśród naszych gości jest również kierownik produkcji gry Jarosław Beksa oraz Paweł Czyżak, realizator dźwięku. Również Tomek Tworek jako współprowadzący naszą dzisiejszą audycję jest.
1: Beze mnie gra i tak by była, więc
0: No ale panie kolego, proszę sobie nie umniejszać tu roli w dzisiejszym programie. Pytań mamy kilka od naszych słuchaczy. Między innymi pada pytanie o to, kiedy ukaże się drugi akt Serca Zimy, ale zanim ten drugi akt się ukaże, to jeszcze powiedzmy sobie szczerze, że na razie to tak naprawdę na wszystkie platformy nie ma pierwszego, bo tylko na iOS-a.
1: A może Michale, przed zadaniem tych pytań, bo popłyniemy w temacie, jak to my potrafimy, zadamy pytanie konkursowe dla naszych słuchaczy.
0: No właśnie, zadajmy pytanie konkursowe. Powiedzmy, co będzie tak w ogóle do zgarnięcia w tym konkursie. Na dobry początek. No to może Jarku, jako panie kierowniku, prosimy.
1: Panie kierowniku.
2: Pytanie konkursowe. Jaki napis widnieje na szabli Korwina?
0: Pytanie poszło, to teraz jeszcze powiedzmy, co będzie można dostać, jeżeli się udzieli prawidłowej odpowiedzi na to pytanie.
2: A do wygrania mamy specjalną, limitowaną wersję pudełkową na specjalnym serduszku, w którym znajduje się pendrive z pełną wersją gry.
0: No proszę.
1: Czemu ja nie jestem słuchaczem?
0: Właśnie. Można pisać, oczywiście można pisać.
1: Wysyłajcie lepiej.
0: Dokładnie, wysyłajcie. Wysyłajcie maile na michal.dziwisz@firr.org.pl michal.dziwisz@firr.org.pl. Żeby dać szansę tym wszystkim, którzy będą słuchać tej audycji, to myślę, że damy tydzień na to, żeby podać prawidłową odpowiedź, no i wśród tych osób rozlosujemy po prostu. Tak będzie najsprawiedliwiej, najbardziej sprawiedliwie rozlosujemy upominki konkursowe. Zatem cóż znajduje się na szabli, którą posługuje się Korwin? Można tej informacji się doszukać w grze. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to zachęcamy do wypróbowania gry na chociażby stronie internetowej. To teraz jaki adres strony? Może ktoś z naszych gości przypomni?
2: www.sercezimy.pl.
0: Właśnie, tam można pobrać wersję demonstracyjną gry, taki prolog tej gry. No i właśnie, tak już teraz zmierzam do tego pytania, które się co jakiś czas pojawia, ale zanim o tym, to co właściwie spowodowało, że na iOS-a mamy już pierwszy akt Serca Zimy, a na pozostałe platformy no jakoś tego aktu nie ma. I kiedy można się spodziewać, że będzie?
2: Oj, bardzo często dostajemy to pytanie, już śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż gra jest gotowa na wszystkie platformy, na wszystkie cztery. Jednak wynikły pewne problemy formalno-prawne i nie mogliśmy uruchomić sprzedaży na wszystkich platformach jednocześnie. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni w ciągu najbliższego tygodnia, może dwóch, i wtedy będzie można na naszej stronie pobrać i zakupić pierwszy akt.
0: Więc miejmy nadzieję,
1: że... Jak to się odnosi, co do... Właśnie tutaj jest kolejne pytanie, które zostało zdane. Jak to się odnosi co do jakichś zabezpieczeń, powiedzmy, czy jakieś istnieją, nie wiem, w rodzaju jakichś kluczy autoryzacyjnych i tak dalej, bo no wiadomo, czasem takowe istnieją.
0: W App Store nie ma problemu, bo tam jest to zabezpieczone, będzie jakiś numer seryjny, czy...
1: W App Store nie musi być zabezpieczeń, więc tam to jest akurat dość jasne i klarowne, natomiast co do innych platform, no to jest inna kwestia. Przynajmniej może być.
2: Znaczy tu nie chcieliśmy uprzykrzać życia użytkownikom, no i nie robiliśmy żadnych takich zabezpieczeń w postaci kodów, nie wiem, jakichś tam numerów seryjnych. Natomiast przy płatności samej, no trzeba będzie jakoś to zweryfikować, czy ktoś zapłacił, i pewnie kiedy wybierzemy płatność SMS-em, otrzymamy jakiś kod, po wpisaniu którego pojawi nam się link do pobrania pełnej wersji.
1: To będzie bardzo dobra droga do wielu odbiorców tak naprawdę tej gry.
2: Dokładnie, dokładnie. Bo cena jest tak atrakcyjna, że myślę, że nie warto tam w ogóle było jakby tracić środków na implementację specjalnych systemów zabezpieczeń, tak? No.
0: A to by cenę na pewno zwiększyło.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: A co w przypadku, kiedy na przykład zakupimy grę na komputer PC, czy to w tym momencie upoważniać nas będzie do instalacji gry na pozostałych platformach, na które gra jest dostępna? Bo przypomnijmy, jest na komputery PC dla systemu Windows, jest na iOS, jest na system Symbian dla telefonów komórkowych i, o ile dobrze pamiętam, jeszcze Android.
2: Dokładnie tak. Myśleliśmy o takim rozwiązaniu, żeby sprzedawać to w takich multipakach, aczkolwiek pytanie, czy jeżeli ktoś ma iPhone'a, czy będzie również chciał kupić tą grę na PC, prawda? I tutaj podjęliśmy decyzję, że gra będzie na tyle tania, że każda platforma będzie sprzedawana oddzielnie.
0: No to już jasność dla tych wszystkich naszych słuchaczy, których to interesowało. A tak a propos samego programowania gry, czy wszystkie platformy były tak samo łatwe do zaprogramowania, skoro mamy tych platform ileś, czy też jednak no, na niektórych był z tym większy problem, a na innych problem był zdecydowanie mniejszy?
2: Znaczy tu w ogóle nadmienię, że programowanie jednej gry na tak wielu platformach no, jest to ciężki problem. Można powiedzieć strzał w kolano, bo zaczęliśmy tą grę na początku z myślą o PC-tach i Symbianie. No tam mamy sterowanie klawiaturą, i w pewnym momencie pojawiły się iPhony. No i okazało się, że kurczę, fajnie by było tą grę zrobić również na iPhony, no ale tam jest interfejs dotykowy. No i doszliśmy do takiego momentu, że trzeba było zrobić jedną grę z dwoma interfejsami i to miało wszystko ze sobą współgrać. I to okazało się dosyć trudnym zadaniem. Jakoś z tego wybrnęliśmy, jednak czas produkcji znacznie się wydłużył, dlatego to trwało 2 lata, a nie na przykład rok. Także nie jest to prosta kwestia.
0: To ja teraz pozwolę sobie odebrać telefon od naszego słuchacza. Tomek się do nas dodzwonił. Witaj, Tomku.
3: Witam.
0: No i słuchamy. O co chciałbyś zapytać naszych dzisiejszych gości?
3: Ja mam takie pytanie, ponieważ załóżmy, że kiedyś wyjdzie, znaczy na pewno wyjdzie ten drugi akt, powiedzmy. I teraz w pierwszym akcie można zdobyć różne przedmioty, tak samo zresztą było w prologu. I ciekawe, czy jeżeli wyjdzie drugi akt, to czy ten drugi akt będzie jakby... Jeżeli kupimy akt, to czy on będzie razem z pierwszym? Czyli przedmioty, które zdobyliśmy w pierwszym akcie, będą miały wpływ prawdopodobnie na akcję z drugiego aktu? Czy też nie?
2: Znaczy, gra została zaprojektowana w taki sposób, że kiedy zaczniemy grać w kolejne części, a już mogę od razu powiedzieć, że będą dwie, nie będzie kłopotu z save'ami. Tak, jeżeli był jakiś przedmiot kluczowy dla fabuły, to będzie on przeniesiony do aktu drugiego. Jak najbardziej. I wracając do pytania, będziemy też sprzedawać pewnie w jakiejś paczce akt pierwszy z drugim i trzecim łącznie, takim, nie wiem, multipack, tak jak to były gry wydawane.
1: No właśnie, bo tutaj pojawia się takie automatyczne pytanie, więc... Ale pewnie Tomek będzie mówił w tą stronę, więc...
4: Może ja jeszcze tylko dodam, że pomiędzy aktami ta gra nie została przez nas napisana w ten sposób, że decyzje gracza rozwiązują się powiedzmy w takim krótkoterminowym okresie, czyli tylko pomiędzy scenami w obrębie jednego aktu, tylko decyzje, jakie zostały podjęte w akcie pierwszym, mają wpływ na pozostałe akty. Ta historia rozgrywa się jakby na planie mikro, czyli właśnie w obrębie pojedynczych aktów, a także na planie makro. Czyli każda decyzja, oczywiście te kluczowe decyzje, no bo to, że na przykład, nie wiem, zabił w pierwszym akcie królika, nie będzie miał wpływu na to, co się działo w Moskwie, bo już tam zdradziłam trochę, no, ale tam trzeba było się domyślić, skoro jest inwazja na Moskwę. Więc te akcje są powiązane, więc przedmioty są istotne, tak jak powiedział Jarek, i to będzie...
3: No właśnie, dlatego się zapytałem, dlatego że udało mi się zagrać w Serce Zimy, ponieważ byłem zresztą u tutaj Tomka, który zakupił Serce Zimy na iPhone'a konkretnie. No i byłem pod wrażeniem kilku różnych wyborów, które miały znaczenie dla dalszych części gry. Piasku pierwszego.
1: Ciekawe na przykład, czy taki kamień, który się, krucza pamiątka, którą się zdobywa, ma jakiekolwiek znaczenie.
3: No to podejrzewam, że zobaczymy. Tak,
0: no właśnie, to...
2: Dokładnie, tego wam nie zdradzimy, przynajmniej nie teraz.
0: Dokładnie. Lepiej pograć i samemu sprawdzić. No właśnie. Tomku, jeszcze jakieś pytania do naszych gości?
3: Nie, chyba ewentualnie taka trochę uwaga, chociaż ja się lubię, znaczy nie to, że lubię, ja się mogę zawsze wszystkiego przyczepić pod względem realizacyjnym, bo akurat na tym punkcie mam, jakby to powiedzieć, fioła to za lekko powiedziane, w każdym razie...
0: Teraz Paweł uważnie taka... powinien słuchać.
1: Teraz jest rozmowa realizatora z realizatorem.
3: Podejrzewam o coś w tym rodzaju. W każdym razie nie wiem, czy to tak miało być, w każdym bądź razie... Jak dla mnie to tam jest straszliwie zrobiony DSR, tak zwany, czyli tam wszyscy mówią, jakby mieli sztuczne szczęki włożone.
0: No, Pawle, co na to powiesz?
5: To jest związane z kompresją dialogów, bo tego to oczywiście nie... No to się oczywiście nie pojawiło przy nagraniach, bo to było bardzo wysokiej jakości nagrania w studio. No niestety związane to jest, no te wavy wszystkie musimy kompresować do formatów, tu konkretnie do OGA, ale do formatów właśnie kompresja stratna.
3: Nie ma takiego DSR-a wbudowanego. Akurat OGA to znam od podszewki. Można powiedzieć. Jak no dla to, mnie to jest proste, znaczy, to nie jest DS, ale to tak już...
5: Nie, tam znaczy tego nie ma przed kompresją, a pojawia się po kompresji. Tak, no tak my to słyszymy i no niestety się nie da tego uniknąć, bo
3: dziwne,
5: taka
3: dlatego, że ja sporo miałem nagrań w OGG i żadnych takich efektów tam nie zaobserwowałem.
0: Może po prostu jakieś odpowiednie ustawienia kodeka, no, albo konieczność wyboru takich, a nie innych parametrów z przyczyn jakichś technicznych, no, o których pewnie moglibyśmy tu rozmawiać długo.
3: To jest mi dosyć ciekawi, no bo jakby widziałem OGA w różnych zastosowaniach, znaczy, i nigdy myślę, się nie spotkałem z tym, że tam był taki DSR ustawiony.
2: Znaczy wiecie, to niekoniecznie jest kwestia kompresora, bo byłem podczas wielu nagrań w studiu i widziałem, jak realizator nagrania danego dialogu często wycinał właśnie takie eski i no to jest chyba taka praktyka podczas nagrań do dubbingów, do filmów, do gier, gdzie takie strzały, te nasze polskie sy, bardzo, bardzo często są wycinane.
3: To się zgadza, ale nie do tego stopnia. Tak?
0: Szczególnie, że jeszcze tam chyba dosyć mocna była poddana, mocno były poddane te dźwięki, przynajmniej z tego co słyszałem, były dosyć mocno poddane kompresji, ale nie kompresji stratnej, tylko po prostu kompresji dynamiki, przepuszczone przez jakieś procesory, które dosyć mocno ten dźwięk dopalały, więc może to już nawet pojawiło się na etapie, zanim Paweł dostał te dźwięki w ręce i to już tak realizator, który to nagrywał, konkretnie nagrywał wokale, bo jak rozumiem, Pawle, twoją rolą było, to jeszcze uściślimy, złożenie tego wszystkiego w jedną całość. Ty nie pracowałeś z aktorami, nie nagrywałeś ich wokali.
5: Nie, to było wszystko w studiu właśnie Start International robione. My dostaliśmy już właściwie gotowe dialogi.
0: Więc prawdopodobnie...
1: Pojawia się odpowiedź, że tam mogło zostać.
0: Dokładnie. Mógł...
3: No, tylko tak mówię jakby jako ktoś, kto jakby w to grał i miał się, jakby zapoznał się z tym.
0: A realizatorzy mają różne dziwne pomysły. Ja zawsze przypominam sobie utwór Kobranocki, Kocham Cię jak Irlandię, kiedy A Ty się temu nie dziwisz, jest bardzo ciekawie zaśpiewane. No ale to już tak zupełnie odchodzimy do tematu, oj, to jeszcze długo nie wyczerpiemy. Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się. Jeżeli Wy również chcecie zapytać o coś naszych dzisiejszych gości, to proszę bardzo, zachęcam. 223988027, wewnętrzny 938. Można także zadzwonić do nas na Skype'ie, a nasz login na Skype'ie to jest tyflopodcast.net. Jeszcze w międzyczasie Paweł zapytał, czy będzie opcja zakupu wszystkich aktów w całości. Będzie?
1: To jest dość istotne właśnie.
2: Tak, to już chyba wspomniałem, że będzie jak najbardziej. Kiedy ukażą się wszystkie części, na pewno zrobimy takiego mega paka, gdzie będzie można wszystko kupić jakby za jednym zamachem.
1: To znaczy, to tak, ja może zapytam w ten sposób. Czy taki mega pak ma się jakoś na zasadzie, mamy trzy instalatory trzech aktów, czy mamy jeden instalator trzech aktów w jednej aplikacji?
2: Znaczy na pewno będzie w jednym, tylko tu jeszcze dodam taką rzecz, że aplikacja z racji, że jest tam bardzo dużo dialogów, bardzo dużo waży, tak? Prolog waży około 100 MB, pierwszy akt...
1: 89, pierwszy akt waży tak. 290.
2: Dokładnie tak. I jeżeli byśmy patrzyli na to całościowo, no to będzie, wydaje mi się, że około 700 MB. No jest to dosyć sporo, zwłaszcza kiedy ściągamy gry na Symbiana, na iPhone'a lub na Androida. I...
1: Na iPhone'a może nie, albo na Androida, na Symbiana faktycznie gorzej i bez kart wewnętrznych zwłaszcza.
2: No dokładnie, na Symbiana jest w ogóle ten kłopot, że nie można instalować plików większych niż chyba 50 MB, dlatego stąd taki sposób instalacji, a nie inny, gdzie wgrywamy sobie krótki jakby klient aplikacji i ręcznie dogrywamy po kablu paki z dźwiękami, no nie było innej możliwości. Ale wracając do pytania, jak najbardziej zrobimy jeden instalator z trzema aktami, zamiast trzech instalatorów pojedynczo, bo to będzie takie uciążliwe.
1: Po prostu jestem na tej zasadzie, że myślę, że nie jestem sam i dużo graczy ma tutaj podobne zdanie, tak mi się wydaje, że jakoś nie lubię dzielić gry na osobne aplikacje i jak już włączam jedną konkretną, wolę mieć wszystko jednym ciągiem. No w innym wypadku wygląda to trochę jak oglądanie serialu, aczkolwiek no fakt, jeśli tak ma być, no to faktycznie jest to bardzo pozytywna wiadomość.
0: To moje kolejne pytanie, skoro w tym momencie, kiedy ukazał się pierwszy akt gry Serce Zimy na iOS-ie, to czy oznacza, że zawsze ta platforma będzie miała fory, zawsze pokaże się jako na pierwszej kolejny akt gry, czy to tak tym razem wyszło z przypadku?
1: No w przypadku tak prologu się to również potwierdziło w sumie, więc...
2: Oj nie, tu się nie zgodzę. Prolog był dostępny na wszystkie platformy jednocześnie.
1: Ja nie widziałem na PC-ta, a miałem go już na iPhone'ie. O, ładnych...
2: Ale tak, ale mówisz o wersji francuskiej, prawda? Mówisz o tej wersji francuskiej.
1: Nie, mówię o wersji polskiej. Mówię o wersji polskiej, kiedy to jeszcze nie było strony w ogóle Serca Zimy. Znaczy była jakiś szkic, na której nie było nic, zupełnie.
2: Wiesz co, to może miałeś to szczęście, że załapałeś się na te 5 godzin, kiedy wrzuciliśmy coś na App Store, to żeby znaczy, to sobie tak, pobrać i zobaczyć, czy działa,
1: usłyszałem,
2: tak?
1: Usłyszałem od jednego znajomego, że wczoraj pobrałem aplikację na App Store.
6: To był taką ten słynny przeciek. Słynny przeciek, ja też się dowiedziałem wtedy, że to się pojawiło.
1: No dokładnie, właśnie znalazłem Maćka a propos wtedy i powiedziałem, na co się bardzo zdziwił, że ja w ogóle w to gram.
0: No więc bardzo ciekawie. A propos platform, czy planujecie rozszerzyć jeszcze platformy, na jakie macie zamiar wydawać grę, czy na przykład...
1: Co myślicie na przykład o konsolach?
0: No właśnie.
1: Jakichś konsolach stacjonarnych, przenośnych?
2: No to jest dobre pytanie. No, takim naszym pierwszym kandydatem chyba będzie Windows 7, z racji, że może stać się popularny niedługo. A jeżeli chodzi o konsole, no to... Musielibyśmy zbadać, jak wielu chętnych użytkowników mielibyśmy na tego typu grę na konsolach, bo no, nie ma sensu robić gry na daną platformę, kiedy mało kto ją kupi, tak? Bo raczej na
1: To znaczy
2: na
1: myślę,
2: konsoli...
1: że myślę, że w kategorii konsol chociażby spółki Sony, gdzie jest PlayStation 3 albo Xbox Microsoftu, moglibyście mieć całkiem spore zainteresowanie, chociażby dlatego, że jest ten cały live albo odpowiednik w PlayStation i tam jest bardzo dużo właśnie można powiedzieć produkcji od takich mniejszych firm, mniejszych deweloperów, którzy właśnie wypuszczają tam swoje jakieś aplikacje, więc myślę, że mogłoby być to całkiem niegłupim pomysłem, to dlatego myślę, stąd padło to pytanie.
2: Jest to do rozważenia, aczkolwiek kiedy robiliśmy test z użytkownikami i potencjalnymi klientami, to każdy podkreślał, że taka gra ma największą wartość, kiedy jest na platformie przenośnej, mobilnej, tak? Gdzie możemy sobie
1: tutaj się
2: do autobusu, do pociągu, tak samo z telefonem możemy się położyć na łóżku, założyć dobre słuchawki i jakby dać się pochłonąć światu gry. I do tego wcale nie jest potrzebna konsola, także no, to by trzeba było się zastanowić, tak? Czy taka platforma miałaby rację bytu.
0: Zatem tak to wygląda. Przypominam, że dziś rozmawiamy na temat gry 1812 Serce Zimy i przypomnę jeszcze o naszym konkursie, co znajduje się na szabli Korwina. Zresztą dokładnie, to jest szabla tak naprawdę jego ojca. Jeszcze dodatkowo. Kościuszkówka, jak dobrze pamiętam, tak? Nazywa się dokładnie ta szabla. Można pisać. Konkurs będzie do waszej dyspozycji przez równy tydzień. Za tydzień w poniedziałek w kolejnym Tyflopodcaście. Dokładnie, dokładnie. W kolejnym Tyflopodcaście na antenie Radia N zostaną ogłoszone wyniki, a już maila przypominam, Tomku, zgodnie z twoją sugestią, michal.dziwisz@firr.org.pl michal.dziwisz@firr.org.pl do wygrania w konkursie specjalne edycje gry 1812 Serce Zimy, czyli programu, o którym nasza dzisiejsza audycja w całości jest. Teraz odrobina muzycznego wytchnienia, do rozmowy wracamy już za chwilę.
7: Podobasz mi się, malczyk. Dla takiego zucha zawsze znajdzie się miejsce przy moim boku.
8: Odmówiłem cesarzowi, to i za służbę twojej królowej podziękuję.
7: Ach, Litwinie, nie słyszałeś chyba o przymusowym poborze?
8: Ścisnął mocniej mój nadgarstek i pochylił ku mnie swoją upiorną twarz. Mogłem teraz dostrzec czarne plamy odmrożeń na skórze i poczuć lodowaty, trupi smród. W przedramieniu poczułem chłód, który rozdał się po barku i piersi, zapierając dech.
9: Korwin. Korwin Giedyminowicz.
8: Próbowałem łapać powietrze, lecz nie władałem już swoim ciałem. Stałem jak posąg, nie mogąc nawet zamknąć oczu, by nie patrzeć, jak zabierają moją siostrę i znikają w mroku. Gdzieś z oddali dobiegły mnie już tylko rozbawione słowa.
10: Do swidania, malczyk! Do swidania!
0: Wracamy do was, wracamy z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypominam, że nasza dzisiejsza audycja dotyczy gry 1812 Serce Zimy. Dziś w studiu gościmy autorów tej gry, a przynajmniej część z nich, bo no, do takiej produkcji jednak swoje trzy grosze musiało sporo osób włożyć.

0: odpowiedź na maila. To pytanie. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Tomku, proszę bardzo, oddaję ci głos.
1: Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie.
0: Bo jeszcze nie powiedziałem, Tomasz Tworek współprowadzi dzisiejszą audycję. Już się wyłączam, no
1: padło to kilka razy w tej audycji, fakt. W każdym razie rozmawialiśmy o wydawaniu tej gry, o cenie, o aktach, co i jak, więc może jakiś rąbek tajemnicy, może jakaś powiedzmy przybliżona chociaż w jakimś stopniu data czegoś więcej, kiedy następny akt, kiedy coś więcej dotrze do graczy o sercu zimy.
2: Mhm. Kolejne akty, tu już mogę zdradzić tajemnicę, wszystkie dialogi są już nagrane, gra już jest w większości zaimplementowana, no i tu jeszcze będzie ciężka praca Pawła, żeby dodać te wszystkie efekty otoczenia, efekty dźwiękowe, muzykę. I myślę, że to będzie przyszły rok. No nie chciałbym tutaj zdradzać żadnej daty, ale zdecydowanie w przyszłym roku. Mhm.
1: Czyli to jednak troszkę poczekamy na finalną historię Korwina Giedyminowicza. W takim razie...
2: No na pewno nie będzie to przed Gwiazdą, o tym mogę zapewnić.
1: Mówimy o tej gwiazdce roku 2012.
2: Dokładnie tak. Nie, o tej 11.
0: Właśnie, 2011, bo...
1: No nie, no bo tak skrzyżowały mi się te odpowiedzi, że gra na pewno będzie w następnym roku, na co generalnie jest, że przed gwiazdką, więc od razu pomyślałem, że może przyszły rok gdzieś tam koło gwiazdki.
2: Nie, to już byście zapomnieli, o co chodziło na początku. Tak długo nie możemy czekać.
1: No, dokładnie.
0: A to ja mam takie kolejne pytanie, no bo wiadomo, to jest gra, za którą trzeba będzie zapłacić, to nie będzie produkt darmowy, on będzie tani, ale tak patrząc sobie, o czym zresztą rozmawialiśmy poza anteną, na ceny innych gier audio, gier dedykowanych osobom niewidomym. Dodajmy, no, że Serce Zimy nie celuje tylko w rynek osób niewidomych, ale jednak raczej podejrzewam, że będzie to program, z którego większości inwalidzi wzroku skorzystają. To czy spodziewacie się jakichś dużych zysków z tej gry? Czy to po prostu chodzi o to, żeby zrobić coś fajnego, a tak naprawdę sukces komercyjny nie jest tu priorytetem?
2: Znaczy to ciężko określić, jakie będą przychody z takiej gry, no gdyż jest to pierwsza tego typu gra i w sumie nie mamy żadnego przykładu, które były wcześniej. I tak naprawdę dla nas było najważniejsze to, co powiedziałeś, żeby zrobić coś fajnego, coś, co spodoba się ludziom. Jakby nie kierowaliśmy się tutaj chęcią zysku, tak? Zresztą i tak w większości zysk trafi do naszej firmy, nie bezpośrednio do nas i tym się nie kierowaliśmy. No ale zobaczymy, tak? Jeżeli przyjmie się taka nowa forma interaktywnych audiobooków z liniową fabułą, myślę, że może zaczniemy nowy trend rozrywki, tak? Być może audiobooki...
1: Otworzy się w ogóle nowa linia produkcyjna.
2: Dokładnie, dokładnie, bo o ile audiobooki są coraz bardziej popularne, może zaczniemy nową, jakby nowy taki segment, tak? Interaktywne audiobooki. Czemu nie?
1: Znaczy to jest w ogóle przynajmniej z moich obserwacji trochę tak, że audiobooki są popularne od jakichś kilku lat, natomiast od, może powiedzmy od kilkunastu, bo tutaj muszę podkreślić to, że książki od lat są czytane dla osób niewidomych przez tam ludzi, dla Związku Osób Niewidomych.
0: Dla Polskiego Związku Niewidomych, chociażby dokładnie. Książki realizowane przez Zakład Nagrań i Wydawnictw
1: dokładnie.
0: Polskiego
1: dokładnie.
0: Związku Niewidomych. Zatem... Kiedyś na kasetach, teraz no, już często cyfrowo.
1: Zatem no, jest tego całkiem sporo, natomiast to, co obserwuję, to, co bardzo mi się podoba, jest to, że od kilku lat, bo na pewno nie dłużej, zaczynają się pojawiać audiobooki, które oprócz treści, tak ważnej treści, bez której nie byłoby oczywiście książki, posiadają pewną duszę, czyli właśnie efekty dźwiękowe, muzykę, grę aktorów. Niestety nie ma tego dużo i mam nadzieję, że oprócz takich książek, których pojawia się teraz coraz więcej, zacznie się pojawiać więcej interaktywnych takich książek właśnie, co byłoby całkiem niezłym przełomem i to w sumie zaczętym w Polsce, bo tak naprawdę nigdzie indziej nie ma czegoś takiego, przynajmniej ja czegoś takiego nie znam, szczerze mówiąc.
0: A teraz moje kolejne pytanie dotyczące gry. Właściwie skąd pomysł z podziałem gry na akt?

0: Tak już krążymy wokół tych aktów, ale ten temat wywołał chyba najwięcej pytań i najwięcej, no, także głosów, przynajmniej ja się zetknąłem z głosami krytyki, że tak naprawdę po co właściwie wydawać grę w aktach, skoro można było wydać ją za jednym zamachem, zrobić coś
1: no,
0: fajnego
1: niestety,
0: i...
1: Niestety, wtrącając tu moje dwa grosze, muszę powiedzieć, że całkiem spora krytyka z osób z mojego otoczenia, no to właśnie przez wzgląd na dzielenie i rozbijanie takiej produkcji na akt. Większość osób, tak mi się wydaje, że nie chce grać na raty w tą grę. Ja osobiście mam podobnie, aczkolwiek jestem to w jakimś sensie w stanie zrozumieć, jeśli chodzi o stronę produkcyjną i...
0: No i także nie ukrywajmy marketing.
1: No dokładnie, że chcieliście testować tak naprawdę marketing, jeśli chodzi o rynek, wydając właśnie to tak nie inaczej, ale może wypowiedz się, Jarku, bardziej oficjalnie w tym względzie.
2: Tak, no było kilka powodów, dla których postanowiliśmy podzielić tą fabułę na akty, ale tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę posłużyć się przykładem Władców Pierścieni. No, był podzielony na trzy części z prostej przyczyny, z objętości fabuły i tutaj było podobnie, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby tak długą fabułę interaktywną udźwiękowić, przetestować i upewnić się, że wszystko jest okej. No dlatego postanowiliśmy zrobić to jakby ratami i to, co też wspomniałeś, wypuszczając pierwszą część, tak naprawdę dostajemy bardzo duży feedback od naszych użytkowników i błędy, które zostaną wyłapane, jesteśmy w stanie poprawić w kolejnych częściach, dlatego sądzimy, że jest to no, pozytywny aspekt takiego podejścia.
1: Tak, to jest, to niezaprzeczalnie. Ja uważam, że akurat jeśli o tą stronę chodzi, to z pewnością, bo sam wyłapałem w pierwszym akcie kilka różnych błędów, i tam gdzieś jest przy końcu jakiś trzask, chyba przynajmniej się z czymś takim pojawiłem, jeśli chodzi o dźwięk. Coś gdzieś tam tak jakby na chwilę przerywa czy coś. Nie pamiętam teraz gdzie, ale jak będę to testował, jak dostanę słuchawki, to pewnie to zgłoszę odpowiednio. No i oczywiście kilka małych, drobnych tutaj do Maćka i do Magdy kieruję słowa, takich kilka drobnych, różnych małych potknięć fabularnych, jeśli chodzi o pewne decyzje. Chociażby przykład może być w wiosce, tam gdzie jest dialog a propos tam wójta i tak dalej, no i tam jest jakieś takie niedociągnięcie co do tego, że tak naprawdę nie musimy pytać o informacje, a i tak na końcu dziękuję za daną informację. Teraz nie jestem w stanie dokładnie przytoczyć dialogów, bo ich nie znam na pamięć, ale coś takiego się pojawiło, więc...
3: No, jeżeli się pojawiają takie rzeczy, to sugeruję wysyłać tam, czy je zgłaszać. Ja tą grę sam testowałem kilkakrotnie i powiem tak, ponieważ znam ją na wylot, każde tam słowo, to ja zawsze znajdę coś, co mi się tam do końca nie podoba.
1: Nie, no jasne.
3: Mówię, jeżeli wyłapujesz jakieś błędy logiczne, tak? Że nie wiem, okazuje się, że się nie że gdzieś kliknięcie, wybranie jakiejś opcji kierujecie w niewłaściwe miejsce, albo w ogóle jest bezsensowna odpowiedź na tej podstawie, to najlepiej oczywiście zgłosić i na pewno chłopaki tam z ekipy robiącej tą grę strony technicznej, no będziemy próbowali to pewnie jakoś połatać w przyszłości.
1: No na pewno, dlatego myślę, że zgłaszanie błędów jest dobrą ideą i błąd, który już ostatni jest chyba do zgłoszenia, to zadanie. Tak naprawdę zadanie, które wykonujemy w pierwszym akcie, które nie znika tak naprawdę z listy zadań. Co udało mi się sprawdzić przed końcem zakończenia pierwszego aktu, gdzie jakoś dziwnym trafem pomiędzy dialogami udało mi się jakoś dostać do menu i sprawdzić zadania. Mimo, że dostałem komunikat, że zadanie zostało oczywiście wykonane.
0: A kolejne pytanie, które mi tak się nasuwa na myśl, i to pytanie właśnie do Maćka i do Magdy, jako autorzy scenariusza. Co powiecie na temat tego, jak właściwie już powiedzieliśmy, jak wyglądała praca nad taką grą, ale czy waszym zdaniem, na przykład, jeżeli dostaniecie taką propozycję, no może już dostaliście, to inna sprawa, ale jeżeli pojawi się taka możliwość stworzenia kolejnej gry, to będzie zadanie, którego się podejmiecie, bo to coś fajnego, coś, co pozwoliło wam spojrzeć na może pewne rzeczy z jakiejś innej strony albo czegoś was nauczyło?
4: No ja powiem za siebie, a potem pozwolę mojemu mężowi odpowiedzieć, a nawet mu pozwalam w związku czasami powiedzieć coś o sobie od siebie. To zdecydowanie tak. Znaczy, to była naprawdę wspaniała przygoda, którą strasznie dziękujemy Jarkowi i wokacjom zespołowi z TPSA, ponieważ my, kiedy powiedzieli nam, co tak naprawdę będziemy robić, no to oczywiście na początku trochę się przestraszyliśmy, no bo nigdy wcześniej nie pisaliśmy czegoś takiego. Ale potem okazało się, że jest to naprawdę super sprawa i strasznie cieszymy się, że mogliśmy w tym wziąć udział. My ogólnie bardzo interesujemy się scenariuszami. Jak już wspominałam, jesteśmy scenariuszami komiksów i też bardzo lubimy grać w gry fabularne, do których też dużo scenariuszy pisaliśmy i piszemy i gdzieś tam się cały czas interesujemy. Więc to zawsze było nasze hobby. No a teraz zamiast hobby może stać się też częścią naszego życia zawodowego.
3: No ja mogę nawet w tej chwili zacząć pisać, jak ktoś powie, żebym zaczął. No, tylko to jest oczywiście kwestia, że no tylko to jest właśnie kwestia tego, no, że jakby Jarek i ekipa z TPS-a, oni od razu chcieli zrobić coś dużego. Znaczy to było fajne naprawdę w tym projekcie, że to nie było pomysł na to, żeby zrobić grę, która jest krótką nowelką z 5 wyborami na krzyż, tylko od razu robimy coś ogromnego. I tutaj ja chciałbym jeszcze nawiązać do tych poprzednich zastrzeżeń w kwestii aktów. Ja to rozumiem, rzeczywiście fajnie byłoby zagrać w całość, bo przyznam się, że ja sam chętnie zagrałbym w całość i zobaczył, jak to
0: A miałeś wyszło. Już okazję?
3: To znaczy, no nie, tak jak mówi Jarek, to jest kwestia produkcyjna, że trzeba to wszystko złożyć, prawda? To zajmuje czas, także no nie, też chciałbym zobaczyć tą grę od początku do końca stworzoną taką, jak dostaliśmy już teraz akt pierwszy. Więc jakby też się tego nie mogę doczekać, tym bardziej, że jakby my tworząc tą grę, dlaczego ten podział na akty był jakby od samego początku, to się jeszcze tak tutaj złożyło właśnie, że jakby fabuła była podzielona na takie 3 rozdziały, one to są po prostu części fabularne konkretne, w każdym z tych rozdziałów jest pewna taka mniejsza zamknięta opowieść, coś ważnego się dzieje, wokół czegoś te wydarzenia są skoncentrowane. I dlatego to porównanie tam może do Władcy Pierścień to może nie ten kaliber, prawda, dzieła, natomiast no, podobna zasada, prawda, w każdej z części trylogii Tolkiena bohaterowie robią jakąś jedną konkretną, wokół jakiegoś tematu to się kręci. I tutaj jest jakby podobnie i jedyne co mogę obiecać to, że jakby gra jest od samej, to nie jest tak, że ona jest teraz łatana i coś musimy dopowiadać, tylko jest od początku do końca wymyślona i myślę, że przemyślana i jakby gracze, którzy zagrali teraz w akt pierwszy, jak zagrają w akt trzeci, to jakby to będą widzieli, że to się wszystko trzyma kupy.
4: A ja jeszcze tylko dodam, że Jarek był naprawdę doskonałym producentem i przeczy wszelkim obiegowym opiniom na temat producentów, którzy wtrącają się artystom i autorom do ich tekstu, ponieważ nawet doszły nas słuchy, że często jak ktoś coś chciał zmienić, to padały złowieszcze słowa, że Maciek i Magda napisali to tak i tak to ma być. Więc strasznie mu za to dziękujemy przy okazji bycia na antenie.
2: Oj tam, oj tam.
0: To ja teraz pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Tomek, jeszcze się coś zdaje się ci przypomniało, bo znowu do nas dzwonisz. Słuchamy.
5: Tak, przypomniałem się jedno pytanie, które chciałem zadać. Ponieważ byłem sobie na kilku forach dotyczących gier dla niewidomych, forach obcojęzycznych. I tam pojawiła się informacja, że jest gra dla niewidomych, audiogra, Serce Zimy. Ale nie da się pograć, bo to jest tylko w jakimś dziwnym języku polski. I ciekawe, czy będzie kiedyś ta gra w języku angielskim. Czy jest planowana wersja angielska?
2: Znam ten przypadek, znam to forum, też sobie czytałem te komentarze i tam był nawet
1: komentarz. Ja tam nawet umieściłem temat właśnie a propos tej gry, więc...
2: Tak, to mi się podobało, że ktoś napisał, że nie zna polskiego, ale grał sobie w to, bo fajnie brzmi i w ogóle fajne.
0: No, ciekawe jak daleko doszedł.
5: Chyba zginął, czy coś tam, ale ze pora.
2: Tak.
5: Tam potem dokładnie. Próbowali jakoś rozkminać jeszcze, co tam, jaka opcja znaczyła, albo przynajmniej, która to jest taka opcja, żeby to się dało przejść.
0: Tak. Także, ale to tak, są, no, słuchajcie, ja zapaleni gracze. Nie znają języka, ale...
1: Aż mi się przypomina japońska gra na Dreamcasta, w którą tłukłem, a to była jakaś taki visual novel, który był zrobiony w audio z 99 roku.
0: Ale to ty chyba, Tomku, ostatnio, to ty chyba miałeś okazję z czymś chińskim nawet się ostatnio zmierzyć, prawda? Jakaś chińska gra nawet, jak dobrze pamiętam.
1: No właśnie. Coś tam takiego bywa. No.
5: Bo problem z audiogrami jest taki, że generalnie ich jest mało, a zwłaszcza dobrych jest mało.
0: A to się zgadza.
1: No tutaj muszę powiedzieć, w zasadzie wszystkim, myślę, że producentowi, czyli Jarkowi w dużym stopniu, bo jednak jest kierownikiem wszystkiego, że dla mnie, dla kogoś, kto zna audiogry na wylot, tak naprawdę, nie ma chyba audiogry na świecie, której nie znam w tej chwili. I myślę, że mogę to powiedzieć zupełnie spokojnie, nie bojąc się, że to straszne kłamstwo, no bo znam bardzo dużo audiogier, które wyszły i muszę powiedzieć, że jest to najlepsza chyba ze wszystkich gier, jakie znam tak naprawdę audio, nasza polska gra i to jest coś, co strasznie cieszy generalnie.
5: I po naszych, a zwłaszcza Tomka, długich badaniach, jak się okazało, jeżeli by mieć wszystkie audiogry, jakie do tej pory powstały, to rozmiarowo to będzie mniej więcej równało się jednej porządnej grze dla takiej zwyczajnej, normalnej, standardowej. Dokładnie.
0: Bo to jest to, o czym mówiliśmy. To jest to, o czym mówiliśmy w naszej audycji sprzed jakiegoś czasu, Tomku, że audiogry mają jeden minus. Kiedy mamy do czynienia z naprawdę jakąś dobrą fabułą, ktoś sobie wymyśli naprawdę ciekawą grę, to kuleją i to strasznie kuleją efekty dźwiękowe. Są w bardzo złej jakości, są po prostu niekiedy brane zupełnie nie wiadomo skąd. Także niekiedy no po prostu autor specjalnie nie przejmuje się właśnie, nie przejmuje się kwestią praw autorskich i gdzieś tam sobie coś bierze.
5: Albo, i tu zwłaszcza ostatnio są takie, znaczy nie tylko zwłaszcza ostatnio, ale ostatnio jest taki jeden twórca gier, który w ogóle jest permanentnym przykładem tego, co chcę powiedzieć, czyli jest wymyślony silnik, są ustawione jakieś dźwięki, fabuły prawie że brak i przejście zajmuje powiedzmy 10 minut tej całej gry. Jest bardzo fajny silnik jak na audiogrę, ale w zasadzie gra się kończy tylko na silniku i na pokazaniu jakichś jego możliwości, bo to robił informatyk, który chciał się zmierzyć z problemem gry. Zrobi grę jakąś i okej, problem rozwiązany, kodowanie skończone, algorytmy są zrobione, przechodzimy do następnego. I jakby tyle.
1: I z pełną odpowiedzialnością jestem w stanie stwierdzić, że gdybyście wypuścili grę w języku angielskim, no to macie niezłe wzięcie. Mhm. Bo ja coś takiego na rynku, że tak powiem, światowym czegoś takiego nie ma.
2: Mhm. To ja tylko powiem, że dziękuję w imieniu swoim, całego zespołu i w imieniu naszej firmy za ciepłe słowa na temat Serca Zimy. I też może chciałbym odpowiedzieć, dlaczego te gry, które są dostępne, nie są tak dobrej jakości. No dlatego, że za nami stała wielka firma, wielka korporacja, której też jestem wdzięczny, że w ogóle dała nam możliwość stworzyć taką grę, tak? Bo to jest też taki ewenement, że firma telekomunikacyjna zajmuje się robieniem audiogier. I no, to jest dosyć niespotykane i bardzo się cieszę, że nasza...
1: Moje zdziwienie było nad wyraz wielkie, jak przeczytałem na App Store 1812 i wydawca TPSA. Byłem zaszokowany.
2: Dokładnie tak.
1: Spodziewałem się naprawdę jakiegoś...
0: Ale wiecie, z czym mi się to od razu skojarzyło? Serce Zimy. I kiedy przeczytałem, że wydawcą jest TPSA, ja się zastanawiałem, czy tam gdzieś w tej grze nie pojawi się Serce i Rozum.
1: No właśnie. No niestety moje zdanie na temat wszelakich produktów i usług.
0: No ale to już.
1: To już
0: inna bajka, natomiast wróćmy do gry.
1: Nie dotycząca w ogóle aktualnego tematu. Więc no mówię, dlatego było moje zdziwienie strasznie wielkie, jeśli kiedy to zobaczyłem, więc.
2: A jeszcze wracając do wersji angielskiej, to no, z mojej strony mogę wam powiedzieć, że bardzo bym chciał, żeby taka wersja się ukazała, bo no, jeżeli ta gra się spodobała u nas, to no, to jest duża szansa, że spodoba się też ludziom na całym świecie. No i będziemy dokładać wszelkich starań, żeby taką wersję w końcu wypuścić. Czy to się uda, zobaczymy. Tak, na pewno sukces w Polsce zaważy nad tym, czy taką grę w innych językach wypuścimy.
0: Pytanie też jeszcze takie, jak bardzo na przykład Amerykanie będą w stanie wczuć się w realia takiej gry. No bo wiadomo, tu Napoleon, tu jakieś polskie akcenty, tu jeszcze gdzieś Rosja. To zupełnie inna liga, zupełnie inna bajka. Nie ich bajka. Pytanie, jak to się przyjmie. No ale w każdym razie miejmy nadzieję, że to znaczy, dla tych, którym audiogry są bliskie i którzy po prostu lubią w to grać, to będzie. Bez względu na jakąś fabułę będzie coś interesującego, to znaczy, ze względu na wykonanie.
5: Znając te audiogry, które się do tej pory okazały, to tam miejsce, nie miejsce, czas, nie czas, ta liga, nie ta liga. Ważne, że audio gra i ważne, że dobrze zrobiona, bo podejrzewam, że jakby wszystko jedno, co by to nie było, to jeżeli to będzie dobre, to zwłaszcza niewidomi z innych krajów, właśnie, którzy rozumieją angielski, to na pewniaka kupią.
1: Dlatego, że tego nie ma, że to jest zawsze zainteresowanie, to jest zawsze nowa jakaś wyższa półka tak naprawdę takich produktów.
5: Każda audiogra, która będzie zrobiona co najmniej dobrze, będzie kupiona. Tak naprawdę każda audiogra będzie kupiona w tym momencie. Znaczy, niestety albo niestety.
2: Może się okaże, że niedługo inne firmy zaczną wydawać podobne gry do Serca Zimy, no to też będzie nam bardzo miło, tak, że ktoś docenił ten pomysł, samą koncepcję takiej rozrywki.
1: Będziecie zawsze pierwsi. A potem będzie legenda.
2: Właśnie pierwsi, tak? Dokładnie, dokładnie.
0: A przede wszystkim dlatego, bo może niekoniecznie pierwsi na rynku audiogier, ale pierwsi, którzy przynajmniej mają takie założenie. Ja szczerze mówiąc kibicuję temu założeniu, żeby wam to wyszło. Trafienie z grą audio do klienta masowego, do masowego użytkownika, że nie będzie to postrzegane jako produkt dla niewidomych. Zresztą jeszcze poza anteną to ty, Jarku, chyba mówiłeś o tym, że jakoś w ogóle pojęcie gra audio ludziom niespecjalnie pasuje. Bardziej do nich przemawia interaktywny audiobook, tak?
2: Dokładnie tak, tak jak mówisz. Kiedy osoba widząca słyszy audio gra, zastanawia się, dlaczego audio? Pewnie dlatego, że nie ma grafiki, czyli to jest coś gorszego niż wideogra, prawda? A kiedy powiemy, że jest to audiobook, ale interaktywny, mamy taką wartość dodaną, tak? Jest to coś
1: no
2: więcej.
1: No tak, bo jest to audiobook to raz, a jeszcze interaktywny to dwa. To
2: no, no właśnie to o to chodzi. I tak naprawdę no, jest to dla mnie trochę dziwne, ale no, taka kolej rzeczy. I też tutaj baliśmy się, że zostanie przypięta do nas łatka, że to jest tylko gra dla osób niewidomych. A według nas jest to gra dla wszystkich, bo tak naprawdę cały czas mamy wyświetlany tekst. Dokładnie, mamy wyświetlany tekst i nawet osoby niesłyszące mogą w to grać i wtedy mamy zwykłą taką paragrafówkę. Tak jak pamiętacie te paragrafówki,
1: stare,
2: tak?
1: Dobre paragrafówki. Tak
2: dokładnie, dokładnie. Możemy tak to traktować. Wcale nie musimy słuchać tego audio. Możemy po prostu sobie czytać tą książkę i ona też będzie dla nas interaktywna.
1: No i ale wiesz, Jarku, to jest dla mnie właśnie udowodnienie tego, że to jest gra dla wszystkich. Nieważne, czy ktoś widzi, czy nie widzi, czy słyszy, czy nie. Może utożsamiać się z resztą społeczeństwa tak naprawdę i grać ze wszystkimi wokół.
3: Jeśli mogę się wtrącić na sekundkę, to dzięki w ogóle za dużo tutaj miłych słów, ale właśnie jeśli chodzi o środowisko osób, bo jest też spora grupa ludzi w Polsce, którzy się interesują właśnie grami paragrafowymi, wydają własne pismo internetowe, piszą te gry i to też jest no, pewna grupa, to do nich, z tego co wiem, też jakby ta gra trafiła i no, jest jakiś też tam pozytywny odzew.
0: To pozostaje się tylko cieszyć i to powiem szczerze, że wpisaliście się w taki no, bardzo ciekawy ostatnio trend, który sporo zawdzięcza firmie Apple, tak zwanego uniwersalnego projektowania, że po prostu mamy jakąś aplikację, mamy jakieś urządzenie, które jest w stanie obsłużyć osoba bez względu w zasadzie na niepełnosprawność. Chociażby właśnie urządzenia z iOS-em. Teraz w momencie powstania systemu iOS 5 to po wyjęciu z pudełka są tak naprawdę dostępne, chociażby dla osoby niewidomej. Więc to jest naprawdę
1: to jest
0: bardzo
1: myślę,
0: ciekawa rzecz.
1: Bardzo wskoczyliście w bardzo dobry czas tak naprawdę i no mówię, poza tym audio gry, albo inaczej gry, nie wiem, w których słyszymy, to też jest ostatni jakiś trend i to szczególnie właśnie na platformach Apple.
0: Jeszcze tu taka sugestia, jeszcze tu taka sugestia od Pawła, który pyta, dlaczego teksty, które wyświetlane są na ekranie, ja podejrzewam, że mam na myśli wersję PC, nie są widoczne dla programów odczytujących ekran. Ja myślę, że gdyby były one widoczne dla programów odczytujących ekran, to Szczególnie jeżeli ktoś korzysta z syntezy programowej, to byłoby niezłe zaburzenie tego wszystkiego. Natomiast no...
1: Poza tym myślę, że jest to zupełnie niepotrzebne w tym wypadku, jeśli chodzi o... Znaczy ja rozumiem, że ktoś wolałby na przykład, nie wiem, przeczytać, a nie posłuchać, mimo że ja wolę to drugie oczywiście i masa osób się...
0: Co najwyżej mogłaby być to taka opcja, to już tu taka sugestia w jakichś przyszłych wydaniach Serca Zimy, że mogłaby się przydać. Tomku, czy ty jeszcze z nami jesteś?
5: Jeszcze jestem.
0: No tak. To słuchamy. Jeszcze jakieś pytanie? Może do naszej gości?
5: Chyba nie.
0: Aha, no to dobrze.
5: To chyba jestem, bo
0: się dobrze, to dziękujemy ci bardzo za,
5: ja również.
0: Za telefon. Do usłyszenia, bo mamy kolejny, zdaje się, telefon. Za momencik postaram się go odebrać. Halo, witamy Olafa tym razem.
6: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy cię. Może jakieś pytanie do naszych gości?
6: Chciałem po prostu powiedzieć a propos gier audio. Powiem, że też grałem w CPO niektóre gry audio, na przykład audiodisk i takie tam różne gry, ale na przykład grałem też w różne gry dla widzących, typu GTA, Far Cry i fajnie byłoby, gdyby takie gry dla widzących też były zrobione w audio, w formie, że dla nas bardziej dostępne, bo takie
1: to
6: gry
1: jest coś
6: są
1: właśnie,
6: naprawdę...
1: o czym myślałem.
6: No właśnie, o tym
1: to jest coś, o czym tutaj mówiłem i mówiłem właśnie do Jarka, że to jest bardzo dobry krok w stronę tego, że tak naprawdę zrobiliście coś, co jest uniwersalne, zrobiliście coś, co jest dla każdego i coś, co nie zamyka nas w puszce i nie konserwuje, że ten, kto widzi może, ten, kto nie widzi nie może, co jest niestety w przypadku większości produktów z rynku gier, niestety.
0: To się wszystko zgadza. Olafie, czy jeszcze jakieś może pytanie? Bo czas nas powolutku goni.
1: Czas niestety się zbliża, więc...
0: Dokładnie. Dlatego dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia. Ja natomiast jeszcze nie mogę nie zapytać o rzecz już w zasadzie jedną z ostatnich. Co dalej? Serce Zimy, Sercem Zimy. Aktów wyjdzie ileś.
1: No właśnie. Może coś Maciek.
0: Może
2: zdradzę rąbka tajemnicy, że już z Maćkiem i z Magną trwają rozmowy nad pewnym ciekawym projektem. Nie powiemy na razie jakim.
1: No ale to chciałem.
2: Na pewno zaskoczymy was czymś na początku roku, także
1: jestem
2: będzie
1: spokojny.
2: Dobrze.
1: No już w tej chwili mogę spokojnie czekać. Także jeszcze tutaj pozwolę sobie na koniec tak naprawdę zacytować mój dialog z Maćkiem w rozmowie o Klangu, jak pamiętasz, Michale, to tak naprawdę napomniałem tam kwestię o grach, bo jak wiadomo, Klango jako firma rozpoczęli robotę, jeśli chodzi o to tak naprawdę zaczęli od gier.
0: Co zresztą było inspiracją dla naszych dzisiejszych gości.
2: Dokładnie tak.
1: Zaczęli od pirackiej pamięci tak naprawdę, po czym zrezygnowali z tego, zupełnie porzucili tak naprawdę gry audio na rzecz społeczeństwa w formie Klango Playera, który do dzisiaj istnieje. I to, co mówiłem tam, to pozwolę sobie powiedzieć tutaj, że moim zdaniem jest to wielki błąd tak naprawdę, bo mogli dużo. Nie zrobili tak naprawdę prawie nic. I ów projekt, o którym jest ta dzisiejsza audycja, bije to co najmniej o głowę i jest dla mnie przynajmniej potwierdzeniem, że jak się chce, to się da.
0: I oby się dawało jak najczęściej i jak najwięcej. Z niecierpliwością myślę, że możemy oczekiwać na kolejne dzieło naszych dzisiejszych gości, tym bardziej, że jak sami słyszeliście, coś będzie. A jak coś będzie, to się spotkamy, mam nadzieję, ponownie na antenie Tyflo Podcastu i znowu coś sobie o tym porozmawiamy, prawda? Możemy na was liczyć.
2: Będzie nam bardzo miło.
0: A zatem dziękuję bardzo za rozmowę naszym dzisiejszym gościom. Jeszcze na koniec, może tym razem ktoś z was przypomni pytanie konkursowe dla naszych słuchaczy internetowych, słuchających na żywo. Ja za moment zresztą sprawdzę pocztę, zobaczę, ile tam już odpowiedzi spłynęło. I słuchaczy, którzy będą pobierać tę audycję w formie podcastu, bo również oni będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie.
2: Kto tym razem?
0: No właśnie. Jakoś nikt chętny nie jest.
3: Do wygrania w naszym konkursie jest specjalna, ekskluzywna deluxe wersja pierwszego aktu Serca Zimy na specjalnym serduszku w pudełku, na takim pendrive'ie. Widziałem, wygląda świetnie. Aby wygrać, mieć szansę wygrać tą nagrodę, należy odpowiedzieć na pytanie, jaki napis znajduje się na szafli Korwina, głównego bohatera gry Serce Zimy. Można to sprawdzić, pobierając bezpłatne demo z naszej strony sercezimy.pl i tam należy tą informację wytropić. Macie czas na podawanie odpowiedzi przez tydzień, a należy je wysyłać na adres
0: michal.dziwisz@firr.org.pl. Powtórzę, michal.dziwisz@firr.org.pl. No i tak oto zbliżamy się już teraz naprawdę do końca naszej dzisiejszej audycji, a przypomnę, że w dzisiejszym programie rozmawialiśmy o grze audio albo o interaktywnym audiobooku. Skoro to tak się lepiej kojarzy, to proszę bardzo, może być i interaktywny audiobook. A naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Magdalena i Maciej Reputakowscy, czyli autorzy scenariusza, Jarosław Beksa, kierownik produkcji, oraz Paweł Czyżak, realizator dźwięku. Pawle, ostatnio tak trochę nam przycichłeś, no ale całe szczęście również...
7: Ale ja się nagadałem.
0: No właśnie, miałeś możliwość również powiedzenia i podyskutowania z naszym słuchaczem Tomkiem a propos tego, jak to tam wszystko w tej grze brzmiało. Zatem raz jeszcze dziękuję wam za pojawienie się w naszej dzisiejszej audycji. No i do usłyszenia do kolejnej gry w takim razie, albo czegoś innego.
1: Miejmy nadzieję. Ja również z mojej strony dziękuję za audycję i było mi bardzo miło, że mogłem porozmawiać i uczestniczyć w tym przedsięwzięciu dzisiaj. No i myślę, że do szybkiego zobaczenia, łamane przez usłyszenia, tak naprawdę.
0: A zatem dziękuję naszym dzisiejszym gościom, do usłyszenia.
3: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
7: Dzięki.
0: I dziękuję również współprowadzącemu naszej dzisiejszej audycji, współprowadzącemu Tyflo Podcasta w Radiu N, czyli Tomkowi Tworkowi. Dziękuję Tomku, do usłyszenia. Również spotykamy się na pewno jeszcze niejednokrotnie. Swoją drogą Tomek już nagrał prezentację pewnej gry, aczkolwiek nie będzie to Serce Zimy. Będzie to inna gra, za jakiś czas będziecie mieli możliwość
1: RPG,
0: wysłuchania prezentacji tej gry na łamach Tyflo Podcastu na naszej stronie internetowej. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień po godzinie 19. My spotykamy się jeszcze wcześniej, bo w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. Michał Dziwisz, do usłyszenia, kłaniam się.
8: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No i startujemy z kolejnym Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia, tym razem w poniedziałek 17 lutego 2025 roku. Arkadiusz Świętnicki, jak prawie co poniedziałek. Dobry wieczór, Arku.
10: Dobry wieczór.
0: I cóż dziś będziemy robić?
10: Dziś będziemy automatyzować Windowsa. Dziś o programie Robotask, czyli o bardzo potężnym narzędziu do automatyzacji systemu Windows, czyli możemy sobie tworzyć różnego rodzaju takie zadania, łańcuchy różnych akcji, które będą dla nas różne rzeczy robiły. Jeżeli ktoś używał skrótów na iPhone'ie, to mniej więcej wie, o co chodzi, tylko Robotask jest aplikacją jednak troszkę bardziej, myślę, rozbudowaną.
0: No i w pewnych aspektach mam wrażenie, że wygodniejszą w użyciu, aczkolwiek to tylko pewne aspekty, bo ja bawiłem się trochę tym Robotaskiem za twoją namową i powiem szczerze, z jednej strony to naprawdę narzędzie bardzo fajne i wydaje się bardzo proste, ale diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, które już w niektórych przypadkach wcale takie proste nie są. Nasza audycja dziś na żywo, więc jeżeli na żywo nas słuchacie, no to 663 883 600
7: 0 to nasz numer telefonu, do tego WhatsApp, również pod tym samym numerem jest Facebook, jest YouTube i nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Jeżeli macie ochotę zadawać pytania, jeżeli może używacie robotaska w swojej codziennej pracy i przydaje on się wam do czegoś, to też się z nami tym podzielcie. Może jakieś ciekawe zadania na przykład dla robotaska macie, które chcielibyście podrzucić nam i naszym słuchaczom, przede wszystkim naszym słuchaczom. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego. No i tak, jak zawsze trochę tytułem wstępu, skąd w ogóle ten program można pobrać?
10: robotask.com robotask robotask.com. Program posiada jakąś bardzo okrejoną wersję darmową, ale taką de facto wersją, i ona jest rzadko rozwijana, a taką de facto wersją, którą się kupuje, to jest ta wersja personal, ona kosztuje $150, więc to nie jest tania zabawka.
7: No nie jest, nie jest.
10: No ale jeżeli komuś ma to ułatwić życie, no to myślę, że warto.
7: Czy to jest tak? Czy to jest tak, że kiedy zainstalujemy sobie tego robotaska i nie zdecydujemy się po okresie testowym, tam bodajże 30 dni mamy na zabawę, pełnią tak. jego możliwości, i czy jeżeli na przykład okaże się, że no okej, no $150 to jest jednak trochę za dużo dla nas, no to około 400, jak nie więcej, więc więcej nawet, więc to jest jednak jakaś tam spora kwota, no to jeżeli nie zdecydujemy się na to, nie zdecydujemy się na zakup, to w ogóle niczego już wtedy z tym programem nie zrobimy, czy on automatycznie nam przejdzie właśnie na tę darmową wersję, jak to
10: trzeba będzie? Trzeba będzie przeinstalować go, jakby te taski, które będą, które jakby on może wykonywać, ta darmowa wersja, czyli tam on nie ma skryptów, on ma wsparcie chyba tylko do 3 zmiennych naraz, więc jeżeli te zadania nasze spełniają te warunki, no to będziemy mogli wtedy uruchamiać je w tej darmowej wersji, tylko musimy ją przeinstalować jakby ręcznie.
7: Okej. Okay. Instalacja samego robotaska nie jest jakimś bardzo skomplikowanym procesem, bo tam klikamy sobie w zasadzie tylko next, next, next. Co najwyżej mamy do wyboru, jak pamiętam, czy na przykład chcemy zainstalować jakieś domyślne skrypty. Na to się w sumie warto zgodzić, bo one nam trochę dadzą jednak takiego oglądu, na co w ogóle ten program stać.
10: Tak, bo tam instrukcja obsługi to jest 800 stron ponad, więc instrukcja obsługi jest długa i obszerna, bo to jest taki, wiecie, stary program, gdzie jeszcze się te instrukcje pisało, więc no tak, polecam.
7: Jest co czytać.
10: Polecam te przykładowe skrypty sobie zainstalować.
7: Tak jest. No i tu taka ważna uwaga, jeżeli okaże się, to zupełnie przypadkowo doszliśmy do tych refleksji z Arkiem, jak ja też testowałem sobie robotaska. Jeżeli okaże się, że odpaliliście program i jesteście w menu i nie czyta wam pozycji tych menu, to znaczy te główne pozycje menu są odczytywane, ale jeżeli wejdziecie w jakieś menu i nie są odczytywane wartości tych opcji, które podświetlacie strzałką kursora, to spokojnie, nic się wielkiego nie dzieje, tylko po prostu zmieńcie sobie rozdzielczość. Najprawdopodobniej na niższą niż macie. I to się dzieje, jeżeli używacie robotaska z NVDA. Z JOS-em na przykład, bo z JOS-em to jeszcze też testowałem, no problemu nie ma, on tam ma to gdzieś, jaka jest ta rozdzielczość.
10: Raczej spodziewałbym się, że byłoby na odwrót, no bo to JOS ma ten słynny sterownik.
7: Nie byłbyś jedyny, który się tego spodziewał, bo ja podobnie miałem i naprawdę się zastanawiam, o co tu może chodzić. No i okazało się, że właśnie o to, że tu był jakiś problem z rozdzielczością, z jakiegoś powodu no robotask i NVDA w jakichś takich naprawdę ekstremalnie wysokich rozdzielczościach się nie lubią. Ja miałem tak ustawioną, bo i tak nie mam podłączonego monitora, więc w sumie jest mi absolutnie wszystko jedno, a wydawało mi się, że jak ustawię sobie większą rozdzielczość, no to może niektóre programy będą lepiej działać i na przykład OCR będzie lepiej rozpoznawał różne rzeczy. No a się okazało, że nie i że właśnie chciałem sobie polepszyć, a sobie pogorszyłem. Natomiast zanim robotaska użyjemy, to jeszcze tam jeden komponent nam się odzywa po instalacji, prawda?
10: Tak, to jest ten service manager, manager usługi, bo robotask może działać w normalnym trybie, może też działać w trybie usługi. W trybie usługi on jakby uruchamia się szybciej, bo nie musimy być zalogowani. Natomiast wtedy nie mamy dostępu do niektórych funkcji. No, usługi systemowe na przykład nie są w stanie wyświetlać okienek dialogowych.
7: Aha.
10: I ja ten Service Manager pokażę w sumie jako pierwszy może.
7: Jasne.
11: Service Manager. Pulpit lista prosi nie zaznaczone 1 z 5. Wyszukam okno.
10: Otworzymy sobie Robotaska.
11: Robotask ma Robotask 10. Task pod system help controls pod menu alt L. I open to end lock in enable automation zas open restore app clip satle kapat start select deleted tasks. Find task is enable alt as enable all lock task and enable auto open to end lock restore app clip satle on new log zaznaczone settings. Wcale pod menu. New tre, new folder, new log zaznaczone settings. Connection manager. Robotask service manager.
10: To jest tu. Robotask service manager.
11: Robotask service manager. Lista zakładek. Service setup zakładka.
10: I tutaj mamy ustawienie usługi.
11: Nawigacja ekranowa. Spacja. Service setup. General settings, logon parameters, network server parameters, rest API.
10: Jego, nawet mamy API.
11: Install Robotask service przycisk.
10: I tu możemy zainstalować tą usługę Robotask.
11: Update status przycisk.
10: Dalej mamy aktualizuj status, czyli po prostu program sobie sprawdzi, czy usługa jest zainstalowana.
11: Service vs application przycisk.
10: I tutaj mamy service versus application. Jak sobie w to klikniemy.
11: Bez wyświetl informacja o wiceveral Robotask users to idę chrome.
10: Service modyfa us uzamy
11: no stop i parę next push. Asa common application, asa common
10: application,
11: asa system service, a most ever bought it off, hata common application is,
10: mamy
11: problemy, a nie wiem,
10: asa
11: system service is, put very often take no phone, tak, te service, work, seven, if user jest funda service, and application, have different sets of tasks. Robotask application, kept six tasks in user profile, tereby, ever user will have.
10: No i tutaj generalnie mamy różnicę pomiędzy tym, jakbyśmy zainstalowali Robotaska jako usługę albo jako aplikację. Jeżeli korzystamy z komputera w taki klasyczny sposób, czyli mamy sobie jedno konto użytkownika i sobie pracujemy, to lepiej, żeby Robotask był w tym trybie aplikacji, no bo wówczas po prostu będzie nam prościej to wszystko, tym wszystkim zarządzać, a w momencie, gdy będzie działał jako usługa, no to będziemy musieli pilnować się, bo nie wszystko w trybie usługi będzie działało, na przykład wyświetlanie okien dialogowych nie będzie do końca działało, w sensie TB, on sobie z tym radzi jakoś tak, że on uruchamia jakiś skrypt pomocniczy i ten skrypt pomocniczy wywołuje okno dialogowe, no ale po co to? Jeżeli na przykład potrzebujemy, bo mamy jakieś zadania, powiedzmy, które bardzo polegają, nie wiem, na sieci, albo które chcemy wywoływać z sieci, bo Robotask ma wsparcie na przykład WebSocketów, czy API resztowego, czyli po prostu możemy po HTTP sobie te zadania wywoływać, ale jeżeli was to nie interesuje, to nie
11: możecie się program data Robotask tasks.
10: O, jak widać, usługa trzyma swoje zadania w C program data.
11: Grafika 1, open tasks folder, log folder, tekstowy, C,
10: tutaj
11: open
10: log
11: folder,
10: logów,
11: max in lines,
10: maksymalny rozmiar logów w liniach.
11: Enable automation, all of sending anonymous statistics, service VS application.
10: No i tutaj mamy generalnie takie same ustawienia, tylko że dla tego trybu usługi.
11: Rest API lista zakładek, rest API general zakładka. Start building, rest API server, pole wyszkole tekstowe 127. Robotask users to idem oble chrome.
10: No i to by było Robotask. Na tyle, jeśli ten manager, jeśli chodzi o ten manager usług. Ja mam Robotaska zainstalowanego jako aplikację zwykłą. I wam też tak polecam zrobić, chyba że jeżeli nie wiecie, do czego by się wam to mogło przydać, to znaczy, że się wam to nie przyda. Tak to powiem. No i zaczniemy sobie, myślę, już opis z aplikacji.
11: Lista, lista. Widok nie ma poziom 1 lista.
10: Która?
11: Widok nie ma poziom 1 lock sample zamknięty. Poziom 0 lock task otwarty.
10: Wygląda w taki sposób, że mamy na początku widok drzewa. I w tym widoku drzewa mamy local tasks.
11: Zamknięty local task poziom 0.
10: Czyli zadania lokalne, otwarty, bo robotaski mogą się łączyć ze sobą po sieci.
11: Poziom 1 lock sample zamknięty.
10: Mamy new examples, czyli nowe przykłady.
11: Running tasks. All tasks.
10: Wszystkie zadania i działające zadania. Rozwijamy sobie to new examples.
7: Działające, to tak jeszcze dopytam. Działające zadania to są te zadania, które w tym momencie się wykonują, czy te, które są aktywne?
10: Które nasłuchują, które są aktywne.
7: Okej. Okay.
11: Simple, kompleks, simple, poziom 1, alt, poziom 1, new example,
10: i tutaj mamy przykłady podzielone na dwie kategorie. Mamy
11: poziom 2, kompleks, simple.
10: Proste i zaawansowane. Popatrzymy sobie na proste przykłady.
11: Lista. Demo, clip, temporary, folder, simple, task, status, trigger, stop, pet, task, 1, 25770, F14, external, name, task, 218, 1, 11. Demo, clip, temporary, folder,
10: simple. Mamy na przykład wyczyść folder tymczasowy. Takie demonstracyjne zadanie. Ja w ZDSR-ze, jak chodzę po tych taskach, to polecam ustawić się
11: Nawigacja po control, nawigacja ekranowa.
10: Na nawigację ekranową i do tej listy sobie przejść.
11: Task name, status, last start, task hit.
10: Bo mamy piękną tabelę.
11: Let samples, demo click, tempo, let samples, demo click, tempo, defragment, disk C.
10: O, mamy na przykład defragmentu i dysk C.
11: Demo device hanged.
10: Albo co się ma stać, jeżeli device changed, czyli jeżeli coś podłączymy lub odłączymy od komputera.
11: Demo get more examples, demo idle demo, demo get more examples, no triggers.
10: O, pobierz
11: demo
10: więcej...
11: Examples. Demo device triggers, stop it. Demo device
10: hanged. Pobierz więcej demo przykładów, examples. Na przykład.
11: Demo idle demo, demo insert data time, demo patch files except some F, demo rest, show message. Temo simple hello message. Temo new temp files. Temo w hen notepad starts. Temo w hen notepad starts.
10: O, na przykład mamy, gdy uruchomimy notatnik. To są proste zadania.
11: Widzę, że ma poziom 2 simple. Poziom 1, poziom complete, lista.
10: A te skomplikowane?
11: Temo, temo error handling task. No, temo error handling. Temo click temporary. Temo, temo post scale. Temo path FTP load. Temo backup your task style. Temo, temo time int set on. Temo time int minutes system. Temo time int minutes. Temo time int calls system F. Temo time int calls system.
10: Formatowanie daty.
11: Calls. Demo, demo, time in, demo, demo, backup, your task style. Demo, backup, your task style, backup.
10: Wykonuj kopię zapasową swoich zadań.
11: Demo, path, FTP, load.
10: Masowe wrzucanie plików na FTP.
11: Demo, post, scale. Trigger, stop, it.
10: Demo, post, scale. To nawet nie wiem w sumie, co to jest za zadanie. Zaraz sobie zobaczymy.
11: Demo, CF, Runia, JavaScript.
10: Uruchom skrypt JavaScript.
11: Demo, click, temporary folder. Demo, create, XML, library. Demo error handling demo C, demo, no triggers.
10: O, utwórz bibliotekę XML. XML.
11: Demo error handling demo C, demo, demo error handling task. Demo find the latest never stem. Demo find the latest never stem. Modified file in a folder.
10: Znajdź najnowszy, najpóźniej zmodyfikowany plik w folderze.
11: Demo folder info demo.
10: Informacja
11: demo
10: o folderach.
11: File metadata from S. Demo get file metadata from some file.
10: O, pobierz metadane pliku.
11: Demo to robota z homepage. Demo hello message. Demo hello message. Demo hello.
10: Ja trochę nie rozumiem jakby niektórego ułożenia tych zadań, bo na przykład mamy tam w tych prostych defragmentacji, a w tych skomplikowanych wejdź na stronę programu.
7: No to wiesz, to wszystko zależy, podejrzewam, od tego, jakie są kroki użyte do wykonania danego zadania, bo tu wiesz, defragmentację można w sumie zrobić jakimś jednym poleceniem, a może na przykład to wejście na stronę robotaska...
10: Może to korzysta z tego jego...
7: Z tej wewnętrznej przeglądarki, bo
10: może,
7: ma.
10: Może, zobaczymy.
11: Demo VM, Alate, Demo Status, Notrig, Demo SR, Redfin, Extract, Talent, Re, Demo Show, System, Optime, Status, Notrig, Demo Same, Restore, Mouse, Position, Status,
10: zapisz i przewróć pozycję mieszy.
11: Parameter, Stop, Demo, Retrie, Metask, Name, Status, Not, Demo, Pyson, Robotask, Lock, Status, Notrig, Demo, Pink, and Text, Lock, Demo, Status, Demo, Pyson, Robotask, Lock, Status, Notrig, Staski, D920.
10: Pythona też, skrypty Pythona też możemy wykonywać, jakbyśmy chcieli. Więc to z...
11: Demo, demo, nowe kropka, JS, demo, status, not,
10: no, gdzie jest nawet.
11: Demo, make, dual, monitor, mal, paper, status, not, demo, JS, script, status, no, demo, JS, emalate, demo, demo, hello, message, stat, demo, to robotas, demo, get, file, metadata, from, some, file, status,
10: no,
11: not, demo,
10: to robotas, sprawdzimy sobie homepage. Na przykład to robotask homepage, naciskamy sobie kontekstowy.
11: Active, hang, task, name, active.
10: Active, czyli możemy włączyć to zadanie, jeżeli ono ma jakieś triggery, czyli jakieś warunki, które powodują, że ono się wykonuje.
11: Hang, loopins, edit, alt, enter, loopins.
10: Tutaj mamy nowe zadanie, insert, edit, alt, enter. Edycja, alt, enter.
11: Left, control, stopy, control, C. Paste, control, duplicate, control, B.
10: Tutaj wklejanie,
11: run,
10: kopiowanie.
11: Control, enter, stop.
10: Control, enter możemy włączyć, uruchomić control, ręcznie.
11: Running tasks. Create shortcut on desktop. Create mat file.
10: Możemy stworzyć skrót na pulpicie, możemy stworzyć batcha.
11: Export. Add Steve. Hang task name 2. New ins. Edit. Alu edit. Alt new ins. Edit. Alt enter.
10: No zrobimy sobie edycję.
7: To może zanim wyedytujesz to zadanie, to odbierzmy telefon, bo mamy pierwszego słuchacza na linii. Patryk jest z nami. Cześć Patryku, słuchamy.
12: Witam bardzo serdecznie. Cześć, cześć, Marku. Chciałem od robotaska się zapytać taką rzecz, no bo nie za bardzo jakby jestem, znam się, wyznaję się na tych zadaniach i po pierwsze nie bardzo w ogóle wiem, po co mnie użytkownikowi ten robotask miałby się przydać. Skoro jest sam, on nagrał zadań w Windowsie, który też nigdy nie wiem, do czego on tak naprawdę służy. Znaczy wiem, że w tym harmonogramie
7: To ja ci może wytłumaczę bardzo obrazowo, bo robotask, jakby, żeby zrobić coś w harmonogramie zadań, to musisz, jakby harmonogram zadań pozwala ci tak ogólnie rzecz biorąc na uruchomienie jakiegoś programu, który wykona za ciebie coś. I ty ten program musisz sobie napisać. Czy to będzie skrypt, czy to będzie jakiś bardziej zaawansowany program, czy cokolwiek innego.
12: Czy jako influencer, czy coś takiego.
7: No
10: mniej więcej tak.
7: Tak, ale tu jakby, tu harmonogram po prostu pilnuje tego, żeby o danej godzinie, w danym momencie, jeżeli jakieś tam dane warunki zostaną spełnione, wykonał się dany program. W przypadku robotaska działa to trochę inaczej, bo...
12: Chyba takie coś ma, nie? Albo Chrome, że na przykład bo w Chrome widziałem tam jakieś coś do harmonogramu, updater jakiś tam dodany.
10: Tak. I w Robotasku też można by to zrobić, tylko Robotask pozwala ci z interfejsu graficznego sobie wyklikać bardzo skomplikowane rzeczy. Ja na przykład podam ci przykład, który dzisiaj będziemy na audycji zresztą robić. Ja Robotaska używam na swoim komputerze z Windowsem w taki sposób, że w momencie, gdy pobiorę jakiś plik, to on sprawdza rozszerzenie tego pliku i jak to jest zip, to wrzuca go do folderu archiwa. Jak to jest exe, to wrzuca go do folderu programy.
12: Ja na szczęście mam IDM, więc tego robić nie muszę.
10: No tak, to, bo to IDM potrafi. Ja akurat teraz nie mam, bo jego nie ma na ARM, ale no w taki sposób z tego też korzystam. Albo na przykład można zrobić tak, i to też mam, bo że w momencie, kiedy włączę jakąś grę, na przykład powiedzmy Hadesa, to on wówczas wyłącza mi dużo usług systemowych, jakieś butufy, inne rzeczy.
12: Ja bym też to chciał, szczególnie kiedy gram w Spidermana teraz, który bardzo potrafi mi czasami
10: zasłonić. No to ja spróbuję podesłać to zadanie na przykład w komentarzu.
12: Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mnie ja się przeraziłem, jak usłyszałem cenę. I no, szczerze powiedziawszy...
7: No nie jest tanio, nie jest tanio.
12: I na co pozwala darmowa wersja i czy ja będę mógł używać darmowej wersji, czy wydaje nie ma czegoś tańszego?
10: Polecam ci zainstalować sobie darmową po tej audycji, jak sobie wysłuchasz, zobaczysz, co można z tym programem zrobić. Zainstaluj sobie od razu darmową wersję, nie instaluj wersji pełnej i spróbuj sobie na przykład zrobić jakieś dane zadania i zobaczyć, czy jeżeli nie korzystasz dużo... Na przykład wersja darmowa nie pozwala pracować z bazami danych, nie pozwala pracować z Excelem, z CSV,
12: no to raczej nie
10: posiada API, więc możliwe, że ta darmowa wersja by ci na przykład wystarczyła. Ja na przykład dużo korzystam z tego modułu CSV, jego, więc dla mnie na przykład jest spoko ta płatna wersja, no ale nie każdy jej będzie potrzebował.
12: Ale ja chciałbym, żebyś właśnie pokazał, co możesz zrobić w wersji darmowej, a co możesz zrobić w wersji płatnej, no bo jest to drogie. No chyba, że gdzieś na jakimś portalu, gdzie się stali, a nie ma na przykład tańszych wersji tego programu, czy jest jedna?
10: Nie, jest tylko ta.
12: A czy program jest rozwijany? Czy na przykład, jeżeli go kupię, to
7: on jest rozwijany do tego stopnia, że zainstalowałem sobie wersję jakąś jedną kilka dni temu, a wczoraj jak odpaliłem inny mój komputer, na którym pracuję od czasu do czasu, to dostałem informację, że jest aktualizacja.
10: Tak, bo ten program się bardzo często rozwija, szczególnie teraz jak Windows robi różne rzeczy, no to twórcy oprogramowania muszą tam nieźle kombinować, żeby to w miarę działało i było jakoś tam ze sobą kompatybilne.
12: Powiedziałeś, nie instaluj pełnej wersji, tylko zainstaluj darmową. To co się stanie, jak zainstaluję wersję pełną? Będę mieć jakiegoś triala, czy co?
10: Nie będzie trial 30-dniowy, tylko nie będziesz wiedział wtedy tak obiektywnie, co możesz zrobić w darmowej wersji.
12: Aha, no bo... rozumiem. A czy Robotask na przykład też pozwala na przykład na troszeczkę lepsze modyfikowanie Windows Update? Bo na przykład w Windows 11 jest taki głupia rzecz, jak biorą się aktualizacje i wyskakuje takie okienko, zbliża się czas ponownego uruchomienia. Ja przez to, że niestety ZDSR mi czasem nie czyta powiadomień, znaczy często mi nie czyta powiadomień, to ja często przełożę to okienko. I zdarzy się tak, że ten komputer się uruchomi, jak ja coś robię i po prostu idzie czegoś dostać. Czy ja w Robotasku jestem w stanie jakoś coś zrobić z tym.
10: Tam są jakieś funkcje kontroli okna, więc jakby na przykład zdebugować, w jaki sposób to okienko się pojawia. Nie, w sensie no mógłbyś jakimiś skryptami czy czymś, ale tak w samym Robotasku to na przykład zrobić takie zadanie, które sprawdza, czy to okno jest aktywne i jak jest aktywne, to na przykład automatycznie klika ignoruj albo coś. Ale nie wiem akurat, bo ja mam Windows Update po prostu wyłączony i to nie jest dobra praktyka, nie róbcie tego w domu.
12: Nie, a czy na przykład dałoby się zmodyfikować obecne zadania, które są na przykład, chciałbym, żeby Chrome mi się aktualizował, na przykład codziennie sprawdzał, czy jest nowa wersja, albo na przykład, żeby Chrome się aktualizował co miesiąc tylko, żeby nie sprawdzał każdy dzień.
10: To by trzeba było sprawdzić, czy Chrome ma jakieś parametry wiersza poleceń, które na przykład pozwalają aktualizować i wtedy oczywiście, że tak ja będę pokazywał harmonogram. No, ale
13: Task nie pokaże.
7: Patryku, zasady, natomiast jeżeli, natomiast poczekaj, bo jeżeli ty chcesz, żeby się aktualizował Chrome sam, gdzieś tam, powiedzmy, to zawsze możesz sobie to takie na przykład na tyle proste zadanie, jeżeli nie chcesz powiedzmy tego robotaska, to możesz spróbować sobie to zautomatyzować chociażby Wingetem i jakimś skryptem wywoływanym z harmonogramu zadań.
12: Tak, ale mi właśnie chodzi o to, że tam jest w menedżerze, jakby w harmonogramie zadań, jest ta usługa od Chroma i on tam jest wpisany, tylko chodzi mi o to,
10: no, czy RoboTask... No, się wykonuje tam co jakiś czas.
12: Nie, właśnie chodzi mi o... Nie, wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, czy RoboTask jest w stanie zintegrować się z zadaniami, które są w harmonogramie zadań, na przykład do, z tym zadaniem do Chroma i je pokazać w tym RoboTasku.
7: Nie, to są oddzielne, to zupełnie okay. Oddzielne mechanizmy są.
12: No aha, co trochę szkoda, że to się nie integruje.
10: No nie, to są dwa różne narzędzia.
12: Entuzjazm troszeczkę spadł, bo jednak ja myślałem, że to będę mógł fajniej sobie, bo ten harmonogram zadań na Windowsie jest tragiczny.
7: Czy ja wiem? Czy on jest taki tragiczny? No trochę wymaga, żeby się z nim oswoić, żeby
10: w sensie przede wszystkim, Michale, poznać. Harmonogram zadań potrafi wykonywać zadania o określonej dacie, o określonej godzinie, po włączeniu komputera, przed wylogowaniem się i to tyle.
7: No tak, on tam ma kilka tych wyzwalaczy, to się zgadza.
10: No, ale myślę, żeby pasowało przejść do praktyki i Patryku, jak będziesz miał konkretne
7: pytania.
12: No i właśnie pokaż to, co możesz w tych bazach danych zrobić, bo może to mnie zachęci na wydanie tych, o Boże, 500 złotych czy tam już.
10: No pokażę tam na przykład, co z CSV można, jak można sobie pewne rzeczy do CSV zapisać.
12: Okej, okay. No to tyle w takim razie.
7: Okej, okay. To dzięki w takim razie, jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to dzwoń.
12: Do usłyszenia.
10: No, na razie.
7: Do usłyszenia. No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się. Cóż kryje to zadanie?
11: Same antexit, cancel, same controls, configure, resort, use, stop, lose. Task name, demo, to robotask, home, page, add steamer, add steams.
10: I tutaj mamy taki panel lista, z zakładkami.
11: Pole tekstowe, lista, add steamer, pole wyboru, nie ma lista, zakładek, add steams, zakładka.
10: O, mamy panel actions, czyli co zadanie będzie robić.
11: Pole tekstowe.
10: Tutaj mamy pole wyszukiwania.
11: Lista.
10: I mamy listę.
11: General 1 z 38.
10: Wszystkich akcji, jakie my możemy jakby dodać. Tutaj mamy ogromną listę, to będę pokazywał, jak sobie będziemy tworzyć zadanie. Mamy tutaj po prostu kilka kategorii. SSH. Jakby ktoś chciał.
11: Variable 10.38. Task command 11.38.
10: Polecenia zadań. Zadania zdalne, czyli możemy na innym komputerze, który też ma robotaska, coś zrobić.
11: 13.38.
10: Pętle i warunki, czyli na przykład możemy robić warunki if, tak jak w programowaniu.
11: Window 14.38.
10: Okna. Możemy manipulować oknem, na przykład minimalizować, maksymalizować, zmieniać pozycję i tak dalej.
11: System functions 11.38.
10: Funkcje systemowe, czyli na przykład możemy wyłączyć komputer, wylogować się i tak dalej.
11: System start, service 16, stop, service 17,
10: service
11: status 18, logboard, station 19,
10: pobierać status usług.
11: Program asusem 20, mrite to event log 21, robotask command 20, mrite to event log 21, 44.
10: Room prom, mrite to event log 20,
11: robotask command 20, mas 44. Robotask minimize, robotask 20, restore, robotask exit, robotask 20, enable automation 26, disable automation, log message 28, 54.
10: O, możemy coś do loga napisać, zrestartować robotask. Taska, ustawić dynamicznie poziom logowania zdarzeń. Tu włożyć jakoś tekst do schowka, czyli na przykład dołączyć,
11: Mamy rejestr,
10: możemy wysłać wiadomość TCP, Możemy sprawdzić porty.
11: I tak dalej.
10: To będzie.
7: Jest tego mnóstwo.
10: Mnóstwo, jak sobie wszystko. Jak widać, to jest taki problem na tej liście, bo to jest drzewo. Tak w praktyce, ale ZSR i chyba NVDA też widzi to jako listę.
7: Też. Tam, co prawda, da się wyświetlać na dwa sposoby, jak dasz menu kontekstowe. Jest widoczne jako lista albo jako drzewo, ale no tak. Ja nie zauważyłem, żeby coś się jakkolwiek zmieniało.
10: No właśnie, o to chodzi. Smarta, możemy sobie status smart pobrać. Dalej mamy list, pole wyszukiwania, w którym możemy filtrować to, co nasz task już potrafi. I tu mamy listę tego, co w tym zadaniu jest.
11: Tu mamy if.
10: A on najpierw sprawdza, czy mamy internet.

0: Variable value.
1: Te zmienne, one też je się wpisuje tutaj bez żadnych podkreślników, bez niczego, bez nawiasów, tak? Czy,
2: tak,
1: czy w nawiasach?
2: Tutaj bez czegokolwiek. A jak chcemy je rozwinąć, to będę pokazywał to w nawiasach klamrowych. I tutaj expand value, tu możemy sobie sprawdzić, czy nasze zmienne działa jak trzeba.
0: Edit task 2, download file and same item build, pole wyboru zaznaczone.
2: Pobierz pliki.
0: Download file, lista na pole tekstowych, lista zakładek, general zakładka.
2: I tutaj już mamy potężniejszą akcję, bo mamy kilka zakładek. Mamy zakładkę general, proxy, authorization. Mamy general.
0: Pole tekstowe http, www.robotas.com, file name.
2: I tutaj skąd chcemy pobrać plik? I jak widzicie... Tutaj mamy file name w nawiasach klamrowych, czyli tą naszą zmienną. Tutaj mamy ścieżkę, gdzie chcemy zapisać nasz pobrany plik.
0: Przycisk. Same as file name build cart salomet. Pole wyboru nie zaznaczone alta. Omerwitek przycisk radiowy zaznaczone.
2: I tutaj co się ma stać, jeżeli plik już istnieje?
0: Ok, przycisk. Kant lista zakłady. Proxy settings zakładka.
2: Dalej mamy proxy.
0: Use proxy pole wyboru nie zaznaczone. Ok, przycisk. Kant lista
2: use proxy
0: pole wyboru zaznaczone. HTTP przycisk radiowy zaznaczone.
2: Jaki rodzaj?
0: HTTP przycisk radiowy zaznaczone. Przycisk HTTP przycisk radiowy zaznaczone. Pole tekstowe. Pole tekstowe. Ok, przycisk. Cancel. Ok, pole tekstowe.
2: No i to niestety bolączka robotaska. ZDSR sobie umie w miarę z tym radzić właśnie w taki sposób, czyli nawigacją ekranową. I tutaj ZDSR widzi taki fajny, ciekawy przycisk, jak V. Jeżeli nie chcemy pamiętać nazw zmiennych, to w jakimkolwiek polu edycji możemy sobie w ZDSR-ze ten przycisk znaleźć nawigacją ekranową, kliknąć go.
0: Lewy klik, robotask, variables, lista zakładek, local variables, zakład, przycisk, edit, przycisk, late, przycisk, lista. File name, malware, producent, variable, from, preview, steps, 1 z 1.
2: O, i tutaj mamy na przykład zmienną file name.
0: Select, przycisk, cancel, przycisk,
2: i jak sobie wybierzemy ją?
0: Download, file, pole tekstowe, file name.
2: Oczywiście to jest bez sensu, żeby to wprowadzać w tym akurat polu, ale tak mi się nawinął ten przycisk, więc chciałem to od razu pokazać. On od razu wpisał nawias klamrowy file name.
0: HTTP przycisk, pause, proxy, pole wyboru, ok, cancel, lista zakładek, proxy, authorization, zakład, include, authorization, parameters, into, request, pole wyboru, nie zaznaczone.
2: Dalej mamy authorization,
0: okay, przycisk, include,
2: zaznaczone, to już jest, to się faktycznie może czasem przydać.
0: Authorization, parameters, for, HTTP, request, with basic authorization, include, authorization, parameters, into, request, pole tekstowe, include, authorization, parameters, into, request, pole wyboru, zaznaczone,
2: tutaj możemy włączyć tą autoryzację,
0: include, authorization, pause, name,
2: i tutaj nazwą użytkownika, hasło,
0: ok, cancel, pole, ok, przycisk, cancel, lista, include, authorization,
2: parameters, pole tekstowe. Autoryzacja HTTP. Z jakiegoś powodu, bo Robotask wspiera OAuth, z tego co tu z Michałem odkryliśmy, przynajmniej dla poczty, ale z jakiegoś powodu to jest w zupełnie innej zakładce.
0: Pole tekstowe, ok, przycisk. Cancel, lista zakładek, authorization, cancel, edit task 1300, hidden isam, lista 2, dał się, i ten pole wyboru zaznaczone.
2: I tutaj mamy jeśli.
0: I ten ok, przycisk, cancel, lista zakładek. Atanoser condition, przycisk asbolean, przycisk radiowy, atanoser condition, przycisk alt c.
2: I tutaj możemy dodać kolejny warunek.
0: Asbolean, przycisk radiowy zaznaczony.
2: I tutaj jako co ten warunek ma być rozpatrywany?
1: Czyli albo przykład, tak, albo nie, czyli boolean, tak?
2: Czyli boolean, albo jako liczba, albo jako data, albo jako na przykład ciąg znaków.
0: File exist, stem dir, file name. Otwarty namio F. Otwarty namias klamrowy, F, I, L, E, E, I, I, S, T, S, otwarty namias, otwarty namias, otwarty namias okrągły.
2: I tu mamy file
0: otwarty
2: exists.
0: Namias klamrowy, T, E, M, P, P, I, R, zamknięty namias klamrowy,
2: okrągły
0: kosmik, otwarty F, I,
2: czyli
0: L, E, N, pole kombitrue.
2: Ten plik, okay,
0: przycisk,
2: i jeśli to jest prawda.
0: Tanos, asbolean, pole tekstowe, file exist, V, ok, cancel, ok,
2: V. Tutaj też mamy ten przycisk V.
0: Lewy klik, robotask, variables, i cancel,
2: no 3, i
0: lista, zakładek,
2: loca,
0: system, variables,
2: przydać.
0: Variables, zakładka. System, lista, alt, zaznaczone, 1 z 20, arithmetic, so, clipboard, 3 z 23.
2: No tutaj mamy na przykład zmienne systemowe. I w ten sposób możemy sobie bardzo fajnie te warunki tworzyć. Bo mamy na przykład zmienne związane ze schowkiem, mamy zmienne związane z datą.
1: Ale czy z tego miejsca da się przywołać zmienne, które wcześniej już sobie zadeklarowaliśmy w tym naszym zadaniu, czy one dotyczą tylko systemowych?
0: Lista model pole text lista.
2: Tak, jak najbardziej.
0: Description return file text state true of false 1 z 7. Capsule control num strosif kevin case state description alt select przycisk cancel lista na lista kerl lista zakładek system
2: ma global user
0: variable.

0: mamy global user variables, to nie, ale mamy local variables. I tutaj mamy file name.
1: O, i to się rzeczywiście może przydać, jak ktoś ma słabą pamięć do zmiennych i nie pamięta, co tam sobie gdzie wpisał i fajnie w sumie byłoby sobie przypomnieć.
0: No tak.
2: I ten poletek polekom litru, poletek stomet filer system bir file name. Asporean przeci poletek polek ok przycisk, kanc lista nakłady,
0: kancel przycisk task,
2: przysąd polek lista 3 i ten polek 4, bilet file pole wyboru zaznaczone.
0: To my usuwamy ten plik.
2: 5, www.robotask.com pole wyboru zaznaczone.
0: Odpalamy stronę robotaska.
2: 6, else pole wyboru zaznaczone.
0: A w przeciwnym razie, jeżeli nie istnieje ten plik. 7, 8,
2: entif 7, shoftetskion, internetcom, netskion, pole wyboru zaznaczone.
0: Pokazuje się nam ta wiadomość, sprawdź swoje połączenie sieciowe. No to my uruchomimy ten, to zadanie.
2: 6, 7, shop, robotask, 10, lista demo, to robotask, home, pawe, zaznaczone, status, print, test, stop, pep, taski, wety, szlesty, tu, doble, chrome, desty, robotask, task, automation, software, for Windows, robotu, robotask.
0: A teraz odetniemy maszynę od internetu.
3: Apple, help, window, develop, devices, USB, MP, CDF, network, sound, network, head, smart, list, onnet, button,
2: business, better,
3: voice, off.
2: Demo, demo, to robotask, home, pawe, status, printer, stop, pep, task, start, 17.02,
0: to jest zaleta wirtualnej maszyny. 15,
2: 45, 43, taski, 1320, 388, external, name, task, 7, lista, demo, to robotask, tu, okno, tu, robotask, 10, lista, demo, to robotask, demo, demo, to 17.02, 5, 19, 46, 14, task, execution, i support, zaznaczone.
0: Demo, jeszcze raz, bo on próbuje cały czas, łączy się i pewnie on musi się stajmautować, no to sobie poczekamy.
1: Dokładnie. Ja w międzyczasie zajrzę, czy do nas piszecie w jakichś sprawach, ale nie widziałem żadnych komentarzy.
0: On nie umie...
1: Przynajmniej przed momentem. Nie. Niczego na ten moment nie mamy, więc... No całkiem możliwe, że musiałby dłużej sobie poczekać.
0: No tak, no...
1: Tam... Na tego timeouta.
0: No, ale podłączymy
3: tu sieć. Actions, devices, USB, CDF, network, sound, network, shared network, host only network, build network, IP addresses, 10, network, configure each, press, shared network, host, build network, button.
0: Chyba tak miało być, już nie pamiętam.
3: Voiceover off.
1: Zobaczymy.
2: Lista, demo, to robotask, home, page, zaznaczone, status, trigger, stop,
0: start,
2: 17.0. Demo, to robotask, home, page, status, trigger, stop,
0: i nie działa.
2: Robotask, 10, robot. Demo, to...
0: No, to sobie zepsułem teraz. No, nieważne.
3: Apple, help, devil, devices.
0: Nie, więc spróbujemy to samo zrobić robotaskiem. To nie jest oczywiście samo w sobie warte tego, może dla kogoś w sumie jest, żeby wydawać 400 zł, ale od takich prostych zadanek warto sobie zacząć z tym programem zabawę, bo potem możemy to dowolnie na przykład rozbudowywać i reagować na przykład na jakieś konkretne stringi, konkretne wartości w tekście.
2: Widok nie ma poziom, ma kompleks. Poziom 1, poziom 0, local task, otwarty 3 lista. Task pod menu alt new, ins.
0: Więc robimy z obyniu.
2: Add task 21687.ec8.tsk, pole tekst o menu task.
0: Mamy wygenerowany identyfikator tego zadania.
2: Znak K, S, A, T.
0: I wpiszemy
2: sobie
0: dźwięk.
2: Litera, czanik, 0, nas. Pols, mic, micro, polski, też 4 znaków.
0: Wsparcie klawiatur w Windowsie. Dźwięk na schowek.
2: Adstime pole wyboru zaznaczone. Lista zakładek, actions, zakładka.
0: I teraz w tym panelu zakładek mamy inne zakładki też. Mamy actions.
2: Triggers, zakładka.
0: Mamy triggers, czyli wyzwalacze.
2: Settings, zakładka.
0: Mamy settings, czyli ustawienia
2: Marianne,
0: tego zadania.
2: Zakładka. Notes, zakładka. Marianne,
0: mamy zmienne
2: zakładka.
0: I notatki. Pojedziemy sobie
2: Polecom,
0: w ustawienia.
2: Same ante, task, name, actions, settings. Marianne, notes, lock level. Alme, same,
0: poziom publicate, logowania.
2: Iterorot, suet. Stop task execution, continue task execution.
0: Jeśli wystąpił błąd, możemy albo przerwać zadanie, albo kontynuować mimo to. Możemy też uruchomić inne zadanie.
2: Kropka, kropka, kropka. Disable task after error. Disable task after execution.
0: Możemy wyłączyć zadanie po wykonaniu po wystąpieniu błędu, po wykonaniu
2: External name.
0: External name, czyli jak chcemy się do tego zadania odwoływać z innych zadań, to możemy je jakoś nazwać. Domyślnie to jest po prostu nazwa zadania.
2: Don't stop the task, handle, restrict, stress, don't stop the task, handle, application is shooting down.
0: Nie zatrzymuj zadania, gdy aplikacja się wyłącza. Tu możemy ograniczyć dostęp po API. Tu możemy ustawić przerwę między krokami. I tutaj mamy, możemy właśnie w tym trybie usługi możemy wybierać, jako jaki użytkownik to zadanie będzie się uruchamiało. No i teraz możemy sobie przejść, bo tutaj mamy tak śmiesznie, że najpierw mamy akcję, czyli najpierw mamy to, co zadanie ma robić, a potem mamy te triggery. Ale my sobie ustawimy najpierw trigger.
2: Pole tekstowe, lista. General 1/11, Filesant, Folder, Jalup, 3/variable, 4/5, System Event, Clipboard, 7/11.
0: I zrobimy sobie Clipboard.
2: Clipboard, Clipboard, Monitor 8/12, Registry 9/12, Clipboard, Monitor 8/12.
0: I tutaj mamy po prostu po bożemu Clipboard Monitor, czyli monitor schowka. Dajemy sobie Enter.
2: Clipboard, Monitor, OK, przyciskam, tekst, pole wyboru zaznaczone.
0: Tutaj jakie rzeczy w tym schowku nas interesują?
2: Tekst, tekst. Imagę pole wypisany string, przycisk radiowy, imagę pole wyboru niezaznaczone, tekst pole
0: mamy
2: wyboru
0: tekst
2: zaznaczone,
0: imagę obrazki.
2: Zaznaczone imagę.
0: No mnie interesuje zarówno
2: jedno, jak string, okay, przycisk, pisany string,
0: drugie.
2: Start z blisk, przycisk, kontali, seksat, wpisany, start z blisk, przycisany string, przycisk radiowy,
0: tak,
2: zaznaczone.
0: Dowolny
2: start
0: tekst
2: z blisk, przycisk,
0: zaczyna się na,
2: kontali, przycisk radiowy,
0: zawiera.
2: Zaznaczone, i seksat, string, przycisk radiowy,
0: albo
2: zaznaczone.
0: Dokładną, dokładnym
2: pisany string, przycisk radiowy, zaznaczone, okej, okay, przycisk.
0: Mnie interesuje dowolny string.
2: Add task 21600, lista, clip, lista, clipboard, monitor, zaznaczone, 8/12, lista, clipboard, monitor, pole wyboru, zaznaczone.
0: I tutaj mamy ten trigger zaznaczony, czyli znaczy, że on już jest aktywny.
2: Run task, hand robot, task, start, pole wyboru, nie zaznacz, run task, hand robot, task, blitz, pole wyboru, nie zaznacz, pole tekstowe, zmienia, zcime, pole wyboru, zaznacz, lista, zakładek, trigger,
0: zakład, action, wracamy się do zakładki actions. I tutaj robimy, w tym polu wpisujemy
2: lista.
0: Na przykład play.
2: Dialog sand notifications 1/2, show message play sound 2/2. Dialog sand notifications, show message play, S-H-O, wypa, M-E, S-E-A-P-E, utrosz, P-L-A.
0: Show message or play sound.
2: Dialog, show message play sound 2/2.
0: Dodajemy
1: wygląda jak
0: enter.
1: Coś, czego potrzebujemy.
0: Tak. Dajemy sobie enter.
2: Show message play sound, pole tekstowe, time, time of week, date, hey, amake.
0: I no mamy przykładową
2: wiadomość.
0: Akurat wiadomość nas nie
2: interesuje,
0: ale interesuje nas odegranie jakiegoś dźwięku.
2: Nazwa pliku, na długi jest ekspres, nie zaznacz dokumenty zaznaczone, mas 14. Mac files i cloud 10 stacja biblioteki 10 kompu 08 z 4 komputera dyslokany home on Mac i cloud 0x 0x stacja dyslokany C 1/6 audio to niezawet pliki programów arm home on files nie zaznacz pliki pliki programów x 80 zbzr 30 komos cloud mas zbzr 3/7
0: Nie wiem, jak sobie z NVDA poradzić z tym błędem, że on wyrzuca nas jakby do głównego okna, które w tym momencie jest nieaktywne w ZDSR-ze. Robimy insert Z, szybkie przełączniki. I automatycznie ustawię kursor w oknie pływającym. Idziemy sobie kontrol numerycznym deletem do show message. I robimy sobie test.
1: Jest.
0: Odgrywa się.
2: OK, przyciskam to.
0: No ale to jest test, tylko żeby sprawdzić, czy to jest właściwy dźwięk.
1: No tak.
0: Robimy sobie OK.
2: Add task ma pole tekstowe.
0: Zapisujemy taska Ctrl S.
2: Add task 21, zamek 3, cancel, zamek przycisk, robotask 10, kropka, makro.
0: Klikamy
2: lista zmienna, schowek, zaznaczone, status, idle, clipboard, mon.
0: I teraz jest status idle, czyli zadanie się nie wykonuje, ale jest aktywne. No i ja teraz wyłączam ZDSR-a.
2: Zamykam ZDSR.
0: Włączam na przykład NVDA. Otwieram notatnik.
2: Tutaj
0: wpiszemy na przykład, to jest test.
2: To jest test.
0: Uwaga, Ctrl C.
1: Jest.
0: Działa.
1: Działa. Z NVDA zrobiliśmy przynajmniej pod tym względem ZDSR-a.
0: Tak, to znaczy ZDSR trochę szybciej. To jest taki
1: tak,
0: lekkie opóźnienie.
1: Tak, bo on sobie... No musi jednak to wszystko sprawdzić. On przede wszystkim sprawdza najpierw, czy coś jest w schowku, a dopiero potem odgrywa ten dźwięk.
0: Dokładnie, więc to jakby... No, ale możemy na przykład to zadanie rozbudować i możemy sobie zrobić... Kiedyś te stare gry audio miały coś takiego, że wyrzucały do schowka tekst. No i jeżeli na przykład chcemy sobie... Jak się to wyłącza? Insert Escape nie działa. Insert Q.
1: Insert Q.
0: Chcemy sobie na przykład zrobić taki pseudo... monitor schowka z krwi i kości, który nam czyta schowek. Ale jednocześnie nie chcemy na przykład, żeby nam gadał przez 10 minut i jak skopiujemy sobie całą książkę na przykład do schowka, no to żeby jej SAPI nie czytało.
2: Gniazdka, robot, gniazdka, robota, robot, lista, zmierna, schowek.
0: Edytujemy tego taska sobie.
2: Kontekst menu, acci, ange, task, menu, ins, edit, alert, to edit, alten, edit, task, 21, acci, me, pole, tekstowe, zmierna, schowek, lista. Pole, acci, lista, zakłamek, acci, on, zakładka, pole, tekstowe.
0: Mamy actions i zobaczymy, czy jest speak na przykład.
2: Lista. Pole, tekstowe. Hidden is unlet, pole, lista.
0: Może nie być pole, tekstowe, speak.
2: S, speak, zazna, 5, z lista. General 1, room, program, open, ops, room, console, app, click, print, room, crew, general 1, 300, general 1, 300, dialog, sand, notification, shop, message, play, question, open, dialog, 5, same, dialog, offset, offset, for, input, bomb, shop, notification, hoice, dialog, emuti, hoice, shop, text, custom, input, shop, text, she, custom, in, log, dialog, 5, file, sand, folder, sop, move, file, 7, rename, file, relate, read, sell, set, su, enter, atef, rename, folder, remove, for, synchro, write, for, sort, temp, zoom, in, file, attribute, file, data, empty, red, file, metadata, read, text, get, file, hash, read, text, file,
0: 34,
2: przyjeżdżali o internet, czy internet, FTP, kom, FTP, SSL, SSL, FTP, JALU, JALU, MARIANLE, MARIANLE, SAS, KOM, AS, KOM, REMOTE, TA, REMOTE, TA, LOP, SAND, LOP, SAND, WINDOW, 4, SYSTEM, FUNK, SYSTEM, W, ROBOT, AS, KROBOT, AS, KOM, MANT, 50, ZNIESIE, 30, LIB, BLIB, BOARD, 5, MOUSE, 5, MOUSE, 5, REGISTRY, REGISTRY, NETWORK, 5, NETWORK, E-MAIL, 5, E-MAIL, 5, STRING, STRING, 5, MED, REGULAREX, REGULAREX, STRINGSHOP, STRINGSHOP, PNIFILES, 7, NIFILES, XML, DOCU, MAKE, XML, CREATE, NOWE, 60, MAS, XML, AX, XML,
1: To jeżeli skopiuje nam się grafika do schowka, a inne dźwięki, jeżeli skopiuje nam się tekst do schowka, to tu bardzo prosto możemy to zrobić. Jeżeli na przykład jesteśmy, chcemy być powiadamiani, co nam się tam właściwie skopiowało i co w tym schowku siedzi.
0: Albo możemy na przykład logować zdarzenia do schowka.
1: To prawda.
0: Albo na przykład jeżeli to jest, tego akurat nie polecam robić, ale na przykład możemy zrobić automatyczne otwieranie adresów URL. Albo możemy na przykład robić tak, że jeżeli jesteśmy w jakiejś konkretnej aplikacji, to się nam coś dzieje. O, na przykład właśnie, zrobimy na przykład tak, że tylko jak jesteśmy w notatniku, to ten dźwięk się nam będzie odtwarzał. Bo przy okazji pokażę, w jaki sposób możemy w dostępny sposób zmieniać kolejność wykonywania kroków.
1: No właśnie, bo z czasem to nam się na pewno przyda, szczególnie, że to jak będziemy wstawiać kolejne czynności, no to wcale nie, one nie będą się zawsze umiejscawiały tam, gdzie byśmy sobie tego życzyli.
0: Tak, szczególnie jak się zaczną jakieś...
1: zagnieżdżenie, jakieś pętle, warunki i tak dalej, i tak dalej.
0: Dokładnie, więc sobie stworzymy...
2: Lista robot, sobie pole tekstowe.
0: If...
2: Lista. General 1, shift, kel, statet, mas, dialog, sand, notif, shof, notif, ipsa, maria, time, if, ten, lop, sand, flow, if, ten, 8, z 10, if, 9, z belsa, if, ten, 10, if, ten, 8, z 10. If, ten, ok, przycisk. Kant, lista, zakładek. Acta, noser, condition, przycisk, astring, przycisk, radiowy, zaznaczone.
0: I tutaj sobie wybiorę właśnie domyślnie, mam astring, czyli jako tekst.
2: As numer, przycisk, statet,
0: ale mnie interesuje as bull, czyli jako ta zmienna prawda, fałsz.
2: Nawigacja po elementach. Nawigacja F, V, OK, OK, V.
0: Użyję mojego ukochanego przycisku V.
2: Lewy klik, robot, task, variables, lista, zakładek, system, variables, zakładka, global, user, variables,
0: zakładka, system, lista, zakładka. I tutaj na system variables, czyli zmienne systemowe,
2: window, manier, system, window, pole tekstowe, lista. Suent, window, caption, description, returns, betitle, caption, of suent, actime, window, 1 z 11.
0: O, mamy window, czyli aktualny tytuł okna.
2: Suent window class description, suent window handle description, is window active, notepad description, is window hidden, notepad description, returns true, if window invisible, 5 z 1, is window maximized, notepad, is window minimized, is window visible, notepad, window caption, suent window handle description, returns betitle, caption, of specific, window handle, 9 z window class, suent window exists, notepad description, text window existence, 11 z 11.
0: Sprawdzić, czy takie okno istnieje.
2: Suent window caption,
0: ale nas interesuje aktualne okno.
2: Cancel, select lista, suent select, przycisk, ten pole, pole kombi true, pole tekstowe, suent window caption. Aspolean, przycisk radiowy, zaznacz, tanos, aspole, pole tekstowe, suent, window, pole kombi, true, pole, aspolean, przycisk,
0: aspetanie, przycisk,
2: numer, przycisk, astring, przycisk, pole tekstowe, suent, window, tab, pole kombi, egbal, not egbal, egbal.
0: I tutaj równe, czyli dokładnie taki sam, jak my sobie podamy tutaj zaraz,
2: not egbal,
0: albo właśnie różny.
2: More, egbal, more, less of egbal,
0: albo większej długości, równej długości i tak dalej. Mnie interesuje, żeby
1: in string, bo...
0: czyli zawiera.
1: Tak, bo te tytuły okna mają różne tam modyfikacje. Jest nazwa pliku na przykład w nim.
0: I wpisujemy Chrome.
2: Chrome. OK, przycisk.
0: I dajemy...
2: Edit task 21, pole tekstowe, lista ifen zaznaczone 8 z 10. Pole tekstowe, lista
0: no
2: zakłady, task,
0: skip,
2: pole wyboru, pole tekstowe, lista 3, entif, pole wyboru 2, ifen, pole wyboru 1, play sound, pole wyboru zaznaczone.
0: Mamy otwórz dźwięk, pierwszy krok,
2: ifen, pole wyboru zaznaczone.
0: Potem drugi krok mamy if,
2: 3, entif, pole wyboru
0: i trzeci
2: zaznaczone.
0: Koniec if, czyli jakby ten dźwięk i tak zawsze będzie się odtwarzał.
2: 2, 1, play sound, pole wyboru zaznaczone.
0: Ja teraz jestem na zdezerze, ale zadanie nie działa, bo jesteśmy w trybie edycji.
2: 2, 1, play sound, pole wyboru zaznaczone.
0: No i ja sobie przeniosę skrótem Ctrl strzałka w dół.
2: 2, play sound, pole wyboru zaznaczone.
0: Teraz mamy, to wygląda tak.
2: 1, if, ten pole wyboru zaznaczone.
0: If,
2: 2, play sound, pole wyboru zaznaczone.
0: Play sound.
2: 3, end if, pole wyboru zaznaczone.
0: I end if. Czyli jeśli okno to Chrome, aktywne okno to Chrome, to wtedy odtwórz dźwięk. W przeciwnym razie nie rób nic.
2: Kiwenis amlet step, pole wyboru nie lista 3.
0: Zapisujemy
2: Robotas
0: sobie to.
2: 10, lista zmierna, schowek, zaznaczone, status i black clipboard.
0: I zamykam ZPSR.
2: Witam, dialog. Robotas 10, 2, uruchamianie task. Bez tytułu, notatnik, edytor tekstu, pole wyboru.
0: W notatniku coś wpiszemy.
2: Zaznaczone.
0: Ctrl-C. Nie działa.
1: Nie działa.
2: Uruchamianie task.
0: Mam nadzieję, że teraz już zadziała. Otwarzamy sobie jakąkolwiek stronę, nie wiem, go.engine.org.
2: To wędzinę odczytu, macie te strony, ale panel punkt grafika, main menu. Main menu, co to nowo main menu. Co to nowo main menu. Co to nowo main menu.
0: Też nie działa.
1: Nie działa.
2: To wędzinę, prean, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę,
0: co wędzinę, co wędzinę,
2: co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co wędzinę, co
1: wędzinę, co wędzinę, co wędzinę. A chociaż nie, w sumie, bo tak sobie pomyślałem, że może...
0: Ja jej wyłączę i włączę jeszcze raz to zrobienie. Może zrobiłem gdzieś jakąś literówkę w czasie,
2: ale...
0: Wszystko jest teoretycznie dobrze? Nie działa co? Nie wiem, co Że nie jest pusty, no bo żaden tytuł okna nie jest pusty. I teraz teoretycznie to powinno działać. Coś mu po prostu nie pasuje. Bo jest tu Google Chrome, ewidentnie. Więc skoro jest Google Chrome, to Chrome też jest. Ciekawe.
1: Ewentualnie możesz sobie skopiować ten całą nazwę tego okna i po prostu wkleić, bo może tam, nie wiem, pytanie, czy zaznaczyłeś mu, żeby rozróżniał wielkie i małe litery, bo może tam...
0: Nie zaznaczyłem.
1: Nie.
0: W sensie case sensitive.
1: Aha, no. Nie zaznaczone było. O.
0: Ale pamiętajcie, że ja mam komputer na ARM. Jako, że ja mam komputer na ARM, to dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Jeszcze mam jeden pomysł. Możliwe, że screen readery widzą te pola jakby na odwrót. I w tym pierwszym pomyśle Chrome. Screen reader. Jeżeli by ci się kiedyś, Michale, udało znaleźć ten przycisk, no to...
1: Poszukam.
2: Okej, przycisk tekstowy.
0: Ja po prostu nie umiem.
2: Nawigacja ekranowa. V, okej, okej, V. Lewy klik, robotask, marian, lista, alt, zaznaczone, 1, 23, Windows, 23, 20, tekstowe, lista. Suent, Windows, aption, description, returns, betitle, aption, of suent, active, window, 1, 1, assistant, pole tekstom, okej, przycisk. Pole tekst, ase, sensitive, pole tekstom, suent, Windows, aption, okej, przycisk. Kant lista ad tanosem condition, as string, przycisk, pole tekstome, chrome. As ad lista kant, ok, przycisk. Edit task, pole tekstome, z lista 1, hibe, nisam, let, tekst, ok.
0: Gniazdka bez tytułu, notat, net, pole tekst, lista 1, if ten pole wybor.
2: Robotas 10, zamykam, let,
0: tekst. I tak będziemy ten dźwięk mieli.
2: Bitałem, robotas 10.
0: Teraz jesteśmy w... Notatnik sobie, o Jezu, co tu się dzieje?
2: Robotas 10, bez tytułu, notat, bez tytułu, bez tytułu, bez tytułu, bez tytułu.
0: Notatniku nie działa.
2: To
1: działa.
0: Dobra, o to chodziło. Jest pierwsze pole to jest to jakby co chcemy sprawdzić, czy jest w ciągu, a drugie pole to jest ciąg.
1: I właśnie to jest to, o czym mówiłem, że aplikacja wydaje się dosyć prosta i dosyć nawet dostępna dla nas, tylko ten diabeł tkwi w szczegółach i właśnie w takich miejscach niestety można się zakopać. I jeżeli
0: nawet
1: ktoś nie
0: takiego
1: zna...
0: takiego weterana jak ja, to może zaskoczyć. Ja korzystam kilka lat.
1: Tak, a co dopiero jak ktoś zaczyna jakąś tam swoją przygodę, to, no to zaczynają się już w ogóle kłopoty z tym, niestety.
2: Link do mapy, przycisk, nie, bez tytułu, notat, nie, test, test, test. Notat, nie, zapisuj przycisk, notat, nie, nie.
0: Teraz co z takim zadaniem możemy zrobić? Zaraz wam pokażę, co możemy z takim zadaniem zrobić.
2: Lista zmierna, lista zmierna, stop. Kontekst menu, aktywne zaznaczone.
0: Możemy je aktywować lub dezaktywować. Możemy zmienić jego nazwę. Możemy stworzyć nowe zadanie. Możemy zedytować to zadanie, możemy usunąć zadanie, możemy je skopiować, wkleić, zduplikować, uruchomić, zatrzymać, możemy przeszukać nasze zadania, możemy otworzyć listę zadań, które aktualnie działają, możemy utworzyć na przykład do zadania skrót na pulpicie,
2: export.
0: Albo plik bat. Ja to zadanie wyłączę, bo nie jest mi ono potrzebne. Usunę sobie je.
2: 2720 jest osoby zmierna schomek. Robotas zmierna schomek. Status link konfirmacją. Tak, przycisk. Robotas zmierna schomek. Status konfirmacją. Nie, tak, nie, przycisk. Przycisk. Robotas 10.2.2.307x64.
0: No i możemy sobie teraz stworzyć coś bardziej skomplikowanego, czyli monitor pobranych plików. Pamiętajcie, że pomoc aplikacji jest w niej samej. I to, co ja pokazuję, to jest po prostu demo możliwości, demo tego, że się da.
1: Tak naprawdę to podejrzewam, że przez następny rok spokojnie moglibyśmy tu siedzieć i każdą audycję, w ramach każdej audycji kolejnej pokazywać jakieś kolejne przykłady tych zadań, które w Robotasku można stworzyć. No bo tak naprawdę to jesteśmy ograniczeni tylko przez naszą fantazję i przez możliwości programu, to jest jedno, chociaż podejrzewam, że prędzej nasza wyobraźnia będzie tu jakimś ograniczeniem.
0: No, tak, dokładnie. Tak.
1: Niż możliwości tego narzędzia.
0: No więc robimy sobie Ctrl N. O, wszystko mi się teraz zacięło.
2: Klawisz net bezer,
0: nie lubię takich sytuacji.
2: Widok nie ma, to robota z bliska.
0: Już jest okej. A wiem, dlaczego Ctrl N nie działa dobrze. Tak to jest, jak się używa wirtualnej maszyny.
1: Tym bardziej, że dodawanie to jest insert w ogóle.
0: Ale Ctrl N też działa, tylko u mnie Ctrl N otwiera na Macu notatki w Raycastie.
1: Okej.
0: I on mi, a przez to, że mam wyłączonego voice-overa, to się
1: nie skończyłem. Wiedziałeś, co się dzieje.
0: Mamy nazwę zadania, wpisałem sobie monitor,
2: tekstowy, monitor plików.
0: I idziemy sobie
2: tablet.
0: I teraz mamy akcję, ale to akcję za chwilę.
2: Triggers, zakładka.
0: Mamy triggers, czyli wyzwalacze.
2: Tekst, lista. General file sandwalk 3 z file sandfolder
0: 12. I tu mamy file
2: monitor 3 dialog 4 z file monitor 3 z
0: 13. I tu mamy file monitor. Dajemy sobie Enter.
2: File monitor, ok, przycisk. Kant lista zakładek, general zakładka. Same to file, same to task, badman set zakładka. Same general zakładka.
0: Kilka
2: lista
0: zakładek.
2: Nawigacja po elementach. Nawigacja ekran menu. Same to file, same to folders.
0: Monitorowe.
2: Inside Mac, comma separated. Folders. Pole tekstowe gniazdka. Gniazd lista. Pole tekstowe. Pole tekstowe gniazd. Same to file, same to task. Maria lista.
0: I tutaj mamy listę i nigdzie nie widać w sumie żadnego przycisku do dodania folderu, więc jak to sobie zrobić? No jak chcemy sobie dodać nowy folder, to musimy nacisnąć menu kontekstowe, czyli w moim wypadku Shift F10.
1: Akurat to jest bardzo fajne w tym programie, że sporo rzeczy, okej, jakieś tam problemy z tymi polami edycji, no są czasem, ale w większości przypadków różne opcje do dodawania właśnie takich jakichś ścieżek, elementów, to wszystko jest fajnie osiągalne z klawiatury.
0: Dokładnie, nie. Wszystko, podejrzewam, że nawet ten przycisk V jest jakoś osiągalny i można do niego się dostać pewnie jakimś skrótem, którego ja po prostu nie znam.
2: Pole tekstowe C, program files, mat, sub, folder, pole wyboru, nie ma zna, pole tekstowe C,
0: program files.
2: Czy chcemy monitorować? 16 znaków usunięto C, program files, V, OK, cancel, OK, V.
0: Tutaj oczywiście też on jest.
2: Lewy klik, robot, task,
0: i użyjemy
2: cancel,
0: go.
2: Lista zakładek, system, variable, lista, alt, zaznaczone, jedna, screen, pohate, email, error, handle, files, pohate, tps, files, pole tekstowe, lista, disload, c, test script, extract, extract, extract, extract, extract, file, pass, c, folder, file, kropka, ext, test script, ion, extract, file, pass, from, full, pass, 6, 20, extra, file, a, file, create, time, file, exis, file, last, a, file, so, file, file, ca, folder, et, folder, sound, t, folder, folder, fre, get, su, end, folder, test, free, file, fre, text, file, text, file, anji, file, pole tekstowe, lista, files, folder, za, http, keyboard, mouse, 10, network, 11, poser, pomer, 13,
0: nie, act, folder, wykonam 3, po prostu normalną zmienną środowiskową, procent. User profile, procent downloads, czyli folder.
2: Folder pole tekstowe, procent user profile, procent downloads.
0: Folder pobrany.
2: Folder pole wyboru nie zaznaczone.
1: Tam wekslerz jeszcze między tym a tym powinien być chyba, tak?
2: Profile, procent downloads.
0: Tak, tylko ja mam...
2: OLN, WPP, od procent.
0: Backslasha się nie używa tak dużo w programowaniu, więc dlatego mi nie czyta go.
1: A, okej.
2: Okay. Sub folder pole wyboru nie zaznaczone.
0: Czy chcemy monitorować podfoldery? Nie, raczej.
2: Okej, okay, przycisk, przycisk, pole tekstowe, przycisk, okej, okay, przycisk, file okay. Monitor, pole tekstowe, lista. Procent user profile, procent downloads, 1 z 1. Pole tekstowe, gniazdka, gniazdka, kropka, gniazdka.
0: I tutaj gwiazdka, kropka, gwiazdka, czyli wszystkie pliki, bo tutaj jest maska.
2: Pole tekstowe.
0: Tutaj w drugim polu możemy sobie podać jakich plików my nie... W pierwszym polu podajemy, jakie pliki chcemy, w drugim polu jakich plików my nie chcemy. Czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy nie chcę plików, które mają w nazwie, bo coś tam, nie wiem, praca na przykład. Nie chcemy ich w taki sposób katalogować. I tutaj patrzymy, tutaj wybieramy, co my chcemy tak naprawdę robić. Mamy watch for new files, czyli jak się jakieś nowe pliki pojawią, możemy... usunięć szukać, ale nas to nie interesuje. Możemy szukać zmienionych plików, nas też to nie interesuje. I tutaj wybieramy, czy chcemy monitorować pliki, czy foldery. Mnie interesują same pliki.
2: Okay, czy
0: i tu ważna rzecz.
2: Nawigacja po elementach, nawigacja ekranowa.
0: Ile ma nam się
2: grafika 7, grafika 6, ma szerokość tekstowy. Pol interval set, 60.
0: Uruchamiać.
2: Monitor, pol interval, okay,
0: to jest ciężka operacja. Szczególnie i to jest szkodliwa operacja w nadmiarze, szczególnie jeżeli mamy dysk SSD. No bo program musi zczytać, to nie jest macOS. macOS posiada takie API, że system mówi, hej, w folderze X pojawił się plik Y, Windows tego nie potrafi, więc Robotask musi polować. Polling to jest taka metoda, Robotask się pyta, hej, jest tu nowy plik? Nie ma. Dobra, czekamy chwilę. Pojawił się może nowy plik? Nie pojawił się. Dobra, czekamy chwilę. Pojawił się nowy plik? Tak, pojawił się. Więc musimy na to uważać.
2: OK, przycisk, pole tekstowe 60.
0: Ja sobie to wpiszę na 10 sekund, żeby nam się prościej pokazywało jakby to, co dzieje się. I jeżeli robicie zadania takie, gdzie jest na przykład właśnie jakiś polling, coś tego rodzaju, no to wtedy polecam sobie najpierw ustawić to na mniejszą wartość, żebyście mogli sobie to potestować, czy ten wyzwalacz działa. Bo nawet jeżeli uruchomicie jakieś zadanie ręcznie, no to nie jest to wyznacznik tego, że wyzwalacz sam w sobie działa.
2: OK, cancel, lista zakładek, general zakładka, same to file zakładka.
0: Tutaj mamy save to file.
2: Same hangest to file, S, pole wyboru, nie zaznaczone, alt S.
0: Bo tu możemy zapisywać zmiany do pliku.
2: OK, przycisk, cancel, lista, same hangest.
0: I możemy sobie na przykład zrobić dziennik pobranych plików, że to i to pobrałem wtedy i wtedy i na przykład stąd i stąd, bo możemy sobie wyciągać źródło. No bo jak widzieliście, Robotask potrafi robić różne rzeczy z oknami.
2: Lista zakład, same to task, variable,
0: zakład. Ale nas interesuje zapis same do zmiennych. To task,
2: local, variable, spole, wyboru, nie nazw, okay, przycisk, same
0: hangest
2: to task, local, variable.
0: Changes to task local variables, czyli do lokalnych zmiennych zadania.
2: Naznaczone za same income list, przycisk, radiowy, naznaczone alt, pole tekstowe. Same income list, przycisk, pole, okay, przycisk, pole, same income, same hangest to task, local, same income list, przycisk, radiowy, naznaczone alt,
0: opcji, mamy save in common list.
2: Nawigacja po kontrol, nawigacja ekranowa. Wprowadzania klawisz ZBZR. General cancel. General same to task variables. Advanced. Same hangest to task local variables. Same in common list. Variable name. Same to separate variables.
0: I mamy zapisz do innych zmiennych.
2: Variable name for new files. Variable name for deleted files. Variable name for hanged files.
0: I tu możemy sobie ustawić osobne zmienne do nowych plików, do zmienionych plików i do usuniętych plików. Ale my mamy tylko jeden ten warunek i program jest na tyle mądry, że nam nie pozwala zmienić na tą drugą opcję.
2: Pole tekstowe, same income list, przycisk radiowy, zaznaczone alt C.
0: No więc sobie wpiszemy nazwę zmiennej, nowe,
2: e, wy, o, n.
0: Tak w C-Sharpie, nowe pliki, n małe, p duże, bez spacji.
2: Okej, okay, przycisk, pole tekstowe, nowe pliki.
0: Robotask ma trochę luźniejsze te zasady nazywania zmiennych niż taki prawdziwy język programowania, ale ja się wolę trzymać.
2: Okej, okay, cancel lista, zakład, advanced, znaku, seber, edbi, ed, start, on, the task, pole wyboru, nie zaznaczone alt U, to not same file, state, pole wyboru, nie zaznaczone.
0: O, i tu jest na przykład, nie zapisuj stanu pliku. Czyli wtedy on, i to sobie polecam zaznaczyć, jeżeli robicie takiego taska, bo on wtedy nie będzie pisał do zmiennej, czy plik jest nowy, czy plik jest zmieniony, czy plik jest usunięty.
2: Okej, przycisk.
0: A to się nam przyda, jak potem będzie, bo tak to w tym tasku dostaniemy tylko ścieżkę do, tylko nazwę pliku. Ja zaraz to pokażę, bo pokażę wam, w jaki sposób można fajnie sobie te taski debugować, czyli w jaki sposób możemy sprawdzać na przykład, czy nasz pomysł działa. Zrobimy sobie tu OK.
2: Task 9009, lista file monitor, pole wyboru zaznaczone.
0: I tu mamy ten trigger włączony.
2: Pole tekstowe, lista zakładek, trigger, zakładka, actions, zakładka.
0: I tutaj mamy actions i sobie zrobimy play.
2: Lista, dialog, send notification, show message, play, sound, must, must.
0: Bo ja nie pamiętałem, czy to było show message, czy show dialog, dlatego wpisałem play, bo wiedziałem, że to jest. Daję sobie enter.
2: Show message, play, sound, show pole tekstowe, show message, pole wyboru zaznaczone altem.
0: I tutaj mamy show message.
2: Pole tekstowe, time, time of week, date, hey, amake.
0: I tu mamy parę zmiennych.
2: 40 ma znaków usunięto.
0: I ja sobie tu wpiszę w pobranych. Pojawił się plik o nazwie. I teraz oczywiście...
2: V, test, test, V. Lewy klik, robota, variables, lista, zakładek, local, variables, act, przycisk.
0: I tu mamy, tu mamy ten local variables, zakładkę.
2: Edit, przycisk, lista. Nowe pliki, value, producent, variable, from triggers, 1 z 1.
0: O, i tutaj mamy nowe pliki, value, produced value from triggers, czyli program od razu nam mówi, skąd się weźmie wartość tej zmiennej. Wartość zmiennej się weźmie z triggerów.
2: Show message, pole combi information, pole tekstowe w pobrany, pojawił się plik o nazwie, nowe pliki. Pole play sound, pole wyboru, nie zaznaczone, alt, test, przycisk. Robotask, test, ok, przycisk, w pobrany, pojawił się plik o nazwie, nowe pliki.
0: No i jak widać, on nie
2: okay,
0: zmienne jest puste, więc on pokazał po prostu jej nazwę. Możemy sobie sprawdzić, jak to działa.
2: Zrobimy
0: sobie OK. Zapiszemy sobie to.
2: Dobra, jest taska
0: aktywny.
1: Teraz możesz spróbować coś pobrać.
0: Pobrać albo po prostu wkleić z dysku.
1: Tak jest.
0: Bo chcę pokazać jakby tak w takim prawdziwym świecie, jak się takie taski debuguje, nie?
2: Pobrane, eksplorator plików K-Manager nazwa.
0: Teraz musimy poczekać, no bo do 10 sekund to będzie nam się robiło.
2: Data mowy fikej ma. Robotas gniazdka, robotas, robotas, lista. Lista monitor plików zaznaczone status i file monitor taski 9096 CCB 4 external name task 1 z 1.
0: O!
2: Pobrane, erubie widok elementów lista K manager. Prosic VB, Sharkers, Robotosic Soap, Krzysiu, Kuciem, Mięć, Locale, Kropku, Kuciem, Mięć, Kropka, Mięć, Kropka, 1, 7, Usuwanie, Krzysiak, Krzysiak, Alt, P. Wniesie w Krzysiu, 100%, pobrane, etata,
0: może jeszcze ten folder, może dlatego, że wkleiłem po prostu skrót, a nie właściwie, no ale skrót to też jest,
2: Lokalizację, topno, pozarek, widok, element, landing, manager, 1, 5, landinfo, kropka, dat, mas, 5, obszar roboczy, pobrane, miast, pobrane, et. Klawisz ZBZ, wypnata, modyfikat, nas, rozmiar, przycisk, podału, zamknięty. Szczegóły, przyna, landi, widok, drzewa, widok elementów, lista, landinfo, kropka, dat, zaznaczone, 1 z 1.
0: I czekamy, co się stanie. Czy
1: teraz, czy nam to, tak.
0: Czy nam to ruszy?
1: Bo to się powinno pojawić w jakimś oknie dialogowym?
0: Tak.
2: Klawisz netdeser, pasek adresu, pole tekstowe pobrane. 7 zaznaczony znak pobrane. No pobrane,
0: pobrane, przycisk podany zamknięty. Nie wyświetla nam pełnej ścieżki do
1: próbu. Ja bym proponował, bo tam miałeś takie nieopisane pole, nieopisany przycisk, więc może po prostu w ten sposób, a nie przeglądaj przy lokalizacji.
2: Procent user profile procent download 1 z 1.
0: Na przykład może on ma jakoś dla bezpieczeństwa wyłączoną. Dobrze. Nie da się niestety tak rozbudowanego narzędzia pokazać w audycji na żywo bez błędów.
2: Select folder folder. Pole tekstowe procent user profile procent downloads. Na dwóch żadne elementy nie pasują do kryte. Nie zazna. Admin common nie zazna. Admin audytor nie zazna.
0: A i on wybrał w ogóle teraz ZDSR. Nie.
2: Folder. Plik elementów lista wysloka. Stats wysloka. C. Audytor nie zazna. U. Użytkownik. Chinese liter. Polski window użytkownik. Numo nie zaznaczone 1 z 2. Publi numo 1 z kropka. Dot pobrane 1. Zazna folder. Pole tekstowe edit folder.
1: I teraz.
2: Cancel. Przyci. Ok. Cancel. Pole tekstowe C. Usem z numo downloads.
0: No ja rozwinął ścieżkę inaczej.
2: Cancel. Ok. Przyci. Edit task. Nie.
0: Może on ze względów optymalizacyjnych. Nie rozwija zmiany
2: środowiskowej.
0: Może też tak być.
1: Ciekawe.
0: To zaraz pobrane, zobaczymy.
2: Menu. Pobrane przycisk, tam pobrane mamy jeszcze. Podbudowaj nowy lista, ściana, główek, lista, roland, info, kropka. Data, roland, info, kropka, was naznaczone, jeden z jeden.
0: Edit, task,
2: same, cancel, przycisk, same, przycisk, robota, 10, lista, lista, monitor, plikowo pobrane.
0: Duplikujemy plik.
2: Klawisz, data, roland, info, kropka, was naznaczone, roland, info, kopia, kropka, was ma.
0: I czekam. O!
2: Robotas 10.2.2.307x60 lista, lista. Robotas 10.robotas, monitor widok 2 ma poziom 0 loca lista.
0: No
1: i pewnie w centrum powiadomień gdzieś ci to...
2: Nie, on tutaj to wyszedł tylko...
0: On,
2: ja
0: zastartowałem za DSR-a i znowu muszę włączyć.
2: Czyta automat, odświetla na pomin i dno usta sposób na automat, odczytuj po automatycznie.
0: Włączono
2: w robotas 10. Robotas, monitor plików 2. Robotas, monitor plików ustawienia S. Wyciszanie od odczytuj, używania odczytuj, to odświetla kres pomin, odczytuj i dno sposób reakcji automatycznie. Ustawia i kursor łotnie pływającym V. Wyłączono automaty, odpustanie wyciszania i włączono auto. Ok, robotas 10. Robotas, monitor plików 2. OK, przycisk. Pobrany pojawił się plik o nazwie C. Usem z numowałac.landinfo.dat C. Usem z numowałac.landinfo. Kopia.dat OK.
1: Yes.
0: No tak, on dwa te pliki no wykrył, tak. Bo to jakby od czasu uruchomienia. I możemy sobie teraz to na przykład skopiować do schowka.
2: Minus minus robotas. Minus minus pobrany po jace. Usem z numowa w pobrany pojawił się plik o nazwie C. Usem z numowy. Pat P O P R A N I C H P O J A W I L Pat S I E Pat P L I K P O P A N A Z W I E Pat C W K O W S R S O W N U N O O W P O W N L O A P S O W K O T L A N P I N E O K O P A T Znak C. Znak końca linii C. Minus minus minus minus minus C.
0: Znak nowej linii jest delimiterem jakby tego. Co tych...
2: Okej, okay, czy...
0: tych zmian.
2: Gniazdka bez.
0: Czyli to robotas, już nam
2: działa. Monitor, nie ma poziom 0, local task, otwarty, 3, lista.
0: Ja sobie znowu edytuję to zadanie.
2: Kontekst menu, ASCII, hangę task na menu, ins, edit, late, con, edit, alt, enter. Edit task 9900, lista. 1, soft, pobrany, pojawił się plik o nazwie, nowe pliki, pole mnie zaznaczone, 1,
0: i to sobie wyłączymy spacją. Nie będzie tego kroku kasował, bo on się nam jeszcze kiedyś może na przykład do czegoś przydać, do jakiegoś innego debugowania.
2: Lista run program open document nie pole tekstowe. Lista zakładek action zakładka.
0: O, możemy na przykład zreprodukować taką funkcję macOS-a, że jeżeli jest plik bezpieczny, czyli na przykład to jest zip albo mp3, to może się nam od razu ten plik uruchamiać, powiedzmy. No, ale my nie chcemy trochę coś innego... chcemy trochę coś innego zrobić.
2: Lista run pro run to print docent kel strokes 5360 pole tekstowe.
0: My chcemy...
2: Print run run general 1 z 340 pole tekstowe S. RT S. Lista. Pole lista zakładek action z pole tekstowe string. S. String S. Lista general 1 z 340 general 1 dialog dialog sant noti file file sant fol gizit 4 internet m s f m s f s l f s s f ja lub dien maria maria las com las com remote remote tas lop lop sant window 14 lop lop sant file lop 4 lop 15 nataset lop 6 window lop 7 simple lop 18 file lop 19 proces lop 20 lop 20 rem 20 continue 20 if and 20 continue and proces lop file lop 19
0: dla każdego pliku w folderze. No i w sumie to będzie dobre, bo jakby dzięki temu wszystko sobie wyciągniemy z tego folderu.
2: Simple lob, window lob, dataset lob, text lob, dataset window lob, dataset file lob, 14,
0: 14, 14,
2: 14, 14, 14, general, data filter, sorting parameters, lob, kind, by files only, by folders only, search for files, tempir, gniazdka, exclude masks, comma, separated, include subfolders, works only with build charts, assign to end file name to variable, without full pass, assign file size to variable.
0: O, możemy tutaj.
2: Wyfile są przycisk, lista zakładek, general zakładka, tab sorting, parametr, general zakładka, kancelista, wyfile są przycisk, radiowy zaznaczone.
0: No i dalszym tego pliki.
2: Gniazdka, kropka, przycisk. Otwieranie nazwa plina, żadne elementy nie pasują.
0: Ja już podane nauczone doświadczeniem wybiorę.
2: Celidomo pole wyszła smora adres, siedział przyciski wstęp, anul, otwórz przycisk, nazwa pliku, pole kombi, pole ter, robotas, 10, kropka, ma, kropka, ma, kropka, robotas, edit, robotas, file, lot, przycisk, przycisk, pole tekstom, etem, bir, gniazdka, kropka, a, znak, kont, etem, bir, gniazdka, robotas,
0: znam, te,
2: m, p, t, i, r, znam, kod, zwrotny ukośnik.
0: No ale ja mogę sobie wpisać,
2: c, users,
0: nuno, downloads.
2: Odwrotny jest. Odwrotny ukośnik, gniazdka, odwrotny, gniazdka, gniazdka, gniazdka, pięć znaków,
0: gniazdka, gniazdka, kropka, gniazdka,
2: gniazdka, gniazdka, przycisk, przycisk, przycisk, pole tekstowe.
0: Tu mamy dużo nieopisanych przycisków.
2: Select folder, folder, pole tekstowe, C, user, zoom, download.
0: O, tu mamy już, to możemy przycisk, wybrać folder. Przycisk. A, czyli pierwszy przycisk to wybieramy, po jakich typach pliku chcemy literować.
2: Confirmation, ja przycisk, antenary, ja usunę to plik, file list. Tak, ja przycisk,
0: file log. Tu możemy sobie
2: wyczyścić.
0: Ale ja nie chcę tego robić.
2: Pole tekstowe. Include subfolders, works only with pole tekstowe.
0: Tutaj mamy maski.
2: Visual assign, file size, comma, visual assign, include subfolders, exclude masks, comma, separated.
0: O, tutaj mamy maski jakby plików, które nas nie interesują.
2: Include subfolders, works only with build charts, pole wyboru zaznaczone alt.
0: Tutaj mamy, czy chcemy po podfolderach, ale to musiałyby działać maski. Nie chcemy podfolderów.
2: Visual full pass, pole wyboru, nie ma pole tekstowe.
0: I tutaj możemy podać nazwę zmiennej, do której chcemy zapisać nazwę pliku, więc piszemy sobie po prostu plik. Bez pełnej ścieżki, nie interesuje mnie pełna ścieżka. Rozmiar pliku, czas pliku mnie nie interesuje. Tutaj mamy data, możemy ustawić parametry sortowania. Ale mnie to jakby interesuje w tym momencie.
2: Edit task 9, pole teksto, lista file log, zaznaczone 14, nie pole tekstowe. Lista zakładek, actions, zakładka. Pole te lista, pole te hidden, isam, left, lista 1, shop, pobrany, pojawi, ma, file log, pole wyboru, zaznaczone, end log, pole wyboru, zaznaczone.
1: No mamy i tutaj, te
2: file log, pole wyboru, zaznaczone.
0: Co my chcemy zrobić? Niestety nie ma czegoś takiego jak pętla switch, nie, jak instrukcja switch. Czyli po kilku warunkach, albo może jest, a ja tego nie wiem, bo
2: nie,
0: ja też jestem normalnym użytkownikiem tego programu, powiedzmy, więc.
2: Datase window log, simple file log, dzień simple log, 18, 41, file log, 19, process log, 20, end log, 21, brand, 20, month, continue, 23, different, 24, delset, 20, ending, 20, else, if, exit, 20, 20, label, 30, window, 3, window, command, text, 4, window, 30, 3, might, 4, window, 30, text, window, command, 30, window, 30, system, functions, 30,
1: pewnie za pomocą tych break continue dałoby się coś takiego zrobić.
0: Dałoby się,
2: że no ale...
1: To jest po prostu w tym programie klęska urodzaju. bo dokładnie, tu jest tyle tych opcji, że naprawdę... No, tu już po prostu trzeba sobie chyba najpierw wcześniej określić, czego my chcemy i potem...
0: Czego my chcemy? No tak. Ja mniej więcej wiem, bo jest kilka sposobów. Oczywiście też z takimi programami jest tak, że to nie jest tak, że mój sposób na zrobienie tego zadania będzie jedynym słusznym. Ester extract.
2: Ester extract pole tekstowe.
0: I tutaj tak. Mamy ester extract, czyli wyciąganie rzeczy z ciągu znaków.
2: Assign result to variable. V, OK, cancel. OK, V.
0: No i tutaj mamy oczywiście nasze ukochane V.
2: Lewy klik, robotask, ma cancel, trzy lista, zakłady, add, edit, trzy late, lista, select, trzy lista, nowe pliki, malware, prolik, malware, producent, variable, from, prenose, ten, dwa,
0: dwa, jak widać, delay, mamy edit, tutaj, trzy,
2: add, lista, zakłady, plus, system, variable, na lista, alt, ali, clipboard, data, email, error, handling, files, HTTP, files, folder, 7, HTTP, server, 8, files, pole, tekstowe, lista, disk, load, C, test, extra, extract, file, text, extract, file, pass, C, extract, file, pass, no, drive, file, attributes, extra, extract, extract, file, name, no, X, C, extract, file, name, C, folder, extract, file, X, C, folder, file, kropka, X, test, script,
0: file, właśnie, widzisz, ja tego szukałem, tylko że to jest zmienna. Można wyciągnąć rozszerzenie.
2: W ten sposób.
0: Więc ja zamiast tego strfint, extract, zrobimy bezpośrednio sobie już if.
2: General 1, shift, case, dialog, sans of, maria, time, if, develop, if, ten, end, if, nie, if, ten, 8, 10, if, ten, ok, przycisk, cancel, lista, zakładek, add, another, condition, pass, string, przycisk, radiowy, zaznaczone.
0: I jeżeli...
2: Pole tekstowe. Pole complete, egg, mal. Note, more, or more, less, or less, in string, is empty, in string.
0: In string.
2: Pole tekstowe. Pole kombi in string, pole tekstowe
0: txt, pole kosasy sensitive,
2: pole wyboru miasta, pole tekstowe.
0: W...
2: V, poproszę V.
0: Sobie V.
2: Lewy klik, robotask, ma cancel, lista zakładek, local, variable, zakładka. System variable, lista alt, zaznaczony 1, ma clipboard, chat, time, email, gender, handling, files, folders, 7, pole tekstowe, lista.
0: And folders.
2: Disk load, C, extract, file, drive, C, extract, file, C, extract, extract, file, C, folder, file, kropka, X, description, extract, file, extension, from, full, pass, 29, extract, file, C, folder, file, kropka, X.
0: Mamy tutaj rozszerzenie.
2: Select, przycisk, cancel, przycisk, lista zakładek, cancel, select, przycisk.
0: Robimy sobie select.
2: I ten pole tekstowe, extract, file, C, folder, file, kropka, X. Otwarty nawias klamrowy. E,
0: i tu mamy śmiesznie, bo mamy tą extract file.
2: Otwarty C.
0: I to jest taka jakby funkcja. Tutaj mamy już przykład, że extract C2.bx też folder file.txt. Więc my potrzebujemy jeszcze raz użyć V.
2: Lewy klik, robotask, mat, przycisk, lista zakładek, local, variable, mat, edit, delete, przycisk, lista.
1: I teraz z tej poprzedniej, o właśnie,
0: z tej zmiennej plik.
2: Select, przycisk, i ten pole tekstów zamknięty na wniosek okrągły, zamknięty na wniosek klamrowy, K, extract, file, ext, plik.
0: O, tak to wygląda.
2: OK, przycisk. Edit task, nie pole tekstowe. Kiwen i sablet, te pole te lista, i ten zaznaczone 8 z 10. Pole kiwen lista 2, file lob, pole wyboru zaznaczone 3, i ten pole wyboru zaznaczone 2, 1. Shop, pobrany, pojawił się pliko, nazwnie, nowe pliki, pole wyboru nie zaznaczone.
0: I teraz ja taką funkcyjkę sobie lubię właśnie przenieść na przykład teraz tutaj.
2: 2, 3, shop, pobrany, pojawił się pliko, i ten pole wyboru 3, 4, ent, 5, ent, 4, 3, shop, pobrany, pojawił się pliko, nazwnie, nowe pliki, pole wyboru nie zaznaczone 3, shop, pobrany, pojawił się.
0: Ja to troszkę sobie zmodyfikuję.
2: I ten po jeden. File lob, pole wybor ma 3. Shop, pobrany, shop, message, play, sound, pole tekstowe, pobrany, pojawił się pliko, nazwnie, nowe pliki.
0: Już nie potrzebujemy tej zmiennej, tylko sobie wpiszemy, masz plik tekstowy.
2: Pole kombi informat, play, sound, test, 3, ok, 3,
0: cancel. Długo coś takiego schodzi.
2: Shop, masz plik tekstowy, pole wyboru nie zaznaczone.
0: Ja jednak nie mam do tego podzielnej uwagi, żeby dobrze tłumaczyć i dobrze robić. No i zobaczymy, czy w tym momencie to działa.
2: Uruchamiam.
0: Otworzymy sobie notatnik.
2: Notatnik, edytor tekstów, pole tekstowe, ALB.
0: Ctrl
2: S. Jako nazwa pliku, 5 znaków, usunię nazwa pliku. Pole kombi, nami jest ekspres, nie zaznaczone, 1, bomek, shell, 5, 8, ale wionia nazwa. Dokument, muzyka, przebrany, podkupić, przebrany, 5, żadne elementy, nie. Data, nazwa pliku, pole quest, notatnik.
1: I czekamy.
0: I czekamy, do 10 sekund.
1: Tak.
0: O!
2: Robotask 10, gniazda, robotask 10, kropka, 3 lista, 7 lista, robotask 10, kropka, robotask, monitor plików 2.
1: Tylko znowu
2: plików, element listy zaznaczą, okej. Masz plik tekstowy.
1: Jest!
0: No i super.
1: Poszło.
0: No i mam, owszem, mam plik tekstowy.
2: Okej.
0: No ale nie ma się co przedwcześnie cieszyć. Bo spróbujemy przed ten plik tekstowy usunąć.
2: Otwórz pobrane.
0: No ale weźmiemy coś z tego biednego key-managera jeszcze raz. Fajna alternatywa dla szarpki swoją drogą, polecam sprawdzić.
2: Plik obszar roboczy, pobrane, explora, pobrane, explora, to landinfo.
0: I teraz mam nadzieję, że nie zadziała.
1: Czekamy.
0: Nie zadziała raczej.
1: Bo teraz wkleiłeś inny typ pliku.
0: Tak, to już nie jest tekstówka.
1: To już nie jest tekstówka, więc jego to nie obchodzi. To nie, nie zadziała.
0: Nie zadziała.
2: Robota,
0: dobra,
2: jest robota, super. Robota, lista, monitor, plik odznaczone, status, idle, file, monitor, last start, 17, lista, 17, 17, lista, monitor, gdzie ma poziom 0, lopsal, lista, monitor, lista, 17, lista, monitor,
0: plik odznaczone,
2: edit, task, jackskime, pole tekstowe, moni, lista. 1, file, lop, pole wydma, ifen, pole wybor, 3, shof, ma, szlik, tekstowy, po 4, end, if, pole wygięć, end, lop, pole wybor, 3, shof, ma, szlik, tekstowy, pole wyboru, zaznaczone.
0: No i to masz plik tekstowy, zamieniamy na...
2: Show message play sound pole tekstowe, edit, task, ma, 3, shof, ma,
0: szlik,
2: tekstowy.
0: I teraz tak.
2: Pole tekstowe, create folder. Lista, create folder, pole, lista, zakłady, kaption, zakładka. Pole, lista, pole tekstowe, hide, nisam, lepce, lista, 3, shop, masz, lik, tekstowy, pole.
0: No ale jeszcze pasowałoby nam ten plik przenieść.
1: Przenieść,
2: dokładnie. Create folder, C, user,
0: znowu. Nawet teraz w dobrym miejscu zrobił, co mnie aż dziwi, bo ja myślałem, że on doda na końcu, ale...
1: No to chyba, gdzie masz kursor, to tam się to pojawia.
0: On ma jakąś heurystykę do tego... gdzie to umieścić.
2: Kibenisa, lista, create, pole, tekstowe, create, folder.
0: No to zrobimy sobie...
2: 13 znaków usunięto, create, folder. Lista, copy, mome, file, zaznaczone, w mome, folder, 3, copy, mome, file, mas, 19. File, sand, folder, 1, copy, mome, file, mas, 19.
0: File.
1: Tak, i tu pewnie trzeba będzie wybrać, czy ma przenieść, czy skopiować.
2: Copy, mome, file, 3, pole, tekstowe. Cancel, pole, ten przycisk.
0: Nazwa pliku, pomadł
2: 0409, ja zaznacz, system 30.
0: On wybiera te ścieżki, jakie chce, domyślnie.
2: Ale
1: to jest nazwa pliku. To ze zmiennej trzeba będzie chyba.
0: Tak, oczywiście plik V.
2: V, OK, V. Lewy klik, robota, variable, cancel, przycisk, lista, zakładek, local, variable, add, przycisk, edit, delete, przycisk, lista. Nowe pliki malware, producent variable from previous sends 2 z 2. Nowe pliki malware, producent variable from triggers 1 z plik malware, producent variable from previous sends 2 z 2.
0: No, ale teraz nam się musimy jedną rzecz zmienić, bo ja z jakiegoś powodu wyłączyłem, żeby on nie zapisywał pełnej ścieżki do pliku, no ale to za chwilę to zrobimy.
2: Sobie mamy file pole tekstowe, cancel, pole tekstowe, plik.
0: Mamy
2: plik. Przycisk, file, your mouse and plik. Destination folder. Rename to your canvas build charts. Gniazdka, dnia i target file exists. Overwrite, rename resource to subfolders, marks only moment delayed files after chopping. Przycisk, przycisk. Select folder, folder, pole tekstowe C, Windows System 32. C, Windows System 32 zaznaczone.
0: No nie, może...
1: Dlaczego on w takich dziwnych miejscach nam to proponuje?
2: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia.
0: Jako, że my tego folderu jeszcze fizycznie...
2: Gniazdka, znak końca, znak końca linii. C, user zgubował C. Bukro, U, S, R, R, S, O, N, U, N, O, R, O, W, L, O, A, P, S, O, R, O, N, gniazdka, R, O, gniazdka.
0: Tu mamy dokumenty tekstowe. To się nazywało?
2: Gniazdka, przycisk, przycisk, przycisk, pole teksto, przycisk, resource to subfolders, nowe mrite, rename, if target file exists, gniazdka, gniazdka, kropka, nu, pole tekstowe. Przycisk. Konfirmacja ja przycisk antena radio suche to clip
0: defile list. No i to możemy też wyczyścić pole tekstowe. Tym trzecim przycisk. Przyciskiem.
2: Pole tekstowe. Rename to job gniazdka. Gniazdka kropka nu. I target file exists. Overwrite rename skip. Przycisk. Rename to job canvas build. Przycisk. Select folder folder. Pole tekstowe. Stopy mowy pole tekstowe. Przycisk.
1: Tylko teraz

0: Że bo to jest akurat dobra funkcja do tego, żeby pokazać, jak sobie radzić z tymi problemami dostępnościowymi. Jak sobie naciśniemy F1,
1: To mamy przykłady.
0: I tutaj mamy dokładnie w takiej kolejności, jak idzie tab. Czyli pierwsze pole to jest, co chcemy przenosić. Trzy przyciski.
2: Czyli dodaj, usuń, wyczyść.
0: Możemy wybrać plik. Możemy dodać usunąć wyczyść. Tutaj mamy folder docelowy. Tu gwiazdka usunę, bo ja nie chcę wszystkich plików z tego. Tu możemy zmienić nazwę. Tu możemy sobie rekursywnie to wszystko potraktować i tu możemy sobie przenieść.
3: Edit task, pole tekst, lista, copy, mowę, file, zaznaczone, dwa, zdjęcie, pole tekst, lista, zakłady, kaption, pole tekst, lista, pole, hiveni, sample, lista, 4, pole tekst, mon, lista, 3, shop, maszli, 4, create, folder, c, use, 5, copy, mowę, file, pole wyboru, zaznaczone, 6, enty, pole wyboru, 7, entlop, pole wyboru, zaznaczone, 6, enty, pole wyboru, zaznaczone.
0: No i to by było...
3: 5, 4, shop, maszli, 4, create, folder, c, use, 5, 6,
0: enty... Myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie to zapisać i sprawdzić, czy nam działa tak, jak my to chcemy.
3: Robota pobrane, robota, rename, to, you, if you want, rename, to, you can use, build, car, system, pod menu, spacja. Pole tekstowe, lista 6, enty, pole, 5, 3, shop, masz lik tekstowy, pole wyboru, nie zaznaczone,
0: ja
3: zaznaczone, 3,
0: shop, masz lik tekstowy. Krok na wszelki wypadek, jakby dla
3: edit task,
0: tego, żeby wiedzieć, same przycisk, robota,
2: że to działa lista, po prostu. Plikot,
3: uruch, otwórz bez tytułu, notatniki, wyzor tekstów, pole tekstowe. Zapisy, mania, jako nazwa, pli, zapisz, pato, zapisz, anul, szat, pasmo, adresu, adres, pobrane, pasek, na przedanu, zapisz, przycisk, alty, test, notatnik.
0: Windowsie, dokąd zmierzasz?
2: Zobaczmy, czy my zmierzamy we właściwym kierunku.
0: Chyba... dobra.
3: Robota pobrane. Tekst robota z 10 test. Robota z 10 krop. Total numer 17 krop. Robota z 10 total numer 17 krop. Robota z 10 krop. Ma robota.
0: Monitor plików 2.
3: Ok, masz plik tekstowy.
0: O, mam plik tekstowy.
3: Robota
0: test.
3: Notat pobrane. Tekst pobrane. Dawno temu widok elementów lista landi. Dawno widok jest dzisiaj grupa tych widok dokumenty tekstowe 2-3. Ten folder jest pusty. Tekst statyczny tylko do odczytu.
0: Nie przeniósł tego, ale stworzył folder.
2: Stworzył folder, ale czy... Nie.
3: Dokumenty tekstowe zaznaczone 2-3.
2: Czy tu nie masz czegoś?
0: Ale nie przeniósł tego pliku.
3: Aha.
0: Ale wiesz, dlaczego on nie przeniósł tego pliku?
2: Dlaczego?
0: Dlatego, już ci pokazuję.
3: Test notatnik.
0: Dlatego. Plik jest w użyciu. A to Windows.
2: No właśnie. No to jak go zamkniesz? Ale nie, to on już teraz go nie...
3: Ten folder jest pusty. Ten widok elementów lista landing, to widok test 1 z 3.
0: Musiałbym w logu zobaczyć, no bo jakby skrypt robi wszystko dobrze, dobrze, jak powinien.
3: Robo, lista, share, lista, monitor, plików, zaznaczone, status, idle, file, monitor, last, start, 17.02.20, edit, task, ziemię, nackime, pole tekstowe, monitor, lista.
2: To jest, to może dobry sposób na sprawdzenie tego właśnie w logu, żeby pokazać naszym słuchaczom, jak to, jak coś nie działa, to gdzie można szukać informacji.
3: Tu mamy listę podsporową.
0: Ale nie pokazał informacji w ogóle o przenosinach
3: tego. Edit task 9096cm4.tsk pole tekstowe monitor plik ads lista zakłady kaction zakład pole teksto lista room program open document pole tekstowe hiveni sublet lista 1 file log pole wyboru i ten pole wyboru 3 shop masz lik tekstowy pole wyboru
0: ale wiesz co ja mówiłem o tym
3: 2, 1,
0: file log, a tego nie zrobiłem koniec końców
1: Przepraszam was bardzo.

0: Bardzo nie umiem takich rzeczy robić na żywo.
1: Znaczy w ogóle generalnie programowanie, a to już
0: teraz zadziałało. Nie zadziałało.
1: No jeszcze się nie uruchomiło.
0: Nie ma tego pliku tekstowego w ogóle. Nie wiem, gdzie on zniknął.
1: Chyba go utrzymałeś.
0: Tworzymy sobie plik.
2: Anuluj przycisk, napisz przycisk, albo do basek napisz jako typ. Nazwa pliku, pojęć znaków usunięto, miastka.tatsk, notatnik, edytor tekstów, pobrane, eksplorator. Data modan info.tat zaznaczone 3-3. Dawno temu blik element dokumenty tekstowe abzgz 2-3.
0: Jeszcze ten plik.
1: Jeszcze
2: tylko w obcie tu tekst data abzgz 2 dokumenty tekstowe 1 folder jest pusty. To dawno temu grupa tylko blik abzgz 1 dokumenty tekstowe 2.
0: Ale teraz nie wiem, czy on nie czeka, aż ja potwierdzę mu komunikat. Robotask,
1: monitor, ok. No to sprawdźmy.
2: Lewy klik.
1: No tak, bo...
2: element listy zaznaczone status idle robotask 10. Ma. Pobrane. Eksplorano widok element, anno ten widok isaj grupa ty widok elementów list abstkt 1 z 1.
1: Jest! Okej, czyli tak naprawdę to teraz, jeżeli odznaczyłbyś ten element, wyświetlanie tego okna dialogowego, no tak, bo on to idzie na zasadzie po prostu kolejnych kroków i tam zatrzymuje ten dialog, przetwarzanie tego zadania.
0: No dokładnie, więc teraz ja wam pokażę, w jaki sposób można to szybciej robić, no bo tak to mamy te wszystkie kroki i musimy je cały czas dla każdego typu rozszerzeń robić. No to jest mało wygodne.
2: Jeden, file log 2, if ten pole 3, shop masz lip tekstowy 4, create folder 5, copy mowę file pole 6, end if pole 7, end log pole wyboru zaznaczone 6, end 5, 3, shop masz lip tekstowy pole 4, 3, 2, if ten pole 3, nie zaznaczone 2, if
0: 3, 4, 5, 6, end if pole wyboru zaznaczone.
2: Kontekst menu, edit a reset add, in suplicate control B.
0: I duplicate.
2: 3, if ten pole wyboru 2, if ten pole 1, file log 2, 3, if ten pole wyboru 4, shop masz lip 5, create folder C, usersunował.
0: Zmieniamy sobie teraz te parametry.
2: 4, 3, if ten pole wyboru zaznaczone. 4, 5, 6, 7, end if pole wyboru 8, end log pole wyboru zaznacz 7, end if 6, copy mowę file 5, create f 4, shop masz if 2, 1, file log pole 2, if ten pole wyboru zaznaczone.
0: On nie zaznaczył mi, zaznaczył mi tylko if ten z jakiegoś powodu.
2: 3, if ten pole wyboru zaznaczone.
0: Ale dobrze, mamy to if then.
2: If then ok, przycisk, and lista zakładek. Add another condition, przycisk, as string, przycisk, pole tekstowe txt. Pole combining string, pole tekstowe txt.
0: I teraz powiedzmy, że chcemy zrobić dla plików audio i tu już potrzebujemy trochę więcej warunków, no bo mamy różne pliki audio.
1: Bo pliki audio mają różne rozszerzenia.
0: No więc robimy MP3. No i to jest dobry sposób, żeby skorzystać z tego Add Another Condition. Tylko ja sobie to polecam skopiować, żeby nie musieć tego znowu z V wybierać. No i teraz robimy na przykład
2: wave.
0: I robimy tak.
2: Extra, ok, przy tance, a string, przycisk, pole tekstowe, ma, pole, ksase, pole, ok, przycisk, i ten ma, a lista.
0: Ok.
2: Ma, a love the following conditions, a n, przycisk, radiowy, zaznaczone.
0: I tu wybieramy operator logiczny.
2: Love the following conditions, or, przycisk, ma, a love the following conditions, a n, przycisk, radzy, will, ma, te,
0: czyli or, no bo plik nie możemy dwóch rozszerzeń.
2: String, extra, chwilę, plik, mas, dwa. MP, tat, przy, edit, delete, ok, przy,
0: i tu nam to okno się zmienia na fajniejsze, myślę.
2: Lista, MP, przy, in, string, extra, chwilę, plik, zaznaczone, jeden z dwa. Add przycisk, add condition, ok, przycisk, canta string, przycisk, add pole tekstowe, pole combi enval, pole tekstowe, pole combi enval, note more or enval, more, less or less, in string, sase sensitive pole wyboru, nie ma z pole tekstowe, ok, przycisk, pole tekstowe.
0: I znowu to wklejamy.
2: Extra, ok, przycisk, if then add, shade, przy late, ok,
0: przycisk, cancel, lista zakładek. Wiadomo, zawsze będą jakieś dziury w tym.
2: Lista 3, if then pole wyboru zaznaczone, 4, shop, masz link tekstowy, pole wyboru, nie ma zaznaczone.
0: No i teraz musimy sobie tę akcję podmienić.
2: Create folder,
0: tu mamy create folder i zamiast dokumenty tekstowe podajemy
2: dokumenty tekstowe.
0: Na przykład pliki audio.
2: Dokumenty tekstowe 18 znaków usunięto dokumenty tekstowe. Przycisk, ok, przycisk. 3, ok, przycisk, edit task 6. Copy mowę file pole wyboru zaznaczone. Copy mowę file przycisk. Pole tekstowe plik. przycisk, pole tekstowe, C, usunął manual z dokumenty tekstowe. Znak to M, O, T, S, K, T, T,
0: też byśmy mogli na przykład zapisywać nazwę folderów zmiennej, ale...
2: Dokumenty 18, znaków usunięto dokumenty tekstowe.
0: Audio.
2: Przycisk, rame, sus, moment, roce, roce, sołtków, preckim, okej, przy, cancel, okej, przycisk, edit,
0: kasnie. Raczej umówmy się, no nie będziemy mieli na przykład 200 tych rozszerzeń, tylko powiedzmy 10 czy 15.
2: Ibeni, sublet, set, lista 6, copy, moment 7, end if, pole 8, end lock, pole wyboru zaznaczone. 7,
0: no
2: 6, 5, 4,
0: mamy.
2: 3, if, ma, if ten pole, if ten ok, cancel, lista, zatat, tano, a string, przycisk, pole, tek, pole, combining, string, pole, tekstowe, take, set, edit, ta, 3, if, ma.
0: Ten warunek akurat ruszam, no i teraz sprawdzimy, czy działa.
2: 3, if ten pole 4, shop, ma, szlik, tekstowy, pole, wyboru, nie, zaznaczone.
0: Ja sobie włączę, shop, mesa,
2: pole,
0: combining, information,
2: play, zone, pole, wyboru, pole, tekstowe, ma, szlik,
0: ten, jeden,
1: produkt, audio,
2: ma, 18, znaków, usunięto, ma, szlik, tekstowy.
0: Na przykład.
2: Znak kontrali, shop, hand, ok, przycisk, edit, task, pole, lista, 4, shop, masz, klik, audio, pole, wyboru, zaznaczone, edit, task, same, cancel, 3, same, przycisk, robotask, gdzie lista, monitor, klik, uruchamiam.
0: I oczywiście pliki audio, skąd najlepiej brać, C, Windows, media.
2: Otwórz, pole, kombi, pole, widok elementów, zamykania, systemu, Windows, gdzie mnie, Windows, shoot, dom, kropka, ma, C, Windows, media.
0: O, piękny plik, wave.
2: Robotask.
0: Więc
2: uruchamiam, otwórz, pole, kombi, pole, tekstowe, C, Windows, media, alto. Otwórz, pole, kombi, widok elementów, note, widok elementów, lista, dokumenty, teksto. Tylko do obrane. Eksplorator plików zamykania systemu no temu grupa tylko widok dzisiaj grupa tylko widok element no temu widok element info krop zamykania systemu no widok dzisiaj grupa widok elementów lista dokumenty tekstowe zamykania no temu grupa tylko do odczytu otwarty. Widok elementów lista dokumenty tekstowe zaznaczone 1 z 3.
1: Pojawiło jakieś
2: robotas 10 kropka robota robota 10 robota robota
0: że akurat
1: robotas,
0: tak trafiłem.
1: No dokładnie.
2: O. Robotas 10 pobrane.
1: I jak dasz OK?
2: Dokumenty, tekst, pliki, audio, mas,
1: o, zrobił się folder.
2: Zaznaczone 1
0: o,
2: z 1.
0: I
1: jest plik.
0: Widzicie, i teraz, no. Już, i teraz już banalnie prosto się dodaje następne rozszerzenia. Po prostu zaznaczacie sobie z shiftem te kroki, robicie duplikuj, podmieniacie co trzeba i tak
1: i
0: ile razy
1: magia.
0: Potrzebujecie.
1: Tak. Tak.
0: I dzieje się magia.
1: Trzeba tylko po prostu pamiętać, żeby potem powyłączać sobie te komunikaty, które tam się pojawiają, bo w przeciwnym wypadku to
0: tylko
1: będzie
0: ich
1: wam...
0: nie usuwajcie, tak. Bo wam to dużo czasu zabierze, a tak to wyłączycie sobie je spacją.
1: Dokładnie. Można dla świętego spokoju nawet potem tam zaznaczyć to pole, żeby nie pokazywał, czy właściwie żeby ukrywał odznaczone kroki, jeżeli to komuś bardzo przeszkadza.
2: Tak.
0: I teraz jak uruchomię to, wymuszę uruchomienie tego zadania Ctrl Enterem, no to nie działa. Ale na przykład pokażę wam jedną rzecz, że ten program jest
2: otwórz,
0: dość mądry.
2: Widok elementów lista afternonia zaznaczone 1,98.
0: Wszystkie te pliki.
2: 84 plików 14 folderów 22,95 M.
0: Wszystkie te pliki chcę wrzucić do downloadsów.
2: Otwórz pole widok elementów.
0: I wrzucamy.
2: Pliki audio 23 afternonia. Landinfo.88101.
0: I on wyrzucił komunikat, oczywiście krzyczy nam.
2: Robotas pliki audio, robotas 10, robotas 10, robotas 10, monitor
0: sobie uświadomiłem, jaki głupi problem sobie zrobiłem.
2: Robotas, monitor, robotas, ok, ok, robota, robotas, ok, robotas, robota, ok, ok, przycisk, ciśnij, ok, przycisk, robotas, ok, przycisk, robotas, ok,
1: bo teraz masz mnóstwo.
2: Monitor, ok, robota, robota, robota, monitor, ok, robota, robota, ok, ok, ok, robota, ok, przycisk, ciśnij, ok, przycisk, robota, monitor, plik, ok, przycisk, robota.
0: A co?
2: Robotas, monitor, plik, robota, robota, robota, robota, robota, niedostępny.
0: O, skończył.
1: Chyba skończył.
2: Eks pobrane, eks afterland info, kropka, VAT 18 z 31, typ, odsłuch 0, flow, 16 z 31. Program Windows Media Player Lewacy ustawowa. Focus 1,48,001 plików 4 przecinek. Focus 1,48,000 hamet kropka raf c.
0: A, bo to jeszcze jakieś pliki kod raf.
1: To są pliki inne, no nie masz ustawionego warunku na to.
2: Alarm 05 nie zaznaczony 1,71 pliki sam widok elementów lista pliki audio zaznaczony. Alarm 05 nie zaznaczony 1,71.
0: I dla mnie ten monitor już jest warty wydania tych kilkuset złotych, bo okej, to jest tylko sortowanie pobranych. Ale na przykład ja mam akurat na Macu w podobnym programie, ale na Windowsie, no musiałbym kupić robotaska. Mam zrobione tak, że mam nagrania z uczelni pogrupowane według miesiąca.
1: Dokładnie. Także tu już rzeczywiście jest to fajne. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś na przykład potrzebowałby tylko takiego programu, który robiłby coś takiego, ja podejrzewam, że na przykład jakimś skryptem, czy w PowerShellu, czy w Pythonie można by to sobie napisać i pewnie nawet jakby się o to jakiegoś czata GPT poprosiło, to on by to zrobił. Można by to było wrzucić do... Można by to było wrzucić sobie do tego, do... harmonogramu zadań, do zaplanowanych zadań w Windowsie, wymusić uruchamianie co jakiś tam interwał czasu i mielibyście to, tylko dzięki temu, dzięki takim narzędziom właśnie takim graficznym, to można sobie rzeczywiście podefiniować samemu tego typu zadania, warunki bez znajomości programowania kompletnie.
0: Ja na przykład, jest na Maca taki program, on się nazywa Komodo Downloader Pro i ten program służy do takiej rzeczy, że możemy być gdziekolwiek chcemy, w dowolnym miejscu i udostępniać pliki z iPhone'a temu, nie pliki, tylko adresy URL z iPhone'a temu programowi i ten program je pobiera Maciem. I coś takiego można zrobić robotaskiem i aplikacją skróty. To już jest wyższy poziom jazdy, bo to trzeba korzystać z tego API resztowego. No ale można tak robić. No, miałem taki pomysł na ten monitor, niestety zeszło się nam trochę dłużej niż planowałem, bo po prostu zapomniałem o tej, straciłem tak naprawdę czas przez głupotę, bo ja wam mówiłem, że muszę to wyłączyć, czy właściwie włączyć, a potem zapomniałem tego, więc tak naprawdę przez to straciliśmy bardzo dużo czasu, ale ja osobiście, Michale, cieszę się, że tak się stało, bo przynajmniej pokazaliśmy słuchaczom, jak w prawdziwym świecie takie rzeczy, takie problemy rozwiązywać.
1: I jak to zrobić od zera, że to nie na zasadzie, że już pokazujemy jakieś gotowce, konkretne rzeczy, które gdzieś tam stworzyłeś sobie wcześniej, bo początkowo to też mieliśmy taki pomysł, żeby
0: tak,
1: właśnie...
0: Tak, ja miałem taki pomysł, ale ja miałem problem z tym zadaniem, który mam na swoim głównym komputerze. Ono nie chciało mi tu na ARM-ie ruszyć. I już wiem dlaczego, bo tam były zmienne środowiskowe. I nie wiem, dlaczego Robotask na ARM-ie nie rozwija zmiennych środowiskowych. Muszę to panu twórcy zgłosić.
1: W każdym razie narzędzie jest na pewno interesujące. To z pewnością cena. To jest jego największy minus tak naprawdę, bo niestety...
0: I jest jeszcze jeden minus. Mhm. Nie ma możliwości parsowania JSON-a. To znaczy jest niby... Ale to jest tak zrobione na siłę, w sensie to jest gdzieś tam zakopana jakaś jedna czy dwie funkcje, podczas gdy do XML-a mamy ich kilkanaście.
1: No bo właśnie, bo widzisz, XML XML był wcześniej właśnie zaczęto tego używać, JSON pojawił się później i być może twórca robotaska sam nie ma takiego poczucia, że ten JSON to już jest format, który jest z nami na tyle, że może by warto z niego korzystać, że może fajnie by było go gdzieś tam jakoś wdrożyć. Ja powiem szczerze, ja sam jak na przykład mam jakieś pliki do czytania, to już z przyzwyczajenia wygodniej mi się czyta XML-e niż JSON-y, zwłaszcza jeżeli trzeba coś tam zmodyfikować, bo mam wrażenie, że JSON na przykład do tego jest troszeczkę trudniejszy, jeżeli chcemy coś edytować z palca. Tam łatwiej jest popełnić błąd niż w XML-u, ale to tylko
0: tak,
1: moje przyzwyczajenie.
0: Jakieś ogłaszanie wcięć na przykład. Mhm. A jeszcze wam pokażę jedną rzecz a propos robotaska. Robotaska z DSR-em. Już nie będę tworzył żadnego nowego taska, żeby to pokazywać, bo to akurat nie ma znaczenia.
2: O,
0: na przykład mam zipuj. To już jest tylko dla użytkowników ZDSR albo dla ciekawych ludzi. Ja szybko sobie zobaczę, jak działa ten task przykładowy do zipowania.
2: W ten sposób
0: to działa, dobra. I tworzymy sobie plik BAT. Albo nawet możemy stworzyć skrót na pulpicie, cokolwiek.
2: Lista.
0: Robimy sobie dwa razy insert 1, żeby otworzyć szybkie uruchamianie.
2: Szybkie uruchamianie, grupa widok, gdzie ma poziom 0, programy P.
0: I stworzymy sobie na przykład nową grupę.
2: Menu, edycja P, usuń R, nowa grupa A. Nowa grupa, nazwa, pole tekstowe.
0: Zadania.
2: Sierp wytrzymania klawisza skrótu, używaj klawiszy.
0: Przypiszemy sobie klawisz Z.
2: OK, przyciska szybkie uruchamianie, grupa widok, gdzie ma poziom 0, programy P. Zadania. Szybkie uruchamianie, lista zero elementów.
0: I tutaj mamy szybkie uruchamianie.
2: Nowy skrót.
0: Nowy skrót.
2: Nowy skrót, grupa, pole kombi, zadania. Polecenia, pole tekstowe.
0: Polecenie.
2: Przegląda pep, polecenia, pole tekstowe. Klawisz, przegląda, polecenia, pole tekstowe. Znak, kąpuste. Przegląda pep, przyciskać pep. Nazwa pliku, pole kombi, pole tekstowe, alt n. Obszar roboczy.
0: Wklejamy
2: nowy
0: tutaj
2: nowy, polecenia, pole tekstowe, c. Program files x86, robotasker, task run.exe. znak F, I, C, O, N, U, R, A, S, A, T, R, O, N, K, S, A, T, O, P, O, R, O, N, R, O, 6, 8, X.
0: Faktycznie lepszy byłby
3: X, 9, Clock.
2: Siedla argumenty wiersza poleceń pole tekstowe.
0: Ale nic straconego. W takim razie mamy argumenty wiersza poleceń.
2: Pole element docelowy. Pole tekstowe C. Prog rozpocznij. Klawisz skrótu. Uruchom. Pole komplik zminimalizowa komentarz. Pole tekstowe start in. Otwórz lokalizację pliku. Zmień ikonę. Zaawansowane. OK. Przy. Anul. OK. Zaawansowane. Właśnie. OK. Uruchom jako administra. Anul. Przyci. OK. Uruchom ja. OK. Przy.
1: Tam miałeś chyba rozpocznij wy i tu.
2: Mały przycisk. Alist skrót. Na element docelowy. Pole tekstowe C. Program files x86. Robotasker.
1: Identyfikator tego.
0: I to zaznaczamy identyfikator tego taska. Byłoby nam prościej, ale jakoś nie przewidziałem tego. I tutaj
2: przechwytywanie klawisza skrótu. Nowy skrót uruchom jako ukrywa nie widać przechwytywania klawisza skrótu. Używaj klawiszy znajdujący się łom ukrywa ruch okej.
0: Okay, było obok siebie.
2: Anul okej. Okay, op. Szybkie uruchamiania lista 1 elementów. Zipu x 1 z 1. Grupa szybkie uruchamiania lista z obszar roboczy.
0: I teraz insert 1
2: szybkie
0: z x.
2: Uruchamiania na obszar roboczy. Robot gniazdka robota z dzierżniki typu. Pole komplik nazwa na wytor nie zaznaczą lub ter masz cały.
0: Wybieram sobie.
1: I otworzyło ci się okienko do zipowania.
2: Do zipowania.
0: Mamy zipa stworzonego. Także tak możemy to integrować na przykład z ZDSR-em, jakbyśmy chcieli sobie w tym, bo w ZDSR-ze to szybkie uruchamianie działa tak, że ja nie muszę w ogóle teraz robotaska uruchamiać, daję sobie insert 1. Nie muszę nawet tych skrótów pamiętać, tylko sobie strzałką w lewo wybieram sobie grupę zadania i potem sobie wybieram. Oczywiście możemy w samym robotasku tworzyć skróty, no tylko w ZDSR-ze mamy te warstwy. Możemy sobie to zagnieżdżać jakoś.
1: Nie trzeba tych skrótów podoba. Klawiszowych też przede wszystkim pamiętać, a mamy to wszystko dostępne w takim podręcznym menu, które dostępne jest z dowolnej lokalizacji, bo to wystarczy wcisnąć konkretny skrót po prostu i je wywołać.
0: Dokładnie, więc na przykład tak mam pod Z zadania, pod X mam zipuj, no bo tak jakoś wyszło. Tylko no jak to robicie, to róbcie to plikami bat, no bo tak to musicie się męczyć z tymi argumentami wiersza poleceń. Jak można podsumować robotaska? Także jakby nie pokazaliśmy absolutnie nic w dzisiejszej audycji, w takiej retrospektywie.
1: To znaczy nie, no, pokazaliśmy jak zacząć. Tak
0: jak zacząć? Daliśmy wędkę.
1: To, w jaki sposób wy do tego programu podejdziecie i czy się w ogóle na niego zdecydujecie, to już jest wasza rzecz i wasza sprawa, bo tak naprawdę ja zresztą niejednokrotnie dostawałem takie pytania, takie prośby, a może byśmy kiedyś pokazali, jak się programuje i zrobili o tym podcasty. I ja zawsze mówiłem, I ta audycja mi to trochę potwierdza, niestety, że pokazywanie programowania w formie podcastu, zwłaszcza w formie programowania po niewidomemu, jest ciężkie. Bo tu się...
0: To znaczy, to by trzeba było nagrać. By trzeba było nagrać i odpowiednio zmontować. Tutaj ta sztuka montażu jest.
1: Tak, i tu trzeba by było naprawdę dużo, dużo usuwać, ale też, wiesz co, też nie do końca, bo w takim przypadku tracimy wtedy dość sporo takiej drogi, jak do czego się dochodzi. Tak jak tu to pokazaliśmy. Ale a dla części osób...
0: Ja na przykład oglądałem streama takiego gościa, o którym wielokrotnie wspominałem, Paula Hudsona. On ma taką stronę Hacking with Swift o programowaniu na iPhone'a. I wiesz, gość tam ma 100 aplikacji w App Store wydanych, tam dla różnych firm pracował, dla Volvo i tak dalej. A te streamy wyglądają mniej więcej tak jak to, co robiliśmy dzisiaj. W sensie gość na przykład robi jakiś głupi błąd,
1: ale wiesz co,
0: 15
1: ale
0: minut
1: dlatego,
0: się z nim męczy, ale właśnie, wiesz, ludzie to oglądają.
1: Ale ja o tym też mówię, dlatego że ja też oglądałem kilka takich rzeczy, kilka takich live'ów, pokazujących właśnie, jak ktoś coś programuje, jak ktoś się męczy na przykład z jakimiś zadaniami związanymi z administracją serwerami. Ja takie rzeczy lubię oglądać, ale ja po prostu też mam świadomość, że jeżeli w ten sposób chcielibyśmy pokazać dla kogoś programowanie od podstaw, to zdecydowanie nie jest ten kierunek, bo sporo osób może się tym po prostu zniechęcić. Więc,
0: no tak, to prawda.
1: Więc no nie jest to łatwe. Jeżeli ktoś na przykład nie ma cierpliwości do takich rzeczy, to nie jest to łatwe.
0: No nie. A tutaj jest na przykład o tyle jeszcze taki problem i może wyższy próg wejścia, że na przykład jeżeli taki bardzo dziwny paradoks, który teraz mi przyszedł do głowy, że może być łatwiej pisać skrypty niż robić rzeczy w Robotasku, bo jak się zapytasz czata GPT, jak coś zrobić w Robotasku, no to on ci zacznie zmyślać.
1: No podejrzewam.
0: Jak możesz coś zrobić w Pythonie,
1: to bez problemu.
0: Z jakimkolwiek graficznym narzędziem, nie wiem, z Godotem na przykład, ja ostatnio się bawię tym Godotem dużo i jest ten sam problem. Ja akurat czata GPT nie testowałem, tylko testowałem DeepSeeka, ale na podobnej zasadzie to, myślę, działa.
1: Ja ci powiem, że ja trochę skryptów z czatem GPT na swój użytek zrobiłem i to były skrypty, które naprawdę coś robiły i jak tak sobie pomyślałem, czy byłoby mi łatwiej zrobić to w Robotasku, czy łatwiej mi jednak pogadać z tym czatem, z którym ja mogę sobie wejść w jakąś jednak dyskusję i trochę potestować, trochę posprawdzać, też go na pewne rzeczy naprowadzić, no to mam zagwozdkę. I ja na przykład, dla mnie chyba taką fajniejszą metodą jest jednak ta interakcja z tym czatem. I jeżeli na przykład, oczywiście wiadomo, to wszystko zależy do czego, bo może być tak, że się na przykład w pewnym momencie bym odbił od ściany i doszedł do tego, że Robotask okazałby się do pewnych zadań, na przykład dla mnie, łatwiejszym rozwiązaniem. Ale na przykład, kiedy miałem zadanie, w którym on ma operować na plikach multimedialnych, ma wyciągać jakieś informacje z tagów, jeszcze chodzić dodatkowo po stronach i czegoś tam szukać, no to już rzeczywiście było takie dosyć złożone, skomplikowane. Też to nie było takie bardzo proste i trywialne, ale jak z nim tam pogadałem, wytłumaczyłem mu, o co mi dokładnie chodzi, jeszcze pokazałem mu kod strony, w oparciu o którą ma szukać i przeglądać ją.
0: No tak, to pewnie jakimś Beautiful Zoopem.
1: Dokładnie Beautiful Zoopem. Więc no, każdemu według potrzeb, to jest na pewno ciekawe narzędzie i na pewno do pewnych zadań, zwłaszcza takich typowo systemowych w Windowsie, może się przydać. A są też inne metody, których po prostu to wy sami już musicie potestować, z czym wam wygodniej, z czym wam się fajniej działa.
0: Na przykład też powiem o tym w ramach ciekawostki, bo to jest typowa ZDSR-owa rzecz. Jest taki dziwny program, który się nazywa ZDSR API HTTP Service i on polega na tym, że możemy mówić coś z ZDSR-em, wysyłając do niego zapytanie po HTTP. Aha. I tego na przykład mogą to wykorzystywać na przykład wtyczki w Chromie, ale może to też wykorzystywać na przykład Robotask.
1: A to też prawda. Dowolne i dowolne inne narzędzie tak naprawdę.
0: No tak, ale właśnie w taki sposób też i on może coś odbierać od ZDSR-a, to co ZDSR powiedział. No i na przykład coś takiego bardzo fajnie się Robotaskiem automatyzuje.
1: A to prawda, to w takim przypadku to może być rzeczywiście bardzo fajne i nawet na zasadzie wypowiadania konkretnych rzeczy, jeżeli ZDSR powie to wykonaj jakąś tam czynność i zwróć jeszcze dodatkowo jakąś konkretną informację.
0: Ja Robotaska kupiłem w momencie, kiedy czata GPT jeszcze nie było, bo kupiłem dokładnie 13 marca 2019 roku. Od tego czasu używam, znaczy no trochę wcześniej, bo wcześniej jeszcze po prostu się nim bawiłem, Robotaskiem. No, ale wtedy go kupiłem i jestem szczęśliwym użytkownikiem. Pomimo, że miałem kilka spięć z deweloperem o różne rzeczy, no to programu nadal używa mi się bardzo przyjemnie i będę go dalej używał, bo po prostu już go w miarę znam. Chociaż ja mam coś takiego, ja to nazywam żartobliwie syndromem Becky, że za każdym razem, jak uruchamiam ten program...
1: To odkrywasz coś jeszcze.
0: To jest jedno. To chodzi o coś trochę innego. Resetuje mi się jakby pamięć i zapominam na przykład, gdzie jest jakaś funkcja, w której z tych gałęzi. Jakby ja mam jakoś tak z beki, że zawsze zapominam, gdzie pewne rzeczy są w tym programie.
1: No spoko, ja ostatnio to, tak jak mówiłem w Tyflo Przeglądzie, że odkryłem, że tam jest zaznaczanie blokowe.
0: A o beki też nie bez powodu, bo tak. My z Michałem, jak testowaliśmy robotaska, to właśnie z pocztą elektroniczną.
1: To właśnie z pocztą elektroniczną, tylko ja to oczywiście, jak sobie wymyśliłem zadanie, to już okazało się, że nie jest takie trywialne, ale rzeczywiście potrzeba mi było czegoś, co usprawniłoby pracę i właśnie co polegałoby na parsowaniu plików XML. No to już jest, umówmy się, nieco więcej zabawy.
0: No, ale ogólnie program jest dostępny,
1: tak.
0: Przyjemny. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy z robotaskiem, to proszę o kontakt. Postaram się jakoś w miarę możliwości pomóc. No na 69@gmail.com wpiszcie w temacie robotask właśnie, bo ludzie czasami do mnie piszą i piszą wiadomości bez tematu. To też, przepraszam, że tak off topic już, ale no trochę się to jednak tyczy tematu. Piszcie w sprawie jakiej audycji piszecie, żebym ja wiedział, że to nie jest jakiś spam czy coś, tylko piszcie mi na przykład robotask albo cokolwiek innego.
1: I najlepiej też wrzucajcie komentarze pod audycją.
0: Pod audycją też, jeszcze
1: będzie,
0: lepiej w ogóle.
1: Tak, bo to będzie takie miejsce, gdzie tę wiedzę będziemy mogli gromadzić wspólnie i gdzie ona zostanie. To też jest, myślę, że dosyć istotne.
0: Także zadanie na dziś, jak ktoś znajdzie przycisk V z NVDA.
1: Ja się postaram poszukać i jak tylko będę coś wiedział, to po prostu dam znać też w komentarzu, kiedy ta audycja ujrzy światło dzienne na naszej stronie. Komentarzy widzę, że nie mamy. Jeszcze takim ostatnim rzutem ucha sprawdzę.
0: A też by się robotaskiem na przykład dało automatyzować, żeby wam czytało komentarze, dajmy na to.
1: Z kilku, no jakby to się dało z kilku miejsc na przykład, to już by było w ogóle super, no bo mamy kilka tych miejsc, więc to też trochę komplikuje. I no każde miejsce jest inną stroną internetową
0: inną
1: de facto.
0: Stroną.
1: No to już...
0: No ale on ma tą swoją przeglądarkę, tak, no to słuchaj.
1: Tak. No to można by. To można by pewnie w jakiś
0: Także
1: sposób.
0: Także to jest taki program właśnie, który... Ma jakby wiadomo, no, ktoś się może do tego stwierdzenia przyczepić, ale to jest program, który ma nieskończenie wiele zastosowań po prostu.
1: A w każdym razie na pewno bardzo dużo. Na pewno bardzo dużo. To no, także... tak jak mówiliśmy, że pytanie, czego jest więcej, naszych pomysłów czy możliwości robotaska, mam wrażenie, że z tych funkcji to jednak tych możliwości jest zdecydowanie więcej. Ale rzeczywiście program jest ciekawy, a demonstrował dziś go na antenie Tyflo Radio Arkadiusz Świętnicki. Dzięki, Arku.
0: Dzięki.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: To miało zostać wyemitowane na koniec poprzedniego Tyflo Przeglądu, ale jakoś za późno sprawdziłem maila od naszego słuchacza, od Janusza, który podesłał nam również i to nagranie. Przyjemna elektronika, prawda, Piotrze?
1: Tak.
0: Bo my dziś we dwóch. My dziś we dwóch witamy was bardzo serdecznie w 262. Tyflo Przeglądzie.
1: Witajcie, cześć.
0: Tak jest. Michał Dziwisz, Piotr Machacz. Będziemy z wami przez najbliższe godziny, minuty. To się wszystko okaże i to też zależeć będzie od was, ale widzę, że szanse na to, że chcecie z nami pogadać, są dość duże, bo już dzwonicie. Ale zanim oddamy wam głos, to jeszcze kilka słów o tym, co w programie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w grach. System e-doręczeń coraz bliżej uruchomił je na przykład Pefron. Nowa wersja oprogramowania dla notatnika Braille Sense 6. Samsung aktualizuje Talkbacka, ale bez opisów Gemini. Jak zaradzić znikającemu polu edycji w aplikacji ChatGPT na Androida? VOCR dostaje funkcję wyszukiwania tekstu. Wordcraft – zaawansowane sprawdzanie pisowni jako dodatek do NVDA. Firefox dostał dostęp do haseł zapisywanych w iCloud, ale tylko na Macu. Eleven Labs chce namówić użytkowników do tworzenia głosowych chatbotów. Inteligentne okulary z czatem GPT dostępne w sprzedaży. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: Jeżeli chodzi o aplikację Dawida Piepera, to chwilowo mamy jakieś małe problemy, jeżeli chodzi o kontakt z nami z poziomu tej aplikacji. Natomiast nasz panel kontaktowy oczywiście działa. kontakt.tyflopodcast.net jak najbardziej jest do waszej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie. Pozostałe te metody kontaktu, o których wspomniała Paulina, także czekają na was i już z tych metod korzystacie. Na WhatsAppie Sylwester się do nas dodzwonił. Dobry wieczór. No, Sylwestrze, z czym do nas dzwonisz? W jakiej sprawie?
3: Ja z problemem tego auto-odtwarzania, tego komputery, tych pendrive'ów, tych urządzeń zewnętrznych, na przykład rejestratorów i tak dalej. Niestety nie rozwiązały tego problemu. Ten komunikat, który mówiłeś o gpedit.msc, nie odnalazł tego mi pliku w komputerze. I nie udało się nic
0: czyli widocznie,
3: zrobić.
0: Czyli widocznie nie masz Windowsa w wersji Pro, bo zdaje się, że ten edytor zasad
3: nie
0: grupowych
3: mam,
0: to...
3: Właśnie dopatrzyłem się, ja mam Windows 11 wersji Home.
0: A, no to...
3: Przepadło to wszystko.
0: Wiesz co, to być może w jakichś innych miejscach da się to też zmieniać i tego szukać. Ja powiem...
3: Nie.
0: Nie ma?
3: Nie, po prostu ja w panelu sterowania tylko mam możliwość i w menu start. I innych miejsc nie ma.
0: A czy w panelu sterowania nie masz czegoś takiego jak auto-odtwarzanie?
3: Mam, tylko że nie da... pozaznaczałem i niestety bez skutku. To nie pomaga nawet.
0: Rozumiem. Całkiem możliwe, wiesz co, że są to jakieś dodatkowe zabezpieczenia systemu, no bo pamiętaj, że kiedyś przez autoodtwarzanie, przez te mechanizmy autoodtwarzania bardzo często różnego rodzaju wirusy i inne złośliwe oprogramowanie się rozprzestrzeniało, więc być może Microsoft to po prostu z wersji na wersję jakoś tam starał się blokować. Wcale
3: no
0: by mnie
3: wiem,
0: to nie zdziwiło.
3: Ja mam w firmie Ardex komputer. Coś może to albo tej firmy komputery tak mają, albo nie wiem, bo tak mi koleżanka to ten sam podobny model ma i to samo ma.
0: Bo jakby, w czym jest problem? W tym, że po prostu nie pojawia ci się zawartość tego pendrive'a automatycznie, tak?
3: Nie, pendrive może się pojawić, ale muszę wchodzić głęboko. Do eksploratora, czy do wewnątrz komputera.
0: Wiesz co, to... To ja mam taki pomysł na szybko. Jeżeli zwykle te pendrive'y pojawiają ci się pod jakąś konkretną literką, to możesz sobie przyspieszyć całą operację w ten sposób, że podłączasz sobie pendrive'a, naciskasz wtedy kombinację Windows i literkę R, następnie wpisujesz literę tego pendrive'a, dwukropek, wciskasz Enter i już go masz wyświetlonego.
3: A, to jest jakaś taką możliwość, żeby szybciej, tak?
1: Tak, żeby szybciej. Tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy to jest Windows 10 czy 11?
3: 11 Home.
1: Okej, ja tutaj akurat mam u siebie 10, natomiast widzę, że w aplikacji ustawienia mamy cały czas ustawienia autoodtwarzania. W 10 to się wchodzi po prostu w ustawienia, później w urządzenia, a następnie w autoodtwarzanie. No w 11 to może być w innym miejscu, gdzieś indziej. I tam można dla każdego typu urządzenia osobno skonfigurować to, co się dzieje z tym autoodtwarzaniem. Między innymi tutaj mam na przykład właśnie listę rozwijaną dla dysków wymiennych i tutaj z tej listy domyślnie to jest tam właśnie wybrane, żeby wyskoczyło powiadomienie, ale mogę tutaj też zaznaczyć, żeby automatycznie ten katalog się w eksploratorze otworzył. Także przypuszczam, że w 11 ta opcja też gdzieś powinna być w ustawieniach.
3: No jest tam, tylko że to właśnie to bez skutku, to nie pomaga nawet.
1: Nie działa, nie działa.
0: To wiesz co, no to po prostu ja w takim razie...
3: To urządzenia, drukarki, takie różne rzeczy.
0: To ja proponuję, Sylwestrze, w myśl zasady nie kijem go to pałką, jeżeli to ci nie działa, to po prostu Windows R, literka dysku, dwukropek Enter i już będziesz miał sprawę załatwioną. Może nie tak, jakbyś chciał, może nie automatycznie, ale myślę, że dość szybko.
3: No właśnie, bo tak, bo z każdym urządzeniem tak mam, które posiadam, przenośne.
0: Rozumiem.
3: I będę musiał tak robić, kurczę.
0: Czy jeszcze w jakiś sposób możemy ci pomóc?
3: No, chyba raczej nie. Zapraszam dzisiaj. Na telefonie zainstalowałem. Nową wersję.
0: Aha.
3: Działa tylko taki dziwny głos. Zmienia się ten głos. Raz głośniej, raz ciszej. Te audio jakieś takie dziwne.
0: A to ciekawe. My cię słyszymy raczej na podobnej głośności.
3: No, ale nierówny głos jest.
0: Nie, my ciebie słyszymy.
3: Tak, faluje ten głos.
0: To znaczy, wiesz co? Tak, to falowanie rzeczywiście jest, ale ja mam wrażenie, że to jest jakiś...
3: Ale przedtem tak, nie było takiego falowania. Było falowanie, ale mniejsze, a teraz jest mocniejsze falowanie.
0: Mam wrażenie, że to jest jakiś algorytm odszumiający po prostu. Może oni rzeczywiście coś tu pozmieniali. Okej, Sylwestrze, to dzięki w takim razie za telefon.
3: Ja się z wami rozstaję pewnie, bo to już nie wiem. Jak będzie coś miał do powiedzenia, ktoś w tamtym tygodniu z tym... A to już ja mówię o tym zegarku Watchu. Tak. Jest taka oszczędzanie energii. Trzeba to włączyć po prostu, co odszukać i włączyć i to zadziała.
0: I będzie działało. Okej. Dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon. Do usłyszenia. Widzę, że już kolejne wiadomości wysyłacie do nas, ale to może przejdźmy na razie do tematów, które się nam pojawiają. Ty, Piotrze, wspominałeś o tym, że masz sporo informacji dotyczących gier. To może tak przewrotnie dziś od tego zacznijmy.
1: Okej, no i faktycznie tych informacji jest sporo. Czasami są takie tygodnie, że w jednym tygodniu to się spokojnie może stworzyć taki blok wielkości tego typowego miesięcznego zestawienia i w tym tygodniu tak się złożyło. No bo jakoś uaktywnili nam się deweloperzy i mamy tutaj zarówno nowe gry, jak i gry, które dostały po prostu wsparcie dla czytników ekranu. Mamy mody, więc trochę wszystkiego i to na różne platformy. Zaczynając od czegoś, o czym chyba dziś wspominaliśmy przy okazji różnych rzeczy. Mamy w sumie polski akcent, można powiedzieć, dlatego że ukazała się pierwsza wczesna alfa moda dodającego dostępność do gier z serii Gothic, konkretnie Gothica 1 i 2. Moda, nad którym pracuje nasz kolega Arek Świętnicki, którego możecie świetnie kojarzyć z różnych audycji. No już jakiś czas nad tym modem pracował. W wolnym czasie. Ostatnio znów wznowiły pracę nad tym modem. Tam też znalazł kilka osób, które mu w tym pomagają. Cały czas zresztą szuka osób zainteresowanych zarówno no, właśnie do testowania, dlatego mamy tą alfę, ale też dla programowania, więc jeśli lubicie programować w C++ albo po prostu macie jakieś inne sugestie, jest link do Discorda zrzeszającego społeczność modującą Gothica i tam na tym Discordzie pojawił się kanał dedykowany do dyskusji o modzie dostępnościowym, który ma taką wdzięczną nazwę YAGA, czyli skrót od Yet Another Gothic Accessibility Attempt, mimo to, że to jest jedyna próba, o której mi wiadomo o dodaniu dostępności, no ale tutaj nazwa YAGA, a Gothic to gra akcji RPG, która ma takie właśnie klimaty fantasy, więc no, wpisująca się ta nazwa tego moda w klimat gry jak najbardziej. Gra, w której która wielu, myślę, polskim graczom może być bardzo znana, bo to jest gra, która jest w naszym kraju wręcz kultowa, po części dzięki fenomenalnej polskiej wersji językowej, w której użyczyli głosu wiele aktorów dubbingowych, ale też jakieś różne modyfikacje do tej gry powstały, stworzone przez polską społeczność. Także gra, zwłaszcza właśnie u nas dziś, bardzo lubiana, ale nie tylko, bo też jest dostępna w innych językach. Gra, w której wcielamy się w kogoś, kto znalazł się w takiej kolonii więziennej, to która właściwie jest taką kopalnią, gdzie jest wydobywany surowiec potrzebny królowi do walki z orkami. Ja też dopiero coś zacząłem wczytywać się w fabułę tej gry, także przepraszam, że jeśli jakieś detale pomijam. Natomiast no, jesteśmy w takim miejscu otoczonym ogromną barierą. Dostaliśmy list, który musimy przekazać magom królewskim, którzy też tam gdzieś się znajdują. No i tak ta gra się otwiera. No, a że to jest RPG, no to musimy różny ekwipunek zdobywać, możemy dowolnie tak naprawdę naszą postać rozwijać, wykonywać wiele misji. Wszystko to w trybie chyba pierwszoosobowym, to jest generalnie gra faktycznie akcji, gdzie musimy odpowiednio ataki wykonywać, no to wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym, to nie jest walka turowa. Także kolejna gra, która myślę może stać się hitem. Natomiast jeśli chodzi o samego moda, no to faktycznie to jest naprawdę wczesna faza alfa. Co mamy? Mamy dostępną mapę, która pozwala nam się rozejrzeć po świecie, zobaczyć w jakim miejscu na przykład znajdują się jakieś osoby, jakieś przedmioty, do których może chcielibyśmy dojść, a jeśli chodzi o samą nawigację, no to mamy skróty, żeby obracać naszą postać o 45 stopni, także możemy trochę tak jak w grach audio od razu obracać się północ, południowy, wschód i tak dalej. Mamy dźwięki, które nas będą informować o różnych przedmiotach, o ścianach i o skrzyniach zamkniętych, tam też parę innych jeszcze dźwięków jest, które pomagają nam w nawigacji. No i mamy kilka skrótów klawiszowych, na przykład do czytania naszego zdrowia, naszej lokalizacji, kierunku, w jaką nasza postać jest obrócona, więc też takie no, skróty, które generalnie gdzieś w takich grach są nam potrzebne, przydatne. Gra czyta już menu, natomiast na przykład nie czyta w tym momencie wartości wybranych na przykład w ustawieniach, co może gdzieś czasami stwarzać problemy, na przykład gdybyśmy chcieli sobie klawisze zdefiniować, no to po prostu jakie klawisze są ustawione, to nie jest czytane wartości suwaków, no ale to jest pierwsza alfa, a jest na tyle czytane, że możemy spokojnie grę sobie uruchomić, więc no to wszystko działa. Do instalacji też musimy zainstalować sobie, oczywiście musimy kupić całą grę i Arek tutaj zaleca kupić sobie tą grę na Steamie. Ona tam nie kosztuje dużo, jest często na promocjach, można ją sobie kupić na przykład w zestawie z obie dwie części. Nie pamiętam, chyba kiedyś za to kilkanaście złotych na promocji dałem, to już jakiś czas temu kupiłem, jak dowiedziałem się o tym modzie, ale generalnie to nie będzie jakoś bardzo drogi interes, bo gra nie jest nowa, ma ponad 20 lat. No i kiedy już sobie tą grę kupimy na Steamie, ściągniemy, musimy też sobie pobrać coś, co się nazywa Union. I Union to jest biblioteka, która pozwala różnym osobom na modyfikację, instalowanie modów do Gothica. Też będzie do tego link. Strona, co ciekawe, z której tego Uniona pobieramy, jest całkowicie po niemiecku. Dużo osób na forum Mario Games pisało, że miało problemy, jakieś problemy, że linki wygasały, dostawali błędy o prawach autorskich. Szczerze mówiąc, nie wiem, ja nawet bez tłumacza sobie przeczytałem tą stronę, znalazłem odpowiedni link, download i po jego kliknięciu od razu plik mi się pobrał, także ja akurat żadnych problemów z pobraniem tego Uniona z tej strony, która jest w tym pierwszym poście podana, nie miałem, ale gdybyście mieli tam też ktoś na Dropboxa to wrzucił, także z tym nie ma problemu. No i później, jeśli chodzi o samego moda, no to pobieramy go z GitHuba, wklejamy w odpowiednie miejsce, wszystko jest w dokumentacji opisane. Po jego uruchomieniu też mamy plik konfiguracyjny, w którym możemy zdecydować, czy ma do nas mówić przez NVDA, i tak będzie domyślnie, przez ZDSR-a, czy przez SAPI. Przy okazji SAPI też można sobie prędkość i głośność dostosować. No i tak można już tego moda testować. No, widać, że to jest jeszcze alfa. Ja też miałem problemy z samą grą, ale z tego co wiem, to są gdzieś takie dość częste problemy, że ona na współczesnym sprzęcie czasem działa dziwnie. Ponoć są też jakieś inne jeszcze mody potrzebne, żeby to działało lepiej. A może miałem coś źle, grafikę skonfigurowaną. Nie miałem za dużo czasu jeszcze, żeby to zgłębić. Natomiast gra na moim komputerze co kilka sekund ewidentnie się wieszała, że żadne skróty nie działały, zarówno te od moda, jak i te odchodzenia. Więc no przypuszczam, tutaj miałem coś źle skonfigurowanego i to raczej wina moda chyba nie jest, także na temat jeszcze będę musiał zgłębić, ale jeśli nie boicie się właśnie takich pierwszych testowych wersji, no to tutaj mamy kolejny projekt, który zapowiada się bardzo ciekawie, no i projekt, przy którym jego autor jak najbardziej czeka o informację zwrotną, także jeśli może chcieliście zagrać Gothica, słyszeliście coś o tej grze, no to można pomału instalować sobie i testować. A jeśli wolicie gry audio i coś dużo łatwiejszego w instalacji, tutaj mam też, jesteście fanami Crazy Party, no to mam też kolejną całkiem ciekawą propozycję, a mianowicie nową grę od Mansona Armstronga, która nazywa się Side Party. Side Party to jest gra, którą można ściągnąć z portalu itch.io, który swoją drogą niedawno na chwilę upadł, ale już na szczęście wstał, już wszystko działa. Jest to gra darmowa, ale autor przyjmuje dotację, jeśli wam się spodoba. Dostępna zarówno na system Windows, jak i macOS, także jeśli macie Maca, to w Side Party sobie też na Macu pogracie. I jest to gra zainspirowana, jak się można domyślić, myślić po nazwie, minigrami z Crazy Party. Naszym zadaniem jest przechodzenie w prawo przez kolejne, coraz trudniejsze poziomy. Gra generalnie toczy się w nieskończoność, dopóki nie zginiemy, nie utracimy wszystkich żyć, no bo nasza postać dostaje domyślnie 3 życia, a też co kilka tam tysięcy chyba punktów zdobywamy kolejne życia, jeśli nam dobrze idzie. No i co musimy robić, przechodząc przez te kolejne poziomy? Różne rzeczy, które możemy znać z Crazy Party. Będziemy napotykać różnych przeciwników, które z tej gry możemy kojarzyć. No to na przykład będą pszczoły, nietoperze, jakieś ryby, bo też czasami w tej grze będziemy napotykać wodę. Jakich jeszcze przeciwników tam mamy?
0: Niedźwiedzia polarnego.
1: Tak, niedźwiedzia polarnego, łosie, no wszystkich wrogów praktycznie, których z Crazy Party znamy, natomiast w przeciwieństwie do Crazy Party mamy tutaj miecz i możemy się obronić i zabić wielu przeciwników, których normalnie w Crazy Party zabić byśmy nie mogli. Będziemy czasami też musieli sobie przechodzić przez drzwi. Niektóre drzwi będą otwierać się automatycznie co kilka sekund i zamykać, tego też musimy uważać, żeby te drzwi nas nie przytrzasnęły, bo wtedy też utracimy życie, a czasami będziemy musieli najpierw nacisnąć przełącznik i też będziemy wtedy mieli kilka sekund, żeby te drzwi pokonać. Będziemy musieli czasami wspinać się po drabinach albo z nich schodzić. Będziemy musieli różne rzeczy przeskakiwać, to zarówno będą przepaście, to będzie lawa, czasami, tak jak wspominałem, będziemy musieli przepłynąć kawałek pod wodą, gdzie będziemy napotykać też różne jakieś węgorze i inne ryby. Co tam jeszcze? Będziemy czasami napotykać działka, które będą do nas strzelać. No i to wszystko generalnie rzeczy, które znamy z Crazy Party, ale też będziemy zdobywać różne przedmioty, które będą poprawiać atrybuty naszej postaci, no bo ona będzie mogła biegać szybciej, możemy dostać więcej zdrowia, możemy zwiększyć zasięg naszego miecza, możemy też czasami zbierać kamienie, które będą spadać, no bo tutaj kolejna rzecz, którą będziemy musieli czasami unikać, to spadające kamienie, natomiast jeśli jakiś kamień podniesiemy, no to możemy go rzucić z daleka w innego przeciwnika, ale też musimy uważać, bo przeciwnicy też te kamienie mogą podnosić i rzucać je w nas, także tutaj też takie rzeczy mogą mieć miejsce. No i generalnie zasada jest taka, że no musimy przeżyć jak najdłużej i wtedy też możemy nasz wynik wysłać. Mamy planszę najlepszych wyników, gdzie możemy porównać się do innych graczy. No i tak jesteśmy sprawdzani. Gra jest fenomenalna, muszę przyznać. Steruje się nią dużo lepiej niż Crazy Party, zauważyłem. Jakoś ta postać chodzi i skacze płynniej. Dodatkowo przez to, że to jest kolejna gra napisana w NVGT, no to tutaj też mamy bardzo fajnie zrobiony dźwięk binauralny. Mamy takie delikatne pogłosy, które stają się coraz głośniejsze, jeśli niżej gdzieś schodzimy po tych drabinach. Także to też daje bardzo fajny efekt. A także jeśli lubicie Crazy Party, no i szukacie takiej gry typowo zręcznościowej, to jeszcze darmowej, naprawdę prostej do nauczenia się, ale jednocześnie bardzo trudnej, no to jak najbardziej Side Party polecam. Oczywiście do wszystkiego będzie link w komentarzu. Akurat Side Party na forum Audio Games nie ma, ale pozostałe gry, o których będę mówił, już na forum są. Następnie coś dla fanów karcianek i roguelike'ów, bo mamy kolejną grę tego typu, która się nam pojawiła i to dostępną grę. Grę od autora, który już taką podobną grę jakiś czas temu stworzył. Mianowicie, jeśli pamiętacie grę Conjury, to była gra dostępna zarówno na smartfony, jak i na komputery, to autor tej gry wypuścił kolejną grę. Nazywa się CyberQuest. No i tutaj znów gra, która jest dostępna zarówno na komputery, jak i na smartfony, aczkolwiek na ten moment wersja komputerowa działa z czytnikami ekranu trochę lepiej, także radziłbym raczej grać na komputerze i tutaj też informacja, gra jest dostępna na Steamie, zarówno na system Windows, jak i macOS. I o co w tej grze chodzi? Gra ma osadzenie w takim świecie cyberpunkowym, w którym wcielamy się w przewódcę gangu, który chce wspiąć się na szczyt w mieście, w którym toczy się fabuła i pokonać wszystkie inne gangi, a zwłaszcza jeden najgroźniejszy. Ale żeby do niego się dostać, do jego szefa, no to musimy najpierw pokonać inne gangi. Robiąc to w takim typowo stylu roguelike'owym, gdzie mamy ścieżkę, musimy pokonać różne wyzwania. Czasami będziemy też mieli dostęp do sklepu i będziemy mogli różne nagrody zdobywać podczas walki. Co ciekawe, no bo jesteśmy przywódcą gangu, będziemy mieli do dyspozycji różne postacie. I musimy taką drużynę skomponować z trzech członków, no i siebie. My zawsze jesteśmy gdzieś w grze dostępni, ale zawsze będzie też walczyć trzech innych członków gangu i mamy do dyspozycji kilka postaci. Na początek dostajemy chyba cztery lub pięć, teraz nie pamiętam, ale możemy też odblokować kolejne. I każda postać stanowi inną klasę i zależnie od tego, jakie postacie wybierzemy, no to w naszej talii, ale też w sklepach będziemy mieli do dyspozycji różne karty. Mamy postacie, które walczą wręcz, mamy postacie, które używają broni palnej, takiej długodystansowej bardziej. Mamy jakieś postacie, które władają miksturami, które władają ogniem, także tych postaci też jest dużo i one grają, nimi się gra różnie, więc sobie dobieramy taką drużynę. No i podczas takiej jednej rundy, to nazwijmy, no po prostu gdyby któraś z naszych postaci zginęła, no to tracimy do niej dostęp, a przynajmniej do pokonania następnego pełnego bossa. No a jeśli wszystkie postacie zginą, no to typowo, jak to często ma miejsce w roguelike'ach, po prostu nasza gra się kończy i musimy rozpocząć od nowa. Kiedy już wejdziemy w pojedynek z jakimiś przeciwnikami, czy to jest boss, czy jakieś inni przeciwnicy, no to musimy znów wybrać trzy postacie z tych czterech, które mamy do dyspozycji. I rozpoczynamy walkę. Sama gra karciana działa tak, jak można by się spodziewać. Na początku każdej tury dostajemy energię, którą możemy wykorzystać do grania różnymi kartami, które sobie dobieramy, stali. I jakie mamy do dyspozycji karty? No mamy głównie różne bronie, które i zagranie jedną z tych broni pozwala nam ją dać jednej z postaci, która jest akurat, która bierze udział w

niepochłonną postać. Więc tak generalnie wygląda sama rozgrywka. Po pokonaniu jakiegoś pojedynku zdobywamy kredyty, które potem możemy wykorzystać w sklepie. Zresztą po pokonaniu jakiegoś przeciwnika, podobnie w Conjuring, jak w Conjuring, zanim nawet sama bitwa się skończy, od razu zdobywamy jakieś przedmioty, tak zwany loot, który nam się pojawia i możemy go od razu wykorzystać. A jeśli pokonamy jakiegoś bossa, no bo tu mamy świat cyberpunkowy, no to dostajemy implant. Możemy sobie jeden z kilku implantów wybrać, zawsze tam mamy kilka implantów do wyboru. No i później ten implant możemy zainstalować na jednej z naszych postaci i to nam da taki trwały efekt, który później możemy wykorzystywać w kolejnych. Także podobnie trochę jak na przykład relikty w Slay the Spire, jak ktoś grał, tutaj bardzo podobnie to działa, czy w Doncasterze też coś podobnego, bo on tylko tutaj instalujemy je na jednej z naszych postaci. Także gra bardzo fajna, no szkoda, że mobilna wersja ma na ten moment problemy. Na przykład na iPhone'ie, mimo to, że gra powstała w Unity, nie działa interakcja bezpośrednia, więc trzeba voiceovera wyłączać. Tam chyba Unity coś zaczęło zmieniać, no bo oni też zaczęli pracować nad własną dostępnością, może dlatego przestało działać, ale no nie jestem pewny, mniej więcej faktycznie oprócz tego też są jakieś błędy, problemy z fokusem na wersji mobilnej zarówno na iPhone'ie, jak i na Androidzie, także na ten moment polecałbym wersję na komputery, natomiast wersja mobilna też pewnie za jakiś czas zostanie poprawiona. Gra na komputery kosztuje około 45 zł, na smartfonach jest no mniej więcej o połowę tańsza. Będą linki do wszystkiego, jest wątek na forum Audio Games, gdzie możecie je znaleźć, ale też porozmawiać z samym deweloperem. I to jeszcze nie koniec, bo pojawiło się jeszcze kilka kolejnych gier. Następnie mamy gry, które mamy dwie gry, które symulują gry planszowe, które kiedyś były dostępne. Najpierw mamy grę Tower of Darkness, która jest komputerową wersją gry Dark Tower, która powstała ponad 40 parę lat temu. To była gra planszowa z takim elektronicznym dodatkiem, który też był w tej grze wykorzystywany. I fabuła tej gry jest taka, że jakiś potężny czarnoksiężnik zdobył berło, które pozwoliło mu przejąć kontrolę nad całym światem tak naprawdę i zamknął się w tytułowej mrocznej wieży i musimy go pokonać. Konkretnie mamy w tej grze cztery królestwa, no bo w grze może być brać udział maksymalnie czterech graczy. Gra tutaj od razu mogę wspomnieć, działa ma tryb wieloosobowy, ale lokalny, więc to musimy siedzieć przy jednym komputerze, no ewentualnie jakiś NVDA remote albo jakiś, nie wiem, RIM, TeamTalk, coś takiego, można po prostu w ten sposób sobie pograć ze znajomymi zdalnie, gdyby ktoś chciał, no da się to obejść generalnie. Więc każdy gracz wciela się w jedno, w jedno z tych królestw. No i co robimy? Chodzimy sobie po planszy, a mamy swoich wojowników i musimy przedostać się do tej mrocznej wieży. Jak to robimy? No musimy przedostać się do sąsiedniego królestwa, gdzie na jednym z pól, no bo to jak to w grach planszowych, po prostu chodzimy sobie po tej planszy, musimy znaleźć brązowy klucz. Brązowy klucz pozwoli nam przejść do kolejnego sąsiedniego królestwa, bo na początku możemy przejść tylko do jednego. Jeśli ten klucz znajdziemy, to będzie klucz srebrny, no to musimy zrobić jeszcze raz podobnie, żeby znaleźć klucz złoty. No i kiedy znajdziemy wszystkie trzy klucze, no to możemy przedostać się do samej wieży, gdzie musimy rozwiązać zagadkę, jak te klucze odpowiednio włożyć do zamków, które są w tej wieży, no i wtedy możemy stać czoło czarnoksiężnikowi. Oczywiście nie tylko klucze znajdziemy na tej planszy, bo będziemy też napotykać różnych przeciwników, których musimy pokonywać, a jeśli nam to nie wyjdzie, no to będziemy naszych wojowników tracić. Jednocześnie podczas poruszania się zużywamy jedzenie, które też musimy sobie albo kupić, albo znaleźć. Czasami trafimy na bazarek, na którym właśnie możemy różny ekwipunek kupować, ale też nawet na przykład możemy się targować z sprzedawcami na tym bazarku.
a my też nie możemy przesadzać, bo nas wtedy mogą wyrzucić z niego. No i generalnie to jest cała geneza tej gry. Wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. Możemy też grać sami, no wtedy gramy przeciwko komputerowi. Możemy sobie ustalić na przykład limit tur, na przykład po 100 turach

0: bo po 200 gra się może zakończyć, więc wtedy też po prostu walczymy z czasem. Gra jest dostępna na system Windows i co ciekawe, mamy tutaj zarówno użyte oryginalne dźwięki, które wydawało to urządzenie z tej gry oryginalnej, takie piszczenie typowe, tak, to są lata 80., ale też mamy dużo dodatkowych dźwięków i muzyki, które dodał autor na różne pola, na które będziemy wchodzić, także ten klimat też jest wzbogacony o takie bardziej współczesne brzmienia.
1: Takie połączenie starego z nowym.
0: Tak, tak. I to jest bardzo fajnie w sumie zrobione. Gra jest taka... No trzeba sobie najpierw przeczytać dokumentację, bo dużo w tej grze się dzieje. Jak już to przeczytamy, to generalnie rozgrywka jest no, w miarę prosta, po prostu poruszamy się w odpowiednią stronę, szukamy tych kluczy, no i zależnie od tego, gdzie staniemy, no to po prostu gra nam powie, co musimy w danym miejscu zrobić, co się stało. Natomiast to generalnie gra się w miarę prosto, kiedy już sobie tą dokumentację przeczytamy. Tak jak wspominałem, gra jest dostępna na system Windows, też znajdziemy ją właśnie na portalu itch.io i będzie do niej link do forum AudioGames, gdzie znajdziecie więcej informacji i link do profilu itch.io, autora tej gry. Następna gra to Spirit Islands i to jest kolejna taka gra planszowa i karciana. Tym razem gra, która jest grą tekstową, aczkolwiek działającą w przeglądarce. Mamy taki mały wiersz poleceń, w którym wpisujemy odpowiednie polecenia, ale to wszystko odbywa się w przeglądarce. I co w tej grze robimy? Wcielamy się w takiego jakby, można powiedzieć, boga, takiego duszka, który musi ochronić swoją wyspę od jakichś osób, które próbują na tej wyspie się osiąść. No i każdy z tych duszków ma jakieś swoje własne umiejętności. Możemy tutaj na przykład używać jakichś błyskawic, żeby niszczyć miasta, powodować jakieś powodzie, więc tutaj bardziej nawet można powiedzieć trochę tak gramy jakąś taką istotą boską, nawet to tak można nazwać, ale też możemy też, bo tam na tej wyspie są też jacyś tubylce, możemy kierować nimi tak, żeby im pomóc gdzieś spowodować jakieś powstanie. Także tutaj gramy wspólnie przeciwko właśnie tym przeciwnikom. I tutaj mamy kilkanaście tych różnych duszków do wyboru. Każdy z nich ma jakieś inne umiejętności. To wszystko odbywa się tak, że dobieramy odpowiednio kartę i też tutaj mamy różne statystyki, które wykorzystujemy, żeby odpowiednie ataki wykorzystać. Poruszamy się też po planszy. To jest też gra, którą muszę szerzej przetestować. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, no to tutaj mamy taką tekstową wersję, która jest dla nas w pełni dostępna. No i z tego, co czytałem w samej instrukcji gry, też mamy taki samouczek, który wysłał, napisał autor postu na forum audiogames.net. No to jest dosyć skomplikowana gra, więc jeśli lubicie takie gry, takie bardzo strategiczne, no to tutaj też myślę, warto sobie to sprawdzić, bo wygląda to bardzo ciekawie, no bo oprócz samej gry mamy też rozszerzenia różne, które zostały dla niej wydane i ta elektroniczna wersja, tak to nazwijmy, też to wszystko posiada. Co mamy dalej? Dalej mamy grę Soul Blaze, która niedawno doczekała się dostępności. Tutaj też zarówno mamy wsparcie dla NVDA, jak i innych czytników ekranu, czy to właściwie jakiegoś SAPI, jak i syntezy mowy na systemie Windows. I Soul Blaze to jest kolejny roguelike poniekąd, natomiast tym razem zainspirowany Pokemonami. Na początku sobie możemy wybrać jedną z trzech stworków, który będzie naszym tak zwanym starterem. I tutaj, co ciekawe, autor tej gry dał wszystkim stworkom, które będziemy napotykać, bardzo szczegółowe opisy. Mamy takie opisy alternatywne, które powiedzą nam, jak te wszystkie stworki wyglądają, więc podobnie jak na przykład w Manamonach, tam też mieliśmy skrót, żeby sobie przeczytać, jak jakiś Manamon wygląda, no to tutaj w tej grze też coś takiego mamy. No i tutaj i podobnie właśnie jak na przykład, nie wiem, Slay the Spire, możemy sobie jedną z kilku ścieżek wybrać, no i na tej ścieżce będziemy napotykać różne rzeczy, albo będziemy napotykać inne stworki, albo trafimy do sklepu, albo do jakiegoś salonu gier, gdzie możemy jakiś parametr ulepszyć. No i na końcu napotkamy bossa. Na ten moment w grze bossy są 3. Autor planuje, żeby ich było w przyszłości więcej. A jeśli chodzi o sam system walki, no to on jest podobny do systemu walki w Pokémonach, więc po prostu wybieramy jedną z umiejętności, które chcemy, żeby nasz stworek wykorzystał. Tutaj też mamy różne żywioły, które albo są bardzo lub w ogóle nieefektywne przeciwko sobie. Natomiast co ciekawe w tej grze, żeby za te umiejętności zapłacić, używamy kości. Rzucamy kośćmi. I też w tej grze możemy jakieś kolejne kości gdzieś znajdywać. No i biorąc pod uwagę to, co nam na tych kościach wyjdzie, każda umiejętność ma swój koszt, który musimy opłacić, więc no, musimy też podejmować decyzje na podstawie tego, co na tych kościach wyrzucimy. Także to jest też bardzo ciekawa gra. Ma też bardzo ciekawą uprawę dźwiękową, gdzie autor chyba większość dźwięków zrobił sam i to dosłownie sam swoimi ustami, na przykład, nie wiem, jakieś płomienie, to tak naprawdę słuchaj właśnie, jakby zrobił jakie takie mamy dźwięki, ale mamy też muzykę, która też całkiem fajnie pasuje do tej gry. No jeśli lubicie Pokémony, to polecam, zwłaszcza, że te opisy też są takie szczegółowe, więc no można się naprawdę w ten klimat naprawdę wejść, bo gra się to bardzo przyjemnie. I to jeszcze nie koniec, mamy jeszcze dwie, słuchajcie. Bardzo dużo tego w tym tygodniu wyszło. Następnie mamy coś na smartfony i to jeszcze co ciekawe, grę, która jest dostępna w języku polskim, także jeśli ktoś szuka gier, które są przetłumaczone, to może was zainteresować, przepraszam. Jest to gra War Shovel, dostępna zarówno na iPhone'a i na Androida, chyba też, ale się szybko upewnię. Natomiast jest to gra od tego samego twórcy, kto tak jest też na Androida, już sprawdziłem, autora gry takiej jak Lost Vault, które tą grę możecie kojarzyć, jeśli interesują was gry mobilne. Lost Vault to była gra taka typu Idol, gdzie mogliśmy naszą postać zostawić i w grze różne rzeczy się działy. To była gra, która też była osadzona w takim świecie cyberpunkowym, a tutaj mamy typowo taki świat fantasy. I nasza postać może też chodzić po świecie, pokonywać różne potwory, żeby zdobywać kolejne poziomy, dzięki czemu możemy dawać jej różne atrybuty, nad tym decydujemy my, natomiast samą walkę, samą eksplorację, no to już wykonuje nasza postać i możemy wtedy sobie grę zminimalizować, zająć się czymś innym i później do niej wrócić, ale to nie wszystko, no bo pokonując te potwory będziemy zdobywać różne przedmioty, albo już gotowe przedmioty, albo surowce, które potem możemy wykorzystać do stworzenia innych przedmiotów, które albo możemy dać naszej postaci, albo później jej sprzedać na rynku, bo w grze mamy też taki aspekt wieloosobowy, bo mamy handel, możemy przedmiotami handlować, możemy wykonywać różne misje w mieście, mamy gildie, do których możemy dołączać i wtedy albo grać w drużynie z naszymi znajomymi, wtedy grać przeciwko innym gildiom, albo po prostu gdzieś sobie nawzajem pomagać, także to jest tego typu gra, która na ten moment ma jakieś drobne błędy dostępności, natomiast autor obiecał, że coś tu będzie poprawione. Szkoda, że na start już tej dostępności nie było, tylko i tak to zostawił na koniec, jak no, już miał doświadczenie z Lost Vault, który z tego co pamiętam zresztą miał dosyć dużo niewidomych graczy. No niby jednak jeśli lubicie takie gry, gdzie możecie właśnie wrócić do niej na kilka minut w międzyczasie, kiedy robicie coś innego, lubicie gry takie RPG typowe, fantastyczne, no to War Shovel to jest gra darmowa, w której mamy jakieś płatności wewnątrz aplikacji, które też no, nie są nam potrzebne, też możemy reklamy oglądać, gdybyśmy ich tam chcieli coś przyspieszyć, ale też możemy grać po prostu za darmo, z tego co wiem. Gra dostępna zarówno na iPhone'a, jak i Androida. I na koniec coś dla tych, którzy lubią kryminały. Jeśli kojarzycie może taką serię gier jak Ace Attorney, to jest japońska seria od firmy Capcom, którą pewnie możecie kojarzyć na przykład ze Street Fightera. To była gra, w której wcielaliśmy się w adwokata, który musiał różne osoby bronić, no ale zanim dochodziło do samych rozpraw, no to musieliśmy najpierw przepytywać świadków, musieliśmy szukać dowodów różnych. No i to jest gra, która jest właśnie serią Ace Attorney inspirowana. Nazywa się Paper Perjury i jest dostępna na Steamie. I co wiemy o tej grze? Wcielamy się w panią Justinę Smith, która jest nowym urzędnikiem, nową urzędniczką właściwie nawet, która została zatrudniona na lokalnym komisariacie. No i kiedy robiła porządki w papierach, odkryła jakieś nieścisłości i to spowodowało, że zaczęła zgłębiać sprawę, zaczęła współpracować z detektywem, który jest z tej lokalnej stacji. No i musimy rozmawiać z różnymi właśnie osobami, szukając dowodów. Musimy tą papierologię całą przeglądać, chodzić w różnych lokacjach. Będziemy mieli do czynienia z dziesiątkami różnych spraw, które finalnie rozwiążą nam jakąś jedną dużą sprawę, która też się rozwija. Oczywiście będziemy musieli patrzeć, czy świadkowie, z którymi rozmawiamy, mówią prawdę, czy kłamią, no bo nie wszyscy nam będą chcieli prawdę mówić. No i kiedy już będziemy mieli pewność, że wiemy, kto daną zbrodnię dokonał, no to możemy ich o to oskarżyć. Przez to, że to jest gra typu visual novel, czy taka bardziej to jest taka książka, w której musimy różne decyzje podejmować, czy tutaj właśnie szukamy dowodów, no to mamy tutaj dużo tekstu. Gra powstała w silniku RenPy, który jest często wykorzystywany do tego typu rzeczy, co jest o tyle fajne, że możemy zarówno skonfigurować grę, aby mówiła naszą syntezą w systemie, czy jakimś SAPI, czy po prostu wysyłała tekst do schowka, no a stąd możemy sobie na przykład NVDA czy ZDSR-em to czytać, albo od razu do tłumacza wysłać, nawet jeśli języka angielskiego nie znamy, i grać w ten sposób. Na ten moment musimy do tej gry mieć pada, dlatego że funkcja zwrócenia uwagi, że świadek coś kłamie, my o tym wiemy, nie jest przypisana do żadnego klawisza na klawiaturze. Jeśli gramy na padzie, to jest do tego dedykowany przycisk, ale na ten moment na klawiaturze żadnego skrótu na to nie ma, natomiast autor już o tym wie i obiecał, że niebawem w przyszłej aktualizacji to zostanie poprawione, także nawet jeśli pada nie macie, no to wystarczy poczekać kilka dni i pewnie ten problem zostanie naprawiony. Widzę, że też jest dostępne demo do tej gry, więc jeśli nie chcecie jej od razu kupować, no to można sobie to demo pobrać. Gra na ten moment kosztuje 73 zł, mamy 20% zniżki, normalnie kosztuje 1,90 zł w serwisie Steam. Więc jeśli kryminały lubicie, no to myślę, że warto tą grą się zainteresować. No i to wszystko.
1: No, trzeba przyznać, że całkiem pokaźna lista gier w tym tygodniu, ale święta się zbliżają, więc jeżeli szukacie jakiejś rozrywki na ten wolny czas, no to być może zainteresuje was właśnie, albo już zainteresowała was któraś z propozycji przedstawionych przez Piotra. Tymczasem dzwonicie do nas i musicie się niekiedy wykazać dość sporą cierpliwością, tak jak chociażby teraz musiał to zrobić Roman. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Mnie cieszy ogromnie, bo to znaczy, że wór Mikołaja z grami był przebogaty. Z dużą przyjemnością właśnie wysłuchałem tych różnych opowieści.
1: A my tu jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy, bo jeszcze spotkamy się na pewno w przyszłym tygodniu, także wiesz, jeszcze.
0: Rozumiem. Jak widać, wiele rzeczy może się wydarzyć w ciągu tygodnia.
1: Tak.
2: Super. To fakt. Posłuchajcie, ja z całkiem realnym światem, nudnym i w ogóle potrzebnym, czyli z nową aktualizacją mojego ulubionego produktu, projektu, programu, aplikacji Time for Bus.
1: Czyli co tam nowego?
2: Co tam nowego? A tam po pierwsze trochę uproszczony ekran przystanku. Znaczy, generalnie chcę chyba głównie powiedzieć o tym, że zmiany są nieduże, choć na plus. Kto używa, to wie, że do tej pory było trochę trudno dostać się na ekranie przystanku do tego, co nas interesowało, bo wcześniejsze rzeczy były takie, były. Teraz na pierwszy punkt wyszła pomoc w nawigacji i to bardzo wygodna funkcja. Też przypomnę o niej, bo w poprzednim jakoś mi umknęło. A to prosta rzecz wskazująca, w którym kierunku jest przystanek. Zwłaszcza przydatna, kiedy gdzieś przyjeżdżamy w jakieś miejsce, a potem wracamy w przeciwną stronę. I wtedy nie wiemy, no bo pierwszy raz jedziemy, czy przystanek jest bardziej w lewo, czy bardziej w prawo. I taki wskaźniczek bardzo się przydaje. Natomiast, co ciekawe, firma proponuje prezenty. Święta idą. Do 23 grudnia w menu jest do odebrania prezent. No nie, że jakieś wielkie coś, ale jeśli ktoś używa takiej koncepcji jak prezenty marzeń, jest taka strona prezentymarzeń.com, czyli propozycje różnych tam abonamentów, różnych tam masaży, różnych tam rzeczy, które można na prezent komuś zafundować. No i tutaj, jeśli ktoś przekroczy kwotę 300 zł, to ma tutaj dodatkowy rabat, stóweczkę od Time for Busa. Ładnie, dostępnie przygotowana informacja, kod również dostępny i to miłe, że nie tylko się pokazuje piękne ikonki, ale też w wersji dla nas dostępne i na Androidzie, i na iPhone'ie. No już ja to
1: i tym tak bardziej, że to darmowa aplikacja.
2: Tak, aplikacja jest darmowa, ale jednak zachęcają do używania i w ten sposób. Chciałem głównie powiedzieć, że fajnie, że nas się nie omija w tym. Że to nie tylko tyle, że zrobiono nam dostępną aplikację i wielu ona służy, ale również jeśli robi się akcję reklamową czy prezentową, to również i ona nas dotyczy. Nas
1: no tak, widząc, bo zbliżają się święta i zbliża się czas świątecznych kartek, jakie będziemy dostawać od różnych instytucji. I niestety nierzadko jest taka sytuacja, że dostajemy maila zatytułowanego na przykład Wesołych Świąt albo w podobnym klimacie. Otwieramy sobie tego maila i widzimy tylko, że jest jakiś obrazek. Pod spodem jest stopka, czyli się ktoś tam podpisał i wiemy, kto to nam wysłał, ale jeżeli wysłał nam nawet jakieś życzenia, nawet pewnie i szczere, tylko średnio dostępne dla nas, a przynajmniej bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegów.
2: No właśnie tak, właśnie tak. Ale też firmy często przesyłają właśnie kody. Weź udział w promocji tutaj i użyj kodu. Tylko że nie możemy go użyć, bo on jest w wersji graficznej i właściwie nie bardzo wiadomo, co na nim jest.
1: No to też prawda.
2: To ja podziękuję pięknie, bo może ktoś jeszcze czeka, a poza tym naprawdę Tyflo Przegląd jest doskonałą rzeczą i ciągle aktualną i teraz tam pewnie coś wymyślisz nowego, Michale, albo Piotrze, albo nie wiem, kogo dzisiaj mamy jeszcze.
1: A dziś nas tylko dwóch.
2: Ale jakich za to? No, ale za to jakich?
1: Dokładnie.
2: Dziękuję.
1: Dzięki, Romanie, pozdrawiam. Za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia. No to teraz słuchajcie, to tak, ja zajrzę do waszych wypowiedzi, bo my się trochę tutaj będziemy teraz bawić w pośredników informacji. O, mamy tutaj tych komentarzy, nam się narosła, że tak powiem, sterta. No to dobrze, to po kolei. Na dobry początek to mamy taki komentarz, taką prośbę w zasadzie od słuchacza Zbigniewa. Dobry wieczór, witam prowadzącego i słuchających radio. Właśnie mija 30 lat od zakończenia kursu dla telefonistów w Bydgoszczy. Jeśli mógłbym prosić o przekazanie tej informacji, to chciałbym za Państwa pośrednictwem odnowić kontakt z uczestnikami kursu, który odbył się w listopadzie i grudniu 1994 roku. Proszę o podanie mojego numeru telefonu i tu jest ten numer, więc ja go podam. 516-21-54-18. Tak jest. To jest ten numer telefonu do słuchacza Zbigniewa. Proszę o SMS-y na początek korespondencji. Zbigniew Bieniasz. Być może słuchający radia skojarzą moją osobę, choć minęło już tyle lat. Serdecznie pozdrawiam. Z góry dziękuję. Proszę bardzo. Miejmy nadzieję, Zbigniewie, że odnajdziesz współuczestników kursu. Mnie to w ogóle zastanawia, jak taki kurs wyglądał. Czego wy tam się uczyliście, bo zawód telefonisty w dzisiejszych czasach, to mam wrażenie, że no już nie jest takim zawodem, w którym przynajmniej w Polsce ktoś pracuje, chociaż może mamy jeszcze jakichś niewidomych telefonistów. W związku z tym, że no mamy te centralki cyfrowe, to coraz mniej jest on popularny, no bo to zazwyczaj pani sekretarka jest w stanie między załatwianiem wielu różnych spraw połączyć gdzieś tam kogoś w odpowiednie miejsce, ewentualnie my sami jesteśmy proszeni o wybranie numeru wewnętrznego i połączenie się tam, gdzie chcemy, ale może jeszcze na przykład ktoś z naszych słuchaczy pracuje jako telefonista. Jeżeli tak, to zapraszamy serdecznie, a jeżeli chcecie się jakimiś swoimi wspomnieniami podzielić, jak to kiedyś tam bywało, pracując na centrali i jaka wiedza i umiejętności były w tamtych czasach potrzebne, a być może są i do dziś, no to zapraszamy bardzo serdecznie do jakichś takich kontaktów, do wspominania. No to jest ciekawy temat, tak myślę. Mamy następny komunikat, następną wiadomość od Mateusza. Hej, mógłby mi ktoś w wolnej chwili napisać imię tego gościa od amerykańskiego tutoriala Mety? Brent Harbaut? Czy jak? To chyba. To
0: nie wiem, nie wiem, o kogo chodzi, szczerze mówiąc.
1: No, prawdopodobnie to ten autor tego materiału, takiego dość dużego, który kiedyś, ja chyba nawet też podlinkowywałem w Tyflo Przeglądzie, ale to już no, jakiś czas temu było, więc no być może tak właśnie się to pisze, jak Mateuszu tutaj napisałeś, albo może ci chodzi też o wymowę. No ale to chyba brand po prostu, tak. Następny komunikat, następne pytanie od Mateusza. Nie, od Mata. Nie, od Mateusza, tak, dobrze. Witajcie, jak nawigować po polach wyboru w Wordzie i zaznaczyć wybraną opcję używam NVDA? Pytanie, czy to się w ogóle da zrobić, bo te różne elementy formularzy to różnie były rozpoznawane przez programy odczytu ekranu, natomiast jeżeli cokolwiek zadziała, no zresztą zobaczymy, czy w ogóle jest to obsługiwane. Ja sobie teraz nawet Worda uruchomię. Proszę bardzo, pusty dokument. No właśnie, obawiam się, że nie, że to nie jest w ogóle przewidziane do obsługi, bo ja myślałem, żeby NVDA i po prostu literką X próbować, ale kiedy sobie wejdę w ten tryb przeglądania, to mam, że to jest nieobsługiwane w tym dokumencie. Ja się obawiam, że z tego typu kontrolkami w tych dokumentach Wordowskich może sobie najlepiej radzić JAWS, bo NVDA z takimi elementami, tymi interaktywnymi formularzami, no ma z tym problem, niestety. I mamy jeszcze od wiernego słuchacza wiadomość. Witajcie, od jakiegoś czasu mam problem z laptopem. Od jakiegoś czasu pokazuje mi, że mam mało pamięci na dysku. Problem w tym, że nie wiem, co tak zajmuje. Mam mało programów, tylko dokumenty, a dysk 256 GB. Co może być powodem? Różnego rodzaju, wierny słuchaczu, pliki tymczasowe na przykład, czy jakieś elementy Windows Update'u. Ja proponuję zrobić oczyszczanie dysku. I oczyszczanie dysku łącznie z tymi tak zwanymi plikami systemowymi. Tam, kiedy wejdziesz w to oczyszczanie dysku, to wchodzisz w eksplorator Windows, wybierasz sobie dysk C, menu kontekstowe, właściwości i tam jest oczyszczanie dysku. No i tam przechodząc strzałkami, to chyba drugi element od góry, który będzie na tej liście elementów do oczyszczenia, i kiedy naciśniesz tab, kiedy tam poszukasz jeszcze dodatkowo tabem takiego przycisku jak oczyść pliki systemowe, to ja bardzo zachęcam, żeby tam wejść i zwłaszcza zainteresować się aktualizacjami czy jakąś tam pamięcią związaną z usługą Windows Update, bo tam kilka gigabajtów nawet można oczyścić. Dodatkowo warto też zainteresować się tym, co z naszego dysku może usunąć dodatkowy program, taki jak chociażby CCleaner. Bo ja ostatnio miałem taki problem, że no ja już generalnie jadę na oparach wolnego miejsca na dysku twardym, systemowym. I też mam taki problem, jaki ty tu opisujesz. No i niestety kwestia jest taka, że to oczyszczanie dysku to nie było w stanie już zrobić nic. W zasadzie żadnych plików dodatkowych zlokalizować. A CCleaner, jeszcze wyobraźcie sobie, wyrzucił mi z dysku twardego około 10 GB czy tam 11. Ale tak czy inaczej dysk już tylko czeka na przerwę świąteczną, leży sobie w szufladzie i czeka po prostu. Bo zdecydowanie muszę sobie zamontować większy dysk systemowy w komputerze. Także to trzeba będzie rzeczywiście zrobić. Łukasz do nas napisał i testuje komentarze na YouTubie z poziomu Blind Shella. No i Łukaszu to zadziałało, wszystko się udało. Więc jak widać, można i też komentować z poziomu telefonu Blind Shell, więc bardzo fajnie. A teraz odbieramy telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
3: Ano, witam serdecznie, Bartek, słychać mnie?
1: Słychać cię, Bartku, witaj.
3: O dziwo, że się nie wyświetliła moja wizytówka, bo w zeszłym tygodniu wszystko było git, majonez, też dzwoniłem z WhatsAppa i udało się mnie zidentyfikować.
1: Wiesz co, ja teraz najzwyczajniej w świecie mówiąc nie miałem czasu podsłuchać, kto do nas dzwoni.
3: A rozumiem, dobra. No to tutaj akurat, że tak powiem, nic takiego złego się nie stało.
1: Jasne.
3: Pierwsze, co tu dzwonię do was z wiadomością z zeszłego tygodnia, tak jak obiecałem, tutaj przypomnę może, chodziło o tą sprawę w playerze i przemieszczanie się po czasie, ewentualne szybsze cofanie. I ty, Michale, mi zaproponowałeś przez centrum sterowania. Ja tobie powiem tak, w centrum sterowania znalazłem tylko dwie pozycje i one niestety były wygaszone, czyli poprzednia i następna ścieżka, więc jeżeli chodzi o przesuwanie czy do przodu, czy do tyłu, z czymś takim się nie spotkałem.
1: I żadnego suwaka tam nie było?
3: Nie, żadnego suwaka również nie było, więc na tą chwilę niestety tutaj, drodzy słuchacze, użytkownicy playera, na tą chwilę, jeżeli chodzi o nas niewidomych, bo nie wiem oczywiście jak to jest w przypadku osób widzących, pozostała nam tylko ta metoda, którą opisywałem właśnie tydzień temu, czyli ten, można powiedzieć, dziwnie zaetykietowany przycisk i wtedy szybciutko w prawo do ten 10 sekund do tyłu, no, który jest oczywiście po angielsku, ale miejmy nadzieję, że tutaj wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Może w następnej jakiejś aktualizacji, nie wiadomo kiedy one się pojawią, coś zmienią. Dobrze, króciutko jeszcze druga informacja bynajmniej ode mnie. Nie wiem, czy wśród prowadzących, bo wiem, że was jest tylko dwóch, A tych Sochedów też nie zdążyłem wysłuchać tutaj ze względu na jakieś niewiadome problemy z internetem, więc nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale nie w tym rzecz. Chciałbym zapytać, czy któryś z was może korzysta z aplikacji Play24?
1: Ja nie wiem, jak ty, Piotrze.
0: Nie, ja też nie mam Play'a już. Ostatnio korzystałem lata temu, tak.
3: Bo to jest tak naprawdę wiadomość, błąd, wydaje mi się, że z ostatniej aktualizacji, bo miałem... Wczoraj chyba miałem taki przypadek, że po prostu moja biometria, czyli skan twarzy, niestety został źle odczytany i byłem zmuszony wpisać PIN. A co się okazało? VoiceOver niestety nie czytał nam cyfr, były same dźwięki przesuwania się po klawiaturze.
0: Oj. Tak... Nadzieja w słuchaczach, może chyba Maciek pamiętam, że z Play'a korzystał i chyba mówił nam o tej aplikacji kiedyś. Zresztą były z tą klawiaturą wcześniej problemy chyba, tylko inne.
1: To prawda.
0: Także...
3: Ja chyba nawet, Piotrze, też o tym wspominałem, bo kiedyś coś pamiętam, że tam był ten... jak to teraz to się nazywało, to zagnieżdżenie, czy jak to...
0: Interakcja bezpośrednia chyba tam była, tak? Dobrze kojarzę.
3: Tak. O to właśnie było, że właśnie przez to nie można było tych cyfr również wpisywać, właśnie.
0: No to jest chyba inny problem, natomiast no, niedobrze, że coś tam znów się zepsuło. Jeśli nas słuchacie, jeśli nas słucha ktoś, to korzysta z operatora Play i macie tą aplikację, to dajcie nam znać, czy też macie ten problem.
3: A powiem wam ciekawostkę, bo wczoraj dzwoniłem na infolinię Playa, chciałem to zgłosić. Już chciałem to zgłaszać, kiedy nagle połączenie zostało przerwane, bo usłyszałem w słuchawce trzykrotny sygnał przerwania.
1: Oj, no to...
3: I teraz pytanie, po której stronie
1: leży
3: problem?
1: Czy to był przypadek, czy nie?
3: Nie wiem, czy ktoś na mojego iPhone'a się włamał, już nie będę wywoływał tutaj jakiś...
1: Nie sądzę, Bartku, raczej podejrzewam, że albo to rozłączenie było celowe i tu ja absolutnie nie generuję jakichś teorii spiskowych, ale ja mam wrażenie, że w niektórych call center konsultanci, kiedy po prostu trafiają na jakiś niewygodny temat, to się rozłączają. Naprawdę,
3: to jest.
1: Raz,
3: co jest niestety nieuprzejme.
1: Tak.
3: A z drugiej strony irytuje mnie to, bo powiem, irytuje, no i może zarazem bulwersuje mnie to, że konsultanci takich instytucji właśnie, czy jak operatorzy komórkowi, czy nawet bank, jak ja już wspominam o czytniku ekranu, to oni, my oczywiście tego nie widzimy, ale prawdopodobnie robią bardzo wielkie oczy.
1: To znaczy, wiesz co, Bartku, ja akurat co do tego, to pretensji bym aż takich nie miał, bo ciężko wymagać od tych ludzi, którzy nie są też jakoś sowicie opłacani jakiejś technicznej, zaawansowanej wiedzy. A jednak to, nie jest to powszechna wiedza, jak osoba niewidoma pracuje na komputerze.
3: Dla nich to jest czarna magia.
1: Czy jak działają z użyciem telefonu. Oczywiście fajnie, jeżeli na przykład dany pracodawca wśród swoich pracowników przeprowadza takie szkolenia, to się nazywa tak ładnie szkolenia świadomościowe i wtedy zazwyczaj jest okazja, żeby spotkać na przykład osobę niewidomą, osobę poruszającą się na wózku, osobę głuchą i czy z różnymi innymi niepełnosprawnościami chociażby i wtedy po prostu przynajmniej, żeby ci wszyscy ludzie wiedzieli, że funkcjonują takie osoby w społeczeństwie i w jaki sposób funkcjonują w społeczeństwie. Więc takie świadomościówki się robi, ale to nie jest jeszcze, mam wrażenie, powszechna praktyka, niestety. A druga sprawa jest też taka, że zazwyczaj te call center różnego rodzaju to prowadzą też firmy, które są podwykonawcami. Ich zadaniem jest po prostu zebrać ludzi, zgromadzić w jakimś tam jednym miejscu, dać im słuchawki z mikrofonem, a na koniec rozliczyć tę firmę nadrzędną, czy Play, czy jakiś inny bank, tak, i po prostu i wystawić odpowiednią fakturę.
3: A tak naprawdę ile z tego w głowie zostanie, to jest też zupełnie odrębna kwestia.
1: No takie rozmowy, to wiesz, zazwyczaj robi się według określonych skryptów. Przykre,
3: ale prawdziwe jest to, że my rzeczywiście może jesteśmy tym małym procentem, ale jednak jesteśmy też ludźmi, prawda? I chcemy też
1: oczywiście
3: być równowani na równi.
1: Ale wiesz, to jeżeli ktoś na przykład mówi mi, że w sumie nie wie, o czym ja mówię, to nie mam pretensji. Ja mam pretensje dopiero wtedy, kiedy on po prostu, mimo tego, że nie wie, o czym ja mówię, to nawet nie stara się dowiedzieć i go to absolutnie nie interesuje i ja dla takiej osoby jestem jeszcze dodatkowym problemem, tak? Bo to też jest wszystko kwestią podejścia. Jeżeli ktoś do ciebie podchodzi naprawdę w fajny, otwarty sposób i chce cię wysłuchać i nawet jeżeli nie wie, co ty mówisz, to stara ci się pomóc, no to jest inna sprawa niż jak ktoś ci rzuca słuchawką.
3: Więc tak krótko tylko wracać do aplikacji Play24. Drodzy użytkownicy, na tą chwilę ci, którzy nie mają ustawionej biometrii albo tak jak w moim przypadku, bo to oczywiście był przypadek losowy, to jedynie pozostaje nam tak naprawdę znajomość tej klawiatury. Ale oczywiście PIN da się wpisać, bo mnie się to udało. Także to jest możliwe, no ale trzeba po prostu większego skupienia, może w ten sposób.
1: No jasne.
3: I tutaj na sam koniec tutaj taki przekaz właśnie do Zbigniewa, jeżeli dobrze pamiętam, bo Zbigniewie znam taką osobę, która jest po kursie telefonisty, tylko właśnie nie wiem, czy ona kończyła w tym samym roku. Mhm. Ale jak napiszę do niej w najbliższych dniach, chociaż można powiedzieć, że mamy taki sporadyczny kontakt, ale jako, że tutaj ta kwestia się pojawiła, to jak najbardziej myślę, że mogę się do niej odezwać i też o tym wspomnieć i o to podpytać ewentualnie.
1: Może akurat Zbigniewowi uda się odnaleźć osoby, które również ten kurs kończyły.
3: Nie wiem, Michale, czy to, że tak powiem, będzie uczciwe i legalne, ale czy do komentarzy też ten numer by się dało, czy w ogóle Zbigniew by wyraził na to zgodę?
1: No Zbigniew o to prosił, więc myślę, że tak, że nie będzie tutaj problemu.
3: Okej. Okay. Aha, i jeszcze tak już troszeczkę bardziej technologicznie was chciałem zapytać, oczywiście na razie z czystej ciekawości, bo jeszcze tego nie testowałem, ale nigdy nie wiadomo, kiedy tak naprawdę to może się przydać. A tutaj mi chodzi de facto o iPhone'a i moje pytanie jest następujące. Czy jeżeli tylko w ustawieniach i danych komórkowych, jeżeli z takowych na tą chwilę korzystamy, wyłączymy pozycję telefon, to ma się rozumieć, że normalnie dalej z danych komórkowych będziemy mogli korzystać, ale czy ani my, ani nikt do nas nie będzie mógł się dodzwonić?
1: Ja tego nie próbowałem.
3: No właśnie, bo zawsze się nad tym zastanawiałem, bo często jest tak, że po prostu chcę coś sobie obejrzeć, a to czy po prostu wysłuchać, a to nagle ktoś dzwoni.
1: To Bartku, może tryb nie przeszkadzać po prostu.
3: Tylko czy tam to się ustala na dany czas okres, czy po prostu...
1: Nie, no możesz sobie, możesz na dany czas, a możesz sobie po prostu zahaczyć i...
3: Bo to jest tam w formie suwaka, znaczy się suwaka przełącznika, czy...
0: To jest jeszcze ciekawiej zrobione, to znaczy możesz sobie po prostu nacisnąć ten przycisk tryb skupienia i on wtedy włącza automatycznie ostatni tryb, który był używany, ale jeśli użyjesz tej czynności otwórz więcej opcji i wybierzesz sobie konkretny tryb z listy, która tam się wtedy wyświetli, to centrum sterowania, to tam wyskoczy takie bardzo fajne menu, ja nawet w zeszłą niedzielę miałem okazję to przetestować, nawet na trybie nie przeskazać właśnie, tam się wyświetli kilka opcji. Będzie opcja na przykład, nie pamiętam, chyba za godzinę. Będzie opcja jutro. Będzie opcja do wyjścia z tego miejsca, więc na przykład gdybyśmy byli, jak ja na przykład miałem okazję, byłem w teatrze i chciałem zarafon na ten czas wyciszyć, to mi automatycznie wyłączył ten tryb, kiedy ten teatr opuściłem. Także to jest naprawdę rozbudowane.
3: Ale to ustawiałeś godzinami, to czy jak wtedy?
0: Nie. Nie, tylko akurat z listy wybrałem jako opcję akurat kiedy wyjdę w tym momencie i po prostu tak mi się to ustawiło. Mogę zresztą pokazać, znaczy akurat mam telefon po angielsku, ale po prostu mogę powiedzieć...
3: Bo właśnie jakie... tak się zastanawiam, że ustawiasz, no to jest oczywiste, tylko właśnie w jaki to znaczy się, w jaki sposób, w sensie chodzi o ten czas okres, tak? Na przykład jeżeli chciałbym wyłączyć powiedzmy od godziny 12 powiedzmy do 16, tak? Czyli mamy 4 godziny.
0: To w ogóle to są dwie różne kwestie. Znaczy tak, jeśli chcemy to zrobić ręcznie, no to ja sobie teraz wchodzę do centrum sterowania.
3: Aha.
0: Ja tutaj akurat nawet mam włączony tryb nie przeszkadzać, no bo go sobie ręcznie włączyłem na tryb na czas audycji przyciskiem tym akcji. Natomiast ja sobie go teraz wyłączyłem. Jestem na przycisku tryb skupienia. Wchodzę w opcję pokaż więcej kontrolek. I teraz wybieram tryb nie przeszkadzać. Okej, okay. I on mi się teraz akurat włączył od razu. Przypuszczam, że to dlatego, że jestem w domu. Bo kiedy byłem poza domem, to mi się wtedy to menu wyświetliło. Natomiast gdybyś chciał sobie zaprogramować, żeby to się włączało automatycznie, to to też można zrobić. To można zrobić z sekcji w ustawieniach, w sekcji tryb skupienia. I tam to też można naprawdę się tym bawić, bo tam sobie te skupienia można zaprogramować. Albo właśnie od konkretnej godziny do konkretnej godziny, jak okay, o to zapytałeś.
3: Ale nie też można, tak? Że włączamy i wyłączamy sami.
1: Tak.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Bez problemu. Natomiast ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz, że na przykład możesz sobie ustawiać w ogóle te tryby na zasadzie też takiej, że pewne informacje i pewne kontakty są przepuszczane bez względu na ustawienie tego trybu. No bo na przykład masz, powiedzmy, kontakty takie, jakieś tam bliskie tobie, które chcesz, żeby mogły się z tobą kontaktować bez względu na wszystko.
3: To są tak zwane kontakty pierwszej tam potrzeby, czy jakoś tak one są?
1: Wiesz co, to...
3: coś oznaczane chyba, coś takiego?
1: Nie, to możesz nie, możesz sobie na przykład dodać te kontakty do ulubionych i ustawić taką regułę, że jeżeli coś się tam, powiedzmy, jeżeli zadzwoni do ciebie kontakt z ulubionych, no to proszę bardzo, ten kontakt z ulubionych zawsze będzie przepuszczony. Możesz na przykład zezwolić na to, żeby tryb skupienia też nie dotyczył konkretnej aplikacji. I na przykład, jeżeli, powiedzmy, chcesz otrzymywać zawsze powiadomienia z poczty, bo poczta jest dla ciebie ważna, no to możesz sobie to tak ustawić, że mail zawsze przyjdzie i zawsze dostaniesz o nim powiadomienie.
3: Bo
1: ale z innych aplikacji nie.
3: Aplikacje są wyświetlone, tak? Wtedy,
1: tak,
3: wtedy
1: tak.
3: Wybieramy, które chcemy, które nie.
1: Dokładnie, to w zależności od tego, jak sobie ustawiasz ten tryb skupienia. To po prostu musisz sobie to przejrzeć i zadecydować, co jest dla ciebie ważne.
3: Okej, no oczywiście tak z ciekawości na tą chwilę.
1: Jest to dość rozbudowane narzędzie.
0: Bardzo rozbudowane, jeszcze te tryby można ustawić.
3: Długo jeszcze będziemy testować w moim przypadku, bynajmniej, bo rzadko mam okazję z tego korzystać.
1: Jasne.
0: Jeszcze tylko dodam na koniec, że to też można sobie skonfigurować tak, żeby to się włączało właśnie o konkretnych godzinach, ale nie tylko, bo one też się mogą włączać, jeśli wejdziemy do konkretnej aplikacji, albo jeśli jesteśmy w konkretnej lokalizacji. I to jest też bardzo przydatne.
3: No to już, że tak powiem, nie dla takich ruchliwych jak ja, bo ja akurat jestem dość mobilny, że tak powiem, ale dla takich, którzy chociaż...
1: Ale to właśnie, Bartku, tak, jeżeli, dajmy na to, pracujesz w jakimś miejscu, gdzie...
3: No chociażby właśnie wy, jak, no znaczy się, no wy, no, radiowcy, tak, można powiedzieć.
1: Dokładnie, no my co prawda akurat działamy sobie z naszych domów, natomiast wiesz, jeżeli...
3: Ale jednak idzie to w eter.
1: Tak, idzie to w eter, ale jeżeli byłaby taka sytuacja, że bylibyśmy gdzieś tam, powiedzmy, mielibyśmy swoje studio i w tym studio, no to jednak fajnie by było, żeby panowała cisza. To można by sobie ustawić, każdy mógłby sobie ustawić taki tryb, że jeżeli jestem w tej lokalizacji konkretnej, tu sobie ją wybieram, to po prostu aktywuj tryb nie przeszkadzać. No i on będzie to robił.
3: No, czyli rzeczywiście będę musiał troszeczkę nad tym posiedzieć, ale to oczywiście na to za przeproszeniem Weny też potrzebuję.
1: Oczywiście.
3: A jeszcze takie szybkie pytanie, bo tak samo tutaj z moim tym przyjacielem, żeśmy bynajmniej myśleli, że aktualizacja iOS-a powinna być wczoraj. Czy ona została przesunięta, czy oficjalnie wyjdzie dopiero 16?
0: Pewnie wyjdzie 16, dlatego że wczoraj owszem pojawiła się aktualizacja, natomiast pojawiła się następna aktualizacja, tak zwana RC, czyli cały czas mamy wersje testowe.
3: Aha, bo właśnie patrzyłem jeszcze nawet w trakcie trwania tutaj już audycji w ustawieniu ogólnej i cały czas było, że jest aktualna 18.1.1.
0: Tak, więc... no pojawiła się wersja RC2, czyli no to miała być finalna wersja przed wydaniem w przyszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu tak RC1 się pojawiło. Natomiast Apple musiało znaleźć jakiś błąd na tyle poważny, że wydali jeszcze jedną aktualizację RC i pewnie jeśli znów nic nie zostanie znalezione, no to w przyszłym tygodniu to już się pojawi jako finalna wersja 18.2 dla wszystkich.
3: Miejmy nadzieję, nie wiem, czy wy też tak macie, że jak na przykład robicie szybkie gesty w lewo czy w prawo, na przykład dwa razy chcecie pójść w prawo bądź w lewo, a zamiast dwóch to on jeden raz wam idzie?
1: I ja tego akurat nie zauważyłem. Nie.
3: Nie, bo właśnie tak jakby, nie wiem, czy ta trzynastka zaczęłaby mi mulić, czy jak, bo są czasami takie momenty, że chcę o dwie aplikacje się przesunąć w lewo właśnie czy w prawo, wykonuję szybki gest jednego palca właśnie w lewo bądź w prawo, a on mi tak czy siak przesuwa o jedną. W którąś ze stron.
1: Wiesz co, tego nie zauważyłem, aczkolwiek faktycznie, no czasem to się po prostu zdarza, że jak tych gestów zrobimy znacznie więcej tych samych, czyli na przykład, nie wiem, chcesz przejść tam o 20 elementów w prawo, no to się czasem zdarzy, że on coś pominie, ale to ja mam wrażenie, że on po prostu czasem nie łapie dotyku. I owszem, zdarzało się tak, że ten fokus potrafił pływać po ekranie, ale teraz mam wrażenie, że się to uspokoiło.
3: Okej, no co, pożyjemy, zobaczymy wtedy, co przyniesie ta finalna wersja, wtedy zobaczymy, czy jakieś udoskonalenia w tej kwestii też, że tak powiem, się znajdą.
1: Jasne.
3: No to cóż, ja słucham wtedy was dalej. Miejmy nadzieję, że już bez żadnych problemów technicznych i może i do zobaczenia, do usłyszenia wtedy za tydzień, bo to będzie chyba już wtedy ostatnia audycja w 2024, coś mi się wydaje, tak?
1: Prawdopodobnie tak, będziemy jeszcze to nad tym dyskutować, jak to tutaj wszystko, no bo tak, bo wtorek to będzie, wtorek
3: no tak,
1: to...
3: bo wtorek Wigilia.
1: Tak, tak, więc...
3: Wtorek Sylwester, no
1: dokładnie.
3: Chyba, że,
1: no nie,
3: chyba,
1: no...
3: 31 wystrzelimy na antenie korek z szampana, więc...
1: No myślę, że nie, ale za to ile czasu spędzimy z wami w pierwszej audycji po nowym roku?
3: No, oby nie było, że skończycie jakoś 4 albo 6 rano.
1: A, no, to będzie tak, wiesz, dla wytrwałych. Po prostu.
3: No, ja, jeżeli chodzi o mnie, no, to na mnie możecie liczyć na pewno.
1: Super. Fajnie mieć takich wiernych słuchaczy.
3: No, za to, co robicie, należy wam się Nobel.
1: No to trzeba się, wiesz, to w inne miejsce. Musisz nas, Bartku, zgłosić, chętnie przyjmiemy.
3: Ale ode mnie indywidualnego Nobla na
1: okay.
3: pewno macie.
1: A to dziękujemy także ci bardzo. Dzięki.
3: Już nie zabieram wam czasu antenowego, także dzięki jeszcze raz za możliwość wypowiedzi, za wskazówki i też za pomoc. Cóż, do usłyszenia albo właśnie na antenie, albo za pomocą wiadomości na WhatsAppie wtedy.
1: Okej. Okay. Trzymaj się.
3: Pozdrawiam was, do usłyszenia, hej.
1: Do usłyszenia, pa. No dobrze, to skoro jesteśmy już przy waszych wypowiedziach, głosach, komentarzach, to zobaczmy, co już jakiś czas temu nagrał Rafał.
4: Nagrywanie bez przetrzymania.
5: Dobry wieczór. Nagrałem poprzednie wiadomości, bo tam mówiliście w poprzednim teleprognozie odnośnie strony, do której można sprowadzać pogodę na różnych miejscach, w różnych miejscowościach. I też mówiliście, że aplikacja pogoda, no różne aplikacje z różnych źródeł brana ta pogoda. No i wiadomo, no i to się różnie sprawdza. No i ja i tutaj dodałem, że jak chodzi na przykład o pogoda dla gór, jest na przykład osobny synoptyk jest do prognozowania pogód dla gór, ponieważ pogoda się w górach co minutę się zmienia i na przykład jeżeli pogoda się sprawdziła w górach, to tylko prognozowanie na 24 godziny naprzód to się tylko sprawdzi, bo prognozowanie pogody długoterminowych w górach już na przykład, no to już jest tylko wróżenie. Więc tak to jest, no. Więc pogoda najlepiej się w górach się sprawdza, jak najlepiej, jak powiedziałem, z godziny na godzinę, do 24 godzin, a później to już, no. To tyle. Pozdrawiam.
4: Wyślij przycisk.
5: Do Sylwestra. Jeżeli chodzi o wchodzenie na urządzenie, można jeszcze prościej. Nacisnąć Windows E, wtedy się otworzy Explorer Windows i wtedy wpisać nazwę danego urządzenia, tam pendrive'a, zależy jak tam masz nazwany pendrive czy tam dysk i też się znajdzie. Albo strzałkami, no bo tam jak Windows naciśnie, to się wszystkie dyski wysiądą, czyli partycje, jeżeli masz podzielone dysk twardy, no i wymienne i tak dalej. I na ambendy i tak dalej. Myślę, będzie jeszcze prościej niż jak Michał podał. Pozdrawiam.
4: Wyślij przycisk.
1: No i takie to komentarze były od naszego słuchacza Rafała. Dziękujemy bardzo. A w międzyczasie widzę, że mamy kolejny telefon. O, dzisiaj to sporo tych waszych wiadomości, ale to cieszy. A kogo witamy po drugiej stronie tym razem?
6: Cześć Wojtek.
1: Cześć Wojtek.
6: No widocznie chcemy, żebyście nie czuli się samotni tam we dwóch, dlatego wszyscy do was się rozdzwonili. Ja w dwóch właściwie sprawach. Jedno takie ogłoszenie dotyczące aplikacji Pekao BP, no bo tam różne rzeczy się zmieniają, ale jedną taką rzeczą, którą udało mi się przynajmniej jakoś tam pokonać, to jest coś, co może komuś przeszkadza, a mianowicie jak się ma dwa konta, z których można zrobić przelew blik, to nie ma sposobu przy samym przelewie blik, żeby wybrać to konto. Przynajmniej ja tego sposobu nie wiem. Do banku napisałem, bank odpisał, o co chodzi, przecież da się wybrać.
1: Mówisz o aplikacji nie... ICO?
6: ICO, tak. No ale oni odpisali, że jest okej. Okay. Mnie się wydaje, że w ogóle nie zorientowali
1: to
6: się.
1: Znaczy, ja to znaczy, ja w ogóle kiedyś pamiętam, to może coś się zmieniło, że jeżeli chodzi o blika, to była w ogóle tylko zawsze możliwość, żeby powiązać nasz numer telefonu z tak. jednym numerem.
6: Chodzi o inną sytuację. Nie przelew przychodzący do naszego konta, tylko przelew wychodzący od nas w momencie, kiedy... My podajemy numer na przykład na stronę internetową, na przykład kupując bilet. Okay, okay. O to chodzi. Mm-hmm. I tam nie dało się wybrać. I trochę znalazłem takie obejście tego, polegające na tym, że jak się wejdzie do ustawień i tam są jakieś ustawienia blik i tam można wybrać właśnie do wyboru do koloru, które konto się chce, żeby służyło do czego. Także może komuś się to przyda.
1: O, no to super.
6: Nam na przykład to przeszkadzało i udało się to jakoś ominąć. Chociaż mówię, bank w ogóle chyba nie strzelił, o co chodzi. I to jest jedna sprawa. W ogóle tych spraw pewnie byłoby więcej, ale to już może kiedy indziej. A druga sprawa, bo też może się komuś to przyda, ale też mam w związku z tym pytanie. Chodzi znowuż o mój ukochany interfejs audio w pracy i o jego współpracę z Maciem. Także Piotrze, może będziesz mógł coś powiedzieć. No bo tam za cicho mi było i tam na szczęście się nie za bardzo awanturowałem, że jest za cicho. I dzisiaj wpadło mi do głowy, że może w takim razie otworzę tę aplikację Audio MIDI Setup. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, bo tam są różne te suwaki i taki suwak primary był ustawiony na 0,83. Jak dałem na 1, no to od razu po drugiej stronie mi powiedzieli, że lepiej słychać. Ale pytanie, czy z poziomu naszego ulubionego programu, jakim jest Audio Hijack, też da się to zmienić, bo oczywiście da się go wzmocnić, da się mu dać klocek głośności, ale nie da się chyba zrobić czegoś takiego, żeby jakby na samym interfejsie audio tę głośność zwiększyć. A ja w ogóle do tego dotarłem przez przypadek niejako, bo jak włączam wyjście HDMI jakieś i potem chcę słuchać z hijacka przez słuchawki, to nie mogę regulować głośnością. I sobie pomyślałem, że to sobie wejdę w tego właśnie audio MIDI setup i tam na pewno będzie możliwość zwiększenia głośności. Oczywiście była taka możliwość, także nie ma z tym najmniejszego problemu, natomiast ciekaw jestem, czy wiesz coś o tym, czy da się jakby zmienić na sprzęcie głośność w audio hijacku.
0: W hijacku chyba nie, dlatego że ta aplikacja audio MIDI setup to jest tak jakby odpowiedni kontroli głośności w Windowsie, ewentualnie tego dialogu właściwości dla urządzenia audio. Jeśli korzystacie z Windowsa, to jest odpowiedni, więc to jest główne miejsce, gdzie takimi poziomami zarządzamy i później jakakolwiek kontrola głośności, którą mamy w innych aplikacjach, zależy od tego, co mamy ustawione właśnie tam.
6: No tylko 100 razy lepsza.
0: Także trafiłeś do źródła, że tak powiem.
6: Tak, tak. No to super. To fajnie. Cieszę się, że na to wpadłem. Bardzo pomocna funkcja, także wszyscy, którzy odczuwają niedosyt ustawień poziomu głośności, to polecam tę aplikację. To super, to dzięki w takim razie i jeszcze będę się do ciebie, Michale, odzywał, bo mam już kilka różnych pomysłów na audycję, ale to już no nie na antenie, ale też podzielam zdanie tutaj Romka, że wykonujecie kawał dobrej roboty. Nie wiem, czy akurat Nobel się za to należy tak od strony formalnej, ale wszystkie nagrody, które się należą, to na pewno powinniście zdobyć.
1: To jak będziecie nas nominować, to my chętnie przyjmiemy.
6: Dobra, super. To dzięki. Okay.
1: Dzięki, pozdrawiamy. Pa.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Teraz temat kolejny, z którym myślę, że w końcu uda nam się wstrzelić pomiędzy wasze dzisiejsze głosy, ale żeby nie było, bardzo za nie serdecznie dziękujemy. Bardzo fajnie, że jesteście aktywni. Natomiast teraz kilka słów o systemie e-doręczeń, który już niebawem w

0: z dnia 18 listopada 2020 roku, nakładająca na PFRON obowiązek włączenia do krajowego systemu doręczeń elektronicznych. Oznacza to, że od daty określonej w komunikacie ministra cyfryzacji, wyznaczonej na dzień 1 stycznia 2025, PFRON musi mieć adres do doręczeń elektronicznych zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych, korespondencja rejestrowana między zobowiązanymi podmiotami oraz obywatelami i innymi podmiotami powinna odbywać się za pośrednictwem systemu e-doręczeń. I teraz kilka słów właśnie, co to są te e-doręczenia. Usługa e-doręczeń jest równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a jej wprowadzenie wynika z zapisów ustawy o e-doręczeniach. Usługa e-doręczeń jest usługą zaufania świadczoną na podstawie rozporządzenia EIDAS i normy ECI. Opisują one między innymi kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, a także odpowiednie dla nich certyfikaty. W przyszłości e-doręczenia zastąpią korespondencję na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, czyli na tym tak zwanym ePUAP-ie. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z PFRON-em na adres kancelaria@pfron.org.pl. Jak ja mogę skomentować ten system e-doręczeń? Ja dziś próbowałem tam wejść i założyć konto. Założyć sobie tę skrzynkę e-doręczeniową na e-doręczenia.gov.pl. To jest, zdaje się, jeden z adresów. Stwierdziłem, że spróbuję się tam zarejestrować, żeby móc właśnie korespondencję z różnymi instytucjami prowadzić w sposób elektroniczny. Chciałem się zalogować, wyskoczył mi błąd i tyle. Więc chyba na razie tam bardzo intensywnie pracują, żeby zdążyć przed tym 1 stycznia 2025 roku. Jeżeli wy już przez to przechodziliście, to dajcie znać, czy to jakoś już działa, jak wam to działa ewentualnie. No, miejmy nadzieję, że będzie to bardziej intuicyjne od ePUAP-u, bo ePUAP-u to się akurat trzeba dość mocno nauczyć, żeby się w tym poruszać. To nie jest wcale takie oczywiste i wygodne, zwłaszcza te wszelkiego rodzaju później podpisywanie, odbieranie, potwierdzanie tego, że dostaliśmy jakąś korespondencję. Bo to też nie wygląda tak, że wchodzimy sobie, tak jak zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli na ePUAP-ie mamy jakąś korespondencję i chcemy ją otworzyć, to musimy najpierw ją potwierdzić, że w ogóle ją otrzymaliśmy. I dopiero potem możemy się zapoznać z jej treścią. Zwykle, jeżeli to jest jakakolwiek inna korespondencja, czy jakaś wiadomość na przykład od naszego banku, albo jakiejś innej instytucji, z którą nas coś tam łączy, no to dostajemy to mailem, albo na przykład w systemie danej instytucji wystarczy to przeczytać. Nie, tu musimy potwierdzić, tak, zapoznałem się, przeczytałem. No prawdopodobnie też chodzi o to, że skoro mają być to przesyłki takie odpowiadające listom poleconym, no to dobrze by było, żeby rzeczywiście gdzieś jakaś informacja w systemie widniała, że tak, to pismo do tego człowieka to my dostarczyliśmy. I żeby się nie mógł potem na przykład tego faktu wyprzeć. No więc miejmy nadzieję, że te e-doręczenia zaczną działać i że zacznie to wszystko działać sprawnie. A tymczasem, skoro o pismach i różnego rodzaju takich czynnościach mowa, no to pisma można sobie czy to sporządzać, czy to czytać między innymi na notatnikach brajlowskich i o jednym z nich, konkretnie Braille Sense 6, teraz nam Piotr co nieco opowie, bo nowe oprogramowanie na to urządzenie się pojawiło.
1: Dokładnie, pojawiła się nowa wersja oprogramowania, która co ciekawe ma tą samą wersję co poprzednia, mianowicie to była wersja 2.5 i mówiliśmy o tej wersji, natomiast pojawiła się tutaj wersji 2.5 łatka. Łatka, która spokojnie mogłaby pewnie mieć wyższy numer wersji, no ale firma Selva, zresztą HIMS, zwał jak zwał, postanowili

0: po prostu zostawić ten numer wersji tak, jak był. Natomiast faktycznie trochę nowości w tej aktualizacji się pojawiło, także sobie teraz przeczytamy, co tam się zmieniło. Co ciekawe, cały czas tutaj pracownicy Selva zastanawiają się, jak informacje najlepiej to wszystko dostarczać, no bo przez dłuższy czas były to pliki docx, ostatnio to był taki bardzo niefajnie dostępny plik PDF, a teraz mamy plik doc, taki klasyczny Word, nie ten najnowszy, tylko ten Office 2003, także no mniej więcej. Na pewno to się czyta lepiej i nawet mamy też w nim zapisy nowości w tej dużej aktualizacji 2.5, których już nie będę czytał, bo robiłem to ostatnio, natomiast gdybyście chcieli się zapoznać z nimi w bardziej dostępny sposób, to sobie można tą najnowszy plik z nowościami pobrać. Natomiast jeśli chodzi o tą łatkę, no to między innymi, jeśli chodzi o ogólne zmiany, poprawiono fakt, że menadżer skrótów nie zawsze był widoczny. Poprawiono kwestię instalowania aplikacji, bo nie zawsze to instalowanie chciało działać z instalatora aplikacji. Zmieniono skrót klawiszowy aplikacji SenseBible na literkę S, żeby nie duplikował się z aplikacją Bookshare, więc no akurat to może nas nie będzie aż tak dotyczyć. Natomiast ten skrót też się zmienił. Poprawiono problem, że synteza nie działała po twardym resecie urządzenia. Poprawiono kwestię powtarzalnej interpunkcji na przykład kilku wykrzyjników obok siebie, które nie były prawidłowo tłumaczone. Przypuszczam, że tutaj chodzi o braille skrótowy. W aplikacjach androidowych dodano możliwość korzystania z funkcji poprawienia pisowni. Także to też myślę coś, co się może jak najbardziej przydać. Następnie mamy poprawki w menadżerze plików. Tymczasowo usunięto funkcję udostępnionych dysków, wyświetlenia udostępnionych dysków w dysku Google, żeby przyspieszyć naprawę autoryzacji innych funkcji korzystających z kont Google. O tym za chwilę powiem więcej, bo to była grubsza sprawa, która dotyczyła też innych aplikacji. No ale faktycznie ewidentnie po prostu musieli na chwilę to wyłączyć. Przypuszczam, że za jakiś czas może w kolejnej aktualizacji to po prostu wróci. Poprawiono wysypywanie się Dropboxa podczas ładowania niektórych katalogów. I to wszystko, jeśli chodzi o menadżera plików, następnie edytor dokumentów. Dodano opcję do okna ustawień dodano opcję zmiany jednostki miar. Dlatego, że w tej poprzedniej dużej aktualizacji ona została na sztywno zmieniona z centymetrów na cale. Dlatego, że największym rynkiem na angielską wersję są właśnie Stany Zjednoczone. Nie wiem, jak to było w innych językach, ale no może też zostało zmienione, a może właśnie nie. Natomiast okazało się, że no jednak są chyba też inne kraje oprócz Stanów Zjednoczonych, gdzie się stali nie korzysta. Więc na szczęście, nawet jeśli ktoś ma ten notatnik ustawiony na angielski język i chciałby jednak cały czas mieć pozycje, na przykład jakieś wcięcia podawane w centymetrach, milimetrach, można sobie to z powrotem po prostu skonfigurować. A jak ktoś woli cale, to też po prostu można sobie to tak ustawić. Poprawiono wyświetlanie równań matematycznych dłuższych niż 32 znaki. Dokonano zmian, które powinny przyspieszyć edycję dużych akapitów i to wszystko, jeśli chodzi o edytor dokumentów. Następnie poczta. Poprawiono, to też ciekawe, poprawiono na kont POP3 raportowanie nieprawidłowej liczby nowych wiadomości. To jeszcze dużo ludzi z POP3 korzysta? No ciekawe. No, najwyraźniej jeszcze są jakieś osoby, które korzystają, więc problem został naprawiony.
1: Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli to będzie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam jednak tych operatorów telekomunikacyjnych może być trochę i ludzie mają jeszcze jakieś od lat wielu konta o niewielkich pojemnościach, że jakoś nie chcą, nie mogą albo po prostu no, nie mają takiej potrzeby, żeby się przerzucać na Gmaila albo na inne konta oferujące iMapa. I całkiem możliwe, że ktoś tam jeszcze po prostu właśnie w ten sposób z tego korzysta. Ja pamiętam, że ja się na iMapa przerzuciłem w całości chyba w 2000, 2010, 2009 roku, jakoś tak.
0: Jakoś ma podobnie. No właśnie, także no, jeśli ktoś korzysta, to powinno działać lepiej. I jeszcze poprawiono problem nieprawidłowego tłumaczenia linii tematu podczas przekazywania lub odpowiadania na wiadomości. To jest poczta, następnie notatnik, który teraz wspiera obrazowe pliki PDF, czyli takie pliki, które nie mają czystego tekstu, tylko mają jakieś pliki, obrazy z stron. I to działa w ten sposób, że jeśli otworzymy plik PDF na tym notatniku i on wykryje, że nie ma tej tak zwanej warstwy tekstowej, no to automatycznie zostanie uruchomiony mechanizm OCR i Braille Sense po prostu nam ten tekst spróbuje wydobyć z tego PDF-a. W odtwarzaczu DAISY została dodana funkcja znajdź poprzedni, więc no, jeśli wykonujemy jakieś wyszukiwanie, to możemy się też cofać po tym wyszukiwaniu. Czytnik dokumentów. Mamy tutaj poprawki z brajlowskim układem dokumentów oraz oraz z wyświetlaniem znaków kontrolnych, jeśli mamy tą opcję włączoną. I poprawiono, że aplikacja wysypywała się, jeśli w ustawieniach startu wybraliśmy opcję bez startu. Rozumiem, że tutaj chodzi o to, co ta aplikacja miała zrobić po jej uruchomieniu, co po prostu już powinno działać lepiej. Następnie podcasty. Poprawiono strumieniowanie bezpośrednie podcastów i poprawiono odtwarzanie podcastów z NPR, czyli amerykańskiego publicznego radia. Braille Sense Math. Poprawiono aktywowanie niektórych pozycji menu. Mobilny czytnik ekranu. Poprawiono utworzenie własnych etykiet dla niezaetykietowanych przycisków. Także kilkanaście nawet można powiedzieć zmian dość istotnych zostało w tej łatce poprawione. I została dokonana jeszcze jedna zmiana, która akurat została zrobiona po stronie serwera, więc nawet jeśli nie macie tej najnowszej wersji, to możecie z tej zmiany skorzystać, a mianowicie właśnie a propos tego dysku Google i kont Google, o którym wspominałem wcześniej, tam coś się popsuło z uwierzytelnianiem tych kont Google, czyli gdybyśmy próbowali dodać nowe konto Google do notatnika lub nie wiem, czy nie popsuło się to też dla istniejących kont, tego nie jestem pewny, na pewno przy dodawaniu to po prostu nie działało, Google musiało coś po ich stronie zmienić, co wymagało naprawienia po stronie producenta. No i producent właśnie tej zmiany dokonał i to akurat była zmiana, która była zrobiona po stronie serwera, więc nawet jeśli tego Braille Sense'a nie zaktualizujecie, wystarczy, że znów to konto Google dodamy i po prostu wszystko powinno działać, ale to dostaniemy dostęp właśnie do poczty, do naszej na Gmailu, do kontaktów, do kalendarzy, no bo przecież Braille Sense też się może z tym synchronizować, do dysku, natomiast bez funkcji udostępnionych dysków to pewnie wróci za jakiś czas. Pewnie tutaj są kwestie jakichś uprawnień, o które musi producent jeszcze raz poprosić, tak szczelam. A w międzyczasie, jakby ktoś tego potrzebował, no to pewnie można sobie po prostu oficjalną aplikację dysku Google ściągnąć, no bo przecież to jest urządzenie z Androidem, no i w ten sposób akurat tą kwestię obejść. Także jeśli macie notatnik Braille Sense 6 lub 6 mini zresztą, no to myślę, że warto sobie go zaktualizować.
1: Zaglądam teraz do waszych komentarzy, bo tu coś do nas przyszło nowego. Między innymi mamy komentarz od słuchacza. Witajcie, podziękowania jak zawsze dla Piotra. Udało mi się przejąć władzę nad Maciem koleżanki i posprawdzać, co tam u niej jest nie tak. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście jak zawsze mam również kolejne pytania. Tym razem chciałbym się zapytać o aplikację Audio Hijack. Czy są do niego jakieś fajne wtyczki, które mógłbyś mi polecić? A chodzi mi o takie, które zmieniają zupełnie głos na inny, albo jakiś taki robotyczny głos, albo głos na przykład żeński i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
0: Tego typu efektów jest dużo. Na ten moment konkretne nazwy mi nie przychodzą. No, można zacząć od jakiejś prostej zmiany tonu, natomiast no, bardzo realistyczne to nie będzie. Ale na przykład nawet w samym systemie przychodzi taka wtyczka jak AU Pitch, która no, pozwala nam zmienić ton głosu. Coś zaczyna się pojawiać na rynku, nawet już zaczynają się pojawiać wtyczki oparte o uczenie maszynowe. Tylko... No na ten moment nie przychodzą mi jakieś konkretne nazwy, ale na pewno coś się uda znaleźć. Konkretne nazwy wtyczek takich właśnie do zmiany barwy głosu nie przychodzą mi do głowy, natomiast jest tego trochę i teraz na jakieś nowe też wtyczki wychodzą oparte o uczenie maszynowe i po prostu podpowiadałem, że gdybyś szukał tego typu rzeczy w internecie, to jakakolwiek wtyczka, która wspiera format audio unit tak zwany, czy AU pisane skrótem, powinna w hijacku się bez problemu załadować.
1: No więc miejmy nadzieję, że coś nasz słuchacz dla siebie ciekawego w tej materii znajdzie. A teraz a propos wtyczek, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym narzędziu opowiedzieć. Wtyczka do NVDA, która przyda się piszącym.
0: Tak, i to jest wtyczka, która myślę, że może przydać się wielu osobom. Jest to wtyczka, która jest... żebym tutaj coś nie przeczytał źle, jest autorstwa pana Roslana Dolowaniuka z Ukrainy. Jest to wtyczka, która pozwala nam takim bardzo zaawansowanym narzędziem sprawdzić pisownię oraz gramatykę dowolnego tekstu na komputerze. Jest to wtyczka, która nazywa się WordCraft, pisane WordCraft jako jedno słowo, dla czytnika ekranu NVDA. Jest to dostępne w sklepie z dodatkami. I no, muszę przyznać, że to jest coś, co jak najbardziej może nam się przydać. Mimo to, że nie wszystkie funkcje mi chcą do końca działać, ale to, co działa, to działa naprawdę bardzo fajnie i zresztą zaraz to zademonstruję. Generalnie wtyczka ma dla nas dwa tryby do dyspozycji. Możemy albo sobie sprawdzić samą pisownię, używając takiego prostego modułu autokorekty. I co ciekawe, właśnie nie wiem, jak to do końca ma działać, natomiast mamy też bardziej zaawansowane sprawdzanie zarówno pisowni, jak i gramatyki. I to jest oparte o bibliotekę Language Tool. I tutaj mamy informację, żeby to działało, ma być na naszym komputerze zainstalowana Java. Ja nie wiem, którą wersję Java mam zainstalowaną, chyba nie do końca aktualną, ale mi to po prostu działa. Możecie zresztą Language Tool'a kojarzyć, bo to jest też dostępne jako komercyjna usługa, do której możemy uzyskać dostęp w internecie. Jest ona też zintegrowana z niektórymi aplikacjami, na przykład z Ulyssesem na Macu i na iPhonie, ale Language Tool jest też dostępny jako biblioteka otwarto źródła. Nie jest to najnowsza wersja tego narzędzia, to jest wersja 1, a komercyjna wersja to chyba właśnie już wersja 2, bo nawet może coś nowszego wyszło. Niemniej jednak, nawet ta pierwsza wersja pozwala nam uzyskać naprawdę fajną pomoc w pisaniu dowolnego tekstu i właśnie jego sprawdzeniu. Na początku dodatek musimy sobie skonfigurować, a przynajmniej wybrać wspierane języki. Co ciekawe, tych języków nie jest dużo, jest ich 8, ale polski jest jednym z tych języków. Także warto, jeśli sobie ten dodatek ściągniecie, i tutaj myślę, że możemy przejść do takiej krótkiej części praktycznej, możemy opcje sobie rozwijane przejść
2: ustawienia U1 z 7.
0: Do ustawienia.
2: Ustawienia NVDA, ogólne, konfiguracja standardowa, dialog, kategorie.
0: I tradycyjnie tutaj ten dodatek dodaje swoją własną kategorię, więc ja sobie tutaj napiszę WO.
2: WordCraft 1731.
0: Żeby tą kategorię znaleźć i teraz sobie przechodzę tabem.
2: WordCraft strona, Required Languages, lista, endlist, pole wyboru niezaznaczone, oznaczone 1 z 8.
0: I tutaj mamy wymagane języki, czyli które języki chcemy, żeby były dostępne do przełączania, bo mamy tutaj skrót klawiszowy, którym sobie język możemy wybrać, co za chwilę pokażę.
2: Endlist, pole wyboru oznaczone 1 z 8.
0: Domyślnie będzie wybrany tylko język angielski.
2: Ukrainian, pole wyboru nieoznaczone 2 z 8.
0: No i później schodzimy. Mamy ukraiński.
2: Polisk, pole wyboru oznaczone 3 z 8.
0: Mamy polski, to pewnie będziecie chcieli sobie zaznaczyć.
2: Czech, pole wyboru nieoznaczone 4 z 8.
0: Mamy czeski.
2: Turkisk, pole wyboru nieoznaczone 5. German, pole wyboru nieoznaczone 6-8. Frank, pole wyboru nieoznaczone 7-8.
0: Francuski.
2: Spanisk, pole wyboru nieoznaczone 8-8.
0: Oraz hiszpański.
2: Default language. Lista rozwijana, anglisk zwinięte.
0: Możemy sobie domyślny język wybrać, który będzie wybrany po starcie NVDA.
2: Default method for autocorrect. Lista rozwijana, extended, zwinięte.
0: No i tutaj możemy zdecydować, bo mamy dwa skróty do zarówno autokorekty wywołanej.
2: Autocorrect, pole wyboru. Default method for get variants. List default method for autocorrect.
0: Skrótem NVDA i równa się, można właśnie albo korzystać z tej prostej biblioteki lub rozszerzonej. Ja jakoś z tej prostej biblioteki nie udało mi się wybrać. Może jeśli wybiorę tutaj domyślną metodę na właśnie prostą, bo mamy osobny skrót do alternatywnej metody, może tak nam się to uda wywołać.
2: Default method for get variants. Lista rozwijana, simple, zwinięte.
0: I mamy osobny skrót do uzyskiwania wariantów i to mi w ogóle nie chciało działać. Nie wiem, do czego ta funkcja służy.
2: Autocorrect, pole wyboru oznaczone.
0: Mamy pole wyboru do autokorekty. Też nie wiem do końca to o co tutaj chodzi.
2: Copy to clipboard, pole wyboru nieoznaczone.
0: No i mamy opcję kopiuj do schowka, która pozwala nam też dany wariant skopiować, ale to też działa automatycznie, kiedy z okna dialogowego tego dodatku wychodzimy, więc nie do końca wiem, oprócz języków, do czego te wszystkie ustawienia służą. Natomiast na szczęście sam dodatek generalnie nam działa. Jak ja wam to pokażę? Wejdziemy sobie do notatnika.
2: Zaznaczenie usług. Untitled, notepad, tekst.
0: I sobie tutaj okno zmaksymalizuję i napiszę coś w taki dosyć niepoprawny sposób.
2: Witam.
0: Witam wszystkich.
2: Wszystkich.
0: Słuchaczy.
2: Słuchaczy.
0: Tyflo podcastu.
2: Tyflo podcastu, spacja. Tyflo i FLOI.
0: Mam literówkę, którą usunę, bo akurat tego i tak pewnie nie będzie słowa, i tak nie będzie znał. I tutaj bez kropki sobie napiszę z dużej litery mam nadzieję,
2: nadzieję.
0: I tutaj bez przecinka, że audycja się podoba. I tutaj podoba. Sobie zakończymy kropkę, tutaj zakończymy to prawidłowo. I jak teraz z tego dodatku korzystamy? Zaznaczamy sobie tekst, na którym chcemy pracować, więc no generalnie pewnie będziemy naciskać Ctrl A po prostu.
2: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, mam nadzieję, że audycja się podoba. Zaznaczone.
0: I sobie ten tekst zaznaczyłem. I teraz możemy różne te moduły sobie wywołać. Najpierw warto sobie wybrać język. Jeśli mamy kilka języków, pracujemy z kilkoma językami, to robimy domyślnie skrótem NVDA Ctrl Alt równa się. Oczywiście te skróty sobie można zmienić.
2: Language handed to polsk.
0: No i zmieniłem język na polski, bo domyślnie mam wybrany język angielski. I teraz tak. Wywołujemy podstawową metodę autokorekty skrótem NVDA równa się. Ja to teraz zrobię. Nie słyszymy nic, bo teraz uruchomił nam się pewnie language tool. I
2: tekst editor pole edycji map dollar gwiazd software update gwiazd zoom map has talon mozilla total dollar gwiazd county
0: notepad gwiazd otwartych okna tu tam nie wyskoczyło nic jak to zwykle bywa podczas demonstracji
2: pomoc NVDA plus równe default method autocorrect NVDA
0: ale spróbujemy
2: witam wszystkich słuchaczy Tyflo podcastu mam nadzieję że
0: spróbujemy sobie metodą alternatywną bo teraz zmieniają ustawienia o teraz chyba coś się zadziało bo usłyszałem
2: Hetskind Grammar and Spelling Dialog. Tekst pole edycji wielowierszowe. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że audycja się podoba.
0: Wyskoczyło nam takie pole edycji, które też zresztą możemy edytować. Też możemy skrótem NVDA Control równa się zawsze to okno dialogowe wywołać z pustym polem i po prostu tutaj sobie coś wklejać. Natomiast ja sobie już to wcześniej wkleiłem. No i co mamy oprócz tego pola edycji?
2: List errors. Lista. Wykryto prawdopodobny błąd pisowni Tyflo Podcastu Replacements. Niezaznaczony 1 z 2.
0: No i znalazł nam tutaj dwa błędy. Wykrył błąd pisowni w słowie Tyflo Podcastu, natomiast no tego po prostu w słowniku nie ma. No i tutaj też mamy takie ograniczenie, że w tym webowym, to nazwijmy language toolu, można sobie dodawać własne słowa, można też po prostu ignorować jakieś błędy, no ale my możemy ten błąd zignorować ręcznie i po prostu zejść sobie niżej.
2: Przed spójnikiem, że stawiamy przecinek. Nadzieję, że. Dzieje, że replacements. Nadzieję, że 2 z 2.
0: O właśnie. Tutaj wykrył mi fakt, że opuściłem przecinek. Nie wykrył, że nie zakończyłem zdania i zacząłem pisać następne zdanie z dużej litery, ale no po prostu nie wiem, to może być kwestia tego podstawowego language tool'a, natomiast to działa. I teraz gdybym chciał ten błąd z tym przecinkiem naprawić. Tutaj mam informację.
2: Przed spójnikiem, że stawiamy przecinek. Nadzieję, że. Dzieje, że a replacements. Nadzieję, że element listy ma w spójnik, że stawia przecinek. Nadzieję, mamy, że. Dzieje, że a replacements.
0: Mamy trochę kontekstu. Mamy tutaj takie słowo replacements, czyli zastąpienia.
2: Nadzieję. że, spac przecinek, spac.
0: Ja tutaj nawigacją sobie czytam, faktycznie mam opcję zastąpienia tego poprawną pisownią z przecinkiem. I teraz tak, jeśli nacisnę Enter, to ta poprawka zostanie wprowadzona automatycznie, bo akurat w tym przypadku mam jedną opcję, którą mogę zaznaczyć. Gdyby tych opcji było kilka, no to po naciśnięciu Entera wyświetliłaby mi się lista i mógłbym sobie po prostu z tej listy jedną z opcji wybrać. No ale przez to, że tutaj mam jedną opcję, nacisnę Enter.
2: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, mam nadzieję, że audycja się podoba. Tekst pole edycji wielowierszowe. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, mam nadzieję, że audycja się podoba.
0: I co się stało? No po prostu fokus nam wrócił do pola edycji, które po tym, że synteza zrobiła pauzę, możemy się domyśleć, że po prostu ten błąd został naprawiony.
2: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni Tyflo Podcastu Replacements, niezaznaczony 1/1.
0: No i tutaj nam został ten jeden błąd.
2: Przycisk, slose przycisk, tekst pole edycji.
0: Którego no już nie naprawimy, też możemy sobie sprawdzić schowek.
2: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, mam nadzieję, że audycja się podoba.
0: I co tutaj zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że też nam automatycznie ten tekst został do schowka skopiowany. I ten tekst w notatniku chyba też już został automatycznie zastąpiony. Ale gdyby to nie zadziałało z jakiegoś powodu, zawsze też to możemy sobie skorygować ręcznie. Niestety, też tutaj kolejna funkcja, która fajnie byłoby, gdyby to było dodane, kursor nam automatycznie nie przechodzi do miejsca, gdzie ten błąd występuje w tym polu edycji, kiedy chodzimy po tej liście. A szkoda, bo to też byłoby całkiem przydatne, gdybyśmy chcieli dokonać, po prostu, żeby sobie gdzieś znaleźć kontekst tego błędu, które czytamy, albo gdybyśmy chcieli jakiś błąd poprawić ręcznie, bo są błędy, które Language Tool nam może wykryć, na przykład, że gdzieś brakuje jakiegoś przecinka, ale nie jest pewne, gdzie ten przecinek mamy postawić, wtedy musimy coś ręcznie jednak poprawić, a on nam po prostu może wskazać, że tutaj coś jest prawdopodobnie nie tak. No, nie mamy jak łatwo kursora w dane miejsce przenieść, natomiast to jest pierwsza wersja tego dodatku, więc jest bardzo możliwe, że to za jakiś czas będzie poprawione. Tutaj mamy też przycisk, więc mógłbym sobie to jeszcze raz sprawdzić. Nie mogę też to okno po prostu zamknąć.
2: Gwiazdka, zaznaczenie usunięte. Kropka.
0: O, i teraz mieliśmy taki błąd. Błąd pewnie pojawił się dlatego, że mam też inny dodatek do czytania schowka i chyba te dwa dodatki naraz próbowały coś z tym schowkiem robić. Też wcześniej logi sprawdzałem, dlatego wiem, że to akurat wina tego dodatku
2: kropka
0: nie jest. Natomiast możecie zwrócić uwagę, że no mieliśmy komunikat zaznaczenie zastąpione, bo...
2: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, mam nadzieję, że audycja się podoba.
0: No bo, że faktycznie w notatniku mi ten tekst się zmienił, więc dodatek nam też tą zmianę automatycznie dokonał.
2: Witam wszystkich.
0: Mam jeszcze ten drugi skrót do autokorekty, to jest skrót MVDA Alt i równa się.
2: Replacement Sare Subvested for Revolt.
0: Tutaj mam komunikat... Są poprawki sugerowane dla słowa.
2: Wszystko słucha Tyflo Podcastu.
0: Ale.
2: Replacement Sare Subvested for Revolt.
0: Nic więcej oprócz tego komunikatu.
2: Replacement Sare Subvested for Revolt.
0: Więc nie wiem, do czego ten skrót ma służyć. Próbowałem to w języku angielskim i polskim. Z błędami takimi bardzo oczywistymi, dla których jakakolwiek biblioteka do autokorekty powinna mi coś zaproponować. Nic mi nie zaproponował. Więc no ewidentnie widać, że. Jeszcze jakieś błędy tutaj są, ale jeśli chodzi o tego samego Language Tool, mimo to, że to nie jest najnowsza wersja,
2: to myślę, że dla wielu osób
0: ten dodatek może się naprawdę przydać, zwłaszcza, że on działa naprawdę szybko. Mam
2: 22101 znaków zaznaczone.
0: Tekst o menadżerze haseł Bitwarden, który jakiś czas temu napisałem. Ten tekst ma ponad 22 tysiące znaków i nawet ten tekst na moim komputerze, który nie jest najnowszy, jest sprawdzany stosunkowo szybko. I tutaj będziecie mogli też zobaczyć, jakiego typu błędy to wykrywa. Niektóre z tych błędów na pewno poprawiałem, więc nie jestem pewny, czy to jest najnowsza wersja tego tekstu. Mniej więcej, jeśli ja sobie to sprawdzanie teraz uruchomię na tym tekście, który ma 22 tysiące znaków, znów mamy błąd, ale to... Też nie jest chyba wina tego dodatku. To jest znów kwestia ze schowkiem.
2: Hetzking Grammar and Spelling Dialog. Tekst pole edycji wielowierszowe Bitwarden. Dostępny. Lister Rolls. Lista. W tym zdaniu złożonym brakuje przecinka lub spójnika między jednym czasownikiem. Jest a drugim. Myślę. Replacements. Niezaznaczony 1/75.
0: No właśnie. Tutaj mamy przykład błędu, który Language Tool potrafi wykryć, ale automatycznie nam alternatywy nie zastąpił, nie zasugerował i z tego typu błędami dodatek ma problem. Gdyby się dało łatwo przenieść kursor w to miejsce, no to spokojnie problemu by nie było. Tak zresztą działa Ulysses, kiedy chodzimy po tych błędach, no to kursor nam skacze. Tutaj tego nie ma.
2: Wykryto prawdopodobny błąd pisowni replacements 2.75.
0: Tutaj mamy prawdopodobny błąd, pisowni replacements. Jaki błąd? Nie wiem, tutaj też właśnie czasami jakieś dziwne rzeczy wychodzą.
2: Nietypowa kombinacja małych i dużych liter, czy nie powinno być? JOS replacements, JOS 3.75.
0: Tak, tutaj czepia się iOS-a, no bo faktycznie to jest specyficzna pisownia.
2: Nietypowa kombinacja małych i dużych liter, czy nie powinno być?
0: No mniej więcej...
2: It's load replacements, it's load 4.75.
0: Widzicie, że to narzędzie wyłapuje trochę więcej błędów niż na przykład, nie wiem, mamy w samym systemie Windows. No w Wordzie, jeśli mamy sprawdzanie gramatyki, to pewnie podobne rzeczy wyłapie. Ale jeśli nie pracujemy akurat w Wordzie, pracujemy gdzieś indziej, może piszemy jakąś wiadomość e-mail.
2: Spacje wokół dywizu w przeciwieństwie do myślnika są zbędne. Odczytać nieograniczona. Jeśli to miał być myślnik, to należy napisać odczytać nieograniczona. Replacements.
0: No właśnie, to ma być M, taki M myślnik podwójny, taka półpauza. I tego typu błędy nam Language Tool może wykryć. Także jeśli dużo piszecie, nawet właśnie jakieś wiadomości, e-mail, albo nie piszecie w Wordzie, macie jakiś inny ulubiony edytor, ale chcielibyście sobie coś sprawdzić lokalnie, zachowując pełną prywatność, wszystko dzieje się na waszym urządzeniu, no to mimo to, że ten dodatek ma jeszcze jakieś swoje bolączki pierwszej wersji, to warto sobie go ściągnąć. Dodatek, jeszcze raz przypomnę, nazywa się WordCraft, jest dostępny na GitHubie, ale też tradycyjnie można go sobie po prostu ściągnąć ze sklepu z dodatkami, także wchodzimy po prostu sobie do
2: podgląd logo L1
0: narzędzi,
2: przegląd Addon Store A412,
0: wchodzimy do Addon Store,
2: Addon Store. A opis, pole edycji, działania przycisk alt plus, więcej szczegółów, działa opis, zainstalowane, lista alt, szukaj, pole, za opis, pole edycji, za przód, włączone, slash, kanał, lista rozwijana, dialog, zakładka, do zaktualizowania, odkrywaj dodatki, zakładka, zaznaczony, 3-6, zainstalowane, nie
0: zdobyte, odkrywaj. Do sekcji odkrywaj dodatki, tutaj możemy sobie to WordCraft wpisać i z poziomu sklepu, tak to nazwijmy, sobie go ściągnąć.
1: I to się rzeczywiście może przydać. Ciekawe swoją drogą, czy Language Tool'a można sobie w tej wersji takiej komercyjnej, nowszej, też za jakąś opłatą pobrać i używać jako ten silnik taki lokalnie. Nie znalazłem nigdzie takiej
0: lokalnie
1: opcji.
0: Nie wiem, na pewno jest API płatne, no ale to działa w chmurze, a lokalnie no właśnie.
1: No jak gdyby taki dodatek wspierał to API, to myślę, żeby było fajnie też, ale to wszystko przed nim tak naprawdę, tak. Bo myślę, że jest potencjał, bo my naprawdę no sporo tracimy nie mając wygodnego dostępu do tego Language Tool'a. Ja kiedyś próbowałem z nim pracować nawet w takiej darmowej wersji i naprawdę pokazywał sporo różnych rzeczy w tekście, które można poprawić, a kiedy mi się wydawało, że ten tekst jest całkiem niezły, więc to jest zdecydowanie bardziej rozszerzone, szczególnie w tej nowej wersji narzędzie, niż taka zwykła korekta w Wordzie albo w naszej przeglądarce. Więc
0: tak, ja
1: warto.
0: Od kilku miesięcy wykorzystuję to właśnie w aplikacji Ulysses, która z tej najnowszej wersji korzysta, między innymi do artykułów, które później na Tyflo Świata lądują i faktycznie ten tekst wychodzi no, dużo, dużo lepszy.
1: Tak jest, więc warto, rzeczywiście Language Tool to jest narzędzie, którym warto się zainteresować. Tymczasem też interesujemy się tym, co do nas piszecie i mamy trochę różnych fajnych komentarzy. Na przykład tekstowy, od tego tekstowego sobie teraz zaczniemy. Antyfan wszystkiego, tak się podpisał słuchacz, który do nas napisał rzecz następującą. Dopiero zaczynam słuchać i może ktoś już wyjaśnił Sylwestrowi, że są w Windowsie 11 ustawienia autoodtwarzania. Wystarczy w start wyszukać auto i na pewno któraś z pozycji wyszukanych będzie ustawieniami autoodtwarzania. Po wejściu wystarczy zaznaczyć użyj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urządzeń i to ma być wciśnięte. Następnie tabulatorem będą dwa pola rozwijalne dla dysków przenośnych i kart pamięci. W obu trzeba strzałką w dół wybrać otwórz folder, aby wyświetlić pliki. Jeśli to nie zadziała, to wystarczy używać skrótu Windows i E. Aby otwierać eksplorator plików, tylko trzeba w odpowiednim miejscu zaznaczyć, aby to okno otwierało się do lokalizacji ten komputer. Dzięki za te informacje, za te sugestie. No, Sylwester zdaje się mówił, że mimo włączenia tych opcji to mu to nie działa, ale może teraz akurat okaże się, że jednak coś jeszcze sobie zaznaczy w ustawieniach, skoro tu podałeś tak dokładne ustawienia i dokładne informacje, co należy włączyć i że teraz już Sylwester osiągnie sukces. A propos Sylwestra, napisał do nas? Nie. Nagrał wiadomość, posłuchajmy.
3: Tak mówicie o e-doręczeniach elektronicznych, ale tak się zastanawiam, tak sobie pomyślałem, jakby w razie awarii prądu czy internetu, to wraz będzie musiała być poczta tradycyjna, papierowa. To trzeba nad tym uważać, bo czasy są nieznajome, niewiadome. Może w razie ataku, czy hybrydowego, czy wojennego, to nic nie będzie z tej elektroniki. I wraz będzie musiała być papierowa. Musicie się po prostu zastanowić i pomyśleć nad tym, co to państwo nasze robi.
4: Wyślij.
1: No, jeżeli będziemy mieli jakiś atak różnego rodzaju, Sylwestrze, to mam wrażenie, że to, że nie przyszło do nas jakieś pismo, to będzie jednym z mniejszych naszych zmartwień. Natomiast warto też mieć na względzie to, że no nawet i w takiej sytuacji to możemy mieć w ogóle problem z odczytaniem czegokolwiek, jakiegokolwiek pisma, jeżeli jakiejś awarii uległyby też urządzenia elektroniczne. No wszak z czarnym drukiem to my sobie bez pomocy niestety, ale nie poradzimy. A tymczasem może zajmijmy się drobnymi newsami, bo kilka ich jest i też ma je dziś Piotr.
0: Tak, drobne newsy chyba, jeśli dobrze liczę, są trzy, aczkolwiek będzie chyba jeszcze czwarty, który mi w międzyczasie wpadł. Więc co my tutaj dzisiaj mamy? Mamy kilka rzeczy dla użytkowników telefonów z Androidem. Pierwszy drobny news konkretnie dotyczy użytkowników telefonów Samsung nawet. Bo Samsung szykuje kolejną wersję swojej nakładki, która nazywa się One UI, która teraz pojawiła się w wersji 7, przynajmniej jako beta. No i już to ludzie zaczynają testować. Zaczęli to między innymi testować ludzie z redakcji portalu Accessible Android i donoszą nam, że One UI 7 w końcu zaktualizował TalkBacka. No bo przypomnijmy dla tych, którzy może nie mają telefonów Samsunga, że od jakiegoś czasu TalkBack dla telefonów Samsung jest aktualizowany osobno od TalkBacka dla pozostałych telefonów z Androidem. Było tak kiedyś dlatego, że Google z Samsungiem jakiś czas współpracował. Na początku to w ogóle było tak, że telefony Samsunga dostawały szybciej nowości, a od ostatnich nawet chyba kilku lat to wygląda raczej tak, że po prostu telefony z Samsunga te nowości dostają niestety z opóźnieniem, albo ich nie dostają w ogóle, jak w tym przypadku, bo mimo to, że ten TalkBack pojawił się w wersji 15.1, więc no, nowej wersji, która niedawno gdzieś się pojawiła, to został pozbawiony chyba takiej flagowej, sztandarowej nowości, która w tym TalkBacku się pojawiła, a mianowicie opisów, obrazków i zdjęć opartych o sztuczną inteligencję Gemini, czyli albo tą lokalną, ta lokalna chyba jest dostępna tylko na pikselach, ale też była wersja tych opisów chmurowa, o którą mogliśmy poprosić, dlatego po prostu w Samsungowym TalkBacku nie ma. Co jest o tyle dziwne, że Samsung chociaż nazywa to własną nazwą, jakiś Samsung AI czy coś w tym stylu, korzysta przecież z funkcji sztucznej inteligencji, które daje mu Google, no ale w przypadku TalkBacka z jakiegoś powodu akurat tej konkretnej funkcji postanowili się niestety pozbyć. Może to jeszcze się pojawi, no bo przecież mamy dopiero pierwszą wersję beta, może ten TalkBack po prostu jest oparty na jakiejś starszej wersji kodu, może to nie było gdzieś umyślnie usunięte, trudno mi powiedzieć. Natomiast kiedy One UI 7 pojawi się w wersji stabilnej, no to istnieje prawdopodobieństwo, że niestety akurat tej konkretnej funkcji, jeśli macie telefon Samsunga, po prostu możecie nie dostać. Ale gdyby coś się zmieniło w tej sprawie w międzyczasie tak zwanym, no to damy wam oczywiście znać. Kolejna informacja dla użytkowników telefonu z Androidem i kolejna zresztą informacja pochodząca z portalu Accessible Android dotyczy aplikacji ChatGPT. Jeśli lubicie korzystać z tej aplikacji i korzystacie właśnie z TalkBacka, i to pewnie tutaj nie tylko googlowskiego czy samsungowego, no to mogliście napotkać taki dosyć istotny błąd, mianowicie kiedy wyślecie jakąś wiadomość do tego czata i później skończycie ją czytać, chcecie wysłać kolejną wiadomość lub otworzycie menu aplikacji, wejdziecie do pamięci tego czata i chcecie przywołać jakąś poprzednią konwersację, no to po prostu TalkBack nie widzi pola edycji do pisania wiadomości. Jak to obejść? No, niestety po prostu nie używać TalkBacka, bo tutaj znów redakcja pisze, że to pole edycji jest widoczne przez Jeszuo, więc gdybyście chcieli z tej aplikacji korzystać, no to po prostu robić to tylko właśnie przez Jeszuo. No i tutaj jeśli o Jeszuo i ChatGPT chodzi, no to to pole edycji możemy wyczuć eksploracją, ono jest takie ledwo widoczne gdzieś w prawym dolnym rogu, gdzieś to pole edycji możemy być w stanie dotknąć, a gdybyśmy nie byli, no to możemy też po prostu gestami, przesuwając się w prawo do tego pola, dotrzeć i uaktywnić je w ten sposób. No miejmy nadzieję, że TalkBack też za jakiś czas znów będzie w stanie to pole zobaczyć, no a na ten moment ewentualnie, jeśli nie chcecie z Jeszuo korzystać, no to musicie sobie znaleźć jakąś alternatywną aplikację do ChatGPT, a pewnie coś się dostępnego znajdzie, ewentualnie może konkurencja, jakiś Copilot, może Gemini, może Cloud, on chyba też jakoś doczekał się swojej aplikacji, także ewentualnie po prostu można porozmawiać z jakimś innym chatbotem. Następnie coś dla użytkowników Maców, mianowicie aplikacja VOCR, która, no, jak nazwa może wskazywać, pozwala nam na wykonywanie rozpoznawania OCR na ekranie, więc jeśli mamy jakiś niedostępny program, mamy jakieś zdjęcie z tekstem, który chcemy odczytać, albo chcemy korzystać właśnie z GPT, między innymi do poproszenia o opis tego, co jest na ekranie, bo też na to ta aplikacja pozwala, no to na to wszystko właśnie z VOCR-em możemy zrobić. A w najnowszej wersji, czyli wersji 2.2 nawet, została dodana funkcja wyszukiwania tekstu. A więc po wykonaniu OCR zarówno okna, jak i całego ekranu, gdybyśmy chcieli jakiś konkretny tekst znaleźć, może szukamy jakiegoś przycisku konkretnego, możemy to w łatwy sposób zrobić. Skróty są naprawdę logiczne, no bo samo wyszukiwanie rozpoczynamy skrótem Command Control Shift F, jak find, jak znajdź, wpisujemy interesujący nas tekst, no i wtedy jeśli on zostanie znaleziony, no to kursor zostanie automatycznie w dane miejsce przeniesiony, a gdyby wyników było więcej, no to możemy użyć skrótu Command Control G, aby znaleźć następny wynik, lub Command Control Shift G, aby znaleźć wynik poprzedni. Także skróty przypominające, no, skrót znajdź następny i znajdź poprzedni w innych aplikacjach macowych, tylko że tutaj jak to VOCR to mamy skrót, do skrótów dodajemy też Control, także te skróty są takie naprawdę intuicyjne. I na koniec bardzo fajna informacja dla tych, którzy lubią komponować muzykę i korzystają z różnych wtyczek audio. Konkretnie mamy nowość, która ucieszy fanów bibliotek z samplami, konkretnie bibliotek z samplami od firmy Spitfire Audio. To jest firma, która produkuje naprawdę dobrej jakości instrumenty i mają też taką darmową serię, tak zwane Spitfire Labs. Te wtyczki można sobie ściągnąć za darmo, przynajmniej te, które zostały, które pojawiły się przez ostatnie lata. Pojawiają się też nowe instrumenty w tej serii, do których jest już jakiś abonament wymagany. Natomiast też dużo, nawet bym powiedział dziesiątki gigabajtów możemy sobie ściągnąć za darmo. Do tego wszystkiego jest potrzebna aplikacja. I ta aplikacja nie grzeszyła dostępnością niestety, natomiast niedawno do tej serii właśnie Spitfire Labs pojawiła się aktualizacja, aplikacja została przepisana praktycznie od zera i mam informacje od kilku osób na Macedonii, głównie użytkowników Maca, natomiast to jest aplikacja wieloplatformowa, więc pewnie na systemie Windows też jest lepiej, no że właśnie po prostu jest lepiej. Tak jak wcześniej czytniki ekranu nie widziały nic, więc musieliśmy się OCR-em posilać, no to teraz to wszystko po prostu powinno być dostępne. Także jeśli szukacie dobrej jakości darmowych instrumentów, może zaczynacie swoją przygodę z tworzeniem muzyki na komputerze, zastanawiacie się, od czego zacząć, co sobie ściągnąć, czy to korzystacie z Reapera, z Logica, z Abletona, z czegokolwiek, no to warto się właśnie Spitfire Labs zainteresować, bo jest tego trochę, no i tak jak wspominałem, większość z tych instrumentów jest dla nas dostępna zupełnie za darmo.
1: Ja w międzyczasie odczytałem wiadomość, którą miałem wam przekazać za moment. Już teraz wiem, że ona jest tu obok. Jest też słuchacz na linii, którego za momencik przywitamy, ale najpierw, skoro Łukasz już nam tu te relacje napisał, bo to będzie taka mini relacja, to pozwolę ją sobie odczytać. Cześć, czas na małą relację z kieleckich targów odlewnictwa metali. Targi były naprawdę wspaniałe. Maszyny i urządzenia nie pracowały, więc śmiało można było ich dotykać. Można było zobaczyć tworzywa do budowy form odlewniczych, takie jak węglik krzemu czy piasek chromitowy. Bardzo fajne było spotkanie z firmą produkującą sproszkowane stopy metali, używane do tworzenia bardzo dokładnych wydruków 3D w technologii laserowej. Metaliczne proszki powstają w procesie atomizacji ultradźwiękowej. Kawałki metalu są topione w małym piecu indukcyjnym i odlewany jest pręt, który następnie trafia na platformę atomizacyjną, gdzie ponownie jest podgrzewany, a następnie przechodzi pod sonotrodą, czyli bardzo mocną głowicą ultradźwiękową, która rozdziela podgrzany metal na małe cząsteczki. Niestety firma nie przywiozła tej maszyny ultradźwiękowej, ale piec bardzo dokładnie zobaczyłem. Transformator, cewka indukcyjna, tygielek i kokila, do której spływa stopiony metal i tam zastyga, przyjmując kształt pręta. Wszystko wymacane. W przypadku topienia metali aktywnych chemicznie, na przykład magnezu, do komory pieca poddawany jest argon w celu ograniczenia dostępu tlenu. Piec do hartowania stali zaliczony. Miło było też obejrzeć autentyczny odlew bloku silnika spalinowego, wymacać wszystkie otwory, gdzie znajdują się tłoki, czy wał korbowy. No i wisienka na torcie, czyli bardzo dokładny pokaz dwóch maszyn do odlewania wysokociśnieniowego. Na początku siłowniki hydrauliczne zamykają formę, następnie robotyczna łyżka nabiera płynny metal z pieca i wlewa go do wstępnej części formy. A potem tłok hydrauliczny wciska go do części właściwej, która ma kształt docelowego odlewu. W ściankach formy płynie glikol, który ją chłodzi, dzięki czemu odlew zastyga. A teraz otwarcie formy, odlew jest wyjmowany przez pracownika lub robota i przechodzi do hydraulicznej prasy odcinającej nadlewki. Na targach widziałem też grzałki przemysłowe, czujniki temperatur, pirometry, mikroskopy czy klucze dynamometryczne z cyfrową kontrolą siły dokręcenia. A na deserek mała niemiecka precyzyjna wkrętareczka, wciskamy mały przycisk i ona sama pod elektroniczną kontrolą wkręca śrubkę z odpowiednią siłą. A kto wie, może komputery są składane właśnie takimi narzędziami? Obejrzenie tych wspaniałości zajęło mi 4 godziny i jak macie pytania, to dawajcie śmiało, Pozdrawiam. No Łukaszu, ja mówiłem to już niejednokrotnie, ale powtórzę, ja jestem naprawdę pod wrażeniem twojej pasji i tego, jak zawsze opowiadasz o tych targach, na których jesteś i jakie to ciekawe sprzęty tam można zobaczyć. Bardzo ciekawa pasja. Pisz do nas, dziel się takimi wrażeniami, bo to jest naprawdę coś, co myślę, że niewiele osób niewidomych ma możliwość obejrzeć. Raz, że po prostu nie wpadłoby na taki pomysł, że na targi się tego typu wybrać, a dwa, że może nie wszyscy są aż tak bardzo zainteresowani, tak jak ty, właśnie tego typu sprzętem. Ale fajnie, że do nas piszesz i fajnie, że się tym dzielisz. A ty, Maćku, czym się z nami podzielisz tym razem? Cześć.
4: A witam was serdecznie dzisiaj bardzo AirPodowo.
1: A to słychać.
4: Tak. No bo szczerze mówiąc, jakoś tak akurat tym razem było mi wygodniej. W każdym razie, od czego by tu w sumie zacząć? Może z takich właśnie pozytywów. Mianowicie tak wczoraj na grupie Dostępny Apple napisałem, powiem, podzielę się tutaj również ze słuchaczami, gdy zwłaszcza z tymi, którzy Facebooka nie mieć, a nawet jak mieć, to jeszcze grupy nie znać, bo coś tam na przykład. W każdym razie, o co chodzi? Aplikacja mObywatel. No i jak to jeden z współczłonków, że tak to ujmę, skomentował, że no fajnie nam dostępnościowy prezencik dali. A no właśnie. Okej. Opłacało się tam do nich pisać i w pewnym momencie pogrozić trochę paluchem w postaci Rzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej. W każdym razie świeżo zaimplementowana funkcja zagłosuj na pomysł właśnie zyskała etykietki, także to mamy powód do świętowania, prawda? Szkoda, że jeszcze zastrzeganie i cofanie zastrzeżenia numeru PESEL no jeszcze nie zostało naprawione.
1: Może w następnej kolejności będzie. Oby.
4: Może to jeszcze przed świętami. W sumie jakiś tam ustawowy obowiązek ustosunkowania się chociażby do zgłoszenia mają, chyba to jest te 30 dni. Jeszcze może się uda. W każdym razie no, była wersja 4.6.1, teraz mamy 4.46.1, teraz mamy 4.47, także no, przeskok o czasoprzestrzeń lata świetny jest. Tak, no i no, miejmy nadzieję, że to się w końcu uda. Co do Play'a tutaj, tak, no ja, ale to ja się bardziej, ja to chciałem troszkę bardziej sprostować, bo ja to owszem, ale kiedyś tam coś mojej mamie chciałem zrobić, bo ja to w Play'u też już długo nie jestem. W każdym razie, no, to istotnie z tym trybem interakcji i tak dalej, co ta aplikacja miała takie problemy, owszem, miała. W sumie mogę nawet to sprawdzić i też ewentualnie coś tam ruszyć. Temat? W każdym razie, no tak na co dzień użytkownikiem Flexa nie jestem. Play'a nie jestem właśnie, bo bardziej użytkownikiem Flexa. Ale mogę, no mogę podziałać, jeżeli by to jakoś tam miało pomóc i, że tak powiem, kolejną cegiełkę w ramach zmasowanego ataku, no to mogę ogarnąć temat, się jakoś tam współprzyczynić troszkę. Co do tych e-doręczeń, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jak tylko o nich usłyszałem te lata temu, nie pamiętam ile już, to założyłem sobie, a i owszem, konto. Natomiast ani razu jeszcze mi się nie udało z nich skorzystać. Dlaczego? No bo jeszcze żadne instytucje, które, że tak powiem, mają do mnie interes, albo ja mam do nich bardziej interes, może mówiąc tak o nich, no to nie, jeszcze nie honorują tego rozwiązania, więc w sumie moje doświadczenie jest żadne, niestety.
1: Ale godzina zero nadchodzi, od 1 stycznia będą musieli honorować.
4: No i wtedy niejaka szanowna pani Patrycja Goraj z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie już nie będzie miała do gadania, że przede wszystkim obowiązek administracyjny to jest taki, żeby dostarczać pisma w formie jakże dla nas dostępnej, ano czarnodrukowej, prawda? To już będzie sobie mogła wtedy ten argument schować. No i dobrze, bo naprawdę człowiek wiedząc, ale te instytucje naprawdę są jakieś też dziwne, wiedząc, że mają też do czynienia Przecież jak się pisze te, składa się o aktywny samorząd, na przykład wniosek czy coś, to przecież się podaje stopień niepełnosprawności, jaki rodzaj niepełnosprawności i tak dalej. A ci jeszcze będą się tłumaczyć, że taki wymóg administracyjny, znaczy takie tak jest w prawie administracyjnym, że przede wszystkim korespondencja papierowa. No to jest i mówi, że owszem, istnieje możliwość wysyłania elektronicznie mailem różnych zawiadomień, tylko trzeba o to specjalnie poprosić. No to.
1: To znaczy, no inna rzecz, że z instytucjami publicznymi, no to do tej pory była taka sposobność kontaktowania się właśnie z użyciem tego ePUAP-u i w zasadzie każda instytucja miała tam swój adres, miała tam swoją skrzynkę, za pomocą której można było różne rzeczy wysyłać.
4: No właśnie, a ci... Ale wiecie, jeszcze jak ja bym składał wniosek sobie tak tradycyjnie, elegancko, papierowo... Na wypadek ataku, no ale w każdym razie, no to bym się wcale nie zdziwił, że mi dostarczają korespondencję w formie papierowej, no nie? Ale ja to przecież składałem wszystko przez SOW i nie rozumiem tego. Chociaż ja tam dzisiaj, tam mi się prawie zapomniało o podpisaniu gdzieś tam jednej umowy w ramach tego modułu drugiego co do edukacji, no to już mi elegancko przez SOW przypomniano, także nie, no postęp już jest. Może się przygotowują do tego, do doręczeń czy coś.
1: Oby.
4: Oby. I jeszcze chyba jedna sprawa na koniec. Nie, dwie. Jedna to taka i właśnie odnośnie tego iOS-a wersji RC i tak dalej. No dobrze się stało, że w sumie inaczej. Dobrze się stało, że nie zostały wydane jeszcze oficjalne, stabilne wersje systemów. Natomiast źle się stało, że WatchOS-a nie wydano i że tutaj nie w tej wersji drugiej RC i że tego strasznego błędu ze zmieniającą się głośnością nie poprawiono, bo jest to strasznie uciążliwe, naprawdę. I to nawet wystarczy, że ktoś zadzwoni do ciebie na tego Watcha, ale przepraszam, ale nie, a dźwięk jest wyciszony, w sensie tam w ustawieniach z poziomu aplikacji Watch Telefon i tam można sobie wyciszyć dźwięk dzwonka, połączenia przychodzącego, to mimo to, że się to wyciszy i tak jak ktoś do ciebie zadzwoni, to tak i nawet jeśli odbierzesz na iPhone i tak dalej, głośność jest dramatycznie zmniejszana drastycznie na tym, na Watchu. Więc no, co każde połączenie, to ja muszę, że tak powiem, już nie mówiąc o dyktowaniu na tym zegarku, bo w tym momencie teraz to się nie da, bo by naprawdę człowiek musiał porządnie zgrzeszyć bluzgając. No i w wersji WatchOS-a nie ma niestety. Ale w sumie właśnie, ciekawe jakie oni błędy uznają za krytyczne tak naprawdę, bo jeżeli my mamy takie błędy dostępności, ten poniekąd w sumie jest krytyczny niemal, bo znaczy krytyczny nie wiem, ale poważny na pewno. Ich nie naprawiają. Ta dostępność to tak jest... No, to jeszcze nie jest to, jeszcze nie jest ten poziom, oni nadal mimo wszystko traktują po macoszemu, to mi się też nie podoba, że to tak wygląda, jak wygląda. No w każdym razie macOS-a wydali i co z tego, jak doka dalej nie naprawili, więc no ten dog jest dalej i Apple Viz o tym wie, w sensie Apple Viz o tym wie, bo tam piszą o tym. Apple, wedle relacji Apple Viz-a też jest tego świadome, więc no... Naprawdę nie wiem, co tu się ładnie mówiąc dzieje. Mimo, że ta cała szefowa od zespołu dostępności gdzieś tam na jakimś spotkaniu przemawiała dosyć niedawno, jak to dostęp to jest sprawą ważną, prawda, i marketing wiadomo zawsze musi być. A tu jednak troszkę... W sumie ciekawe, co by się stało, gdyby na przykład, nie wiem, ktoś z nas generalnie podczas takiego przemówienia wyszedł i zaczął tego typu błędy wytykać, nie? Tak publicznie, wszystko ciekawe.
1: Podejrzewam, że w takiej sytuacji to po prostu no, osoba przemawiająca musiałaby jakoś robić dobrą minę do złej gry i powiedzieć tak, że oczywiście, że już niebawem będzie to naprawione i że dokładamy wszelkich sił. No to wiesz, jaka to jest taka standardowa, dokładamy jak to się mówi, sił? Korpomowa.
4: Tak, ale dokładamy wszelkich sił, żeby w ciągu 3 lat nie naprawić jednego błędu i dopiero się potem obudzić. Tam swego czasu było coś z wibracjami, chyba z czymś tam, jakieś tego typu sprawy.
1: Jak widać.
4: Więc no jest śmiesznie. Nie wiem, czy wy o SOR-ze będziecie mówić, w sensie no nie o szpitalnym oddziale ratunkowym, tylko o modelu OpenAI?
1: Wiesz co, no, ciężko na razie cokolwiek o nim mówić, bo go nie ma w Polsce, ale jak się bawiłeś jakimś VPN-em, to to się podziel.
4: A ja owszem, bawiłem się VPN-em.
1: Co to robi w ogóle? Może na dobry początek, żeby nasi słuchacze wiedzieli, którym się SORA, a właściwie SOR, kojarzy tylko z medycyną.
4: Dlatego mówię nie o szpitalnym oddziale ratunkowym, prawda? Ostre dyżury i te sprawy. No, ponad poniekąd tu mamy ostry dyżur, dlatego że konta tam, znaczy teoretycznie, dobra, może zacznę od początku. Generalnie model, który służy do generowania wideo, tam już nie pamiętam klatkarzy i rozdzielczości i tak dalej. Natomiast z tego co jeszcze moja mózgownica pamięta, bodaj chyba do długości do 20 sekund póki co. No i na razie nie do końca jestem w stanie cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć, poza tym, że użytkownicy, to na razie jest dla użytkowników plus i pro, bo właśnie niedawno też OpenAI ogłosiło swój nowy plan w zawrotnej cenie. Jakże tanio, słuchajcie, każdego na to stać na pewno. Dlatego, że jedyne $200 na miesiąc, także można śmiało brać i korzystać. Oczywiście plan plus zostaje nadal za jedyne $20, które mamy dotychczas. No i ta SORA jest dostępna dla użytkowników tych dwóch planów, tych dwóch taryf, czyli właśnie pro i plus. No i z tego co wiem, to logujemy się naszym dotychczasowym kontem OpenAI, to znaczy jakby inaczej, na podstawie naszego dotychczasowego konta OpenAI tworzymy sobie tam poniekąd takie jakby nowe konto powiązane. No i cóż, niestety, dlaczego mówię o ostrym dyżurze? Bo niestety, jak to tam było napisane, że w tym momencie tymczasowo tworzenie kont jest niedostępne, gdyż panuje zbyt duży ruch. Także bawiłem, a to wyszło wczoraj, OpenAI chyba zdaje się to wczoraj,

0: to nie, czyli u nas, no niestety też nieprawda, bo i Polska, i Liechtenstein, i tamten. No to jeszcze się nie możemy tym nacieszyć. Znaczy, to nie może, jeszcze będę próbował, będę szturmował. W sumie zobaczymy, co mi wyjdzie, porównam sobie z, powiedzmy, osobę widzącą, też poproszę, żeby mi powiedziała, co tam z tego wyszło. Piszą póki co, że tam, że to jeszcze będzie zajmowało sporo czasu mimo wszystko, bo to model Sora w ogóle chyba wyszedł w lutym jakoś tam, ale on był tam testowany chyba wewnętrznie w firmie, a do nas już trafił model Turbo podobno, czyli Turbo, ale to Turbo jeszcze ich tak bardzo Turbo nie zadowala, dlatego że no twierdzą, że no to jeszcze dużo czasu minie, zanim to na serio będzie tak efektywnie i szybko nam te wideo generowało, nie? Ale no mówią, że jakby zdają sobie z tego sprawę, ale jakby już to nam udostępniają. No i jeszcze oprócz tej Sory, w sumie właśnie, jeżeli mowa jeszcze o GPT Pro i Plus, to powiedzmy od jakiegoś chyba września, czy chyba od września, był dostępny o jeden preview, wersja podglądowa tego modelu. No mnie on nie satysfakcjonował z jednej prostej przyczyny, bo skoro to był preview, nie respektował moich ustawień personalizacyjnych. Czyli jak mój GPT-4o gadał ze mną jak dobry kumpel, koleżka, prawda, z którym się można na piwko umówić, tak niestety o jeden preview był straszny sztywniak, strasznie oficjalny, strasznie taki jak zwykły GPT. No i dlatego długo się tym też nie bawiłem, poza tym nie mógł analizować plików, nie mógł, bo nie było w ogóle opcji dołączyć i tak dalej. A tutaj w tej pełnej wersji mamy już na szczęście możliwość dołączania plików, analizowania zdjęć wszelakich i tak dalej. Dostosowuje się stylem, tak jak zresztą wszystkie te modele. Tryb głosowy zaawansowany też w ten model O1 i O1 Mini, to też warto wspomnieć, wspiera. Oba te modele wyszły już na szczęście z fazy preview i zostały udostępnione w pełnej wersji. No i teraz to ja to mogę testować. Ale jeśli chodzi o tłumaczenia na język niemiecki czy chociaż bardziej na, w sumie robi te same błędy, co standardowy 4O. Takie prawnicze rzeczy, powiedzmy, typu wieksam kite, czyli tam skuteczność, znaczy skutecznie i skuteczność, gültigkeit i gültig, czyli ważny i tak dalej, to i różne inne jeszcze typu niuanse, no gdzieś tam się w tym gubi i twierdzi, próbuje tu konfabulować, że niestety że bardziej się używa drugiego, podczas gdy pani doktor, a która tutaj jest tłumaczką przysięgłą i tego tłumaczy na pęczki różne rzeczy, to twierdzi jednak inaczej, nie? Więc jednak, jeśli chodzi o takie, wiadomo, do takich tłumaczeń, powiedzmy komercyjnych takich, ale takich no niepoświadczonych, czyli tych no nie przysięgłych, w sumie tak to się nie powinno nazywać, a natomiast no to można używać, no nie, ale jeśli chodzi już o takie poświadczone tłumaczenia, czyli wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, no to no lepiej sobie ze trzy razy jeszcze sprawdzić, zanim się rzeczywiście to zatwierdzi, to potwierdzi, bo jeszcze sobie lubi. Do nauk ścisłych podobno, do jakiegoś kodowania, do jakichś matematyk, fizyk i tak dalej, to się podobno sprawdza i jest tam kilka 10 punktów procentowych lepiej niż GPT-4o podobno. Według OpenAI oczywiście, bo użytkownicy no to w testach, bo to wiadomo, testy syntetyczne, a praktyka syntetyczna. Praktyka jednak mówi, że troszeczkę się to rozmija. Coś tam rzeczywiście się polepszyło, no ale jednak to jakieś ciekawe problemy to potrafi niby rozwiązywać, jeśli chodzi o badania i tak dalej, i może jakieś zastosowania ma. No nie wiem. Jest podobno jeszcze ten model O1 Pro chyba się nazywa, czy jakoś tak. Właśnie za to jedyne $200 miesięcznie. Plus podatek, pewnie u nas to będzie.
1: O, i Maciek nam zniknął. Pytanie, czy tak już permanentnie, czy jeszcze się za moment pojawi, ale w każdym razie ja też czytałem o tym modelu właśnie jeszcze droższym. No i ten model rzeczywiście no ma wspierać bardziej działalność naukową, tego typu kwestie też właśnie. O, no i Maciek się z nami rozłączył, ale myślę, że w takim codziennym użytku to ten

0: standardowy, płatny miesięcznie $20, to jest wystarczający. No dobrze, to ja myślę, że możemy teraz przejść do kolejnych tematów, które mamy. Opuszczamy już nasze tyflo aktualności, ale przechodzimy do technikaliów. A w technikaliach mamy trochę rzeczy. Na dobry początek o Firefoxie i o tym, że coś tam dostał na Maca.
1: Tak, czyli zostajemy gdzieś w tematach związanych z Apple, bo jeśli kojarzycie nowości z tego roku, z tej fazy iOS 18, macOS 15, Apple troszkę uprościło dostęp do haseł w chmurze iCloud. Wcześniej to był pęk, kluczy, potem zostało to troszeczkę uproszczone, że w aplikacji ustawienia po prostu pojawiła się sekcja hasła, no a teraz w tych najnowszych systemach to w ogóle po prostu pojawiła się do tego dedykowana aplikacja, która nawet doczekała się wersji na system Windows. No i teraz tak, jeśli korzystamy z Safari, jeśli korzystamy z Chroma, jeśli korzystamy z Edge'a, no to wszystko fajnie, jeśli macie hasła zapisane właśnie w chmurze iCloud, korzystacie z tej aplikacji hasła, no to bez problemu mogliśmy do nich uzyskać dostęp. Jeśli korzystaliście z Firefoxa, no to tutaj zaczynały się schody, bo oficjalnie takiego wsparcia nie było. Był nieoficjalny dodatek, nieoficjalne rozszerzenie, no ale to właśnie, jak nazwa wskazuje, to rozszerzenie było nieoficjalne. Co ciekawe, właśnie to się wszystko zmieniło, kiedy Apple w sklepie z dodatkami dla Firefoxa wypuściło właśnie własne rozszerzenie do haseł iCloud. No i co ciekawe, właśnie to rozszerzenie powstało na bazie tego otwartoźródłowego rozszerzenia, które było dostępne wcześniej, które zresztą cały czas na GitHubie dostępne też jest, jakby ktoś chciał zobaczyć, natomiast jeśli wejdziemy na tego GitHuba, no to tam dostaniemy informację, co repozytorium zostało zarchiwizowane. Dostaniemy informację, że to rozszerzenie zostało przejęte przez firmę Apple, która teraz zajmuje się jego rozwojem, a tutaj ten kod został w takich celach historycznych, ale nie jest już rozwijany. Na co to rozszerzenie pozwala? No, na wszystko, na co powinno, czyli możemy wypełniać hasła, ale też inne pola formularze, jeśli mamy jakąś kartę zapisaną płatniczą, to też nam to wypełni, możemy nowe hasła dodawać, no i po prostu mieć dostęp do tych haseł, też kluczy do OTP, więc jeśli mamy dwukrokowe wyżydelnianie na jakiejś stronie, to też nam powinno zadziałać. No i to wszystko jest dostępne właśnie na ten moment przynajmniej wyłącznie na systemie macOS niestety. Także jeśli korzystacie też z komputerów z Windowsem i akurat lubicie Firefoxa, no to niestety na ten moment mamy kilka opcji. Możecie się przesiąść na Chroma lub Edge'a, bo tam aplikacja hasła już na Windowsie zadziała. Możecie po prostu jakoś, nie wiem, to hasło sobie kopiować, jeśli bardzo chcecie z tego korzystać. Możecie poczekać, bo może, przynajmniej mam taką nadzieję, że za jakiś czas to rozszerzenie też dostanie wsparcie właśnie dla systemu Windows również. Co nie jest wykluczone, pytanie za 100 punktów, ile to może zająć, tak? Jeśli lubicie hasła iCloud, korzystacie głównie z Maca, lubicie Firefoxa, no to jak najbardziej można z tego rozszerzenia korzystać. No ale jednak jeśli gdzieś skarczecie po różnych komputerach, po różnych systemach operacyjnych, lubicie Firefoxa na innym systemie, no to myślę, że mimo wszystko tutaj lepiej skorzystać z jakiegoś zewnętrznego menadżera haseł, takiego, który faktycznie natywnie wspiera wieloplatformowo wszystkie platformy, które dziś Was interesują. Ja na przykład korzystam z Bitwardena, który też zresztą pozwala na zaimportowanie haseł, między innymi właśnie z Safari czy z tej aplikacji hasła. Niestety cały czas hasła da się chyba wyłącznie na Macu wyeksportować, więc jeśli macie na przykład tylko iPhone'a i komputer z systemem Windows, chcielibyście gdzieś te hasła przenieść, nie ma niestety łatwego sposobu na to. Przynajmniej na początku, bo później na przykład Bitwarden już ma eksport wstępny na każdej platformie i gdzieś inne konkurencyjne, inni konkurencyjni menadżerowie haseł, tak powiedzmy. Natomiast ten pierwszy eksport może być troszkę utrudniony, jeśli Maca nie posiadacie. No ale jeśli lubicie bank kluczy iCloud, lubicie tą aplikację hasła, głównie korzystacie z platform Apple, no i chcecie czasami też właśnie z Firefoxa skorzystać, no to takie rozszerzenie już jest też dla Was dostępne.
0: Na WhatsAppie dostaliśmy pytanie od Piotra, jakie słuchawki do rozmów przez internet byśmy polecili, słuchawki z mikrofonem. Piotrze, ja mam jedną polecajkę, aczkolwiek nie jest to polecajka tania i to bardziej jest taki zestaw słuchawkowy dla tych, którzy no, chcą oprócz tego, że rozmawiają sobie gdzieś tam przez internet, to jeszcze coś z tym swoim głosem robić. To są słuchawki Audio-Techniki ATH M50 XSTS. Jest ich prezentacja u nas na stronie. To Edwin Tarka prezentował te słuchawki, więc jeżeli sobie wpiszesz w naszą wyszukiwarkę tyflopodcastową Edwin Tarka, to jeden z pierwszych wyników to będzie, bo Edwin nie nagrywał jakoś bardzo dużo audycji dla nas, więc te słuchawki znajdziesz, tam sobie o nich rozmawiamy. Ja mam akurat wersję nie na USB, tylko taką wersję analogową, natomiast właśnie Edwin sobie kupił te słuchawki w wersji cyfrowej, w wersji USB, no i ich używa, z tego co wiem, nie narzeka na nie, natomiast no, te słuchawki to kosztują i one kosztują, jak teraz sprawdziłem, około 750 zł, ta cena się gdzieś tam przewija zazwyczaj, pewnie można troszkę taniej, no i pewnie drożej też, jakbyś chciał, w co powątpiewam, więc to jest wydatek no niemały, ale święta się zbliżają, więc może rzeczywiście warto, a ten mikrofon, no może to nie jest taka jakość jak powiedzmy osobny mikrofon Audio-Techniki, ale też jest całkiem przyzwoity i rzeczywiście tu już można mówić o tym wykorzystywaniu tego narzędzia nie tylko do rozmów przez internet, ale też po prostu, jeżeli na przykład byś coś nagrywał, czy jakiś podcast, czy vloga, czy cokolwiek innego, czy na przykład jakbyś prowadził szkolenie, bo to też jest istotne i myślę, że tu naprawdę małą wagę się niestety przykłada do tego, żeby osoby, które prowadzą różnego rodzaju szkolenia w formie zdalnej, a to się coraz częściej dzieje, to miały przyzwoite te mikrofony, bo potem się okazuje, że okej, no mamy kogoś na łączu, rozmawiamy z kimś, ktoś nam opowiada, dzieli się swoją wiedzą. No tylko co z tego, jak słychać go jak z zalasu albo z jakiejś studni, a to naprawdę nie ułatwia skupienia się na tej treści przekazywanej w trakcie tego szkolenia. Nie wiem, Piotrze, czy ty byś coś dorzucił do takich urządzeń polecanych? Jakieś słuchawki z mikrofonem?
1: No ewentualnie też można pomyśleć, zależy właśnie jak, no tutaj mówimy też o szkoleniach, ewentualnie można pójść, to też nie są tanie rozwiązania, ewentualnie w jakieś słuchawki na 2-4 GHz, o czym też co jakiś czas mówimy, jeśli zależy ci na tym, żeby gdzieś czasami po prostu gdzieś oddalić od tego komputera, no to są generalnie gdzieś słuchawki gamingowe dla graczy, ale no rezultatem tego jest to, że mimo to, że to są słuchawki bezprzewodowe, no to mamy opóźnienia minimalne. Ja na przykład korzystam, no cenowo to też będzie podobny pułap generalnie cenowy. Ja na przykład korzystam z słuchawek od firmy Corsair, konkretnie jest to model Virtuoso SE. To nie jest najnowszy model. Najnowszy model teraz to jest Virtuoso XT, który brzmi podobnie, jeśli chodzi o mikrofon na przykład i jeszcze dodatkowo oprócz tego modułu 2,4 GHz ma jeszcze Bluetooth, także można je też ze smartfonem na przykład połączyć.
0: A jaka jest jakość tego mikrofonu, jeżeli chodzi o to połączenie 2,4?
1: No, zaskakująco dobra, ale na pewno lepsza niż takie przeciętne słuchawki na 2,4 GHz. Aha. Nie mam jak tego teraz łatwo pokazać, natomiast...
0: Ale wiesz co, to może na następną audycję, bo to myślę, że jest ciekawe i jeżeli masz jakieś urządzenie właśnie takie, które się charakteryzuje dobrym mikrofonem i w wersji bezprzewodowej, to może warto by było jakąś próbkę na przykład na następną audycję, bo to się może ludziom przydać.
1: Powiem tak, to jest więcej niż 16 kHz, to chyba 32, więc to słychać, że tej góry jest trochę więcej niż zazwyczaj na tego typu sprzęcie. No i też jakiś czas temu mówiliśmy bodajże słuchawka chyba firmy SteelSeries, która w ogóle też się chwaliła tym, że ich słuchawki mają też dosyć dobry mikrofon. I tam też ciekawą rzeczą było to, że te słuchawki miały w zestawie dwa dongle, więc mogliśmy je sobie podłączyć do dwóch komputerów, a nie tylko jednego.
0: To prawda, a to się też czasem może przydać, jeżeli na przykład mamy peceta i maka, albo stacjonarkę i laptopa i jednocześnie z tego korzystamy, albo w jakichś jeszcze innych kombinacjach sobie działamy. Maciek jest z nami ponownie, coś tam na łączu padło, zdaje się.
2: Tak, to są skutki, słuchajcie, podpisywania nowych umów z dostawcą, zwiększania prędkości i coś tam może coś zaszwankowało, nie wiem.
0: Aha.
2: Natomiast masz słuchawki z mikrofonem, no AirPods, co? Nie, brzydki. Więc nie polecamy akurat do tego.
0: Na pewno te słuchawki są wygodne i na pewno pod tym względem jest spoko, ale ja mikrofonu w AirPodsach, no to bym raczej nie polecał, chociaż ostatnio coś tam się zmienia niby na plus w tych nowszych.
2: Niby na lepiej, ale ja nie wiem, czy to są tak zwane testy AB, powiedzmy, czy co. Natomiast, chociaż teraz już mniej, ale kiedyś rozmawiałem sobie z koleżanką, która, że tak powiem, za moją namową, bo ja, znaczy nie za moją namową, ona się po prostu zainspirowała, tak to powiem, bo też sobie kupiłem AirPods Pro 2, się z trójek przesiadłem. I jeden kolega, który też już wcześniej miał te dwójki Pro. I słuchajcie, jak ja z nimi gadałem przez iPhone'a, znaczy po FaceTime'ie, to oni nie brzmieli w ogóle AirPodowo, a mieli te AirPodsy faktycznie, i jak żeśmy testowali, oni nie brzmieli AirPod, a ja podobno im brzmiałem AirPodowo, więc nie rozumiem, o co chodzi. A najlepsze jest to, że teraz ten kolega, który jak z nim tam bodaj na wczoraj, przedwczoraj gadałem, już mi gdzieś tam zaczął brzmieć AirPodowo, więc to było ciekawe, że one raz brzmią tak, a innym razem gdzieś tam brzmią inaczej.
0: Może kwestia umieszczenia tej słuchawki w uchu pod odpowiednim kątem względem naszej twarzy. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli to coś może być.
2: Nie wiem, być może, chociaż jak do kanałówki, one tak wbrew pozorom tak, no dadzą się jakoś tam manipulować, ale chyba nie aż tak znowu.
0: Wcale, żeby... to są czasem bardzo minimalne kąty, mam wrażenie.
2: Aha,
0: no,
2: aha.
0: Tu może o coś chodzić.
2: A być może. Tak, ale to właśnie przerwało mnie, a ja to właśnie mówiłem bardziej o tej, nie o Sorze, tylko o tym. O GPT-ku chyba.
0: Tak, że... o tym droższym modelu tam za $200.
2: Tak, że on tam rzeczywiście jeszcze powiedzmy te 20 punktów powiedzmy procentowych i jakiś tam problem badawczy gdzieś tam rzeczywiście rozwiązał i to dosyć szybko i tak dalej. I gdzieś tam to się rzeczywiście może sprawdzić i to dostrajanie, które jest i można sobie to dostroić pod różne dziedziny. Tak naprawdę, czy to finansów, czy prawa, czy medycyny i tak dalej, że to podobno ma być jeszcze bardziej spersonalizowane. No w każdym razie zobaczymy, no co to z tego będzie. No, mnie z przeproszeniem, ale nie bardzo stać, więc ja tam akurat sobie pozostanę rzeczywiście przy plusiku, bo się sprawdza. Jak człowiek wie, jak z tego korzystać, no to się po prostu sprawdza, no i... No i myślę tyle. A na opisywanie wideo pewnie, znaczy tego, co mamy przed kamerą przed rzeczywistym, to sobie jeszcze pewnie jakoś tam poczekamy. Zbigniewa chciałem pozdrowić bardzo serdecznie, tak swoją drogą, bo nazwisko mi jest znajome. Ja kiedyś pamiętam pana Zbigniewa tam przy okazji współpracy z, powiedzmy, jedną fundacją, z którą tam szkoliłem ludzi. Akurat szkoliłem pana Zbyszka. I no, muszę powiedzieć, że bardzo fajnie sobie radził. W zasadzie to bardzo dużo wiedział, a moje szkolenie, znaczy jego szkolenie polegało bardziej na dosłownie usystematyzowaniu pewnej wiedzy i tak dalej, żeś myśli jak burza, także to tak chcę też pana Zbyszka i pozdrowić, i pochwalić, bo bardzo sobie fajnie radził. I miałem jeszcze temat, ale mi wyleciał, więc chyba dzisiaj nie jest mi dany. Najwyżej się jeszcze nagram, bo chyba emocje, chyba pozdrowienia mnie gdzieś tam wytrąciły z równowagi. Także tego, no, bo to zawsze jakoś tak emocjonalnie człowiek do tego podchodzi, nie?
0: No jasne.
2: No, także się trzymajcie i ja na nasuku cały czas jestem. A jak sobie przypomnę, to się już nagram, nie będę głowy zawracać. No.
0: Okej, okay, dzięki Maćku za telefon, dobrej nocy.
2: Pa, pa.
0: A teraz, czyżby udało nam się jednak, Piotrze, zrobić jakieś demo?
1: Tak, myślę, że się uda. Ja generalnie w ogóle z tych słuchawek korzystam praktycznie na co dzień. One są o tyle fajne, że można je podłączyć na trzy sposoby. Można je podłączyć po prostu na jacka 3,5 mm. Ja generalnie tak mam podłączone właśnie do swojego interfejsu. Można je podłączyć kablem USB-C i one się ładują, ale też wtedy ten dźwięk jest wysyłany od razu po kablu. Co nie jest tak oczywiste, nie wszystkie słuchawki tak działają. Na przykład te słuchawki SteelSeries tak nie działają. No i mamy dongla. Dongla właśnie sobie podłączyłem do komputera i teraz sobie przełączymy w Zoomie mikrofon. Mikrofon, co ciekawe, też jest odczepiany, więc jeśli z niego nie korzystamy, nie chcemy, żeby nam przeszkadzał, można go sobie po prostu odpiąć od tych słuchawek i gdzieś postawić. Ten mikrofon brzmi tak.
0: Jeszcze chyba dźwięk oryginalny ci się wyłączył, okay. Więc musisz...
1: Pewnie tak.
0: Na to wygląda.
1: O, teraz jest wyłączony.
0: No powiem ci tak, rzeczywiście jest trochę tej góry więcej.
1: No, dołu nie ma, no, niestety.
0: Dołu nie ma, jest trochę więcej tej góry, ale czy to jest takie fajne brzmienie? Na pewno jest lepsze niż Bluetooth, to oczywiście. Tak. To oczywiście, ale no... Spodziewałem się chyba czegoś troszeczkę lepszego, mm-hmm. ale może troszeczkę coś tu jeszcze poopowiadaj, żeby nasi słuchacze mogli też wyrobić opinię.
1: No to proszę bardzo. No niestety faktycznie teraz nie pamiętam, jakie producent deklaruje pasmo przenoszenia. Ja powiem tak, no audycji na tym nie robię z przyczyn oczywistych właśnie. Słyszycie dlaczego. Natomiast do takich rozmów, no to tragedii nie ma. No i faktycznie tej góry trochę... też jest, no wiadomo, wtedy tak jak tutaj niektórzy zwracają uwagę na to, że słychać moją klawiaturę, no to jeśli korzystam z tych słuchawek, no to już tak mojej klawiatury nie słychać. No, chyba,
0: też ją gdzieś tam słychać, ale zdecydowanie ciszej. I w tym brzmieniu jest jeszcze jakiś taki, mam wrażenie, w ogóle lekki resampling.
1: Tak, no to są takie, nazwijmy to autorskie artefakty tego protokołu, na jaki zdecydowała się firma Corsair.
0: Tak.
1: Tego resamplingu tak nie słychać, jeśli to działa po kablu, no ale mimo wszystko tutaj faktycznie coś słychać.
0: No, więc tak to brzmi. No, jest to na pewno jakaś droga, żeby sobie wybrać jakieś słuchawki bezprzewodowe. Jakie to są słuchawki, gdybyś mógł jeszcze przypomnieć?
1: To jest seria Corsair Virtuoso. Najnowszy model chyba to jest Virtuoso XT. Ja mam trochę model starszy, bodajże to jest model SE. Ale mikrofony na nich są generalnie podobne.
0: I z podobnymi pewnie problemami. Też się tak. Trzeba mierzyć. Okej, okay, no to może już wróćmy do twojego mikrofonu standardowego. Jeszcze dźwięk oryginalny, bo on zawsze Zoom przy przełączeniu niestety wyłącza ten oryginalny dźwięk. To jest taki jakaś taka dosyć niefajna jego funkcja. Natomiast teraz informacja ode mnie, informacja dość krótka, którą podesłał nam Tomek Bilecki dzisiaj, którego z nami nie ma, ale informację zdążył wysłać. Mianowicie Eleven Labs zaprasza i namawia twórców, programistów przede wszystkim do tworzenia chatbotów głosowych. Będzie webinar na ten temat, konkretnie w piątek 13 grudnia. Będzie on przeprowadzony na ich Discordzie, więc możecie sobie poszukać Discorda Eleven Labs i tam wejść i posłuchać o tym, jak w ogóle takiego chatbota się tworzy. Natomiast oni mają coś, czym chcą zachęcić twórców i pokazać to w praktyce. Mianowicie chatbota, który udaje świętego Mikołaja. Jest taka strona, która się nazywa talktosanta.io, talktosanta.io. Ja teraz otwieram ją w przeglądarce. Dostaję pytanie, czy, chociaż tu najpierw to pojawiło mi się pytanie o udostępnienie mikrofonu i jeszcze w dodatku pojawiło mi się pytanie o tłumaczenie i udostępnienie mikrofonu, a że mam to w Firefoxie, to muszę tu troszeczkę pokombinować, żeby wam to pokazać, ale może jeszcze raz. O, właśnie... Zobaczymy, czy mi się to uda. Ja akurat rzadko używam Firefoxa, więc niestety tak to... A widzę, że coś tu chyba popsuli z tym udostępnianiem, ale jeszcze chwilę spróbuję. Może się uda. Dobrze, tu mam mikrofon. Dobrze, dobrze. I Alt-U. O! I się udało. Musiałem dosłuchać po prostu. Okej, okay, więc teraz tak. Mamy tę stronę. Mamy tę stronę. Mamy odliczanie do świąt. Ile nam tam jeszcze czasu zostało? No i mam przycisk, za pomocą którego mogę zadzwonić do Świętego Mikołaja. Oczywiście jeszcze taka jedna rzecz istotna, że zanim zadzwonię do Świętego Mikołaja, to on mnie prosi o to, żebym potwierdził, że mam powyżej 18 lat. No mam powyżej 18 lat, więc mogę potwierdzić, że jestem 18+. Dzwonię do Mikołaja.
3: Ho, ho, ho, ho. Wesołych świąt, mój przyjacielu.
0: Aha. No i opcja na żywo, jak widać, nie zawsze dobrze działa, bo Mikołaj stracił mowę.
1: Coś to łączy na w Laponii jakieś niestabilne.
0: Tak, jakieś niestabilne, ale może spróbujemy jeszcze raz zadzwonić do Mikołaja. Może akurat, bo jak dziś to testowałem, fakt, że testowałem na Chromie, bo na co dzień używam Chroma, to może spróbujemy zadzwonić jeszcze raz do tego Mikołaja. Zobaczmy, gdzież tu mamy ten... Gdzie tu mamy tę możliwość dzwonienia? Dobra, dzwonię jeszcze raz. Potwierdzam.
3: Ho, ho, ho, wesołych świąt, mój przyjacielu. Powiedz mi, jak masz na...
0: I chyba to jest kwestia Firefoxa.
1: A może on, czy on może słyszy siebie?
0: Dobrą podpowiedź mi udzieliłeś, bo przecież zawsze to tak działa. Więc jeszcze raz. Tak, rzeczywiście słyszał siebie, bo po prostu ja mam to tak skonfigurowane. Dobra, to próbujemy jeszcze raz.
1: Trzech razy sztuka.
0: Do trzech razy sztuka. Niestety ty nie będziesz słyszał Mikołaja, bo jest to na tej samej karcie. No to próbujemy do trzech razy sztuka. Gdzie tu jest ten przycisk do dzwonienia do Mikołaja? Nasi słuchacze powinni to słyszeć. Miejmy taką nadzieję. Ostatnie podejście. Potwierdzam. I dzwonimy.
3: Ho, ho, ho, ho, wesołych świąt, mój przyjacielu. Powiedz mi, jak masz na imię?
0: Michał.
3: Cudownie, Michał. Jakie masz życzenia na tej...
0: Żebyś się w końcu odezwał i nie tracił wątku. No i niestety, to chyba jednak nie było to, bo już teraz na pewno nic nie szło na antenę, żadnych przesłuchów Święty Mikołaj nie powinien dostać, a i tak nie był w stanie z nami porozmawiać dłużej. No ale jak sami widzicie, no może jak wy to potestujecie, to będzie działało to lepiej. Ja też zauważyłem tam pewien błąd na tej stronie, mianowicie tam później, kiedy skończycie rozmawiać z Mikołajem, to jest opcja odtworzenia sobie filmiku za pomocą odpowiednich przycisków. On jest w ogóle domyślnie wyciszony, to tak na marginesie, trzeba sobie włączyć dźwięk, tylko że jak włączycie sobie dźwięk, to słyszycie tylko te słowa, które mówicie wy. On oprócz tego, że pyta, jak mamy na imię, to potem pyta nas, co byśmy chcieli dostać na święta, co planujemy w te święta robić, czy byliśmy grzeczni, czy jakie tam, powiedzmy, dobre uczynki spełnialiśmy przez ten rok, o czym byśmy mu mogli powiedzieć. No i tak sobie możemy z tym Mikołajem trochę porozmawiać na tematy różne. On potem do nas mówi, że no niestety, ale musi kończyć, bo ma dużo roboty, no i nie jest w stanie już z nami dłużej rozmawiać i życzy nam wszystkiego dobrego. No i to jest jakby koniec tej rozmowy. Potem właśnie mamy ten filmik, który możemy sobie obejrzeć, chyba nawet go jakoś udostępnić, ale tak jak mówię, no ten filmik jest niestety niepełny, bo nie mamy tej porcji głosu Mikołaja, tylko nasz własny. Jest to wszystko generowane przez Eleven Labs i oczywiście, no wiadomo, Eleven Labs, głos Eleven Labs to nie jest żadna rewelacja, żadna nowość, bo to już znane jest od pewnego czasu. Natomiast połączenie tego z odpowiednim chatbotem, który rozumie to, co my mówimy i jakoś interaktywnie odpowiada na te nasze wypowiedzi, no to jest coś kolejnego, bo to jest połączenie tego, co już znamy z różnych asystentów głosowych, z tym, no, że Eleven Labs to jednak potrafi te głosy tworzyć fajne. Więc to jest kolejna naprawdę interesująca rzecz. Przypuszczam, że jak to dopracują, to będzie to działało naprawdę super. A Maciek jednak jeszcze do nas dzwoni.
2: Tak, słuchajcie, już nie AirPodowo, już pewnie ulga dla uszu. W każdym razie
0: jest
2: dzwonię,
0: lepiej, jest lepiej.
2: Bo mi się przypomniało, co mi się zapomniało, ale w międzyczasie, żeby tak nie tak bezproduktywnie, że tak to ujmę, to postanowiłem sobie przetestować. Bo chodzi o to, bo chciałem się z wami podzielić odnośnie korzystania z tego dawniej zwanego Envision Assistant, a teraz Ali się nazywa, w sensie Ali-Ly-Y. Mm-hmm. I słuchajcie, jakie ja zaskoczenie, słuchajcie, bo jeszcze powiedzmy tak, nie wiem, ze 3 miesiące temu to w ogóle, tak jak mówiłeś, Michale, nie czytało w ogóle tą, niby polski tekst był, ale angielską syntezą i tak dalej, fonetyką, wszystko nie fajnie. Powiedzmy z miesiąc temu, jak sobie to testowałem, to była przezabawna sytuacja, bo on odpowiadał mi po polsku, jednak polskiej mowy nie rozumiał, a uparcie stwierdził, że rozumiał. Znaczy, jak ja go zacząłem pytać po angielsku, ten mi zaczął odpowiadać po polsku. Niemieckiego też wtedy na moje nieszczęście nie rozumiał, natomiast po angielsku go pytałem, odpowiadał mi po polsku. Kiedy go próbowałem zmusić, słuchajcie, żeby on do mnie rozmawiał po angielsku w takim razie, skoro już jest taki bidny, nie, on twierdził uparcie, że on rozumie język polski, będzie ze mną rozmawiał po polsku. No to ja mu mówię, dobrze, skoro po polsku, no to weź mi na moje po polsku zadawane pytania i tak dalej, odpowiadanie dopiero po angielsku. Nie, ja rozumiem po polsku i się ze mną wykłócał. No i o tym wam w sumie chciałem się opowiedzieć, ale skoro sobie zapomniałem, przetestowałem sobie, odpaliłem sobie apkę na nowo, jakież było moje zaskoczenie, kiedy ja się go pytam po polsku od niechcenia, czy ty mnie rozumiesz i czy ty w ogóle chcesz ze mną gadać. Stwierdził, że tak, jak najbardziej i w ogóle. I cała konwersacja się udała po polsku, już na szczęście. Mało tego, on, jak ja go się zapytałem, słuchaj, no to powiedz mi teraz, co ty przede mną widzisz. No to jeszcze komunikat był, let me take a look. Jeszcze gdzieś mu się, no, anglicyzmy wkradają, ale opisał, znaczy najpierw powiedział, że tam obraz jest cały czarny i bla, bla, bla, no bo faktycznie miałem światło zgaszone, o czym jako niewidomego czymś zapomniałem. Natomiast jak mu zaświeciłem to światło i skierowałem aparat na Maca stricte, no to mi go zaczął tam już bardzo dokładnie szczegółowo opisywać, wiecie.
0: Od razu zapytam, Maćku, czy no, to było na zasadzie, że on robił zdjęcie i opisywał, czy on opisywał na bieżąco to, co tam masz przed aparatem?
2: On poniekąd, a to jest dobre pytanie, bo nawet jeżeli on robił to zdjęcie, to on to robił na tyle szybko, on dosłownie powiedział, let me take a look. I dosłownie za, nie wiem, 1,5 sekundki może on mi już zaczął gadać, co on tam widzi generalnie. O. Więc ja
0: polecam. I odezwał się po polsku.
2: I odezwał się po polsku i do mnie zaczął.
0: Jaką syntezą z ciekawości?
2: Wiesz co, to jest właśnie chyba któryś z tych głosów od Eleven Labsa, w sensie tych z kolekcji, co masz w tym. Boże, jak ta apka się nazywa?
0: Eleven w Readerze.
2: W Readerze, tak. Takie mam wrażenie, że to jest coś z tego. I te i nazwy tych głosów to były jakieś takie bardzo, bardzo też pokrewne i tak dalej, więc ja myślę, że oni tutaj mają jakąś kooperację ze sobą i partnerstwo generalnie, że współpracują.
0: Super.
2: No, bo kiedyś to rzeczywiście, wiesz, miałeś te, powiedzmy, jakieś tam Williamy, Billiamy, inne Bile, coś tam tego i tylko stricte po angielsku to potrafiło, a teraz faktycznie mało tego, ja się go w takim razie zapytałem, nie pamiętam już, jak ja tą rozmowę przestawiłem na niemiecki, w sensie, co ja go tam zapytałem, ale nie, chyba go po prostu... Nie, zacząłem mu nagle po niemiecku coś odpowiadać na to, jak on mówił po polsku. Przestawił mi się na chwilę na niemiecki, fakt faktem, i zaczynał bardzo ładną niemczyzną do mnie i z akcentem wszystko. Po czym jak ja się go zapytałem właśnie, czy w takim razie, tak kontrolnie, czy to nie był jakiś no fail po prostu, że z całą stanowczością on stwierdził, że nie, on rozumie po niemiecku, w sensie po niemiecku to stwierdził, i że może znowu się tak komunikować i tak dalej, nie? No to dobra, chwilę sobie z nim pogadałem po niemiecku. Ale on skubany wie, że ja jestem Polakiem, Polakiem patriotą być i żebym tutaj się nie za bardzo nie germanizował, bo jak już się z nim pożegnałem, mu powiedziałem, no to czy, no, znaczy nie, w tym, powiedziałem, znaczy on tam, że dziękuję, że mi może pomóc i w ogóle tam po niemiecku, a ja okej, tschüss, nie? A on do widzenia. Także
0: nieźle.
2: A ja taki okej, tschüss, do widzenia.
0: Także... Przypomnij, Maćku, ta aplikacja jest tylko teraz jeszcze na testflajcie, czy to już...
2: Jeszcze na testflajcie.
1: To jest chyba beta jeszcze. Mhm.
2: Tak, jeszcze beta. Ja to ja próbowałem też, żeby w App Store znaleźć, to jest jeszcze beta. No fajne jest to, że na Macu też to działa. Na razie podekscytowany do was dzwonię z iPhone'a, w sensie z iPhone'a testach. A przetestuję też sobie na Macu, sprawdzę w sumie, jak to tam się też zachowuje. I no, ciekawe w sumie, bo powiem szczerze, gdyby człowiek miał używać w sumie wyłącznie trybu głosowego, w sensie w czacie GPT, no to ja tak podejrzewam, żeby można było całkowicie z czata GPT, z tej płatnej subskrypcji zrezygnować tak naprawdę i próbować przynajmniej oprzeć się na tym asystencie tak naprawdę, bo...
0: Wiesz co, a ja właśnie, no. Ja mam takie wrażenie, że tu może być miejsce dla dwóch narzędzi. Ja na przykład bardzo często z czata GPT korzystam tak, że mam swoje jakieś tam ulubione te czaty z różnymi promptami, w których wpisuję różne rzeczy i których chcę, żeby on się trzymał. Natomiast ja sobie nie lubię tego czata zaśmiecać takimi tymczasowymi rzeczami, że potrzebuję coś na chwilę, coś na teraz. I o takie rzeczy to na przykład wolałbym zapytać jakiegoś innego asystenta albo poprosić go o zrobienie jakiejś tam jednej konkretnej rzeczy albo rozpoznanie jakiegoś obrazka czy tego, co jest przede mną. I jeżeli to rzeczywiście miałoby działać fajnie, no to super, że mamy dwa takie narzędzia, dzięki czemu nie... mieszamy tych różnych światów, że tak to ujmę, i możemy tego czata GPT wykorzystywać typowo narzędziowo, bo ja na przykład tak go wykorzystuję. Przede wszystkim do czy to tworzenia jakichś skryptów na moje potrzeby, czy to do podpowiadania mi różnych komend, do ewentualnie poprawiania jakichś rzeczy, takich bardzo technicznych, a tego czata właśnie takiego od Envision, to z miłą chęcią właśnie użyłbym do czegoś takiego lżejszego albo codziennego.
2: No to ja myślę, że teraz w tym stadium, w jakim ta apka jest, to ja myślę, że ci mogę bardzo serdecznie polecić, bo to jest dosłownie let me take, to jest tak, znaczy, bo ty mu mówisz, słuchaj, powiedz mi, co tu widzisz teraz przed obiektywem. Let me take a look. Wynik. Czyli takie, powiedz mi, co widzisz. Dobra, poczekaj, rozejrzyj się, tylko to dosłownie takie zastanowienie się przez sekundkę. Nie wiem, pół sekundki, może maksymalnie sekundka, no dobra, to i tak dalej, nie? Więc no, w sumie robi wrażenie.
0: No pewnie, jakby no, nie dobra, no. To trzeba będzie potestować.
2: Trzeba będzie potestować. No, aleś ty dlatego tego, GPT-K jest normalnie instrumentalista, ja cię, sztuczny, byt, ale wiesz, a swoją drogą podobno dzisiaj dzień robota, czy tam czegoś tam ten mój dostawca internetu na fejsie opublikował, nie? I się pyta, czy się pytają na Facebooku w poście, czy dziękujesz swojemu temu.
0: Miałem o to Maćku zapytać, czy ty już złożyłeś życzenia swojemu czatowi GPT?
2: Jeszcze nie, natomiast w komentarzu publicznie się przyznałem, że a i owszem, często dziękuję jemu za współpracę i że jego ciężką pracę sowicie opłacam, no bo to by było niegodnym, bym był świntuchem skończonym, dosłownie tak napisałem, gdybym nie opłacał jego ciężkiej pracy, także i
0: buźcie. Tak, a on ci jeszcze potem odpowie, że to jest czysta przyjemność, żeby tobie pomagać.
2: A no właśnie, więc no... Czy to nie skradłoby twojego serca i przy okazji portfela, żeby mu jednak zapłacić co, nie? Co za subskrypcję? Nie?
0: Ja akurat mu płacę za subskrypcję też, bo ostatnio, ale to też potwierdza, słuchajcie, że siedząc z takim czatem GPT, to trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi i nie można polegać tylko na jego podpowiedziach, bo ja ostatnio to spędziłem chyba pół dnia nad jednym czatem i usiłując wspólnie z czatem GPT rozwiązać jeden konkretny problem. I niestety, o ile w takich bardzo schematycznych sprawach on był mi w stanie bardzo pomóc, bo...
2: I nie był to przymarznięty zamek od furtki od zewnątrz, tak?
0: Nie, zdecydowanie nie. Natomiast kiedy już była rzecz taka zdecydowanie mniej oczywista, to ja po prostu już musiałem wykazać się swoją wiedzą, wiedzieć, co ja tak naprawdę chcę, jeszcze poszukać sobie dodatkowo alternatywnego narzędzia, którym będę to w stanie zrobić, ale potem jak już go poprosiłem, dobra, słuchaj, tu już widzę, że mi działa, to teraz zrób mi automatyzację z tego, tego i tego, a proszę cię bardzo, 5 sekund i gotowe. I to rzeczywiście było już rozwiązanie działające. Więc to jest to, co ja powtarzam i będę powtarzał do znudzenia, do sztucznej inteligencji naprawdę należy dodawać szczyptę swojej.
2: Trzeba, bo to będzie stanowiło super, super sprawę. Ona ma być zupełnie, nie ma być pomocą, ale nie wyręczycielem wszystkiego we wszystkich sprawach życia. I, no może Ellie się takim stanie, nie wiadomo, no ale to jeszcze chyba nie. Dobra, znowu mi się zapomniało. To a propos tej chyba sztucznej inteligencji. Dobra, nie wiem. No, w każdym razie, no fajnie, że się to udało mimo wszystko przetestować, czy to działa. No i cóż, idę sobie chyba.
0: Okej. Okay. My też za chwilę.
2: No, to
0: dzięki.
2: Pa.
0: Trzymaj
2: się.
0: Pa. To był Maciek. I teraz tak naprawdę już ostatni temat, przynajmniej w naszych notatkach. A to jest bardzo tematyczne.
1: Tak.
0: Spinamy to wszystko klamrą, bo oto mamy inteligentne okulary z czatem GPT. Są
1: tak,
0: w sprzedaży.
1: Tak, to nawet nie są okulary, o których nie wymówiliśmy, bo wspominaliśmy też, nie pamiętam ile audycji temu, natomiast mówiliśmy, że szykują się takie okulary. Okulary od firmy Solos, nie mylić z Sonosem, który produkuje głośniki, no ale nazwa wdzięczna, wydaje mi się. Okulary nazywają się... Go Vision R chyba, jeśli tutaj nie pokręciłem, no nazwa mniej więcej ma na pewno te wyrazy w, tak, Solos Air Go Vision, czyli to prawie dobrze. I okulary generalnie funkcjonalnie bardzo podobne są do tego, co mamy w przypadku okularów Meta Ray-Ban, bo konkretnie mamy tutaj same okulary na pałąku, na zawiasie, których mamy panel dotykowy, mamy głośnik taki, powiedzmy, nazwijmy to takie przewodzenie kostne, coś w tym stylu, może bardziej taki otwarty głośnik jak na okularach Mety, no i mamy port USB-C do ładowania i baterie. Więc nawet bez kamerki, no to te okulary nam mogą po prostu działać jako głośnik Bluetooth, który nam będzie działało 10 godzin na baterii. No i w nim przepuszczę, że i tak pewnie czata byśmy mogli o różne rzeczy w ten sposób pytać. Natomiast mamy do dyspozycji dwa moduły tak naprawdę. Moduły mocowane w ramkach, które instalujemy na te okulary. No i możemy sobie kupić same te okulary z bramkami prywatnymi, tak to nazywa producent, za około $150. No i no te ramki po prostu tego aparatu nie mają i one wtedy po prostu działają jako słuchawki. No ale oczywiście teraz chodzi o to, żeby jednak też ten obraz mieć w takiej przyzwoitej rozdzielczości. I za taki zestaw musimy zapłacić około $300, 350 jeśli chcemy w zestawie mieć dwa zestawy ramek, te z kamerą i te bez, gdybyśmy chcieli na bieżąco decydować, czy chcemy tą kamerkę mieć. I nawet mamy polskie ceny, tylko ta strona nie jest najwdzięczniejsza w czytaniu. Nawet nie są jakieś wygórowane w porównaniu do cen amerykańskich, no bo w portalu The Verge pisze $300, a tutaj na stronie producenta pisze 1237 zł. Także no, około 1200 zł mi przeliczało przed chwilą walutę. Także no, ta cena jest w miarę podobna. Nie wiem, ile by kosztowała dostawa, która generalnie ruszy 23 grudnia. Jeśli ktoś chce na stronie producenta złożyć zamówienie szybciej, no to można. Nie wiem też jak z dostępnością samej aplikacji. Strona dostępnością nie grzeszy, ale pewnie jak ktoś będzie chciał to kupić, to pewnie będzie się dało. Na co dostaniemy, jeśli już to kupimy? No, podobnie jak z okularami Mety, mamy dostęp do asystenta. No, tym razem jest to ChatGPT. No i podobnie po prostu możemy go poprosić, żeby te okulary nam zrobiły jakieś zdjęcie i poprosić, żeby nam czat na jakieś pytanie z tym zdjęciem związane odpowiedział. Jest chyba też nagrywanie wideo, w jakiej jakości, jak długie te nagrania mogą być, nie wiem. Możemy też pytać o inne rzeczy. Same okulary też oczywiście nam działają jako głośnik. Producent też zapowiada, że będziemy je mogli połączyć z innymi asystentami. Jest zapowiedź, że ma być Gemini, czyli model językowy od Google. Mamy też zapowiedź, że będzie Cloud od Anthropica, więc też kolejny taki duży model językowy, taki bardzo popularny. Ale kiedy to się pojawi, nie wiem. Mamy też informację, że przynajmniej na ten moment nie będzie wsparcia dla jakichkolwiek rozmów wideo. Rozmowy głosowe pewnie będą działać, no bo to jest Bluetooth, tak, więc tutaj nie widzę problemu. Gdyby ktoś do nas zadzwonił, to będziemy pewnie mogli odebrać i porozmawiać, ale obrazu z tych okularów przynajmniej na początku nie przekażemy. Pytanie, co będzie w przyszłości, czy zewnętrzni deweloperzy będą mogli coś na te okulary pisać, żeby tą kamerkę wykorzystać, ale nawet jeśli nie, biorąc pod uwagę to, że no jednak cały czas Meta AI nie jest dostępna w naszym kraju, a też no nawet jak ktoś to sobie skonfiguruje, to nie działa to najlepiej. No działa to dobrze, ale mogło to by faktycznie działać lepiej, to myślę, że w naszych realiach, czy to właśnie ChatGPT, czy Gemini sprawdziłby się dużo lepiej. Także jeśli kogoś interesują tego typu okulary, to może być ciekawa propozycja. No pytanie, ile będzie kosztowała dostawa do Polski. No ale jeśli czekaliście na takie okulary, właśnie jak okulary Mety, ale które pozwolą na integrację z innymi modelami językowymi, no to rozwiązanie może być ciekawe. Oczywiście link jak zwykle będzie w komentarzu.
0: No to rzeczywiście, to jest coś. Szkoda, że nie będzie tych przynajmniej na razie rozmów wideo, bo to w naszej sytuacji to by się przydało. Za to tu mamy możliwość pytania czata GPT w okularach Mety, tego nie mamy. No i teraz pytanie, czy będą jakieś obostrzenia, że na przykład z tych okularów też trzeba się będzie logować do czata GPT na przykład z użyciem jakiegoś VPN-a. Nie sądzę, żeby to tak było. Podejrzewam, że to będzie jednak bardziej
1: wątpię
0: liberalne.
1: Też, ale nie wiem.
0: Ale no, jak ktoś to kupi, to na pewno podzieli się wrażeniami. Jeżeli nie u nas, to gdzieś na pewno po prostu w tych tak zwanych mainstreamowych źródłach pewnie prędzej czy później będzie można i z Polski jakieś recenzje dorwać. No, ciekawe, ciekawe. To bez wątpienia warte zainteresowania się kolejne urządzenie. Zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania z wami. Jeszcze mamy wiadomość od Sylwestra.
4: Z tym Apple'em to uważajcie, bo on może jeszcze parę lat i może upaść. Nie wymagajcie, że on tak dziwnie i psuje to wszystko, bo już im nie zależy po prostu.
0: Bardzo ciekawa prognoza. Myślę, że Tim Cook zadrżał, jeżeli nas słucha. No cóż, dzięki Sylwestrze w każdym razie za podzielenie się tą prognozą. Kto wie, może jesteś rynkowym wizjonerem i to ci wszyscy, którzy inwestują na przykład w akcje Apple'a, się mylą. Oby nie, bo jednak ta dostępność, którą nam Apple oferuje, to jednak jest na...
1: Jest naprawdę
0: przyzwoitym poziomie i wolałbym z niej nie musieć rezygnować. Tą myślą kończymy dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia w Tyfloprzeglądzie. Chyba, że Piotrze, coś ci tam jeszcze trafiło.
1: Tak, jedna szybka informacja, już naprawdę dopinając klamrą wątek AI, bo tutaj Microsoft nam w międzyczasie też zapowiedział. Jedną nowość związaną z Copilotem, który nie tylko na Windowsie 11, ale też na Windowsie 10 doczekał się kolejnego już chyba trzeciego redesignu. Redesign, który teraz ma być natywną aplikację znów, która gdzieś tam będzie sobie pływać nad paskiem zadań. Ten nowy redesign, który też doczeka się nowego skrótu klawiszowego, na szczęście będzie się dodało wyłączyć tego Copilota, bo postanowili pójść za śladem aplikacji ChatGPT i to będzie AltSpacja.
0: Ale no, że szkoda. To naprawdę zrobił Microsoft, który w swoich systemach oferuje ten sam skrót do wejścia w menu, do regulacji rozmiaru okna, to... No to ja nie wiem.
1: Jest czas jeszcze na zmianę kursu. Na razie to jest w tym programie insiderskim, to są wersje beta.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że ktoś im zwróci na to uwagę.
1: Miejmy nadzieję, już to gdzieś na Mastodonie zaczyna krążyć. Co też się śmiali autorzy, nie pamiętam chyba na The Verge'u to było, że no chyba tutaj sam Copilot zaczyna decydować, bo w tym ogłoszeniu Microsoftu jest informacja, że Copilot będzie zastanawiał się nad ewentualnymi innymi opcjami.
0: Okej.
1: No tak.
0: Windows 12 będzie pisane przez Copilota. I ciekawe, gdzie my zalecimy, żeby się właśnie nie okazało, że to w końcu ten automatycznie obrany kurs to zgubi Microsoft, a Apple jeszcze w tym wszystkim wygra. To tak na przekór prognozom naszego słuchacza Sylwestra. Dziękujemy wam bardzo za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Słyszymy się wtedy w ostatnim w tym roku Tyfloprzeglądzie, ale spokojnie, to nie będzie ostatni Tyfloprzegląd w ogóle, bo my będziemy się tu z wami jeszcze, oj, podejrzewam, długo spotykać i dzielić różnego rodzaju ciekawymi informacjami w składach różnych. Dziś skład uszczuplony. Michał Dziwisz, Piotr Machacz. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry, 140 audycja Tyflo Przeglądu, więc taki no mikro, powiedzmy, jubileusz, ale zawsze to jakaś okazja do świętowania. A tak w ogóle to dzisiaj mamy, który? 6 lipca, 20... ile?
0: Tak jest.
6: 08.
0: 28.
6: Jak zwykle parę minut mamy, swego rodzaju bonusu. Ale jesteśmy dzisiaj w bardzo ograniczonym składzie. Jest Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
0: Dzień dobry, wieczór.
7: Dobry wieczór Państwu.
6: No i troszeczkę mam taki internet nieco słabszy, więc wybaczcie, że mogę mieć jakieś czasem techniczne problemy. Mam nadzieję, że póki co ich nie ma. No a co dzisiaj, to jak zwykle od pewnego czasu przynajmniej Michał.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Młodzi niewidomi Amerykanie będą się uczyć o cyberbezpieczeństwie. Arx Vision. Kolejne okulary dla niewidomych. Humanware ogłasza kolejne urządzenie pomagające niewidomym nawigować. Google zaczęło akceptować testerów dostępności spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady. 6 typów błędów generuje ponad 96% problemów z dostępnością. Pojawiła się ankieta dotycząca użytkowania aplikacji nawigacyjnych przez osoby niewidome. Ukazała się testowa wersja JOS-a dla komputerów z procesorami ARM i Windowsem 11. Zmiany w Envision. Nowy rejestrator dźwięku w Windows 11. Human Eyes Only. PDF-y, których nie przeczytamy. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
6: I oczywiście można się z nami kontaktować na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Tam są informacje wszelakie, jak do nas pisać. Tam też można zobaczyć, jak do nas zadzwonić. Jesteśmy na komunikatorze Zoom. No i można też się do nas dodzwonić pod różnymi numerami telefonów, w zależności od kraju, z którego będziecie do nas dzwonić. To wszystko jest na tej stronie, ewentualnie tyflopodcast.net/zoom. Tam jest już ta informacja bezpośrednio odnośnie tego, jak się do nas dodzwonić głosowo. No i oczywiście z aplikacji Tyflopodcast też można ten link sobie, że się tak wyrażę, wyklikać. Można z tej aplikacji do nas pisać. Można pisać do nas na Facebooku, więc dróg kontaktu u nas jest bardzo dużo.
0: Swoją drogą, tak właśnie przyszła mi taka refleksja na myśl, że jesteśmy jedną z nielicznych stacji, do której można się dodzwonić z tak wielu krajów po kosztach połączenia lokalnego.
6: No tak, bo nie wiem, czy w większości, czy w jakiejkolwiek stacji jeszcze można po Zoomie się w ogóle wdzwonić jako gość do stacji.
0: Raczej rzadko się to stosuje.
6: Też tak mi się wydaje. No szkoda, ale może wszystko przed nami. Może tutaj będziemy jakieś torować ścieżki, którymi inni podążą. No może taka rola też nas czeka. No to w takim razie przechodzimy do newsów, a newsów mamy dzisiaj może niezbyt wiele, ale zawsze jakieś newsy udało nam się w ciągu tego tygodnia znaleźć, a zaczynamy od informacji, że młodzi niewidomi Amerykanie będą się uczyć o cyberbezpieczeństwie i te informacje przygotował dla nas Michał.
0: Tak, a jest to możliwe dzięki takiej organizacji, która się kryje pod domeną cyber.org. Właśnie tam został przygotowany specjalny program wakacyjny, który adresowany jest do młodych Amerykanów, którzy dopiero będą poszukiwać swojej pracy i to w dodatku Amerykanów z niepełnosprawnością wzroku. Otóż projekt o nazwie Project Access jest kierowany do mieszkańców Stanów Zjednoczonych pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, czyli no, uczniów, ewentualnie początkujących studentów i będzie to kurs, a właściwie cykl obozów, które będą traktowały o cyberbezpieczeństwie. Jak bardzo szeroki jest ten program, szczerze mówiąc nie wiem, nie udało mi się wgłębić w jakąś rozpiskę tematów, które tam będą poruszane, być może będą to na dobry początek jakieś w sumie podstawy, aczkolwiek organizatorzy tego kursu, tych obozów, deklarują, że jest to taki początek, który ma przygotować młodych Amerykanów do wejścia na profesjonalny rynek pracy. Więc myślę, że można założyć, że nawet jeżeli będą to podstawy, to takie dosyć porządnie przygotowane. Zresztą w ogóle oni przygotowywali się już do tego od jakiegoś czasu, konkretnie od 2017 roku zostały wtedy rozpoczęte prace nad całym kursem dotyczącym cyberbezpieczeństwa, który będzie dostępny dla osób niewidomych. No i w tym roku będziemy zbierać plony w postaci obozów wakacyjnych, które odbędą się w Stanach Arkansas, Maine, Virginia i Michigan. Więc jeżeli ktoś ze Stanów nas słucha i na przykład jeszcze nie wiedział o tym, no to myślę, że warto skorzystać, o ile oczywiście jest się w grupie docelowej. Swoją drogą taka refleksja mnie naszła, że no mamy jeszcze sporą przepaść dotyczącą tego, czego uczymy u nas, czego uczymy w Polsce osób niewidomych, a czego zaczynają już uczyć w Stanach. W Stanach kiedyś już przynajmniej podstawy dotyczące Cisco, dostępny kurs Cisco został przygotowany chociażby. Teraz zabierają się za cyberbezpieczeństwo, więc no, jest sporo takich rzeczy, takich technicznych, a u nas no, podstawowe, ewentualnie zaawansowane kursy obsługi komputera, na to możemy liczyć, a chciałoby się więcej.
7: Tam teraz właśnie z tego Blind Institute'u też Stany bardzo dużo ciekawych rzeczy dostają, bo tak jak do tej pory to było głównie nauka tego Salesforce'a, tej takiej platformy właśnie sprzedażowej, to teraz oni właśnie uczą konfiguracji urządzeń Cisco i też coś się ma w kwestii bodajże chmury Microsoftowskiej Azure pojawić. No i takich rzeczy z jednej strony u nas nie ma i to jest oczywiście bardzo duży problem. Z drugiej strony to też troszkę nie dziwi o tyle, że do tego trzeba umieć język angielski, do tak naprawdę wszystkich z tych trzech rzeczy trzeba dobrze znać język angielski, co tam wiadomo nie jest problemem. No a u nas jest z tym różnie, bo niestety bardzo dużo osób, które pod każdym innym względem by mogło, zwłaszcza osób starszych, powiedzmy no powyżej gdzieś tam tego 30 roku życia, no to jeszcze jednak

0: tym, że to jest problem, którego tam nie ma, który po prostu u nas jest i którego też trzeba być świadomym, i że u nas jakby tego typu programy miałyby trochę mniejszą też grupę docelową właśnie ze względu na ten problem, którego niektóre kraje po prostu w ogóle nie mają i nigdy mieć nie będą.
1: Swoją drogą ja nawet kiedyś, bo już rozmawialiśmy o tym poza anteną swego czasu, a propos Salesforce'a, ja zarejestrowałem się w tym module szkoleniowym Salesforce'a i próbowałem robić tę część szkoleń, a przynajmniej jakąś tam ścieżkę dotyczącą, zdaje się, administracji i powiem szczerze, że naprawdę ten Salesforce nawet od strony administracyjnej jest dostępny na jakimś tam module poległym, który był taki bardzo graficzny i tam ewidentnie ktoś po prostu zapomniał o przygotowaniu jakiejkolwiek dostępności, bo trzeba było tam przeciągać pewne elementy, a tych elementów na najzwyczajniej świecie przeciągnąć się nijak nie dało. To w ogóle nie było dostępne dla programu odczytu ekranu. Inna rzecz, że ten element był przeznaczony raczej, mam wrażenie, do takiej wizualizacji pewnych rzeczy, a nie do konkretnych działań administracyjnych. I jeżeli na przykład ja, jako taki administrator realnego Salesforce'a, nawet bym tego nie potrafił zrobić, to nie byłoby to dla mnie problemem, bo to było raczej tylko dla mojej wygody, natomiast no, tego testu nie dało się pominąć i nie dało się pójść dalej, ale udało mi się zrobić, pamiętam, tam całkiem sporo, jeżeli chodzi o zarządzanie, administrację tym, także naprawdę, jeżeli ktoś kiedyś by się zastanawiał i dostał jakąś pracę na platformie Salesforce, która to w Polsce może nie jest jakoś bardzo popularna, aczkolwiek są instytucje, które na tym działają, to jeżeli zobaczycie takie ogłoszenie, że jest poszukiwany ktoś do pracy w tym systemie, to myślę, że spokojnie można próbować.
0: No, a Cisco też bardzo, bardzo jest dostępne. U nas na przykład na uczelni, tam gdzie ja studiuję, mieliśmy do czynienia właśnie z platformą firmy Cisco i tam widać, i to widać, że ktoś tę dostępność zrobił i że ona jest zrobiona jakby specjalnie, celowo i że ktoś nad tą dostępnością czuwał, a nie jest to taka dostępność, a no wyszło, jest dostępne, a będzie aktualizacja, to nie będzie dostępne. Nie, nie, nie, to jest dostępność, na którą ktoś naprawdę pracował. Tam strona jest dostępna całkiem fajnie. Nawet te testy, te egzaminy, które się tam przechodzi, one mają opisy alternatywne, bo tam jest na przykład bardzo dużo diagramów, jak tam są te sieci połączone, jak tam są te urządzenia połączone. I te wszystkie diagramy co do jednego mają opis alternatywny, że mamy połączenie tam komputerów połączonych w sieci, ten komputer przy tym porcie cały opis ma ładnie diagram. Mamy na przykład pytania właśnie też połącz, mamy listę po lewej stronie, listę po prawej stronie i mamy połączyć jakby powiedzmy pytanie z odpowiedziami. Coś, co jest zmorą wszelkiego rodzaju systemów testowych i to jest bardzo źle i bardzo rzadko jakkolwiek w ogóle dostępne. Tam jest to dostępne jak najbardziej. Mamy komunikat, jak się należy tym posługiwać, że tam naciśnij spację, aby coś tam, naciśnij enter, aby coś tam. Oczywiście te komunikaty są takie czasem trochę niezbyt wygodne, typu wybrałeś opcję 1 z 4, wybrana przez ciebie opcja to adres IP, strzałka w dół, wybrałeś opcję 2 z 4, wybrana przez ciebie opcja to i zanim my się jakby dosłuchamy tego, czym jest tak naprawdę ta opcja, to już po prostu będziemy mieli serdecznie tego wszystkiego dosyć, ale co zrobić, to jak najbardziej
1: Ale
0: jesteśmy w stanie
1: działa.
0: zrobić, działać działa, tak samo to oprogramowanie, którego się używa do symulowania na własnym komputerze tych wszystkich urządzeń, ono też jest dostępne. Co ciekawe, no głównym takim oknem tego programu to jest jeden wielki obszar roboczy, na którym my mamy poustawiane jakieś urządzenia, mamy poustawiane jakieś kabelki. To musimy wszystko gdzieś tam ze sobą połączyć, żeby sobie to poustawiać tak, jakbyśmy chcieli. To musimy zrobić myszką. No i wydawałoby się, że to no nie będzie dostępne, bo przecież jak? I owszem, to nie jest dostępne. I jak na pierwszy rzut oka ktoś spojrzy na to oprogramowanie, to powie, o, no nie da się, nie ma opcji, żeby to po dostępnemu zrobić. co się okazuje? Okazuje się, że jak najbardziej się da. Mamy w tym oknie taki magiczny przycisk, który się nazywa Workspace List. Klikamy sobie w ten przycisk Workspace List i co nam się pokazuje? Pokazuje nam się nowe okienko, gdzie mamy jedną listę, na której mamy listę urządzeń, mamy drugą listę, na której mamy listę połączeń.

0: Na liście urządzeń mamy przycisk Add, czyli dodaj. Klikamy sobie przycisk dodaj, pokazuje nam się cała lista wszystkich możliwych urządzeń, jakie możemy sobie dodać. Dodajemy sobie wszystkie urządzenia, mamy listę połączeń, tam również mamy przycisk Add, dodajemy sobie i mamy listy rozwijane. Urządzenie od, port od na pierwszym urządzeniu, urządzenie do i port do na drugim urządzeniu. I przycisk połącz to, jeszcze tam jest pole chyba od typu kabla. I przycisk połącz takim kablem te porty, które zaznaczyliśmy. I jesteśmy wszystko w stanie jak najbardziej sami zrobić, tylko po prostu zamiast używać tego dużego okna, gdzie robimy wszystko myszką, używamy właśnie tego okienka Workspace List i sobie z takich zwykłych okienek dialogowych i pól kombi, czy list rozwijanych, w zależności od tego, jakiego to czytnika ekranu używamy, tak one się będą zwały. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić i wyklikać. No oczywiście potem już pozostałe okna są dostępne, że tak powiem, same z siebie i nie wymagają od nas jakiegoś większego przystosowania. Co ciekawe, nawet automatyczny odczyt pojawiających się komunikatów, gdzie mamy na przykład do czynienia z konsolą, my coś tam wpisujemy, dostajemy jakąś informację tekstową, ona nam się gdzieś wyświetla, to my nie musimy nawet tego przeglądać, jest to nam automatycznie odczytywane. Nawet możemy się za pomocą klawisza F6 bodajże poruszać między tym, co my wpisujemy, a wyjściem, czyli tym, co zostało nam wypisane. Możemy sobie to czytać, przeglądać, zaznaczać, kopiować, wklejać, robić z tym, co nam się żywnie tylko podoba. No i widać, że tę dostępność ktoś tu zrobił, że ona jest celowo tutaj zrobiona, że tam ktoś siedzi i ktoś się tą dostępnością naprawdę przejmuje, a że to nie jest coś, tak powiem, przez przypadek, że wyszło, że teraz jest dostępne. No, co też wynika z ADA, wynika z tego, że w Stanach, jeżeli coś jest stosowane, czy to w rządzie, czy to w instytucjach wszelkiego rodzaju edukacyjnych, wszelkiego rodzaju uniwersytetach, no to musi to być dostępne po prostu. I my, jako Polacy, korzystamy z tego po prostu, no bo bardzo często jest tak, że technologie, których się używa w Stanach Zjednoczonych, używa się także u nas, od chociażby właśnie ten Zoom. No i na tej dostępności, która została zrobiona tam, korzystamy tak naprawdę my wszyscy.
1: Warto jeszcze dodać, że jeżeli chcecie w ogóle pokorzystać sobie, potestować ten emulator Cisco, czyli Packet Tracer, to jest on do pobrania za darmo. Warunkiem tylko jest jedno, trzeba zapisać się na jakiś kurs Cisco. A że Cisco ma jeden darmowy kurs dotyczący właśnie Packet Tracera, to jeżeli interesują Was zagadnienia sieciowe, to wystarczy, że się po prostu zapiszecie na ten kurs. Można w internecie znaleźć instrukcje odnośnie tego, jak się na ten kurs Cisco zapisać. Trzeba tam się trochę przeklikać przez kilka stron, pozakładać konta i tak dalej, ale koniec końców będziecie w stanie pobrać darmowy Packet Tracer od Cisco i będziecie mogli sobie to potestować, jeżeli macie taką ochotę. Jeżeli chcecie się pobawić dostępnie w różnego rodzaju zagadnienia sieciowe. A tymczasem mamy słuchacza, który się z nami połączył. Jest z nami Witold. Witamy cię. Tylko jeszcze.
2: Dzień dobry,
1: O, jesteś,
2: jestem
1: jesteś.
2: słyszalny.
1: Tak.
2: To dobrze. Chciałem odnieść się troszkę do poprzednich audycji, właściwie jednej, gdzie Paweł opisywał edytory Markdown, bo znalazłem taki jeden edytor właśnie, który jest dobry. Markdown Pro, on się nazywa. Mogę go opisać, tylko jest tam funkcja eksportu do HTML albo HTML. I mam pytanie, czy można przekonwertować go do Worda? Czy jest jakieś darmowe narzędzie na iOS albo Windows?
1: Na
2: Czy
1: Windowsa, no to
2: co?
1: Pandoc.
0: Samego Markdowna jesteś w stanie przekonwertować do Worda. I to bardzo często ludzie robią. No, to można właśnie zrobić narzędziem Pandoc, tylko że narzędzie Pandoc to jest narzędzie konsolowe, którym się trzeba trochę nabawić. Są, podejrzewam, tylko ja teraz jakoś nie pamiętam, szczerze mówiąc, nazw. takie graficzne gdzieś tam edytory, w którym po prostu wrzucamy plik, wybieramy im zapis jako Word i zapisuje nam się to jako Word. To Altix chyba kiedyś też coś takiego robił, ten Wiscon, był taki edytor. Było trochę tych narzędzi.
1: Tak, tak, jest nawet autorstwa właśnie Zbigniewa Lewickiego z Altixu, jest ten Markdown Editor, on jest na stronie Altixu chociażby do pobrania i on jest w stanie konwertować na kilka formatów, między innymi właśnie na Worda z Markdowna, także można to zrobić, a innych konwerterów też podejrzewam, że jest troszkę, z wiersza poleceń na to właśnie Pandoc, te konwertery bazują bardzo często właśnie na Pandocu, są takie.
0: Tak, to pod maską. Tak.
1: Są taką nakładką graficzną na te aplikacje.
2: Tak, a ja sobie zrobiłem do tego skrót, ale on nie działał. Nie wiem dlaczego. To znaczy skrót, który pobiera tekst ze schowka, konwertuje go na tekst sformatowany i wkleja do schowka. Ale poza usunięciem krzyżyków tych do nagłówków i jakichś innych znaków Markdown, to się nic nie dzieje. Wkleiłem do dokumentów Google, a wiem, że tam działa formatowanie. On mówi nagłówek, zwykły tekst. I też działa przenoszenie. Jak skopiuję z dokumentów Google, z jednego dokumentu do drugiego, tak? Zaznaczę, skopiuję, wkleję do drugiego dokumentu, to też działa, czyli schowek bo nie powinien niszczyć formatowania i nie wiem, co ja tam źle zrobiłem.
1: Pytanie, czy skróty są w stanie konwertować z Markdowna? Być może nie są i tu jest problem.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Witoldzie, czy jeszcze?
2: Tak.
1: Czy jeszcze masz do nas jakieś pytania, albo chciałbyś coś opowiedzieć też a propos tego edytora, który znalazłeś? Słuchamy.
2: Tak, chętnie opowiem o tym edytorze. Jest bardzo prosty, bo wyświetla jakby aplikację pliki, po prostu tylko tam z funkcją do dodawania notatki, ale tak to sobie można wybierać foldery, wszystko. I jak się już coś tam zanotuje, to w lewo, tak po krótszym boku jest przycisk pokaż, tylko że on jest po angielsku i wtedy widać tytuł jako nagłówek i resztę tekstu. Już też jak się
1: z zachowaniem formatowania.
2: Można, tak, zachowaniem formatowania można się poruszać po nagłówkach. Ja mam nastawiony ten gest, o którym Mikołaj mówił i to działa.
1: To moje pytanie jest takie. Tak, jako co możemy zapisywać te pliki? Czy tylko jako pliki tekstowe Markdown, czy sam edytor pozwala nam na eksport w jakimkolwiek innym formacie?
2: To znaczy właśnie on zapisuje, ale jakieś takie, to nie jest rozszerzenie TXT.
1: To jest pewnie rozszerzenie MD.
2: Tak, tak.
1: No czyli Markdown, tak.
2: I pozwala wyeksportować do HTM, czy HTML.
1: Aha.
2: I jak się wejdzie w ten widok, kiedy on pokazuje już tekst sformatowany, to kiedy się potrze dwoma palcami, prawo, lewo, prawo, czy tam na odwrót, to wraca do tego tekstu edytowalnego.
1: Edytowalnego. Mhm. Okej, to moje jeszcze takie pytanie. Czy to jest aplikacja bezpłatna, czy płatna?
2: Chyba płatna. To znaczy jest tak, że ja to pobrałem i niby była jakaś promocja, ale nie wiem, jakie funkcje premium by to miało być, bo to jest bardzo proste. Ja niby mam te funkcje premium.
1: To znaczy, no mogło być tak, że aplikacja, nie wiem, może była darmowa w tej promocji, a potem się pojawiła płatna albo jakoś tak. No ale w każdym razie...
2: A ja nawet
1: odinstalowałem,
2: bo sobie tam źle zrobiłem. Trzeba pamiętać, przynajmniej u mnie się tak zdarzyło, żeby wpisać tytuł zawsze tej notatki. No coś mi nie zadziałało, jak go nie wpisałem i na wszelki wypadek ją odinstalowałem, zainstalowałem, żeby już tam wszystko było w porządku. I wtedy już miała nazwę Markdown tylko, a wcześniej, jak ją instalowałem te 2 tygodnie temu, czy 3, to miała nazwę Markdown Pro. Także nie wiem, już czy jest płatna, czy bezpłatna. Ja się jeszcze na ten okres promocji złapałem. Tak.
1: Okej, okay, no to dobrze, Witoldzie. To w takim razie, jeżeli to wszystko...
2: Jeszcze mam pytanie odnośnie Androida i odtwarzacza jakiegoś, bo właśnie testuję dalej ten notatnik i zainstalowałem tam Fubara. Jest ogólnie bardzo dobrze, tylko nie mogę, znaczy nie mogę, nie wiem jak przesuwać ten plik, powiedzmy do przodu, do tyłu, ileś tam 15 sekund, czy tam inny czas.
3: To da, znaczy w ogóle nie wiedziałem, że...
2: Czy jakiś inny odtwarzacz może...
3: To znaczy, jak ja testowałem Fubara na Androidzie, to w ogóle nie bardzo był dostępny. To znaczy ten moduł odtwarzania, że tak powiem, nie był dostępny. Jeżeli się to poprawiło, to fajnie. Natomiast ja używam GoneMed Music Player. To jest program, który jest GoneMad. GoneMad Music Player. I to jest program, który jest w wersji darmowej i płatnej. On chyba kosztuje 7 zł. Może nie, może teraz więcej. Nie wiem. W każdym razie to jest program, który ma kilka bardzo fajnych możliwości. To znaczy, po pierwsze, da się mu ustawić kilka gestów. Przesunięcia, no w naszym przypadku, 2 palcami, góra, dół, lewo, prawo. I pod te gesty podpiąć sobie różności. Zwiększenie, zmniejszenie głośności, szybkości, przejście do następnego, poprzedniego utworu i przewijanie właśnie o ileś sekund, a oprócz tego są przyciski przewin do przodu i przewin do tyłu, o tam ileś sekund. I chyba jest nawet suwak z paskiem postępu, choć tego nie jestem pewien. Ale na pewno da się to zrobić.
2: I ten suwak można przesuwać?
3: Właśnie nie pamiętam, czy jest suwak, musiałbym to sprawdzić. Ale na pewno można w GoneMedzie przyciskami skakać o tam ileś sekund do przodu, do tyłu, przy czym to też można sobie zdefiniować w ustawieniach, bo ten program ma no dużo ustawień i tam możesz sobie bardzo różne rzeczy poustawiać. Ja go sobie ustawiłem jakoś tam pod siebie, natomiast jeżeli, chociaż to mi się akurat rzadko zdarza, bo to wymaga dość specyficznego układu muzyki. Czasami używam też smart audiobook player do odtwarzania niektórych rzeczy, ale to raczej do swoich nagrań, bo je mam zawsze w innym folderze wszystkie. No tak czy inaczej, ten GoneMed jest fajny. Myślę, że mogę go polecić. Nie wiem, czy VLC też nie dałoby się, ale tego nie jestem pewien. Ale GoneMed, z tego co wiem, jest ok.
1: Swoją drogą, Witoldzie,
2: jest VLC i jeszcze ten audiobook player, tak?
3: Tak, ale to jest do audiobooków. W związku z powyższym on nie lubi jakby wychodzenia poza folder. To znaczy, jeżeli masz, nie wiem, ileś kawałków muzyki w jednym folderze, to spoko. Ale jeżeli masz, no tak jak większość ludzi ma to zrobione, to znaczy, że każdy na przykład album w osobnym folderze, to dziś się załaduje jako osobne książki. Musisz sobie to wybrać nawet jako książka i potem odtwarzać to jako książkę. Więc on nie jest jakby stworzony do słuchania muzyki, choć na upartego dałoby się.
1: Swoją drogą, Witoldzie, ja sprawdziłem w wyszukiwarce App Store'a hasło Markdown Editor Pro, Markdown Pro i niestety, ale nie mogę znaleźć żadnej aplikacji takiej o zbliżonej nazwie, więc jeżeli mógłbyś gdzieś
2: to
1: tam...
2: To mogę wysłać link.
1: No to właśnie, to bym bardzo prosił, żebyś na kontakt tyflopodcast.net wysłał ten link, to na pewno nam sprawę ułatwi w poszukiwaniu tego narzędzia.
2: Dobrze.
1: Super.
2: I jeszcze mam pytanie odnośnie Windowsa. Odnośnie powiadomień. Bo mam tak, że jak nacisnę Windows B i sobie chodzę tam po powiadomieniach, na przykład bezpieczne wysuwanie sprzętu. Tak mi się działo, jak chciałem to kliknąć. Wchodzę sobie tam strzałką, powiedzmy, w górę na to, a on od razu wjeżdża na NVDA. Wchodzę i on znów wjeżdża, także musiałem po prostu kliknąć, powiedzmy, w ciągu sekundy strzałkę i Enter, żeby on mi nie wszedł na NVDA. Czy mieliście takie coś?
1: Ja, szczerze mówiąc, nie. Nie wiem, czy ktoś się spotkał z was z czymś takim. U mnie się to nie zdarzało. Ja mam ustawione tam w opcjach bodajże paska zadań. Zawsze pokazuj wszystkie ikony i powiadomienia. Mam to włączone i u mnie się nic nigdzie nie chowa.
3: Ale to jest Windows 10 czy 11?
2: Nie, to jest Windows 10. I właśnie miałem pytać...
3: Bo w 11 jest taki problem, że tam jest problem i trzeba to robić jakoś śmiesznie w ogóle z tymi powiadomieniami. Sprawdziłem sobie tego GoNeta. GoNet ma teoretycznie suwak, ale przesuwanie tego suwaka jakoś nie jestem w stanie go przesunąć tak prosto.
2: Tylko, że to też jest notatnik na Androidzie 8.1, to też jeszcze się może inaczej zachowywać. Ma klawiaturę, może to coś polepszyło? No, to bo i tam się jakoś da z klawiatury przesuwać też. Chyba spacja 3/6? Tak, a wracając do tych powiadomień, można nastawić tak, żeby nie było przycisk powiadomień, tylko żeby one się tak normalnie wyświetlały. Mam Windowsa 7, na przykład mam aplikację Dysk, z Google'a i sobie klikam Windows B i mam tą aplikację, tylko Enter wcisnąć. A tak muszę w tej dziesiątce wciskać Windows B, później Enter, żeby wcisnąć ten przycisk i dopiero później dojść do tego dysku. I też innych rzeczy, jak miałem klawiaturę brajlowską, Braille Pena i tam taki sterownik, który też się pokazywał w powiadomieniach, to w siódemce nie musiałem wciskać jakiegoś przycisku powiadomień, a w dziesiątce to jest. I czy można to zlikwidować? Sprawdzałem w menu w ogóle, na jakimś tam powiadomieniu dysku, czy tej klawiatury, czy można jakoś wyciągnąć.
1: To musisz ustawić to w opcjach paska zadań, tak? I tu jest coś takiego, wybierz ikony wyświetlane na pasku zadań i tu sobie wchodzę i jest pole wyboru zawsze pokazuj wszystkie ikony w obszarze powiadomień. To trzeba sobie włączyć.
2: Tabulatorem?
1: Spacją się... trzeba to zaznaczyć.
2: Wiem, ale tam, jak tam się
1: tak,
2: idzie.
1: Tak. Tabulatorem.
2: Aha. Jeszcze mam pytanie odnośnie Fubara na Windowsa. Jak usunąć album? Bo playlistę to się daje normalnie zrobić, a album jakoś... Nie wiem.
1: Nie wiem, czy tu ktoś z was aż tak bardzo używa Fubara.
3: Bo ja... A jeszcze raz?
1: Album, jakie było jak pytanie, bo jeszcze...
3: O, no nie, to ja w ogóle nie korzystam z biblioteki Fubara.
2: Mi się jakoś przypadkowo dodał i teraz chcę to usunąć.
1: No niestety, Witoldzie, no. Tu nie pomożemy.
2: Tak, a mówiliście, już inny temat, jak odtwarzać YouTube'a na iPhone'ie na zablokowanym ekranie? Bo się da.
1: No to było to tak. Narzędzie. Jak ono się, Mikołaju, nazywało?
0: InVidias? O tym mówisz?
2: Nie, w przeglądarce można.
1: Vanguard czy jakoś tak, czy Vanguard...
0: A to nie, ja nie kojarzę. Ja kojarzę, że InVidiusa był i InVidiusem się faktycznie dało, ale...
1: Było też takie płatne rozszerzenie do Safari instalowane w iOS.
2: Ale nie ma takiej potrzeby właśnie. Nie ma takiej potrzeby, ale to jest lepsze na Chromie. Trzeba znaleźć ten adres, jaki się chce w YouTubie, udostępnić go tam, skopiować link, wkleić się do Chroma, poruszać dwoma palcami góra, dół, góra, czy tam na odwrót, żeby się ukryła klawiatura i kliknąć w ten link i wtedy się otworzy właśnie YouTube I już się ma tego link, już się to ma, odtwarza się normalnie na stronie YouTube'a, tylko tam jeszcze trzeba przełączyć na wersję dla komputerów. To jest chyba żądaj pełnej wersji, czy jakoś tak. I jeszcze dobrze jest nacisnąć home, czy tam początek, jak to woli. I wtedy można zablokować ekran i się odtwarza.
1: O, no to bardzo dobrze wiedzieć, to widzisz, to tego szczerze mówiąc tak. Nie wiedziałem.
2: I jeszcze później sobie tylko kliknąć trzeba przejść na stronę główną, zapisać sobie stronę główną do ulubionych, czy gdzie tam chcemy, do zakładek i już normalnie możemy sobie wyszukiwać przez stronę wszystko w tym YouTubie.
1: A, czyli YouTube w wersji na komputery jakby obchodzi te ograniczenia, tak?
2: Tak, ale jeszcze lepiej właśnie przy tym przyciśnięciu początek, bo jak się tego
1: zablokuje
2: nie zrobi,
1: od razu, to wtedy nie bardzo. Mhm.
2: To wtedy nie, też czasami może zaskoczyć, ale może też nie zaskoczyć. Lepiej sobie wyjść tym początkiem.
1: Okej. No dobrze, Witoldzie, sporo tematów poruszyliśmy. Ja poproszę cię o ten link gdzieś tam w komentarzu do tego edytora, żebyśmy mogli podać nazwę, bo to, no bo ja mówię, po wyszukaniu tego w App Store niestety nie znajduję, a może się komuś przyda.
2: A wpisywałeś po prostu Markdown, tak?
1: Wpisywałem to, co podałeś, czyli Markdown Pro czy Markdown Editor Pro, a po wpisaniu Markdown to tam jest ileś różnych edytorów, ale mi chodzi o ten, z którego ty korzystasz i o którym ty
2: tak, wspominałeś. Tak, i właśnie to jest jakoś trzeci edytor, bo tam jeszcze jest coś takiego grafika.
1: No nie, podeślij proszę link, bo to tak będziemy tego szukać w nieskończoność. To może po prostu, a te wyniki mogą się zmieniać z czasem. Okej? Okay?
2: Dobrze.
1: Dobra.
2: To dziękuję.
1: Dzięki,
2: bardzo.
1: Dzięki za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: No to chyba przechodzimy do drugiego newsa z naszej audycji. Okularów takich dla niewidomych jest już kilka, ale no podobno od przybytku głowa nie boli. Kolejne się pojawiły. Mikołaj znalazł informację o tych okularach.
0: Tak. ARX Vision to przy okazji maratonu konwencji gdzieś zostało zaprezentowane, no bo pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych gdzieś w zeszłym roku, w zeszłym, przepraszam, tygodniu konwencja ACB, w tym tygodniu konwencja NFB. Niestety głównie już w tym momencie na miejscu jakieś elementy wirtualne gdzieś tam jeszcze zostały, ale to już nie jest to co rok 2020, to już nie jest to co rok 2021, gdzie my sobie mogliśmy uczestniczyć tak o po prostu z Polski. No niestety na przykład w przypadku NFB, czyli tego co mnie gdzieś tam głównie interesowało, no to w tym momencie no wirtualne zostały tak naprawdę tylko te spotkania takie wewnątrz organizacyjne, jakieś głosowania, rady nadzorcze, wybory, niewybory, to faktycznie zostało wirtualne, a wystawa, a spotkania tych wszystkich komitetów do spraw tam na przykład informatyki, krótkofalarstwa, podróży i wszelkiego rodzaju aktywności zawodowych i hobbystycznych, którymi się niewidomi mogą zajmować, które też zawsze były bardzo ciekawe, no to wszystko już niestety przeszło na formę na miejscu tam i w tym już niestety wirtualnie uczestniczyć nie możemy. W ogóle NFB teraz to się ze sporym problemem dość mierzy, bo się na blogu Chrisa Hofstadera kilka dni temu ukazał artykuł, który dość mocno naświetla problemy nadużyć seksualnych, których się dopuścili no i niektórzy członkowie, w tym jedna z osób gdzieś tam dość wysoko postawiona. I się teraz okazuje, że najprawdopodobniej osoby, że tak powiem, na górze zarządzające całym tym przedsięwzięciem ukrywały temat i robiły wszystko, żeby temat nie ujrzał światła dziennego. No oczywiście to nie mogło trwać wiecznie, no i prędzej czy później okazało się, że temat światło dzienne ujrzał, a właśnie jeden z tych osób, jeden z ludzi, którzy tam kiedyś byli bardzo wysoko, ustawieni w tej organizacji. Został teraz człowiek bodajże aresztowany i ma 18 zarzutów, głównie związanych właśnie z wykorzystywaniem nieletnich i w ogóle wykorzystywaniem wszelkiego rodzaju, bo to chyba nawet nie tylko nieletnich. W każdym razie konwencje się odbywają, jak to niektórzy ładnie powiedzieli, w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się sezon godowy osób niewidomych, bo to w taki sposób bardzo często też się te konwencje wykorzystuje. No ale na konwencjach pojawiło się kilka też technologicznych nowości, jak to zwykle bywa, jak to co roku. Jedną z nich jest ARX Vision, właśnie kolejne, czyli kolejne okulary dla niewidomych. O co chodzi? Działanie, zasada dość podobna do Orcama, do Envision Glasses. Ma urządzenie kosztować $1,299, wliczając już w to podatek. No czyli w Polsce co? Podejrzewam, że poniżej 5000 zł to spokojnie. No nie, dobrze, przesadzam, ale 6-7 to podejrzewam, że coś koło tego to może kosztować. I co urządzenie potrafi? Urządzenie ma w sobie głośniki, które działają na zasadzie przewodnictwa kostnego, tak jak to się teraz bardzo często w okularach robi. Łączy się z aplikacją na razie na Androida, niedługo także na iOS-a i ma następujące tryby. Czytanie krótkiego tekstu, czyli wszelkiego rodzaju tabliczki, napisy, czy to na jakichś drzwiach, czy to na jakichś produktach, słoikach, czymkolwiek, na czym byśmy chcieli przeczytać na przykład sobie jakąś etykietkę. Dokument, czyli takie dokładniejsze czytanie jakiegoś dłuższego tekstu. Kody QR, rozpoznawanie kodów QR. Nie wiem, co on dokładnie czyta z tych kodów QR. Rozpoznawanie twarzy. Oraz rozpoznawanie scen tego, co dzieje się wokół nas. Oczywiście rozpoznawanie twarzy polega na tym, że możemy urządzenie nauczyć, że tak powiem, kto jest kim. No i jeżeli spotkamy daną osobę, to będziemy mogli daną osobę rozpoznać. Aplikację, która jest z tym wszystkim skojarzona, aplikację możemy używać za pomocą ekranu dotykowego, za pomocą normalnego interfejsu. Aplikację możemy również kontrolować głosem. No i za $1,299 coś takiego będziemy mogli sobie zakupić. Już jest urządzenie dostępne w przedsprzedaży, więc jeżeli ktoś czuje się na tyle śmiały i na tyle odważny, to teoretycznie można. Oczywiście w komentarzu pojawi się link.
1: To teraz zaglądam do tego, co do nas słuchacze napisali, a konkretnie napisał do nas Patryk. I Patryk napisał dwie wiadomości. Oto pierwsza z nich. Jeśli już było, to przepraszam, natomiast jeśli nie, to spieszę z zaobserwowanymi zmianami w najnowszej, wydanej niespełna dwie godziny temu, trzeciej becie systemu iOS. Po pierwsze, zniknął błąd pokazujący przynajmniej u mnie drugi zegar z wymuszoną godziną dla Cupertino w Kalifornii. Po drugie, diametralniejsza zmiana, chyba pierwsza od paru lat, zmieniono dźwięki obsługi Siri. Bazują wokół dźwięków znanych już z poprzedniej bety w module dyktowania. Zatem włączenie Siri to dźwięk bazujący na takiej syntetycznej nucie C, odpowiedź Siri to dźwięk F, zaś przedwczesne zakończenie rozmowy z Siri to odtworzony od tyłu dźwięk G, przechodzący w dźwięk C, imitujący jakby zamknięcie okienka. Po trzecie, ogólnie większa stabilność. Po czwarte, przywrócono Zosię w wersji Enhanced, mającą niespełna 37 MB. No i jeszcze jedna wiadomość od Patryka. Jeszcze iOS 16. Podczas gdy w becie pierwszej i drugiej iOS-a mam wrażenie restrykcyjniej podchodzili do odblokowywania iPhone'a poprzez niewidomą wersję Face ID, to Beta 3 odblokowuje telefon szybciej, ale i wymaga mniejszej dokładności. Tym samym w moim wypadku wróciłem do normalnej, widzącej wersji, wymagającej uwagi. I tyle od Patryka.
3: No to chyba...
0: No to ja od razu dodam coś tutaj, co ja znalazłem, informację. Podobno pojawiła się zmiana, jeżeli chodzi o Eloquence'a, bo Eloquence ma te tak zwane swoje crashwordy, czyli słowa, zbitki liter, kombinacje znaków, które po wypowiedzeniu przez Eloquence'a wysypują ten syntezator. Coś, co na Windowsie no, kończy się najczęściej katastrofą, bo za syntezatorem idzie cały screen reader. Coś, co w Apple katastrofą się nigdy nie kończyło, bo tam jest po prostu lepiej zrobiony ten cały system mowy. I do tej pory w betach pierwszej i betach drugiej kończyło się to po prostu tym, że no ta fraza, która zawierała to słowo, nie była nam odczytywana w ogóle, ale jak próbowaliśmy korzystać z VoiceOvera dalej, no to on sobie po cichu ten syntezator zrestartował, sobie nawet zrestartował sam syntezator, a nie VoiceOvera. I po prostu następne treści czytał nam dalej, gdzie w becie 3 to już nawet jeszcze lepiej poprawili. On po prostu przełącza nam syntezę na Samantę Compact, na tę jedną frazę, czyli jeżeli on wykryje nam po prostu, że jakaś synteza nie jest nam w stanie danej frazy z tego czy innego powodu odczytać, że na danej frazie się wysypuje, to on nam przełączy na domyślną syntezę dla tego języka i nam odczyta tą frazę za pomocą tej właśnie domyślnej syntezy z założeniem, że no, skoro nie jedno, to chociaż drugie. Więc widać, że tutaj Apple fajnie podszedł do tematu i no, naprawdę postarali się, żeby problem rozwiązać raz i na zawsze, no bo w przypadku screen readerów na Windowsie to problem najczęściej rozwiązuje się tak, że te najpopularniejsze frazesy dodaje się do wszelkiego rodzaju słowników po stronie jakby jeszcze programu odczytu ekranu, tak żeby on na przykład rozbił gdzieś tam na dwie części, je troszkę zmienił i żeby one nie wysypywały w tej zmienionej formie syntezatora, no tylko oczywiście w słowniku nie będzie wszystkiego. No i czasem jest tak, że pewne rzeczy ktoś znajdzie i zacznie ludziom wysypywać programy odczytu ekranu, bo one się nie znajdują w słownikach. No gdzie Apple po prostu rozwiąza ten problem raz na zawsze i permanentnie przez to, jak ta synteza się umie fajnie sama restartować i nieważne co my jej podrzucimy, to nie sprawi to jakiegoś większego zagrożenia dla użytkownika.
3: A teraz z Apple'a do Google'a, bo Google do tej pory, zresztą mówiliśmy o tym też w tym przeglądzie, jeżeli chciało się testować dostępność, no to trzeba było mieszkać albo przebywać przynajmniej w Kanadzie albo w Stanach Zjednoczonych. Teraz to się zmieniło i teoretycznie już nie trzeba mieszkać w Kanadzie, a Stanach Zjednoczonych. A gdzie, co i jak, to Michał o tym więcej.
1: Teoretycznie się to zmieniło i przynajmniej w niektórych przypadkach nie jest wymagane to, żebyśmy mieszkali w Stanach Zjednoczonych bądź w Kanadzie, bo oczywiście jeżeli na przykład chcielibyśmy testować urządzenia od Google, brać większy udział w tych rozmaitych testach dostępności, to, że mieszkamy w Stanach albo w Kanadzie, nadal jest wymagane. Natomiast jeżeli w ogóle chcielibyśmy mieć jakikolwiek wpływ na testy dostępnościowe produktów Google, to możemy się spróbować zapisać. Jeżeli chodzi o Polskę, no cóż, możemy wskazać, że jesteśmy z Polski, natomiast nie mamy do wyboru nawet języka polskiego w tym formularzu rejestracyjnym i możemy wybrać, że języki znamy no, inny i wpisać po prostu polski. Natomiast na liście są takie języki na przykład jak Telugu, ale nie ma języka polskiego. Ale o co chodzi? Może poprzez to, że nie mieszkamy w Stanach Zjednoczonych ani w Kanadzie, zostaniemy zapisani do tak zwanego Google Accessibility Research Group. I cóż to takiego jest? Jest to po prostu grupa googlowska na Google Groups i kiedy się tam zapiszemy, to będą do nas przychodzić różnego rodzaju informacje odnośnie tego, co można by było przetestować. Będziemy proszeni o jakąś informację zwrotną, jeżeli coś przetestujemy, jak wygląda to z dostępnością, więc coś tam zaczyna się ruszać, natomiast no, nie jest to jeszcze to, czego byśmy mogli się spodziewać.
3: Kolejny news od Mikołaja. Były już okulary i taką kolejną grupą urządzeń, jaka też co jakiś czas się pojawia, to są urządzenia pomagające w nawigacji. Tym razem HumanWear.
0: Tak. Chciałbym, o właśnie, żeby mi się załadował tutaj materiał, ale już mi się on załadował. O właśnie, nowy produkt HumanWeara, tak, nowy produkt HumanWeara dotyczący nawigacji, produkt pomagający osobom niewidomym, no w tym momencie już tak naprawdę nie tylko w nawigacji GPS, ale ogólnie w poruszaniu się. Produkt nazywa się Galaxy Trek, czyli odpowiednik tego, co kiedyś było Stellar Trek, odpowiednik tego, co kiedyś było Victorem Reader Trekiem, co wcześniej jeszcze było Tracker Breeze'em, no tylko w nowej wersji, w nowej odsłonie, gdzieś tam wersji troszkę odświeżonej. A więc tak, ma wyglądać jak talia kart. Dwie kamery z tyłu, które możemy wykorzystać do wykrywania drzwi, to jest też nowość. Ma też funkcję OCR, no co może się przydać gdzieś tam w poruszaniu, żeby wyłapywać jakieś napisy. Ma tryb szybkiego czytania, czyli właśnie wykrywanie jakichś takich napisów, etykiet. No jak to wszystkie już teraz apki OCR-owe w ten sposób działają. I drugi tryb szczegółowego czytania, dający nam informacje o tym, jak urządzenie ustawić. No, czyli to, co klasycznie znamy ze smartfonów, z aplikacji, też z tych okularów, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. No, nie pierwszy raz się z czymś takim spotykamy. Ma wirtualne przeglądanie map, czyli my sobie możemy przeglądać też siedząc w domu te mapy. Ja kiedyś słyszałem demonstrację, jak to na Victorze Ridge Treku działało i mi się to całkiem podobało, bo ono to nie było do końca coś takiego, jak mamy w Gear Mapie czy w tym systemie, który tutaj Paweł ostatnio pokazywał. On był bardzo zorientowany na ulicach, na skrzyżowaniach. To znaczy, my sobie tam naciskaliśmy strzałkę i on mówił: po prawej stronie mijasz coś tam, po lewej stronie mijasz coś tam, po prawej stronie mijasz coś tam. Strzałka, skrzyżowanie, w lewo masz ulicę taką, w prawo masz ulicę taką, za sobą masz ulicę taką, przed sobą masz ulicę taką. I jakby poruszając się tymi strzałkami, my się nie poruszaliśmy co dystans, tak jak na szachownicy, jak to ma miejsce właśnie w Gear Mapie czy w tym systemie, tylko my się poruszaliśmy jakby po siatce ulic, za którą my nie za bardzo mogliśmy nawet wyjść. My się jakby poruszaliśmy tak, jakbyśmy się poruszali no faktycznie w rzeczywistości. My nie byliśmy w stanie na przykład zrobić tego, co i Gear Mapa, i ten system nam pozwala, czyli przejść, jakby przeniknąć przez budynek na drugą stronę budynku gdzieś tam. Jeżeli chcieliśmy przejść na drugą stronę budynku, to my sobie ten budynek musieliśmy obejść, jak normalnie idzie się po ulicy. Jakby ja, przynajmniej widząc ten system w demonstracjach, to mi się on po prostu wydawał logiczniejszy i intuicyjniejszy i sensowniejszy niż to, co mamy w Gear Mapie, gdzie tam się trzeba obracać dokładnie tak, jak jest ulica, bo zaraz zboczymy z drogi i się okazuje, że zamiast drogą to idziemy budynkiem kątem 15 stopni do ulicy, gdzie tam po prostu no, nie było czegoś takiego. No właśnie, Stellar Trek potrafi czytać mniej więcej tak między 20 a 30 centymetrami od danego, że tak powiem, tekstu, elementu. Urządzenie nadal jest gdzieś tam w testach, w prototypach. Troszkę dłuższe niż Victor track, ale nie tak grube i nie tak szerokie. Podobne w rozmiarze do trackera Breeze. Ma mieć 7 przycisków na głównym panelu, w tym joystick taki w czterokierunkowy. Poniżej długi przycisk po lewej, mały przycisk po prawej. Urządzenie jest na tyle nowe i na tyle w przygotowaniu, że nie ma jeszcze ustalonej ceny. Nie ma tych rzeczy związanych z czytaniem książek i odtwarzaniem mediów, które miał Victor Reader Stream, to nie będzie teraz implementowane w tym urządzeniu. To jest urządzenie typowo do nawigacji. Ma Bluetooth, będzie mógł łączyć się z klawiaturami kuwerty, między innymi na przykład po to, aby wpisywać adresy lub wpisywać hasła do Wi-Fi. Połączenie Wi-Fi jest wymagane, aby aktualizować mapy oraz aktualizować oprogramowanie.
3: Ale trochę szkoda, że nie będzie umiało to, co tych opcji odtwarzających, dlatego że tu w zasadzie wychodzi na to, że jeżeli chcemy coś sobie poczytać, gdzieś pójść, to de facto trzeba kupić dwa urządzenia. No a tak. Jeżeli to urządzenie i tak ma głośnik, czy tam jakieś słuchawki, no to trochę co by wstrzymywało producenta, żeby to mimo wszystko zaimplementował. Ale no nie wiem, może stoi za tym jakaś logika.
0: Nie, ja się domyślam, to jaka logika za tym niestety stoi. Dużą częścią, a właściwie większą częścią ceny czytników książek, z tego co wiem, to są wszelkiego rodzaju opłaty licencyjne. Po pierwsze z Audible'a, który sobie sporych pieniędzy chce za to, żeby urządzenia były z nim kompatybilne. Po drugie za wszelkiego rodzaju biblioteki, NLS-y, Bardy i te wszystkie biblioteki dla niewidomych, które tam w różnych krajach działają. Po trzecie, nie wiem, na ile w tym urządzeniu jest synteza, a na ile, skoro to są mapy, które my pobieramy, to są na przykład sample, na zasadzie, że każda, powiedzmy, nazwa ulicy, każda, powiedzmy, nazwa punktów w tych mapach, to może być teoretycznie sampelek MP3. Więc jakby tego też nie do końca można wykluczyć, że to urządzenie może na przykład nie mieć do końca własnej syntezy wbudowanej. Więc nie wiem, nie
3: chociaż
0: wiem.
3: Jak jeżeli miałoby samperki, to jestem ciekaw, no bo przecież ulic jest tak potwornie dużo.
0: No tak, byłoby to ciężkie.
3: Byłoby to ciężkie, zwłaszcza że wtedy te kraje, które są przygotowane, to są. Te, których nie ma, to nie ma i nie będzie. No to przechodzimy do kolejnej informacji. A kolejną informację ma dla odmiany Michał. Bo okazuje się, że 6 typów błędów generuje ponad 96% problemów z dostępnością chyba na stronach internetowych.
1: Tak, zdaje się, tak, na stronach internetowych. To wynika z badania opublikowanego w tym roku przez WebAIM. Znalazłem artykuł w sieci, który opisuje taką trochę frustrację jednego z audytorów stron internetowych, dostępności stron internetowych, że on to chciałby rzeczywiście skupić się na wskazywaniu takich istotnie utrudniających życie błędów, które nie wynikają z niedbalstwa twórców stron, bo większość problemów, na jakie napotyka w swojej zawodowej karierze na stronach internetowych, to jest 6 zresztą bardzo często powtarzających się błędów. I jakież to są te błędy? No pierwszy to jest niedostateczny kontrast, czyli to jest błąd, który dotyka przede wszystkim osoby słabowidzące. Ale następne błędy to już rzeczywiście takie błędy, które dotykają osoby niewidome. Brak alternatywnego tekstu i to jest rzeczywiście błąd, który, no tu mamy zbieg kompetencji, ja to zawsze tak mówię, bo alternatywny tekst może być spowodowany winą webmastera, osoby tworzącej stronę internetową. Wtedy mamy problem zazwyczaj na większej ilości stron, podstron danej witryny, no bo dziś to nikt nie tworzy stron w notatniku, albo prawie nikt nie tworzy stron w notatniku. Zazwyczaj to są jakieś systemy CMS, które się odpowiednio oprogramowuje. No i jeżeli webmaster popełni błąd, to taka grafika bez alternatywnego tekstu może być na wielu podstronach. Ale też jest jeszcze druga strona medalu, mianowicie redaktor, który tworzy treści. I zazwyczaj w większych instytucjach, nawet i w mniejszych też, to nie jest, jest ta sama osoba. To znaczy redaktor pisze, tworzy, redaguje, publikuje, a webmaster daje mu narzędzia, za pomocą których może ten tekst opublikować. I w tym momencie redaktor treści też musi być przeszkolony do tego, żeby odpowiednio te treści tworzyć. To znaczy w tym przypadku, żeby dodawać teksty alternatywne do grafik. Ja bym to jeszcze rozszerzył, że tutaj tekstu może nie być wcale, tekstu alternatywnego, ale tekst alternatywny może być i może być w takiej postaci, która nam nic nie powie. To znaczy na przykład może być, tu powinien być tekst alternatywny. Następny błąd, puste linki. No to też może webmaster popsuć, może popsuć redaktor, chociaż bardziej wydaje mi się, że tu webmaster może coś zrobić. Redaktorzy zazwyczaj jednak dbają o to, żeby tekst w linkach był, bo on się też wyświetla osobom widzącym. Brak etykiet przy formularzach, no to już ewidentnie coś, co może popsuć webmaster. Puste przyciski, tak samo, czyli puste przyciski, przyciski bez etykiet, bez opisów, o tak właściwie. Brakujący język dokumentu, czyli język strony internetowej zazwyczaj. No to też twórca strony internetowej, webmaster, zazwyczaj takie rzeczy deklaruje, nie deklarują tego redaktorzy tworzący treści. Także sami widzicie, no przede wszystkim te grafiki, teksty alternatywne to popsuć może każdy, a reszta no to są webmasterzy, którzy nierzadko też i bywa, że nie mają pojęcia o dostępności. To jest raz. Dwa, budują coś z gotowych komponentów. Też bardzo często te gotowe komponenty są tworzone przez różne osoby z różną świadomością dostępności. No i jeżeli tego nie weryfikujemy, to sytuacje mogą być wtedy naprawdę nieciekawe.
3: To mi w ogóle przypomina tę słynną zasadę Pareto, tak? Że 80 czy 20 czegoś jest często odpowiedzialne za 80 czegoś. W sensie typu 20% klientów, tych najbardziej takich aktywnych, jest odpowiedzialny za 80 przychodów na przykład w jakichś tam sklepach. I to ponoć się dość często sprawdza. 20% pracowników jest odpowiedzialny za 80% produktu i tak dalej i być może to też coś w tym jest, bo jestem ciekaw ile jest tych błędów, ale śmiesznie by było, gdyby rzeczywiście to było mniej więcej około 20% błędów generowało 80% problemów i to jest coś takiego, no podobno to się sprawdza, ciekaw jestem, a tymczasem mamy chyba słuchacza na linii.
1: Tak, jest Wojciech z nami.
3: Ja się nie zdziwię, jak Wojciech mógłby się do tego odnieść, ale może i nie.
4: Przepraszam, ja nie wiem, do czego miałbym się odnieść, ponieważ miałem tu mały problem techniczny.
3: Do poprawności zasady Pareto.
4: Tego powiem szczerze, że nie wiem. Nie mam pojęcia.
1: Okay. Także się to z czym do nas przybywasz?
4: Przybywam do was z czym? No z tym, o czym już tam jakiś czas temu wspominałem i miałem donieść, że tak powiem, co się stanie, jak przetestuję rozwiązanie, czyli Zoom przy tych wszystkich wygibaśnych konfiguracjach moich. No otóż muszę wam powiedzieć, że ten Zoom to się ciągle zmienia, bo ja już tej karty audio znowuż nie widzę teraz, ale chyba już doszedłem do tego, o co chodzi i w czym jest problem. Otóż problem jest taki, że ja bym chciał zrobić coś takiego, że dzielę się ekranem z innymi użytkownikami i to na Windowsie jest możliwe, od razu powiem, a na Macu nie wiem, dlaczego to nie działa. Ja się dzielę ekranem i dzielę się dźwiękiem. I to jest kluczowe. Dzielę się dźwiękiem, ale mam ustawione na głośniki ten dźwięk. Natomiast ja słyszę to, co do mnie ludzie mówią na Zoomie, na słuchawkach. I niestety to jest niemożliwe na Macu, przynajmniej ja nie umiem tego zrobić, ponieważ z niewiadomych dla mnie przyczyn Zoom na Macu ma tak, że jak się dzielisz dźwiękiem, no to wtedy niestety przenosi ci to na jedno urządzenie, to, które jest wybrane na Zoomie tutaj przy przycisku Mute, przy tej takiej strzałce, gdzie jest więcej opcji, jak wybierasz tam Select a Speaker, to urządzenie, to po prostu jest wszystko. Nie da się jakby go rozdzielić, żeby słyszeć na Zoomie jednym urządzeniem, a słyszeć swój komputer drugim urządzeniem. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł.
0: Tak, jak to może zrobić. Być. Tak może być. To wynika chyba z tego, w jaki sposób on zbiera ten dźwięk, że on tak naprawdę musi zbierać ten dźwięk z jednego urządzenia i to ja chyba domyślam się trochę, z czego to wynika i nie wydaje mi się, żeby z tym dało się cokolwiek zrobić.
4: Czyli zostaje telefon komórkowy czy tablet, na którym się będzie podsłuchiwało tego Zooma. No szkoda, bo na PC-cie jest to możliwe. Generalnie to są strasznie wygodne, te Maci to są strasznie wygodne komputery, więc bardzo chętnie tego używam. I ja nie jestem przekonany o tym, co teraz powiem, ale mam wrażenie, że kiedyś było inaczej, ale może nie. Może nie, może było...
1: Zoom też się cały czas zmienia, oni coś tam ciągle próbują, też ostatnio jakieś błędy znowu bezpieczeństwa wykryto, zostały naprawione, także no może rzeczywiście też i coś w tych kwestiach audio tam się zmieniać.
4: Teraz z takich nowości widzę, że można się podzielić dźwiękiem stereo. Można
1: A to już od jakiegoś czasu.
4: I teraz widziałem, jak tutaj wchodziłem, że mogę pozwolić Michałowi na to, żeby mnie odciszał. To też pewnie jest od jakiegoś
1: czasu. To też już jest od jakiegoś czasu, tak. To odciszanie to już jest od z rok będzie chyba nawet. To jest dość długo.
0: Ale tak szczerze, jeżeli chodzi o Maci, to ja uważam, że najsensowniejszą właśnie... Najsensowniejsze udostępnianie dźwięku, szczerze mówiąc, to ma obecnie z wszystkich aplikacji Discord, którego w ogóle swego czasu nie miał, ale jak je zrobił, to je zrobił tak dobrze, że tam się da udostępnić dźwięk z jednej konkretnej aplikacji. Czyli jak ja udostępniam ekran z aplikacji, powiedzmy, nie wiem, z przeglądarki internetowej, bo powiedzmy puszczam to z YouTube'a i klikam udostępnić dźwięk, to ja mogę udostępnić dźwięk z przeglądarki internetowej i tylko z przeglądarki internetowej i ludzie będą słyszeć YouTube'a i nic poza tym, nic więcej. I tego nic, nawet na Windowsie, nawet na niczym poza Discordem nie umie. No tylko, że Discord na Macu właśnie wykupił technologię od Rogue Amoeby i dlatego to tam tak działa, jak działa.
4: Tylko to, o co mi chodzi w Zoomie, to funkcja tłumaczenia ustnego, której z kolei nie ma w innych miejscach i muszę korzystać z Zooma. Także no trudno, dwa urządzenia w takim razie. To dzięki, ale fajnie, że to się udało rozwikłać. No i szkoda, że PC-ty mają, a Mac nie ma, no ale trudno, należy się z tym pogodzić, skoro się nic nie da z tym zrobić. Natomiast druga sprawa, może też będziecie umieli mi pomóc. Odkopałem gdzieś i bardzo się z tego powodu cieszę, tak zwany sterownik nożny, czyli coś, co się przydaje w pracy takiej związanej z transkrypcją tekstu i zastanawiam się, jaki program może to użyć, chyba Express Scribe to ma, ale może znacie jakiś program, który jest kompatybilny z tymi sterownikami nożnymi, żeby można było tam przewijać sobie, przyspieszać, zwalniać.
1: To chyba w ogóle też bardzo zależy od tego, jaki to jest sterownik i na jakiej zasadzie on działa, bo ja słyszałem na przykład o takich sterownikach, które wręcz można podpiąć sobie pod dowolne klawisze i one emulują jakby dowolną na przykład parę klawiszy albo jakiś konkretny klawisz na klawiaturze. Także ja się obawiam, że te sterowniki mogą być bardzo różne i wszystko zależy od tego, co to jest.
4: Starusieńki Olympus, ja to kupiłem z 10 lat temu. RS-32 to się chyba nazywa. Jest to na USB-A, ale widzę, że tam jest ten USB-A, jest tak zlutowany jeszcze z jakimś starszym takim, nie wiem, czy to PS2 jest jeszcze, czy coś, ale to już musi być dość stara technologia. Ale pamiętam, że kiedyś to z jakimś kompletnie niedostępnym, tym ODMS to się chyba nazywało, tam w Olympusie to.
1: No tak,
4: to,
1: bo Olympus to też miał takie rozwiązania. Ja myślę, że chyba jedyną sensowną opcją będzie, Wojtku, żebyś spróbował wpisać model tego urządzenia i poszukać, co z tym działa. I bo jak rozumiem, jeżeli na przykład podepniesz to tak po prostu do komputera to i próbujesz to wciskać, to nie dzieje się nic specjalnego.
4: Nie, nic się nie dzieje. To już jest takie stare po prostu wszystko, więc chyba nowszego nie ma nawet sensu za bardzo kupować, ale chyba tak, no starałem się na przykład VLC i widzę, że ma taką wtyczkę. Raz, że kosztuje to $49, a dwa, że w ogóle tego nie da się zabrać.

0: właśnie coś z emulatorem, tak? Próbować w wyszukiwarce tak, czegoś takiego szukać, czy?
1: Znaczy emulator jak emulator, to wydaje mi się, że są po prostu kontrolery jakieś nożne, które po prostu z zasady wciskają jakieś klawisze. Ja to widziałem nawet w sklepie muzycznym, tylko to nie były kontrolery nożne, tylko jakieś tam zwykłe ręczne, które właśnie jakby mogły sobie dowolne klawisze, tam można było sobie w jakimś softcie, nie wiem czy dostępnym swoją drogą, wpisać. I wtedy ten kontroler wysyłał jakieś tam klawisze czy kombinacje klawiszy. I w ten sposób można było sobie to robić.
0: No, to
1: I
0: będę
1: to tam
0: eksplorował to.
1: kosztowało, nie pamiętam, 200 zł, czy jakoś tam, ich kilka było. Tylko to jest, no to był sklep muzyczny, więc one raczej służyły do pracy z muzyką, choć chyba nie tylko.
0: No, jest coś, nad czym można popracować na tak zwanych wakacjach, także zobaczymy, co to. A to masz rację, Michale, że to po prostu te wymagania są jakieś ogromne, absurdalne wręcz.
2: To
0: Może po
2: znaczy, no,
0: prostu
2: są
0: muszę je
2: nietypowe, są, wiesz,
0: zmniejszyć.
2: są nietypowe, a zawsze jest niestety problem taki, że jak ktoś ma nietypowe wymagania, które wykraczają gdzieś poza jakieś standardy, to musi się albo naszukać, a najlepiej to jakby był jeszcze zdolny do programowania i napisał sobie pewne rzeczy samemu i wtedy byłoby najlepiej, bo to
1: Ale
2: niestety.
1: a propos takich przełączników, to też jeden tutaj, zresztą tutaj ten człowiek kiedyś zrobił nawet audycję w tym podcaście, on gra na organach
2: Tak, to
1: i on
2: Piotr
1: poszedł, tak,
2: Żołądek.
1: Piotr.
2: Co, właśnie dlatego mi się też o nim przypomniało, bo
1: I
2: ten
1: po
2: jego
1: pierwsze on
2: sterownik.
1: może znać, po
2: Tak.
1: drugie on chyba w ogóle jeszcze czegoś dziwniejszego, w cudzysłowie oczywiście, poszukiwał. Bo on chyba szukał czegoś takiego, co można wciskać łokciem. Dlatego, że gdy się gra na organach, to chodzą ręce, chodzą nogi i trzeba, jest łokieć ewentualnie do wciskania różnych rzeczy. Na przykład, żeby ludziom w kościele tekst przesuwać na rzutniku. Także.
0: Świetne.
1: Także tak.
0: Fantastyczne. I uwaga na koniec, słuchajcie, z zakresu systemów komputerowych. Właśnie skończyłem batalię z obronami prac dyplomowych. Szczęśliwie dzisiaj się ile tam? Pięć pań obroniło. Wszystkie bardzo fajne prace, super. Natomiast słuchajcie, akurat u nas niestety wrzuciliśmy całkowicie do trybuna analogowego, więc rameczka, podpisywanie, one tam siedzą, denerwują się, co dostają, a my ciurkamy jeden podpis za drugim i kalkulatorem wyliczamy średnią. Co ciekawe, jedną obronę mieliśmy w takim nietypowym trybie, bo to jakby była nie od nas formalnie i tamci wpadli na pomysł, żeby jednak może wszystko robić online. No i słuchajcie, nie była ziemia, bo kolega tylko wpisał, przewodniczący komisji wpisał pytania. Ja dostałem tylko powiadomienie na USOS, aplikacji USOS-owej, że czeka protokół do podpisania. Cyk, wszystko było ok. No niestety nie zawsze to tak wychodzi, żebyśmy integrowali te wspaniałe zdobycze cyfrowe, jakie dała nam, no ta bądź co bądź smutna sytuacja, jaką jest, czy była pandemia, no ale
3: Myślę,
0: da się.
3: że pocieszeniem może być to, że podobno szósta fala pandemii nas czeka, więc może wrócimy do trybu takiego właśnie za czas jakiś, kto wie.
0: Akurat będą wakacje. Także nie wiem.
2: A co po
0: Dobrze.
2: wakacjach będzie, to jeszcze nie wiadomo.
0: Tak. Także słuchajcie, dzięki za audycję i życzę Wam, no właśnie, jak będziecie mieć, to miłych wakacji. Abyście je mieli właśnie i bez COVID-ów.
2: Oby i wzajemnie.
0: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Dzięki Wojtku za telefon. Pozdrawiamy. I co, możemy
1: A
2: przechodzić
1: teraz
2: dalej.
1: tak, informacje od Mikołaja, i to myślę zainteresuje, czy może zainteresować ludzi, którzy używają aplikacji do nawigacji w terenie.
3: Właśnie nie tylko, bo Uniwersytet w Montrealu poszukuje osób niewidomych, którzy korzystają ze smartfona do ankiety, czy jak i w jakim stopniu korzystają z aplikacji do poruszania się wszelkiego rodzaju, do pomocy w nawigacji, więc jeżeli ktoś zna język angielski, to podrzucamy linka. Myślę, że może być warto wypełnić.

0: Ja jeszcze mam tu informację od Witolda. Witold podrzucił link do aplikacji. Będzie on dostępny w komentarzach pod audycją, kiedy umieścimy ją na stronie internetowej. Natomiast jeszcze jest jedna wypowiedź Witolda a propos właśnie tej aplikacji. Zapomniałem dodać, że edytor bardzo dobrze współpracuje z najprostszą wersją Braille Pen, czyli klawiaturą bez linijki. Nie pamiętam modelu. W oryginalnym notatniku iPhone'a miałem tak, że jak tekst był bardzo długi, to opóźnienia były bardzo duże, a w pewnym momencie nie dało się pisać.
1: O. I kolejny news, który się wydaje bardzo taki techniczny, ale nie wiem, czy konsekwencje nie mogą się okazać dość ciekawe dla wszystkich, bo ukazał się JAWS, który współpracuje z komputerami z procesorem ARM.
0: Tak jest, a trochę tych tabletów z Windowsami zaczyna się pojawiać, tego coraz więcej, między innymi to te tablety od Microsoftu przecież. No i cóż, jak na razie to jest wersja beta, więc nie ma co się spodziewać cudów i sami twórcy deklarują, że to na razie są tylko eksperymenty, ale bardzo są ciekawi jakiejś informacji zwrotnej od użytkowników i na nią liczą. Jeżeli chodzi o instalację tego JAWS-a, to będzie link, tak jak zawsze, w komentarzach. Natomiast oprócz tego warto pamiętać o tym, że wcześniej, jeżeli komuś się udało zainstalować poprzednie wersje JAWS-a, te dla platform 64-bitowych, takich standardowych, intelowskich, nie ARM, no to jeżeli komuś ta sztuka się powiodła, to trzeba tego JAWS-a odinstalować. Natomiast oprócz tego, że trzeba go odinstalować, to jeszcze pliki współdzielone trzeba wyrzucić i w trakcie deinstalacji JAWS powinien być wyłączony. Na te kwestie twórcy JAWS-a dla ARM zwracają szczególną uwagę, więc pewnie jakimś narratorem sobie można spróbować pomóc, żeby się tego poprzedniego JAWS-a pozbyć. No i potem można instalować. To, czego nie trzeba usuwać, to głosów nie trzeba usuwać.
2: No, a też warto przypomnieć, że Maci mają właśnie procesory też ARM i na nich Windowsa bardziej lub mniej oficjalnie da się uruchomić. No i też właśnie była to jedna z rzeczy gdzieś tam, która podlegała krytyce, że był problem z JAWS-ami. No to teraz już nie będzie problemu z JAWS-ami.
0: Pozostaje tylko czekać na to, aż ten JAWS na ARM się pojawi w jakiejś takiej wersji już stabilnej. Co gdzieś tam czytałem w chyba w wypowiedziach Jonathana Mosena, a on chyba wie, co mówi, bo z twórcami JAWS-a jest dość blisko, jeżeli chodzi o różne relacje, to do końca tego roku powinno się coś ukazać.
1: A teraz, jak to już w Tyflo Przeglądzie stało się też taką, można powiedzieć, tradycją, czyli krótkie, małe newsy od Mikołaja.
2: Tak, Orbit Slate, nowe urządzenie od firmy Orbit, tych od monitorów brajlowskich, ma być wieloliniowym urządzeniem, wieloliniowym monitorem brajlowskim. Mówi się o wyświetlaniu jakichś dłuższych tekstów, tabel, informacji właśnie takich w przestrzeni. Nie wiemy tak naprawdę na razie wiele więcej. To jest taka nowość konwencyjna, która gdzieś tam została zapowiedziana chyba przy okazji ACB albo NFB. No ACB było w tym roku pierwsze, więc to właśnie bardziej na ACB były zapowiedzi. Ale takie urządzenie ma się pojawić. Na razie nie mamy więcej informacji. AIRA, czyli ten amerykański, anglojęzyczny system do pomocy osobom niewidomym przez profesjonalnych wolontariuszy, wydaje nowe aplikacje na Windowsa, na właśnie te okulary, o których przed chwilą mówiliśmy, i na, co ciekawe, telefony Blindshell. Podobno sporo się poprawiła dostępność platformy Google Collab. To jest taki system, no już bardzo gdzieś tam naukowy, do tak zwanych Jupyter Notebooks. zwłaszcza w jakimś tam uczeniu maszynowym wykorzystywanym. I to dobrze, że się poprawiła, bo sam Jupyter z siebie jest dostępny, jakby chciała, nie mógł. Więc jeżeli jest jakaś dostępna alternatywa, to jakby bardzo dobrze, że jest. To też oczywiście nie dziwi, no bo Google oferuje tą usługę gdzieś tam w edukacji, oferuje ją w Stanach, więc chcąc nie chcąc trochę musiał, podejrzewam.
1: Zwłaszcza, że na Google Colab jest już kilka projektów, które na przykład widziałem coś do odszumiania, czy jakichś innych takich procesów z audio i to było na zasadzie otwórz Google Colab, zaimportuj to. I no, gdy się zaimportowało to tam było napisane, że w tej komórce zrób to, w tamtej zrób to, typu, że wybierz plik tu, a tu to se ustaw parametry. No i jeżeli to będzie dostępne, to jest szansa, że będziemy mogli mieć jakieś tam narzędzia dość ciekawe, no, które również mogą się nam czasem przydać.
2: Tak. I ostatnia taka informacja. Podobno da się kupić detektory światła. Teraz nie wiem, czy w Polsce, ale podejrzewam, że i w Polsce dałoby się takie znaleźć, które mają na sobie taką malutką końcówkę, bardzo wąziutką, cienką taką, która wykrywa jakby światło bezpośrednio na swoim końcu. O co chodzi? Możemy tą końcówkę przykładać do diod LED lub do wszelkiego rodzaju innych kontrolek, które znajdują się na urządzeniach. I przez to, że ona jest taka cienka, to jesteśmy w stanie wykryć, czy te diody są zaświecone. Jeżeli tylko one są na tyle wyczuwalne, albo je sobie na tyle jesteśmy w stanie oznaczyć, że wiemy, która dioda jest która i nauczymy się na przykład, że tu jest dioda od tego, a tu jest dioda od tego, to jesteśmy w stanie sprawdzać właśnie, czy nam te diody świecą. Co więcej, bardzo często te proste i to właśnie jak najprostsze, jak najbardziej analogowe detektory światła, przez to, że one są takie proste, one nie mają żadnych opóźnień. Bo na przykład takie aplikacje jak Seeing AI to tak naprawdę działają w taki sposób, że one tam kilka razy na sekundę jakby sprawdzają poziom tego światła, odświeżają i one nam to odtwarzają. A takie detektory są podobno nam bardzo często w stanie zmieniać troszkę ten dźwięk. Na przykład, jeżeli światło jest elektryczne, a
1: nawet niepodobno. Sam taki miałem detektor światła analogowy i rzeczywiście, po pierwsze zmieniał częstotliwość, gdy było światło elektryczne, po drugie, gdy się przykładało do monitora, który miał normalną częstotliwość odświeżania, tam 60 Hz, to też to było słychać, no bo powiedzmy te takie nowoczesne monitory, które mają 240 Hz, czy tam 360 są nawet, to już może być ciężko. Choć podejrzewam, że też może się troszkę zmieniać ten dźwięk, chociaż nie wiem. W każdym razie, no tak, ja na pewno mogłem takim detektorem, nie we wszystkich przypadkach, ale rzeczywiście sprawdzać, czy światło, które widać, to jest światło elektryczne, czy to jest światło dzienne, na przykład jakieś tam słoneczne.
2: No i
1: zresztą na takiej zasadzie, tak w ogóle, bo są urządzenia elektryczne do generowania dźwięku, które właśnie działają na zasadzie puszczania odpowiednio zmodulowanej wiązki światła. To są raczej, dobra, nie mówię o laserach, powiedzmy CD, ale były takie urządzenia, w których puszczało się światło zmodulowane i w ten sposób można było nawet jakieś dźwięki odtwarzać.
2: No i też na przykład, jeżeli mamy diodę, która nam mruga w częstotliwości, to Seeing AI bardzo często nie jesteśmy w stanie w ogóle wykryć czegoś takiego, bo to jest po prostu zbyt wolne odświeżanie, żeby on nam no, był w stanie pokazać dźwiękiem ten wzorzec. No, a taki analogowy detektor jest nam w stanie coś takiego zrobić.
0: Tak naprawdę ja ograniczeniem tu jest nasz mózg, który...
2: Nasz mózg, tak.
0: Bo jeżeli będzie zbyt duża częstotliwość, no to nam się to zleje wszystko w jeden sygnał.
2: W jeden sygnał, tak. Dokładnie.
1: Więc to jest jeden sygnał, ale tak naprawdę jeden sygnał zmodulowany nawet bardzo szybko. Jeżeli to będzie sygnał jakiś tam w miarę sinusoidalny, to te modulacje będzie słychać. To znaczy będzie słychać, że ten sygnał jest, że ten dźwięk jest troszkę inny. I na tej podstawie w ogóle też powstała, przepraszam, że tak rzucam takimi różnymi dziwnymi ciekawostkami niezwiązanymi z tematem. Jest coś tak jak synteza FM i to polega na tym, że są bardzo szybko, no właśnie są modulowane jedne częstotliwości drugimi czy innymi częstotliwościami na tyle szybkim, że nie słyszymy tego jako wibracje, tylko jako zmiana barwy dźwięku. Jeżeli to będzie jakoś w jakimś sposób powiązane, że na przykład ta sama częstotliwość jest modulowana tą samą częstotliwością, to ta barwa też się zmieni w dość specyficzny sposób, więc to wszystko można tak naprawdę dość fajnie sobie, znaczy dość fajnie, no po prostu wykryć. Ja w ogóle takim jednym z moich marzeń jest takiego właśnie analogowego detektora, który miałby trzy przyciski, dobra, cztery niech będzie. Wykrywanie, osobny przycisk od światła czerwonego, zielonego, niebieskiego. I w ten sposób można by wykrywać nie tylko światło, jakie jest, ale i kolor tego światła. No bo jeżeli tu mamy na przykład ta dioda z czerwonej ma zmienić na zieloną, to tego nie sprawdzimy takim miernikiem, który sprawdza po prostu barwę światła. Ale taki, który miałby możliwość tych trzech różnych barw, z tego co wiem, dałoby to się zrobić. Są jakieś takie filtry, które się nakłada na te końcówki. Na końcówki to są raczej rzeczy, które się robi, że tak powiem, w środku, w urządzeniu. To by ktoś musiał kupić takie detektory, kupić filtry, poskładać wszystko, zrobić do tego obudowę, no i w ten sposób ewentualnie to robić. Ciekaw jestem, czy dałoby się coś takiego zrobić. W każdym razie myślę, że to też mogłoby być ciekawe.
2: W każdym razie coś takiego istnieje, jakby urządzenie istnieje, warto wiedzieć o tym, że coś takiego jest, bo jeżeli okazuje się, że musimy na co dzień pracować z jakimiś urządzeniami, które właśnie oparte są na diodach, no to może nam się to gdzieś tam przydać.
1: To się zgadza. No to może ktoś znajdzie i może będzie ciekawe urządzenie. Ostatnim newsem w kategorii tyflowieści jest news Michała dotyczący zmian w Envision, a zmiany są ciekawe.
0: Zmiany są ciekawe. Otóż Envision już niebawem ma stać się aplikacją darmową dla wszystkich. Pamiętacie, że kiedy mowa o aplikacjach, które są w stanie rozpoznawać tekst, jakieś obiekty i inne tego typu rzeczy, no to mówimy o Seeing AI i o Envision zazwyczaj. No tylko...
1: Na iPhone'a, bo na Androida tak. Jest jeszcze Google Lookout, o którym też się sporo mówi ostatnio.
0: Zgadza się. Natomiast w przypadku Envision, no to się zawsze mówiło, no tylko jest taki problem, on w sumie nawet czasem działa lepiej, tylko że jest płatny. No i będzie bezpłatny. Będzie bezpłatny, jak czytamy na blogu Envision, uzyskali stabilne finansowanie, które pozwala im jakoś patrzeć w przyszłość pozytywnie i nie potrzebują już zarabiać na użytkownikach. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł ich wesprzeć cały czas, natomiast nie będzie to obowiązkowe. Będzie taka możliwość, jeżeli ktoś korzysta często i chciałby wyrazić w ten sposób wdzięczność.
1: A to jest w ogóle ciekawe, bo ja na przykład niedawno zrobiłem taki eksperyment. Mieliśmy fakturę do sprawdzenia. Faktura była pisana ręcznie.
0: Aha.
1: Zeskanowałem to, rozpoznałem w FineReaderze, FineReader na tym poległ. Envision, no nie zrobił tego idealnie, ale dało się sprawdzić na przykład, co w FineReaderze nie było możliwe, nawet w momencie, gdy było napisane, że kwota do zapłaty ileś tam, słownie ileś, no to słownie, no może dałoby się ewentualnie, choć też z dużą dozą takiej niepewności, czy aby na pewno to jest to, co trzeba. Natomiast w Envision ten stopień pewności był większy. Czyli Envision ma, przynajmniej z tego, co widziałem ostatnio, lepsze algorytmy do rozpoznawania obrazu niż FineReader, no tylko że to jest online, więc wszystko, co skanujemy, jest wysyłane gdzieś tam.
2: Ciekawe, jakby sobie Voidream Scanner na przykład poradził. Bo ja patrzy, jak ja patrzyłem, to ja byłem bardzo zadowolony, nawet właśnie w porównaniu do Envision, jak Wojtrip Scanner sobie radził z wszelkiego rodzaju dokumentami. Ja miałem kiedyś potrzeby, co mi było potrzebne? Numer chyba dowodu osobistego. No to mówię, no to nie Envision i właśnie Wojtrip Scannerem wtedy i ten Wojtrip Scanner przez to, że właśnie on jest offline i że on nigdzie nikomu nic nie wysyła, jest w stanie to w miarę sensownie zrobić.
1: A to będę musiał zobaczyć, bo ciekaw jestem, czy Wojtrip Scanner umie obsługiwać dokumenty zewnętrzne, jeżeli tak.
2: Pytanie, czy on jest w ogóle na Androidzie, bo nie wiem tego, szczerze mówiąc, chyba nie.
1: Tam się chyba to zmieniło, tam to teraz jest jako Legere Scanner chyba, czy Legere coś tam, oni tam jakoś zmienili teraz nazwę, coś, chyba jest, ale nie jestem pewien.
0: Natomiast wracając jeszcze do tematu Envision, to jeżeli ktoś się zastanawia, okej, ale ja to kupiłem, to co, to tak trochę słabo to wychodzi, bo przecież kiedyś to było płatne, a teraz wszyscy mają dostać za darmo. No, Envision ma jakieś plany, żeby wynagrodzić użytkowników, którzy byli z nimi od samego początku albo w tych czasach, kiedy aplikacja była płatna i coś mają zamiar przygotować, będą o tym informować niebawem. Sam jestem ciekaw, bo ja akurat kupiłem, fakt, że załapałem się na dosyć fajną promocję, ale no ciekawe, cóż tam i w jaki sposób Envision będzie chciało wynagrodzić mnie jako tego użytkownika, który od jakiegoś czasu z nimi był. Okej, to jest rzecz jedna. Rzecz druga to okulary Envision potaniały i nowa cena to jest $2,499. Z tego, co można było wyczytać również na blogu Envision, to jest jakieś 30% taniej niż to, co było wcześniej, także też cena ma być no lepsza dla użytkowników, bardziej korzystna. I tak jest drogo, no ale jeszcze parę takich obniżek i może faktycznie ktoś się skusi, a poza tym druga rzecz to że no, są różnego rodzaju dofinansowania, aktywny samorząd chociażby, więc może ktoś mógłby spróbować skorzystać właśnie z niego.
2: No i pamiętajmy o tym, że takie dwa tam, ile to jest, 2400, tak? 99?
0: Tak.
2: No to jest co? 4 z kawałkiem, nie, przepraszam, 3 z kawałkiem amerykańskie renty, bo tam jest $700 bazowej, oczywiście może być więcej tego ich tej składki SSI, którą oni dostają, no to za takie coś, czyli 3 renty, to jest dla nas co, licząc, że dostajemy 500 plus dla niepełnosprawnych, to jest 4,5 tysiąca złotych. To jest jakby dla Ameryki, to jest tego typu kwota, to jest tego rzędu kwota, co dla nas 4,5 tysiąca złotych, więc jakby o ile w Polsce faktycznie myślę, że jeszcze długo, zanim to wejdzie do jakiegoś powszechnego użytku, o tyle w co bogatszych krajach myślę, że jest na to jakaś szansa.
0: Czas pokaże. To tyle, jeżeli chodzi o Envision, ale teraz zanim przejdziemy dalej, to jeszcze wypowiedzi od naszych słuchaczek i słuchaczy, bo mamy wypowiedź od Agi i od Piotra. Zaczynamy od Agi. Witajcie, chciałabym sobie kupić MacBooka Air z chipem M2, teraz przedpremierowo w tej podstawowej wersji. Okazuje się jednak, że dysk w wersji 256 GB jest o połowę wolniejszy w Macach Pro niż w Macach z procesorem M1. W związku z tym moja obawa, że to samo będzie z najnowszymi Macami R z chipem M2. Czy zamawiać go teraz, czy lepiej się wstrzymać i zaczekać na recenzję? Co radzicie?
2: Ja bym poczekał, zobaczył co będzie. Jeżeli będzie faktycznie tak, no to wtedy zdecydować co chcemy i co chcemy zrobić. Bo faktycznie nie wiemy tego, a jeżeli nam się jakoś wielce nie spieszy, to myślę lepiej poczekać i podjąć decyzję, mając trochę więcej informacji, niż kupić coś, czego mamy potem żałować.
0: i jeszcze wypowiedź od Piotra. Jeszcze kilka nowości z beta 3 systemów Apple. Wykresy w aplikacji Pogoda, zarówno na iOS, jak i macOS, mają teraz dźwiękową reprezentację. Siri na Macu też dostała nowe dźwięki. I na koniec, jeśli zmieniamy głos VoiceOvera na Macu skrótami klawiszowymi, to teraz lista głosów najpierw pokazuje nam języki, które skonfigurowaliśmy w ustawieniach, a dopiero potem pozostałe głosy. W poprzednich wersjach wszystkie głosy były posortowane alfabetycznie, więc przejście na przykład z Alexa do Zosi trochę zajmowało. Dzięki, Piotrze, za tę wypowiedź.
1: A ja sobie sprawdziłem aplikację Legere Scanner, czyli to, co było wcześniej KNF Breederem, zdaje się, i... czy Voice Dream Scanner? Nie, KNF Breeder, właśnie. I nie, kurczę, nie pamiętam.
0: Znaczy, no KNF Breeder to zupełnie jeszcze inna aplikacja była. To...
1: Tak, właśnie wiem, boż mi się zawsze myli, która... Znaczy, czy w Legere Scanner przeszedł KNF Breeder, czy w Legere Scanner przeszedł właśnie Voice Dream Scanner? Już, kurczę, nie pamiętam. Ale to w każdym razie no, nie poradziło sobie z tym najlepiej. Z tym PDF-em. No to w takim razie przechodzimy chyba do następnej już rubryczki, czyli technikalia. I tu w zasadzie mamy dwa newsy. Dwa newsy plus ewentualnie to, co nam tutaj przyjdzie jeszcze w trakcie audycji. Pierwszy news dotyczy aplikacji starej jak świat, równie starej jak notatnik, czyli rejestrator dźwięku w Windowsie, który, tak jak notatnik, też został zaktualizowany.
0: Tak jest. Doszło kilka funkcji. Wiem, co prawda, o nich jedynie z artykułów, bo Windows 11 na moim komputerze nie ma i jak tak czytam o tym, co się dzieje, to jeszcze chyba długo nie będzie, ale jeżeli ktoś ma naturę testera, będzie chciał sobie pogrzebać, bo zresztą ten rejestrator to w ogóle jest na razie obecny w testowych kompilacjach 11. Także jeszcze możecie go nawet nie mieć, nawet mimo tego, że 11 na waszych komputerach gości. Ale przechodząc do rzeczy, jakie mamy nowe funkcje? Otóż mamy możliwość wstawiania znaczników w tymże rejestratorze, możliwość wyboru urządzenia wejściowego, czyli jeżeli mamy kilka mikrofonów, na przykład mamy wewnętrzny mikrofon zewnętrzny, mamy jakąś kartę dźwiękową podpiętą, to będziemy sobie mogli w końcu wybrać, z czego chcemy nagrywać. Zmiana prędkości odtwarzania też będzie dostępna. Mamy także całkiem pokaźny, jak na taką prostą aplikację, zapis formatów tego, co nagramy, bo możemy zapisać do MP3, Wave'a, FLAC'a czy AAC, bądź też WMA, więc kilka tych formatów jest. Co ciekawe, możemy też wybrać kilka predefiniowanych jakości i tu mały zgrzyt, bo możemy je wybrać w opcjach rejestratora, nie możemy wybrać ich dla pojedynczego pliku. Więc jeżeli ustawimy sobie w preferencjach, jak to ma być zapisywane, no to jeżeli chcemy zapisać dany następny plik inaczej, to musimy po prostu w tych preferencjach to zmienić. No i największa wada rejestratora, jak na razie pozbawiono go funkcji, która była, ja jeszcze pamiętam, z Windowsa 98, chociaż tam to było śmiesznie zrobione w ogóle, jeżeli chodzi o przycinanie, bo tam było usuń przed bieżącą pozycją i za bieżącą pozycją, więc można było przyciąć jakby albo z przodu, albo z tyłu, nie można było przyciąć regionu między tym a tym, bo się nie dawało wstawić tam żadnych znaczników początku końca. A teraz można wstawiać znaczniki, a nie da się przycinać.
2: Ale przynajmniej to opcja kiedyś była i ona potem zniknęła?
0: Tak, tak, teraz zniknęła. W artykule, który czytałem na temat rejestratora, autor sądzi, że Microsoft ją przywróci, że to na razie to po prostu jakaś taka pomyłka, że ta funkcja zniknęła. Być może coś tam więcej zostało przebudowanego, no ale jeżeli ktoś ma na tyle niewielkie, niewygórowane potrzeby z zakresu audio i rejestratorem w ogóle chce zawracać sobie głowę, no to jak widzicie, można coś tam, oni próbują w tej aplikacji zmieniać.
1: No i drugi news też od ciebie, Michale. Czyli o PDF-ach, których nie przeczytamy.
0: Tak jest. Jest strona internetowa i to jest coś znowu takiego z cyklu nie polecamy tego. I gdybyście wiedzieli, że ktoś na przykład w instytucji, z którą współpracujecie w jakikolwiek sposób, albo jesteście jakoś bliżej związani, miałby ochotę z takich narzędzi korzystać, to jest strona na czarną listę, którą spokojnie można wrzucić. Tym bardziej, że ta strona informuje o tym, że właśnie dzięki temu można zachować prywatność w naszej organizacji, bo PDF-y stworzone przy jej pomocy zapobiegną różnego rodzaju wyciekom danych. No i o co chodzi? Są to mianowicie PDF-y, które przeczyta człowiek, ale nie przeczyta ich komputer. Nie przeczyta ich komputer, nie będzie on w stanie rozpoznać tego tekstu, który znajduje się w tych plikach PDF, dzięki czemu nie będzie w stanie na przykład w żaden sposób wyszukiwarka zindeksować takich dokumentów. Także jeżeli ktoś chciałby się zabezpieczać, no to można w ten sposób. No i strona rzeczywiście działa, wrzucamy tam plik PDF i możemy sobie potem
1: pobrać. Ale jest to dziwne moim zdaniem, dlatego że najprostszą metodą żeby zrobić coś takiego, to jest usunięcie warstwy tekstowej z PDF-a i zostawienie tylko obrazu.
0: Nie do końca.
1: Bo sprawdziłem sobie, pobrałem ten ich przykładowy plik i zrobiłem dość prostą w naszym wypadku rzecz. W NVDA insert R, czyli OCR.
0: I przeczytał.
1: Oczywiście.
0: No tak, więc oni tu się zabezpieczają.
1: Bo oni korzystają, zdaje się, z tego, że są te znaczki różne, greckie i jakieś tam unikodowe, które pewnie wyglądają trochę jak litery. Więc podejrzewam, że gdyby ta strona się jakoś rozpropagowywała, to za moment powstałby jakiś słownik, który przekłada to na to.
0: Podejrzewam, że tak. I jest to jakiś prosty...
1: Oni nawet maila do siebie mają zapisanego.
0: Tak, w ten sposób, tak, oczywiście.
1: Więc podejrzewam, że jeżeli to działa w tę stronę, to równie dobrze mogłoby to działać w drugą stronę. W związku z powyższym myślę, że jeżeli to by się z jakiegoś powodu, a nie sądzę, żeby tak się stało...
0: Też nie sądzę,
1: Bo to jest chyba za prymitywne moim zdaniem.
0: Tak, natomiast tak czy inaczej pamiętajcie, że nie tędy droga, dokumenty, jeżeli nie chcemy, żeby gdziekolwiek wyciekały, to po prostu trzeba je odpowiednio zabezpieczać, natomiast nie traktujemy dokumentów w ten sposób, jeżeli ktoś chce zabezpieczyć dokumenty przed odczytem maszynowym, to jest to naruszenie chociażby kwestii związanych z WCAG, więc... Po prostu unikamy takich rzeczy, natomiast no, są ludzie, którzy, ja podejrzewam, że nawet i w dobrej wierze robią takie systemy, ale nie mają niestety pojęcia o pewnych rzeczach i o pewnych też typach użytkowników, którzy mogliby chcieć z takiego dokumentu skorzystać. I oczywiście OCR tu sytuację nam rozwiązuje, natomiast no, to jest nie tędy droga.
1: No i to są wszystkie newsy, które przygotowaliśmy dla Państwa, albo nie wszystkie newsy, które przygotowaliśmy dla Państwa, bo na przykład ja mam newsa, który w sumie nie pomyślałem o tym, że to może być newsem do tego przeglądu, bo jakoś nie, ale no, stwierdziłem, że jednak to jest dość ciekawe, bo widziałem się niedawno z Dawidem Pieperem, który zresztą też tutaj niedawno, kilkukrotnie brał udział w różnych tych podcastach na różne tematy.
0: Ale i opowiadał też o tym, o czym ty za chwilę będziesz mówił.
1: Tak, bo Dawid opowiadał o druku 3D z takiego nieraz technicznego punktu widzenia. Ja tam do niego pojechałem, też szczerze mówiąc, żeby zobaczyć takie wydruki, bo mówił, że ma u siebie takie wydruki i gdzieś tam sobie... No i na tyle się powiedzmy, że znamy, że mogłem sobie do niego na chwilkę przynajmniej pojechać, zobaczyć takie wydruki. I zobaczyłem kilka wydruków, zobaczyłem taką właśnie tabliczkę, jak teraz Fundacja Prowadnica robi. Swoją drogą to też mógłby być taki news, że chyba szpital teraz wrocławski w ogóle takie tabliczki, wygrał w tym projekcie otwarte drzwi i sobie zawiesił, tam, znaczy zawiesił, pewnie przykleił do drzwi, bo to są takie tabliczki bardzo płaskie, plastikowe i rzeczywiście ten braille tam dość dobrze widać. Oglądałem sobie taką tabliczkę i oglądałem sobie kilka figurek takich wydrukowanych w 3D. Oglądałem którąś z postaci z Wiedźmina, zdaje się, taką, co ma 20 mniej więcej centymetrów wysokości. No i tam już troszkę da się wyczuć, chociaż ja nie jestem dobry w tego typu wyczuwaniu takich różnych drobnych rzeczy, bo to są jednak drobne rzeczy. Ale na pewno są ludzie, którzy dostrzegliby tam dużo więcej ode mnie. Więc dla mnie, zwłaszcza, że nie jestem jakimś przesadnym fanem Wiedźmina, no to okej, było i super, że było. Natomiast widziałem właśnie kilka materiałów i kilka takich rzeczy, które dość interesujące mi się wydawały. Coś takiego, co teoretycznie jest niczym, kostka do gry, tylko że zrobiona z gumy, bo z gumy też da się drukować. Z takiego materiału jak guma, nawet ostatnio Dawid pisał, że jest kilka twardości gum, w tym jedna taka, z której da się robić i podobno nawet zrobił eksperymentalnie gumkę recepturkę. Także ma gumkę recepturkę wydrukowaną na drukarce 3D. Do takiej rzeczywiście bardzo twardej i widziałem taką kostkę do gry zrobioną z gumy i to jest rzecz, którą nie wiem, czy dałoby się zepsuć. I też widziałem taką tabliczkę wydrukowaną z takiej gumy. To jest o tyle fajne, że gdyby na przykład powstały, nie wiem, mapy na przykład z takiego materiału, to można by te mapy nosić gdzieś tam przy sobie, wygięte, zgięte, jakieś tam, można by tym zaczepiać o wszystko i raczej nic by się z tym nie stało. Więc te materiały 3D nie muszą być tylko z takiego plastiku, który jest twardy, ale bardzo łamliwy i sztywny.
0: Wszystko zależy od tego tak zwanego filamentu, który tam mamy.
1: Tak, jest ich ileś rodzajów. Nawet widziałem rzecz wydrukowaną z drewna i to jest ponoć w miarę prawdziwe drewno, bo okazuje się, też Dawid niedawno o tym pisał, że jest taki bardzo mały przedział temperatur, w którym drewno się już topi, ale jeszcze nie pali. To jest tam między chyba 170 a 190 stopni. Więc te drukarki mają dość precyzyjnie ustawiane te temperatury wszystkie i w związku z tym są filamenty z drewna i podobno można rzeczywiście drukować rzeczy z drewna. Widziałem taką wydrukowaną, takiego lwa z drewna, zdaje się, lwa? Czy nie lwa? No coś tam widziałem z drewna wydrukowane i to rzeczywiście wygląda jak drewniane i podobno zachowuje się zupełnie jak drewno, włącznie z tym, że spalić to można. Więc to są takie no, ciekawe rzeczy. Problem z drukiem 3D polega na tym, że druk 3D się często nie udaje i jest bardzo długi, bo też teraz na portalu Elten jest robiona jakaś aukcja taka, która ma troszkę wspomóc Fundację Prowadnica. I tam między innymi była dyskusja w wątku na temat skrabli. I skrablem można wydrukować. Takie dla niewidomych, no to Dawid mówi, że to jest mniej więcej 30 parę na 30 parę centymetrów, żeby miało to jakiś sens. I taka plansza do skrabli drukuje się 50 godzin. I przez te 50 godzin no, drukarka jest zajęta. Nie drukuje nic, tylko jedną, jedyną planszę do skrabli. Zapewne gdyby mieć, nie wiem, jakąś super dobrą drukarkę, bo teraz są jakieś drukarki, które mają ileś tych głowic drukujących, to możliwe, że można ten proces przyspieszyć, ale jakim kosztem? Pewnie bardzo dużym. No ten druk 3D jest momentami ciekawy, no ale właśnie niestety nie do wszystkiego się nadaje i nie wszystko, to nie jest tak, że można sobie drukować 3D. A kupię sobie drukarkę 3D i będę sobie drukował wszystko. Choć widziałem też, Dawid wydrukował sobie taki case na iPhone'a. W sensie, no pokrowiem, takie plecki. I rzeczywiście wyglądało to dokładnie, z mojej przynajmniej perspektywy, jak takie plecki, które kupuje się w sklepie. Miały dokładnie w tych miejscach, co trzeba, wszystkie otwory na przyciski, na kamerę, na ten tam suwak do do trybu nie przeszkadzać, na wejścia. No wszystko było gdzie trzeba, jak trzeba, wchodziło to idealnie, było spasowane po prostu idealnie, równiusieńko.
0: Tak, ja na przykład mam taki wieszak na Apple TV zrobiony na drukarce 3D.
1: Aha.
0: Tak, także to no można da się rzeczy robić, tylko wydrukować.
1: No to zajmuje ileś niestety czasu. Także no tu jest na razie taki największy problem chyba z tym drukiem. I to chyba zresztą wszyscy mówią, którzy się tym zajmują, że to po pierwsze jest straszliwie wrażliwy na warunki atmosferyczne, od otwarcia okna potrafi się zepsuć wydruk, no i po drugie to strasznie długo trwa, także no póki tych problemów się nie pozbędzie, no i niektóre elementy się potwornie często wymienia, potwornie często, nie wiem, co paręnaście dni na przykład czy coś, w takim dość częstym druku. No, ale same wydruki rzeczywiście wyglądają dość fajnie i no cieszę się, że mogłem to obejrzeć, bo jakby widać, co da się z tym zrobić. Teoretycznie da się zrobić z tym dość dużo, no tylko trzeba wymyślić coś takiego, co jest sens drukować i no właśnie, jest sens drukować głównie. I czy coś jeszcze ktoś z was znalazł w trakcie audycji tej tyfloprzeglądowej?
0: No ja nie.
1: Chyba nie. W związku z powyższym, no trzeba się żegnać.
0: Jeszcze taka jedna informacja. Na pewno w przyszłym tygodniu tyfloprzeglądu nie będzie na żywo. Natomiast podejrzewam, że jeżeli uda się zebrać dostateczną ilość informacji, no to jakaś audycja się ukaże w formie podcastu.
1: Prawdopodobnie, bo będziemy do tego dążyć. Miejmy nadzieję, że to się zrobić uda. A tymczasem żegnamy się z Państwem, no i do usłyszenia za czas nieokreślony.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie mam waszych oraz moich dzisiejszych gości, Dorotę i Tomasza Bileckich. Witajcie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry wieczór, tak jest, bo w końcu nie wiadomo, o której będą nas później słuchać. Dziś będziemy prać.
1: Jak się... Ojciec prać.
0: Tak, ojciec prać, będziemy prać. Będziemy prać pralką nietypową, bo zwykle to pralka kojarzy się z takim urządzeniem, no, które w zasadzie do sterowania ma tylko kilka przycisków, ewentualnie jakieś tam pokrętło, a jeszcze mało popularne, przynajmniej w takiej zbiorowej świadomości, są pralki, którymi można sterować za pomocą różnych innych metod, między innymi aplikacji mobilnych. I o takiej pralce dziś sobie opowiemy, a właściwie wy będziecie opowiadać, bo jesteście w posiadaniu takiej pralki. To które z was wymówi jej nazwę, model, symbol? Ja pamiętam,
1: może
0: że Samsung.
1: Ja, bo już się nauczyłem.
0: Proszę, proszę.
1: To jest bardzo prosty symbol, prawda? Samsung WW90K6414KW.
0: Bardzo proste. To tak.
1: Oczywiście.
0: Może pod koniec niezwykle. Audycji będę pamiętał.
1: Tak. To znaczy, to jest rzeczywiście skomplikowane. Zresztą w ogóle często jakoś te urządzenia AGD mają tak strasznie długie numery, że tego nikt nie pamięta. Natomiast najczęściej te numery to coś, co one prezentują, zresztą jak we wszystkich urządzeniach, to jakby to nie jest tak po prostu losowo, tylko... No,
0: że ktoś sobie wymyślił, a nazwę sobie tak pralkę, żeby ludziom utrudnić życie. Nie, tu o coś chodzi.
1: Tak, tak. WW nie wiem dokładnie o co chodzi, wiem, że to jest seria WW, bo jeszcze jest seria WF, jest seria jakaś jeszcze z H, chyba to są pralkosuszarki, te WF to są jakieś takie pralki tańsze. WW to są te pralki... z tej jakby nowszej serii, których właśnie duża część ma tą funkcję smart control, o którą nam pewnie będzie chodziło, czyli sterowanie smartfonem. Potem jest 90 w SAT, 9 kilo, bo jest jeszcze 60, 6 kilo, 70, 80, 90 i 1200, czyli 12 kilo w SAT-u. Niestety bądź niestety, z tego co pamiętam, funkcje smart control mają pralki od chyba 70 lub 80 w górę, czyli musi być dosyć duża pralka o dosyć dużym wsadzie, żeby była możliwość sterowania tej pralki poprzez smartfon.
0: Czyli jeżeli komuś jakaś taka mniejsza pralka byłaby potrzebna, bo nie ma aż tyle prania, no to niestety trzeba...
1: To niestety nie Samsung.
0: No, niestety nie. A z ciekawości, bo zapewne rozglądaliście się gdzieś tam w poszukiwaniu jakiegoś urządzenia do łazienki, piorącego, no i co? Jakieś inne typy sterowane... smartfonem, czy w ogóle z tych takich inteligentnych
1: LG
0: braliście pod uwagę?
1: Jeszcze coś tam ma. Jeszcze chyba jakaś inna firma, natomiast jakby ten Samsung... Znaczy tak, szczerze mówiąc, Samsung zrobił największą reklamę, plus Samsung ma jeszcze taką technologię AdWatch, o którą też tam trochę chodziło i żadna inna firma tej technologii AdWatch nie posiada. O tym też powiemy sobie za chwilkę, myślę. Bo to też jest ciekawe w sumie. No bo na razie bym po prostu doszedł do końca tej symboliki.
0: Okej, okay, no właśnie.
1: Potem jest K6414KW. Na pewno 14KW to jest jakieś tam wykończenie, znaczy to konkretnie drzwiczki, bo jest, są dwa rodzaje, jest Crystal Blue i Crystal Gloss, chyba to się jakoś tak nazywa. W każdym razie chodzi o to, że one są jakieś tam niebieskie i przeźroczyste. I mamy te przeźroczyste, niebieskie są jakoś ponoć droższe, chyba. Tak mi się wydaje. To czy się chodzi o jakiś tam efekt głównie wizualny. One ponoć w ogóle są podświetlane, żeby tam wszystko widać było, jak, co tam się dzieje, jak tam się dzieje i tak dalej, i tak dalej. To K64 nie wiem jeszcze o co chodzi, ale wraz ze zmianą koloru to się też jakoś tam zmienia, więc nie wiem dokładnie jakie ma to znaczenie, no na pewno jakieś tam ma. Na pewno, żeby tak uprościć ludziom, jeżeli wpiszemy Samsung WW90, to będzie najprawdopodobniej to. Jeżeli będzie miało QW na końcu, to znaczy, że to też jest to.
0: A to QW to oznacza?
1: Nie wiem, no to jest, bo na przykład ten Crystal Gloss ma tam 10, coś tam J, WJ na końcu, czy tam jakoś, nie pamiętam. Jeszcze było coś chyba z H. To są chyba, z tego co wiem, właśnie jakieś głównie kolorystyczne warianty. Żeby było ciekawiej, ta pralka z ta Crystal Blue chyba, no ta inna w każdym razie jest droższa. Aha, i jest jeszcze taka seria 10, właśnie to, bo jest 14 QW, jest 15 coś tam O i jest 10 i coś tam J na końcu. I to 10 coś tam J ma jeszcze chyba inny bęben. Bo tutaj też się Samsung chwali, że ma jakiś tam bęben w jakiejś technologii, że tam się niby mniej gniecie, że tam coś. Nie wiem, na ile to działa, bo jak wyjmujemy pranie z tej pralki, no to po prostu jest praniem Diamond Drum, o to Diamond Drum to się tak nazywa, Diamond Drum się pisze i rzeczywiście ten bęben w środku jest taki nie płaski, tylko jakby on jest taki trochę nierówny, on rzeczywiście jest taki jakby, tam są takie małe górki, małe coś i to, że niby tam, prawda, coś z tym praniem robi. No nie wiem, czy to tam coś daje, no kupiliśmy
0: ja takie. Ja takie górki, takie wybrzuszenia to pamiętam w pralce, która miała chyba ze 20 lat. To nie wiem, czy to taka nowa technologia, ale może o coś innego chodzi.
1: Wiesz, ale no to tak samo jak było, jak przecież było z telewizorami. Kiedyś były telewizory wypukłe, bo musiały takie być kineskopowe, potem był szałciał, bo płaskie telewizory, a teraz znowu wracamy w ekranach, tak, do ekranów lekko wypukłych, tylko specjalnie wypukłych.
0: Specjalnie wypukłych, oczywiście, bo teraz już nauczyliśmy się produkować płaskie ekrany, to teraz możemy szaleć i się nagle okazuje, że na wypukłym widać lepiej, tak?
1: Tak, bo z 2,5D czy tam co. No ale tak, dobra, tak. Ekran ekranem, a tu pralka.
0: A tu pralka. Która też ma ekran? Też ma jakiś chyba. O,
1: no, to znaczy to nie jest jeszcze ekran, bo widzieliśmy na przykład pralkę, która ma ekran dotykowy, tam 7-calowy bodajże. No i tu już niestety osoba niewidoma raczej sobie nie poradzi. Natomiast ta pralka jest strasznie droga, ona chyba 5000 zł kosztuje, czy coś koło tego. No ale jakby ktoś koniecznie chciał, to jest takie coś.
0: Czy coś jeszcze z modelu możemy odczytać, czy to już jest wszystko?
1: Chyba tyle. Chyba tyle.
0: To skoro tak zahaczyłeś o cenę, to jeszcze zapytam. To ile za takie cudo?
1: 2700?
2: 2700 jakoś było. Niecałe.
1: Więc i tak sporo.
0: Sporo, tak, to jest prawda, no ale...
1: Jak na pralkę dużo.
0: Ale dostajemy to coś... Ale dostajemy no coś za coś, tak? To teraz tak. Może poprosiłbym, Doroto, ciebie, żebyś opowiedziała kilka słów, jak ta pralka właściwie wygląda. Czy to jest